0: Wyboru Macieja Berka. Sędzia jest gotowy do rozpoczęcia kadencji, podkreśla europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
1: Ja rozumiem, że podobnie jak w przypadku pana sędziego Patyry nastąpi zaprzysiężenie. Nie ma żadnych wątpliwości wobec uprawnień ustawowych i spełniania kryteriów. Przez pana Macieja Berka jest jakaś gra polityczna PiS-u i Nawrocławia.

0: Istotnym elementem w całej tej procedurze i tylko ma przyjąć ślubowanie albo nie przyjąć. No ale ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chce, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął. Jest to napisane wprost w ustawie.
1: Kancelaria Prezydenta skierowała pismo do marszałka Sejmu w sprawie wątpliwości wokół Macieja Berka. Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał do Kancelarii Prezydenta szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Metropolita Przemyski arcybiskup Adam Szal zaapelował w czasie dożynek prezydenckich w Tryńczy na Podkarpaciu o większy szacunek dla rolników. W homilii podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony hierarcha podkreślał znaczenie pracy na roli.
2: Musi być utrzymana należyta proporcja między pracą rolną a pracą przemysłową, bo przecież ludzie pracujący w przemyśle, górnictwie, hutnictwie, pracownicy umysłowi czy fizyczni potrzebują również chleba naszego powszedniego, a tego chleba w fabrykach nie da się wyprodukować.
1: W dożynkach w Tryńczy uczestniczył prezydent Karol Nawrocki z małżonką. Niedziela była ostatnim dniem, by przespacerować się korytarzami zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie przed gruntowną konserwacją. Do godziny 17 zwiedzały go tłumy mieszkańców i turystów w towarzystwie przewodników. Kilka minut później dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski oficjalnie zamknął główną bramę zamku.
3: Trochę żałuję, że przez 3 lata nie będzie zamek dostępny, ale myślę, że w nowej odsłonie będzie nadal czarował i jeszcze bardziej mi olśni.
4: My ten zabytek możemy konserwować, ale my go nie będziemy zmieniać. My możemy tylko i wyłącznie zabezpieczać te jego wartości historyczne i zabytkowe. I to będziemy w czasie tych prac robili.
1: Zamek ma być nie tylko odświeżony i poddany konserwacji, ale przede wszystkim dostosowany do współczesnych standardów i potrzeb zwiedzających. Prace mają potrwać 3 lata.
5: To są aktualności jedynki.
1: Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny. Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie. Przygotowane przez Fundację Życie warte jest rozmowy. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
6: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
7: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
6: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie warte jest rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
8: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
6: Film Siła relacji jest dostępny na stronie Życie warte jest rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Początek tygodnia będzie ciepły jak na połowę września, tak mówią synoptycy. Sporo chmur w całym kraju, po południu na zachodzie można spodziewać się większych przejaśnień. Miejscami może padać deszcz, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
9: Najwięcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
1: W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna, na przemian pochmurno i słonecznie, z temperaturą maksymalną około 20 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy sporo chmur i opady deszczu. Padać nie będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a intensywny deszcz z kolei na Dolnym Śląsku. Na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-zachodni.
5: Noc. Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
1: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Mróz z firmy Manpower. Pan Rafał jest ekspertem rynku pracy, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pochylamy się dzisiaj nad barometrem, ale nie mówimy tutaj o barometrze pogodowym, ale o barometrze nastrojów, oczekiwań, zamierzeń na rynku pracy. I to jest bardzo ciekawy barometr, bo taka generalna informacja, która wynika z państwa badań, jest taka, i to jest dobra informacja, że 2 razy więcej firm w Polsce będzie zatrudniać niż zwalniać. Jak do takich danych doszliście?
2: Tak, po pierwsze to prawda, że nastroje pracodawców są pozytywne, a ten wynik uzyskujemy poprzez badanie gotowości pracodawców w czwartym kwartale 2026 roku. Pytamy ich o zamierzenia dotyczące ich planów właśnie, czy zamierzają zatrudniać, redukować personel, czy też będą go utrzymywać na obecnym poziomie. No i tutaj jakby, co trzeba podkreślić, ponad połowa badanych firm deklaruje, że ich stan zatrudnienia jest adekwatny do obecnych potrzeb. Natomiast ponad 30% firm deklaruje gotowość do zatrudnień, a tylko 15% zamierza w przyszłym kwartale personel redukować.
1: No właśnie, i to są dane, które dają oczywiście nadzieję na to, że będzie nieźle. Natomiast ja jestem ciekawy, z czego wynika jednak mimo wszystko ten optymizm wśród pracodawców, bo kiedy patrzymy chociażby na stopę bezrobocia w Polsce, no to widzimy tutaj pewne niepokojące tendencje. Może nie ma tragedii, bo jesteśmy rzeczywiście w czołówce unijnej i tutaj ten rynek pracy jest w dobrej formie, ale jak już patrzymy na dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego, no to tutaj wskaźniki już są wyższe niż chociażby rok czy 2 lata temu.
2: Tak, myślę, że jesteśmy też trochę ofiarami koniunktury, która nami, w której jesteśmy od paru ładnych lat, więc to jakieś niewielkie ruchy na bezrobociu, mam wrażenie, że czasami traktujemy, jakby coś bardzo niepokojącego się działo. No te ruchy są i one się będą na rynku pojawiać, natomiast to, o czym pan wspomina, jest też efektem zmiany metodologii liczenia bezrobocia. Została wprowadzona ustawa w ubiegłym roku przez Sejm i ona spowodowała, że trochę łatwiej jest zostać zarejestrowanym bezrobotnym. Tam są pewne ułatwienia dotyczące właśnie rejestracji i to bezpośrednio wpłynęło na statystyczne zwiększenie się liczby ilościowej i procentowej osób bezrobotnych. Natomiast gdyby wyjąć tą zmianę prawną, faktycznie bardzo delikatny ruch też byśmy mogli zaobserwować, ale to by były wzrosty naprawdę, które nie powinny na obecną chwilę budzić absolutnie naszych niepokojów.
1: Skupmy się proszę na tych dwóch kluczowych liczbach, które znajdujemy w Państwa raporcie. 32% firm, czyli blisko 1/3, deklaruje nowe rekrutacje. 15% planuje redukcję etatów. 2% nie podjęło jeszcze decyzji kadrowych, czyli mamy 3 dane bardzo istotne. Co możemy powiedzieć o tych firmach, które planują zatrudniać, a co o tych, które jednak zmierzą się z redukcją zatrudnienia?
2: To, co możemy powiedzieć, to pozytywny moim zdaniem powód tych rekrutacji i on jest związany z rozwojem tych przedsiębiorstw, z wchodzeniem na nowe rynki, z wychodzeniem z nową gamą produktów czy otwierania nowych projektów. Czyli te decyzje związane z zatrudnianiem personelu są bezpośrednio związane z tym, że kondycja tych firm się poprawia. Te firmy, które zamierzają redukować, ograniczają je przede wszystkim, i to był najczęstszy powód przez nie podawany, zamierzają ograniczać personel ze względu na dostosowanie ich do bieżącego popytu. Mhm. I tutaj możemy mówić zarówno o tych firmach, które mają jakiś większy bądź mniejszy kryzys w swojej działalności, natomiast też musimy pamiętać o tym, że wiele firm działa w sposób sezonowy. I w momencie, w którym mamy drugi czy trzeci kwartał, oni personel bardzo masowo zatrudniają.

0: zatrudniają, jak chociażby branża gastronomiczna, która wtedy ma pik swojej działalności. Natomiast w tym czwartym kwartale będzie tutaj ten personel podlegał naturalnej redukcji. Tutaj też na pewno mamy sporo firm, które właśnie dlatego ten personel redukują. Mamy też wzmianki dosyć znaczące o tym, że pewne procesy zostały zautomatyzowane, co wpływa na jakąś redukcję zatrudnienia. No i to, co mówiłem też wcześniej, są też firmy, które no niewątpliwie doświadczają jakichś wyzwań związanych z obecną gospodarką. Nie wszystkie firmy, musimy pamiętać, są zarządzane w sposób optymalny, także no tutaj dzieją się takie naturalne rzeczy, które na rynku funkcjonują, natomiast no przewaga tych firm gotowych do zatrudniania jest znacząca. Natomiast tutaj też, tak jak na zwalnianie pracowników ma wpływ sezonowość, tak samo na zatrudnienia również wpływa ona bardzo istotnie w pewnych branżach.
1: Dotknął pan ważnej rzeczy. Mówimy tutaj o tym, że ten rynek pracy nie jest jednorodny. Wiele zależy od branży, wiele zależy też od wielkości firmy, ale też wiele zależy od tego, gdzie na mapie Polski znajduje się dany pracodawca. Bo to jest bardzo ciekawe. Wy na potrzeby raportu dzielicie Polskę na takie makroregiony i to jest też bardzo ciekawy wniosek, bowiem rekrutacyjny Prym wiedzie aktualnie wschód Polski, czyli region czy makroregion, który, jeżeli chodzi o dane dotyczące dynamiki PKB, czy w ogóle PKB, no wypada najsłabiej.
0: Tak, i jeszcze co dodaje smaczku do tej informacji, jest to, że w poprzednim kwartale ten region wyglądał najsłabiej, jeżeli chodzi o perspektywę zatrudnienia.
1: Co się zmieniło?
0: Generalnie jakby no tutaj też należałoby spojrzeć na branże, które deklarowały te zatrudnienia. Należy spojrzeć na wielkość przedsiębiorstw, dlatego że tutaj tych kategorii, gdzie my umieszczamy tych pracodawców, jest kilka. Musimy pamiętać też o tym, że w sensie mamy tam niewątpliwie największy optymizm, natomiast ten optymizm jest bardzo porównywalny we wszystkich regionach, które u nas są sklasyfikowane, za wyjątkiem regionu południowego, czyli województwa śląskiego i małopolskiego, w którym z jednej strony wydawałoby się, że to uprzemysłowienie jest jednym z największych, jeżeli nie największe w Polsce. A ten wynik tu jest najsłabszy, na poziomie plus 7%. Natomiast pozostałe regiony, no może poza Mazowszem i Łodzią, mają ten wskaźnik powyżej 20%, więc ten optymizm jest powszechny, można powiedzieć, również w innych regionach. Z czego to wynika? No po prostu znajduje się tam sporo firm, które czy to otwierają właśnie projekty, to o czym mówiłem wcześniej, czy też przygotowują się właśnie do sezonu, albo po prostu jakby koniunktura w ich przypadku jest pozytywna. Trzeba by było spojrzeć bardziej właśnie w branżę, na poszczególne firmy. Tutaj mamy Prym, jeżeli chodzi o pewne branże, pewnie do tego zaraz przejdziemy. Natomiast no tutaj należałoby wejść głębiej w szczegóły, żeby móc to zobrazować tak bardzo detalicznie, co na to konkretnie wpłynęło. To nie jest jedna prosta recepta na pewno.
1: Wyczuł pan moje intencje, bo właśnie do branż teraz chciałbym przejść i tutaj myślę bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę wcześniejsze komunikaty z przeróżnych ośrodków badawczych dotyczących kondycji budownictwa i nieruchomości. Okazuje się, że tutaj mówimy teraz o liderze wśród branż budownictwo i nieruchomości. Zaskoczenie?
0: Wydawałoby się, że może tak właśnie po tych poprzednich okresach, gdzie ta branża nie była tak pozytywnie, nie postrzegała swojej przyszłości krótkoterminowej tak pozytywnie. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne dane, chociażby na to, że mamy rekordową ilość udzielonych kredytów hipotecznych i ten rekord jest, w sensie ten wynik jest najwyższy od 2007 roku. Także przez 20 lat nie udzieliliśmy więcej, nie wydaliśmy więcej decyzji kredytowych w Polsce, właśnie od tych 19 lat do teraz. Czekają nas też duże inwestycje infrastrukturalne, które też na to wpływają, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej branży budowlanej, mieszkaniowej stricto, ale też szerzej na to należy spojrzeć i perspektywa tutaj na pewno, powinniśmy oczekiwać perspektywy długoterminowej, że te pozytywne nastroje będą się utrzymywały też w kolejnych kwartałach. Drugim takim, on jest akurat logicznym wytłumaczeniem, bo to się dzieje co roku, ten czwarty kwartał,

0: kwartał każdego roku jest zawsze takim boomem w branży handlowej, szczególnie w branży e-commerce. Mamy tutaj gorączkę przedświąteczną, Black Friday, a takich przedsiębiorstw w Polsce na terenie naszego kraju jest dosyć sporo, a będzie jeszcze więcej. Tutaj jakby nawiążę do planów chińskich operatorów, którzy otwierają magazyny w tym momencie w Polsce. Więc ten czwarty kwartał zawsze jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o tą branżę. Też bardzo pozytywne nastroje są w branży szeroko rozumianej produkcyjnej i to też jako agencja pracy tymczasowej, którą jest firma Manpower między innymi, też to obserwujemy, że zapotrzebowanie praktycznie we wszystkich branżach produkcyjnych jest na obecną chwilę no, na takim bardzo wysokim poziomie. Czy niespotykanym od jakiegoś dłuższego czasu? Powiedziałbym, że chyba trochę tak, bo tutaj nie ma tak na dobrą sprawę żadnej branży, którą byłbym w stanie określić, która przeżywa jakiś znaczący kryzys w tej materii.
1: Ja pamiętam Państwa raporty z przeszłości i tam był taki jeden element, który zawsze się powtarzał przez kilka kwartałów. IT, które było rzeczywiście taką siłą. Teraz widać w tym rankingu branż, które charakteryzują się największym optymizmem rekrutacyjnym, no IT trochę ustąpiła miejsca innym branżom.
0: Ustąpiła trochę miejsca innym branżom. To jest też kwestia tego, że ten rynek też podlega pewnemu nasyceniu. Dalej tendencja jest pozytywna. Mamy przewagę zdecydowaną, bo 12%, dokładnie tak. Natomiast no tutaj akurat na branżę AI w większym stopniu też będą miały wpływ chociażby usprawnienia związane z AI, które może nie tyle, chociaż w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie wyparły część potrzeb z rynku. Tutaj mówimy przede wszystkim o mniej doświadczonych pracownikach IT, których jest w stanie fajnie zastąpić ta nowa technologia. Natomiast no te wskazania są zdecydowanie niższe, aczkolwiek wciąż pozytywne. Natomiast co ciekawe, tutaj zdecydowanym liderem IT jest w tym badaniu globalnym. Gdybyśmy spojrzeli na dane ogólnoświatowe, to tam jest zdecydowana przewaga właśnie branży IT.
1: Czyli na świecie IT dalej jest liderem, natomiast w Polsce między innymi z tych przyczyn, które pan wymienił, no jednak tutaj ta pozycja lidera została zmieniona.
0: W innych branżach jest lepiej. Może tak.
1: Ale mamy też taką branżę dość ogólnie nazwaną. Mówimy o branży informacji i komunikacji, która jest jedyną spośród wszystkich przebadanych przez Manpower sektorów, która zapowiada redukcję etatów. Tutaj mówimy o poziomie minus 6%.
0: Tak, i tu mamy branżę, to jest bardzo szeroka branża. Tutaj mamy zarówno przedsiębiorstwa, które przygotowują, produkują oprogramowania różnego rodzaju, także jest tu cząstka tej branży IT, która jest umieszczona w tej kategorii, ale mamy też część medialną, wydawniczą, także w tej branży ta przewaga jest tych decyzji dotyczących redukcji nad przyjęciami.
1: To teraz, żeby też znaleźć jakiś optymistyczny akcent w tym raporcie, spodobało mi się wskazanie dotyczące powodów, dla których pracodawcy w Polsce stawiają na rozwój i zatrudnianie nowych pracowników. Otóż okazuje się, że firmy w Polsce chcą pozyskiwać nowe talenty głównie w związku z rozwojem organizacji. Taką odpowiedź wskazało 54% z nich. Biorąc pod uwagę dane PKB, to rzeczywiście nam się bardzo ładnie łączy. Polska gospodarka się rozwija i czy tutaj ten rozwój rzeczywiście jest taką siłą napędową także dla rynku pracy, czy możemy wskazać także inne powody, dla których pracodawcy chcą zatrudniać?
0: Powodów jest na pewno kilka, natomiast no ten, jak widzimy, jest dominujący i to też obserwujemy właśnie po firmach, z którymi współpracujemy, gdzie wchodzą w dużej mierze nowe projekty. Część produkcji czy część aktywności jest przenoszona z innych krajów. Polska jest też bardzo fajnym miejscem do rozwoju nowych technologii. Powstaje dosyć sporo centrów R&D i to jest zasługa no bardzo sprawnej kadry, którą w Polsce jesteśmy w stanie pozyskać, więc polscy pracownicy są cenieni na rynku, są cenieni przez przedsiębiorstwa też międzynarodowe.

0: No i stąd też ten rozwój, nawet jeżeli on dotyczy jakiejś firmy globalnej, często elementem tego rozwoju, czy też jakby Polska jest elementem tego rozwoju. Polska jest miejscem, w którym ten rozwój, nie mówimy tylko o nowych projektach, o pracy fizycznej, ale też o pracy umysłowej, dlatego że no polscy czy programiści, czy polscy inżynierowie są naprawdę bardzo cenieni na świecie. Stąd też te decyzje właśnie o otwarciu różnego rodzaju ambitnych bardzo przedsięwzięć dotyczą właśnie naszego kraju.
1: Bardzo ciekawe jest to również wskazanie dotyczące tego, dlaczego firmy zamierzają redukować zatrudnienie. I to jest interesujące, bo na pierwszej pozycji okej, zmniejszony popyt na produkty czy usługi, 31%. Ja to rozumiem. Mniej sprzedajemy, jest słabiej, jesteśmy w słabszej kondycji. No musimy się zastanowić nad składem zatrudnienia, nad składem personalnym. Ale teraz drugie miejsce tutaj wśród firm. Wdrożona automatyzacja, która zmniejszyła zapotrzebowanie na niektóre stanowiska, 26%. Czy spełnia się czarny sen tych wszystkich, którzy obawiali się AI i robotyzacji? Czy to nie jest jeszcze taka skala, która powinna nas przerażać?
0: To nie jest taka skala, która powinna nas przerażać. I może przerażać to jest złe słowo. Ja bym dodał, że niestety nie jest to taka skala, jaką chcielibyśmy mieć w naszym kraju. Polska jest wciąż bardzo mało zautomatyzowanym krajem, jeżeli porównujemy się do... Może do naszych zachodnich sąsiadów byłoby, jest z jednej strony najprościej, ale tamta automatyzacja jest duża, natomiast bardzo wysoka i my jakby mamy jeszcze dosyć duże pole do nadrobienia, więc ta automatyzacja się dzieje i jest powodem redukcji, natomiast sama automatyzacja sama w sobie jest na pewno elementem, na który polska gospodarka powinna jeszcze mocniej postawić. Patrząc całościowo, oczywiście dane, które mamy, one są globalne, w sensie są ogólnokrajowe, tak? Są miejsca w Polsce, gdzie z tą pracą jest problem i takie miejsca zawsze będą. Natomiast no, generalnie trzeba powiedzieć, że no, nie ma co się obawiać automatyzacji, bo jeżeli nawet roboty wyprą jakichś pracowników z danego miejsca, no to bez większego problemu ci pracownicy będą sobie w stanie znaleźć pracę w innym miejscu pracy. Czasem, tak jak mówiłem, może to być związane z dalszą podróżą do pracy, czy też wręcz z przeprowadzką. Tak? No, takie regiony są. Natomiast no, tak funkcjonuje rynek pracy i trzeba to traktować jako coś zupełnie normalnego.
1: Ta mobilność zatrudnienia to oczywiście temat na osobną audycję. Już możemy wstępnie się umówić na jakiś termin.
0: Bardzo
1: to
0: proszę,
1: jest bardzo,
0: bardzo
1: ciekawe zagadnienie. Ale jeszcze zupełnie na koniec chciałem zapytać, jak Polska wypada na tle innych państw, bo państwa raport nie dotyczy tylko, jak już powiedzieliśmy, sytuacji w Polsce, ale także możemy się dowiedzieć, jak wypadamy na tle Europy i naszych sąsiadów.
0: Średnia wartość ogólnoświatowa, jeżeli chodzi o prognozę zatrudnienia, jest na poziomie plus 29%, więc te nasze 18 wypada gorzej aniżeli średnia światowa. Natomiast gdy spojrzymy na inne kraje europejskie, to tak na dobrą sprawę wyprzedza nas tylko Szwecja, u której ta prognoza wynosi plus 39%. Natomiast pozostałe kraje, no i mamy tutaj okej, jeszcze Holandię, Portugalię, Irlandię, które są powyżej, tą perspektywę mają bardziej pozytywną niż my. Natomiast generalnie nie odbiegamy jakoś bardzo od innych krajów. Jest wciąż wiele gospodarek w Europie, które funkcjonują trochę gorzej, gdzie te perspektywy są gorsze. Chociażby wspomnieni przeze mnie przed chwilą Niemcy, którzy mają plus 15, czy nasi południowi sąsiedzi Słowacy, którzy, jeżeli sobie przypominam poprzednie badania, to i tak ten wynik u nich nie jest kiepski, bo jest plus 3%, a we wcześniejszych badaniach te wartości były u nich ujemne. Więc mogłoby być lepiej, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast patrząc na inne dane, bo no nie możemy żyć tylko tym jednym wskaźnikiem, jeżeli sobie popatrzymy na planowany wzrost gospodarczy, na poziom bezrobocia, no to szerzej na to patrząc, stoimy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i no i te perspektywy na najbliższe kwartały również są jak najbardziej pozytywne, jeżeli oczywiście nie wydarzy się coś kompletnie

0: niespodziewanego ze wschodu albo z jakiegoś innego kierunku, bo tutaj w sumie możemy mówić o tym, że te kryzysy mogą przyjść z różnych stron.
1: I oby te ryzyka nie zostały zrealizowane. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Rafał Mróz z firmy Manpower był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Marek Klapa. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Świat 24.
3: Wracamy do rozmowy o sprawach międzynarodowych, a w Szwecji dziś wybory parlamentarne, o których teraz porozmawiamy z pisarką, dziennikarką i tłumaczką Katarzyną Tubylewicz, na co dzień mieszkającą w Sztokholmie. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jak czytam, po raz pierwszy w historii po tych wyborach koalicję rządową może w Szwecji współtworzyć nacjonalistyczne ugrupowanie Szwedzcy Demokraci, które ma neonazistowskie czy też antysemickie korzenie. Proszę coś więcej powiedzieć o tej partii. Co to jest za ugrupowanie?
4: Warto powiedzieć, że Szwedzcy Demokraci to jest partia, która prawdopodobnie w tych wyborach po raz pierwszy od wielu lat nie urośnie, tylko właśnie zmaleje. Także tak chciałabym osłabić tę atmosferę, którą trochę napędzają jednak media. Szwedzcy Demokraci to rzeczywiście jest partia populistyczna, która ma korzenie neonazistowskie, ale trzeba też powiedzieć, że ta partia bardzo się zmieniła w ostatnich latach i w jakiś sposób odrzuciła te grzechy swojego wczesnego okresu, ale jest to bezwzględnie partia bardzo radykalna, jak na Szwecję, no, skrajnie prawicowa, bo Szwecja to jest kraj generalnie dosyć przesunięty na lewo, także nawet szwedzka prawica w polskiej analizie wydaje się czasami bliższa polskim partiom liberalnym. Natomiast Szwedzcy Demokraci rzeczywiście są bardzo prawicowi. To jest partia zawsze przede wszystkim antyimigrancka, która buduje jakąś taką opowieść o Szwecji, która była lepsza, kiedy była bardziej homogeniczna. Jest to także jedna z tych partii na świecie, bo to nie tyczy się już tylko Europy, która buduje opowieść o tym, jakich zmian potrzeba na takich nostalgicznych obrazach idealnych lat 50. Także to jest typowo populistyczna partia, która przez dość długi czas była jedyną partią w Szwecji mówiącą o tym, że wielokulturowość przynosi także problemy. Szwecja to jest kraj, który w czasach kryzysu uchodźczego, czyli no już ponad 10 lat temu, to był kraj, który wtedy przyjął najwięcej uchodźców per capita w całej Europie. Szwecja bardzo długo kreowała się na humanitarne mocarstwo, była krajem naprawdę przyjmującym bardzo dużo uchodźców i często uchodźców z krajów odległych kulturowo. No i tego typu otwartość oczywiście łączy się także z problemami. I w Szwecji o tym naprawdę długo nie mówiono i wszelka dyskusja na ten temat była podsumowywana jako rasizm. I w ten klimat takiej debaty nieistniejącej weszła partia szwedzkich demokratów, która zaczęła punktować problemy związane z wielokulturowością i na tym polegał błyskawiczny sukces tej partii, którą próbowano na początku poskramiać w ten sposób, że kiedy weszła do szwedzkiego parlamentu, czyli Riksdagu, to posłowie innych partii w ogóle nie chcieli im podawać ręki. Oni byli taką czarną owcą, nikt nie chciał blisko nich być. No ale ta partia troszeczkę się zmieniała. Tak jak powiedziałam, rozliczyła się. Oni wydali też taką białą księgę, w której się rozliczają z niektórymi błędami przeszłości.
3: Ale na czym polegały te błędy przeszłości? Przepraszam, podrążę ten temat. Na czym polega ta ciemna przeszłość szwedzkich demokratów, te neonazistowskie czy antysemickie korzenie. O co dokładnie chodzi?
4: To znaczy, neonazistowskie korzenie, no to po prostu to jest partia, która się

0: wywodzi pierwotnie z ruchów neonazistowskich, tylko że to jest partia, która była, pojawiały się w niej także antysemickie hasła, ale ona dzisiaj jest przede wszystkim partią, no, którą nazwałabym może wręcz antymuzułmańską, bardzo demonizującą islam. I dzisiaj szwedzcy demokraci w ogóle oni właśnie bardzo odżegnują się od wszelkiego antysemityzmu, natomiast bardzo straszą islamem. Także to jest partia, która wywodzi się ze środowisk, które no, po prostu były bardzo nacjonalistyczne i właśnie neonazistowskie. Stamtąd pochodzili pierwsi, znaczy założyciele tej partii, ale ona później bardzo ewoluowała i warto powiedzieć, że szwedzki rząd koalicyjny, który przez ostatnie 4 lata rządził, był rządem mniejszościowym, centroprawicowym i w skład tego rządu szwedzcy demokraci nie wchodzili, ale szwedzcy demokraci ten rząd od samego początku popierali na podstawie umowy, którą zawarto zanim rząd właściwie zaczął rządzić. I ta umowa szczegółowo definiowała, jakie muszą być zrealizowane cele w polityce, między innymi na przykład zwiększenie właśnie deportacji albo bardzo duże zaostrzenie polityki kryminalnej. W walce z przestępczością w Szwecji bardzo postawiono na zaostrzenie kar, wydłużenie kar więzienia. W sierpniu przegłosowano zgodę na to, by do więzień wsadzać też 14-latków, bo Szwecja 4 lata temu miała jeszcze ogromne problemy z przestępczością zorganizowaną, z dużą liczbą strzelanin i ta przestępczość miała często charakter etniczne, to znaczy szwedzkie gangi narkotykowe z reguły są gangami etnicznymi i to był temat, który bardzo szwedzkich demokratów interesował. Także tylko chcę powiedzieć, że szwedzcy demokraci tak naprawdę już wkroczyli na salony. Oni nie byli w rządzie, ale bardzo dużo mówiło się o tym, że rząd całkowicie od nich zależał, dlatego że szwedzcy demokraci byli drugą partią co do wielkości w szwedzkim parlamencie. Natomiast ja przeczuwam i na to wygląda, warto powiedzieć, że sytuacja do ostatniej chwili była taka, że bardzo wyrównane były szanse między blokami, ale jednak typowano takie rozwiązanie, że wygrają socjaldemokraci i że to oni będą tworzyli rząd koalicyjny, który znowu będzie takim rządem do środka troszeczkę się kierującym, nie będzie bardzo lewicowy i nie będzie prawicowy.
1: Teraz jak czytam na wejście szwedzkich demokratów do ewentualnego rządu, do ewentualnej koalicji rządowej, zgodziła się najmniejsza z partii, z tej koalicji prawicowej, a więc partia liberalna. Powiedziała pani, żeby nie demonizować szwedzkich demokratów w tym sensie, że poparcie dla tego ugrupowania już nie rośnie tak dynamicznie, jak to było w ostatnich latach. Czy to też oznacza, że ten temat migracji, na którym szwedzcy demokraci bazowali w Szwecji do pewnego stopnia też już się wypalił i on nie budzi takich emocji jak, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu?
0: Powiem dwie rzeczy i jedna zabrzmi bardzo smutno, a druga będzie pocieszająca. Po prostu dzisiaj szwedzkie partie, nawet te, które głosiły największą otwartość i zbudowały swoją świetność na między innymi micie humanitarnego mocarstwa, którym miała być Szwecja, czyli socjaldemokraci, wszystkie te partie dzisiaj głoszą dokładnie te poglądy, które głosili szwedzcy demokraci 10 lat temu. W Szwecji w tej chwili wszyscy chcą ograniczyć migrację, poza może Partią Zielonych. Na bardzo kontrowersyjne prawo, by wsadzać do więzień już 14-latków, także zagłosowali na tak socjaldemokraci. Szwedzcy demokraci w tym sensie zmienili szwedzką debatę, że teraz po prostu większość partii uważa, że największym problemem Szwecji jest zbyt duża migracja. To jest bardzo nieobiektywny obraz, dlatego że z jednej strony to oczywiście jest prawda, bo zawsze bardzo duże grupy imigrantów przynoszą problemy i różnego typu i konflikty i kwestie wynikające z różnic kulturowych, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że na przykład szwedzka służba zdrowia albo

0: szwedzka instytucjonalna opieka nad osobami starszymi po prostu padłaby, gdyby przestali tam pracować imigranci. Szwedzkie państwo opiekuńcze z jednej strony wspiera zasiłkami tych migrantów, którzy nie pracują, ale z drugiej strony ci migranci też budują szwedzkie państwo opiekuńcze, bo pracują w zawodach opiekuńczych i tu mówimy o bardzo dużej skali. Ale wracając do pytania, szwedzcy demokraci zmienili szwedzką debatę i w tej chwili to, co uważano za rasistowskie, rasistowskie nie jest i dzisiaj można mówić i mówią to często czołowi politycy z różnych partii, że migracja to jest wielki problem. Wspomniana przez pana partia liberalna to była partia, która odżegnywała się przez lata od współpracy ze szwedzkimi demokratami. Oni twierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe, absolutnie nigdy z nimi nie będą współpracować. A ponieważ ryzykowali teraz tym, że nie dostaną 4% poparcia i w ogóle wypadną z parlamentu, no to zmienili całkowicie swoją politykę i przewodnicząca tej partii fotografowała się, przytulając się z przewodniczącym szwedzkich demokratów Jimmie Åkessonem i okazało się, że mają niezwykle wiele wspólnego. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja, ale pozytywne jest to, że prawdopodobnie dlatego w Szwecji wygrają jednak socjaldemokraci i jednak polityka trochę większej otwartości, trochę mniejszej liczby deportacji, ponieważ rząd centroprawicowy właśnie w tej dziedzinie przesadził. W Szwecji w ostatnich czasach było sporo takich głośnych deportacji, na przykład ludzi 18-letnich, wychowanych w Szwecji, znających język, którzy właśnie skończyli liceum, a nie mieli pozwolenia na stały pobyt i byli odsyłani gdzieś do Syrii, Iraku i do tego typu krajów. I to się wcale nie spodobało w tym kraju, bo Szwedzi lubią mieć spokój. To jest taki naród, który nie miał od prawie 300 lat wojny i nie lubi problemów, ale jednak jest w tym społeczeństwie zawsze jakieś takie marzenie o przyzwoitości. I szwedzcy demokraci byli popierani na większą skalę w tym momencie, kiedy wydawało się, że pewne sprawy wymknęły się spod kontroli, że właśnie rośnie przestępczość zorganizowana, że nie mówi się o problemach. Ale kiedy o problemach zaczęło się mówić, kiedy policja zaczęła sobie lepiej radzić z przestępczością zorganizowaną, liczba strzelanin w Szwecji bardzo spadła w tym roku, no to Szwedzi już nie chcą takich radykalnych rozwiązań i bezwzględnego traktowania ludzi, którzy są częścią tego społeczeństwa. Więc ja myślę, że raczej jest tak, że to jest kraj konsensusu, ten konsensus się zmienił. Kiedyś wszyscy byli zgodni co do tego, że trzeba pomagać całemu światu i wszystkich przyjmować do Szwecji. Dziś konsensus jest taki, że lepiej tego nie robić, ale jednocześnie Szwecja nie jest krajem rasistowskim i Szwecja nie jest krajem, w którym populiści tak naprawdę mogą zyskać jakieś ogromne poparcie.
1: W 2015 roku, a więc w szczycie kryzysu migracyjnego do Szwecji trafiło ponad 160 tysięcy osób. Jak pani powiedziała, to było najwięcej per capita w Europie. Szwecja szeroko otworzyła swoje drzwi na migrantów. W 2025 roku liczba migrantów, także uchodźców, spadła o 96%. Czy w Szwecji toczy się taka realna debata na temat tego, jak pogodzić te rzeczy, o których pani powiedziała, czyli z jednej strony dbanie o bezpieczeństwo, do pewnego stopnia pewnie także ograniczanie takiej masowej migracji, no ale z drugiej strony jest rynek pracy i jego wymagania, no i też pewne decyzje, które podjęto wiele lat temu, trudno teraz tak z dnia na dzień, czy nawet z kwartału na kwartał odwrócić.
0: Ale tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przestępczość zorganizowana w Szwecji nie jest związana z falą migrantów, którzy przybyli do Szwecji w 2015-16 roku. Szwecja jest krajem, który jest wieloetniczny. To jest jeden z bardziej różnorodnych kulturowo krajów Europy. I Szwecja była otwarta na uchodźców z różnych stron świata mniej więcej od 1945 roku. I Szwecja przyjmowała uchodźców z odległych kulturowo krajów już od lat 60. Przestępczość zorganizowana, o której powiedziałam, że w dużej mierze ma charakter etniczny, jest związana z tym, że Szwecja nie radzi sobie, i to od bardzo wielu lat,

0: integrowaniem na rynku pracy sporych grup ludzi, którzy pochodzą z krajów odmiennych kulturowo, ale tu nie chodzi o tych, którzy przybyli do Szwecji 10 lat temu. My mówimy raczej o dzieciach ludzi, którzy przybyli do Szwecji 30 lat temu. Szwecja jest słynna z tego, że jest krajem egalitarnym, a jest dzisiaj krajem bardzo posegregowanym, naprawdę adres, pod jakim człowiek mieszka, mówi, kim jest. Jest krajem nierównego szkolnictwa. W dzielnicach migranckich szkoły są po prostu bardzo złe i można się w Szwecji urodzić i chodzić do szwedzkiej szkoły i nie mówić dobrze po szwedzku. Szwecja ma najwięcej ma miliarderów dolarowych per capita niż Stany Zjednoczone. Bardzo się zwiększyły nierówności, zwiększyła się liczba ludzi bardzo bogatych i zwiększyła się liczba ludzi biednych. I szwedzki główny problem, który jest silnie powiązany z wielokulturowością, to jest problem marginalizacji pewnych grup społecznych i problem właśnie nierówności. I to nie jest tak, że jak się przyjmuje bardzo dużo uchodźców, to oni po prostu po 5 latach zaczynają przynosić problemy. Ale jeżeli przyjmuje się bardzo wielu uchodźców od kilkudziesięciu lat, a ma się cały czas bardzo dużo problemów z integrowaniem części uchodźców na rynku pracy.
1: Ale z czego, przepraszam, że wejdę w słowo, z czego wynikają też te problemy, jeżeli chodzi o integrację tych osób? Czy to jest tak, że po prostu ktoś nie wymyślił sprawnego systemu, który mógłby sprawić, że te osoby mogłyby znaleźć godne miejsce w ramach szwedzkiego społeczeństwa, a może część Szwedów nie chce, aby te osoby pieły się na tych szczeblach, czy to kariery zawodowej, czy to statusu społecznego, i stąd to wynika też to rozwarstwienie.
0: O, oczywiście. Szwedzi, nawet ci najbardziej otwarci, bardzo lubią mieszkać obok innych Szwedów. Jest takim paradoksem, że te dzielnice Sztokholmu, jak na przykład Södermalm, które zawsze głosują najbardziej na socjaldemokratów, na zielonych, też na lewicę, czyli te partie, które tradycyjnie były za otwartością, Södermalm jest jednocześnie jedną z najbardziej homogenicznych dzielnic miasta, dzielnicą bardzo białą, w której kraju w ogóle nie ma osób z innych rejonów świata.
1: Czyli co, mamy dobre serce, jesteśmy kwestia. Bardzo otwarci, ale ten problem jest związany z migracją zrzucamy na kogoś innego.
0: Na państwo. Druga rzecz jest taka, że Szwecja to jest kraj bardzo zaawansowany, w którym jest dosyć mało prostych prac. Jeszcze globalizacja przyczyniła się do tego, że no jeżeli fabryki jakieś są, nie wiem, szwedzkiej firmy Hennes i Mauritz, no to one są raczej w Indiach, w Chinach, w Bangladeszu, nie w Szwecji. W Szwecji jest bardzo mało prostej pracy dla ludzi niewykształconych. A uchodźcy z Somalii, których jest na przykład w Szwecji sporo, to są często ludzie, którzy wręcz są analfabetami. Uchodźcy z Afganistanu, znowu duża grupa, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z 2-3 klasami podstawówki. Ale to nie jest tylko problem szwedzki, to jest w ogóle problem europejski, a jeszcze teraz ze sztuczną inteligencją będzie jeszcze trudniej. To jest tak, że w Szwecji rzeczywiście brakuje ludzi do pracy w zawodach opiekuńczych, przede wszystkim właśnie opieka nad ludźmi starszymi. Tutaj bardzo brak takich ludzi, ale no, żeby opiekować się starszymi ludźmi, no to trzeba chociaż trochę znać szwedzki, tak? Nie można wysłać do opieki nad 90-letnią Gunbrit młodego Muhameda z Afganistanu, który nie mówi po szwedzku, tak?
1: No i też nie zna tego kodu kulturowego.
0: No więc właśnie, więc tutaj mówimy o tym, że nawet, znaczy, że po prostu trudno jest integrować generalnie w krajach Europy Zachodniej ludzi, którzy nie mają wykształcenia. Na przykład uchodźcy z Iranu, którzy przyjechali przede wszystkim do Szwecji po rewolucji islamistycznej, to byli ludzie bardzo wykształceni. To jest przykład grupy uchodźców z kraju niby bardzo innego kulturowo, którzy się doskonale odnaleźli w Szwecji. Dzisiaj jest wielu znanych polityków z tej fali migracji, wielu znanych lekarzy. To jest grupa, która się świetnie odnalazła, dlatego że ci ludzie byli dobrze wykształceni i oni często byli też sekularyzowani, bo oni wyjeżdżali z Iranu właśnie przed radykalizmem religijnym. Ale jeżeli przyjmuje się grupy ludzi, którzy nie mają wykształcenia, są na przykład bardzo religijni i mają zupełnie inne wyobrażenie o tym, co jest w życiu ważne, no to takich ludzi jest oczywiście dużo trudniej.

0: zintegrować na rynku pracy, nawet jeżeli bardzo chce się to zrobić. Szwecja jest poza tym krajem, w którym jest bardzo wysoki poziom zatrudnienia kobiet. Jeden z najwyższych, o ile w ogóle nie najwyższy w Unii Europejskiej. No ale znowu są grupy kulturowe, gdzie jest absolutnie niemożliwe, by kobiety nie pracowały, bo po prostu kulturowo kobieta ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. To też trochę trudno pasuje do takiego kraju jak Szwecja, a warto powiedzieć, że szwedzki system podatkowy nie zwalnia z podatku, jeżeli ma się żonę. W Szwecji małżeństwa są oddzielnie opodatkowane, więc to nie jest kraj, w którym można dobrze żyć, jeżeli jest się klasą nawet średnią i tylko jedna osoba w związku pracuje. I te wszystkie czynniki powodują, że dosyć łatwo jest w Szwecji integrować ludzi, którzy są właśnie wykształceni, którzy łatwo uczą się języków, a dużo trudniej ludzi, którzy powiedzmy nadawaliby się do pracy ciężkiej fizycznej, bo takiej pracy jest coraz mniej w ogóle w Europie, bo w Europie nie ma fabryk.
1: To jaki jest pomysł szwedzkich władz na tą drugą grupę tych imigrantów, którzy nie chcą się integrować, nie mogą z różnych względów się integrować? Czy to jest taki pomysł, jak czytamy, że Szwecja płaci migrantom za to, żeby ci Szwecję opuścili? Podobno w komunikacji miejskiej pojawiły się między innymi takie plakaty. Plakaty z hasłami typu tęsknisz za Mogadiszem, pomożemy ci go znów zobaczyć. I
0: no to są właśnie, tak. To jest ten plakat, o którym pan mówi, to jest plakat wyborczy szwedzkich demokratów, czyli właśnie tej partii, która jest populistyczna i chce, żeby wszyscy wyjeżdżali najchętniej w kraju, ci odmienni. Faktem jest, że rzeczywiście w Szwecji wprowadzono teraz takie programy, że osoby, które zdecydują się na wyjazd ze Szwecji na zawsze, bo na przykład się w Szwecji nie odnalazły i chcą powrócić do Syrii, mogą dostać 300 tysięcy koron. To jest dosyć duża pomoc. Ten program jak na razie nie jest bardzo popularny. Nie ma wielu ludzi, którzy z niego korzystają. Także dlatego, że na przykład szwedzkie regiony, władze lokalne odmawiają promowania tej koncepcji, ponieważ w wielu jednak miejscach wielu ludzi z odległych krajów pracuje w różnych zawodach i zwykli Szwedzi niekoniecznie chcą namawiać swoich kolegów z pracy, żeby ze Szwecji wyjeżdżali. To są naprawdę bardzo złożone tematy, ale jest faktem, że rzeczywiście wprowadzono pod wpływem szwedzkich demokratów takie propozycje i na pewno jest tak, że Szwecja nie wie, co robić z tymi ludźmi, którzy się nie integrują. I jeszcze można powiedzieć tak, że to nie jest taki wielki problem dla wiele zamożnego państwa, jeżeli uchodźcy, którzy przyjechali do kraju, nie znajdą pracy i nawet będą żyli na zasiłku, ale zaczyna się bardzo duży problem, jeżeli ich dzieci też nie mogą znaleźć pracy. A to jest szwedzki problem. Właśnie jest problem z tym, by tej młodzieży, tym dzieciom, które mają rodziców, którzy szwedzkiego nie znają, którzy im nie pomogą w szkole, żeby szkoły były wystarczająco dobre, by tym dzieciom dać szansę na to, by weszły na rynek pracy, a nie zasilały szeregi gangów szwedzkich, bo fakt, że w Szwecji właśnie bardzo młodzi ludzie, wręcz dzieci, są zatrudniane przez gangi do brudnej roboty, na przykład do zabijania, wynika właśnie z tego, że w Szwecji jest spora grupa bardzo młodych osób, młodych mężczyzn, młodych chłopców, którzy nie za bardzo mają szanse na to i nie widzą dla siebie szans w społeczeństwie. To trochę przypomina Polskę lat 90. W Polsce lat 90. Też do mafii trafiała młodzież z blokowiska, z biednych domów, dzieci zaniedbane, które nie miały co robić, więc mafia ich te osoby wciągała. To są zawsze, znaczy generalnie nierówności są problemem w każdym kraju. Szwedzki wielki sukces, ciągnący się przez wiele lat od czasów po II wojnie światowej, wynikał między innymi z tego, że to naprawdę był kraj egalitarny o małych nierównościach. To miało też swoje złe strony, jakieś szalone podatki, których próbowali uniknąć szwedzcy przedsiębiorcy i ze Szwecji wyjeżdżali. Dzisiaj szwedzkie przedsiębiorstwa płacą podatki mniejsze niż polskie. Szwecja jest idealnym krajem dla bogaczy. Jest krajem wysokich podatków dla zwykłych pracowników, ale dla bogaczy to jest po prostu raj podatkowy.

0: I to powoduje, że rosną przepaści między grupami społecznymi, a to nigdy nie jest dobre dla żadnego kraju.
1: To jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie, jeśli pani pozwoli. Wspomnieliśmy o tym, pani o tym mówiła. Także pojawiały się takie dane, że Szwecja miała jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Czy to się powoli zmienia? Bo też pojawiają się takie artykuły w prasie międzynarodowej, że jednak tę przestępczość zorganizowaną, te gangi, także wywodzące się z tych środowisk migranckich, w Szwecji jednak udało się opanować.
0: Tak, udało się i to jest właśnie bardzo pozytywne, bo Szwecja miała niesamowicie wysoką liczbę strzelanin, ale też wybuchów, jakichś granatów, szantaże polegające na tym, że właśnie ktoś komuś podkładał granat pod klatkę schodową. To się rzeczywiście działo przez kilka lat, ale ten rok jest rokiem, w którym bardzo wyraźnie widać, że znacząco spadła liczba strzelanin i że policja odzyskała kontrolę. I to ma zwłaszcza właśnie związek z tym, że zmieniły się zasady pracy policji. Wprowadzono pewne prawa, na przykład w Szwecji od bardzo niedawna działa prawo pozwalające na to, by świadkowie składali zeznania anonimowo. Wcześniej to było niemożliwe i bardzo utrudniało walkę z przestępczością zorganizowaną. Bardzo przyspieszono takie sprawy organizacyjne, na przykład dzisiaj niezwykle szybko można mieć analizę DNA, jeżeli dochodzi do jakiejś strzelaniny, co bardzo ułatwia schwytanie sprawcy. Wcześniej na to się dłużej czekało i to wiele utrudniało, bo Szwecja jeszcze niedawno miała bardzo niską wykrywalność tego typu przestępstw jak strzelaniny. Teraz ta wykrywalność bardzo wzrosła. Złapano też kilku takich znaczących gangsterów. Dodam, ja sama w pewnym momencie pisałam dla szwedzkiej prasy teksty o tym, jak Polska w latach 90. uporała się z przestępczością zorganizowaną i szwedzkie władze bardzo analizowały to, co w Polsce zrobiono w latach 90. w temacie zmiany prawa. W Szwecji nie wprowadzono aż tak radykalnych rozwiązań jak w Polsce. Na przykład świadka koronnego na takiej zasadzie, jak to było w Polsce, nie wprowadzono w Szwecji, ale bardzo dużo się usprawniło w pracy policji. I ta przestępczość nie jest już głównym tematem wyborów, a była 4 lata temu.
1: To jeszcze na koniec dopytam, a czy Szwecja uporała się z tymi słynnymi no-go zones, czyli miejscami w miastach, do których policja nie miała wstępu, czy też obywatele bali się chodzić po zmroku, czy nawet nie po zmroku?
0: Ale wie pan, to właśnie są takie znowu, niestety no, żyjemy w czasach dezinformacji, bo owszem, Szwecja miała i nadal ma takie dzielnice, które są dzielnicami trudnymi, w których jest większa przestępczość, w których policja być może czasami ma mniejszy wpływ na przebieg zdarzeń, ale no, ja właśnie wtedy, kiedy w Polsce pisano o no-go zones, pisałam książkę Moraliści, w której sporo jest na temat sytuacji migrantów w Szwecji i drobna blondynka, jeździłam do tych wszystkich dzielnic określanych mianem no-go zones, robiłam tam wywiady i proszę mi uwierzyć, że nigdy nie spotkało mnie nic przykrego. Być może dlatego, że byłam tam za dnia, być może wieczorem nie czułabym się tak samo dobrze, ale no te szwedzkie dzielnice wykluczenia, to też wie pan, wyglądają tak jak stary Ursynów w Warszawie. To jednak nie jest ten obraz, który w pewnym momencie za czasów PiS w polskim dzienniku pojawił się, znaczy w wiadomościach, pojawił się fragment nagrania do filmu Szybki Cash, taki serial Netflixu. I w dzienniku było podane, że to jest prawdziwa sytuacja i że w Szwecji właśnie ten film jest filmem o gangsterach. I to właśnie były sceny strzelaniny. No ale to był plan filmowy. Więc no też nie należy przesadzać. Rzeczywiście do Szwecji dochodziło do zamieszek kilkukrotnie na przedmieściach, zamieszek polegających na tym, że płonęły samochody, podpalano samochody, często mieszkańców tych dzielnic. No ale ostatnie takie zamieszki w Husby były już sporo lat temu. I

0: I Szwecja, powiedzmy tak, Szwecja ma problemy z segregacją, Szwecja ma problemy z grupami zmarginalizowanymi, ma nadal problemy z przestępczością zorganizowaną, ale Szwecja nie jest Meksykiem i Szwecja nie jest krajem, w którym obywatele boją się pojechać do jakiejś dzielnicy, co wcale nie oznacza, że Szwedzi biali bywają w dzielnicach etnicznych. Nie bywają. To nie jest tak jak powiedzmy w Londynie, że wszyscy pędzą do dzielnicy chińskiej zjeść coś dobrego. Szwedzi dużo podróżują po świecie, ale nie chodzą do restauracji somalijskich z Tiensta.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pisarka, dziennikarka, tłumaczka mieszkająca na co dzień w Szwecji, Katarzyna Tubylewicz, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że dziś odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
1: Będziemy rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem. Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. Musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa została zwołana przez premiera po tym, jak Rosjanie przeprowadzili wczoraj w nocy i nad ranem zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Wyścig o

Władze w Szwecji w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych prowadzą 4 ugrupowania lewicowej opozycji. Socjaldemokraci, Zieloni, Partia Lewicy oraz Partia Centrum. Według danych z północy zdobyły łącznie 49,2% głosów, co daje im 175 miejsc w 349-osobowym parlamencie. Partie centroprawicowe mają niemal identyczne poparcie, które przekłada się na 174 mandaty. Poparcie dla obecnej opozycji było większe w wynikach exit poll.

0: Kolej po aresztowaniu w związku z aferą zonda krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u w ubiegłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Jak tłumaczy dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat i wiceprezes PKOL-u Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów.
1: 8 wiceprezesów to jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
0: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawdźmy, sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
3: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kilkaset podtruło się czadem i wymagało pomocy medycznej. Céline Dion powróciła na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z chorobą kanadyjska gwiazda rozpoczęła w sobotę wieczorem serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
4: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób. Wśród nich wiele znanych nazwisk. Między innymi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Był to pierwszy z 16 koncertów Céline Dion zaplanowanych w Paryżu na tę jesień. Kolejne 10 występów odbędzie się w maju przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie Polski. W całym kraju opady deszczu, na południu może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia od 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie, do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
2: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Kiedy na zachodzie Europy ludzie jesienią idą na spokojny spacer, Polacy masowo dostają gorączki, kupują wiklinowe koszyki, ostrzą noże i ruszają w gęstwinę. Dziś porozmawiamy o naszym prawdziwym sporcie narodowym, czyli o grzybobraniu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej Królestwa Rydza, czyli prawdziwego świętego Graala, jeśli chodzi o grzyby. Panie Danielu, istnieje w języku polskim takie powiedzenie emocje jak na grzybach. Czy coś, co ma oznaczać nudę. Czy rzeczywiście grzybobranie jest nudne?
6: Ale nie w Beskidzie Sądeckim, nie w okolicach Krynicy, gdzie

0: grzybobranie, czyli ten święty graal rydze, są traktowane jako w zasadzie rywalizacja, jako sport tutaj lokalny. Tutaj każdy zna swoją miejscówkę, parkuje samochód gdzieś w leśnej alejce i obserwuje sąsiednie samochody. I zazwyczaj są to te same od lat samochody, ponieważ każdy ma swoje ulubione miejsce, wie, kiedy może jechać, dostaje cynk od swoich znajomych, że pojawiły się rydze oczekiwane i wtedy zaczyna się wielki szał i rytuał pokazywania w zasadzie samochodu, jak się wyciąga kosze obładowane pięknymi pomarańczowymi mleczajami.
1: Ale powiedzmy najpierw właściwie na co ci ludzie tak bardzo polują, bo użyliśmy porównania, że to jest święty graal, że to jest król wszystkich grzybów, że niech się wszystkie podgrzybki i prawdziwki schowają przy rydzu. Co to jest ten rydz?
0: Ciężko jest wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie smakował rydza. Ktoś, kto chociaż jeden raz zasmakował świeżego rydza przygotowanego na masełku na patelni z odrobiną przyprawy już po usmażeniu, to wie, o czym ja teraz wspominam. Ponieważ no, jeżeli chodzi o smak, nie ma chyba smaczniejszego grzyba.
1: O czym już napisał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu.
0: Tak, bo mleczaje mają to do siebie, że występują właśnie tu na terenie Karpat, przede wszystkim w Beskidach. One są dość bardzo wrażliwe na warunki otoczenia, muszą mieć sporą ilość wilgoci, nie mogą mieć ciepła. Generalnie im chłodniej, tym jest lepiej i często się zdarza tak, że jak się pojawiają jakieś tam pierwsze przymrozki, to one właśnie mają jak największy wtedy wysyp i muszą mieć przede wszystkim iglaste drzewa. Krynica, okolice, Popracki Park Krajobrazowy jest bardzo urozmaicony, jeżeli chodzi o drzewostan i tych drzew sosnowych, które są główną siedzibą występowania właśnie mleczaja oraz świerki, jest tutaj bardzo, bardzo wiele.
1: Rydz doczekał się nawet własnego święta. W przyszły weekend, 19 i 20 września, będzie to święto. Proszę opowiedzieć bliżej o tym, co to jest, jak to wygląda, jak to się mówi, z czym to się je.
0: Krynica została ponownie gospodarzem Święta Rydza. Bardzo dużo osób przyjeżdża specjalnie po to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ na krynickim deptaku będą rozstawione punkty gastronomiczne, będą pogawędki odnośnie właśnie takich tematów leśnych, jak również specjalni master szefy będą tutaj przygotowywali różne dania, od pierogów z rydzami poprzez świeże przygotowane na patelni, na masełku rydze, jak również można będzie sobie kupić w słoiczkach marynowane rydze, które są niesamowitą przekąską na wieczorne posiadówy i rzeczywiście ktokolwiek spróbował w jakimkolwiek wydaniu rydzy, będzie wiedział, o czym ja w tym momencie mówię, z tego względu, że no, nie ma smaczniejszego grzyba niż rydze. Ale ciekawą jeszcze inicjatywą jest polowanie na rydza.
1: Mistrzostwa oficjalne.
0: Oczywiście, specjalne bryczki będą dowoziły zawodników na konkretną polanę. Bardzo rygorystycznie przygotowany jest regulamin, ponieważ każdy musi posiadać swój koszyk. Nie może być to jakaś reklamówka z dyskontu, bo to byłaby profanacja grzybobrania. Na tym koszyku numer startowy zawodnika. Na odpowiedniej polance przed lasem są wypuszczani ci zawodnicy. Mają 90 minut i są oceniane oczywiście grzyby tylko i wyłącznie mleczaje. Estetyka jest również brana pod uwagę, ze względu na to, że jeżeli ktoś przyjdzie po prostu i będzie traktował grzybobranie z profanacją, czyli na czas haratanie za przeproszeniem grzybów do koszyka z jakimiś tam śmieciami, grzybki muszą być pięknie posegregowane, muszą nie posiadać żadnej trawy, bo za to będą punkty ujemne.
1: Czy ktoś, kto nagle wpadnie na pomysł, ojej, za tydzień super impreza, mogę pojechać.
0: Lista startowa jest tak naprawdę do ostatniej chwili, czyli do dnia poprzedzającego jest otwarta, bo start zawodów jest o godzinie 8 przez 1,5 godziny i oczywiście później są nagrody, jest specjalne podium.
1: Jeśli przyjedzie tylu zawodników i przez 1,5 godziny będą zbierać na jakichś tam polanach, czy tych rydzy tutaj jest aż tyle dużo, żeby oni rzeczywiście mieli szansę nazbierać? Czy to będzie raczej walka o te nagrody pocieszenia?
0: Nie, grzyby pojawiają się już w naszych okolicach, w okolicach połowy sierpnia i mniej więcej do połowy października, chyba że nie ma jeszcze takich konkretnych przymrozków do końca października. I grzyby bardzo szybko się odradzają. Tak naprawdę, jeżeli mamy deszcz, to one w ciągu 3-4 dni w tych samych miejscach, w których byliśmy wcześniej, to tak naprawdę może pojawić się dużo, dużo więcej grzybów.

0: Miejsca są celowo dobrane tak, żeby tych grzybów było jak najwięcej. To są po prostu sprawdzone miejsca.
1: I wyjątkowa okazja, żeby poznać te tajemne miejsca, gdzie tłum grzybiarzy jest w stanie nazbierać przez 1,5 godziny trochę rydzy. Ale słyszałem, że ta rywalizacja, wcześniej wspomniał pan o tym maskowaniu samochodów, podglądaniu, kto gdzie jeździ, w które miejsca. Słyszałem, że są znacznie bardziej nowoczesne metody, czyli oznaczanie na mapach GPS-em sobie tych właśnie miejsc, a te mapy są strzeżone jak kody do schronów atomowych wręcz. Czy w ogóle krynicka organizacja turystyczna ma jakieś takie swoje tajne, cyfrowe mapy? No gdzieś, jak organizujecie te zawody, no to musicie wiedzieć, gdzie te rydze będą.
0: Nie, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że każdy ma swoje ulubione miejsca i tak naprawdę oprócz bardzo zaufanych osób nikt nie jest skory dzielić się z tej tajemnej wiedzy. Teraz w dobie bardzo mocnej cyfryzacji wiemy, że na mapach możemy sobie stworzyć własną spersonalizowaną mapę, gdzie pineski, bo trzeba przyznać, tych zalesionych terenów wokół Krynicy Zdroju, tutaj w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim jest tak wiele, że jeżeli my wchodzimy w nasze ulubione miejsce i przez pół godzinki, godzinkę nie ma w naszych tych stałych, typowych miejscach żadnych grzybów, no to co robimy? No szukamy dalej, no bo nie ma bardziej upokarzającej sytuacji, jak wyjść z lasu, nie mając grzybów. I zapuszczamy się coraz dalej. I później ciężko nam jest zlokalizować te samo miejsce, jeżeli znajdziemy, więc wtedy jest bardzo fajnie, żeby sobie włączyć lokalizację, włączyć sobie w nawigację, zaznaczyć sobie te miejsce.
1: I zaszyfrować.
0: I zaszyfrować, żeby nikt nie miał do tego dostępu.
1: Nie tylko sama Krynica, ale też okolice Muszyny. To jest taka miejscowość niedaleko Krynicy. Są świetnym punktem startowym. Tak przynajmniej mówią ci zaprawieni w bojach grzybiarze. Tam też ponoć można wyjść z lasu triumfalnie z wielkim koszem rydzów.
0: Tak, oczywiście. Muszyna to jest sąsiednie nasze uzdrowisko i tak jak wokół Krynicy Zdroju, wokół Muszyny, cała Dolina Popradu jest usiana bardzo szerokim i bardzo urozmaiconym drzewostanem. Tych polan, tych zalesień mamy tak sporo, że w zasadzie wszędzie możemy skierować swoje oczy i wędrówkę tak, żeby napotkać w okresie wczesnojesiennym rydzę.
1: Można przegapić jeden czy dwa kapelusze, ale są rzeczy w Muszynie, których przegapić nie wolno, bo to będzie grzech.
0: Tak, oczywiście, no wyjeżdżając już z Krynicy, kierując się właśnie doliną, w stronę Doliny Popradu, napotykamy najpierw na Powroźni, gdzie mamy najstarszą w polskich Karpatach cerkiew połemkowską z 1604 roku i od 2013 roku jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ją możemy zwiedzać codziennie, tam jest kustosz, który jest na etacie, który opowiada wspaniale o tej architekturze drewnianej. To jest piękny kościół cerkiew, wybudowana bez użycia ani jednego gwoździa.
1: Dopowiedzmy tą historię z tym, bo historie kościołów, które zostały zbudowane bez jednego gwoździa, są dosyć popularne. Natomiast do dzisiaj można na tych belkach zaobserwować cyferki i literki i to były takie wskazówki dla cieśli, jak mają składać ten obiekt. Można powiedzieć taka wczesna IKEA.
0: Wczesna IKEA lub klocki Lego, generalnie dlatego, że wcześniej cieśla, jak był taki rzeczywiście łebski, który planował to wszystko, no to wiadomo było, że oni wcześniej przygotowywali pod jakimś zadaszeniem sobie elementy konstrukcyjne i musiały być podpisywane. Dużym problemem było stwierdzenie, z którego roku dokładnie jest ta cerkiew, ale na którejś z belce jeden z konstruktorów wyrył właśnie 1604 rok i możemy domniemywać, że to jest dokładnie ta data. I wyjeżdżając z Powroźnika kierujemy się już do uzdrowiska Muszyna i mamy wspaniałe uzdrowisko, które jest teraz, reklamuje się, że jest miastem ogrodów. Dlaczego? Ano dlatego, że tych ogrodów powstało bardzo duża ilość. Przy wjeździe do Muszyny mamy ogrody biblijne, największe w Polsce, piękne ukwiecenia, piękne rzeźby na świeżym powietrzu, Stary i Nowy Testament, więc ten aspekt religijny po zwiedzaniu cerkiewki jest zachowany. Później jedziemy na Zapopradzie, gdzie mamy te kolejne ogrody i tam są już takie bardziej przyrodnicze. Na wzgórzu mamy ogrody sensoryczne, gdzie poznajemy wszystkimi naszymi zmysłami piękne ukwiecenia. Z baszty obserwujemy całą chociażby Jaworzynę Krynicką, Muszynę i schodząc mamy ogrody legend i baśni, ogrody greckie, francuskie, wiklinowe, ogrody ptactwa, gdzie możemy spoglądać na żywe ptaki. Ostatnio najświeższy

0: Tą atrakcją są lemury, które można również tam zobaczyć. I jest to teren zamknięty dla ruchu samochodowego i możemy wzdłuż Popradu sobie spacerować i spędzić wspaniale przynajmniej z połowę dnia.
1: I warto jeszcze polecić, żeby udać się po tym spacerze po ogrodach do Antoniego i Milusi.
0: Tak, oczywiście, no bo nasz teren słynie z wód mineralnych, z wód leczniczych.
1: I to są nazwy wód mineralnych.
0: Tak, oczywiście, wody mineralne, wody lecznicze i te źródełka można tam, mając własny kubeczek, można sobie naczerpać, można spróbować, można poczytać, jaki jest skład chemiczny. Sam skład chemiczny większości osób niewiele mówi, ale jeżeli mamy dopisek, dwa zdania, na co zdrowotnie wpływa ta woda, również jakby chociażby w krynickiej pijalni, to możemy być lekarzem własnego ciała, organizmu.
1: No dobrze, ale wracajmy do rydzów. Wiemy, gdzie tych grzybów szukać, tak jak pan wspomniał wcześniej, trawiaste obrzeża lasów, polany, miejsca pod młodymi świerkami, ale jeszcze jak odróżnić tego rydza od bardzo, bardzo podobnych doń grzybów podróbek.
0: Tak, bardzo łatwa jest metoda z tego względu, że rydz ten właściwy mleczaj zawsze krwawi. Krwawi pomarańczowym mleczkiem. Jeżeli go ucinamy i na nóżce nie zobaczymy żadnej sączącej się cieczy koloru pomarańczowego, musimy niestety wyrzucić tego grzyba, ponieważ jest to duże zagrożenie.
1: Wspomniał pan wcześniej, że rydz uwielbia prostotę. Czasami mamy różnego rodzaju grzybki marynowane, grzybki podawane w sosach, grzybki podawane z przyprawami. Jak najlepiej jeść rydze?
0: Nie, rydz ma to do siebie, że on nie lubi wydziwiania. Najprostszą metodą to jest po prostu wrzucić odrobinę masełka i ten talerzyk z jednej strony przez chwilkę przysmażyć, z drugiej i wtedy posypać sobie delikatnie, do smaku, bardzo delikatnie, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Druga metoda, bardzo dobra, to jest marynowanie. Do marynowania nadają się tylko te najmniejsze i tam dodajemy sobie troszeczkę pieprzu, dodajemy cebulki i zakręcamy, zalewamy sobie zalewą z octem i odstawiamy to na kilka miesięcy i mamy bardzo gotowy przysmak lub obgotowujemy większe, później kroimy na mniejsze kawałeczki i robimy z tego pierogi. Żadnych sosów nie robimy z rydzami, bo byłaby to profanacja. Im bardziej zbliżone do swojego naturalnego smaku i naturalnego środowiska, to powoduje, że te grzyby są smaczne.
1: Chciałbym jeszcze porozmawiać na koniec o takim powiedzeniu: lepszy rydz niż nic, ponieważ przeczy temu chociażby historia z dostarczaniem rydzów na carski dwór.
0: Tak, była taka właśnie historia, że za zaborów tutaj, kiedy Krynica była pod zaborami austro-węgierskimi, również caryca Katarzyna miała tutaj takie zakusy, żeby tutaj te tereny przejąć, ale żeby te stosunki z dworem carskim były przyzwoite, to bardzo duże partie właśnie takich zamarynowanych rydzy trafiały na dwór carski.
1: I zdaje się, że były specjalnie nawet produkowane słoiczki dostosowane wielkością do kapeluszy tych rydzów.
0: Dokładnie tak, żeby spełniały po prostu, żeby to estetycznie jak najpiękniej wyglądały i żeby się kojarzyły z czymś bardzo, bardzo ekskluzywnym.
1: Jak widać w tym powiedzeniu, w ogóle lepszy rydz niż nic, w ogóle nie chodzi o grzyba, bo rydzem na dawnej polskiej wsi nazywano tak zwaną lniankę siewną, czyli skromną roślinę oleistą, która jako jedyna potrafiła przetrwać najgorsze mrozy i służyła za tak zwaną omastę. Krynicki rydz, grzyb wcale nie jest marną jakąś alternatywą, tylko naprawdę absolutny carski luksus premium, który możemy znaleźć w krynickich lasach. Na grzyby, na oficjalne mistrzostwa i na festyn rydzowy zapraszał pan Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna, proszę Państwa, przypomnę, miasto ogród, ogrody otwarte. O tym rozmawialiśmy, bo to wielokrotnie jedno z pierwszych miast ogrodów. Proszę Pani, to proszę powiedzieć, co wydarzy się już na powitanie chyba jesieni, bo to 13 wszystko wprawdzie wydarzyć się może. Świat w różnym kolorze, ale kolor jesieni to już teraz chyba coraz bliżej.
1: Tak, to prawda. U progu jesieni tradycyjnie w drugi lub trzeci weekend września od 2005 roku Podkowa Leśna organizuje wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
0: A co Podkowa Leśna ma wspólnego z UNESCO?
1: Z UNESCO czy z Radą Europy ma, trudno powiedzieć tak wprost, ale jest dużo do powiedzenia. Podkowa Leśna uważana jest za najpełniejszą w Polsce i też ciągle istniejącą, działającą do dziś realizację miasta ogrodu, idei miast ogrodów, howardowskiej idei, która powstała na przełomie XIX i XX wieku w Anglii, ale szybko została przeszczepiona na grunt innych państw europejskich i między innymi w Polsce, jeszcze pod zaborami, też zyskała wielu, wielu zwolenników. Podkowa też współcześnie w 1981 roku została ze względu na swój unikalny układ urbanistyczny, także zabudowę zabytkową i naturę, zieleń, wpisana w całości do rejestru zabytków.
0: Dzięki sztuka staraniom. Sztuka plus natura.
1: Tak, sztuka plus natura właśnie, sztuka ogrodów. To wszystko w Podkowie
0: jest.
1: Jedną całość się stopiło. Dlatego celebrujemy, podkreślamy wagę naszego dziedzictwa kulturowego. Chociaż miasteczko małe, o dosyć świeżej historii, ma zaledwie 101 lat. Ale podkowianie są bardzo dumni ze swojego miasta, z jego dziedzictwa i dlatego chcą to podkreślać szczególnie. I w ogóle początkowo te otwarte ogrody, festiwal otwarte ogrody, o którym pani redaktor wspomniała, właśnie odbywał się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, żeby podkreślić znaczenie przeszłości, znaczenie co zastali mieszkańcy ci aktualni, w jakich, można powiedzieć, przestrzeniach się obracają, zabytkowych. Bo miasto jest otoczone z trzech stron lasami, było przynajmniej w przeszłości, a teraz też w obrębie miasta w zasadzie znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Dwa w przylegającym do miasta ściśle lesie młochowskim, a też piękna architektura starych zabytkowych domów w stylu tak zwanym pseudodworkowym albo też modernistycznych skłania do tego, że podkowianie, którzy na co dzień obcują z tym, chcą to wszystko podkreślać, o tym mówić, przypominać o wadze tego dziedzictwa. I stopniowo otwarte ogrody zmieniły datę na bardziej sprzyjającą takim wydarzeniom w plenerze na czerwiec, a Europejskie Dni Dziedzictwa nadal odbywają się we wrześniu, tak jak Rada Europy postanowiła, jak to się dzieje w całej Unii Europejskiej. I mamy w tym roku znowu ciekawy program.
0: Brzmi bardzo dostojnie. Charakterystyka, jeśli chodzi o te Europejskie Dni Dziedzictwa. A gdyby zechciała nam pani powiedzieć, jak to się ma do codzienności miasta dla mieszkańców tego miasta i dla tych wszystkich, którzy turystycznie Podkowę Leśną odwiedzają, bo przypomnijmy, z Warszawy to jest tylko i chwila stacja WKD Podkowa, aż trzy możliwości, żeby wysiąść na stacji popularnej wukatki i pomaszerować w zielone miasto, powiedziałabym. Tak, otwarty ogród.
1: Tak, tak, zapraszamy Państwa serdecznie. Już w najbliższą sobotę, 19 września, w ramach tych właśnie Europejskich Dni Dziedzictwa, brzmi dostojnie, ale każdy znajdzie coś dla siebie, mam nadzieję. Jak to się ma do codzienności? Mieszkańcy przez około 7 lat, kiedy trwał remont z różnych przyczyn przedłużający się stawu w Parku Miejskim, w centralnym bardzo punkcie miasta, będziemy właśnie uroczyście otwierać staw w Parku Miejskim. Chciałabym też tutaj nawiązać do warszawskich motywów. Ten park przed wojną w 1927 roku projektował Leon Danielewicz, dyrektor Wydziału Ogrodniczego Miasta Stołecznego Warszawy, który ściśle współpracował ze Stefanem Starzyńskim i na przykład przed wojną wymyślił taką akcję Warszawa w kwiatach i zieleni i ją właśnie zainicjował razem z prezydentem Warszawy, legendarnym już, i był

0: też autorem wielu parków, założeń parków warszawskich, na przykład niedaleko na Mokotowie parku imienia generała Orlicza Dreschera.
1: To niedaleko tutaj.
0: I on właśnie zaprojektował 14-hektarowy park miejski. Zgodnie z ideą właśnie miast ogrodów trzeba było mieć wspólną przestrzeń publiczną, zieloną, i zaprojektował park, którego centralnym punktem miał być właśnie piękny owalny staw. Przed wojną to udało się zrealizować i staw, i korty tenisowe, i tor saneczkowy, i boisko. Zbudowano też budynek klubu sportowego. Obecnie jest to pałacyk kasyno, w którym mieści się właśnie między innymi Centrum Kultury, gdzie pracuje. Jest to miejsce spotkań, koncertów, wykładów, ciekawych wydarzeń. A właśnie tak jak mówiłam, staw przez wiele lat pozostawał niestety tylko dziurą w ziemi i teraz bardzo się cieszy społeczność podkowiańska, że będzie mogła już odzyskać na co dzień możliwość, możliwość spaceru w parku, że będą przyjeżdżać turyści, że nie będzie straszyć budowa. Dlatego ten staw jest dla nas tak bardzo ważny i nawet mazowiecki konserwator zabytków też na swojej stronie, z którego błogosławieństwa, w związku z tym, że podkowie wszystko odbywa się pod kontrolą konserwatora zabytków.
1: No tak,
0: więc też podkreślał i pokazał zdjęcia i zapraszał. I też pani burmistrz Podkowy, pani Magdalena Eckhoff, zaprasza właśnie 19. Będzie uroczyste otwarcie stawu i musi być też oczywiście sztuka, która temu będzie towarzyszyć. Będzie szmaragdowe brzmienia, zaśpiewa podkowianka Anna Kostrzewska ze świetnymi muzykami, pewnie nie jednemu ze słuchaczy znane nazwiska, Michał Salamon na fortepianie i Wojciech Pulcyn kontrabas. Oczywiście wstęp wolny, bo na wszystkie wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa wstęp jest wolny, podkreślam. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie, które nas, mam nadzieję, zgromadzi dużą publiczność, nie tylko podkowian. Zapraszamy gorąco warszawiaków i nie tylko.
1: A przepraszam, że zapytam, czy jakieś animacje są przewidziane, jeśli chodzi o to użytkowanie stawu, czy on jest tylko jako zbiornik wody, który tam jest, taki jest urokliwie położony.
0: Podest, nie, tak. A jak najbardziej, dobre pytanie, jest podest, tak jak przed wojną, był taki podest, na którym odbywały się na przykład potańcówki.
1: Ach, tak charakterystycznie.
0: Tak, i ten koncert będzie właśnie przy samym stawie, także mamy nadzieję, że tam jakieś wydarzenia będą się odbywać.
1: Świetnie. Tak perspektywicznie
0: muzyczne,
1: już jest zaplanowane.
0: Tak, integrujące społeczność, ale nie tylko też temu otwarciu stawu, który jest dla naszej społeczności bardzo ważny ze względów właśnie historycznych, sentymentalnych, będzie towarzyszyć wystawa o tytule Podkowa Leśna między stawem a historią. To będzie wystawa fotograficzna pana Mieczysława Klejnowskiego, fotografii z różnych okresów czasu, też zabytków podkowiańskich. Nie ma ich tak wiele, ale są bardzo ciekawe i mają ciekawą historię. Choćby Villa Aida też się tam znajdzie, gdzie zaczęła się legenda literacka i artystyczna Podkowy Leśnej, bo tam przed wojną przyjeżdżali skamandryci do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, a także na przykład Karol Szymanowski.
1: Wspaniale.
0: Także to na pewno w sobotę, a w niedzielę ja osobiście też, nie tylko Centrum Kultury, nie tylko Podkowa, zapraszam na spacer edukacyjny Mieszkać w zabytku.
1: Czyli 20, tak?
0: Tak, września. W niedzielę, tak, równo za tydzień. Spacer architektoniczny z przewodnikiem. Jestem właśnie też przewodniczką, oprócz tego, że animuję kulturę w Podkowie i koordynuję Festiwal Otwarte Ogrody. Jako przewodnik podwarszawski prowadzę spacery w ramach projektu Las, Miasto, Ogród. Spacery edukacyjne po Podkowie. Wstęp wolny na to wydarzenie. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: A proszę powiedzieć, na cóż Pani zwróci uwagę podczas tego spaceru swoich uczestników? Bo to są różne osoby. To nie są tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej zapewne.
0: Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Mieszkać w zabytku. Kilku mieszkańców, którzy właśnie mieszkają w starych, przedwojennych, podkowiańskich domach, w różnych stylach te domy, niektóre właśnie w stylu tak zwanym dworkowym, inne już bardziej modernistyczne, będzie opowiadało o swoich doświadczeniach, jak dokonywali renowacji, czasami od ruiny.
1: Tak.
0: Zupełnej.
1: Z wielką pasją i taką wytrwałością.
0: Jakie
1: bo to
0: problemy
1: pod
0: napotykali.
1: Okiem konserwatora zabytków. Wszystko
0: tak,
1: trzeba
0: tak,
1: zmieniać.
0: Choć nie wszystkie
1: albo też
0: z tych domów.
1: Odrestaurowywać.
0: Tak, chociaż nie wszystkie z tych domów formalnie są wpisane do rejestru zabytków, ale będą opowiadać o tym, jak mieszka się w starych domach.

0: domach, jakie z tym się wiążą problemy.
1: To taki dom z duszą, wspaniała historia. Nie, że ktoś straszy, przechadza się korytarzami, tylko że właśnie nieprawdopodobne historie temu towarzyszą.
0: To prawda,
1: i taka pieczołowitość. I taka, mówi się, że ten dom oddycha też innym powietrzem i to się udziela mieszkańcom.
0: Myślę, że tak. Mieszkańcy bardzo są przywiązani w Podkowie do... Często to są już kolejne pokolenie,
1: no
0: które
1: właśnie,
0: tam od
1: tak
0: 100 lat mniej więcej mieszka w
1: też.
0: Tym domu. I to dotyczy dwóch domów, które odwiedzimy tym razem. To są domy akurat wielorodzinne. Kilka mieszkań było i czasami mieszkały osoby z różnych rodzin, często bardzo zasłużonych, na przykład z piękną kartą w okresie okupacji. I też o tym będziemy mówić. To wszystko jest historia Podkowy. Bardzo ciekawe i powiem szczerze, nieskromnie, że na moje spacery przyjeżdża bardzo dużo osób też z Warszawy, z całego Mazowsza.
1: To będą spacery w mieście. Można je jakoś podzielić? Na przykład będą dotyczyły tylko architektury, a inny rodzaj tych spacerów może dotyczyć historii miasta albo historii miasta ogrodu?
0: Raczej ten podział, jeśli chodzi o ten projekt, o którym mówię, Las Miasto Ogród, spacery edukacyjne po Podkowie, które realizujemy tutaj z lokalną fundacją Ogród i Warsztat, ma trochę nie inny podział. Są spacery, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na architekturę i też historię domów i rodzin, które zasiedlały te domy, ale mamy też drugą część, spacery przyrodnicze.
1: Bo i teraz te
0: Podkowa
1: wszystkie...
0: to
1: rośliny,
0: i
1: krzewy,
0: architektura,
1: kwiaty,
0: tak, i przyroda, która
1: i
0: się przenikają.
1: Fauna i flora.
0: Dlatego też kolejny spacer, który w tym miesiącu przewidujemy, a nawet wcześniej się on odbędzie, to będzie spacer leśnymi ścieżkami Podkowy.
1: A charakterystyczne zwierzątko dla Podkowy Leśnej?
0: A to już możemy kilka zwierzątek wymienić, bo jest to choćby sójka, która mamy parów sójek, czyli piękny, wręcz niesamowity właśnie rezerwat przyrody w centrum miasta, w Podkowie Zachodniej. Taki mroczny. I tam
1: filmowy
0: mieszkają, tak,
1: klimat.
0: Filmowy, tak. I tam mieszkają sójki, stare zwalone drzewa. Ale też takim nowym symbolem Podkowy jest paw, który przechadza się wokół kościoła ogrodu.
1: Tak, właśnie ksiądz
0: w centrum,
1: opowiadał,
0: tak,
1: kiedy był
0: także
1: gościem
0: paw też się
1: ogrodu.
0: Pojawia. No trochę może to obrazuje, że Podkowianie są bardzo dumni.
1: Jakaś symbolika jest.
0: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki pani Agnieszka Wojcierowska z Podkowy Leśnej, Miasta Ogrodu. Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej to początek całej akcji wokół Warszawy, ale nie tylko, bo to jest też inicjatywa ogólnopolska, o której mówiliśmy w Ogrodach Sztuki na antenie Polskiego Radia 24. Pani Agnieszka Wojcierowska reprezentuje Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich właśnie w Podkowie Leśnej. Nazwa taka bardzo, bardzo majestatyczna, ale słyszą Państwo, że to są takie działania kulturotwórcze, krajoznawcze, historyczne. No i przede wszystkim opowieści o naturze i o miejscu, w którym Podkowa Leśna jest położona. No i bardzo istotne dla tej charakterystyki krajobrazu i położenia otwarcie upragnionego stawu. I zapraszamy, żeby Państwo zajrzeli do Podkowy Leśnej na taki city break, bo to za dużo czasu nie zajmuje, a zawsze przyjemnie pooddychać i zrobić te ponad 10 tysięcy kroków.
0: Serdecznie zapraszamy.
1: Proszę Pani, ale otwarcie stawu, spacery po mieście, architektura, mieszkańcy, to wiele wyzwań. W sąsiedztwie nieopodal Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, te Europejskie Dni Dziedzictwa. Proszę powiedzieć, jak w tym wszystkim znajduje się natura, przyroda, taka permakultura, bo to jest też istotne zjawisko, bardzo charakterystyczne dla czasów współczesnych i dotyczy głównie miast ogrodów.
0: No nie tylko, ale to prawda, w Podkowie każdy ma ogród swój i to duży ogród,
1: no
0: często.
1: Właśnie.
0: Dlatego jako Centrum Kultury udało nam się pozyskać środki z środków Unii Europejskiej, z takiego programu badań i innowacji Horyzont Europa i stworzyć

0: Stworzyliśmy taki projekt, który nazywa się Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
1: O.
0: Dlatego, że jest to program Soilscape, czyli program, który zajmuje się glebą. Bo gleby w Europie, jak wykazują badania, aż 70% z nich nie jest zdrowych. Są albo zbyt suche, albo wyjałowione, więc bez gleby, bez ziemi nie ma życia, prawda?
1: Absolutnie.
0: Dlatego stworzyliśmy cykl warsztatów tak zwanych permakulturowych, czyli permakultura, czyli takie podejście, które zrodziło się, co ciekawe, w Australii do uprawiania ogrodów, uprawiania ziemi, które jest zgodne z naturą, które nie jest wbrew naturze, jest naturalne. Też wpatrują się ci, którzy uprawiają ziemię zgodnie z permakulturą, w prawa natury, w to, jak, co się udaje uprawiać w danym miejscu, co nie, co jest naturalne. Nie robią nic wbrew, nie robią nic na siłę, żeby jakby zachować te zasoby i z jak najmniejszym nakładem środków i sił. Dlatego to jest...
1: Bez ulepszaczy.
0: I też tak, bez ulepszaczy, bez chemii, żeby się dzielić też nadmiarem plonów. A podobno wbrew pozorom te ogrody takie przydomowe dają bardzo dużo plonów i co więcej, często są zbyt chemią naszpikowane na co dzień. Dlatego my staramy się, będziemy się starali pokazać mieszkańcom i mieszkańcom sąsiednich miejscowości, wszystkim chętnym, jak w zgodzie z naturą uprawiać ogrody. Zapraszamy na cykl warsztatów właśnie w ramach tego projektu. I zapraszamy też na spektakl, który będziemy wspólnie tworzyć z uczestnikami tego projektu. To będzie w czerwcu dopiero przyszłego roku, który właśnie podsumuje ten cały projekt. Będzie też towarzysząca temu publikacja. Także już we wrześniu zaczynamy cykl warsztatów, na które można się zapisywać. O permakulturze, też takie tytuły mamy jak bardzo piękne, jak Zmysłowa gleba oraz będą też Ziemne mandale. Także mamy splecenie natury ze sztuką.
1: Jednak tym wszystkim dookoła w mieście ogrodzie żyjemy, prawda? Przede wszystkim,
0: tak.
1: Bo to jest też nieduży obszar, gdzie wszystko jest, powiedziałabym, dostrzegalne, kiedy jesteśmy bardziej uważni.
0: To prawda,
1: prawda?
0: To prawda.
1: W dużym mieście o skupienie, o tę uwagę troszkę trudniej i zauważyć też trudniej te wszystkie przy blokowiskach ogródki, które mieszkańcy z taką dumą i poświęceniem tworzą i później o nie dbają. I naprawdę to pięknie wygląda i wszyscy pozostali, którzy w tym nie uczestniczą, z taką czasami nawet zazdrością patrzą na te cudowne kwiaty, na te takie fragmenty natury, prawie natury, chociaż to była taka celowa działalność ludzka, ale to jednak jest duże wytchnienie dla zmysłów, kiedy możemy przy takim blokowisku znaleźć jakiś, no może nie taki ogromny, ogromną przestrzeń, obszar zazieleniony i ukwiecony, powiedziałabym, prawda?
0: To prawda.
1: Daje wytchnienie.
0: W Podkowie co prawda nie ma bloków, ale też są problemy. Są gatunki inwazyjne, obce właściwie.
1: Tak szybko się rozprzestrzeniają.
0: Są tacy, którzy raczej walczą z bioróżnorodnością, zbyt wiele miejsca poświęcając takim pięknym trawniczkom, na których nie ma ani jednego kwiatka,
1: no niestety,
0: a też wtedy nie ma ani jednej pszczoły.
1: Tak.
0: Dlatego staramy się promować tą właśnie wiedzę.
1: Łąki kwietne.
0: Ale w ogóle wiedzę o tym, żeby nie walczyć z naturą, tylko wsłuchać się w nią.
1: Czyli proszę Państwa, ładnie się to nazywa. Permakultura.
0: Tak, grunt pod nogami, żywa
1: grunt
0: gleba.
1: Grunt pod nogami.
0: A wszystko
1: tak,
0: to
1: tak zwracali uwagę, co my tam mamy.
0: Tak,
1: na dole,
0: i nie wiem,
1: pod
0: czy
1: nogami.
0: Państwo wiedzą w ogóle, bo jakby jest taka w ogóle organizacja Polska Orkiestra Glebowa, która właśnie działa na rzecz zwrócenia uwagi na znaczenie gleby, sposobu jej uprawiania. Więc właśnie w ramach tego projektu działa ta Polska Orkiestra Glebowa już w wielu miastach i my w ramach tej Polskiej Orkiestry Glebowej też będziemy działać w tym i przyszłym roku w Podkowie.
1: Ja sobie myślę, że ta Polska Orkiestra Glebowa to naprawdę poniesie wielkie zasługi, jeśli spowoduje, że będziemy bardziej uważni nie tylko na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na naturę, bo jesteśmy jej częścią i ta to ładnie się mówi, biocenon.

0: Za powinna nastąpić, więc naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy w Podkowie Leśnej, w mieście otwartych ogrodów, taką inicjatywę propagują.
1: Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że nam się uda.
0: I to jest tylko dla mieszkańców?
1: Nie, czy nie, można, nie. Można, można się zgłosić.
0: Na taki kurs
1: my nigdy nie robimy tak, że to jest coś tylko dla mieszkańców. Raczej przychodzą też do nas osoby z Milanówek, Brywinów, Grodzisk, Pruszków. Mhm. Nie tylko. Czasem ktoś pojawia się z Warszawy.
0: Tak, wszyscy, którzy
1: tak,
0: się dowiedzą.
1: Także serdecznie zapraszamy.
0: Ale my już wiemy. Proszę pani, czy na stronach internetowych
1: Centrum Kultury.
0: Jakieś informacje szczegółowe znajdziemy?
1: Tak, niebawem. I też proszę śledzić naszego Facebooka CKIO Podkowa Leśna.
0: Także proszę państwa, zapraszamy. Zapraszamy na otwarcie stawu. Zapraszamy na spacery w mieście ogrodów, w ogrodzie samoistnym też, bo piękna architektura i ciekawe zabytkowe wille. Zapraszamy również na zajęcia z permakultury. No i to wszystko pod hasłem Polska Orkiestra Glebowa. I proszę powiedzieć, to co mamy pod nogami, jaki jest tytuł tego projektu?
1: Tytuł projektu: Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
0: Grunt pod nogami. A to wszyscy mówimy, że ktoś traci grunt pod nogami, a my będziemy się przyglądać, co tam pod tymi nogami w tym gruncie się dzieje, żeby nie robić tego wbrew
1: naturze.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję
0: za to
1: również.
0: Dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Miasto Ogród, Festiwal Otwarte Ogrody. To państwo mają takie skojarzenia, mam nadzieję, z Podkową Leśną i nie tylko z Podkową Leśną, z dużym projektem festiwalowym o otwartych ogrodach, bo to nie tylko Podkowa Leśna i miejscowości wokół Warszawy, ale też inicjatywa ogólnopolska. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję państwu.
1: Zapraszam.
0: Przyjemności na piękny dzień i zapraszamy już od dziś za tydzień do Podkowy Leśnej.
2: Powtórka programu. Głębia ostrości.
3: Witam państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Państwo już wiedzą z audycji, które prowadzę od 10 lat w Polskim Radiu 24, że ja czasem lubię wychodzić do autorów, spotykać ich w miejscach, w których tworzą, albo w miejscach, w których budują właśnie swoje wystawy. I tak jest tym razem. Jesteśmy, proszę państwa, w Instytucie Fotografii Ford, gdzie spotykam fotografa Michała Siarka. Witam cię, Michał, bardzo serdecznie. Z Michałem łączy nas już jedna audycja w Głębi Ostrości. To była audycja o Aleksandrze Macedońskim, którego Michał Siarek szukał w Macedonii, a raczej jego śladów myślenia o Aleksandrze Macedońskim. A tym razem zaprosimy państwa do Norwegii, na daleką północ, po to, żebyście państwo wraz ze mną dowiedzieli się, co ciekawego Michał Siarek przygotowuje na Warsaw Gallery Weekend, na wystawę, którą będzie można oglądać już od najbliższej środy, czyli od 16 września, bo wtedy właśnie odbędzie się wernisaż. Michał, ja spotykam cię przy Latarni Morskiej. Skąd latarnia w Warszawie na wystawie w Instytucie Fotografii Ford?
4: Tak, to była długa droga, która zaczęła się od pracy jako wiejski fotograf, to jest oficjalny tytuł, Bygde fotograf, w małej miejscowości nad Morzem Barentsa. I niesamowitym zwrotem akcji w którymś momencie w ramach aktu zaufania najpierw zaproponowano mi, żebym zamieszkał w latarni, na zasadzie w zabudowaniach należących do latarników, a później zaproponowano, żebym faktycznie poprowadził ten obiekt. To znaczy nie byłem faktycznie latarnikiem, taka pozycja praktycznie już w Norwegii nie występuje, ale fotograf opiekujący się światłem na dalekiej północy, gdzie światło jest albo go nie ma i wszystkie stany pośrednie polarnego dnia i polarnej nocy, to był dobry przyczynek do czegoś, czego się zupełnie nie spodziewałem twórczo.
3: Stoimy przed czymś, co trudno właśnie właściwie opisać, stąd polecam Państwu wizytę na wystawie Michała Siarka od 16 września.

0: bo to jest coś w rodzaju wielkiej soczewki. Czy ty możesz to przesunąć choć trochę, żebyśmy usłyszeli ten dźwięk? To jest, proszę Państwa, nie tylko dźwięk, ale i światło, o którym wspomniał Michał, bo w momencie, kiedy on przesuwa coś w rodzaju lustra, soczewki, takiego bardzo grubego szkła, to wtedy na ścianach widzę niesamowite refleksy, prawie tęcze, bo to światło, światło latarni, światło, które miało być widoczne dla marynarzy z lądu, taki punkt orientacyjny. Więc opowiedz, jak to z tym światłem się zaczęło i jak połączyłeś pracę opiekuna światła, zaczęłam unikać słowa latarnik, więc jak to się stało, że połączyłeś to dbanie o światło, tak ważne na dalekiej północy, z fotografią, która właśnie od rysowania światłem się zaczęła?
1: Tutaj po drodze należałoby wspomnieć pewnie kilka etapów. To, na co patrzymy, to jest w zasadzie serce współczesnej, to znaczy serce tradycyjnej latarni morskiej, czyli soczewka Fresnela. Ja trafiłem do Gamwiku i zacząłem pracę w latarni Schletnes, która jest najdalej wysuniętą latarnią morską na świecie. Mniej więcej w okolicach pandemii, co oznaczało, że byłem jedynym stałym mieszkańcem z bardzo okazjonalnymi turystami. I tutaj wydarzyły się dwa niesamowite zbiegi okoliczności, bo po pierwsze, kiedy zaproponowano mi pozycję pracy opiekuna w latarni i zacząłem też pracę oficjalnie dla lokalnego muzeum, to w którymś momencie padła też informacja, o której ja nigdy nie sprawdziłem, nigdy nie zamierzałem robić tak naprawdę w tej latarni zdjęć o latarni, czy jakby o samym świetle, ale bardzo istotny detal. Usłyszałem o grupie roboczej, która miała dla Muzeum Przylądka Północnego pracować nad wystawą z okazji 200-lecia wynalezienia soczewki Fresnela, na którą tutaj właśnie patrzymy, która jest sercem latarni morskiej.
0: A dlaczego to jest serce latarni morskiej? Wyjaśnijmy od razu.
1: Ponieważ jest to ten układ, który zrewolucjonizował w pierwszej połowie XIX wieku szlaki morskie, zapewniając bezpieczeństwo nawigacyjne stopniowo. No i serce soczewki, czy może serce latarni, czyli soczewka polega na pewnego rodzaju miniaturyzacji i wzmocnieniu światła, które nie musi być bardzo mocne, żeby penetrowało faktycznie deszcz, śnieg czy niepogodę daleko w morze. I ikonograficznie jest fantastycznym obiektem wykonanym z litego brązu i mosiądzu i w zasadzie jest nieodtwarzalne we współczesnym świecie. Znaczy technologia, w której te soczewki powstawały, nie istnieje i każda jest tak naprawdę bezcenna. Natomiast ta grupa robocza miała też inną pobudkę, o której ja nie wiedziałem. Oni oczywiście mieli celebrować dwustulecie, ale przy innej okazji, przy spotkaniu z jednym z administratorów pracujących dla administracji wybrzeża, czyli czegoś w rodzaju straży wybrzeża, która opiekuje się wszystkimi światłami morskimi. Ten mężczyzna przy kolacji rzucił: a czy wiesz, że do 2024 roku wszystkie latarnie morskie w Norwegii zostaną usunięte? I mnie to zupełnie zrzuciło z krzesła. Jak to? Jak to jest w ogóle? Ale dlaczego nikt się tym nie interesuje? I dostałem bardzo wyjątkowe w 2024 roku pozwolenie na to, żeby nie tylko podążać z ekipami, które pływały od latarni do latarni, skanowały, konserwowały, ale też z ekipami, które po raz ostatni jeździły i demontowały i zastępowały stare soczewki, stare latarnie, stare instalacje współczesnymi zamiennikami, od czego są też wyjątki, ale w taki właśnie sposób udzielono mi błogosławieństwa na to, żebym zabrał ze sobą dwie soczewki do celów artystycznych, które faktycznie nie są moje, należą cały czas jakby do muzeum, ale mam prawo z nich korzystać.
0: A powiedz, bo za chwilę będzie o zdjęciach, o tytule wystawy, o tym całym projekcie kuratorskim. Powiedz mi, to niezwykle ciekawe, jak daleko z morza widać światło takiej latarni?
1: To bardzo zależy od rodzaju soczewki, tak zwanego jej rzędu i mocy lampy, ale jest to około 30-40 km w przypadku tych dużych, wysokich latarni za krzywiznę horyzontu. Trochę mniej w przypadku świateł portowych, więc na przykład to światło, na które patrzymy tutaj, to byłoby światło mniejsze lub światło portowe. Te duże soczewki mają przeciętnie średnicę około metra do 2 metrów albo zajmują cały pokój. To, na co tutaj patrzymy, w zasadzie nie jest już kompletną soczewką. To są fragmenty, które zostały ocalone przed utylizacją, żeby odtworzyć w tej przestrzeni pewne zjawiska, które zafascynowały mnie, będąc w latarniach, w których od wielu, wielu lat nikogo nie było i gdzie miałem okazję oglądać te zjawiska, które pewnie starzy latarnicy pamiętają.
0: Wyobrażam sobie, że bycie latarnikiem, od

0: którego ty się troszkę odżegnujesz od sformułowania samego. To jest niezwykle romantyczna historia. Romantyczny i zaskakujący jest też tytuł wystawy Michała Siarka, proszę państwa. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. To ja jeszcze raz powtórzę ten tytuł. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Skąd pomysł na taki tytuł wystawy, której kuratorką jest Karolina Lewandowska? Ty jesteś autorem zdjęć. Czy to taki ukłon w stronę publiczności, czy coś więcej? Te słowa.
1: Tytuł wystawy nawiązuje przede wszystkim do zmiany postrzegania latarni na przestrzeni historii, kiedy oryginalnie latarnia miała sygnalizować dom, bezpieczeństwo, jakby mam na myśli starożytne i wczesno-średniowieczne latarnie. Natomiast w wiekach ciemnych faktycznie latarnie już gaszono jako przeciwieństwo zapraszania. Oczywiście nikt nie chciał, żeby dokładnie było wiadomo, gdzie jest port, szczególnie przeciwko najazdom wikingów. Natomiast nowoczesne, współczesne latarnie od XVII wieku miały faktycznie wyznaczać miejsca, które są niebezpieczne. Współcześnie rola latarni jest jeszcze inna, jakby służy orientacji w przestrzeni i ewentualnie dodatkowo ostrzeżeniu. Natomiast to, co kulturowo w latarni pozostaje, to jakby w kontekście postrzegania latarni, to oczywiście ten element tego, że być może ktoś czuwa, że to światło tam jest, jeżeli jest coś naprawdę pewnego, to że pewnie latarnia nie jest, że pewnie latarnia działa, jakby cytując tutaj tatusia Mominka. I sam tytuł oryginalnie nie miał nawiązywać do tej kwestii, ale był wyjątkowym zbiegiem okoliczności i historią, którą pewnie warto byłoby przytoczyć. Jednym z otwierających zdjęć jest stłuczka szklana, która wygląda jakby świeciła własnym światłem od wewnątrz. I to są okruchy latarni, które zostały wysadzone przez wojska niemieckie, wycofujące się z północy Norwegii, ale też z litewskiej Nidy na granicy Kaliningradu i Litwy. I kiedy ja znalazłem po raz pierwszy te soczewki, te stłuczki, to byłem przekonany, że pewnie są to butelki, że jeżeli ktoś wysadził tą latarnię, to były małe kawałki szkła, które znajdowałem wokół obiektu. Byłem głęboko przekonany, że to są śmieci. Ale kiedy słońce było bardzo nisko na horyzoncie, zauważyłem, że między nimi znajdują się też inne elementy i niekiedy one są dużo większe. I tak trafiłem na pierwszej wielkości pięści fragment, nieposprzątany fragment latarni z połowy XIX wieku, jednej z oryginalnych latarni w okolicy, a później już wiedziałem, gdzie ich szukać. Okazało się, że w sumie dla współczesnych tym latarniom to nie było nic ciekawego. I mając takie próbki, zaproszono mnie do Nidy, dlatego że tam również odkopano fragmenty starej latarni i mieliśmy je porównać laboratoryjnie. Ja zostałem rezydentem, artystą rezydentem, jakby żeby popracować nad tym projektem i je fotografować między innymi wśród innych rzeczy. I tak trafiłem do muzeum znajdującego się w domu Tomasza Manna, ponieważ Tomasz Mann za Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za Buddenbrocków kupił, zbudował z rodziną dom na wzgórzach Nidy, z której prawdopodobnie widział latarnię, jakby to już w każdym razie w momencie wybuchu wojny, czy tuż jakby przed wybuchem, ale na fali nastrojów nazistowskich w Europie, Mann postanowił, że musi opuścić prawdopodobnie te miejsca i krótko mówiąc, ten dom został przejęty, przez wiele lat był w ruinie. W momencie, kiedy mnie zaproszono do muzeum, była też mowa o tym, że są jakieś kompletne soczewki, zapasowe soczewki, to są rzeczy, które bardzo trudno współcześnie trafić. I wszystko mogłem wynieść z tego domu z wyjątkiem jednej rzeczy. I przejdźmy do zdjęcia.
0: Bardzo proszę, teraz proszę państwa, przechodzimy do części zdjęciowej, do części, w której obejrzymy pracę Michała, zanim one zostaną pokazane publicznie w środę 16 września w Instytucie Fotografii Ford. Opiszmy, na co patrzymy.
1: No więc w jednym z pokojów domu Tomasza Manna leżało pudełko, którego pod żadnym pozorem nie mogłem wynieść z budynku. I znajdowały się tam kompletne plany latarni morskiej, każdej soczewki, każdego elementu z kątami cięcia i szlifu. Czyli w zasadzie zupełnie unikatowe znalezisko na skalę, zapewne na skalę europejską, tego jak zbudować kompletną latarnię morską. I miałem z tym obiektem, z tymi dokumentami, na które patrzymy, czas rzędu 30-40 minut. I wychodząc zauważyłem nad drzwiami cytat, w którym Tomasz Mann opisuje swój dom w Nidzie, o którym wspomniałem, parafrazując Goethego, że proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Ja poczułem, że ta sytuacja, że ten łuk nawiązania do latarni, do miejsca, które z jednej strony sygnalizuje niebezpieczeństwo, z drugiej strony wiąże się

0: poczuciem gościnności, czy tego, że ktoś czuwa w tym konkretnym miejscu, mając do dyspozycji, czy patrząc na plany tego, jak zbudować latarnię, poczułem, że to zaczyna mnie bardzo angażować i że sam koncept budowania latarni jest zaproszeniem, że to może być fraza, na której będę coś dalej budował, ale nie miałem wtedy jeszcze pewności. Jeszcze nie znałem kontekstu całego tego cytatu i wszystkich konotacji.
1: Czyli de facto z tego, co opowiadasz, to trochę tak, jakby Thomas Mann zaprosił cię do tego projektu. Zdjęcie, na które patrzymy, proszę Państwa, jeżeli pozwolisz, że tak powiem, to nie jest jakaś skomplikowana kompozycja, bo mówimy tu raczej o dokumencie. Michał sfotografował leżące na biurku plany. Oczywiście patrząc na plany XIX-wieczne czy z początku XX wieku, one wyglądają przepięknie, same w sobie są dziełem sztuki, plus inne materiały. Ja rozumiem, że to był początek, że to było takie zaproszenie do projektu i tu wszędzie wokół nas światło odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazujesz cień latarni. Pokazujesz cień latarni w surowym norweskim krajobrazie. Nie pokazujesz tu na tych zdjęciach latarni. To nie jest dokumentacja latarni, ale dokumentacja twoich odczuć i twojego patrzenia, co światło robi z tym obiektem i co się dzieje wokół latarni.
0: Założeniem było to, żeby latarni nie pokazywać. To znaczy oczywiście w pewnych iteracjach fotografowałem bardzo wiele latarni, ale myśląc o tym doświadczeniu, jakim jest latarnia, to jest doświadczenie bardzo świetliste, pulsujące, wibrujące, kiedy faktycznie doświadcza się tej latarni już będąc w laternie, która jest jak trochę kula śnieżna, która opiera się wszystkim żywiołom. Laterna to jest ta szklana, to jest ta przeszklona część, w której znajduje się zaczewka zazwyczaj na samej górze latarni, skąd roztacza się widok, skąd światło jest emitowane.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wystawę, której tytuł brzmi...
0: Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci.
1: Michał Siarek. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Głębia Ostrości. Powtórka programu.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy Dorohuska przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów.
4: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
5: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
6: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy szokowani i wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
7: Ja się nie obawiam, ale z tego, co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
4: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
8: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem.
4: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Minister rolnictwa podsumowuje trudne żniwa dla rolników uprawiających zboża i rzepak. Stefan Krajewski podczas dożynek w Spale zapewnił, że poszkodowane gospodarstwa otrzymają rządowe wsparcie. Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic.
9: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
3: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej

i Polsce trwa szacowanie strat. Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dziś czterodniowej sesji Europejskiej.

0: Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
1: Polska może być przykładem dla innych.
0: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
3: Wicelider światowego rankingu tenisistów Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w niedzielnym finale US Open w Nowym Jorku pokonał w czterech setach Amerykanina Bena Sheltona. 29-letni Zwieriew szósty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Niespełna 24-letni Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, po raz pierwszy zagrał w finale turnieju wielkoszlemowego. Z kolei w sobotnym finale kobiet triumfowała Kazaszka Jelena Rybakina, która od dziś jest nową liderką światowego rankingu tenisistów. Tenisistek to jej trzeci tytuł wielkoszlemowy. W styczniu wygrała Australian Open, a 4 lata temu Wimbledon. Na koniec o pierwszej przyszpitalnej winnicy, która ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
4: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zapojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Poniedziałek będzie pochmurny, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie Polski. W całym kraju opady deszczu, na południu może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie i 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
5: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
6: Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Mróz z firmy Manpower. Pan Rafał jest ekspertem rynku pracy, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Pochylamy się dzisiaj nad barometrem, ale nie mówimy tutaj o barometrze pogodowym, ale o barometrze nastrojów, oczekiwań, zamierzeń na rynku pracy. I to jest bardzo ciekawy barometr, bo taka generalna informacja, która wynika z państwa badań, jest taka, i to jest dobra informacja, że 2 razy więcej firm w Polsce będzie zatrudniać niż zwalniać. Jak do takich danych doszliście?
7: Tak, po pierwsze to prawda, że nastroje pracodawców są pozytywne, a ten wynik uzyskujemy poprzez badanie gotowości pracodawców w czwartym kwartale 2026 roku. Pytamy ich o zamierzenia dotyczące ich planów właśnie, czy zamierzają zatrudniać, redukować personel, czy też będą go utrzymywać na obecnym poziomie. No i tutaj jakby, co trzeba podkreślić, ponad połowa badanych firm deklaruje, że ich stan zatrudnienia jest adekwatny do obecnych potrzeb. Natomiast ponad 30% firm deklaruje gotowość do zatrudnień, a tylko 15% zamierza w przyszłym kwartale personel redukować.

0: No właśnie, i to są dane, które dają oczywiście nadzieję na to, że będzie nieźle. Natomiast ja jestem ciekawy, z czego wynika jednak mimo wszystko ten optymizm wśród pracodawców, bo kiedy patrzymy chociażby na stopę bezrobocia w Polsce, no to widzimy tutaj pewne niepokojące tendencje. Może nie ma tragedii, bo jesteśmy rzeczywiście w czołówce unijnej i tutaj ten rynek pracy jest w dobrej formie, ale jak już patrzymy na dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego, no to tutaj wskaźniki już są wyższe niż chociażby rok czy dwa lata temu.
1: Tak, myślę, że jesteśmy też trochę ofiarami koniunktury, która nami, w której jesteśmy od paru ładnych lat, więc to jakieś niewielkie ruchy na bezrobociu. Mam wrażenie, że czasami traktujemy, jakby coś bardzo niepokojącego się działo. No te ruchy są i one się będą na rynku pojawiać, natomiast to, o czym pan wspomina, jest też efektem zmiany metodologii liczenia bezrobocia. Została wprowadzona ustawa w ubiegłym roku przez Sejm i ona spowodowała, że trochę łatwiej jest zostać zarejestrowanym bezrobotnym. Tam są pewne ułatwienia dotyczące właśnie rejestracji i to bezpośrednio wpłynęło na statystyczne zwiększenie się liczby ilościowej i procentowej osób bezrobotnych. Natomiast gdyby wyjąć tą zmianę prawną, faktycznie bardzo delikatny ruch też byśmy mogli zaobserwować, ale to by były wzrosty naprawdę, które nie powinny na obecną chwilę budzić absolutnie naszych niepokojów.
0: Skupmy się proszę na tych dwóch kluczowych liczbach, które znajdujemy w Państwa raporcie. 32% firm, czyli blisko 1/3, deklaruje nowe rekrutacje. 15% planuje redukcję etatów. 2% nie podjęło jeszcze decyzji kadrowych, czyli mamy 3 dane bardzo istotne. Co możemy powiedzieć o tych firmach, które planują zatrudniać, a co o tych, które jednak zmierzą się z redukcją zatrudnienia?
1: To, co możemy powiedzieć, to pozytywny moim zdaniem powód tych rekrutacji i on jest związany z rozwojem tych przedsiębiorstw, z wchodzeniem na nowe rynki, z wychodzeniem z nową gamą produktów czy otwierania nowych projektów. Czyli te decyzje związane z zatrudnianiem personelu są bezpośrednio związane z tym, że kondycja tych firm się poprawia. Te firmy, które zamierzają redukować, ograniczają je przede wszystkim, i to był najczęstszy powód przez nie podawany, zamierzają ograniczać personel ze względu na dostosowanie ich do bieżącego popytu. Mhm. I tutaj możemy mówić zarówno o tych firmach, które mają jakiś większy bądź mniejszy kryzys w swojej działalności. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że wiele firm działa w sposób sezonowy. I w momencie, w którym mamy drugi czy trzeci kwartał, oni personel bardzo masowo zatrudniają, jak chociażby branża gastronomiczna, która wtedy ma pik swojej działalności. Natomiast w tym czwartym kwartale będzie tutaj ten personel podlegał naturalnej redukcji. Tutaj też na pewno mamy sporo firm, które właśnie dlatego ten personel redukują. Mamy też wzmianki dosyć znaczące o tym, że pewne procesy zostały zautomatyzowane, co wpływa na jakąś redukcję zatrudnienia. No i to, co mówiłem też wcześniej, są też firmy, które no niewątpliwie doświadczają jakichś wyzwań związanych z obecną gospodarką. Nie wszystkie firmy, musimy pamiętać, są zarządzane w sposób optymalny, także no tutaj dzieją się takie naturalne rzeczy, które na rynku funkcjonują, natomiast no przewaga tych firm gotowych do zatrudniania jest znacząca. Natomiast tutaj też, tak jak na zwalnianie pracowników ma wpływ sezonowość, tak samo na zatrudnienia również wpływa ona bardzo istotnie w pewnych branżach.
0: Dotknął pan ważnej rzeczy. Mówimy tutaj o tym, że ten rynek pracy nie jest jednorodny. Wiele zależy od branży, wiele zależy też od wielkości firmy, ale też wiele zależy od tego, gdzie na mapie Polski znajduje się dany pracodawca. Bo to jest bardzo ciekawe. Wy na potrzeby raportu dzielicie Polskę na takie makroregiony i to jest też bardzo ciekawy wniosek, bowiem rekrutacyjny prym wiedzie aktualnie wschód Polski, czyli region czy makroregion, który jeżeli chodzi o dane dotyczące dynamiki PKB czy w ogóle PKB, no wypada najsłabiej.
1: Tak.

0: I jeszcze co dodaje smaczku do tej informacji, jest to, że w poprzednim kwartale ten region wyglądał najsłabiej, jeżeli chodzi o perspektywę zatrudnienia.
1: Co się zmieniło?
0: No, generalnie jakby no tutaj też należałoby spojrzeć na branże, które deklarowały te zatrudnienia. Należy spojrzeć na wielkość przedsiębiorstw, dlatego że tutaj tych kategorii, gdzie my umieszczamy tych pracodawców, jest kilka. Musimy pamiętać też o tym, że w sensie mamy tam niewątpliwie największy optymizm, natomiast ten optymizm jest bardzo porównywalny we wszystkich regionach, które u nas są sklasyfikowane, za wyjątkiem regionu południowego, czyli województwa śląskiego i małopolskiego, w którym z jednej strony wydawałoby się, że to uprzemysłowienie jest jednym z największych, jeżeli nie największe w Polsce. A ten wynik tu jest najsłabszy, na poziomie plus 7%. Natomiast pozostałe regiony, no może poza Mazowszem i Łodzią, mają ten wskaźnik powyżej 20%, więc ten optymizm jest powszechny, można powiedzieć, również w innych regionach. Z czego to wynika? No po prostu znajduje się tam sporo firm, które czy to otwierają właśnie projekty, to o czym mówiłem wcześniej, czy też przygotowują się właśnie do sezonu, albo po prostu jakby koniunktura w ich przypadku jest pozytywna. Trzeba by było spojrzeć bardziej właśnie w branżę, na poszczególne firmy. Tutaj mamy prym, jeżeli chodzi o pewne branże, pewnie do tego zaraz przejdziemy. Natomiast no tutaj należałoby wejść głębiej w szczegóły, żeby móc to zobrazować tak bardzo detalicznie, co na to konkretnie wpłynęło. To nie jest jedna prosta recepta na pewno.
1: Wyczuł pan moje intencje, bo właśnie do branż teraz chciałbym przejść i tutaj myślę bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę wcześniejsze komunikaty no, z przeróżnych ośrodków badawczych dotyczących kondycji budownictwa i nieruchomości. Okazuje się, że tutaj mówimy teraz o liderze wśród branż budownictwo i nieruchomości. Zaskoczenie?
0: Wydawałoby się, że może tak właśnie po tych poprzednich okresach, gdzie ta branża nie była tak pozytywnie, nie postrzegała swojej przyszłości krótkoterminowej tak pozytywnie. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne dane, chociażby na to, że mamy rekordową ilość udzielonych kredytów hipotecznych i ten rekord jest, w sensie ten wynik jest najwyższy od 2007 roku. Także przez 20 lat nie udzieliliśmy więcej, nie wydaliśmy więcej decyzji kredytowych w Polsce, właśnie od tych 19 lat do teraz. Czekają nas też duże inwestycje infrastrukturalne, które też na to wpływają, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej branży budowlanej, mieszkaniowej stricto, ale też szerzej na to należy spojrzeć i perspektywa tutaj na pewno, powinniśmy oczekiwać perspektywy długoterminowej, że te pozytywne nastroje będą się utrzymywały też w kolejnych kwartałach. Drugim takim, on jest akurat logicznym wytłumaczeniem, bo to się dzieje co roku. Ten czwarty kwartał każdego roku jest zawsze takim boomem w branży handlowej, szczególnie w branży e-commerce. Mamy tutaj gorączkę przedświąteczną, Black Friday, a takich przedsiębiorstw w Polsce na terenie naszego kraju jest dosyć sporo, a będzie jeszcze więcej. Tutaj jakby nawiążę do planów chińskich operatorów, którzy otwierają magazyny w tym momencie w Polsce. Więc ten czwarty kwartał zawsze jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o tą branżę. Też bardzo pozytywne nastroje są w branży szeroko rozumianej produkcyjnej i to też jako agencja pracy tymczasowej, którą jest firma Manpower między innymi, też to obserwujemy, że zapotrzebowanie praktycznie we wszystkich branżach produkcyjnych jest na obecną chwilę no, na takim bardzo wysokim poziomie. Czy niespotykanym od jakiegoś dłuższego czasu? Powiedziałbym, że chyba trochę tak, bo tutaj nie ma tak na dobrą sprawę żadnej branży, którą byłbym w stanie określić, która przeżywa jakiś znaczący kryzys w tej materii.
1: Ja pamiętam Państwa raporty z przeszłości i tam był taki jeden element, który zawsze się powtarzał przez kilka kwartałów. IT, które było rzeczywiście taką siłą. Teraz widać w tym rankingu branż, które charakteryzują się największym optymizmem rekrutacyjnym, no IT trochę ustąpiła miejsca innym branżom.
0: Ustąpiła trochę miejsca innym branżom. To jest też kwestia tego, że ten rynek też podlega pewnemu nasyceniu. Dalej tendencja jest pozytywna. Mamy przewagę zdecydowaną, bo
1: Plus
0: 12-procentową,
1: 12%, tak
0: dokładnie
1: jest.
0: tak. Natomiast no tutaj akurat

0: na branżę AI w większym stopniu też będą miały wpływ chociażby usprawnienia związane z AI, które może nie tyle, chociaż w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie wyparły część potrzeb z rynku. Tutaj mówimy przede wszystkim o mniej doświadczonych pracownikach IT, których jest w stanie fajnie zastąpić ta nowa technologia. Natomiast no te wskazania są zdecydowanie niższe, aczkolwiek wciąż pozytywne. Natomiast co ciekawe, tutaj zdecydowanym liderem IT jest w tym badaniu globalnym. Gdybyśmy spojrzeli na dane ogólnoświatowe, to tam jest zdecydowana przewaga właśnie branży IT.
1: Czyli na świecie IT dalej jest liderem, natomiast w Polsce, między innymi z tych przyczyn, które pan wymienił, no jednak tutaj ta pozycja lidera została zmieniona.
0: W innych branżach jest lepiej. Może tak.
1: Ale mamy też taką branżę dość ogólnie nazwaną. Mówimy o branży informacji i komunikacji, która jest jedyną spośród wszystkich przebadanych przez Manpower sektorów, która zapowiada redukcję etatów. Tutaj mówimy o poziomie minus 6%.
0: Tak, i tu mamy branżę, to jest bardzo szeroka branża. Tutaj mamy zarówno przedsiębiorstwa, które przygotowują, produkują oprogramowania różnego rodzaju, także jest tu cząstka tej branży IT, która jest umieszczona w tej kategorii, ale mamy też część medialną, wydawniczą, także w tej branży ta przewaga jest tych decyzji dotyczących redukcji nad przyjęciami.
1: To teraz, żeby też znaleźć jakiś optymistyczny akcent w tym raporcie, spodobało mi się wskazanie dotyczące powodów, dla których pracodawcy w Polsce stawiają na rozwój i zatrudnianie nowych pracowników. Otóż okazuje się, że firmy w Polsce chcą pozyskiwać nowe talenty głównie w związku z rozwojem organizacji. Taką odpowiedź wskazało 54% z nich. Biorąc pod uwagę dane PKB, to rzeczywiście nam się bardzo ładnie łączy. Polska gospodarka się rozwija i czy tutaj ten rozwój rzeczywiście jest taką siłą napędową także dla rynku pracy, czy możemy wskazać także inne powody, dla których pracodawcy chcą zatrudniać?
0: Powodów jest na pewno kilka, natomiast no ten, jak widzimy, jest dominujący i to też obserwujemy właśnie po firmach, z którymi współpracujemy, gdzie wchodzą w dużej mierze nowe projekty. Część produkcji czy część aktywności jest przenoszona z innych krajów. Polska jest też bardzo fajnym miejscem do rozwoju nowych technologii. Powstaje dosyć sporo centrów R&D i to jest zasługa no bardzo sprawnej kadry, którą w Polsce jesteśmy w stanie pozyskać, więc polscy pracownicy są cenieni na rynku, są cenieni przez przedsiębiorstwa też międzynarodowe. No i stąd też ten rozwój, nawet jeżeli on dotyczy jakiejś firmy globalnej, często elementem tego rozwoju, czy też jakby Polska jest elementem tego rozwoju. Polska jest miejscem, w którym ten rozwój, nie mówimy tylko o nowych projektach, o pracy fizycznej, ale też o pracy umysłowej, dlatego że no polscy czy programiści, czy polscy inżynierowie są naprawdę bardzo cenieni na świecie. Stąd też te decyzje właśnie o otwarciu różnego rodzaju ambitnych bardzo przedsięwzięć dotyczą właśnie naszego kraju.
1: Bardzo ciekawe jest to również wskazanie dotyczące tego, dlaczego firmy zamierzają redukować zatrudnienie. I to jest interesujące, bo na pierwszej pozycji zmniejszony popyt na produkty czy usługi, 31%. Ja to rozumiem. Mniej sprzedajemy, jest słabiej, jesteśmy w słabszej kondycji. No musimy się zastanowić nad składem zatrudnienia, nad składem personalnym. Ale teraz drugie miejsce tutaj wśród firm. Wdrożona automatyzacja, która zmniejszyła zapotrzebowanie na niektóre stanowiska, 26%. Czy spełnia się czarny sen tych wszystkich, którzy obawiali się AI i robotyzacji? Czy to nie jest jeszcze taka skala, która powinna nas przerażać?
0: To nie jest taka skala, która powinna nas przerażać. I może przerażać to jest złe słowo. Ja bym dodał, że niestety nie jest to taka skala, jaką chcielibyśmy mieć w naszym kraju. Polska jest wciąż bardzo

0: mało zautomatyzowanym krajem, jeżeli porównujemy się do, no, może do naszych zachodnich sąsiadów byłoby, jest z jednej strony najprościej, ale tamta automatyzacja jest duża, natomiast bardzo wysoka i my jakby mamy jeszcze dosyć dużą, duże pole do nadrobienia, więc ta automatyzacja się dzieje i jest powodem redukcji, natomiast sama automatyzacja sama w sobie jest na pewno elementem, na który polska gospodarka powinna jeszcze mocniej postawić. Patrząc całościowo, oczywiście dane, które mamy, one są globalne, w sensie są ogólnokrajowe, tak? Są miejsca w Polsce, gdzie z tą pracą jest problem i takie miejsca zawsze będą. Natomiast no, generalnie trzeba powiedzieć, że no, nie ma co się obawiać automatyzacji, bo jeżeli nawet roboty wyprą jakichś pracowników z danego miejsca, no to bez większego problemu ci pracownicy będą sobie w stanie znaleźć pracę w innym miejscu pracy. Czasem, tak jak mówiłem, może to być związane z dalszą podróżą do pracy, czy też wręcz z przeprowadzką. Tak? No, takie regiony są. Natomiast no, tak funkcjonuje rynek pracy i trzeba to traktować jako coś zupełnie normalnego.
1: Ta mobilność zatrudnienia to oczywiście temat na osobną audycję. Już możemy wstępnie się umówić na jakiś termin.
0: Bardzo proszę, bardzo chętnie.
1: Bardzo ciekawe zagadnienie. Ale jeszcze zupełnie na koniec chciałem zapytać, jak Polska wypada na tle innych państw, bo państwa raport nie dotyczy tylko, jak już powiedzieliśmy, sytuacji w Polsce, ale także możemy się dowiedzieć, jak wypadamy na tle Europy i naszych sąsiadów.
0: Średnia wartość ogólnoświatowa, jeżeli chodzi o prognozę zatrudnienia, jest na poziomie plus 29%, więc te nasze 18 wypada gorzej aniżeli średnia światowa. Natomiast gdy spojrzymy na inne kraje europejskie, to tak na dobrą sprawę wyprzedza nas tylko Szwecja, u której ta prognoza wynosi plus 39%. Natomiast pozostałe kraje, no i mamy tutaj okej, jeszcze Holandię, Portugalię, Irlandię, które są powyżej, tą perspektywę mają bardziej pozytywną niż my. Natomiast generalnie nie odbiegamy jakoś bardzo od innych krajów. Jest wciąż wiele gospodarek w Europie, które funkcjonują trochę gorzej, gdzie te perspektywy są gorsze. Chociażby wspomnieni przeze mnie przed chwilą Niemcy, którzy mają plus 15, czy nasi południowi sąsiedzi Słowacy, którzy, jeżeli sobie przypominam poprzednie badania, to i tak ten wynik u nich nie jest kiepski, bo jest plus 3%, a we wcześniejszych badaniach te wartości były u nich ujemne. Więc mogłoby być lepiej, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast patrząc na inne dane, bo no nie możemy żyć tylko tym jednym wskaźnikiem, jeżeli sobie popatrzymy na planowany wzrost gospodarczy, na poziom bezrobocia, no to szerzej na to patrząc, stoimy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i no i te perspektywy na najbliższe kwartały również są jak najbardziej pozytywne, jeżeli oczywiście nie wydarzy się coś kompletnie niespodziewanego ze wschodu albo z jakiegoś innego kierunku, bo tutaj w sumie możemy mówić o tym, że te kryzysy mogą przyjść z różnych stron.
1: I oby te ryzyka nie zostały zrealizowane. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Rafał Mróz z firmy Manpower był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Marek Klapa, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu Świat 24.
3: Wracamy do rozmowy o sprawach międzynarodowych, a w Szwecji dziś wybory parlamentarne, o których teraz porozmawiamy z pisarką, dziennikarką i tłumaczką Katarzyną Tubylewicz, na co dzień mieszkającą w Sztokholmie. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jak czytam, po raz pierwszy w historii po tych wyborach koalicję rządową może w Szwecji współtworzyć nacjonalistyczne ugrupowanie Szwedzcy Demokraci, które ma neonazistowskie czy też antysemickie korzenie. Proszę coś więcej powiedzieć o tej partii. Co to jest za ugrupowanie?
4: Warto powiedzieć, że Szwedzcy Demokraci to jest partia, która prawdopodobnie w tych wyborach po raz pierwszy od wielu lat nie urośnie, tylko właśnie zmaleje. Także tak chciałabym osłabić tę atmosferę, którą trochę napędzają jednak media. Szwedzcy demokraci to rzeczywiście jest partia populistyczna, która ma korzenie

0: nazistowskie, ale trzeba też powiedzieć, że ta partia bardzo się zmieniła w ostatnich latach i w jakiś sposób odrzuciła te grzechy swojego wczesnego okresu, ale jest to bezwzględnie partia bardzo radykalna, jak na Szwecję, no, skrajnie prawicowa, bo Szwecja to jest kraj generalnie dosyć przesunięty na lewo, także nawet szwedzka prawica w polskiej analizie wydaje się czasami bliższa polskim partiom liberalnym. Natomiast szwedzcy demokraci rzeczywiście są bardzo prawicowi. To jest partia zawsze przede wszystkim antyimigrancka, która buduje jakąś taką opowieść o Szwecji, która była lepsza, kiedy była bardziej homogeniczna. Jest to także jedna z tych partii na świecie, bo to nie tyczy się już tylko Europy, która buduje opowieść o tym, jakich zmian potrzeba na takich nostalgicznych obrazach idealnych lat 50. Także to jest typowo populistyczna partia, która przez dość długi czas była jedyną partią w Szwecji, mówiącą o tym, że wielokulturowość przynosi także problemy. Szwecja to jest kraj, który w czasach kryzysu uchodźczego, czyli no już ponad 10 lat temu, to był kraj, który wtedy przyjął najwięcej uchodźców per capita w całej Europie. Szwecja bardzo długo kreowała się na humanitarne mocarstwo, była krajem naprawdę przyjmującym bardzo dużo uchodźców i często uchodźców z krajów odległych kulturowo. No i tego typu otwartość oczywiście łączy się także z problemami. I w Szwecji o tym naprawdę długo nie mówiono i wszelka dyskusja na ten temat była podsumowywana jako rasizm. I w ten klimat takiej debaty nieistniejącej weszła partia szwedzkich demokratów, która zaczęła punktować problemy związane z wielokulturowością i na tym polegał błyskawiczny sukces tej partii, którą próbowano na początku poskramiać w ten sposób, że kiedy weszła do szwedzkiego parlamentu, czyli Riksdagu, to posłowie innych partii w ogóle nie chcieli im podawać ręki. Oni byli taką czarną owcą, nikt nie chciał blisko nich być. No ale ta partia troszeczkę się zmieniała. Tak jak powiedziałam, rozliczyła się. Oni wydali też taką białą księgę, w której się rozliczają z niektórymi błędami przeszłości.
1: Ale na czym polegały te błędy przeszłości? Przepraszam, podrążę ten temat. Na czym polega ta ciemna przeszłość szwedzkich demokratów, te neonazistowskie czy antysemickie korzenie? O co dokładnie chodzi?
0: To znaczy, neonazistowskie korzenie, no to po prostu to jest partia, która się wywodzi pierwotnie z ruchów neonazistowskich, tylko że to jest partia, która była, pojawiały się w niej także antysemickie hasła, ale ona dzisiaj jest przede wszystkim partią, no, którą nazwałabym może wręcz antymuzułmańską, bardzo demonizującą islam. I dzisiaj szwedzcy demokraci w ogóle oni właśnie bardzo odżegnują się od wszelkiego antysemityzmu, natomiast bardzo straszą islamem. Także to jest partia, która wywodzi się ze środowisk, które no, po prostu były bardzo nacjonalistyczne i właśnie neonazistowskie. Stamtąd pochodzili pierwsi, znaczy założyciele tej partii, ale ona później bardzo ewoluowała i warto powiedzieć, że szwedzki rząd koalicyjny, który przez ostatnie 4 lata rządził, był rządem mniejszościowym, centroprawicowym i w skład tego rządu szwedzcy demokraci nie wchodzili, ale szwedzcy demokraci ten rząd od samego początku popierali na podstawie umowy, którą zawarto zanim rząd właściwie zaczął rządzić. I ta umowa szczegółowo definiowała, jakie muszą być zrealizowane cele w polityce, między innymi na przykład zwiększenie właśnie deportacji albo bardzo duże zaostrzenie

0: polityki kryminalnej. W walce z przestępczością w Szwecji bardzo postawiono na zaostrzenie kar, wydłużenie kar więzienia. W sierpniu przegłosowano zgodę na to, by do więzień wsadzać też 14-latków, bo Szwecja 4 lata temu miała jeszcze ogromne problemy z przestępczością zorganizowaną, z dużą liczbą strzelanin i ta przestępczość miała często charakter etniczny, to znaczy szwedzkie gangi narkotykowe z reguły są gangami etnicznymi. To był temat, który bardzo szwedzkich demokratów interesował. Także tylko chcę powiedzieć, że szwedzcy demokraci tak naprawdę już wkroczyli na salony. Oni nie byli w rządzie, ale bardzo dużo mówiło się o tym, że rząd całkowicie od nich zależał, dlatego że szwedzcy demokraci byli drugą partią co do wielkości w szwedzkim parlamencie. Natomiast ja przeczuwam i na to wygląda. Warto powiedzieć, że sytuacja do ostatniej chwili była taka, że bardzo wyrównane były szanse między blokami, ale jednak typowano takie rozwiązanie, że wygrają socjaldemokraci i że to oni będą tworzyli rząd koalicyjny, który znowu będzie takim rządem do środka troszeczkę się kierującym. Nie będzie bardzo lewicowy i nie będzie prawicowy.
1: Teraz jak czytam na wejście szwedzkich demokratów do ewentualnego rządu, do ewentualnej koalicji rządowej, zgodziła się najmniejsza z partii, z tej koalicji prawicowej, a więc partia liberalna. Powiedziała pani, żeby nie demonizować szwedzkich demokratów w tym sensie, że poparcie dla tego ugrupowania już nie rośnie tak dynamicznie, jak to było w ostatnich latach. Czy to też oznacza, że ten temat migracji, na którym szwedzcy demokraci bazowali w Szwecji do pewnego stopnia, też już się wypalił i on nie budzi takich emocji jak, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu?
0: Powiem dwie rzeczy i jedna zabrzmi bardzo smutno, a druga będzie pocieszająca. Po prostu dzisiaj szwedzkie partie, nawet te, które głosiły największą otwartość i zbudowały swoją świetność na między innymi micie humanitarnego mocarstwa, którym miała być Szwecja, czyli socjaldemokraci, wszystkie te partie dzisiaj głoszą dokładnie te poglądy, które głosili szwedzcy demokraci 10 lat temu. W Szwecji w tej chwili wszyscy chcą ograniczyć migrację, poza może partią Zielonych. Na bardzo kontrowersyjne prawo, by wsadzać do więzień już 14-latków, także zagłosowali na tak socjaldemokraci. Szwedzcy demokraci w tym sensie zmienili szwedzką debatę, że teraz po prostu większość partii uważa, że największym problemem Szwecji jest zbyt duża migracja. To jest bardzo nieobiektywny obraz, dlatego że z jednej strony to oczywiście jest prawda, bo zawsze bardzo duże grupy imigrantów przynoszą problemy i różnego typu i konflikty i kwestie wynikające z różnic kulturowych, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że na przykład szwedzka służba zdrowia albo szwedzka instytucjonalna opieka nad osobami starszymi po prostu padłaby, gdyby przestali tam pracować imigranci. Szwedzkie państwo opiekuńcze z jednej strony wspiera zasiłkami tych migrantów, którzy nie pracują, ale z drugiej strony ci migranci też budują szwedzkie państwo opiekuńcze, bo pracują w zawodach opiekuńczych i tu mówimy o bardzo dużej skali. Ale wracając do pytania, szwedzcy demokraci zmienili szwedzką debatę i w tej chwili to, co uważano za rasistowskie, rasistowskie nie jest i dzisiaj można mówić i mówią to często czołowi politycy z różnych partii, że migracja to jest wielki problem. Wspomniana przez pana partia liberalna to była partia, która odżegnywała się przez lata od współpracy ze szwedzkimi demokratami. Oni twierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe, absolutnie nigdy z nimi nie będą współpracować, a ponieważ ryzykowali teraz tym, że nie dostaną 4% poparcia i w ogóle wypadną z parlamentu, no to zmienili całkowicie swoją politykę i przewodnicząca tej partii fotografowała się, przytulając się z przewodniczącym szwedzkich demokratów Jimmy Åkessonem i okazało się, że mają niezwykle wiele wspólnego. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja, ale pozytywne jest to, że prawdopodobnie dlatego w Szwecji wygrają jednak socjaldemokraci i jednak polityka trochę większej otwartości, trochę mniejszej liczby deportacji ponieważ rząd centroprawicowy właśnie w tej dziedzinie przesadził. W Szwecji w ostatnich czasach

0: Tak, było sporo takich głośnych deportacji, na przykład ludzi 18-letnich wychowanych w Szwecji, znających język, którzy właśnie skończyli liceum, a nie mieli pozwolenia na stały pobyt i byli odsyłani gdzieś do Syrii, Iraku i do tego typu krajów. I to się wcale nie spodobało w tym kraju, bo Szwedzi lubią mieć spokój. To jest taki naród, który nie miał od prawie 300 lat wojny i nie lubi problemów, ale jednak jest w tym społeczeństwie zawsze jakieś takie marzenie o przyzwoitości. I szwedzcy demokraci byli popierani na większą skalę w tym momencie, kiedy wydawało się, że pewne sprawy wymknęły się spod kontroli, że właśnie rośnie przestępczość zorganizowana, że nie mówi się o problemach. Ale kiedy o problemach zaczęło się mówić, kiedy policja zaczęła sobie lepiej radzić z przestępczością zorganizowaną, liczba strzelanin w Szwecji bardzo spadła w tym roku, no to Szwedzi już nie chcą takich radykalnych rozwiązań i bezwzględnego traktowania ludzi, którzy są częścią tego społeczeństwa. Więc ja myślę, że raczej jest tak, że to jest kraj konsensusu, ten konsensus się zmienił. Kiedyś wszyscy byli zgodni co do tego, że trzeba pomagać całemu światu i wszystkich przyjmować do Szwecji. Dziś konsensus jest taki, że lepiej tego nie robić, ale jednocześnie Szwecja nie jest krajem rasistowskim i Szwecja nie jest krajem, w którym populiści tak naprawdę mogą zyskać jakieś ogromne poparcie.
1: W 2015 roku, a więc w szczycie kryzysu migracyjnego do Szwecji trafiło ponad 160 tysięcy osób. Jak pani powiedziała, to było najwięcej per capita w Europie. Szwecja szeroko otworzyła swoje drzwi na migrantów. W 2025 roku liczba migrantów, także uchodźców, spadła o 96%. Czy w Szwecji toczy się taka realna debata na temat tego, jak pogodzić te rzeczy, o których pani powiedziała, czyli z jednej strony dbanie o bezpieczeństwo, do pewnego stopnia pewnie także ograniczanie takiej masowej migracji, no ale z drugiej strony jest rynek pracy i jego wymagania, no i też pewne decyzje, które podjęto wiele lat temu, trudno teraz tak z dnia na dzień, czy nawet z kwartału na kwartał odwrócić.
0: Ale tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przestępczość zorganizowana w Szwecji nie jest związana z falą migrantów, którzy przybyli do Szwecji w 2015-16 roku. Szwecja jest krajem, który jest wieloetniczny. To jest jeden z bardziej różnorodnych kulturowo krajów Europy. I Szwecja była otwarta na uchodźców z różnych stron świata mniej więcej od 1945 roku. I Szwecja przyjmowała uchodźców z odległych kulturowo krajów już od lat 60. Przestępczość zorganizowana, o której powiedziałam, że w dużej mierze ma charakter etniczny, jest związana z tym, że Szwecja nie radzi sobie, i to od bardzo wielu lat, z integrowaniem na rynku pracy sporych grup ludzi, którzy pochodzą z krajów odmiennych kulturowo, ale tu nie chodzi o tych, którzy przybyli do Szwecji 10 lat temu. My mówimy raczej o dzieciach ludzi, którzy przybyli do Szwecji 30 lat temu. Szwecja jest słynna z tego, że jest krajem egalitarnym, a jest dzisiaj krajem bardzo posegregowanym. Naprawdę adres, pod jakim człowiek mieszka, mówi, kim jest. Jest krajem nierównego szkolnictwa. W dzielnicach migranckich szkoły są po prostu bardzo złe i można się w Szwecji urodzić i chodzić do szwedzkiej szkoły i nie mówić dobrze po szwedzku. Szwecja ma najwięcej miliarderów dolarowych per capita niż Stany Zjednoczone. Bardzo się zwiększyły nierówności. Zwiększyła się liczba ludzi bardzo bogatych i zwiększyła się liczba ludzi biednych. I szwedzki główny problem, który jest silnie powiązany z wielokulturowością, to jest problem marginalizacji pewnych grup społecznych i problem właśnie nierówności. I to nie jest tak, że jak się przyjmuje bardzo dużo uchodźców, to oni po prostu po 5 latach zaczynają przynosić problemy. Ale jeżeli przyjmuje się bardzo wielu uchodźców od kilkudziesięciu lat, a ma się cały czas bardzo dużo problemów z integrowaniem części uchodźców na rynku pracy.
1: Ale z czego, przepraszam, że wejdę w słowo, z czego wynikają też te problemy, jeżeli chodzi o integrację tych osób? Czy to jest tak, że po prostu ktoś nie wymyślił sprawnego systemu, który mógłby sprawić, że te osoby mogłyby znaleźć godne miejsce w ramach

0: ramach szwedzkiego społeczeństwa, a może część Szwedów nie chce, aby te osoby pieły się na tych szczeblach, czy to kariery zawodowej, czy to statusu społecznego. I stąd to wynika też to rozwarstwienie.
1: A, oczywiście. Szwedzi, nawet ci najbardziej otwarci, bardzo lubią mieszkać obok innych Szwedów. Jest takim paradoksem, że te dzielnice Sztokholmu, jak na przykład Södermalm, które zawsze głosują najbardziej na socjaldemokratów, na zielonych, też na lewicę, czyli te partie, które tradycyjnie były za otwartością, Södermalm jest jednocześnie jedną z najbardziej homogenicznych dzielnic miasta, dzielnicą bardzo białą, w której prawie w ogóle nie ma osób z innych rejonów świata.
0: Czyli co, mamy dobre serce, jesteśmy bardzo otwarci, ale ten problem związany z migracją zrzucamy na kogoś innego.
1: Na państwo. Druga rzecz jest taka, że Szwecja to jest kraj bardzo zaawansowany, w którym jest dosyć mało prostych prac. Jeszcze globalizacja przyczyniła się do tego, że no jeżeli fabryki jakieś są, nie wiem, szwedzkie firmy Hennessy Mauritz, no to one są raczej w Indiach, w Chinach, w Bangladeszu, nie w Szwecji. W Szwecji jest bardzo mało prostej pracy dla ludzi niewykształconych. A uchodźcy z Somalii, których na przykład w Szwecji sporo, to są często ludzie, którzy wręcz są analfabetami. Uchodźcy z Afganistanu, znowu duża grupa, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z 2-3 klasami podstawówki. Ale to nie jest tylko problem szwedzki, to jest w ogóle problem europejski, a jeszcze teraz ze sztuczną inteligencją będzie jeszcze trudniej. To jest tak, że w Szwecji rzeczywiście brakuje ludzi do pracy w zawodach opiekuńczych, przede wszystkim właśnie opieka nad ludźmi starszymi, tutaj bardzo brak takich ludzi, ale no, żeby opiekować się starszymi ludźmi, no to trzeba chociaż trochę znać szwedzki, tak? Nie można wysłać do opieki nad 90-letnią Gunbrit młodego Muhameda z Afganistanu, który nie mówi po szwedzku, tak?
0: No i też nie zna tego kodu kulturowego.
1: No więc właśnie, więc tutaj mówimy o tym, że nawet, znaczy, że po prostu trudno jest integrować generalnie w krajach Europy Zachodniej ludzi, którzy nie mają wykształcenia. Na przykład uchodźcy z Iranu, którzy przyjechali przede wszystkim do Szwecji po rewolucji islamistycznej, to byli ludzie bardzo wykształceni. To jest przykład grupy uchodźców z kraju niby bardzo różnorodnego, innego kulturowo, którzy się doskonale odnaleźli w Szwecji. Dzisiaj jest wielu znanych polityków z tej fali migracji, wielu znanych lekarzy. To jest grupa, która się świetnie odnalazła, dlatego że ci ludzie byli dobrze wykształceni i oni często byli też sekularyzowani, bo oni wyjeżdżali z Iranu właśnie przed radykalizmem religijnym. Ale jeżeli przyjmuje się grupy ludzi, którzy nie mają wykształcenia, są na przykład bardzo religijni i mają zupełnie inne wyobrażenie o tym, co jest w życiu ważne, no to takich ludzi jest oczywiście dużo trudniej zintegrować na rynku pracy, nawet jeżeli bardzo chce się to zrobić. Szwecja jest poza tym krajem, w którym jest bardzo wysoki poziom zatrudnienia kobiet. Jeden z najwyższych, o ile w ogóle nie najwyższy w Unii Europejskiej. No ale znowu są grupy kulturowe, gdzie jest absolutnie niemożliwe, by kobiety nie pracowały, bo po prostu kulturowo kobieta ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. To też trochę trudno pasuje do takiego kraju jak Szwecja, a warto powiedzieć, że szwedzki system podatkowy nie zwalnia z podatku, jeżeli ma się żonę. W Szwecji małżeństwa są oddzielnie opodatkowane, więc to nie jest kraj, w którym można dobrze żyć, jeżeli jest się klasą nawet średnią i tylko jedna osoba w związku pracuje. I te wszystkie czynniki powodują, że dosyć łatwo jest w Szwecji integrować ludzi, którzy są właśnie wykształceni, którzy łatwo uczą się języków, a dużo trudniej ludzi, którzy powiedzmy nadawaliby się do pracy ciężkiej fizycznej, bo takiej pracy jest coraz mniej w ogóle w Europie, bo w Europie nie ma fabryk.
0: To jaki jest pomysł szwedzkich władz na tą drugą grupę tych imigrantów, którzy nie chcą się integrować, nie mogą z różnych względów się integrować? Czy to jest taki pomysł, jak czytamy, że Szwecja płaci migrantom za to, żeby ci Szwecję opuścili. Podobno w komunikacji miejskiej pojawiły się między innymi takie plakaty. Plakaty z hasłami typu tęsknisz za Mogadiszem, pomożemy ci go znów zobaczyć. I
1: no to są właśnie, tak. To jest ten plakat, o którym pan mówi, to jest plakat wyborczy szwedzkich demokratów, czyli właśnie tej

0: partii, która jest populistyczna i chce, żeby wszyscy wyjeżdżali najchętniej w kraju, ci odmienni. Faktem jest, że rzeczywiście w Szwecji wprowadzono teraz takie programy, że osoby, które zdecydują się na wyjazd ze Szwecji na zawsze, bo na przykład się w Szwecji nie odnalazły i chcą powrócić do Syrii, mogą dostać 300 tysięcy koron. To jest dosyć duża pomoc. Ten program jak na razie nie jest bardzo popularny. Nie ma wielu ludzi, którzy z niego korzystają. Także dlatego, że na przykład szwedzkie regiony, władze lokalne odmawiają promowania tej koncepcji, ponieważ w wielu jednak miejscach wielu ludzi z odległych krajów pracuje w różnych zawodach i zwykli Szwedzi niekoniecznie chcą namawiać swoich kolegów z pracy, żeby ze Szwecji wyjeżdżali. To są naprawdę bardzo złożone tematy, ale jest faktem, że rzeczywiście wprowadzono pod wpływem szwedzkich demokratów takie propozycje i na pewno jest tak, że Szwecja nie wie, co robić z tymi ludźmi, którzy się nie integrują. I jeszcze można powiedzieć tak, że to nie jest taki wielki problem dla wiele zamożnego państwa, jeżeli uchodźcy, którzy przyjechali do kraju, nie znajdą pracy i nawet będą żyli na zasiłku, ale zaczyna się bardzo duży problem, jeżeli ich dzieci też nie mogą znaleźć pracy. A to jest szwedzki problem. Właśnie jest problem z tym, by tej młodzieży, tym dzieciom, które mają rodziców, którzy szwedzkiego nie znają, którzy im nie pomogą w szkole, żeby szkoły były wystarczająco dobre, by tym dzieciom dać szansę na to, by weszły na rynek pracy, a nie zasilały szeregi gangów szwedzkich, bo fakt, że w Szwecji właśnie bardzo młodzi ludzie, wręcz dzieci, są zatrudniane przez gangi do brudnej roboty, na przykład do zabijania, wynika właśnie z tego, że w Szwecji jest spora grupa bardzo młodych osób, młodych mężczyzn, młodych chłopców, którzy nie za bardzo mają szanse na to i nie widzą dla siebie szans w społeczeństwie. To trochę przypomina Polskę lat 90. W Polsce lat 90. Też do mafii trafiała młodzież z blokowiska, z biednych domów, dzieci zaniedbane, które nie miały co robić, więc mafia ich te osoby wciągała. I to są zawsze, znaczy generalnie nierówności są problemem w każdym kraju. Szwedzki wielki sukces, ciągnący się przez wiele lat od czasów po II wojnie światowej, wynikał między innymi z tego, że to naprawdę był kraj egalitarny o małych nierównościach. To miało też swoje złe strony, jakieś szalone podatki, których próbowali uniknąć szwedzcy przedsiębiorcy i ze Szwecji wyjeżdżali. Dzisiaj szwedzkie przedsiębiorstwa płacą podatki mniejsze niż polskie. Szwecja jest idealnym krajem dla bogaczy. Jest krajem wysokich podatków dla zwykłych pracowników, ale dla bogaczy to jest po prostu raj podatkowy. I to powoduje, że rosną przepaści między grupami społecznymi, a to nigdy nie jest dobre dla żadnego kraju.
1: To jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie, jeśli pani pozwoli. Wspomnieliśmy o tym, pani o tym mówiła. Także pojawiały się takie dane, że Szwecja miała jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Czy to się powoli zmienia? Bo też pojawiają się takie artykuły w prasie międzynarodowej, że jednak tę przestępczość zorganizowaną, te gangi, także wywodzące się z tych środowisk migranckich, w Szwecji jednak udało się opanować.
0: Tak, udało się i to jest właśnie bardzo pozytywne, bo Szwecja miała niesamowicie wysoką liczbę strzelanin, ale też wybuchów, jakichś granatów, szantaże polegające na tym, że właśnie ktoś komuś podkładał granat pod klatkę schodową. To się rzeczywiście działo przez kilka lat, ale ten rok jest rokiem, w którym bardzo wyraźnie widać, że znacząco spadła liczba strzelanin i że policja odzyskała kontrolę. I to ma zwłaszcza właśnie związek z tym, że zmieniły się zasady pracy policji. Wprowadzono pewne prawa, na przykład w Szwecji od bardzo niedawna działa prawo pozwalające na to, by świadkowie składali zeznania anonimowo. Wcześniej to było niemożliwe i bardzo utrudniało walkę z przestępczością zorganizowaną. Bardzo przyspieszono takie sprawy organizacyjne, na przykład dzisiaj niezwykle szybko można

0: mieć analizę DNA, jeżeli dochodzi do jakiejś strzelaniny, co bardzo ułatwia schwytanie sprawcy. Wcześniej na to się dłużej czekało i to wiele utrudniało, bo Szwecja jeszcze niedawno miała bardzo niską wykrywalność tego typu przestępstw jak strzelaniny. Teraz ta wykrywalność bardzo wzrosła. Złapano też kilku takich znaczących gangsterów. Dodam, ja sama w pewnym momencie pisałam do szwedzkiej prasy teksty o tym, jak Polska w latach 90. uporała się z przestępczością zorganizowaną i szwedzkie władze bardzo analizowały to, co w Polsce zrobiono w latach 90. w temacie zmiany prawa. W Szwecji nie wprowadzono aż tak radykalnych rozwiązań jak w Polsce. Na przykład świadka koronnego na takiej zasadzie, jak to było w Polsce, nie wprowadzono w Szwecji, ale bardzo dużo się usprawniło w pracy policji. I ta przestępczość nie jest już głównym tematem wyborów, a była 4 lata temu.
1: Też na koniec dopytam, a czy Szwecja uporała się z tymi słynnymi no-go zones, czyli miejscami w miastach, do których policja nie miała wstępu, czy też obywatele bali się chodzić po zmroku, czy nawet nie po zmroku?
0: Ale wie pan, to właśnie są takie znowu, niestety no, żyjemy w czasach dezinformacji, bo owszem, Szwecja miała i nadal ma takie dzielnice, które są dzielnicami trudnymi, w których jest większa przestępczość, w których policja być może czasami ma mniejszy wpływ na przebieg zdarzeń, ale no, ja właśnie wtedy, kiedy w Polsce pisano o no-go zones, pisałam książkę Moraliści, w której sporo jest na temat sytuacji migrantów w Szwecji i drobna blondynka, jeździłam do tych wszystkich dzielnic określanych mianem no-go zones, robiłam tam wywiady i proszę mi uwierzyć, że nigdy nie spotkało mnie nic przykrego. Być może dlatego, że byłam tam za dnia, być może wieczorem nie czułabym się tak samo dobrze, ale no te szwedzkie dzielnice wykluczenia, to też wie pan, wyglądają tak jak stary Ursynów w Warszawie. To jednak nie jest ten obraz, który w pewnym momencie za czasów PiS w polskim dzienniku pojawił się, znaczy w wiadomościach, pojawił się fragment nagrania do filmu Szybki Cash, taki serial Netflixu, i w dzienniku było podane, że to jest prawdziwa sytuacja i że w Szwecji właśnie ten film jest filmem o gangsterach i to właśnie były sceny strzelaniny. No ale to był plan filmowy. Więc no też nie należy przesadzać. Rzeczywiście w Szwecji dochodziło do zamieszek kilkukrotnie na przedmieściach. Zamieszek polegających na tym, że płonęły samochody, podpalano samochody, często mieszkańców tych dzielnic. No ale ostatnie takie zamieszki w Husby były już sporo lat temu. Szwecja... Powiedzmy tak, Szwecja ma problemy z segregacją, Szwecja ma problemy z grupami zmarginalizowanymi, ma nadal problemy z przestępczością zorganizowaną, ale Szwecja nie jest Meksykiem i Szwecja nie jest krajem, w którym obywatele boją się pojechać do jakiejś dzielnicy, co wcale nie oznacza, że Szwedzi biali bywają w dzielnicach etnicznych. Nie bywają. To nie jest tak jak powiedzmy w Londynie, że wszyscy pędzą do dzielnicy chińskiej zjeść coś dobrego. Szwedzi dużo podróżują po świecie, ale nie chodzą do restauracji somalijskich w Tiensta.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pisarka, dziennikarka, tłumaczka mieszkająca na co dzień w Szwecji, Katarzyna Tubylewicz, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.

0: zamówienia. Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
1: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Czy Maciej Berek rozpocznie w tym tygodniu pracę w Trybunale Konstytucyjnym? Sejm wybrał go na sędziego 10 dni temu. Politycy koalicji rządzącej uważają, że prezydent nie ma podstawy do kwestionowania wyboru Macieja Berka. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymagania pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem europosła PSL-u Adama Jarubasa prezydent nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka. Jak wyjaśnia problemem Prawa i Sprawiedliwości, jest fakt, że większość w Trybunale Konstytucyjnym mają sędziowie wybrani przez obecną koalicję.
1: Nie wiem, jaką techniką pan sędzia Berek będzie próbował dostać się do pracy. Został wybrany. Prezydent uzurpuje sobie monarsze kompetencje, mówiąc o tym, że to on powołuje. No nie, Sejm wybrał. Jest opisane jego zadanie jako przyjęcie ślubowania, więc ta zapowiedź, że będą sprawdzać dosie i CV pana ministra sędziego, no po prostu jest takim budowaniem napięcia politycznego i wojny o jeden z ważnych przyczółków władzy pisowskiej w tej degrengoladzie, którą wywołali.
0: Kancelaria Prezydenta skierowała pismo do Marszałka Sejmu w sprawie wątpliwości wokół Macieja Berka. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział, że nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dorohusk, obok którego doszło do ataku dronowego, nie ma schronów. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W wyniku ataku spłonęły dwie ciężarówki. Ludzie usłyszeli huk i otrzymali alertę, ale jak przyznaje wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, we wsi brakuje miejsca do schronienia.
2: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają i idziemy w tym kierunku, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.
0: Najbliższy punkt schronienia na rządowej mapie, gdzie się ukryć, znajduje się około 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Rosną koszty Amerykanów w związku z wojną z Iranem. Wydali dodatkowe 102 miliardy dolarów na benzynę i olej napędowy, a kwota ta stale rośnie. Najnowsze dane monitorowane od pierwszego dnia konfliktu przedstawił prestiżowy Uniwersytet Browna. Przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe poniosło dodatkowe koszty przekraczające 780 dolarów od momentu rozpoczęcia konfliktu 28 lutego.
3: Autorzy opracowania dotyczącego kosztów energetycznych wojny z Iranem zauważają, że ceny paliwa to tylko jeden z aspektów skutku wojny, ale są one pokrywane bezpośrednio z kieszeni Amerykanów. Eksperci szacują dodatkowo obciążenie finansowe gospodarstw domowych, porównując rzeczywiste ceny benzyny i oleju napędowego z hipotetycznym scenariuszem braku konfliktu opartym na historycznych

W trendach cenowych w ciągu ostatniego pół roku ceny benzyny w całym kraju wzrosły średnio około 40%. Donald Trump utrzymuje, że ceny energii szybko spadną po zakończeniu konfliktu, jednak ostatnio przyznał, że wartości ropy prawdopodobnie nie obniżą się przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, do których dojdzie w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: eksperymentów opracowanych przez czeskich naukowców. Swoboda rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych intensywne szkolenie obejmujące poszczególne fazy misji. Od startu przez dokowanie do stacji aż po powrót na Ziemię. Misja z udziałem Aleša Svobody zostanie zrealizowana w ramach współpracy NASA z sektorem prywatnym. Kapsułę Dragon firmy SpaceX wyniesie w przestrzeń kosmiczną rakieta Falcon 9. Za przygotowanie czeskiego astronauty do lotu odpowiada natomiast Europejska Agencja Kosmiczna. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Trzy mecze i trzy zwycięstwa bez straty seta. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy pokonali Portugalię, Izrael, a wczoraj Macedonię Północną. Kapitan drużyny Aleksander Śliwka podsumowuje dotychczasowe mecze biało-czerwonych.
2: Drużyna z Macedonii dużo ryzykowała na zagrywce w ataku. To im wychodziło w tym pierwszym secie i w części drugiego. I dlatego ten wynik długo oscylował w granicach remisu. Natomiast mimo wszystko myślę, że kontrola z naszej strony. Cieszę się, że zachowaliśmy cierpliwość i chłodną głowę i ten mecz nie wymknął się, że tak powiem, spod kontroli. Także po tych trzech meczach jesteśmy zadowoleni, zdrowi i gotowi na dalsze wyzwania.
1: Po trzech meczach w Sofii Polska jest liderem grupy B. Kolejny mecz biało-czerwonych jutro o 18 z Ukrainą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie Polski, w całym kraju. Opady deszczu na południu może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie i 20 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia.
5: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
6: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
7: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska
8: i Piotrek Stanisławski.
7: Witamy Państwa w kolejnym odcinku serii podcastów Laboratorium Zbrodni.
8: Dziś opowiemy o zamachu, w którym zginęło 21 osób i o badaniach, które doprowadziły do skazania 6 mężczyzn.
5: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
8: Birmingham, środkowa Anglia, 21 listopada 1974 roku. W czwartkowy wieczór New Street tętni życiem. Choć jest już chłodno, to sporo ludzi wybrało się do miejscowych pubów.
7: Mulberry Bush znajduje się na parterze rotundy, takiego charakterystycznego okrągłego wieżowca stojącego w centrum miasta. Kawałeczek dalej, przy tej samej ulicy, w podziemiu budynku Urzędu Skarbowego, mieści się inny pub, Tavern in the Town. Oba lokale są pełne.
8: Mulberry Bush, przy jednym ze stolików siedzi 30-letni Michael Beasley. No jest tu stałym bywalcem tego wieczoru. W autobusie znalazł breloczek w kształcie skrzata. Oddaje go żonie właściciela pubu, Mary Jones. Kobieta zachowa ten breloczek i będzie go nosiła przy sobie do końca życia.
7: Beasley jest z kolegami. Jest wśród nich John Clifford Jones, listonosz, ojciec czworga dzieci.
8: Do drugiego pubu, czyli Tavern in the Town, wchodzi 18-letnia Maxine Hambleton. Wróciła właśnie z Francji, gdzie zbierała winogrona w szampanii. Przyszła rozdać znajomym zaproszenia na parapetówkę. Nie wie jeszcze, że właśnie dostała się na prawo, bo list z uczelni jest jeszcze w drodze. Wraz z nią jest jej przyjaciółka, 17-letnia Jane Davis. Też wróciła z Francji i przyszła, żeby pokazać zdjęcia, które właśnie odebrała.
7: O 20.11 w redakcji gazety Birmingham Post and Mail dzwoni telefon. Odbiera telefonista. W słuchawce męski głos z irlandzkim akcentem mówi, tu cytat, w rotundzie podłożono bombę, jest też bomba na New Street w Urzędzie Skarbowym. Hasło brzmi Double X. Potem rozmówca się rozłącza.
8: Komunikat wydaje się być jasny, ale czemu służy to hasło? Irlandzka Armia Republikańska używa ich po to, żeby policja mogła odróżnić prawdziwe ostrzeżenie od głupiego dowcipu. Akurat tego, Double X, użyto już wcześniej przy zamachu na kompleks rotundy, więc policja już je zna.
7: Telefonista od razu dzwoni na policję o 20:14.

0: 17. Centrala kieruje funkcjonariuszy z centrum pod rotundę i na New Street. Między 20.14 a 20.18 pod rotundę dociera 6 policjantów. Część z nich wchodzi do biurowca i zaczyna przeszukiwać piętra. Dwóch biegnie w stronę New Street.
1: Problem w tym, że ów jasny komunikat nie zapobiegł dramatowi. Rozmówca podał faktyczne adresy, czyli rotundę i urząd skarbowy. Mulberry Bush jest w dolnej części budynku rotundy. Tavern in the Town jest w podziemiu, bezpośrednio pod urzędem skarbowym, ale nie podano nazw pubów. Policja zaczyna więc przeszukiwanie biur. O 20.18, 7 minut po telefonie, wybucha pierwsza bomba. Znajdowała się w Mulberry Bush przy telefonie obok baru. Była potężna, ważyła od 11 do 14 kg. W posadzce zostanie po niej krater o metrowej średnicy. Ginie 10 osób, 8 w barze, do tego 2 nastoletnich chłopaków, którzy akurat przechodzili ulicą.
0: O 20.20 wybucha drugi ładunek, równie potężny, podłożony w pubie Tavern in the Town. Ładunek rozrywa betonową podłogę i ścianę piwnicy.
1: W obu eksplozjach ginie na miejscu 19 osób, rannych jest ponad 220. I są to bardzo ciężkie obrażenia, urwane kończyny, poszarpane ciała.
0: Tej samej nocy, już nad ranem, o 5:00, za oddziałem banku Barclays przy Hagley Road, jakieś 3 kilometry od New Street, zostaje znaleziona trzecia bomba. Ta nie wybuchła. Ładunek jest zapakowany w dwie białe plastikowe torby.
1: W kolejnych tygodniach umierają jeszcze dwie ranne osoby. Bilans: 21 zabitych, ponad 200 ciężko rannych. Skoro IRA organizowała zamachy, to dlaczego w ogóle dzwoniła z ostrzeżeniami, tak jak w Birmingham? Cóż, organizacja deklarowała, że obowiązuje ją kodeks. Atak na cel niewojskowy miał być poprzedzony ostrzeżeniem przekazanym służbom na pół godziny przed wybuchem. Potwierdzeniem autentyczności miało być hasło. Celem oficjalnie było danie szansy na wyprowadzenie niewinnych ludzi z zagrożonego miejsca. No, nie da się ukryć, że chodziło też o to, by IRA mogła mówić, że z ich strony informacje przekazano. Jeżeli zginęli cywile, no to winna jest policja, która nie podołała zadań.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 21 listopada, na niespełna pół godziny przed wybuchem pierwszej bomby, z dworca przy ulicy New Street odjeżdża pociągiem 5 mężczyzn. Odprowadza ich 6, Hugh Callaghan. On nie jedzie, przyszedł się tylko pożegnać. Chcieli jechać wcześniejszym pociągiem, ale ostatecznie ruszają o 19.55. Chcą dotrzeć do Heysham, a tam przesiąść się na nocny prom płynący do Irlandii. W drodze w pociągu grają w karty.
1: Docierają do Heysham punktualnie o 22.45. Policja już wtedy wie od kasjera z dworca przy New Street, że grupa mężczyzn z irlandzkim akcentem kupiła wieczorem bilety do Belfastu. Cała piątka zostaje zatrzymana. Po krótkim przesłuchaniu trafiają na komisariat. Zapytani, po co jadą do Irlandii, mówią, że do rodziny. No to jest prawda, ale nie cała. Stają się głównymi podejrzanymi o podłożenie bomb w pubach.
0: Następnego dnia na komisariacie w Morecambe, gdzie trafili zatrzymani, pojawia się dr Frank Skews z Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Chorley. Jego zadaniem jest pobranie próbek, które mają stwierdzić, czy piątka Irlandczyków miała kontakt z materiałami wybuchowymi.
1: Od każdego z mężczyzn Skews bierze 4 wymazy. Po jednym z każdej dłoni i spod paznokci obu rąk. Każdy wymaz zalewa eterem, a uzyskany wyciąg rozdziela do 3 małych porcelanowych miseczek. Specjalista szuka w ten sposób nitrogliceryny. To materiał wybuchowy, którego ślady zostają na dłoniach tego, kto go dotykał.
0: Pierwsze z badań na nitroglicerynę to prosty test barwny. Skews używa odczynnika Grisa. To mieszanina chemiczna, która różowieje w zetknięciu z określonymi związkami. Robi się nią badanie na miejscu, bez konieczności angażowania laboratorium, w kilkanaście sekund.
1: Tyle, że z samą nitrogliceryną odczynnik Grisa nie reaguje w ogóle. Różowieje w zetknięciu z jonami azotynowymi. A w nitroglicerynie azotyny są związane i trzeba je najpierw uwolnić, a do tego służy łuk sodowy, czyli mocna zasada.
0: Do pierwszej miseczki Skews dodaje łuk sodowy i odczynnik Grisa.

0: Jeśli w próbce jest nitrogliceryna, ług uwolni z niej azotyny, a czynnik zabarwi się na różowo. Trwa to 10 sekund.
1: Tyle, że azotyny mogą się w próbce znaleźć same z siebie, bez obecności nitrogliceryny. Żeby to wykluczyć, Skius robi drugą próbę. Do drugiej miseczki wsypuje sam odczynnik Grisa bez ługu. Jeżeli tam róż się nie pojawia, znaczy to, że wolnych azotynów w próbce nie było, a te z pierwszej miseczki reagowały, no bo zostały uwolnione z nitrogliceryny.
0: To ta procedura zabezpieczająca sprawia, że Skius uznaje, iż ma pewność na poziomie sięgającym 99%. Wyniki są następujące. Prawa dłoń Billego Powera dodatnie, a więc są tam azotyny pochodzące z nitrogliceryny. Prawa dłoń Paddy'ego Hilla dodatnia. Wszystkie pozostałe wymazy od całej piątki ujemne.
1: Zostają jeszcze dwa badania na obecność azotanu amonu. Nie wiemy, czy Skius wykonał je u wszystkich zatrzymanych. Później powoływał się na nie tylko w przypadku Johnego Walkera. Stwierdził, że tego wyniku jest mniej pewny niż wyników Powera i Hilla. Mimo to będzie on jedyną podstawą tezy, że Walker mógł mieć kontakt z materiałem wybuchowym. Zbadano również zatrzymanego w Birmingham Hugh Callaghana, tego mężczyznę, który odprowadził kolegów na pociąg. Wyniki również ujemne.
0: Podczas badania pojawiła się jednak pewna anomalia, o której musimy tu wspomnieć. Skius ma zwyczaj myć miseczki mydłem po każdym badaniu, żeby dodatni wynik z jednego wymazu nie wpłynął na następny. Po umyciu robi ślepą próbę, czyli bada puste naczynie, żeby się upewnić, że nic w nim nie zostało po poprzednim badaniu. Jeśli próba daje wynik pozytywny, to znaczy, że nie udało się wymyć dokładnie tych resztek.
1: O 7.35, zaraz po skończeniu badania Hilla, Skius myje miseczki, sprawdza ich czystość i dostaje wynik dodatni. Więc myje je ponownie i znowu dodatni wynik. No w tej sytuacji uznaje, że nie może dalej pracować. Podejrzewa, że zanieczyszczony związkami azotu jest użyty w badaniu eter. Posyła więc po świeży, a ten podejrzany eter bada. Wygląda na to, że z tym rozpuszczalnikiem jest wszystko w porządku i to jest dziwne. Wyjaśnienia, dlaczego ślepe próby zaczęły dawać dodatni wynik, nie udaje mu się uzyskać.
0: Cała ta procedura przeprowadzona przez doktora Franka Skiusa wydawała się bezpieczna i pewna. Podwójne sprawdzenie zabezpieczające przed fałszywie pozytywnym wynikiem, staranne mycie aparatury. No, nic dziwnego, że specjalista był przekonany o poprawności tego wyniku.
1: Jednak problem tkwi w samym rozumowaniu i no nie trudno to wykazać. Otóż zastosowany tu łuk sodowy uwalnia azotyny nie tylko z nitrogliceryny. Podobny efekt uzyska się w przypadku całej rodziny związków, w których azot jest związany no, w podobny sposób, a najważniejszym z tych związków jest nitroceluloza.
0: Powstaje ona z celulozy, będącej podstawowym składnikiem włókien roślinnych. Kiedy poddamy ją działaniu kwasu azotowego, wówczas powstanie nitroceluloza. Z nitrogliceryną łączy ją sposób, w jaki azot jest przyczepiony do cząsteczki. W obu związkach wiąże się z tlenem. Łuk sodowy odrywa więc grupy azotowe w obu przypadkach tak samo. A nitroceluloza jest w bardzo wielu miejscach. Pojawia się tam, gdzie są lakiery, powłoki ochronne, błyszczące wykończenia mebli i blatów. Wykorzystuje się ją też do powlekania kart do gry niektórych marek.
1: Czyli jeśli w próbce jest nitroceluloza, to w pierwszej miseczce łuk uwolni z niej azotyny dokładnie tak samo, jak uwolniłby je z nitrogliceryny. Różowe zabarwienie pojawi się w ciągu tych 10 sekund. W drugiej miseczce, tej bez ługu, nie pojawi się nic, no bo azotyny wciąż pozostają związane. A więc obie próby dadzą dokładnie taki efekt, jak w przypadku nitrogliceryny, czyli substancji, której Skius tu właśnie szuka. A więc to zabezpieczenie, na którym Skius oparł swoje przekonanie o niezawodności testu, w rzeczywistości okazało się nieskuteczne.
0: I tu warto wprowadzić dwa pojęcia, które w podobnych badaniach mają szczególne znaczenie. czułość badania to zdolność do wykrycia małej ilości szukanej substancji, a specyficzność to zdolność odróżnienia jej od innych substancji. I nie zawsze dana metoda spełnia oba te warunki.
1: Badanie może być na przykład wysoce czułe, ale mało specyficzne. Jeżeli spojrzymy

0: na zastosowany tu test Grisa, to wykrywa on azotyny i robi to bardzo skutecznie, tyle że nie może wskazać, skąd te azotyny się w próbce wzięły.
1: Tego rodzaju próby nie są złe. Często ich zaletą, jak właśnie w tym przypadku, jest to, że można je wykonać szybko w niemal dowolnym miejscu. Często tak właśnie skonstruowane są badania przesiewowe, czyli takie, które działają jak sito. Ich zadaniem jest wyłowić próbki warte dalszej pracy i odrzucić całą resztę. Wynik dodatni jest w nich początkiem, a nie końcem. Potem przychodzi badanie potwierdzające, już znacznie bardziej specyficzne. I to ono daje ostateczny wynik.
0: I faktycznie takie doprecyzowujące badania przeprowadzono w tym przypadku. Pierwsze z nich to chromatografia cienkowarstwowa. Wykrywa samą nitroglicerynę, nie azotyny, no i jest czulsza od testu Grisa. W jej przypadku wszystkie wyniki były ujemne. Także te dwa wymazy, które u Skiusa wyszły dodatnie, czyli z prawej dłoni Powera i lewej dłoni Hilla.
1: Drugie badanie to chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas. Jak wiemy, bo już kilka razy o niej opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach, jest to metoda o bardzo dużej czułości. Około 1000 razy czulsza od testu Grisa. Takiej aparatury Skius w Charlie nie ma. 27 listopada 1974 roku wiezie więc próbki do ośrodka badawczego ministerstwa w Aldermaston.
0: Również w tym przypadku oba pozytywne wskazania z pierwszego testu nie potwierdziły się, ale pojawiło się coś nowego. Wynik pozytywny dała próbka oznaczona jako FS17, czyli wymaz z lewej dłoni Paddy'ego Hilla. Wymaz, który wcześniej dawał wynik ujemny.
1: Dr Drayton zobaczyła na oscyloskopie bardzo słaby sygnał. W liście do dyrektora laboratorium w Chorley, datowanym na 3 grudnia 1974 roku, zapisała, tu cytuję, możliwa obecność nitrogliceryny.
0: Dobrze, zbierzmy to wszystko razem, bo te wyniki badań są mocno osobliwe. Metoda niespecyficzna wskazała dwie prawe dłonie. Metoda czulsza i bardziej specyficzna nie potwierdziła żadnego z tych wyników. Metoda 1000 razy czulsza dała słaby sygnał z lewej dłoni Hilla, jednak nie potwierdziła obecności nitrogliceryny na jego prawej dłoni.
1: W tej sytuacji prawidłowy odczyt kompletu badań byłby taki. Metody laboratoryjne z zastosowaniem obu chromatografii są znacznie pewniejsze od prostego testu zrobionego na komisariacie i tym samym unieważniają ten wcześniejszy wynik.
0: Jednak dr Frank Skius odczytał to odwrotnie. Uznał, że sygnał z lewej dłoni Hilla potwierdza jego wcześniejsze wyniki. Dotąd mówił, że ma 99% pewność co do kontaktu Hilla z nitrogliceryną. Teraz uznał, że to już jest praktycznie 100% pewności.
1: I w tym miejscu warto przypomnieć to, co pewnie część z Państwa już wcześniej zauważyła. Tamten wieczór mężczyźni spędzili grając w pociągu w karty.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tymczasem 22 listopada, nazajutrz po zamachach, to w Birmingham dzień rozpaczy i wściekłości. Wściekłości skierowanej przeciwko mieszkającym w mieście Irlandczykom.
1: A jest ich tu wielu. Przyjechali głównie w latach 50., bo czekała na nich praca i publiczna opieka zdrowotna, a ich dzieci miały darmową edukację do 18 roku życia. Irlandczycy budowali tu drogi, osiedla, prowadzili autobusy. Irlandzkie pielęgniarki pracowały w szpitalach, irlandzkie dzieci wypełniały katolickie szkoły, irlandzcy parafianie wypełniali katolickie kościoły.
0: A teraz ci ludzie stają się celem. Irlandzkie Centrum Kultury w dzielnicy Digbeth zostaje obrzucone butelkami z benzyną. Płonie katolicka szkoła w Castle Vale. Atakowane są kościoły.
1: Premier Wielkiej Brytanii Harold Wilson apeluje tego wieczoru, żeby nikt nie brał spraw w swoje ręce i przypomina, że ogromna większość Irlandczyków w Zjednoczonym Królestwie potępia te zamachy. Minister spraw wewnętrznych mówi, nie byłoby niczego gorszego niż próba odegrania się na masie praworządnych, przerażonych obywateli irlandzkiego pochodzenia.
0: Aparat państwa nagle się mobilizuje. Rząd zapowiada ustawę antyterrorystyczną, a sam minister spraw wewnętrznych, przedstawiając jej projekt w Izbie Gmin, nazywa jego założenia drakońskimi i bezprecedensowymi w czasie pokoju. 29 listopada 8

0: dni po zamachu ustawa jest już podpisana. Delegalizuje IRA w Wielkiej Brytanii, pozwala zatrzymać człowieka bez zarzutu na 7 dni i daje ministrowi prawo wydalenia go z kraju bez wyroku. 11 grudnia Izba Gmin głosuje nad przywróceniem kary śmierci za zamachy terrorystyczne, w których giną ludzie. Wniosek jednak upada.
1: Jednak w zamachach ginęli też Irlandczycy. W Morecambe zaczynają się przesłuchania piątki podejrzanych z pociągu.
0: Początkowo policjanci traktowali zatrzymanych uprzejmie, ale po wynikach doktora Skewsa atmosfera się zmienia. Śledztwo przejmuje ekipa z West Midlands. Pierwszy przesłuchiwany jest Billy Power od 9:30. Przyznaje się prawie natychmiast po tym, gdy dowiaduje się o wyniku pierwszego badania. O 12:55 podpisuje zeznanie. Pozostali przesłuchiwani tego dnia nie przyznają się do winy.
1: Po południu cała piątka zostaje przewieziona do Birmingham. Nazajutrz na komisariacie przy Queen's Road przyznają się i podpisują zeznania Richard McIlkenny i Johnny Walker. Tego samego dnia przyznaje się też Hugh Callaghan, ten, którego nie było w pociągu, bo odprowadzał tylko kolegów. Jerry Hunter i Paddy Hill nie podpisują niczego, ale według policjantów przyznają się ustnie. Czyli wszystko jasne, są winni.
0: Tych sześciu mężczyzn od początku twierdziło, że zeznania wymuszono biciem, groźbami wobec ich żon i dzieci oraz pozbawianiem snu. Policjanci temu zaprzeczali.
1: Bezsporne jest natomiast to, co stało się w poniedziałek. Cała szóstka trafia do więzienia Winston Green. Tam zostają ciężko pobici. Nie przez współwięźniów. Zarzuty postawiono 14 strażnikom więziennym. Jednak latem 1976 roku wszyscy zostali uniewinnieni. Wróćmy jednak do samych zeznań, bo to one, obok badania doktora Skewsa, były dla oskarżenia kluczowe. Rzecz w tym, że te zeznania fundamentalnie nie zgadzały się z faktami.
0: Walker zeznał, że poszedł z Hunterem podłożyć bombę w Tavern in the Town. Jednocześnie Callaghan zeznał, że poszedł też z Hunterem podłożyć bombę w Mulberry Bush. Hunter byłby więc w dwóch miejscach naraz.
1: Power zeznał, że postawił bombę przy szafie grającej w Mulberry Bush. Biegły od materiałów wybuchowych ustalił, że to niemożliwe. Callaghan zeznał, że zostawił swoją bombę przed pubem. Kolejny błąd. Wiadomo, że bomba wybuchła wewnątrz.
0: Co charakterystyczne, wszyscy zeznali, że bomby były w białych, plastikowych torbach albo paczkach. A w miejscu obu wybuchów znaleziono tak zwane szekle typu D, czyli takie metalowe okucia z uchwytów walizek. Później biegły stwierdził, że ładunki musiały być w czymś solidniejszym niż plastikowe torby.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Proces rozpoczyna się w czerwcu 1975 roku w Lancaster. Przewodniczy sędzia Bridge. Zanim przysięgli w ogóle usłyszą zeznania, sędzia musi rozstrzygnąć jedną sprawę. W brytyjskim procesie karnym przyznanie się liczy się tylko wtedy, kiedy jest dobrowolne. Jeśli sędzia uzna, że wymuszono je przemocą albo groźbą, zeznanie w ogóle nie trafia do materiału dowodowego, a przysięgli nigdy się o nim nie dowiedzą. Tę kwestię rozstrzyga się osobno, przy pustej ławie przysięgłych.
0: I ten wstępny etap trwa 5 dni. Obrona przedstawia doktora Harwooda, lekarza, który obejrzał zatrzymanych w poniedziałkowe popołudnie. Jego zdaniem siniaki miały co najmniej 12 godzin, czyli powstały zanim mężczyźni trafili do więzienia Winston Green. Sędzia ocenia to zeznanie bardzo krytycznie. Ostatecznie jednak orzeka, że przyznania były dobrowolne. Waży przede wszystkim to, że w poniedziałek rano, gdy sąd zdecydował o osadzeniu szóstki w więzieniu, nikt nie widział na ciałach mężczyzn obrażeń poza siniakiem pod okiem Walkera.
1: Podczas procesu analizowane są omawiane już przez nas kwestie naukowe. Obrona powołuje jako biegłego doktora Blacka. Mówi dokładnie to, co dziś już wiemy, że test Grisa nie jest specyficzny dla nitrogliceryny, a wynik dodatni wymaga potwierdzenia badaniem laboratoryjnym. A badania laboratoryjne dały wyniki ujemne.
0: Mimo tego jego opinia nie jest wzięta pod uwagę. Powód? Rozumowanie opiera się na wiedzy chemicznej, a biegły nie przygotował eksperymentów, które mógłby pokazać przysięgłym. Sędzia mówi im wprost, że nie będzie tłumaczył różnic między

0: między obydwoma biegłymi, bo temat jest zbyt zawiły i sam by się w tym zgubił. Radzi im rozstrzygnąć spór inaczej, na podstawie wrażenia, jakie zrobili na nich świadkowie i porównania tego, jakie mają doświadczenie zawodowe. Potem jeszcze przypomina, że Skius ma większy dorobek niż Black.
1: Na koniec dodaje jeszcze jedno, że gdyby Black miał rację, to znaczyłoby, iż Skius przez większość życia zawodowego marnował czas, bo test Grisa nie byłby wart wykonywania. I pyta przysięgłych, czy naprawdę tak sądzą. No cóż, mamy tutaj wrażenie, że w tym wypadku zasada bezstronności została w tym sądzie mocno naruszona.
0: Sędzia analizuje z przysięgłymi kwestię sprzeczności w zeznaniach. Zwraca również uwagę, że żaden z sześciu mężczyzn nie opisał, w jaki sposób uzbrojono bomby. I od razu podsuwa wyjaśnienie, może oskarżeni mówią prawdę, tylko nie całą prawdę.
1: Na ławie oskarżonych siedzą jeszcze trzy osoby oskarżone o spisek. Wśród nich Michael Murray, kolega z pracy dwóch oskarżonych i jawny członek IRA. Przez cały proces milczy.
0: Przysięgli rozpoczynają obrady 13 sierpnia po południu, wracają po dwóch dniach. Werdykt jest jednogłośny. Winni. 21 zarzutów zabójstwa i wyrok dożywocia.
1: Wniosek o apelację zostaje oddalony w marcu 76 roku. Dotyczył głównie tego, czy podsumowanie sędziego było uczciwe. Nikt nie podnosił tego, że zeznania nie powinny były w ogóle trafić do materiału dowodowego. Nikt nie wnosił o nowe dowody naukowe. A Lord Widgery, wtedy najwyższy rangą sędzia karny w Anglii, uznał, że dowody naukowe w tej sprawie i tak nie były punktem wielkiej wagi. Warto przypomnieć, że rok wcześniej sędzia w Lancaster mówił przysięgłym, że są absolutnie kluczowe.
0: Szóstka skazanych próbuje jeszcze jednej drogi. Skoro nikt nie został ukarany za pobicie, pozywają policję West Midlands o odszkodowanie za przemoc, jakiej policja dopuściła się podczas przesłuchań. Sprawa dociera do sądu apelacyjnego, gdzie w 1980 roku zajmuje się nią Lord Denning. Powództwo zostaje odrzucone, a Denning uzasadnia to tak. Gdyby ci ludzie wygrali, znaczyłoby to, że policjanci kłamali pod przysięgą, że była stosowana przemoc, że zeznania nie były dobrowolne i że wyroki są błędne. A to perspektywa tak przerażająca, że każdy rozsądny człowiek powie, iż sprawie nie wolno pozwolić toczyć się dalej.
1: Coś takiego powiedział sędzia sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii. Jeśli coś tu jest przerażające, no to właśnie to.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Mija 10 lat, które skazani spędzają w więzieniu, ale nie wszyscy zapomnieli o sprawie. Zajmuje się nią m.in. dziennikarz śledczy Chris Mullin i ekipa programu World in Action telewizji Granada. Docierają po kolei do policjantów, którzy prowadzili przesłuchania w 1974 roku, łącznie z tymi, którzy zdążyli już przejść na emeryturę.
1: W kwietniu 1985 roku Granada zamawia badania w dwóch niezależnych laboratoriach. Prowadzą je dr Brian Cuddy, szef Zakładu Kryminalistyki na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow oraz David Baldock, szef wcześniej Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Nottingham. Zadania: zrobić to, czego 10 lat wcześniej nie zrobił dr Black, czyli doświadczalnie zweryfikować poprawność metody zastosowanej po zatrzymaniu szóstki mężczyzn.
0: Obaj specjaliści robią to samo badanie, które wykonał wcześniej dr Skews, tyle że skupiając się tym razem nie na ludzkich dłoniach, a na przedmiotach. Baldock bierze lakier nitroceluzowy, płatki nitrocelulozy, nitrocelulozę w sprayu. No i wszystkie trzy próby dają wynik dodatni. Cuddy bada lakierowaną drewnianą powierzchnię, paczkę papierosów, pocztówkę i dwie stare talie kart do gry. I tu też wszystkie wyniki są dodatnie.
1: Raporty trafiają do Granady 30 maja i 10 czerwca 1985 roku. Najciekawszy jest eksperyment, który Brian Cuddy przeprowadza na koniec. Daje talię kart realizatorowi z ekipy World in Action. Ten tasuje ją przez kilka minut. Potem Cuddy robi mu test Grisa z dłoni. I wynik jest dodatni.
0: Gdyby ten człowiek stanął w 75 roku przed sądem w Lancaster, biegły powiedziałby o nim, że z 99% pewnością miał kontakt z nitrogliceryną.

0: program zostaje wyemitowany 28 października 1985 roku. Reakcja jest szybka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleca własną weryfikację w ośrodku badawczym w Aldermaston, tym samym, w którym 11 lat wcześniej robiono badanie chromatograficzne. Raport opublikowany w lutym 1986 roku potwierdza ustalenia Cuddy'ego. Otóż badanie, na którym oparto w dużym stopniu wyrok, było w tym kontekście bezwartościowe.
1: Kilka tygodni po emisji programu dr Frank Skews, ten, który przeprowadził te pierwsze badania, odchodzi na wcześniejszą emeryturę. Powody nie zostają podane. W 1986 roku dziennikarz śledczy Chris Mullin publikuje książkę Error of Judgment, czyli pomyłka sądowa.
0: W sumie trzy niezależne laboratoria powtórzyły badanie, na którym opierało się oskarżenie. I żadne z nich nie potwierdziło, że różowe zabarwienie oznacza nitroglicerynę.
1: Po oddaleniu wniosku w 1976 szóstka nie miała już prawa do kolejnej apelacji. W angielskim systemie sąd, który raz sprawę zamknął, nie może do niej wrócić z własnej woli. Jedyna droga prowadziła przez ministra spraw wewnętrznych, który mógł odesłać sprawę z powrotem do rozpatrzenia. I zrobił to w styczniu 1987 roku z dwóch powodów.
0: Pierwszym z tych powodów były nowe badania naukowe zamówione przez ministerstwo po emisji programu. Drugim powodem była relacja byłego policjanta Thomasa Clarka, którą sprawdzała policja hrabstw Devon i Cornwallia. Clark twierdził, że w listopadzie 1974 roku pełnił służbę na komisariacie przy Queen's Road i widział tam zastraszanie zatrzymanych oraz ślady obrażeń na ich ciałach. Mówił, że dwaj policjanci celowali z broni przez okienka w drzwiach cel.
1: Sąd tej relacji nie przyjął. Żaden z sześciu mężczyzn nigdy nie skarżył się na grożenie bronią na komisariacie. Clark twierdził, że widział Callaghana z twarzą wyglądającą jak po wypadku. Tymczasem Callaghan mówił tylko o spoliczkowaniu. W 1977 roku Clarka wyrzucono z pracy w wyniku wydanego na niego wyroku 3 miesięcy więzienia za kradzież. W 1986 roku bezskutecznie próbował sprzedać swoją historię gazecie Daily Mirror. No, sąd uznał jego zeznania za bezwartościowe.
0: Skupiono się więc na kwestiach naukowych. Rozprawa odbyła się jesienią 1987 roku. Doktor Frank Skews trzymał się tego, że jego wyniki były prawidłowe. Powiedział przy tym coś, o czym wcześniej nie było mowy. Otóż, jak twierdził, w 1974 roku użył ługu sodowego o stężeniu 0,1% w temperaturze niższej od pokojowej i bez alkoholu jako rozpuszczalnika. W takich warunkach nitroceluloza rzeczywiście przestaje dawać różowy odczyn, bo próg jej wykrycia jest znacznie wyższy niż nitrogliceryny. Test staje się wtedy specyficzny.
1: Sąd poświęcił więc dużo czasu na ustalenie, co dokładnie Skews robił tamtego ranka. Wskazówki szły w obie strony. Ostatecznie orzekł, że wątpliwości co do jego procedury, a zwłaszcza co do stężenia ługu, są zbyt duże, by uznać jego testy za specyficzne dla nitrogliceryny.
0: Pozostało pytanie, co w takim razie zabarwiło odczynnik. Jedynym kandydatem była nitroceluloza, a jedynym prawdopodobnym jej źródłem – karty do gry. Tę wersję sąd odrzucił. Pierwszy raport z laboratorium w Aldermaston wykazał, że ślady nitrocelulozy znikają z dłoni w ciągu 3 godzin od skończenia gry.
1: Talię z pociągu zbadano chromatografią cienkowarstwową i wynik był ujemny. A gdyby karty były powlekane nitrocelulozą, no to badanie pokazałoby jej obecność. No, mimo tego, że szukano w nim nitrogliceryny. Sąd zwrócił też uwagę na coś jeszcze. Grało przecież 5 mężczyzn. Ślad miałby trafić na dłonie tylko 2 z nich, a talia należała do Huntera, u którego wszystkie wymazy były ujemne.
0: Z całego materiału doktora Skewsa został więc jeden wynik. Ten sam, który w Lancaster przeszedł niemal bez echa. Bardzo słaby sygnał z lewej dłoni Paddy'ego Hilla, raportowany w Aldermaston przez dr Janet Drayton.
1: I tu istotne wyjaśnienie. W spektrometrze masowym cząsteczka rozpada się na fragmenty o różnych masach, a układ tych fragmentów jest charakterystyczny dla danej substancji. Dla nitrogliceryny liczą się 3 wartości: 30, 46 i 76. Masa 46 daje sygnał najsilniejszy, 76 ma zaledwie 9% jej.

0: jego intensywności. Żeby zidentyfikować nitroglicerynę jednoznacznie, trzeba zobaczyć wszystkie trzy sygnały jednocześnie.
1: Tamtego dnia w Aldermaston detektor był ustawiony wyłącznie na masę 46. Zrobiono to celowo, bo próbka była bardzo mała, a takie ustawienie podnosi czułość akurat dla tej jednej masy. Czyli dwóch z trzech potrzebnych sygnałów nikt zobaczyć nie mógł. Aparatura ich po prostu nie rejestrowała.
0: Dr Drayton w pierwszym procesie w Lancaster w ogóle nie zeznawała. W 1987 roku stanęła przed sądem po raz pierwszy, no i zrobiła bardzo dobre wrażenie. Powiedziała, że sygnał masy 46 pojawiający się w określonym momencie, o ile jej wiadomo, pasuje wyłącznie do nitrogliceryny. Dr Keddy i inni proponowali inne wyjaśnienie tego sygnału, ale sąd je odrzucił.
1: 28 stycznia 1988 roku apelacje zostały oddalone. Sąd uznał za udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że na lewej dłoni Paddy'ego Hilla była nitrogliceryna i że nie ma na to innego niż kontakt z materiałem wybuchowym wyjaśnienia.
0: W 1975 roku skazano 6 mężczyzn na podstawie testu przesiewowego mimo ujemnych wyników metod czulszych. W 1988 wyroki utrzymano na podstawie jednego słabego sygnału metody czułej, którego nie potwierdzało nic innego. No, 6 Irlandczyków wróciła do cel.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: W marcu 1990 roku po serii pytań zadanych ministerstwu przez prawników szóstki ruszyło kolejne śledztwo w tej sprawie. Tym razem komendant policji West Midlands poprosił o nie funkcjonariuszy z zewnątrz, z hrabstw Devon i Cornwallia. Jedną z pierwszych decyzji śledczych było oddanie praktycznie wszystkich ważnych dokumentów w sprawie do badania elektrostatycznego, w skrócie ESDA.
0: Na czym ono polega? Kiedy piszemy długopisem na kartce leżącej na wierzchu bloczka czy zeszytu, na kartkach pod spodem powstają wgłębienia. Jeśli nacisk był mocny, no to przeniosą się też na trzecią i czwartą kartkę. Wgłębienia są zwykle niewidoczne. ESDA potrafi je ujawnić. Badaną kartkę kładzie się na metalowej płycie i przykrywa bardzo cienką folią. Płytę ładuje się elektrostatycznie i posypuje drobnym proszkiem, który osiada we wgłębieniach utworzonych przez nacisk długopisu. Na folii stają się one widoczne w postaci czarnych linii, pismo z samej kartki w postaci białych. Taką folię można potem sfotografować i dołączyć do akt.
1: Ta metoda powstała właściwie przypadkiem. Dwaj badacze z londyńskiej uczelni poligraficznej, Doug Foster i Bob Freeman, szukali w latach 70. sposobu na ujawnianie odcisków palców na papierze i tkaninach bez użycia chemii. Odciski wychodziły im słabo i ten pomysł nigdy się nie przyjął, ale za to na testowych, pozornie czystych kartkach pojawiało się coś, czego się nie spodziewali. Pismo z kartek wyrwanych wcześniej z tego samego bloczka. Metodę udoskonalono, a pierwsze wykorzystujące ją urządzenia trafiły do sprzedaży w 1978 roku. Czyli w Lancaster w 75 roku tej metody jeszcze nie można było użyć.
0: I tu warto wyjaśnić, co w ten sposób właściwie można pokazać. Otóż ESDA pozwala wykazać, w jakiej kolejności zapisywano kartki i czy zapis był jednorodny. Czy faktycznie kartki, które znajdują się w dokumentacji, spisywano jedna po drugiej, a może coś dołączono albo później usunięto?
1: Wśród dokumentów oddanych do badania tą metodą była notatka z pierwszego przesłuchania Richarda McKilkenego w Morecambe. Odbyło się dzień po zamachu, 22 listopada 1974 roku, od 12.30 do 13.30. Prowadzili je sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss, a pod koniec dołączył do nich nadinspektor Reed. Notatka zajmuje 10 stron. Na rozprawie w 1975 roku wszyscy trzej zeznali pod przysięgą, że Woodwiss spisywał ją na bieżąco przez całą godzinę. Tymczasem sam McKilkenny twierdził, że takie przesłuchanie w ogóle nigdy się nie odbyło.
0: Wynik badania ESDA wskazywał, że notatka nie mogła powstać na bieżąco. Latem 90 roku śledczy zaczęli konfrontować z tym policjantów, którzy notatkę podpisali. Sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss odmówili odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Nadinspektor

0: Reed w nagrywanej rozmowie powiedział, że nic mu nie wiadomo o przepisywaniu notatek i że nie umie tego wyjaśnić. Dosłownie nie potrafię, nie potrafię. 29 sierpnia 90 roku minister spraw wewnętrznych odesłał sprawę do sądu apelacyjnego po raz drugi.
1: Dopiero po tej decyzji notatkę wziął na warsztat dr Baxendale z Laboratorium Kryminalistycznego w Birmingham. Jego raport z grudnia 1990 roku pokazuje, co się właściwie stało. Strony od 1 do 6 i strona 11 pochodzą z jednego bloczka. Strony od 7 do 10 z innego i są zapisane innym długopisem. Żaden z tych papierów nie odpowiadał bloczkom, w które w 1974 roku wyposażano policję hrabstwa Lancashire.
0: Strony od 2 do 6 mają odciśnięte strony poprzednie, tak jak powinno być, ale strona 7 nie nosi odcisku strony 6, za to strona 11 nosi częściowy odcisk strony 6 oraz odcisk górnej części jakiejś innej strony 7. Tamta strona 7 kończyła się słowami: wychodzimy z pokoju 13:30.
1: Czyli notatka pierwotnie kończyła się u góry strony 7. Potem tę stronę wyrwano, wstawiono nową i dopisano strony od 8 do 10. Dokładnie tę część, przy rejestrowaniu której był obecny nadinspektor Reed.
0: I jeszcze kwestia czasu. Drugie przesłuchanie McKilkenego spisywane było przez tego samego posterunkowego i trwało godzinę i 10 minut. Żeby zdążyć, musiał pisać 60 znaków na minutę. Przy pierwszym przesłuchaniu, tym podejrzanym, w wersji policyjnej wychodzi 96 znaków na minutę przez pełną godzinę. Niezwykle wysokie tempo, niepasujące do tego wcześniejszego rachunku. Ale gdyby przyjąć, że podczas przesłuchania spisano tylko materiał do strony 7, wychodzi tempo 61 znaków, czyli doskonale pasujące do tego spodziewanego.
1: Notatka z tego drugiego przesłuchania zresztą okazała się zmanipulowana. Strona 17 w niej pochodzi z jeszcze innego bloczka, jest zapisana innym tuszem i nie nosi odcisku strony poprzedniej. A to właśnie na niej McKilkeny przyznał się do winy.
0: Nikt nie potrafił wyjaśnić tych wyników w sposób, który nie obciążałby policjantów. W najlepszym razie, napisali sędziowie, policjanci kłamali, mówiąc przed sądem, że notatka powstawała na bieżąco. W najgorszym sfabrykowali część lub nawet całość przesłuchania z udziałem Reeda.
1: Po co? Tego nie wiemy, bo w pierwszym przesłuchaniu McKilkeny do niczego się nie przyznał. Stwierdzono, że nadinspektor Reed wprowadził sąd w błąd. Z dalszymi wnioskami wstrzymano się do czasu wysłuchania samego Reeda i pozostałych funkcjonariuszy.
0: Sprawa wróciła więc do sądu apelacyjnego z powodu manipulacji dokumentacją policyjną. Ale równolegle jesienią 90 roku zespół naukowców z tego samego laboratorium w Birmingham dostał zadanie ponownego przejrzenia dowodów chemicznych. Kierował nim dr Scapelhorn, a jednym z członków był dr Lloyd, specjalista od materiałów wybuchowych.
1: I to Lloyd, trochę przypadkiem, przy pracy nad zupełnie inną sprawą, znalazł brakujący element tej układanki. Otóż w zwykłym laboratoryjnym detergencie odkrył azotyn. Dodaje się go do niektórych środków myjących jako ochronę przed korozją. Lloyd sprawdził kilka innych produktów. Okazało się, że silny odczyn dawało też mydło z drucianym zmywakiem z supermarketu, pewne mydło w płynie i płyn do mycia szkła laboratoryjnego. A co ważniejsze, taki azotyn potrafi utrzymać się w porcelanowej miseczce po umyciu. Lloyd policzył to dokładnie. Po 2 płukaniach miseczka daje silny, dodatni wynik testu Grissa. Dopiero po 5 ujemny.
0: Czyli wszystko zależy od tego, ile razy ktoś wypłukał naczynie. Sąd napisał, im mocniej Skews mył wtedy swoje miseczki, tym większe było ryzyko, że je zanieczyszcza. Pamiętają Państwo ten poranek w Morecamp, kiedy Skews po badaniu Hilla nie mógł uzyskać czystej próby ślepej? Umył naczynia po raz drugi i przerwał pracę? Teoria Lloyda wyjaśniała doskonale tę sytuację. Co ważniejsze, wyjaśniała też, czemu dodatni wynik dało badanie prawej dłoni, podczas gdy lewa dłoń dawała wynik ujemny. O uzyskanym efekcie decydowała zanieczyszczona miseczka, a nie dłoń. Potwierdzało to też negatywny wynik z laboratorium, po prostu nitrogliceryny w tych próbkach nie było.
1: Sąd dodał zastrzeżenie, pisząc, że nie ma dowodu, iż akurat środek używany przez Skiusa zawierał azotyn. Są nawet ślady, że mył

0: teczki płynem Vim, który daje słaby odczyn. Ale tej możliwości nie da się wykluczyć.
1: Zostawała jeszcze wersja samego SKUSA, ta z ługiem o stężeniu 1,1%. Tu wyliczenia Lloyda zamknęły sprawę, można powiedzieć, z drugiej strony. Tak słaby łuk podnosi specyficzność testu, ale kosztem czułości. Czyli, żeby wynik w ogóle wyszedł dodatni, na dłoni musi być co najmniej 5 mg nitrogliceryny. A nitroglicerina na skórze rozkłada się bardzo szybko. Przez 10 godzin, które minęły od wyjazdu z Birmingham do porannych wymazów, jej ilość spada około 1000 razy. Czyli wieczorem na dworcu każdy z badanych musiałby mieć na rękach minimum 5 gramów czystej nitrogliceryny. Sąd przeliczył, to jest mniej więcej 28 gramów gotowego materiału wybuchowego i to rozsmarowanego na dłoniach. Jak zapisano w uzasadnieniu, ręce musiałyby ociekać nitroglicerynu.
0: Czyli albo SKUS nie użył stężenia 1,1% i wtedy jego test nie był specyficzny, albo użył i wtedy wyniki musiały wziąć się z czegoś innego niż nitrogliceryna.
1: Został ostatni bastion, ten, na którym 3 lata wcześniej utrzymały się wyroki, czyli pochodzący z chromatografii sygnał masy 46 z lewej dłoni Hilla. Lloyd przebadał serię wymazów pochodzących od ludzi, którzy na pewno nie dotykali materiałów wybuchowych. I na wymazie z dłoni pewnego palacza zobaczył wyraźny sygnał masy 46 pasujący niemal dokładnie do nitrogliceryny. Nie wiadomo nawet jaka substancja akurat go dała. No, na wymazie z ludzkiej ręki są tysiące różnych związków pochodzących z najróżniejszych źródeł.
0: Kiedy dr Drayton zapoznała się z tymi wynikami, no to stwierdziła, że zmienia zdanie. To, co widziała w 1974 roku, mogło równie dobrze pochodzić od innej substancji.
1: 25 lutego 1991 roku prokuratura ogłosiła, że nie będzie bronić wcześniejszych wyroków. Mimo to sąd zdecydował się na przeprowadzenie pełnej rozprawy. Uznał, że nie można tego załatwić po cichu, bez prezentacji kompletu dowodów. I 14 marca 1991 roku ogłosił uchylenie wyroków. 6 mężczyzn wyszło na wolność. Każdy z nich spędził w więzieniu ponad 16 lat.
0: W pisemnym uzasadnieniu ogłoszonym 27 marca konkluzja zajmuje jeden akapit. Nowe dowody naukowe co najmniej rzucają poważny cień na zeznania doktora SKUSA, jeśli ich całkiem nie znoszą. Niezależnie od nich śledztwo policji Devon i Cornwalli czyni zeznania policjantów z procesu tak niewiarygodnymi, że samo to byłoby wystarczające.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. I jeszcze tego samego dnia rząd zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miała prześwietlić cały brytyjski wymiar sprawiedliwości. Od pracy policji w śledztwie po orzekanie w apelacjach. Sprawa szóstki z Birmingham nie była bowiem wyjątkiem.
0: 1,5 roku wcześniej, w październiku 1989 roku, sąd uchylił wyroki tak zwanej czwórki z Guildford, skazanej za zamachy na puby. W 1991 roku upadły wyroki dotyczące rodziny Maguire, 7 osób skazanych na podstawie testów pokazujących ślady właśnie nitrogliceryny.
1: A gdy w marcu 1991 roku Billy Power stanął po wyjściu na wolność przed dziennikarzami, zapytał, dlaczego w więzieniu wciąż siedzi Judith Ward. Mało kto wtedy wiedział, o kim mowa. Ward odsiadywała wyrok za zamach na autokar na autostradzie M62, ten z żołnierzami wracającymi z przepustek. Wyszła w maju 92, gdy okazało się, że biegli zataili przed obroną wyniki badań świadczące na jej korzyść.
0: Komisja pracowała 2 lata. Po jej zaleceniach uchwalono ustawę z 1995 roku, a 2 lata później zaczęła działać niezależna instytucja badająca pomyłki sądowe.
1: Sami zainteresowani dostali odszkodowania w wysokości od 840 tysięcy do 1 200 000 funtów. Richard McKillenny zmarł w 2006 roku. Hugh Callaghan w 2023, Paddy Hill w 2024. Na koniec wróćmy jeszcze do tych, od których tę opowieść zaczęliśmy. Maxine Hambleton, która zginęła, gdy tamtego wieczoru rozdawała zaproszenia na parapetówkę, miała młodszą siostrę Julie. To ona od lat prowadzi kampanię rodzin ofiar pod nazwą Justice for the 21, czyli Sprawiedliwość dla 21.
0: To między innymi dzięki uporowi rodzin 20.

0: 5 lutego 2019 roku. Po 44 latach wznowiono dochodzenie koronera w sprawie śmierci tych ludzi. Prowadził je sędzia Thornton z ławą przysięgłych i trwało to 6 tygodni. Jedno ograniczenie ustalono z góry po sporze rozstrzygniętym rok wcześniej przez sąd apelacyjny. To dochodzenie nie miało wskazywać sprawców.
1: 5 kwietnia 2019 roku przysięgli ogłosili ustalenia. 21 osób zostało zabitych. Zamach był dziełem IRA. Telefoniczne ostrzeżenie było źle przekazane i przyczyniło się do śmierci ofiar. I jeszcze jedno, tamtej nocy policja nie popełniła żadnych błędów ani zaniedbań. Funkcjonariusze, których zostawiliśmy przeszukujących biura rotundy, zrobili wszystko, co tylko mogli.
0: Skąd wadliwe ostrzeżenie? Istnieje wersja pochodząca od IRA, powtarzana niezależnie kilkoma drogami. Między innymi przez byłego szefa wywiadu tej organizacji, Kierana Conwaya. Otóż budka telefoniczna wybrana do przekazania ostrzeżenia okazała się zdemolowana i telefonujący musiał szukać innej, co ograniczyło czas na reakcję policji. Conway, zeznając przed koronerem, nazwał zamach operacją, która poszła bardzo źle.
1: Przed koronerem zeznawał też anonimowo były członek IRA, występujący jako świadek O. Wymienił czterech mężczyzn, którzy według niego stali za zamachem. Seamusa McLongina, Mika Murraya, Michaela Hayesa i Jamesa Francisa Gavina. Nikomu z nich nigdy nie postawiono zarzutów. Trzej w chwili tych zeznań już nie żyli. Mick Murray to jest ten sam człowiek, który siedział w Lancaster na ławie oskarżonych obok szóstki i przez cały proces milczał. A Michael Hayes 2 lata przed dochodzeniem powiedział w wywiadzie dla BBC, że przyjmuje odpowiedzialność zbiorową za ten zamach.
0: W listopadzie 2022 roku policja przekazała prokuraturze materiały dotyczące jednej osoby. W sierpniu 2023 roku prokuratura odmówiła postawienia zarzutów. 30 października 2025 roku rząd odmówił rodzinom śledztwa i odesłał je do komisji zajmującej się rozliczeniem konfliktu północnoirlandzkiego. Rodziny tę drogę odrzucają. W lutym 2026 roku opublikowały list otwarty, w którym napisały, że zamach w Birmingham nie jest elementem układanki, która utworzyła pojednanie w Irlandii Północnej.
1: Zamach na 2 puby w Birmingham pozostaje największym nierozwiązanym morderstwem masowym w historii Wielkiej Brytanii.
0: Parada Świętego Patryka, organizowana w Birmingham od 1952 roku, po zamachu zniknęła z miasta. Wróciła dopiero w 1996 roku.
1: Na dziś to już wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
0: A jeśli podobał się Państwu ten odcinek, no to prosimy o zasubskrybowanie podcastu i wystawienie nam oceny tam, na tej platformie, gdzie Państwo nas słuchają. To bardzo nam pomoże dotrzeć do kolejnych słuchaczy.
1: Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów. Oczywiście, jak zawsze, zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
0: A teraz
1: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Powtórka programu. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w

0: kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
1: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier ostrzega przed eskalacją działań Rosji. Za nami pilna narada po serii ataków przy granicy polsko-ukraińskiej. Musi przestać atakować rosyjskie rafinerie. Donald Trump apeluje do Wołodymyra Zełenskiego. Wybiorą zastępcę Radosława Piesiewicza. Po południu zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Mieliśmy informację o nadchodzącej eskalacji przy granicy polsko-ukraińskiej, podkreślał premier Donald Tusk. Podczas pilnej narady z szefami służb i przedstawicielami resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, szef rządu podkreślał, że Rosja będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Poprzedniej nocy Rosjanie uderzyli w stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Reporter Polskiego Radia rozmawiał z mieszkańcami Dorohuska, którzy mówili, że po rosyjskim ataku obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
3: A kto by się nie obawiał?
4: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
5: Tutaj w koło ludzie mówią, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudził, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
4: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów.
1: Rosyjski dron trafił też w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Pociąg dotarł do celu po południu z około 6-godzinnym opóźnieniem. Więcej o reakcjach na rosyjskie ataki znajdą państwo na polskieradio24.pl. Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Trump dodał, że rozmawiał już o tym z prezydentem Zełenskim. Po południu zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury pozwalającej tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Jak tłumaczy wiceprezes PKOL-u Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów.
6: 8 wiceprezesów to jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
1: Artykuł 21 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego pozwala powołać zastępstwo dla prezesa do końca kadencji. Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył, że po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta. Według prognozy publicznej szwedzkiej telewizji SVT, partia robotnicza o socjaldemokraci, partia lewicy, partia

Centrum oraz Partia Ochrony Środowiska Zieloni otrzymują 175 mandatów. Natomiast rządząca do tej pory centroprawicowa koalicja umiarkowanej partii koalicyjnej premiera Kristerssona, chrześcijańscy demokraci oraz liberałowie, a także skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci mogą liczyć na 174 mandaty. Jednoizbowy szwedzki parlament

0: Jest obecna w naszym życiu i chcemy do niej wracać.
1: Niedzielne obchody oficjalnie rozpoczęły czas bezpośrednich przygotowań do przyszłorocznego jubileuszu 150-lecia objawień.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poniedziałek od rana pochmurny i deszczowy w całym kraju. Przejaśnienia pojawią się dopiero po południu na zachodzie. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra, najlepsza na południu i zachodzie kraju. 6% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 6 do godziny 12 zalecane jest oszczędzanie prądu. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w większości małe, miejscami średnie. A na większości obszaru Polski panuje też susza hydrologiczna. Najbardziej odczuwalna jest w zlewniach rzek na południu kraju.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 6.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek jest 14 dzień września, to jest 257 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, wzeszło dziś o godzinie 6.07, właściwie wschodzi w tym momencie, a zajdzie 54 minuty po godzinie 18.00. Dzień będzie trwał 12 godzin i 46 minut, a imieniny obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Siemomysł, Szymon i Wiktor. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Agnieszka Wieczorek, Rafał Wardzyński, Paweł Szymankiewicz, Jakub Kukla. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy równie serdecznie do godziny 9. A na początek, jak zwykle, mamy dla Państwa kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to
8: habemus papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 14 września w roku 1812 Napoleon Bonaparte wraz z wielką armią wkroczył do opuszczonej przez mieszkańców Moskwy.
13: To był gigantyczny błąd militarny. Przypadek gigantycznego herosa, któremu albo bogowie odbierają rozum, prawie się na Rosję, albo przeznaczenie pcha go tam na dalekie pustkowia, by dopełnił się jego los.
12: Przypomniał profesor Jarosław Czubaty. Napoleon słał do imperatora Rosji propozycję honorowego zakończenia wojny, lecz po miesiącu bezowocnych oczekiwań 18 października zarządził odwrót wielkiej armii. W roku 1925 urodził się profesor Wiktor Zin, architekt i popularyzator ochrony zabytków.
14: Dziedzina ochrony zabytków to nie jest kwestia tylko paru dworków, które się walą. To jest kwestia tożsamości tego narodu. To jest kwestia wyobraźni pokoleń Polaków ucieleśnionej w tej materialnej substancji, która gdy zginie, to i naród zginie.
12: Profesor Zin był także autorem audycji Półgłosem i Ciszą, emitowanej w Polskim Radiu BIS. Tego dnia, lecz w roku 1929 powstał Centrolew, sojusz partii centrowych i lewicowych w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego.
15: Jak socjaliści zrozumieli, ponieważ w czasie Piłsudski to dyktatura, a oni zwolennicy demokracji. Aktywizowali się także chłopi, także lewicowe PSL Wyzwolenie, także chrześcijańska demokracja i Narodowa Partia Robotnicza. Czyli cała opozycja z wyjątkiem narodowej demokracji.
12: Tłumaczył profesor Paweł Wieczorkiewicz. Rok później, przed wyborami parlamentarnymi, aresztowano bez nakazów sądowych prawie 5 tysięcy działaczy Centrolewu i osadzono ich w Twierdzy Brzeskiej nad Bugiem. W roku 1939, w 14 dniu wojny, w Polskim Radiu zabrał głos 81-letni Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury.
16: Musimy koniecznie zwyciężyć! Nie zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie.
12: Tego samego dnia władze polskie po raz kolejny zaapelowały do Wielkiej Brytanii i Francji o wywiązanie się ze zobowiązań sojuszniczych i pomoc zbrojną. 14 września w roku 1947 urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.

0: Duszko. Duszpasterz ludzi pracy i podziemnej Solidarności, zamordowany przez SB 19 października 1984 roku.
1: Obowiązek chrześcijanina to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować, bo za prawdę się płaci, tylko plewy nic nie kosztują.
0: Został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 roku podczas uroczystej mszy na placu Piłsudskiego w Warszawie. W roku 1972 Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Federalną Niemiec.
2: Z punktu widzenia geopolitycznego sukcesem Polski jest podpisanie układu z Niemcami. W czasie wizyty Willego Brandta w Warszawie w grudniu 1970 roku podpisany został akt, na mocy którego Niemcy Zachodnie uznawały przebieg granicy na Odrze i Nysie i zobowiązały się do uznawania tej granicy za granicę stałą.
0: Mówił profesor Rafał Chabielski. Tego dnia, lecz w roku 1974 Eric Clapton zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką I Shot the Sheriff.

Był to cover utworu Boba Marleya z wydanej rok wcześniej płyty grupy The Wailers zatytułowanej Burning. W roku 1983 urodziła się piosenkarka Amy Winehouse.

0: Artystka, która po śmierci trafiła do tak zwanego klubu 27, za życia była nazywana Janis Joplin naszych czasów. Dziś 35. rocznica śmierci aktora Mieczysława Czechowicza. Poza wybitnymi rolami filmowymi i teatralnymi był również głosem misia Uszatka.
1: Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś.
0: Mieczysław Czechowicz był trzykrotnym laureatem Srebrnej Maski w plebiscycie na najpopularniejszych aktorów telewizyjnych. 26 lat temu zmarł Jerzy Giedroyć, założyciel, redaktor i wydawca paryskiej Kultury. Był wybitną postacią polskiej emigracji, do której po przemianach ustrojowych odwoływały się wszystkie stronnictwa polityczne.
2: Ludzie, którzy nami rządzą, nie mają żadnej wizji Polski. Nie ma struktury państwowej, nie ma żadnego ośrodka władzy, która by funkcjonowała. To jest po prostu zwykły chaos.
0: Na łamach Kultury poruszano problematykę polityczno-społeczną, a w latach 80. niektóre numery pisma były przedrukowywane w kraju w drugim obiegu.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po 6.
3: Przegląd prasy.
4: Rozpoczynamy od dziennika Rzeczpospolita, w którym pojawiają się również informacje i komentarze do wydarzeń przy polsko-ukraińskiej granicy. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, znajdującego się kilka kilometrów od granicy Polski. Przypomina dziennik. Michał Szuldrzyński stwierdza, atak na kolejowy szlak z Warszawy do Kijowa to nie tylko kolejna rosyjska prowokacja, to próba zastraszenia Polski i Zachodu oraz osłabienia poparcia dla Ukrainy. Odpowiedź polskiej klasy politycznej będzie testem odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju, czytamy w dzienniku Rzeczpospolita, który zajmuje się również kwestią podróbek, ofensywą podróbek właściwie. Aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dane za pierwsze półrocze tego roku też są niepokojące. Już po 6 miesiącach ujawniono ponad 2 razy więcej towaru niż w całym 2025 roku. To sygnał, że proceder nabiera masowego charakteru. Komentuje Eliza Turkiewicz-Śliwińska, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan. Wykryte przypadki to wierzchołek Góry Lodowej, ocenia Wojciech Biernacki, konsul w Grand Thornton Legal Rzesz. Szczegóły całej sprawy opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita i do tego tytułu państwa odsyłam. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej informacja, że ataki mogą podbić cenę.

0: ceny paliw. Ale chodzi o sytuację w Arabii Saudyjskiej. Strategiczny rurociąg został zamknięty. Cena diesla już przekracza 9 zł za litr, a rachunki za tankowanie mogą jeszcze wzrosnąć po zamknięciu strategicznego rurociągu przez Arabię Saudyjską, głównego dostawcę ropy naftowej do Polski. Czytamy w Gazecie Wyborczej, która odnosi się także do nastrojów społecznych w Polsce. Nienawiść do Ukraińców jest jak zaraza, stwierdza Michał Olszewski. Marzenia zakażonej antyukraińskim wirusem Polski mogą się spełnić szybciej niż myślimy. Nareszcie ukraińskie dzieci przestaną hałasować na placach zabaw, a ukraińskie kobiety przestaną zajmować się polskimi staruszkami. Zostaniemy we własnym polskim sosie, a pracą w najtrudniejszych sektorach zajmie się Marianna Schreiber wraz z bandytami, którzy pobili Hajziga. Tu krótkie wyjaśnienie. Kuba Hajzik to Ślązak, który jedzie wzdłuż granic Górnego Śląska, żeby zebrać środki na leczenie ciężko chorej partnerki. Został niedawno pobity w Ostrawie. Sprawcami byli Polacy, którzy wzięli Hajziga za Ukraińca. Ta klęska, jeśli się ziści, będzie miała poważne konsekwencje, bo Ukraińcy wrócą do swojego kraju z opowieścią o Polsce, która najpierw otworzyła przed nimi drzwi, żeby później organizować polowania i nagonki, bić, wyzywać od niewdzięczników i morderców. Tej na nowo wykopanej przepaści na pewno szybko zasypać się nie uda. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej w komentarzu Michała Olszewskiego. Dziennik Gazeta Prawna zajmuje się między innymi kwestią ewentualnej zbrojnej napaści Rosji na jedno z państw bałtyckich, członka NATO. Co powinna zrobić w takiej sytuacji Polska? Ponad 45, właściwie prawie 46% Polaków popiera uruchomienie artykułu 5 NATO w razie rosyjskiego ataku na jedno z państw bałtyckich. Tak wynika z sondażu SW Research, który został przeprowadzony dla dziennika Gazety Prawnej. Za pomocą humanitarną opowiedziało się prawie 23% ankietowanych. 11% było za dostarczeniem broni, a 16% wskazało wysłanie na miejsce polskich żołnierzy. Do zwolenników użycia broni wojska należy dodać niespełna 30% respondentów, którzy wskazali wszystkie trzy formy wsparcia. Jak zauważa Marta Prochwicz-Jazowska z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, na Litwie, Łotwie i w Estonii stacjonują już Polacy wchodzący w skład wielonarodowych grup bojowych. Gdyby doszło do aktywizacji artykułu 5, te kontyngenty stałyby się częścią wielonarodowej operacji obronnej. Sprzeciw Polski spowodowałby totalny paraliż, mówi ekspertka. Szczegóły opisuje dziś dziennik Gazeta Prawna, a my w tym miejscu się zatrzymujemy. Do prasy jeszcze dziś będziemy zaglądać. Tymczasem pozostajemy przy kwestiach związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy jest faktem, mówił premier po atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od polskiej granicy na Lubelszczyźnie. Pod ostrzałem dronów znalazła się stacja benzynowa oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy. Polskie służby poza rejon w przejścia w Dorohusku ewakuowały 280 osób, ponad 300 ewakuowano też z przejścia granicznego w miejscowości Chrebenne. Po incydencie w trybie pilnym zebrało się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś w tej sprawie planowane jest spotkanie w resorcie finansów. Czy atak przy granicy z Polską był celowym działaniem Kremla? O komentarz poprosiliśmy profesora Daniela Boćkowskiego z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, a z naszym gościem rozmawiała Maria Furdyna.
1: Jakie wnioski z tego, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą? Rosja coraz bardziej testuje, Rosja eskaluje. Jak pan to widzi?
2: Znaczy, nie nazwałbym tego eskalacją. Ja wiem, że wszyscy mówią, że to jest duża eskalacja. Rosja po prostu zmieniła taktykę. I to oznacza, że zupełnie inne cele teraz są i zupełnie inny sposób działania. Ta taktyka opiera się także na uderzeniach w przejścia graniczne albo w obszarach przejść granicznych, drogowych i kolejowych, właśnie po to, by powoli, ale sukcesywnie próbować odcinać Ukrainę od pomocy. I nie przez to, że ta pomoc nie będzie szła, tylko przez to, że albo infrastruktura nie będzie działać tak jak trzeba, albo też firmy, które będą odpowiadały za transport, przewóz tego wszystkiego, po prostu będą się bały ze względu na koszty, na pracowników, na niebezpieczeństwo. Taki model trochę irański z Zatoki Perskiej. Więc to jest pewna zmiana. Ta zmiana także wynika z tego, że zupełnie

0: zupełnie inne, inaczej używa się tych wszystkich bezzałogowców, przede wszystkim te geranie w tej wersji odrzutowej. One utrudniły bardzo mocno Ukrainie obronę, a biorąc pod uwagę, że nie ma też jeszcze rakiet i balistyki działają bardzo skutecznie, no to Rosjanie po prostu korzystają z tego okienka, dopóki nie znajdzie się jakaś tarcza na ten miecz. I rzeczywiście tutaj możemy być po prostu świadkami eskalacji, bo póki można, to Rosjanie zrobią wszystko, by jak najbardziej zyskać na tych swoich działaniach. Notabene myślę, że też przygotowują się czy wzmacniają się do potencjalnego znowu udawania rozmów. Czyli Kushner plus Witkow w Moskwie, z drugiej strony pokazanie dla szefa CIA, że Rosja się nie boi. Trump, który grzęźnie coraz bardziej w zatoce. Ukraina, która ma problemy, no bo nieuchronnie zbliża się jesień, nieuchronnie zbliżają się chłody, nieuchronnie zbliżają się różnego rodzaju wybory w państwach europejskich, więc Rosja myślę, że uznaje ten akurat kawałek roku, czyli ten przełom 26-27 za jeden z najważniejszych w osiągnięciu swoich celów, patrząc na zmęczenie. I to chyba jest jeden z powodów, dla których premier dostaje między innymi te informacje dotyczące niebezpieczeństwa eskalacji.
1: No tak, tylko że panie profesorze, to działa na wyobraźnię, bo jeżeli słyszymy, że to jest 800 metrów od przejścia w Dorohusku, 2 kilometry od naszej granicy w obwodzie wołyńskim, rosyjski bezzałogowiec uderza w lokomotywę, to jest pociąg, który jedzie z Kijowa do Warszawy, no to jest to wywoływanie strachu, wywoływanie paniki, tak jak pan profesor wspomniał, że no to też o tym też mówił premier Donald Tusk, o tych dronach odrzutowych, które mają większą siłę. Mam takie wrażenie, że no, Władimir Putin nie robi sobie kompletnie nic. On cały czas no, nie ma siły, żeby go zatrzymać. I to zawsze jak rozmawiam z panie profesorze, zawsze słyszę, że Władimir Putin rozumie tylko siłę. Czyli jak...
0: Znaczy Rosja rozumie tylko siłę. To nie tylko Władimir Putin. Musimy zrozumieć mentalność Rosji. Rosja to jest taki wyrośnięty, powiedzmy, gość, który nie zdał dwa razy do klasy. Gania po sali z pałką, straszy i bije słabszych, bo sam się boi tego, że wszyscy w końcu się za niego zabiorą. Więc Rosja rozumie siłę, dlatego że siła zawsze się sprawdzała. Eskalacja siłowa zawsze powodowała, że Rosja jest większa, potężniejsza, mocniejsza niż jest w rzeczywistości, a nie może pokazać słabości, bo się boi tego, że zostanie rozszarpana od środka i od zewnątrz. Stąd nic innego Rosji nie zostaje, bo nie ma czym konkurować. Nie konkuruje technologią, nie konkuruje zasobami, nie konkuruje w zasadzie niczym aktualnie poza siłą, a musimy też uświadomić sobie jedno. Rosja dokładnie mówi, co robi i czego chce i co chce osiągnąć, a chce wymusić na Europie bez względu na koszty. Chce wymusić na Europie zmianę układu sił, dlatego że jest zbyt słaba, by w jakikolwiek inny sposób to osiągnąć. Dlatego też przede wszystkim zostaje jej strach, nieobliczalność plus pokazywanie na przykładzie Ukrainy, co zrobi innym.
1: Pytanie jest teraz takie, no bo premier też mówił, że musimy być przygotowani z sojusznikami na wspólną reakcję. O jakich sojusznikach mówimy? Mówimy o Europie, no jak przytoczę chociażby dzisiejszą wypowiedź Donalda Trumpa, który wzywa Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy, bo amerykański prezydent mówi, że te działania szkodzą światu i przyczyniają się do niedoboru tego paliwa, no i chyba zapomina o tym, co od 28 lutego sam spowodował razem z Izraelem atakując Iran i no, przez co jest zablokowana cieśnina Ormus. No to na jakich sojuszników my możemy liczyć? No bo chyba Stany Zjednoczone

0: One niekoniecznie.
1: Stany Zjednoczone niekoniecznie, mało tego, raczej działania Trumpa tylko z tygodnia na tydzień komplikują sytuację dla Europy, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko bezpieczeństwa, ale też kwestie gospodarcze. To też widzi Putin i też z tego chce skorzystać, bo rosnące ceny energii będą się odbijały na poziomie bezpieczeństwa społeczeństw europejskich i w tym momencie można sprzedać im, że jak odpuścicie wojnę, to popłynie, prawda, tania ropa z Rosji, która was zabezpieczy. Co będzie działało na przykład na AfD albo jakieś inne ugrupowania, które chcą przejąć władzę. Natomiast nie wiem, kto będzie tym sojusznikiem, prawdę powiedziawszy, bo tak naprawdę znowu nie liczę na całe NATO. Tutaj, jeżeli mówimy o sojuszach, to zakładam, że być może Niemcy, choć no, sytuacja jest fatalna dla kanclerza. Przede wszystkim państwa nordyckie, współpraca z państwami bałtyckimi, być może Rumunia. Czy się da stworzyć jakąś sensowną grupę, która będzie się sobie wspierała? No, miejmy nadzieję. No, Wielka Brytania, Kanada z czasem. Natomiast to już nie jest... nie ma już tej Europy, która była pokazywana jako zjednoczona i wspólnie działająca. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj z jednej strony wynika to z przyczyn politycznych, a z drugiej z tego, że rzeczywiście powoli, ale Rosjanie kognitywnie rozmontowują Europę, jeżeli chodzi o spojrzenie tutaj na wojnę i na kwestie Ukrainy.
2: Mówił profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku, z którym rozmawiała Maria Furdyna. Do kwestii pozamilitarnych odnosi się w Polsce redaktor naczelna Arlena Sokalska, stwierdzając, że znów, dokładnie jak rok temu, przy okazji wlotu dronów, pojawiły się dziesiątki postów w mediach społecznościowych obwiniających Ukrainę o wybuchy na granicy. Wtedy też media społecznościowe zostały zalane informacjami, jak jakoby była to ukraińska prowokacja i wierzyli w to nawet dość racjonalni na co dzień ludzie. Czas przestać odwracać wzrok, czas przestać zamykać oczy, czas przestać mówić, to nie nasza wojna. Tak, to nasza wojna, bo my też jesteśmy atakowani, a Federacja Rosyjska nie cofnie się, będzie tylko eskalować. Czytamy w dzisiejszym magazynie Polska. Do tych kwestii na pewno dziś jeszcze będziemy wracali, choćby w rozmowach z naszymi gośćmi. Jako pierwszy w naszym studiu pojawi się Maciej Konieczny, poseł partii Razem, to już po godzinie 7, a po godzinie 8 naszym gościem będzie senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
3: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 6.30, Rafał Boguta. Zapraszam. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy.

0: Zagranicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki poinformował o tym podczas zwołanej wczoraj przez premiera pilnej odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
1: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
0: Premier ostrzegał przed eskalacją działań Rosji i podkreślał, że Kreml będzie dążył do paraliżu ukraińskich przejść granicznych. Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Więcej o tym znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Nie będzie odmrożenia prac nad projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne. Po 2 latach miała się nimi zająć Komisja Nadzwyczajna, a jej posiedzenie zaplanowano dziś po południu. Posiedzenie jednak się nie odbędzie, ponieważ jak poinformowano, nie ma stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy zapewnia, że jej środowisko polityczne będzie upominać się o prawa kobiet i liczy, że z komisji wyjdzie kompromisowy projekt.
2: Myślę, że jest przestrzeń, w której możemy zawalczyć wspólnie o to, żeby Polki nie bały się rodzić, żeby nie musiały wyjeżdżać do innych krajów, kiedy czują, że ich ciąża i urodzenie dziecka może kolidować z ich życiem i zdrowiem. To jest jakaś minimalna podstawa, o której w wyniku działań prawicy państwo po prostu zapomniało.
0: W porządku odwołanego posiedzenia komisji były 2 projekty ustaw dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. Uratowano prawdziwe skarby. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego pod paryskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher zapowiedział, że nagrania wkrótce trafią na anteny publicznego nadawcy.
3: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Czy to będą audycje na wszystkich antenach Polskiego Radia, czy to będą serie podcastowe, czy to będą seriale, które będą tworzyć dziennikarze i w nowoczesny sposób prezentować, to już się okaże w najbliższym czasie. Jedno jest pewne, myślę, że powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
0: Digitalizacja Archiwum Kultury jest efektem wielomiesięcznej pracy przeprowadzonej w Radiowym Archiwum w Warszawie.

0: Chmur mnóstwo. Dziś zachmurzenie będzie duże. Po południu na zachodzie mogą wystąpić przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać też deszcz. Na południu suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15. Wiatr słaby i umiarkowany. Trzydzieści trzy minuty po godzinie 6. Sport. Ileż dynamizmu. Dynamizmu to przynosi ten sygnał. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: no zobaczymy, dobry. Jak koledze pójdzie.
1: No to właśnie. Czy będę taki mądry?
0: Wetknę każde potknięcie.
1: Siatkarze grali wczoraj po raz trzeci. Mhm. I po raz trzeci wygrali. Po raz trzeci 3-0. Dużo trójek się zdarzyło.
0: Gratulujemy.
1: Gratulacje, ale no na razie to takie pierwsze koty za płoty. Śliwki na szczęście nie, robaczywki, ale tacy rywale w fazie grupowej, których po prostu pokonać trzeba i się za bardzo nie zmęczyć. Więc zadanie wykonane, jeśli chodzi o drużynę Nikoli Grbicia. Tym razem pokonana Macedonia Północna w Sofii. 3-0. Z naszymi zawodnikami rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Maksymilian Graniczny, Maksiu, dzisiaj dwoiłeś się, troiłeś, ciężko opracowałeś. Rywal mocno nie naciskał, ale broniłeś, co się dało.
3: Rywal postawiał się mniej więcej w początku setu, ale tak często jest. Później gdzieś, jeżeli trzymamy swoją dobrą grę, to tworzymy przewagę i tak w tym meczu wyglądało, że gdzieś początek w miarę równy, później odjeżdżamy i tą przewagę trzymamy, także cieszymy się, że tak to wyszło.
2: Ograłeś się dzisiaj, można powiedzieć, bo tego grania miałeś sporo.
3: Tak, no mimo, że trzy sety, to gdzieś dużo było kontaktów z piłką, także fajnie, każdy kontakt, dodatkowe doświadczenie, także cieszę się, że dzisiaj tak to wyglądało.
2: Pierwszy set nie był taki łatwy, ale generalnie jak się patrzy na to spotkanie, najkrótsze, jak oceniasz te trzy mecze dzisiaj, najłatwiej było, najlepszy rytm złapaliście?
3: Patrząc na naszą grupę, to można było

0: się spodziewać, że te pierwsze mecze powinny być dla nas najłatwiejsze, tak więc zrobiliśmy swoją robotę tutaj i teraz zaczyna się poważniejsze granie i myślimy, że jesteśmy przygotowani na to.
1: Rozgrywający Jan Firlej, duża satysfakcja, że można rozpocząć w pierwszej szóstce.
2: Tak, no można się poczuć trochę jak w klubie, w swojej funkcji oczywiście. Bardzo fajnie, że wszyscy możemy ten rytm meczowy czuć, że trener rotuje. Jest ku temu też okazja. Wiadomo, ma to na celu przede wszystkim to, żeby nie wypadać z tego rytmu meczowego, być pod prądem tak zwanym, mówiąc kolokwialnie, i służyć to ma temu, żeby w ewentualnych czy trudniejszych momentach, czy może kontuzjach być gotowym, pomóc zespołowi i być w dobrej dyspozycji. No nie ma się to co oszukiwać, oczywiście z całym szacunkiem dla zespołu z Macedonii, ale wiedzieliśmy po odprawie taktycznej, że musimy się przede wszystkim skupić na swojej grze i pilnować koncentracji bardzo w tym meczu. Teraz poziom idzie w górę, przeciwnicy w grupie Ukraina, Bułgaria, potem w dalszych, mam nadzieję, części turnieju również, więc skupialiśmy się dzisiaj przede wszystkim na tym, co my chcemy grać, co my chcemy poćwiczyć i czego chcemy pilnować, więc fajnie, że wszyscy mieli okazję grać i jesteśmy pod prądem.
3: Jutro także pod prądem, miejmy nadzieję, reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. Teraz tenis i wielkoszlemowy US Open, który zakończył się minionej nocy, a zakończył się zwycięstwem najwyżej rozstawionego zawodnika, reprezentanta Niemiec Aleksandra Zwieriewa. Przenieśmy się zatem do Nowego Jorku. Tam jest Jan Pachlowski. Witaj Janku i opowiadaj, co tam działo się w finale.
4: Zwieriew wygrał z Shettonem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Ostatnim Amerykaninem, który triumfował w Nowym Jorku w grze pojedynczej, był Andy Roddick w 2003 roku. No i Amerykanie przez kolejne 12 miesięcy będą musieli pogodzić się z tym faktem. W przypadku Aleksandra Zwieriewa warto przypomnieć, że on przystępował do tego sezonu jako zawodnik, któremu mimo braku tytułu wielkoszlemowego, no to uważano go za być może najlepszego w historii bez takiego osiągnięcia na koncie. Teraz w ciągu 3 miesięcy zdobył 2 takie triumfy. Zresztą posłuchajmy, co powiedział zaraz po zakończeniu finału.
5: Cieszyłem się tym wszystkim, cieszyłem się tenisem. Byłem bardzo zestresowany, jak wygrywałem French Open, ale teraz byłem szczęśliwy po prostu tam, gdzie jestem. To wspaniałe uczucie. Jestem dwukrotnym zwycięzcą Wielkiego Szlema. 3 miesiące temu, jakby ktoś zaproponował mi, wygrasz raz taki turniej, od razu bym się pod tym podpisał. Teraz siedzę przy 2 takich trofeach, zdobytych w 3 miesiące. To trudne do opisania.
4: Taka ciekawostka, bo przy piłce meczowej Zwieriew zaserwował stronę Sheltona, ten odebrał serwis, ale piłka wyleciała poza kort, odbijając się jeszcze przed Niemcem i wtedy Zwieriew takim spokojnym krokiem przemierzał kort, początkowo nie zdając sobie sprawy, że wygrał. Dopiero gdy dotarły do niego wiwaty publiczności, ogłoszenie wyniku przez sędziego, jego twarz rozpromieniała z radości, potem po meczu żartował, że to był długi mecz i też długie 2 tygodnie i może nie do końca się na początku zorientował, że został zwycięzcą w Nowym Jorku. Zaraz po meczu rozmawiałem też z amerykańskimi kibicami. Myślałem, że będą smutniejsi, ale z honorem przyjęli porażkę swojego zawodnika. Zresztą posłuchajmy.
5: Tak, jestem zawiedziony, ale Zwieriew grał po prostu lepiej. Dla Sheltona to był dopiero pierwszy finał Wielkiego Szlema. Dajmy mu jeszcze trochę czasu. To był świetny mecz. Tak naprawdę to trzymałem kciuki za obu tenisistów. Każdy z nich zasługiwał na zwycięstwo. Szkoda mi Sheltona, ale może uda się za rok.
4: Ben Shelton dostał połowę tego, co Aleksander Zwieriew za zwycięstwo. Zwycięzca tegorocznego US Open otrzymał 5,5 miliona dolarów. Tak samo było w przypadku finału kobiet. A te 5,5 miliona to jest rekord w tenisie, jeżeli chodzi o historię turnieju Wielkiego Szlema.
3: Jan Pachlowski, prosto z Nowego Jorku. Bardzo dziękujemy. I dziękuję. Jeszcze piłkarska ekstraklasa i mecz Legii Warszawa z Widzewem Łucia. To są spotkania, które zawsze elektryzują piłkarskich kibiców, bez względu na to, w jakich, że tak powiem, nastrojach oba zespoły przystępują do tego spotkania. No i ten mecz zakończył się remisem 1-1. Serię meczów bez wygranej przerwały Pogoń Szczecin i Wisła Płock. Pogoń pokonała Wieczystą Kraków 2-0. Wisła ograła Krakowie 3-1, ale 8 kolejka jeszcze się nie kończy, bo to dziś dopiero w Radomiu. Miejscowy Radomiak zagra z Piastem Gliwice.
6: O tym wszystkim informował Filip Jastrzębski. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
6: Szósta 40 na zegarach. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Do sportu oczywiście dziś jeszcze wrócimy za niespełna godzinę. A tymczasem powracamy do rosyjskich ataków. Wczoraj 2 rosyjskie drony uderzyły w cele bezpośrednio obok przejścia granicznego w Dorohusku. Do ataków doszło rano. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Bezzałogowce trafiły w stację paliw oddaloną niecały kilometr od granicy polsko-ukraińskiej oraz w pociąg relacji Kijów, Warszawa.

0: Warszawa. W Dorohusku jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztofie, powiedz, jak mieszkańcy wsi zareagowali na rosyjskie ataki?
1: Wystraszyli się i zastanawiali, czy to już ostrzał bezpośrednio na terytorium Polski. Naprawdę, w Dorohusku dwukrotnie było słychać huk. Najpierw około godziny 4:00 po uderzeniu drona w oddaloną o 800 metrów stację paliw po stronie ukraińskiej, a później przed 8:00 po trafieniu w pociąg jadący z Kijowa. Mieszkańcy podkreślają, że nigdy wcześniej nie byli świadkami wybuchów tak blisko ich domów.
2: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
3: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
4: No jest jakiś tam lęk, są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
5: Ja się nie obawiam, ale z tego co z rozmowy z ludźmi to obawiają się na pewno.
1: Zawyły syreny, a wojsko poderwało dyżurną parę myśliwców. Tak wyglądał ten niedzielny poranek. W związku z atakiem tymczasowo też zamknięte zostało przejście graniczne w Dorohusku, o czym informował komendant Głównej Straży Granicznej generał Robert Bagan.
6: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały. Wtedy natychmiast została ogłoszona ewakuacja przejścia granicznego. Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej. Pozostała część obsługi przejścia, czyli służby fitosanitarne, weterynaryjne, w liczbie ogólnej około 78 osób.
1: W niedzielę po południu o godzinie 17:00 odbyło się pilne zebranie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podczas którego podsumowano ataki. Od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter, przekazał premier Donald Tusk.
7: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem.
1: Dorohusk to miejsce, w którym granice pokonują miesięcznie dziesiątki tysięcy ciężarówek, a także setki pociągów, zwłaszcza towarowych. Według ekspertów tego typu ataki służą sprawdzeniu gotowości polskich służb, ale także obywateli. Chociaż wojna tuż obok toczy się od kilku lat, to w tutejszej wsi, jak okazało się przy okazji tego wypadku, nie ma miejsc schronienia, przyznał wójt Dorohuska Wojciech Sawa.
8: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają. To jest na pewno bolączka nie tylko naszej gminy.
1: Sprawdzałem najbliższy punkt schronienia na rządowej mapie, gdzie się ukryć. Znajduje się około 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Na ten problem zwracali też uwagę sami mieszkańcy, którzy pytali, gdzie mamy iść po ogłoszeniu alarmu. Jeśli chodzi o przejście graniczne, to ruch został wznowiony wczoraj i na ten moment odbywa się normalnie.
0: Z Dorohuska relacjonował Krzysztof Polasik. Bardzo dziękuję. 43 minuty po godzinie 6:00 zaglądamy na stację benzynową, a tam widać, że ceny paliw biją kolejne rekordy. To wynik napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, choć amerykański prezydent widzi to trochę inaczej. Za litr oleju napędowego kierowcom przyjdzie zapłacić w tym tygodniu aż 9 zł. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
9: Ceny paliw na stacjach prawdopodobnie osiągną w tym tygodniu rekordowe wartości. Po tym jak Arabia Saudyjska wyłączyła strategiczny rurociąg wschód-zachód, notowania ropy na giełdzie w Londynie przekroczyły $100 za baryłkę. Rządzący mówią, że wszystkiemu winny jest Donald Trump.
10: W tej chwili mamy sytuację bardzo poważną, geopolityczną. Amerykanie nie wiedzą jak wyjść z tej sytuacji, do której wprowadził nas wszystkich Trump.
9: Mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Pojawiło się też ryzyko, że po ostatnich zawirowaniach paliw zabraknie. Orlen zapewnia jednak, że Polsce ten scenariusz nie grozi. Dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw do rafinerii spółki ropa jest dostarczana bez zakłóceń. Analitycy przewidują jednak, że w tym tygodniu popularna 95 może przebić 8 zł za litr, a diesel osiągnąć cenę 9 zł. Dlatego opozycja apeluje do rządu o interwencję. Michał Boczek z Konfederacji uważa, że należy zmniejszyć opodatkowanie paliw.
11: Ja uważam, że w ogóle trzymanie akcyzy w paliwie to jest jakieś wariactwo, to jest mordowanie całej gospodarki, więc ja już dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę, która jest w benzynie, ponieważ to blokuje rozwój gospodarki.

0: w naszym kraju. I to już trzeba się niedawno zająć.
1: Rządzący odpowiadają, że mają związane ręce z powodu postawy prezydenta, który blokuje ustawy umożliwiające pozyskanie nowych źródeł finansowania budżetu, dzięki którym rząd mógłby sfinansować obniżkę cen paliw.
2: Karol Nawrocki w tej chwili blokuje wszystkie ustawy, które umożliwiały pozyskiwanie nowych dochodów dla rządu. W tej chwili to już jest kwota blisko 10 miliardów złotych.
1: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wskazuje przede wszystkim na brak podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Same 4 miliardy chcieliśmy pozyskać z opodatkowania koncernów paliwowych. To byłyby środki na kontynuację dopłat do paliwa. Obniżenie akcyzy, VAT-u, kontrola cen. To wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami prezydenckimi.
1: Ale Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że za opodatkowanie koncernów paliwowych, a konkretnie Orlenu, i tak na końcu zapłaciliby kierowcy.
3: Są potrzebne działania osłonowe oczywiście, ale nie takie, które przerzucał koniec końców ciężar opłat podatkowych na klientów na stacjach benzynowych.
1: Jak słyszymy, rząd na razie nie szykuje programu, który obniżyłby ceny paliw. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
4: Jest 6:46.
5: Twoje pieniądze.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze porozmawiamy o zasadach wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. No jest już po wakacjach, większość tych, którzy chcieli wyjechać, to oczywiście pewnie już wyjechali i wypoczęli, no, a może ktoś jeszcze jest w trakcie, więc będzie się w przyszłości zastanawiał, a jak zrobić z tym ekwiwalentem. Może niektórzy w ogóle nie wyjechali i to tych przede wszystkim najbardziej by to dotyczyło. Zatem wyjaśnijmy, jak ta kwestia jest obecnie w przepisach rozstrzygnięta, a wyjaśniać nam będzie mój dzisiejszy gość, ekspertka prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk. Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry.
6: Od stycznia obowiązują nowe zasady dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wyjaśnimy, jakie te zasady aktualne są, jak wyglądają, kiedy ktoś nadal pracuje, a jak gdy kończy zatrudnienie, bo to są trochę różne sytuacje.
7: Dokładnie tak. Jeżeli mamy pracownika, który no nadal jest zatrudniony, no to nie ma mowy o wypłacie ekwiwalentu, tak? Ten ekwiwalent jest po prostu nienależny. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze.
6: To jest prawo i obowiązek pracownika.
7: To jest prawo i obowiązek, tak? Dokładnie, pracownika. Ale też i pracodawcy, żeby przestrzegał tych przepisów, tak? Natomiast gdy pracownik kończy zatrudnienie, czyli umowa się rozwiązuje bądź wygasa i ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego nie wykorzystał, w tym momencie pracodawca jest zobowiązany do wypłaty tego ekwiwalentu.
6: No, czyli diametralnie różne sytuacje.
7: Jest.
6: No chyba, że wykorzysta, prawda, w trakcie okresu wypowiedzenia urlop.
7: Też jest taka
6: to
7: możliwość. Tak, zazwyczaj pracodawcy już zobowiązują pracownika do wykorzystania tego urlopu. Jednak czasami może to po prostu nie być słuszne, tak? No bo pracodawca potrzebuje tego pracownika.
6: Jasne.
7: Może jest jakieś takie stanowisko, które tak. Ciężko znaleźć zastępstwo, prawda?
6: No czy to też wtedy od razu, prawda?
7: Dokładnie. Tak.
6: No ale ta zmiana prawa polega na tym, że zgodnie z nowymi przepisami ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie będzie już wypłacany, czy też nie jest, no pewnie bardziej nie będzie już wypłacany w dniu zakończenia pracy, lecz w terminie standardowej wypłaty wynagrodzenia. Do tego roku taka wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę. Proszę nam powiedzieć, jakie to ma praktyczne znaczenie i dla kogo? Dla pracownika bardziej, czy bardziej dla pracodawcy?
7: Czy w praktyce nie zmienia się za bardzo dla pracownika tutaj jakby ta zmiana tych przepisów? Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy no, nie przestrzegali tych terminów, tak? Zazwyczaj było to wypłacane z ostatnim jakby wynagrodzeniem, a nie ostatnim dnia zatrudnienia, tak? Częsta praktyka, nie przestrzeganie tych przepisów, więc no teraz finalnie pracownicy będą po prostu mieli to zagwarantowane.
6: Będzie
7: tak?
6: Jasność.
7: Będzie jasność, tak, w przepisach będzie jasność.
6: Jasne, może też dlatego właśnie zmiany zostały opracowane, że to się właśnie nie
7: Dokładnie.
6: Przestrzegano tego. No dobrze, a teraz takie pytanie, czy można dowolnie umówić się, trochę życia tak, z pracodawcą, że na przykład kilka lat nie będzie się chodziło na urlop wypoczynkowy, a w zamian będzie się otrzymywało wynagrodzenie w postaci ekwiwalentu. Czy można się tak z pracodawcą umówić? Korporacje na przykład.
7: Niestety nie. Pracownik nie może się zrzec urlopu na korzyść wypłaty tego ekwiwalentu, tak? Pracodawca powinien ten urlop

0: urlop udzielić, tak jak mówiliśmy, w naturze. Pracownik powinien odpocząć od tej pracy, tak.
1: No to zasady ogólne. Zasady ogólne rządzące wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego. Jak długo można go nie pobierać, żeby nie utracić tego urlopu? Mówię o tym dlatego, że właśnie tak jak powiedziałam, są takie miejsca, w których pracownik nie umawiał się, tak jak wcześniej powiedziałyśmy, ale po prostu przez parę lat nie chodzi na urlopy wypoczynkowe. No i to się dzieje z takim przyzwoleniem obu stron, tak bym powiedziała, za zgodą. No i jak długo to może trwać? Bo czasami pracownik może nie chodzić, ale to nie oznacza, że on kiedyś nie chce tego urlopu. Już nie mówimy, że ekwiwalent, ale może będzie chciał go wybrać i dookoła świata pojechać. No.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, powinny być wykorzystane w roku nabycia tego urlopu, tak? Jeżeli no, mamy ten limit, dajmy na to 26 dni, powinniśmy go wykorzystać w danym roku. Często nie zdarza się to i urlop staje się urlopem zaległym. W takim przypadku ten urlop powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku, tak? Jeżeli znowu nie uda nam się wykorzystać tego urlopu, no bo mamy różne zobowiązania, pracodawca nie wyraża zgody na ten urlop, tak? Chociaż tutaj jest to jego obowiązek udzielić tego zaległego urlopu do 30 września. Pracownik może rościć prawa do tego urlopu 3 lata od właśnie tego 30 września.
1: Od 30 września się ten trzyletni.
0: Dokładnie tak.
1: A jeżeli nie wykorzysta tego urlopu w ciągu tych 3 lat, to urlop mu przepada?
0: Urlop mu przepada. Nawet miałam taką sytuację, że pracownik zawnioskował o 96 dni zwolnienia. Niestety 18 z tych dni było...
1: Urlopu.
0: Urlopu, tak, przepraszam. 18 dni z tej puli urlopowej było już przedawnione. No i niestety nie można było go udzielić.
1: Jasne. A czy nie jest tak, że jeżeli pracownik... Jakby to, żeby to dobrze i jasno wytłumaczyć. Na przykład z danego roku wykorzysta kilka dni. Czy ten termin się jakby nie przedłuża? Nie.
0: Nie. Zawsze jest tak, czy liczymy, jeżeli mamy
1: za dany okres, liczymy od 30 września następnego roku kalendarzowego. I nieważne, że wziął na przykład 15 września 3 dni urlopu i...
0: Zawsze ten urlop, który potem wnioskuje, już jest zdejmowany z tego zaległego urlopu.
1: Jasne.
0: Więc może dojść do takiej sytuacji, że ten urlop nigdy nie ulegnie przedawnieniu, tak?
1: Jasne.
0: Jeżeli pracownicy będą wykorzystywali w następnym roku, dajmy na to znowu 14 dni, to te 14 dni idzie z puli pierwszej tego zaległego urlopu.
1: Tak. Ale to się nie przesunie nigdy, że będzie to 3-4 czy 5 miesięcy, to będzie krótszy czas. Jasne, rozumiem. A teraz proszę mi powiedzieć, czy pracodawca, powiedziałyśmy o tym 30 września i końcu roku, czy pracodawca może zmusić pracownika do tego, żeby jednak skorzystał z urlopu do końca grudnia danego roku, a nie do końca września roku następnego? Prawo przewiduje, że może wykorzystać do 30 września, ale czy pracodawca może zmusić jednak do końca grudnia, żeby wykorzystał albo chociaż, żeby zadeklarował ten urlop?
0: Może, ale tylko dotyczy to urlopu zaległego. Nie bieżącego, tylko tego zaległego. Jeżeli mamy urlop zaległy, to pracodawca może jednostronnie wysłać pracownika na ten urlop.
1: Jasne. Ale ten zaległy staje się dopiero po 30 września.
0: Ten zaległy teoretycznie staje się już po 31 grudnia 2025, tak? Bo to już mamy nowy limit, nowy rok, więc tamten urlop jest urlopem zaległym. I ten urlop zaległy musimy wykorzystać do tego 30 września, tak?
1: Jasne. Ale a pracodawca może powiedzieć, nie, zostało ci tam, nie wiem, umówmy się, 20 dni dla równego rachunku. Musisz pójść w marcu, a nie możesz. A pracownik na przykład zadeklarował, że chce w sierpniu następnego roku. A on mówi do niego, nie, to w marcu musisz pójść.
0: No tutaj pracodawca wyraża zgodę na ten urlop, tak? Pracownik nie może zawnioskować sobie o urlop i iść na ten urlop bez zgody pracodawcy, tak? Więc no tutaj...
1: Jasne.
0: Ta zgoda pracodawcy jest konieczna.
1: Jasne. To teraz pytanie, czy można z urlopem wypoczynkowym łączyć zwolnienie lekarskie? Na przykład ktoś jest na zwolnieniu i zaraz potem, odwrotnie niż się dzieje, i zaraz potem na przykład chce pójść na urlop. Albo no to odwrotnie też jest, tak? Jest na urlopie i zaraz potem zwolnienie lekarskie. W obu tych przypadkach można co zrobić?
0: Jeżeli mówimy o urlopie zaplanowanym, jedziemy na ten urlop i podczas tego urlopu zachorujemy, to urlop jest przerwany, tak? Urlop, zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy, ale on się nie przesuwa obligatoryjnie. Tutaj nie ma takiej możliwości, że jesteśmy tydzień na zwolnieniu i potem sobie ten tydzień odbieramy, prawda, kontynuację tego urlopu. Nie, to znowu pracodawca musi wyrazić na to zgodę.
1: Jasne. A także kończymy zwolnienie i wtedy dopiero chcemy pójść na urlop? To
0: jeżeli
1: też
0: mamy
1: zgoda
0: akceptację pracodawcy, tak, mamy urlop zaplanowany, to jak najbardziej jest to możliwe.
1: Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ekspertka do spraw prawa, pracy i wynagrodzenia, pani Monika Kowalczyk, była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze.

0: 6:55. W studiu jest już Agnieszka Drączkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest rozgrzewka przed spotkaniami politycznymi. Pierwsze po godzinie 7, drugie po 8. Jak zwykle na początek Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Później Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Jak rozumiem, pierwsze pytanie jednak jeszcze cały czas będzie dotyczyło wczorajszych wydarzeń na granicy polsko-ukraińskiej.
1: Tak, Kubo, tak, drodzy państwo, nasi słuchacze. Oczywiście musimy o to zapytać polityków, no bo myślę sobie, że chociażby po tym materiale z Dorohuska warto też pytać i wybiegać trochę do przodu. Co jednak powinno się takiego zadzieć i jak szybko rząd powinien się zająć kwestiami, no właśnie, miejsc schronienia. Słyszeliśmy w materiale w połączeniu z Dorohuska od naszego kolegi, który tam jest od wczoraj, no, że jednak no, mieszkańcy tych rejonów najbliżej granicy z Ukrainą obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
0: Wójt Dorohuska przyznał wprost, że schronów nie ma.
1: Nie ma. Najbliższy jest 15 kilometrów, tak? Z tego, co usłyszałam.
0: Od miejscowości, tak.
1: Od miejscowości. No to nie powinno tak być. Tym bardziej, że mijają 4 lata tak naprawdę od wprowadzenia w życie ponad ustawy. No raz, że od wojny, ale dwa też mamy przecież, no może nie 4, ale przynajmniej 2,5 roku od momentu wprowadzenia w życie ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. No jednak ja bym oczekiwała chociażby, no nawet dzisiaj, po południu albo w ciągu dnia, takiej informacji dla mieszkańców, gdzie głównie wokół, wzdłuż tej wschodniej granicy znajdują się takie miejsca schronienia. Albo chociażby takie miejsca, gdzie można przerobić to na miejsce schronienia. Jakieś parkingi podziemne, czy no właśnie jakieś nawet większe piwnice pod jakimiś blokami i tak dalej, i tak dalej.
0: 4 lata wojny, ponad 4 lata otwartej wojny, to już jest wystarczający czas, żeby coś konkretnego przygotować na ewentualność taką jak ta wczorajsza chociażby. No ale jest jeszcze też inna kwestia, o tym dziś pisze między innymi prasa, czyli to, co działo się i dzieje się jeszcze w internecie, zalew informacji, które sugerują,
1: no właśnie, Kubo, że... dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślę sobie, znaczy nie wiem, czy starczy czasu na rozmowę z politykami o tym, bo chyba to też nie do końca ich jest rola. Bardziej jakaś taka audycja publicystyczna by się przydała, może nawet cykliczna, na temat tego, jak my, jak społeczeństwo reaguje na tego typu informacje, jak my odbieramy tego typu informacje o tych zdarzeniach, o zagrożeniu. No przecież słyszymy od wielu miesięcy tak naprawdę od przedstawicieli rządu, ale też w mojej audycji co sobotniej, która jest poświęcona szeroko pojętej obronności, wskazujemy z ekspertami, że jednak infosfera jest zatruta, że w infosferze możemy znaleźć bardzo wiele baniek informacyjnych, możemy znaleźć bardzo wiele fałszywych informacji, że nie możemy tylko opierać się na tym, co wyczytamy na X-ie, czy innym Y-ku, czy na innej platformie w mediach społecznościowych, że warto jednak mimo wszystko spróbować chociaż kilka źródeł informacji znaleźć, szukać na tych oficjalnych stronach, nawet resortów poszczególnych, no, czy na Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
0: I między innymi te kwestie też być może pojawią się w rozmowie z politykami. Przypomnijmy, po godzinie 7 Maciej Konieczny, poseł partii Razem, po 8 Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, a z naszymi gośćmi będzie dziś rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Niskie ceny.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja.

0: Premier zapowiada usprawnienie ruchu na przejściach z Ukrainą. To reakcja na serię rosyjskich ataków z minionej doby. Czy prezydent odbierze od niego ślubowanie? W tym tygodniu Maciej Berek powinien zacząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Spowodował utrudnienia, zajęły się nim służby. Wieczorem na torach kolejowych w stolicy pojawił się łoś. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że dziś odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
1: Będziemy jeszcze rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. Nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorochusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Pociąg, w którego lokomotywę uderzył rosyjski dron, dotarł po południu do Warszawy. Anna Zakrzewska z PKP Intercity mówiła, że pociąg przyjechał do celu około 16.
2: Do stacji docelowej Warszawa Wschodnia dotarł pociąg Kijów Express. Na pokładzie tego pociągu było ponad 200 osób. Nie było tam obywateli Polski. Skład standardowo, procedura jest taka, że na granicy polsko-ukraińskiej zmieniana jest lokomotywa, więc już na terenie Polski był prowadzony przez polską lokomotywę.
0: Pociąg przyjechał z około 6-godzinnym opóźnieniem. Czy Maciej Berek rozpocznie w tym tygodniu pracę w Trybunale Konstytucyjnym? Sejm wybrał go na sędziego Trybunału w poprzedni piątek, 4 września. Politycy rządzącej koalicji podnoszą, że prezydent nie ma podstawy do kwestionowania wyboru Macieja Berka. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Berek, wbrew temu co deklarował, nie spełnił wymagania pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Maciej Berek jest gotowy do rozpoczęcia kadencji, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk ma też nadzieję, że prezydent Nawrocki odbierze od niego ślubowanie.
3: Ja rozumiem, że podobnie jak w przypadku pana sędziego Patyry nastąpi zaprzysiężenie. Nie ma żadnych wątpliwości wobec uprawnień ustawowych i spełniania kryteriów przez pana Macieja Berka. Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego w różnych aktywnościach zawodowych, prawniczych, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
0: Kompetencje Macieja Berka kwestionuje Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Pytany, czy w zaistniałej sytuacji prezydent przyjmie ślubowanie od nowo wybranego sędziego, odpowiada, że to decyzja Karola Nawrockiego.
4: Niektórzy uważają, że jest właściwie nieistotnym elementem w całej tej procedurze i tylko ma przyjąć ślubowanie albo nie przyjąć. No ale ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał prawo sprawdzać, a to wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No, gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chcę, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął. Jest to napisane wprost w ustawie.
0: Kancelaria prezydenta uważa, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcowski. W tej sprawie kancelaria skierowała pismo do marszałka Sejmu. Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał do kancelarii prezydenta szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dziś 4-dniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen pojawi się przed deputowanymi pojutrze rano. O szczegółach Beata Płomecka.
5: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
6: Polska może być przykładem dla innych.
5: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: Bruksela.
1: Na koniec jeszcze Warszawa. Łoś, który znalazł się wieczorem w tak zwanym tunelu średnicowym, spowodował poważne utrudnienia w stołecznym węźle kolejowym. Służby usunęły zwierzę. Polskie Linie Kolejowe napisały w mediach społecznościowych i tu cytat zgodnie z pisownią. Zwierzę zostało bezpiecznie zabrane z torów, przywracana jest rozkładowa

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Chciałoby się powiedzieć 8 minut po godzinie 7, ale zegar nie współpracuje. Jest dopiero 7:06, poniedziałek, 14 września, to jest 257 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku panny i wzeszło dziś, a jednak 8 minut po godzinie 6, zajdzie o 18:54, a dzień będzie trwał 12 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Siemomysł, Szymon i Wiktor. Życzymy wszelkiej pomyślności. Agnieszka Wieczorek, Rafał Wardziński, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy jeszcze do godziny 9, a już teraz czekają na Państwa Agnieszka Drążkiewicz i jej gość.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: A moim Państwa gościem jest Maciej Konieczny, poseł Razem, zapowiadany chwilę temu na naszej antenie. Witam serdecznie, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zostaniemy jeszcze w tej tematyce z weekendu, związanej z wydarzeniami z soboty na niedzielę. Po tej sytuacji na granicy, tak naprawdę no, zdarzenia niebezpieczne tuż obok naszej granicy. Czego pan się spodziewa dzisiaj, chociażby po tych spotkaniach w Ministerstwie Finansów? Mamy zapowiedź premiera, który apeluje, też wydaje takie zarządzenie służbom, między innymi związanym z ochroną granicy, z celnikami, żeby te przejścia graniczne z Ukrainą zostały udrożone, bo to też, jeżeli tam są kolejki, to też może sprzyjać przyszłym potencjalnym zagrożeniom.
3: Mieliśmy wcześniej do czynienia z udaremnioną próbą ataku na przejścia graniczne. Teraz mamy atak na pociąg tuż przy polskiej granicy. Ewidentnie jest to intensyfikacja działań ze strony rosyjskiej nastawiona na prowokację i eskalację napięcia w Polsce. I trzeba mieć świadomość, że te ataki, akty sabotażu w Polsce, ataki przy polskiej granicy to jest jedno, ale temu towarzyszy także ogromna kampania cały czas w internecie, kampania propagandowa. I tutaj jest ważne, żeby dawać odpór tym działaniom na każdym polu, bo ewidentnie to jest nastawione na to, żeby te napięcie wzbudzać i mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu, z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać. Więc oczekuję od rządu tak zabezpieczenia takiej twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.
2: A jak skuteczniej przeciwdziałać pana zdaniem tej rosyjskiej propagandzie?
3: Myślę, że w wielu aspektach ma na aspekt technologiczny, to znaczy mamy do czynienia faktycznie ze wzmacnianiem tych głosów w internecie poprzez setki tysięcy milionów, miliony tak naprawdę rosyjskich botów i tutaj mamy prawo oczekiwać od rządu, że będzie przeciwdziałała także na tym polu, żeby taką działalność spróbować zablokować w porozumieniu oczywiście z nadawcami internetowymi.
2: Ale wie pan, że przecież chociażby było takie prawo, które miało dać większe narzędzia właśnie na to, o czym pan mówi, czyli na większy wgląd na to, co dzieje się w infosferze, ale prezydent przecież też takie przepisy zablokował.
3: No niestety w tym momencie wiele tych rzeczy pada ofiarą tego blokowania wszelkich zmian przez prezydenta motywowanych tak naprawdę wojną partyjną, tak? Więc tutaj jesteśmy w sytuacji i to nie jest jedyny taki przykład, w którym polskie bezpieczeństwo, nasze bezpośrednie bezpieczeństwo pada ofiarą partyjnych rozgrywek, tak? I jest to nierozsądne działanie prezydenta Nawrockiego. Natomiast jest ileś narzędzi także, które nie wymagają legislacji. Są także działania służb, które powinny być nastawione na jakieś konkretne działania osób, które są na terytorium Polski i tego powinniśmy oczekiwać od rządu.
2: Ludzie, z którymi rozmawiali nasi reporterzy tam na granicy po tych wydarzeniach, są przerażeni, boją się o swoje bezpieczeństwo. Co powinno się stać w tej kwestii? My rozmawialiśmy z naszym prowadzącym dzisiejszym przed tą rozmową polityczną. Zastanawialiśmy się, jak też właśnie państwo powinno podejść do kwestii chociażby miejsc schronienia, miejsc ochrony. Mamy przepisy, które pozwalają chociażby samorządom budować te miejsca, ale te budowle nie powstają natychmiast.
3: To jest kwestia finansowania niewystarczającego. Jeżeli chodzi o obronę cywilną, to faktycznie mamy tutaj wieloletnie zapóźnienia. Przez lata ta infrastruktura, jeżeli chodzi o schrony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, była zapomniana. I teraz bardzo dużo inwestujemy w zbrojenia, to jest zrozumiałe, ale mam wrażenie, że wciąż nie doceniamy kwestii infrastruktury cywilnej, ale także przeszkolenia ludności cywilnej. Ja trochę mam pretensje do premiera, który raz po raz przedstawia takie bliżej nieokreślone zagrożenie, które może oznaczać wszystko od aktów

0: sabotażu po bezpośredni atak, a nie idą za tym działania mające na celu chociażby wytłumaczenie ludziom, co mają zrobić w przypadku kryzysu, bo to się
1: ale
0: nie dzieje.
1: Ale nie zgodzę się z panem, panie pośle, do końca, dlatego że chociażby w połowie sierpnia, czy nawet wcześniej, na początku sierpnia, były informacje mówiące o tym, że na przykład w ostatnią sobotę sierpnia będą duże szkolenia, duże takie edukacyjne spotkania, no właśnie wzdłuż granicy wschodniej z mieszkańcami, żeby przypomnieć ludziom po raz enty tak naprawdę. I dotykamy tutaj tego tematu, o którym pan powiedział, że ludzie, posługując się informacją z internetu, no, mają tylko jeden przekaz, który znajdą. A na przykład, ja czytałam takie też komentarze bardzo negatywne pod informacjami o tym, że będzie poradnik bezpieczeństwa, że będą książeczki wysyłane do domu, do ludzi, no właśnie związane z bezpieczeństwem. No to były wyśmiewane te inicjatywy, więc mam wrażenie, że musimy chyba gdzieś do przodu trochę wyjść.
0: Ale to jest kwestia skuteczności dotarcia ze strony rządu. Naprawdę wysłanie poradnika nie wystarczy. Jeżeli jest realne zagrożenie kryzysem na ogromną skalę sprowokowanym przez Rosję, to te szkolenia ludności cywilnej muszą być istotnym elementem działania rządu, bo to jest ważne.
1: Ale tak? To lekcje organizować dodatkowe?
0: Spotkania, tak, to w sensie to musi być, ludzie muszą, trzeba dotrzeć bezpośrednio do ludzi i to wymaga dużej inicjatywy i działań na dużą skalę ze strony rządu. Mamy duże słowa, mamy mówienie o bezpośrednim zagrożeniu na dużą skalę i za tym nie idą działania, jeżeli chodzi o przygotowanie ludności cywilnej. I to się rozjeżdża, po prostu te deklarowane rzeczy ze strony premiera i realne działanie państwa, które nie sprawia wrażenia w tym wymiarze obrony cywilnej, nie przygotowania militarnego, jakby faktycznie to była prawda.
1: To jak mówimy o dużych słowach, no to nie sposób też nie powiedzieć o tym, co powiedział po tych wczorajszych zdarzeniach chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, który mówił, że wszystko to jest przez to, że Zełenski atakuje instalacje paliwowe Federacji Rosyjskiej i wezwał go do tego, żeby pilnie przestał takich ataków.
0: Prezydent Trump dał się wciągnąć Izraelowi w napaść na Iran, która spowodowała kryzys na rynku paliwowym. Wojna, która była w interesie Izraela, która nie była w interesie także mieszkańców Ameryki, która uderzyła w ceny paliw w taki sposób, że i w Polsce, i w Stanach, i na całym świecie płacimy więcej. I to jest bezpośredni powód tych wzrostów cen. I teraz Donald Trump odwraca kota ogonem, obwiniając Zełenskiego. Krótko mówiąc, Rosja napadła na Ukrainę. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Z tego powodu mamy kryzys paliwowy. I teraz Donald Trump próbuje obarczyć winą Zełenskiego. No i rozumiem, że to jest robione na potrzeby wewnętrzne, ale to pokazuje też, że musimy uważać na te propagandowe zagrywki, nie tylko ze strony Rosji.
1: Jak pan myśli, na kogo, jeżeli chodzi o sojuszników, moglibyśmy liczyć w sytuacji eskalacji, o której wczoraj premier po tym specjalnym spotkaniu z Rządowym Centrum Kryzysowym mówił, że musimy się spodziewać. Zresztą mówi to nie pierwszy raz, bo wcześniej chociażby w lipcu, jak były też zdarzenia na Lubelszczyźnie, również szef rządu to przed tym ostrzegał, że musimy się i możemy się spodziewać tej eskalacji. A to, co się stało w weekend, no tak naprawdę wpisuje się też w ostrzeżenia chociażby służb amerykańskich, które również mówiły o tym, że no tutaj właśnie na granicy Unii Europejskiej, na granicy wschodniej naszej polskiej, no będą podobne zdarzenia.
0: Ale my już możemy liczyć na naszych sojuszników w ramach NATO, jeżeli
1: ale
0: chodzi
1: na Stany Zjednoczone chyba nie możemy w takiej sytuacji
0: ale
1: liczyć,
0: nie, jeżeli
1: jak pan
0: w tym momencie, jeżeli chodzi o obronę naszego nieba, to ten system działa. Jeżeli doszłoby do bezpośredniego konfliktu, jest artykuł 5 i to jest ważne, żeby Rosja dostawała jednoznaczny sygnał, że solidarność Zachodu funkcjonuje i że ten artykuł zadziała i stąd na przykład zupełnym skandalem były słowa Mariusza Błaszczaka, który w wywiadzie telewizyjnym kwestionował polską solidarność w przypadku ataku na kraje bałtyckie. To jest testowanie Zachodu, testowanie Polski, testowanie Europy, na ile my będziemy solidarni w przypadku eskalacji bezpośredniego ataku. I odpowiedź może być tylko jedna. Będziemy solidarni. I też warto, jasne, że Donald Trump nie jest politykiem budzącym zaufanie. Jasne, że obecna administracja amerykańska kwestionuje wiele sojuszy, ale też patrzmy na siebie. Ze swojej strony nie poddawajmy wątpliwości solidarności Zachodu.
1: Być może to jest spowodowane też politycznymi, wewnętrznymi kwestiami, które są w Stanach Zjednoczonych, bo przecież chociażby zbliżają się połówkowe
0: wybory.
1: To prawda,
0: ale też jest ważne, żebyśmy wzięli pod uwagę to, że strategia Stanów Zjednoczonych globalna się zmienia, że to zainteresowanie naszym regionem prawdopodobnie będzie mniejsze, niezależnie od tego, jaka będzie przyszła administracja. Stąd też w większym stopniu powinniśmy i inwestować w obronność i europejską, i w niezależność Europy. To jest coś, co się pewnie nie zmieni, niezależnie od tego, czy nastanie nieco normalniejszy prezydent w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy, dokończę ten wątek, no chyba, że po przeglądzie sił amerykańskich, które stacjonują w Europie, a mamy taki przegląd, przecież on jest już od czerwca prowadzony, w listopadzie ma być skończone to, co Pentagon potem ogłosi, może się okazać,

0: że w tych dokumentach no, będzie wskazanie na to, żeby stała obecność amerykańskich wojsk była właśnie w Polsce.
1: To jest możliwe pytanie, na ile długofalowe jest to zabezpieczenie. Też mamy strategiczne dokumenty amerykańskie, które mówią jednoznacznie, że chcą się wycofać z Europy, a nawet zakładają, że Europa jest adwersarzem i jakimś przeciwnikiem, którego należy osłabić. Tak? Więc bierzmy na poważnie także to, co Amerykanie piszą we własnych dokumentach strategicznych.
0: Powiedział pan, panie pośle, o jasnym sygnale, jaki powinien popłynąć do Federacji Rosyjskiej, do Putina, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie no właśnie tej agresywnej polityce naszych wschodnich sąsiadów. Jak pan sądzi, czego się pan spodziewa po jutrzejszych obradach? Mam takie wrażenie chyba, że jutro będą się w Brukseli działy ważne rzeczy, bo będzie rozpatrywany kolejny, do północy obowiązuje ten pakiet obecny sankcji na Federację Rosyjską. Tam mówimy o liście oligarchów. Słowacja, no niestety, jak wiemy, od dłuższego czasu zabiega o to, żeby dwa nazwiska wykreślić z tej listy. Zresztą zabiegał jeszcze Viktor Orban o to. Podobno, według doniesień naszej korespondentki sprzed weekendu brukselskiej, no Słowacja może liczyć też na chyba inne państwa. Niektóre państwa się wyłamują z tych sankcji. To by był zły znak?
1: Tak, to by był oczywisty znak, że ta misja wbicia klina w Europę, czy wbijania ciągłego klina w Europę Rosji w jakimś zakresie się udaje. I miejmy nadzieję, że te coraz intensywniejsze prowokacje na granicach Unii Europejskiej spowodują, że może parę osób albo otrzeźwieje, albo ze przyczyn politycznych po prostu zmieni zdanie, bo to jest naprawdę ważne, żeby nie dawać tego wrażenia Rosji, że to, co robi, działa. Bo wtedy będzie tylko intensyfikowała swoje działania.
0: Zonda krypto jest trochę z nową odsłoną od minionego tygodnia. Po tym, jak w piątek przeszukano mieszkanie byłego agenta Artura Chodzińskiego, który, jak zresztą sam relacjonował w mediach społecznościowych, no podłogi nie zostały wyprute, sam przekazał te informacje, te dokumenty, które śledczy oczekiwali od niego. A jak pan myśli, co może zmienić? Co mogą zmienić jego zeznania, jego wyjaśnienia? No mamy też przecież już od 2 tygodni mniej więcej tego małego świadka, którym jest pan Kral, który również no zapewne jakieś informacje przekazuje prokuraturze, skoro podejmuje kolejne działania. Czego pan się spodziewa? Jakiego finału?
1: Nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą zeznania konkretnego świadka. Natomiast mamy w tej sprawie oczywiste przepływy finansowe ze strony Zonda Krypto, firmy prowadzącej działalność nielegalną, która od początku było wiadomo, że nie jest to normalna firma, tylko raczej inicjatywa przestępcza. Przelewy ze strony Zonda Krypto na rzecz czy to Fundacji Przemysława Wiplera, czy Fundacji związanej z posłem Moskalem, czy Fundacji Suwerennej Polski, czyli mamy jasne uwikłanie finansowe prawicy w powiązania z Zonda Krypto. I ci politycy także działali na rzecz tego, żeby ten rynek nie był regulowany, żeby legislacja działała na rzecz tych osób, które przelewają im kasę i to jest w oczywisty sposób sytuacja korupcyjna, to jest afera prawicy i to wiemy na pewno, tak?
0: Ale prawica odsuwa tę aferę od siebie, mówiąc, że to jest przesada, że to nie tak. To
1: trudno się dziwić, że próbują tak robić, ale no, ja mam tylko jedną pretensję do władzy, że jeżeli to jest tak oczywista afera kryminalno-korupcyjna, to postawienie, że to, że głównym obrońcą głównego oskarżonego jest Roman Giertych, radykalny polityk Koalicji Obywatelskiej, to, że prawica, że rządzący nie są w stanie spełnić obietnicy rozdzielenia prokuratora generalnego i ministerstwa, sprawia, że z czegoś, co powinno być oczywistą aferą kryminalną, robi się raz jeszcze wojna polityczna. A to zaciemnia tylko sytuację.
0: Jak pan myśli, czy to jest już dobry czas, albo kiedy nastąpi dobry czas, żeby rząd jednak zastanowił się nad tym, żeby jakoś reagować ręcznie na ceny paliw? Mamy zapowiedź ekspertów, że w tym tygodniu za bezołowiową będziemy płacić ponad 8, za 10 zł może osiągnąć olej napędowy. Cena to będą rekordy. Czy to jest to ten czas, kiedy trzeba
1: Myślę, że tak i myślę, że rząd będzie zmuszony wrócić do osłon, jeżeli chodzi o ceny paliw, także dla indywidualnych odbiorców, jak i po to po prostu, żeby przeciwdziałać inflacji, która będzie stanowiła duże zagrożenie i może wysadzić w powietrze te wszystkie optymistyczne założenia rządu odnośnie przyszłego budżetu. Natomiast też warto tutaj zwrócić uwagę, że tutaj też było zupełnie nierozsądne, nieodpowiedzialne, szkodliwe weto prezydenta Nawrockiego odnośnie podatków odzysków nadzwyczajnych. Znaczy ktoś na tym zarabia. Te ceny sprawiają także, że firmy paliwowe mają bezprecedensowe zyski, na które w żaden sposób nie zapracowały. I naturalnym jest to, żeby te firmy opodatkować po to, żeby sfinansować programy osłonowe, ale Karol Nawrocki tutaj wybrał interes firm paliwowych kosztem interesu zwykłych obywateli.
0: No, słyszał pan tłumaczenia też współpracowników prezydenta, którzy mówili, że to jest prawo, które działa wstecz, więc ono jest niekonstytucyjne. ale to chyba w tym przypadku nie możemy w ogóle

0: tego argumentu podnosić.
1: Ja myślę, że to są bałamutne argumenty, a tak naprawdę prezydent po prostu sabotuje działania rządu także tam, gdzie one są potrzebne, słuszne, a opodatkowanie wielkich firm paliwowych, żeby móc sfinansować programy osłonowe, które ulżą Polakom, to jest coś, co powinniśmy zrobić.
0: Na koniec zakończymy trochę sportem, ale też powiązanym z Zonda Krypto. Myśli pan, że Radosław Piesiewicz straci dziś stanowisko, zbiera się po południu zarząd PKOL-u?
1: Pozostaje mieć taką nadzieję i nigdy nie powinien tego stanowiska uzyskać, już jego działalność w poprzednich związkach w związku siatkarskim pokazywała, że przeżył koszyk, że to jest osoba, która nigdy nie powinna piastować tej funkcji.
0: No i szkodzi tak naprawdę całemu sportowi, bo sport jest pozbawiony wielu intratnych kontraktów sponsorskich przez to, co się stało właśnie chociażby z działalnością pana Piesiewicza.
1: To trzeba wyczyścić, bo faktycznie ta działalność Zonda Krypto także na polu sportowym zaowocowała licznymi patologiami i to trzeba wyczyścić, tak, i to jest jasne.
0: Maciej Konieczny, polityk Partii Razem. Bardzo dziękuję, dobrego
1: dziękuję
0: dnia.
1: Również.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 7. Przegląd prasy.
3: Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Jak wspomniałem w poprzednim przeglądzie, pojawiają się dzisiaj w gazetach kwestie związane i z atakami, wczorajszymi atakami w rejonie przygranicznym polsko-ukraińskim, ale też kwestia nastrojów społecznych. W dzisiejszej Wyborczej znajdą państwo także rozmowę z Andrijem Kłumenką, dowódcą ptaków Madziara. Nikt nie jest stworzony do wojny, ale w czasie wojny musisz drapać, gryźć, bić, zadawać takie ciosy, by przeciwnik został zredukowany do zera, stwierdza ukraiński starszy porucznik, pseudonim Klima, dowódca legendarnej 414 Samodzielnej Brygady Systemów Bezzałogowych Ptaki Madziara. Zastąpił Roberta Brodiego, pseudonim Madziar, obecnie dowódcę Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Kłomenko ma tytuł Bohatera Ukrainy, mistrz świata w taekwondo, a Piotr Andrusieczko rozmawiał z nim w podziemnym punkcie dowodzenia brygady. Pamięta pan jeszcze pierwsze udane bojowe wykorzystanie dronów uderzeniowych? Tak, to jak pierwsza miłość. Pierwszego udanego rzutu dokonał starszy sierżant brygady o pseudonimie Ara. Późną wiosną 2022 roku zrzucił pocisk bardzo celnie z niesamowicie dużej wysokości, z której nie rzuca się granatów. Jedyne, czego nie potrafię stwierdzić z całą pewnością, to czy było to 200 czy 250 metrów. To jakbyś próbował z 10 piętra trafić petem w wiadro. Ale tak się złożyły okoliczności. Gwiazdy sprzyjały, a może to nasza chęć, by się udało, była tak silna, że pocisk wleciał tam, gdzie trzeba. Pożar, emocje. Nie da się opisać, kiedy dzieje się to po raz pierwszy. Całą rozmowę z Andrijem Kłomenką znajdą państwo w dzisiejszej Wyborczej, która pisze też o kontrowersjach wokół szczepionek. Powiązania firm z lekarzami i towarzystwami naukowymi nie są niczym nowym. Czytamy, problem pojawia się wtedy, kiedy eksperci są jednocześnie konsultantami programu szczepień ochronnych. Czytamy, czyli w Wyborczej, artykuł o Polsce na rozstaju, OZE, atom, gaz, magazyny energii, wodór, elementy przyszłego systemu energetycznego znamy, ale w jakich proporcjach będziemy ich potrzebowali za ćwierć wieku? Oto jest pytanie i do tej kwestii odnosi się dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tymczasem Rzeczpospolita pisze o brakujących 50 tysiącach podpisów. Organizatorzy akcji referendalnej w stolicy skierowanej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu mają 2 tygodnie na uzupełnienie puli podpisów. Opozycja nie jest pewna sukcesu. Rządzący starają się przemilczeć akcję. Jak dowiaduje się Rzeczpospolita, Obywatelska Inicjatywa Stołeczna Operacja Referendalna, czyli SOR w skrócie, pod wodzą Macieja Wilka, związanego wcześniej z ruchem Tak dla CPK, zebrała już niemal 90 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie odwołania z funkcji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz całej Rady Miasta. Zbiórka podpisów rozpoczęła się 30 lipca i potrwa do 28 września. W ciągu 60 dni organizatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy ważnych podpisów, co odpowiada 10% osób uprawnionych do głosowania w Warszawie. W Rzeczpospolitej także kwestia znaku kaucji. Paradoks niszczenia znaku kaucji, o tym pisze Piotr Mazur

0: Dutkiewicz. Często słychać głosy przeciwników systemu kaucyjnego, że nie chcą brać w nim udziału i nie zwracają butelek czy puszek. Ten akt buntu de facto wzmacnia system. W jaki sposób? O tym mogą Państwo poczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której Marek Acichocki spogląda też na Niemcy. Od tygodnia możemy w polskiej infosferze obserwować zadziwiający spektakl dotyczący niemieckiej polityki. Wszystko dzięki zwycięstwu AfD w Saksonii-Anhalcie. Sytuacja polityczna w tym niewielkim landzie wschodnich Niemiec urosła w polskiej debacie do rangi wielkiego trzęsienia ziemi. Być może jednak droga do naprawdę wielkiego przełomu w Niemczech i udziału AfD w rządzeniu państwem jest nie tylko jeszcze daleka, ale też wcale nie jest tak pewna. Nastroje społeczne dla zaakceptowania tak radykalnej zmiany także nie są w Niemczech wcale tak jednoznacznie pozytywne, stwierdza Marek Cichocki w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I zaglądamy jeszcze do magazynu Polska, w którym Paulina Polko, doktor habilitowana, profesor AWSB, kierowniczka Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, stwierdza, żarty się skończyły. Pożary zakładów produkujących drony i magazynujących kompozyty dla lotnictwa w Polsce, a także seria niebezpiecznych zdarzeń w Niemczech są oceniane przez ekspertów jako element rosyjskiej wojny hybrydowej. Czujność powinny zachować służby na terenie województwa śląskiego, gdzie funkcjonują elektrownie, kopalnie, zakłady zbrojeniowe i znajdują się ważne węzły komunikacyjne. Odnotowywane incydenty mogą być ostrzeżeniem, próbą wpłynięcia na państwa, aby nie wspierały Ukrainy, mówi profesor Paulina Polko.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wróżka, prawdę ci powie?
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
12: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
13: Ale my nie załamujemy rąk.
14: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
15: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
16: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
15: I o tym rozmawiamy w audycji.
16: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
15: I na stronie polskieradio.pl.
16: Zapraszamy.
15: Marta Hoppe
16: i Patryk Michalski.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Donald Trump obwinia Ukrainę o rekordowe ceny diesla w USA. Amerykański prezydent wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by jego kraj przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według Trumpa to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Prezydent USA rozmawiał z dziennikarzami w Irlandii na terenie swojego pola golfowego. Nie wspomniał jednak o rosyjskich atakach tuż przy polskiej granicy. Galon oleju napędowego kosztuje w Stanach Zjednoczonych rekordowe $6.20. Rok temu kosztował $3.70. Powinniśmy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy, podkreśla minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, komentując rosyjskie ataki niedaleko granicy z Polską. Wicepremier zauważał, że do ostrzału m.in. pociągu relacji Kijów-Warszawa Rosjanie użyli najnowocześniejszej broni.
5: Rosja.

0: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: Szef polskiej dyplomacji zapowiedział też intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza. To rozwiązanie rekomendowane przez prezydium PKOL-u. Prezes komitetu został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. 60-osobowy zarząd PKOL-u zbierze się o godzinie 13. Niedziela była ostatnim dniem, by przespacerować się korytarzami zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie przed gruntowną konserwacją. Prace mają potrwać ponad 3 lata. Wczoraj do 17 zamek zwiedzały tłumy mieszkańców i turystów w towarzystwie przewodników.
2: Trochę żałuję, że przez 3 lata nie będzie zamek dostępny, ale myślę, że w nowej odsłonie będzie nadal czarował.
3: My ten zabytek możemy konserwować, ale my go nie będziemy zmieniać. My możemy tylko i wyłącznie zabezpieczać te jego wartości historyczne i zabytkowe.
4: Ostatnia szansa, bo zaraz zamykana brama jest.
5: Zwierzchnik zemdlem, muszę przed waszymi zacnymi widzami zamknąć tutaj bramę.
1: Tak oficjalnie zamykał główną bramę dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, a po zakończeniu konserwacji i ponownym otwarciu zamku wiosną 2030 roku turyści będą mogli zobaczyć także niedostępne dotąd miejsca.

0: Poniedziałek pochmurny, dziś zachmurzenie jest duże. Po południu na zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia, lokalnie nawet rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15. Wiatr słaby i umiarkowany. Trzydzieści trzy minuty po siódmej. Sport. Poniedziałek pochmurny, ale Filip Jastrzębski pogodny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pogodny, tak, bo jak państwo przed chwilą słyszeli, w PKOL-u dzisiaj się będzie dużo działo, więc miejmy nadzieję, że sytuacja w polskim sporcie przynajmniej tymczasowo zostanie opanowana. O 13:00 prezydium zarządu i może jakieś tam wieści dobre napłyną do nas z Centrum Olimpijskiego.
0: Trochę to wszystko trwało, ale z drugiej strony, jeśli zarząd liczy osób 60, to,
1: to tam z decyzyjnością jest, może być problem. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, czy to będą burzliwe obrady, czy jednak zgodność. Teraz tenis i wielkoszlemowy US Open, który zakończył się dzisiaj w Nowym Jorku, a zwycięstwo odniósł po raz drugi w karierze, jeśli chodzi o turniej wielkiego szlema, niemiecki tenisista Aleksander Zwieriew, który w finale pokonał reprezentanta gospodarzy Bena Sheltona w 4 setach. Zwieriew grał już po raz 6 w wielkoszlemowym finale, wygrał dopiero po raz drugi, do tej pory był najlepszy na tegorocznym French Open. Siatkarze idą jak burza w Mistrzostwach Europy, wczoraj trzeci mecz i trzecie zwycięstwo po wygranych z Portugalią i Izraelem. Wczoraj biało-czerwoni także bez straty seta pokonali Macedonię Północną. Z kapitanem Aleksandrem Śliwką rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Trzy mecze za wami, można takie małe podsumowanie zrobić, bo dzisiaj choć początek, ten pierwszy set zacięty do pewnego momentu, ale potem poszło błyskawicznie.
3: Dokładnie, drużyna z Macedonii dużo ryzykowała na zagrywce w ataku, to im wychodziło w tym pierwszym secie i w części drugiego i dlatego ten wynik długo oscylował w granicach remisu, natomiast mimo wszystko myślę, że kontrola z naszej strony. Cieszę się, że zachowaliśmy cierpliwość i chłodną głowę i ten mecz nie wymknął się, że tak powiem, spod kontroli. Także po tych trzech meczach jesteśmy zadowoleni, zdrowi i gotowi na dalsze wyzwania.
2: I gra się rzeczywiście jak u siebie, bo ci kibice imponują. Trzeci mecz, znowu duża grupa, ich chyba przybywa, przyjeżdżają tutaj, to jest wspaniałe.
3: Niesamowita sprawa, bardzo doceniamy wsparcie naszych kibiców w każdym zakątku Europy czy świata. W Sofii gramy u siebie, w Chicago gramy u siebie, wszędzie gramy u siebie, także niezwykle kibicom dziękujemy.
1: Wczorajszy mecz podsumował także rozgrywający Marcin Komenda.
4: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. Także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. W dobrym stylu myślę, że to było dzisiaj najważniejsze. Dobrze, że dzisiaj zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej.

0: Raczej grać o 19 niż o 16, jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi dwoma meczami, które też będą w sesji wieczornej.
1: Widziałem twoje poruszenie, gdy komenda mówił, że lepiej o 19 niż o 16.
2: Zgadzam się, bo pora dnia jednak ma znaczenie. Co ma innego znaczenie. Program o 6, co innego o 12.
1: No właśnie. I to też jedzenie można sobie inaczej rozplanować. I można treningi. Się inaczej wyspać. I treningi, to prawda. Trzy spodziewane zwycięstwa za naszymi siatkarzami, to posłuchajmy jeszcze, jak to ten dotychczasowy występ podsumowuje trener Nikola Grbić.
3: Teraz rozmawiać o jakości, myślę, że tu jest trudno, bo oczywiście poziom, na którym graliśmy my, na którym jesteśmy, jest dużo wyższy każda trzy przeciwnika, z którym graliśmy. Najważniejsze dla mnie było jest zostać maksymalnie na tym poziomie, na którym możemy grać, na którym przygotowaliśmy się i nikt nie ma kontuzji. Oczywiście druga rzecz, że każdy ma okazję grać, to jest też ważne, bo ja nie wiem, kiedy będziemy potrzebowali po podwójne zmiany albo kogoś, kto jest na ławce, który musi grać, albo grać tylko na zagrywkę, na przyjomy, albo grać cały mecz. I dlatego starałem się dać szansę każdemu, trochę na boisku i jestem zadowolony, bo teraz zaczyna turniej. Mam nadzieję, że będziemy zostać na tym poziomie, na którym możemy grać.
1: Ale poprzeczka będzie teraz zawieszona wyżej. Jutro reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. Teraz piłka nożna i ósma kolejka Ekstraklasy, w której spotkały się Legia Warszawa i Widzew Łódź. Mecz zakończył się remisem 1-1, a to oznacza, że Legia wciąż jest niepokonana. Trener stołecznej drużyny Marek Papszon przyznał, że jego piłkarze powinni byli wykazać się lepszą skutecznością.
4: Szkoda trochę tego wyniku, bo ten mecz był taki, który oczywiście miał różne fazy i, jak to się mówi, momenty. Widzew tych momentów miał sporo, szczególnie w drugich połowie takich groźnych, bo z sześć takich sytuacji w polu karnym, gdzie super bronimy, taką determinacją się wykazujemy. Natomiast my mieliśmy trzy sytuacje takie, które musimy strzelić bramkę po prostu. No, mając takich graczy jak Kuchta, Sewczyk czy August po stałym, to są sytuacje, które musimy wykorzystać, przynajmniej dwie z tych trzech.
1: W roli trenera Widzewa zadebiutował Mateusz Stolarski, który stwierdził, że podział punktów był zasłużony.
5: Legia wyszła na prowadzenie. Legia miała po stałym fragmencie gry kolejną sytuację, kiedy Augustyniak trafił w poprzeczkę i w drugiej połowie myślę, że ta sytuacja Kuchty też była bardzo dobra, więc będąc racjonalnym i prawdomównym uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu ze stron, mówiąc, że jest on sprawiedliwy. Natomiast wiadomo, niewiele nam brakło, żeby jeżeli już Legia nie strzela takich sytuacji, żeby nasze sytuacje zamienić na bramki.
1: W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1, a Pogoń Szczecin wygrała z Wieczystą Kraków 2-0. W lidze angielskiej derby Manchesteru dla City Obywatele, mimo że przez większość spotkania grali w dziesiątkę, pokonali na Old Trafford Manchester United 1-0 po golu oczywiście Erlinga Haalanda. Manchester City, tak jak Arsenal, z kompletem zwycięstw po czterech kolejkach. A co w Czechach? Rzadko tam zaglądamy, ale teraz mamy okazję, bo skutecznością znów popisał się Wiktor Nowak, pomocnik, który w czwartek zadebiutował w Lidze Mistrzów. Wczoraj zdobył piątą bramkę dla Slavii Praga i jest współliderem klasyfikacji strzelców. Stołeczny zespół, w którym wystąpił wczoraj także inny nasz piłkarz Oskar Kubiak, pokonał FK Teplice 2-0.
2: I to już?
1: I to już.
2: Filip Jastrzębski, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Siódma 40, a my zmieniamy temat. Premier Tusk mówił o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się wczoraj późnym popołudniem narada premiera z ministrami i szefami służb po porannych atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
6: Na rozpoczęciu specjalnej odprawy premier Donald Tusk powiedział, że Rosja eskaluje napięcie w pobliżu polskiej granicy. Podkreślił, że ma potwierdzenie ze strony Ukrainy o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, co podawały media, ale w towarowy.
7: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego.
6: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych.
8: Doszło do ewakuacji ponad 300 osób. Z naszego personelu i personelu Krajowej Administracji Skarbowej były to

0: 66 osób plus ponad 280 osób z rejonu przejścia, jeżeli chodzi o podróżnych. Podróżni zostali ewakuowani poza teren przejścia, aby zminimalizować skutki ewentualnego uderzenia drona. Natomiast nasz personel schronił się we wcześniej wytypowanych pomieszczeniach związanych z możliwością ukrycia się.
1: Szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
2: Koordynowaliśmy te działania i byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne na zestrzelenie ewentualnych latających przestrzeń powietrzną polską.
1: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
3: Na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
1: Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan.
3: Nie możemy przewidzieć każdego ataku i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem.
1: Premier powiedział, że odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
4: O czym informował Mariusz Pieśniewski, a więc raz jeszcze podsumujmy. Wczoraj nad ranem Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując przy tym ponad 450 dronów. Część uderzeń nastąpiła tuż przy granicy z Polską. W rejonie przejścia do Rochusk-Jagodzin zaatakowana została stacja paliw i infrastruktura kolejowa. Koleje ukraińskie poinformowały również o trafieniu lokomotywy obsługującej pociąg Kijów-Warszawa. Po polskiej stronie ewakuowano dwa przejścia graniczne i poderwano samoloty wojskowe. Polska przestrzeń powietrzna nie została jednak naruszona. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mateuszu, przypomnijmy raz jeszcze, gdzie doszło konkretnie do wspomnianych uderzeń.
5: Najbliżej Polski Rosjanie uderzali w rejonie do Rochuska na Wołyniu. Ukraińska Straż Graniczna potwierdziła, że samo przejście nie zostało trafione. Drony zaatakowały jednak obiekty położone bezpośrednio przy granicy, czyli stację benzynową. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrii Dymczenko ostrzega, że Rosjanie mogą dalej atakować przejście graniczne.
6: Przypominając niedawne dość częste ataki przeciwnika na infrastrukturę graniczną w obwodzie odeskim, już wtedy zaznaczaliśmy, że zachodnie obwody również mogą być zagrożone. Jeśli przeciwnik rozszerzy swoje uderzenia powietrzne, a trwa to już nie pierwszy dzień, osoby przekraczające granice powinny brać pod uwagę, że wróg może uderzać również w przejścia graniczne, w tym te na granicy z państwami Unii Europejskiej.
5: W jednym z uderzeń trafiono została stacja paliw w pobliżu przejścia do Rochuskiego-Godzin. Przed granicą stała wtedy kolejka ciężarówek i autobusów. Pan Witali jechał autobusem z Mikołajowa do Warszawy. Jak z nim rozmawiałem, to powiedział mi, że odłamki uderzały w dach jego pojazdu, a po eksplozji poszedł w stronę stacji.
7: Ja u cierwi 25.
6: Stałem jako 25 w kolejce, kiedy doszło do uderzenia w stację paliw znajdującą się za naszym autobusem. Zrozumiałem, że był to dron. Chodziło o stację UPG znajdującą się tuż za granicą. Po uderzeniu odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzały w jego poszycie. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce, a za mną nie było już żadnych autobusów. Wyszedłem z pojazdu, szyby były całe, sam autobus również nie został poważnie uszkodzony. Stacja paliw znajdowała się około 150 metrów od nas. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem duże zniszczenia. Około 20 ciężarówek zostało uszkodzonych, dwie lub trzy spłonęły, a około 15 było porozbijanych.
5: Po tym ataku Polska Straż Graniczna ewakuowała okolice przejścia w Dorochusku. Poza jego teren wyprowadzono około 280 osób. Ponad 300 kolejnych ewakuowano z przejścia w Chrebennem i stało się to po informacji o niezidentyfikowanym obiekcie lecącym w jego kierunku. Tam do uderzenia ostatecznie nie doszło. Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę kolejową w Jagodzinie. Ukrzyżaliznica podała, że dron trafił w lokomotywę manewrową przy pociągu Kijów-Warszawa. Oleksandr Szewczenko z ukraińskiej kolei powiedział, powiedział mi, że

0: Zagrożenie wykryto wcześniej i pasażerów zdążono ewakuować.
1: Zakrojony na szeroką skalę i systemowy atak na ukraińską kolej trwa już drugą dobę. Przeciwnik jednym z dronów trafił w lokomotywę w pobliżu granicy z Polską na stację Jagodzin. Do ataku doszło zaledwie 2 km od granicy. Dzięki szybkiej reakcji Centrum Monitoringu Gryzaliznicy udało się uniknąć tragedii. Drużyna i obsługa pociągu zostały wcześniej ostrzeżone, a wszyscy pasażerowie oraz kolejarze ewakuowani. W chwili trafienia w wagonach nie było już ludzi, dlatego nikt nie ucierpiał.
0: Pociągiem podróżowało 206 osób, nie było tam Polaków, nikt nie został ranny. Skład dotarł później do Warszawy z 6-godzinnym opóźnieniem. Polska strona potwierdziła właśnie uderzenie w pociąg towarowy na bocznicy. W czasie rosyjskiego ataku po polskiej stronie podrywano F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP. Mieszkańcy wschodniej Polski zgłaszali głośne huki. Generał Jarosław Chojnacki podkreślił, że były to dźwięki polskich myśliwców, a nie efekt naruszenia granicy.
2: Pojawiło się w przestrzeni medialnej, że na terenie Polski były jakieś elementy, które mogły wlecieć w przestrzeń powietrzną. Było to spowodowane użyciem naszej pary żony F-16, która przekroczyła prędkość dźwiękową. Także to było też sprawdzane przez nas, oczywiście weryfikowane, żeby zweryfikować, zminimalizować wszystkie ewentualne skutki.
0: Więc polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale te ataki za granicą wywołały jednak niepokój wśród mieszkańców Drohuska.
3: A kto by się nie obawiał?
4: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
5: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudzi, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
4: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 km, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagno.
0: Po tych wczorajszych wydarzeniach premier Donald Tusk zapowiedział zmianę organizacji służb przy granicy. Między innymi tak, by ograniczyć gromadzenie się w jednym miejscu dużej liczby pojazdów, szczególnie cystern z paliwem. Rozmowy w tej sprawie mają odbyć się dzisiaj. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha nazwał rosyjskie uderzenia barbarzyńskimi i stwierdził, że rosyjski terror puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Wezwał też partnerów Ukrainy do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.
6: O tym wszystkim mówił Mateusz Czmiel. Bardzo dziękuję. Godzina 7:49.
7: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: I Justyna Golonko, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Gdybym potrafił, to bym rozpoczął od 100 lat.
8: Ojej, jakie to miłe, dziękuję ci bardzo.
6: Może w prezencie jakiś talon na benzynę na przykład by się przydał?
8: Ale by się chciało. Mm. Jest taka możliwość, to poproszę.
6: Na 2 litry.
8: Wywołałeś na 2 litry, no to powiem ci hojnie. Wywołałeś wilka z lasu, no bo ja oczywiście o paliwach chcę tu opowiedzieć. Urodziny czy nie urodziny, a ceny paliw idą w górę niestety. No i pójdą w górę i tego spodziewają się analitycy, no bo oprócz napięcia na linii USA-Iran związanego z ciśniną Ormus, Arabia Saudyjska zamknęła ten kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. No i niestety ceny ropy poszybowały w górę. Jak ja patrzę na te wykresy, w nocy ropa kosztowała $110 za baryłkę, tak. Teraz spadła do $107 za baryłkę, ale jedno jest pewne. Jeśli spojrzymy na ceny paliw, no to one na pewno pójdą w górę. O tym mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
9: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
8: Ale co ważne, zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostaw ropy do Europy. Tak mówią ekonomiści, tak mówił też Marek Zuber. Orlen komunikuje i w takim swoim komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą oczywiście wzrosnąć.
10: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałoby być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko

0: Pytanie, po jakiej cenie?
1: Orlen zapewnia, że dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie, a my o tym, jakie będą ceny ropy, jakie ceny paliw, oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować. A teraz w Saldzie powiemy o tym, czy rzeczywiście Ukraińcy drenują polski system emerytalny, jak twierdzi Konfederacja, a może jest wręcz przeciwnie i Ukraińcy dofinansowują system, a nie go obciążają, bo słyszałeś takie informacje w mediach się pojawiły, że jest duży problem, że to Ukraińcy bardzo obciążają nasz system emerytalny.
2: Emerytalny, zdrowotny, rynek pracy i tak dalej.
1: Kwestia świadczeń emerytalnych dla obcokrajowców, a w szczególności dla obywateli Ukrainy, powróciła do debaty publicznej za sprawą licznych wypowiedzi w mediach społecznościowych. To słyszymy. Główną twarzą tej narracji jest polityk Sławomir Mentzen, który przekonuje, że nasze państwo stworzyło mechanizm, na podstawie którego Ukraińcy w Polsce, którzy pracowali chociaż jeden dzień, mają prawo dopłat do emerytury minimalnej, co będzie nas kosztować olbrzymie pieniądze. To jest ogromne uproszczenie. Tak mówią ekonomiści, tak mówią analitycy. Mówią też nawet, że jest to manipulacja, bo zasady dotyczące prawa do minimalnej emerytury wynikają z zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nie dotyczą tylko Ukraińców. Jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infact, tezy propagowane przez część polityków trzeba wyraźnie zdementować.
3: Zasady. Dziś można powiedzieć, że obywatele Ukrainy wręcz przeciwnie, zasilają system emerytalny, tak? No bo te wypłaty, które są dokonywane dla obywateli Ukrainy, to na poziomie w 2025 roku były na poziomie nieco ponad 1 miliona. W Polsce wypłacamy emerytur 340 miliardów, a wpłaty, zasady, które są dokonywane przez obywateli Ukrainy, znacznie przekraczają limit tych wypłat, więc można powiedzieć, że nie drenują, a wręcz zasilają nasz system emerytalny.
1: I tu podkreślmy, przy ustalaniu prawa do świadczenia w przypadku osoby, która pracowała w Polsce i w Ukrainie, uwzględnia się okres ubezpieczenia w obu państwach i tu kluczowe w tej dyskusji o emeryturach dla pracowników z Ukrainy są proporcje. I o tym mówi Nadia Winiarska, zastępczyni dyrektora Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.
4: Ukraina odpowiednio płaci za ten okres przepracowany w Ukrainie, a Polska płaci za okres przepracowany w Polsce. I z takiego wyrównania z danych wynika, w Polsce korzysta ponad 1000 obywateli Ukrainy. Tylko że bilans jest tak naprawdę dodatni, ponieważ z danych ZUS-owskich możemy wyliczyć, że na każdą osobę, która korzysta z takiej dopłaty, średnia kwota dopłaty to jest około 300 zł, przypada 600 obywateli Ukrainy, którzy odprowadzają skład na ubezpieczenia społeczne i tak naprawdę stabilizują sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Widziałam twoją minę, to zaskoczenie. 600 Ukraińców, którzy pracują, czyli to widać, to te dane pokazują, kto może nie drenuje, ale mówienie o tym, że Ukraińcy drenują nasz system emerytalny. Ja jeszcze mam kilka danych. Ponad 900 tysięcy obywateli Ukrainy pracuje legalnie w Polsce i odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. I te konkretne dane pokazują skalę udziału Ukraińców w finansowaniu naszego systemu ubezpieczeń społecznych, a ta kwestia emerytur dla obcokrajowców wraca do dyskusji publicznej regularnie. No i my równie regularnie tutaj prostujemy przez ekspertów i ekonomistów i pokazujemy właśnie takie dane.
5: Saldo.
1: A teraz o czeku turystycznym, bo kolejny region w kraju przygotował swój czek turystyczny. O 12 trzeba się szykować. Jakbyś chciał do Podkarpacia, na Podkarpacie, to tak właśnie ta 12 godzina to jest ten czas, bo dziś południe rozpocznie się pierwsza tura programu Podkarpacki Czek Turystyczny. Dorośli uczestnicy będą mogli otrzymać 300 zł dopłaty do noclegów na Podkarpaciu. O przyznaniu świadczenia zdecyduje kolejność zgłoszeń, prawidłowość wniosku oraz dostępna pula pieniędzy. Ja tylko przypomnę, że jak to było w Lubelskim, to w 30 sekund się rozeszły te czeki. W 30 sekund, także
2: naprawdę?
1: Trzeba... Naprawdę? Tak bardzo, tak ogromną popularnością cieszą się te czeki.
2: Chyba, że czeków było mało. Na przykład
1: czeków
2: 5.
1: Też jest nie 5, ale naprawdę jest ich sporo, ale jest ich mało, nie mimo wszystko, bo po prostu popularność jest ogromna. No bo sporo można zyskać przecież, 300 zł do dwóch noclegów. Czyli warto się przygotować wcześniej, ponieważ to się szybciutko rozchodzi i dobrze mieć przy sobie te różne dane. O tym mówi Katarzyna Turosińska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki.
0: W formularzu należy podać imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, województwo zamieszkania i wybrać właściwą grupę uczestników. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza otrzymamy SMS z kodem autoryzacyjnym. Dopiero wpisanie tego kodu kończy procedurę i pozwala wygenerować czek. Sam czek zostaje

0: zostanie następnie przesłany SMS-em oraz na podany adres e-mail.
1: To przypomnijmy, czek ma wartość 300 zł i jest jednorazową dopłatą do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi, czyli nie wypadamy na jeden nocleg, tylko na dwa noclegi. Obiekt trzeba wybrać z bazy miejsc uczestniczących w programie.
0: Nie otrzymujemy pieniędzy na konto ani do ręki. Dostajemy imienny kod elektroniczny, dzięki któremu rachunek za noclegi zostanie pomniejszony o 300 zł. Czek można wykorzystać wyłącznie w obiektach noclegowych położonych w województwie podkarpackim, które przystąpiły do programu. Aktualna lista hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, apartamentów i innych obiektów dostępna jest na oficjalnej stronie czek.podkarpackie.travel.
1: A ja na koniec mam taką urodzinową dobrą informację. Mogę jeszcze?
2: Oczywiście.
1: Kolejna.
2: W urodziny wszystko.
1: No właśnie. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w przyszłym roku realizację czeków turystycznych we wszystkich 16 województwach kraju. Czyli w każdym województwie będziemy mieć taki czek do realizacji. A jeśli do tego dojdzie, to oczywiście będziemy Państwa informować, jak to będzie wyglądało na bieżąco. Ale ciekawa sprawa, myślę.
2: Czeki rozchodzą się jak bilety na koncert Michaela Jacksona.
1: Oj tak.
2: Justyna Golonko.
1: Świeże bułeczki.
2: Raz
1: bardzo.
2: Jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Do usłyszenia.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eskalacja rosyjska w pobliżu naszej granicy jest faktem. Na początek słowa premiera na pilnej naradzie po serii ataków na Ukrainę. Ważą się losy Radosława Piesiewicza. Po południu zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego może go odwołać ze stanowiska prezesa. Sezon grzewczy coraz bliżej. Kominiarze apelują, nie zwlekajmy z kontrolą kominów i wentylacji. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Premier Donald Tusk powiedział, że faktem jest rosyjska eskalacja w pobliżu naszej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski.
2: Premier Donald Tusk powiedział na specjalnej odprawie, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale towarowy.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 km od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu.

0: ciągu towarowego na bocznicy.
1: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
2: Byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelania ewentualnych latających w przestrzeń powietrzną Polską.
1: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom ewentualnej dezorganizacji pracy, na przykład na kolei, podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można go wykluczyć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Obszernie o polskich reakcjach na ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę piszemy na polskieradio24.pl. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Nadzieję na odwołanie Piesiewicza ma nasz poranny gość Maciej Konieczny z partii Razem.
4: Nigdy nie powinien tego stanowiska uzyskać, już jego działalność w poprzednich związkach, w związku koszykarskim pokazywało, że to jest osoba, która nigdy nie powinna piastować tej funkcji. Faktycznie ta działalność Zonda Kryk to także na polu sportowym zaowocowała licznymi patologiami i to trzeba wyczyścić, tak, i to jest jasne.
3: Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Donald Trump wzywa Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Donald Trump dodał, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Wody Polskie przygotowują teraz kolejny etap zabezpieczania regionu przed wielką wodą. Na liście są m.in. nowe zbiorniki i odbudowa tych zniszczonych w 2024 roku. O skali planowanych prac mówi Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
5: W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów.
3: Zbiornik w Kamieńcu Ząbkowickim ma chronić miejscowości położone wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim. To właśnie zawalenie się tamy na rzece Morawka doprowadziło do katastrofy.
5: Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariat odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Łączna wartość tych wszystkich inwestycje, które będziemy realizować w tym i w kolejnych latach, to przekracza kilka miliardów złotych.
3: Dodatkowo system ochrony ma być uzupełniany m.in. przez mikroretencję leśną czy kolejne zabezpieczenia miejscowości położonych na terenach zalewowych. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
6: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub pelletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kilkaset osób podtruło się czadem i wymaga pomocy medycznej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: poniedziałek od rana pochmurne. Przejaśnienia pojawią się dopiero po południu w zachodniej części kraju. W wielu miejscach dziś również deszczowo, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Najwięcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana.

0: od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
1: A wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Sześć minut po godzinie ósmej. Jest poniedziałek, 14 dzień września, 200.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: I z nami jest senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie, panie senatorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie senatorze, jak pan wczoraj słuchał różnego rodzaju wypowiedzi i premiera, a też przedstawicieli służb w trakcie tej pilnej narady Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to co dzisiaj powinniśmy zrobić, co powinniśmy powiedzieć, co powinniśmy wiedzieć? Jak się do tego przygotować? Bo premier wczoraj jasno wskazywał, że trzeba się przygotować i trzeba się spodziewać kolejnych ataków w najbliższych tygodniach.
2: No widać, że Putin, który jest w dość trudnej sytuacji wewnętrznej, mimo gromkich zapewnień o tym, że wszystko dobrze idzie, próbuje eskalować tę wojnę w ten sposób, żeby zastraszyć, to zresztą robi już od pewnego czasu, zastraszyć społeczeństwa. Bo tu mniej chodzi o rządy, a bardziej o społeczeństwa, społeczeństwa polskie, państw bałtyckich, ale także niemieckie, brytyjskie, duńskie, bo tam miały miejsce akty sabotażu przecież. I w ten sposób próbuje skłonić, zmusić rządy tych krajów do zaprzestania praktycznie pomocy Ukrainie, no, w czym niestety uzyskuje taką pośrednią pomoc Trumpa. Jego ostatnia wypowiedź, że problemy z ropą naftową to wynikają z tego, że Ukraina atakuje rafinerie rosyjskie.
1: Wręcz apel, żeby zaprzestać.
2: Tak, i apel, żeby zaprzestała. No jest po prostu, gdy no, w jakichś innych warunkach, no to trzeba by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś współpracą między Trumpem i Putinem, ale raczej trzeba to złożyć na karb takiej nieprzewidywalności i nieodpowiedzialności Trumpa, który próbuje przykryć w ten sposób prawdziwe przyczyny, czyli wywołaną przez niego wojnę z Iranem i okolicami. No i cóż, w tej sytuacji, no, jak zawsze, są dwa wyjścia. Jedno wyjście to jest sugerowane przez taką piątą kolumnę putinowską, która w Polsce działa. Jest tam oczywiście pan Braun, ale nie tylko, która mówi, nie, to dajmy spokój już z tą Ukrainą, za dużo nas to kosztuje, w ogóle Ukraińcy nie są naszymi przyjaciółmi i tak dalej, czyli ugiąć się po prostu i powiedzieć, dobra, to już dziękujemy, granice zamykamy i żadnej pomocy, po czym w ciągu, nie wiem, czy pół roku, czy szybciej będziemy mieli Rosjan na Bugu. I druga droga to jest wspólnie oczywiście ze wszystkimi państwami europejskimi, które zresztą dość twardo stoją tutaj na stanowisku pomocy Ukrainie, zwiększyć tę pomoc po prostu, pokazać Putinowi, że ten szantaż nie daje rezultatu. I po trzecie, to jest kwestia zabezpieczenia na tyle, na ile to jest możliwe, tych naszych granic, znaczy wszystkim ludzi, którzy tam żyją, pracują. No, nie o wszystkim pewnie się mówi publicznie, no, ale tam oczywiście trzeba przenieść pewne środki bojowe, dlatego że Putin, nie sądzę, żeby on tak wprost zaatakował terytorium Polski, ale na przykład jakiś dron może rzekomo zbłądzić i uderzyć w zasadzie już po stronie polskiej, więc trzeba tutaj zachować pełną czujność i jeśli chodzi o nasze środki bojowe, te, które mamy, muszą być tam skoncentrowane.
1: Nie ma chyba eksperta, który by po wczorajszych wydarzeniach nie mówił, że to są testy tak naprawdę. Ja nie mówię o testach, o ćwiczeniach, tylko że to są testy na to, jak odporni jesteśmy my, jak odporna jest cała Unia Europejska, jak odporni są sojusznicy.
2: Dokładnie. Dokładnie to jest to. To znaczy Putin testuje, sprawdza, jak daleko może się posunąć bez reakcji strony przeciwnej, strony zachodniej. Wcześniej robił to na przykład z lotami swoich samolotów bojowych nad Bałtykiem, gdzie zbliżał się do granic strefy powietrznej

0: polskiej na przykład, czy litewskiej.
1: Bez oczywiście planu lotu, bez transponderów i tak dalej.
0: Tak jest. I sprawdzał, jaka będzie reakcja, czy boją się, nie podrywają tych swoich myśliwców, czy też jest inaczej. Więc to się posuwa dalej. Tylko jeszcze raz podkreślam, to, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby te wojny rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód i no, zmienić, że tak powiem, koleje tej wojny ukraińskiej, gdzie mu nie bardzo idzie.
1: Pan myśli, że Zachód da się szeroko pojęty przestraszyć, bo mam wrażenie, że no chociażby te decyzje, które zapadły w ubiegłym tygodniu, mówimy tutaj o Komisji Europejskiej, która przekazała Ukrainie ponad 6 miliardów 100 milionów euro na dozbrojenie. Mówimy, mamy zapowiedź przecież też od wojska, ze Sztabu Generalnego między innymi, że niedługo tutaj pojawi się tak zwana koalicja chętnych. Będą to państwa, które będą z terytorium Polski chciały no właśnie pomagać naszym wschodnim sąsiadom. Mamy też zapowiedź chociażby tego, o czym również mówił premier Donald Tusk wczoraj i dziś będzie takie spotkanie w resorcie finansów. No właśnie takiej szerszej, bardziej ścisłej współpracy, jeżeli chodzi o wojsko, o policję, o straż graniczną, też o celników przy przejściach granicznych, w tych miejscach, o których wspominaliśmy na początku. No tam, gdzie po pierwsze mogą się kumulować transporty i to jest niebezpieczne, no bo wtedy łatwiej jest w takie transporty uderzać, a po drugie, gdzie są ci właśnie mieszkańcy, o których pan wspomniał, którzy po prostu się boją.
0: I to jest zrozumiałe, dlatego oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby terytorium Polski zabezpieczyć. Natomiast co do reakcji innych krajów europejskich, to właśnie ta reakcja jest odwrotna do tego, czego się Putin spodziewał. Ja muszę powiedzieć, z dużą satysfakcją obserwuję stanowisko niemieckie, brytyjskie, francuskie, a nawet już teraz hiszpańskie, portugalskie, gdzie przywódcy mówią jasno, że ugiąć się nie można, że ta pomoc musi być zwiększona. I to jest... No to jest coś niezwykle ważnego, dlatego że jeszcze, no ile, powiedzmy sobie, 8 lat temu słyszeliśmy zupełnie inne głosy. Z Niemiec przede wszystkim, ale także z Francji, że właściwie z Rosją trzeba rozmawiać, że dyplomacja przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej.
1: No nie tylko chyba z tych regionów, przecież chociażby nasi południowi sąsiedzi, też częściowo Słowacja.
0: Tak jest.
1: No, cały czas stoi na stanowisku, znaczy, że tak, ta lista sankcji, lista tych oligarków, no mogłaby zostać zmniejszona.
0: Zmniejszona tam cały czas oczywiście, ale już na Węgrzech się zmieniło. Więc no tyle tylko, że oczywiście z całym szacunkiem dla Słowacji, jej rola w tym konflikcie jest niewielka. Rola Niemiec, rola Wielkiej Brytanii jest ogromna, rola Francji. W związku z tym te kraje zupełnie zmieniły swoje nastawienie.
1: Maciej Konieczny, który był pierwszym naszym dzisiejszym gościem z Partii Razem, powiedział, że brakuje mu takiej syntetycznej, skondensowanej informacji, jeżeli chodzi o takie edukacyjne działania. Teraz mówię tutaj o tych właśnie mieszkańcach, chociażby do Rochuska. My dzisiaj mieliśmy łączenie rano z naszym reporterem, który jest tam na miejscu i rozmawiał z ludźmi właśnie po tych wydarzeniach wczorajszych. I oni rzeczywiście mówią, że no nie mamy za bardzo pojęcia, gdzie uciekać, gdzie się schronić, co zrobić w takiej sytuacji. Z informacji przekazanych przez lokalne władze, no to wynika, że 15 kilometrów od tego miejsca, gdzie wczoraj doszło do tych zdarzeń, jest jakieś miejsce schronienia, bo nie mówię o tym, że to jest taki schron, jak pamiętamy jeszcze z minionych czasów.
0: No przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z terenami wiejskimi, to tam trudno mówić o schronach w ogóle. Aczkolwiek oczywiście nawet w takich sytuacjach no są jakieś instrukcje, które mówią, w jakich miejscach się chować, ukrywać, czy jak reagować na tego rodzaju sytuacje. Z całą pewnością, jeżeli mieszkańcy czują się niedoinformowani, nie bardzo wiedzą jeszcze, jak reagować,

0: reagować, no to to jest niewątpliwy sygnał dla władz samorządowych, ale i krajowych, zwłaszcza teraz, w tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, że takie informacje i takie instrukcje są konieczne.
1: A myśli pan, że to jest sygnał i czas, żeby zwołać specjalne posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego chociażby, bo mamy co prawda informację, że premier jest w stałym kontakcie z prezydentem czy z otoczeniem prezydenta, jeżeli chodzi o przepływ tych informacji. Ale pamiętamy z poprzednich wydarzeń i jeszcze za czasów byłego prezydenta, no jednak te spotkania z rządem częściej były organizowane w sytuacjach no takich ekstraordynaryjnych. No umówmy się, że to są sytuacje, które nie należą do normy.
0: Ja byłbym za tym, żeby w takiej sytuacji, ona jest typowa dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo co ma być bardziej typowe? Trzeba pamiętać, że tu nie, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie to nie jest, znaczy Rady Bezpieczeństwa, biuro to jest jednostka, można powiedzieć,
1: doradcza.
0: Kancelaryjna, doradcza, ale Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest ciało, w skład którego wchodzą politycy. Politycy zarówno opozycyjni, jak i rządzący. I na takim spotkaniu no jednak dostarcza się informacji bezpośrednio, odpowiada się na pytania i mam nadzieję, że no, niektórych polityków, którzy wypowiadali różne głupstwa na temat i tej agresji rosyjskiej i obecnej sytuacji pomocy Ukrainie, że to ich otrzeźwi.
1: Myśli pan, że ten tydzień przyniesie dobre wiadomości dla pana Macieja Berka i że on pójdzie i będzie mógł pracować w Trybunale Konstytucyjnym? Czy to będzie cały czas wyczekiwanie i jakieś odbijanie piłeczki ze strony Kancelarii Prezydenta?
0: No, nie jestem optymistą w tej sprawie. Prezydent uzurpuje sobie uprawnienia, których nie ma. Po prostu, zwyczajnie.
1: Jak twierdzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, chciałby się dowiedzieć, jaką ma praktykę radcowską za sobą pan Berek.
0: Tak, ale to nie jest jego sprawa. Ja chcę powiedzieć jasno, że konstytucja mówi jasno, że Sejm wybiera, to Sejm to kontroluje. Te sprawy i Sejm głosuje. I to jest wszystko. Prezydent nie ma tutaj, ma rolę ceremonialną, no, to znaczy ma przyjąć ślubowanie, to jest zresztą nie w konstytucji, tylko w ustawie i tyle. Prezydent uzurpuje sobie prawo tutaj do wybierania. Pozostała czwórka wcześniej, gdzie w ogóle o nic nie pytał, bo tutaj to jeszcze pyta. Ale tam o nic nie pytał, tylko uznał, że po prostu nie. W związku z tym trzeba jasno powiedzieć, że prezydent jest... No, głupio to w stosunku do prezydenta używać takich słów, ale jest szkodnikiem. Dlatego, że brak Trybunału Konstytucyjnego jest poważną wyrwą w systemie demokratycznym, w systemie konstytucyjnym Polski, a prezydent utrudnia czy wręcz uniemożliwia naprawę tego Trybunału.
1: A teraz będzie trochę inaczej niż zawsze bywa. Mam kilka jeszcze pytań do końca naszej rozmowy, ale czas nieubłaganie płynie. Zostały nam 3 minuty. I pan, panie senatorze, proszę, żeby spróbujemy, wybierze pan sobie jedno z pytań. Czy Zonda Krypto, Radosław Piesiewicz w Zonda Krypto też jest przecież mocno zaangażowany? Czy Akademia Sprawiedliwości, czy może ceny paliw?
0: Nie, to bardzo krótko. No, Zonda Krypto jest ogromną aferą. To jest korupcja polityczna na dużą skalę. Zamieszani są w to czołowi politycy, czy no czołowi politycy, bo Ziobro z całą pewnością.
1: Prawicy, ale oni odsuwają od siebie ten problem.
0: No to ja rozumiem, że uciekają, odsuwają, wina Tuska i tak dalej, i tak dalej.
1: Służb.
0: No, i wina służb, tak. Mimo, że te sprawy były już zaczęte za czasów premierowania Morawieckiego. Nie uciekną od tego. To jest ich afera. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, no to jest jakaś farsa. Został odwołany Jest tam cała procedura, potem Senat wybiera następnego, tam jest cała procedura. Tymczasem facet przykleił się do stołka i...
1: Nie chce go oddać.
0: Tak, i nie chce go oddać. To też pokazuje, co to za ekipa polską rządziła.
1: A może czas na likwidację tej akademii po prostu? Tam są głównie ludzie związani jednak z byłą...
0: Nie, można próbować zmienić ją,

0: tylko że to wymaga ustawy, ustawy nie podpisze prezydent i tak dalej. To pokazuje, do czego Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło. No i wreszcie, jeśli chodzi o ceny paliw, no tu sytuacja jest bardzo trudna.
1: Wie pan, że w tym tygodniu możemy się spodziewać nawet 10 zł za... No,
0: ale absolutnie, obawiam się, że tak. Rurociąg Arabii Saudyjskiej został zbombardowany przez jemeńskich Huti. I w związku z tym nie dostarcza paliwa.
1: To jest taki czas, panie senatorze, żeby rząd spróbował jednak wrócić do jakichś narzędzi, które pozwolą ulżyć trochę kierowcom?
0: No, nie wiem, być może to zrobi, tylko trzeba pamiętać, że z drugiej strony prezydent blokuje możliwości sfinansowania tego. No przecież trzeba pamiętać, że za to wszystko tak czy owak obywatele zapłacą. Nawet jeżeli będą płacili mniej za benzynę, to w związku z większym długiem publicznym będą płacić obniżeniem na przykład wydatków na zdrowie czy na edukację.
1: A wyższe przecież ceny paliw to tak naprawdę wyższy zarobek, potężny zarobek tych koncernów, więc może to jest czas, że jednak może otoczenie prezydenta zreflektuje się, no i będzie próba wyjścia
0: pani,
1: naprzeciw
0: chciałbym,
1: temu.
0: Chciałbym, bo pewne rzeczy są oczywiste i wydawać by się mogło, że prezydent to rozumie, tylko że już wielokrotnie pokazał, że jego taka zajadłość w odniesieniu do rządu, taka chęć szkodzenia temu rządowi, no przeważa i to jest nieszczęście.
1: Króciutko, Radosław Piesiewicz, myśli pan, że dzisiaj zostanie odwołany? O 13 zbiera się zarząd PKO.
0: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że zostanie, bo w tej chwili musi być wyłoniony któryś z wiceprezesów, który będzie kierował do zjazdu walnego, który dokona wyboru. No, mam nadzieję, że proces uzdrawiania PKO-lu jednak został rozpoczęty i zostanie zakończony.
1: Senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska, dziękuję i dobrego dnia życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 24 minuty po godzinie 8.
2: Przegląd portali
3: i prasy. Przy okazji zaglądamy jeszcze raz do Gazety Wyborczej. Tutaj temat, który poniekąd nawiązuje do ostatniej części rozmowy politycznej. Chodzi o sport i to, dlaczego polski sport nie wierzy zawodnikom. Prawdziwy problem zaczyna się wyżej, w systemie, w którym nikt nikomu nie wierzy na słowo, w kulturze kontroli, który mamy w spadku po poprzedniej epoce, pisze Radosław Leniarski. Tekst: polskie zawodniczki przerywają milczenie i oskarżają system, spowodował, że na mój adres przyleciały maile z historiami z całego kraju, a ja postanowiłem zapytać eksperta, czy polski sport jest przygotowany na to, jak gwałtownie zmienia się świat, a wraz z nim dzieci i młodzi ludzie. Wyszedł zaskakujący wniosek o ciężarze przeszłości, a nawet o postsowieckim złogu w naszych głowach. Czytamy. Tu jeszcze jeden tekst dotyczący dzieci. Zakaz telefonów nie poprawi ocen, stwierdza Hubert Szymczak. Kilka godzin dziennie bez smartfona może dać uczniom coś, czego coraz częściej im brakuje. Przestrzeń na skupienie, nudę, rozmowę z kolegą czy samodzielne poradzenie sobie z napięciem. Czytamy w Gazecie Wyborczej i tam znajdą państwo cały ten tekst. Jeśli chodzi o dzienniki, to na chwilę jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej, która zajmuje się między innymi kwestią uregulowania najmu na doby. Ponad połowa ankietowanych uważa, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinny mieć prawo zakazywania właścicielom lokali wynajmowania ich krótkoterminowo. Pokazuje sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Gdy w grudniu 2025 roku pytaliśmy Polaków o tę samą kwestię, zwolenników obostrzeń było zdecydowanie mniej, bo niespełna 1/3. Teraz ten odsetek wyraźnie rośnie. Dziś także pojawiają się na rynku tygodniki, choćby Newsweek, który zajmuje się kwestią długowieczności. Chcą dożyć przynajmniej 100 lat w sprawności. Przyjmują suplementy, kupują domowe komory hiperbaryczne, ćwiczą pod okiem coachów starości. To biznes, który rozwija się w tempie błyskawicy, nie zawsze z korzyścią dla zdrowia. Czytamy w tygodniku Newsweek w tekście, no właśnie, obietnica długowieczności. Mam pacjentów, którzy w imię długowieczności zapominają o zdrowym umiarze, mówi dr Tadeusz Oleszczuk, ginekolog-położnik, autor książek o zdrowym stylu życia. Jeśli państwa te kwestie zajmują, proszę

0: sięgnąć do dzisiejszego Newsweeka. I jeszcze na koniec tygodnik do rzeczy. I tutaj pytanie okładkowe. Dlaczego oni są tak okrutni? A pod tym pytaniem pojawiają się premier Izraela Benjamin Netanyahu i minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Na pytanie, dlaczego przedstawiciele izraelskich elit pozwalają sobie zarówno na słowa, jak i czyny natury depopulacyjnej względem Gazy i Palestyńczyków, a teraz także w Libanie, najprostsza odpowiedź brzmi, bo mogą. Ma się rozumieć, ta prosta konstatacja nie tłumaczy, dlaczego mogą, ponieważ mało kto na tym padole może sobie dość bezkarnie pozwalać na deklaracje, a tym bardziej na działania, które spora część ludzi na świecie odbiera jako dokonywanie lub przynajmniej propagowanie ludobójstwa. Zresztą instynktownie obcego naszym fundamentom cywilizacyjnym. Oni mogą więcej do czasu. Ten tekst znajdą Państwo w dzisiejszym tygodniku do rzeczy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 8:30. Rafał Boguta, zapraszam. To nie są przypadkowe incydenty. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. Tak ostatnie działania Kremla ocenia Maciej Konieczny z partii Razem. W miniony weekend Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską w ukraińską stację paliw oraz lokomotywę pociągu towarowego. Maciej Konieczny mówił w Polskim Radiu 24, że rząd powinien odpowiedzieć na działania Rosji, między innymi poprzez skuteczniejszą walkę z rosyjską dezinformacją w internecie.
8: Mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu. Z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać. Więc oczekuję od rządu zabezpieczenia twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.
7: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wczorajszej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Kremla. Dziś w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Finansów. Mniej niż połowa Polaków opowiada się za uruchomieniem artykułu 5 NATO w razie rosyjskiego ataku na jedno z państw bałtyckich. Według sondażu SW Research dla dziennika Gazety Prawnej takie rozwiązanie popiera 45,7% respondentów. Niemal 23% Polaków opowiada się za pomocą humanitarną, 11,3% byłoby gotowe poprzeć wysłanie broni. Niecałe 8% ankietowanych uważa, że nasz kraj nie powinien podejmować żadnych działań w razie rosyjskiego agresji skierowanej wobec państw bałtyckich. Największą gotowość do uruchomienia artykułu 5 NATO i pełnego wsparcia deklarują osoby powyżej 50 roku życia. Najmniej gotowi do pomocy są najmłodsi.

0: Młodsi wśród osób poniżej 24 roku życia ewentualną pomoc dla państw bałtyckich deklaruje 40% osób. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. To właśnie w Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek policji i straży miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka Zdroju. Mieszkańcy Stronia do dziś pamiętają tamte chwile, ale przyznają, że przez 2 lata Stronie bardzo się zmieniło.
1: Coraz piękniej jest, bardzo pięknie w Stroniu, tylko no tu jeszcze jak skończą, to już będzie dobrze. Asfalt położą, bo teraz jest trochę kłopotów.
2: Myśmy dom stracili serce, to niestety, ale teraz mieszkamy już tutaj u góry, wszystko się jakoś poukładało. No pięknie jest teraz już zrobione, ale było bardzo, bardzo tragicznie.
0: W Stroniu nadal trwają prace przy przedszkolu i krytej pływalni. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku.

0: Dziś będzie pochmurno, ale dość ciepło. Zachmurzenie duże po południu na zachodzie. Mogą pojawić się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotnie może padać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Trzydzieści cztery minuty po godzinie 8.
2: Komentarz.
0: Jest z nami profesor Andrzej Piasecki, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od wydarzeń tuż przy granicy z Polską. Wczoraj doszło tam do zmasowanych ataków rosyjskich, także do uderzeń bardzo blisko przejść granicznych. Zwołano pilne zebranie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a za atakami do internetu wlała się też fala informacji manipulacyjnych. Myśli pan, że mimo coraz częściej mówimy o odporności także na dezinformację, to jednak tego rodzaju ataki i idące za nimi komentarze będą nasilały napięcia w Polsce?
3: Widać, że jest to działanie zsynchronizowane, czyli z jednej strony atak blisko polskiej granicy, z drugiej strony fala fałszywych informacji w internecie. I tutaj pan redaktor wspomniał o spotkaniu polskich urzędników, polityków, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ale nie widziałem, nie słyszałem, aby było jakieś spotkanie gremiów NATO, czy mam nadzieję, że takowe było, że nie o wszystkim wiemy. To są już sprawy, które wymagają reakcji nie tylko krajowej, ale międzynarodowej, więc rośnie nam rzeczywiście napięcie. Mamy eskalację działań Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony pożądana byłaby też reakcja bardziej taka międzynarodowa na to, co się dzieje już na polskiej granicy.
0: Przed nami także wybory parlamentarne, od których dzieli nas mniej więcej rok. Spodziewa się pan, że kwestie związane z toczoną przez Ukraińców wojną obronną, że relacje polsko-ukraińskie, także status Ukraińców w Polsce, to będą istotne tematy w czasie najbliższych 100 miesięcy?
3: Wybory dopiero za rok, ale jestem pewien, że w tym czasie tematem numer jeden będzie bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli i w tym kontekście wiele takich podtematów, różnych problemów będą one poruszane, więc myślę, że spodziewajmy się, że w kontekście bezpieczeństwa będzie nie tylko kwestia granicy, ale właśnie mowy nienawiści, ale sytuacji właśnie mniejszości ukraińskiej w Polsce, czy też w ogóle polityki państwa w kwestiach zdrowia. To wszystko, co się wiąże z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a incydenty, które

0: No, niestety są zapowiadane i to nawet w najbliższych tygodniach, i to najważniejsi politycy o tym mówią, nie tylko polscy, będą temu sprzyjały. Znaczy, to nie jest nic pozytywnego, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o perspektywie roku wyborów, a z drugiej strony mówimy o kilku tygodniach napięcia, to można przypuszczać, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy ten temat będzie wiodący. Czyli jak zapewnić bezpieczeństwo Polsce?
1: Mogłoby się wydawać, że w momencie narastającego zagrożenia dojdzie do wygaszenia pewnych kłótni i sporów. Myśli pan, że w polskiej polityce to jeszcze jest możliwe?
0: Pytanie zakłada pewną sugestię, że może niemożliwe, ale poszukajmy takich momentów w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy to było możliwe, bo dokładnie rok temu ten atak dronów rosyjskich, które pojawiły się na terytorium Polski, spowodował bardzo sprawną komunikację i współpracę Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta z kancelarią premiera. Czyli tutaj to zagrożenie było na tyle poważne, że no przynajmniej na chwilę te spory ucichły, a one, te konflikty, te przepychanki słowne nieraz tylko mają takie, no przepraszam, ale znaczenie tylko głównie dla mediów, które tym żyją. Natomiast myślę, że w pracy administracyjnej właśnie kancelarii prezydenta, kancelarii premiera aż tak wiele uwagi temu nie poświęcają, jak właśnie konkretom typu, czy zagrożenie rośnie, czy maleje. Skoro ono rośnie, to wymaga to współpracy. I myślę, że taka współpraca będzie, tym bardziej, że sondaże wskazują, że Polacy sobie tego życzą.
1: Czyli, jak rozumiem, pan ma w sobie pewne pokłady optymizmu. Bardzo panu zazdroszczę, panie profesorze. Przejdźmy do kwestii polityki wewnętrznej. Nie gasną emocje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek utrzymał w poprzednim tygodniu w mocy decyzję o odwołaniu rektora uczelni Michała Sopińskiego, byłego działacza partii Zbigniewa Ziobry. Sopiński nie uznaje tej decyzji. Stoi na stanowisku, że decyzja nie została mu skuteczna doręczona. Z kolei ministerstwo uważa, że dokument został dostarczony prawidłowo podczas obecności Sopińskiego na forum ekonomicznym w Karpaczu. Niezależnie od tego, czy to doręczenie było prawidłowe, czy też nie, dlaczego akurat teraz, czyli mniej więcej 3 lata po objęciu władzy przez aktualną koalicję rządzącą?
0: Rzeczywiście to dość długo, bo wiele spraw było załatwionych od razu, na przykład telewizja publiczna, przypomnę styczeń, luty 2024 i też podobne klimaty, też protesty polityków opozycji, też mówienie o tym bezprawnym przejęciu, ale przejęciu, powtórzmy, skutecznym. Myślę, że w wielu instytucjach na takie skuteczne działania pracownicy tych instytucji czekają. Bo polityków rozlicza się ze sprawczości, z tego przede wszystkim, na ile są skuteczni. I tutaj 3 lata po zmianie władzy, działania, które no, są rzeczywiście jakoś oprotestowane przez opozycję, ale mają jasny cel, uzdrowienie sytuacji w uczelni, która jest kuźnią kadr Służby Więziennej, no, w ogóle wymiaru sprawiedliwości. I która, jeśli chodzi o kadry zarządzające, no była obsadzana przez nominantów poprzedniej ekipy. Ale ja bym na to spojrzał jeszcze szerzej, dlatego że dotyczy to nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale szkolnictwa wyższego. I tu rzeczywiście nowe władze działają dość wolno, bo jeszcze jeden był przykład rektora w Krakowie, którego odwoływano ponad rok, a teraz będzie już drugi rok, jak nie można nowego rektora wybrać. To uczelnia Komisji Edukacji Narodowej. Więc pokazuje to może specyfikę tego środowiska, które nie nawykło do szybkich działań. Stąd może właśnie to rozwleczenie w czasie decyzji. Ale i tu, czyli w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i na tym krakowskim uniwersytecie, to wszystko idzie w jedną stronę, czyli przywrócenia normalnego działania uczelni i prawomocnie wybranych władz.
1: Jest jeszcze coś, co moglibyśmy po herbertowsku nazwać kwestią smaku. Chodzi mi o to, że Waldemar

0: Żurek powołał na stanowisko rektora profesora Sławomira Cudaka. Ten w czwartek próbował dostać się do gabinetu, ale bezskutecznie, a w piątkowy poranek profesor Cudak ponownie próbował wejść do siedziby AWS, czyli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek. Co to mówi o powadze instytucji, jaką jest uczelnia? Żeby nie powiedzieć o powadze państwa.
1: Tak, tak. Powiedziałem, uczelnie rządzą się swoimi prawami. Tam policja, nie pamiętam, żeby się pojawiła na którejś uczelni w jakiejkolwiek sprawie, no, poza kwestiami kryminalnymi, czy typu tam ochrona kogoś, czy wprowadzanie kogoś. Widać, że tutaj sprawy zabrnęły dość daleko, a z drugiej strony no, sama obecność policji może jednak trochę wpłynęła uspokajająco, więc od tego policja jest, aby czuwać nad porządkiem. A kwestia smaku, no cóż, myślę, że to, że zaangażowali się w obronę tej uczelni, w sensie kadr, które musiały ustąpić, bo się skończyła kadencja, bo nie miały do tego legitymacji, aby dalej zarządzać, to rektor Sopiński. No, jeśli tego sam dobrowolnie nie zrobił, no to wtedy ten smak, ten niesmak pozostaje. Ale tak jak powiedziałem, na tle innych instytucji uczelnie jeszcze nie doznały takiego wstrząsu, a z drugiej strony od uczelni, od tego środowiska wymaga się więcej.
0: Skoro mówimy o pewnych sprzecznościach interpretacyjnych, porozmawiajmy chwilę jeszcze o przyszłości Macieja Berka. Marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, oświadczył szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec w liście skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego. Siwiec dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Czy spodziewa się pan, że Maciej Berek zostanie zaprzysiężony?
1: No chyba nikt się nie spodziewa, kto obserwuje scenę polityczną, dlatego że do tej pory prezydent nie odebrał za przysięgi od kilku wybranych sędziów, nie mając do tego podstaw prawnych, a tutaj, kiedy na tym etapie wyboru mamy już tyle zastrzeżeń, to z pewnością postąpi tak samo i Sejm, większość sejmowa, wybierając pana Berka, musiała się z tym liczyć, dlatego myślę, że są przewidziane działania, które uwzględnią to, że prezydent nie będzie chciał odebrać przysięgi, a Berek będzie procedował swoje działania. No i tutaj idziemy do ściany, do takiego konfliktu, który może znów powodować konieczność asysty policyjnej, tak jak to w przypadku AWS, aby sędziowie wybrani jednak przez Sejm, mający więc tę legitymację, mogli urzędować i prowadzić swoje działania, a nie gdzieś tam w korytarzu siedzieć przy biurku i czekać, aż prezes łaskawie im pozwoli zająć się z tym, do czego zostali powołani.
0: Jednym zdaniem na koniec, panie profesorze, widzi pan jakiś ewentualny koniec konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego na horyzoncie?
1: Jak pan powiedział, że jestem optymistą, to może tak powiem tak, że rzeczywiście to trwa tak długo, że chyba elektoraty wszystkich partii mają już ten temat przerobione i czekają na konkretne działania. Myślę, że zresztą to premier zapowiadał, w ciągu najbliższych tygodni również tutaj będą takie działania podjęte, które przynajmniej przywrócą możliwość funkcjonowania tego organu, który no de facto nie funkcjonuje, jeśli popatrzymy, ile spraw rozpatruje, jak działa, że jego decyzje są podważane przez TSUE, przez instytucje europejskie. To nie może sobie państwo polskie na to pozwolić, aby tak ważny organ władzy publicznej był niefunkcjonalny.
0: Stwierdza optymista profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. 46 minut po godzinie 8, a my zmieniamy temat. Jest z nami dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog i prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Zgodnie z komunikatem resortu obrony Rosji, który cytuje AFP, celem wczorajszego ataku było uderzenie w infrastrukturę kolejową w zachodniej Ukrainie, wykorzystywaną do

0: transportu ładunków wojskowych z Europy. Francuska agencja przypomniała, że komunikat opublikowano w czasie, kiedy władze Polski i Ukrainy potępiły atak na pociąg pasażerski łączący stolice obu państw. Czy istotnie chodziło o uderzenie w infrastrukturę kolejową, czy to jest tylko część motywacji strony rosyjskiej?
1: Na pewno to jest część motywacji strony rosyjskiej, bo weźmy pod uwagę, że taka eskalacja też ma też wymiar taki, bym powiedział, behawioralny, czyli wywarcie takiej presji, wywarcie wpływu też na opinię publiczną i to, co się dzieje w mediach wokół tego ataku, to też jest jeden z elementów takiej, no, bym powiedział, wojny informacyjnej również. Także nie tylko ten atak kinetyczny, ale też to, co się dzieje wokół w mediach, wokół tego ataku, no też jest elementem prowadzenia tej wojny hybrydowej.
0: Czy ma pan wrażenie, że polscy obywatele ponad 4 lata po otwartym ataku Rosjan na Ukrainę trochę już okrzepli i nauczyli się już reagować na podobne prowokacje, czy cały czas jednak łatwo grać polskimi emocjami?
1: Myślę, że pomimo takiego pierwszego wrażenia, że można tymi emocjami grać, to jednak tak, no na pewno okrzepli w jakiś sposób. Już też widać to, że może z dystansem też podchodzą do pewnych doniesień medialnych, ale każda taka eskalacja jakby wzbudza jeszcze mocniej ten lęk i strach. I to może być jeden z takich głównych celów właśnie, żeby wskazać szczególnie wywarcie takiego wpływu, żeby zaprzestać tej pomocy Ukrainie, pokazanie, że też możecie stać się tutaj potencjalnym celem ataku. No takie formy też słyszeliśmy w momencie w stosunku do Wielkiej Brytanii, prawda, gdzie też chodziło przede wszystkim o to, żeby Wielka Brytania zaprzestała pomocy Ukrainie. Argumentacja, że to uzbrojenie służy do atakowania celów na terenie Rosji. I myślę, że to jest taki główny cel tej wojny hybrydowej, żeby zatrzymać, odciąć Ukrainę tak naprawdę od dostaw uzbrojenia, wsparcia z Zachodu. Szczególnie no, w tym czasie, kiedy mamy taki czas, już takiego momentu też krytycznego w tej wojnie.
0: A czy struktury państwowe wypracowały w tym czasie jakiś adekwatny sposób reagowania? Bo w tle zawsze pojawia się to niebezpieczeństwo, że jakakolwiek reakcja może zostać przez oponentów politycznych skrytykowana, że na przykład alertów nie było, albo że było ich za dużo, albo że pojawiły się zbyt późno, albo że zbyt często je odwoływano. Czy można wypracować jakiś adekwatny model reakcji?
1: Myślę, że ten model na tyle on jest wypracowany, ale weźmy pod uwagę, że my mamy też do czynienia z pewnym elementem zaskoczenia, no bo tak te ataki też działają, służby właściwie reagują dosyć szybko. Zawsze będą głosy, że ta reakcja była nieodpowiednia, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz, że my w takich sytuacjach, no mówimy o jakiejś sytuacji kryzysowej, nieprzewidywalnej i ta reakcja, no zawsze możemy powiedzieć, że mogła być szybsza, że mogła być w jakiś sposób inaczej przeprowadzona. Tutaj widzimy, ja też widzę pewną zmianę też, że wypracowano już pewne modele, szczególnie ten model on obowiązywał od zawsze. Premier Tusk tutaj w tym momencie wezwał do tej specjalnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, gdzie na chłodno tak naprawdę przeanalizowano to, co się wydarzyło, przeanalizowano też reakcje, jakie zostały podjęte. Weźmy pod uwagę, że my jako opinia publiczna nie zawsze dowiadujemy się o wszystkich szczegółach. No i tak też powinno być. Służby powinny działać w taki sposób, żeby też nie zdradzać pewnego sposobu reakcji, bo weźmy pod uwagę, że często tego typu ataki też prowadzą do testowania naszego systemu bezpieczeństwa, do testowania, jak zadziałają służby, jak zadziałają systemy natowskie, tak naprawdę. I czasami my nie wiemy za dużo. Czasami sobie próbujemy gdzieś doszukać, dopowiedzieć sobie i to jest taki zły doradca, kiedy my próbujemy wytłumaczyć, powstają różne raporty, doszukujemy się tego, co w tym raporcie mogło być. czasami powinniśmy też mieć trochę więcej zaufania i wiedzieć, że służby działają i będą podejmowały te właściwe kroki zaradcze. Nie zawsze to będą kroki, które będą powstrzymywane.

0: wstrzymywały przed pewnym działaniem, ale mogą być kroki, które no będą podejmowane wtedy, kiedy będzie trzeba zminimalizować, ograniczyć skutki takiego działania, bo każdy, nawet najlepiej przygotowany, może w pewnym momencie zostać zaskoczony działaniem. My tu widzimy też pewną eskalację, wykorzystanie tych dronów odrzutowych, czyli już takiego no, precyzyjnego, mocniejszych narzędzi, mocniejszego uzbrojenia. I to jest zauważalne i też możemy dojść do pewnego momentu, że nie zawsze będziemy w 100% przygotowani na takie ewentualności.
1: I tu pojawia się pytanie, jak budować świadomość bez równoczesnego wzbudzania zbytniego niepokoju, czy wręcz paniki. Ale z rozmów naszych dziennikarzy z mieszkańcami, choćby do Rochuska, wynika, że wczoraj oni przekonali się dość boleśnie, że najbliższy schron, do którego mogliby się udać w sytuacji poważnego zagrożenia, znajduje się mniej więcej 15 kilometrów od wspomnianej miejscowości. Czy myśmy ten czas, ostatnie ponad 4 lata, naprawdę skutecznie, dobrze, efektywnie wykorzystali?
0: No tutaj się pojawia dość duży znak zapytania, czy można było bardziej efektywnie wykorzystać, bo weźmy pod uwagę, że te braki, jakie mamy w tych elementach, chociażby budowli ochronnych, schronów, czy różnego rodzaju systemów, które miałyby chronić ludność, no to są zaniedbania blisko pół wieku tak naprawdę i to jest sukcesywnie odrabiane. Są tworzone tak zwane miejsca tymczasowego ukrycia, czy w jakiś sposób też tak zwane magazyny obrony cywilnej. Ta świadomość też jest coraz bardziej budowana. Czy można by to zrobić szybciej, lepiej? No zawsze na pewno tak, ale tutaj natrafiamy na szereg ograniczeń instytucjonalnych, organizacyjnych, finansowych również i myślę, że na pewno mamy jeszcze dużo, dużo do zrobienia i niestety mieszkańcy bardzo często przekonują się o tym, że często nie wiedzą bądź nie mają też takich no, możliwości jakby pełnego zabezpieczenia się przed tego typu atakami. No niestety tak to też wygląda. Mamy jeszcze dużo do zrobienia i podejrzewam, że jeżeli my się będziemy rozmawiać na ten temat za 5-10 lat, dalej będziemy mówić jeszcze oczywiście, że jest jeszcze dużo do zrobienia. To nie znaczy, że nic nie zostało zrobione, bo te prace się toczą, programy, projekty, są szkolenia, są przygotowywane kolejne punkty schronienia. No nie słyszałem, żeby w tym czasie powstał jakiś poważny schron, czy takie urządzenie, bym powiedział, które umożliwia taką pełną ochronę, ale weź pod uwagę, że tego typu obiekty też powstają latami, bo same prace projektowe, to też zbudowanie takiego no, z krwi i kości schronu, który miałby też pomieścić jakąś ilość tam osób, to jest to przedsięwzięcie na lata tak naprawdę. Także myślę, że zostały podjęte jakieś działania, jeśli chodzi o pewne doraźne środki, no a na takie poważne zabezpieczenie, no to jeszcze mamy dużo do zrobienia.
1: Tak, takie inwestycje prowadzone są latami, ale jak wspomniałem, mijają już ponad 4 lata od początku wojny za naszą wschodnią granicą, więc może też to umiarkowanie, szybkie tempo bierze się po części z faktu, że to jednak w powszechnym odczuciu jest wojna z telewizora, wojna, która dzieje się gdzieś tam hen daleko za granicą, że pokutuje takie myślenie, że to jednak tak do końca nas nie dotyczy.
0: No niestety też tak, że jakoś nie brakuje nam takiej determinacji i to mówimy i o decydentach, którzy też no, te same media tak naprawdę przeglądają, i o decydentach, i o społeczeństwie, gdzie my w momencie, kiedy mamy taką eskalację, medialne doniesienia o jakimś ataku, właśnie się wtedy szukamy, zastanawiamy, co możemy zrobić, a za chwilę, po jakimś czasie przechodzimy do takiego normalnej funkcjonowania na co cały dzień i już nie myślimy. Ja bardzo często podczas wielu takich spotkań, na konferencjach, szkoleń też zadaję takie proste pytanie, czy mają, kto z Państwa jest przygotowany, kto z Państwa ma plecak ewakuacyjny. Ludzie tak patrzą na mnie, co ja w ogóle wymyśliłem. Tak? A to jest takie minimum podstawowe tak naprawdę dla każdego obywatela, że powinniśmy się

0: takim pierw pomyśleć, jak my możemy sobie pomóc też, bo my czekamy też na to, że ktoś nam pomoże z zewnątrz.
1: Że ktoś to zrobi za nas, tak.
0: Tak, ktoś zrobi za nas, że służby będą zaangażowane w pomoc tym najbardziej potrzebnym. Może często nie dojadą, nie? A my, jak będziemy przygotowani, będziemy mogli pomóc siebie, sobie, pomóc innym. Bo skala takiego zagrożenia może być bardzo duża.
1: Tak. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale już musimy kończyć niestety, panie doktorze. Przepraszam bardzo. Chciałem tylko dodać, że przekartkowanie poradnika bezpieczeństwa to jednak trochę za mało. Doktor Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog, prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również państwu za wspólnie spędzony poranek. Spokojnego poniedziałku. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier na pilnej naradzie ostrzegał przed rosyjską eskalacją. Za nami seria ataków w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Radosław Piesiewicz może stracić stanowisko prezesa. Po południu zbiera się w tej sprawie zarząd PKOL-u. Polscy siatkarze idą jak burza. Za nimi trzecie wygrane spotkanie Mistrzostw Europy bez straty seta. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się wczoraj narada premiera z ministrami i szefami służb po atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy. Szef rządu spodziewa się, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo wzmożonych działań z rosyjskiej strony.
2: Tak jak się spodziewaliśmy, o czym wielokrotnie informowałem, eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.
1: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, zwrócił uwagę w radiowej Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: W ogóle według doktryny rosyjskiej, doktryny Gierasimowa, która jest obowiązującą doktryną Federacji Rosyjskiej, nie ma takiego jednoznacznego przejścia między wojną hybrydową, a wojną taką, jaką znamy i którą widzimy dzisiaj między na przykład Rosją a Ukrainą. Jest to bardziej, powiedziałbym, taka sfera pewnej mgły.
1: W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie uderzyli w ukraińską stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać było uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu towarowego. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Radosław Piesiewicz

0: przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach Michał Makowski.
1: Odwołanie członka zarządu PKOL-u wymaga zgody 2/3 całego gremium. Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa na wiosnę, przejął jeden z 8 wiceprezesów komitetu.
2: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Zmiany kadrowe to nie wszystko. Zarząd PKOL-u przyjrzy się również finansom instytucji, która po wybuchu afery Zonda Krypto utraciła sponsora generalnego.
3: Do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: Dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol. W ocenie Ministerstwa Sportu tymczasowy prezes PKOL-u stanie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest próba odbudowy wizerunku instytucji. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Zarząd PKOL-u ma zebrać się o godzinie 13. Setki indonezyjskich ratowników poszukują rozbitków po wczorajszej katastrofie statku na Morzu Jawajskim. Statek Virgo Transport 8, wiozący 243 pasażerów, zatonął przy złej pogodzie. Uratowano 108 osób, 129 uważa się za zaginione, co najmniej 6 osób zginęło. W akcji ratowniczej uczestniczy indonezyjska Straż Przybrzeżna i Marynarka Wojenna. Łącznie ponad 600 osób, 17 okrętów, 5 śmigłowców i samolot. Akcje utrudniają wysokie fale i silny wiatr. Uniemożliwia to podjęcie pracy przez nurków. W Indonezji, w skład której wchodzi około 17 tysięcy wysp, statki i promy są jednymi z głównych środków transportu. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
4: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra Krajewskiego w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na koniec jeszcze zapowiadany sport. Polscy siatkarze nie mieli żadnych problemów z wygraną w trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. W Sofii podopieczni Nikoli Grbicia w 67 minut odprawili dużo niżej notowaną Macedonię Północną 3-0. Po trzech spodziewanych zwycięstwach bez straty seta nad Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną trener Grbić podsumował dotychczasowe występy drużyny.
5: Teraz rozmawiać o jakości, myślę, że tu jest trudno, bo oczywiście poziom, na którym graliśmy mi, na którym jesteśmy, jest dużo wyższy. Każda trzy przeciwnika, z którymi graliśmy. Najważniejsze dla mnie było jest zostać maksymalnie na tym poziomie, na którym możemy grać, na którym przygotowaliśmy się i nikt nie ma kontuzji.
0: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mająca w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie turnieju w Sofii. Początek jutro o 18.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od rana w całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu. Przejaśnienia pojawią się dopiero w dalszej części dnia na zachodzie. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum i na południu.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra i bardzo dobra. Jedynie mieszkańcy Poznania oddychają teraz powietrzem umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi około 10% energii elektrycznej. Do godziny 11 i między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. Prawie w całym kraju występuje susza hydrologiczna.
6: Klimat. Reklama.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy.

0: domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24, 9 minut po godzinie 9. Dziś poniedziałek, 14 września, to te najważniejsze informacje dla Państwa. Zaczynamy w zespole Iza Wajda, Agnieszka Wieczorek i Paweł Szymankiewicz. Do 12 będziemy informować Państwa o tym, co najważniejsze. Jedna z ważnych informacji o Federacji Ćwiczeń Wojskowych Czarnoobrońca 26, bo one rozpoczęte. To jest informacja od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna przystąpiły do realizacji działań. To ja cytuję w tej chwili oficjalny komunikat dowództwa. Rozpoczynające się ćwiczenia to nie jest kolejny rutynowy trening, to gigantyczna próba. Mordercze tempo, bezkompromisowe scenariusze i zadania, które zaliczy tylko perfekcyjnie zgrany zespół w tej maszynie. Każdy tryb ma zadziałać dokładnie. Na czas. Powietrze, ląd, morze i jedno zadanie. Działać skutecznie. Czarny Obrońca 26 to sprawdzian ludzi i sprzętu. To gotowość, nie deklaracja, gotowość do działania. Zaczynamy. Ćwiczenia zaczynają się dziś. W takim momencie, który może nie być przypadkowy, za chwilę przeniesiemy Państwa, zabierzemy Państwa do Doruchuska. Sprawdzimy, jak mieszkańcy radzą sobie z ostatnimi wydarzeniami.
2: Dnia.
4: Bo wczoraj drony uderzyły w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku. Celem ataków była stacja benzynowa i pociąg relacji Kijów-Warszawa. We wsi na granicy polsko-ukraińskiej jest Krzysztof Polasik. Jak wygląda sytuacja w samym Dorohusku? Krzysztofie, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziś jest spokojniej niż wczoraj. Przejście graniczne funkcjonuje normalnie. Nie zapadła też decyzja o zamknięciu szkół, chociaż rozważał to wójt Dorohuska. Najgorszy był wczorajszy poranek, bo we wsi było słychać oba wybuchy. O 4 rano po uderzeniu w stację paliw 800 metrów od granicy oraz bliżej godziny 8 po tym, jak dron trafił w pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Tak te ataki relacjonowali mieszkańcy.
6: Szyby zatelepały mocno, także nie dało się nie obudzić. Nawet mam takie nagranie z kamery, bo mamy taką kamerę przy domu. I jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk. A później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
7: Mój piesek się bardzo bał i schował się pod łóżko, bo wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
8: Taki potężny wybuch u teściów. Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów. Z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagno.
5: Obawy cały czas są, tym bardziej, że rząd spodziewa się eskalacji ze strony Rosji, co nie jest dobrą informacją dla osób mieszkających w miastach i wsiach przy granicy z Ukrainą. Eksperci mówią, że takie ataki sprawdzają gotowość polskich służb, ale także obywateli. I tu ujawnia się problem, bo nawet w miejscowości takiej jak Dorohusk, jak okazało się, dowiedzieliśmy się o tym wszyscy, nie ma miejsc schronienia. Przyznał to wójt gminy Wojciech Sawa.
9: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
5: Najbliższe miejsce schronienia na rządowej mapie, gdzie się ukryć, sprawdziłem to przed chwilą, jest 15 kilometrów od Urzędu Gminy w Dorohusku, czyli dużo czasu potrzeba, żeby się tam przedostać. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że no nie wiedzą, jak się zachować, kiedy słyszą te alarmy, a jest ich dużo, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. Posłuchajmy ponownie tych mieszkańców.
10: Nie, nie ma tutaj nic. Tu ludzie w ogóle nie.

0: Jestem przygotowany na to.
1: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
2: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
3: Jedyne miejsce, w którym można się schować, to piwnica u dziadka w domu.
4: Przejście graniczne w Dorohusku pokonują miesięcznie dziesiątki tysięcy ciężarówek i setki pociągów, więc jest to bardzo kluczowy przejazd. W lipcu było tu 37 tysięcy pojazdów ciężarowych. Sam widziałem w drodze do Dorohuska szereg ciężarówek z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, także czeka ich tutaj bardzo dużo. Przypominam, ten ruch jest już wznowiony. Po wczorajszych atakach rząd będzie pracował nad usprawnieniem ruchu w takich miejscach. Chodzi o to, żeby nie było na przejściach granicznych zatorów i zwłaszcza zgromadzenia pojazdów z paliwem, które mogłyby być celem ewentualnych ataków.
5: Bardzo ci dziękuję za te relacje. Krzysztof Polasik dla Państwa, prosto z Dorohuska.
6: Komentarz.
5: Z nami Marcin Duma, analityk i założyciel pracowni sondażowej IBRIS. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
5: Obawy mieszkańców o to, gdzie się schować. Najbliższa piwnica jest u dziadka. Słyszał pan pewnie rozmówcę naszego reportera, rozmówczynię. Kontra zapowiedzi, nie wiem, choćby wiceministra obrony narodowej, który mówi, proszę przeczytać poradnik bezpieczeństwa i schować się w miejscu schronienia. Czyli gdzie?
7: To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo kiedy przysłuchiwałem się relacji z Dorohuska, to miałem wrażenie, że rozmówcy państwa reportera dokładnie mówią to samo, co nasi badani we wrześniowym takiej dużej fali badań. I wcale nie byli oni z Dorohuska, tylko byli z bardzo różnych miejsc w Polsce. I ten nastrój, zaraz przejdę do poradnika bezpieczeństwa, bo to też jest dosyć ciekawa sprawa. I ten nastrój, nie wiemy, co mamy zrobić, ale właściwie co powinniśmy, jaka jest kolejność, gdzie jest jakieś centrum, do którego moglibyśmy się odnieść, w sensie kogo słuchać. Pomimo tego, że część tych informacji znalazła się w poradniku bezpieczeństwa, to generalna zasada jest taka, że niewielu Polaków do niego zajrzało.
5: No ale to już nie jest, panie Marcinie, wina autorów poradnika i nie jest to wina rządu, tylko jakieś nasze zaniechanie. To tutaj musimy być uczciwi. Po to go dostaliśmy, po to jest dostępny w sieci, żebyśmy go sobie mogli przeczytać.
7: Ale obywatele nie są uczciwi w tej sprawie, gdyż właściwie mówią o tym, że winą, czy obarczają winą za to, że oni nie zajrzeli do tego poradnika, obarczają władzę i nieatrakcyjną formę tego materiału.
5: To znaczy, pan powiedział, nie są uczciwi, czyli jak rozumiem, to jest takie ocenne mocno, że to nasza wina. Moja wina, jeśli do niego nie zajrzę, a nie premiera czy kogokolwiek innego.
7: To znaczy mamy dwie płaszczyzny. Z jednej strony mamy tę płaszczyznę takiej bez uczciwego podejścia do sprawy, a z drugiej strony jednak tą subiektywną ocenę Polaków. I w tej subiektywnej ocenie, która w mojej ocenie jednak mimo wszystko niestety jest ważniejsza, bo ona decyduje o nastrojach, jednak winny jest premier, minister i właściwie całość klasy rządzącej, która nie powiedziała w sposób atrakcyjny, chociaż trudno powiedzieć, jaki to jest atrakcyjny sposób przekazania takich informacji. Tak.
5: Może
7: czy to
5: dosadne
7: ma być aplikacja? Myślę, że to raczej kwestia oczekiwań jednak dużo znakierowanych na nowoczesne formy dostępu do tych informacji, szczególnie jeśli mówimy o tej korzystającej z cyfrowo niewykluczonej części społeczeństwa, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś aplikacją, a może z jakąś częścią M-Obywatela, która podawałaby nam te najważniejsze informacje. I na to się nakłada jeszcze druga rzecz, a mianowicie kwestia pewnego wyparcia przez polskie społeczeństwo, przez jego dużą część, nawet powiedziałbym większość, tego realnego zagrożenia. To znaczy nie zgadzamy się na to, że polskie warunki bezpieczeństwa w Polsce się zmieniły, nie chcemy tego widzieć i odwracamy w pewien sposób wzrok od tego zagrożenia. To także jest powód, dla którego większość nie spojrzała do tego podręcznika bezpieczeństwa. Bo to jest takie poczucie, że jak zajrzymy do tego podręcznika bezpieczeństwa, no to być może wywołamy licho z lasu.
5: No tak, ale jak spadła rosyjska rakieta, czytałam dziś analizę generała Nowakowskiego, Nowaka na jednym z portali. Ja wiem, minęło od tego wydarzenia kilka tygodni. Chodzi o test CH-101. Uzbrojoną rakietę, która spadła na terytorium naszego kraju. Przypomina pan sobie sytuację, informację od ministra Gawkowskiego, że kłopot z dostępem do strony internetowej z poradnikiem bezpieczeństwa jest przejściowy, bo takie sytuacje jak ta, jak tamta i

0: jak ta w Dorohusku czy w okolicach Dorohuska spowodują, że większość z nas do tego poradnika jednak zajrzy. I to miałam na myśli, mówiąc o dosadnych argumentach.
1: Dobrze by było, gdyby tak się rzeczywiście zdarzyło, to znaczy, żeby ta powaga sytuacji dotarła do obywateli i żeby oni nie tylko i wyłącznie w chwili takiego wzmożenia, czy też większego natężenia zagrożenia, poczucia zagrożenia, zajrzeli choć na chwilkę na stronę internetową, tylko żebyśmy tą wiedzę sobie przyswajali w sposób systemowy. Zarówno jeśli chodzi o zajęcia w szkołach, jak i zajęcia dla dorosłych, czyli ci, tych, którzy tę szkołę już właściwie zakończyli, bo to ta gotowość struktur cywilnych, nie tylko wojskowych, no jest tym, co jest nam potrzebne. Ale, tak jak mówię, w pewnym sensie wypieramy, odsuwamy od siebie tę perspektywę, że warunki bezpieczeństwa Polski się zasadniczo pogorszyły. To jest trochę tak jak w tym amerykańskim filmie Don't Look Up, czyli nie patrzmy w górę, to zagrożenia nie będzie.
0: Jasne. A jak pan ocenia z perspektywy skuteczności przekonywania właśnie i takiej precyzji dotarcia komunikatu do nas, działania informacyjne rządu w tej sprawie? No premier mówi już od wielu tygodni o tym, że coś może się wydarzyć. No i co jakiś czas się wydarza. Mógłby jeszcze coś zrobić premier sam albo jego otoczenie?
1: Tu mamy pewną barierę, która utrudnia tę komunikację. To znaczy przekazywanie czy dzielenie się tym nastrojem zagrożenia, informowanie o tym, że powinniśmy być gotowi, w pewien sposób nie koresponduje z oceną sytuacji wojny na Ukrainie. Dlatego, że jeżeli, a jestem świeżo zaraz po takich, po podsłuchaniu takich, czy uczestnictwie w takich wywiadach z Polakami, no to ich ocena wojny na Ukrainie jest taka, iż Rosja tam ugrzęzła i raczej nie ma siły na to, żeby zrobić coś więcej. I teraz tak, skąd taka opinia, skąd taka, cudzysłów, pogłębiona wiedza Polaków na temat tego, co się w wojnie na Ukrainie dzieje? W dużej mierze jest to efekt tej ofensywy informacyjnej, no żeby nie powiedzieć wprost propagandowej, rządu ukraińskiego, który z przyczyn dość zrozumiałych chce zaprezentować taką sytuację, w której Rosjanie właściwie już nie są w stanie wygrać tej wojny, nie są w stanie jej utrzymać ani na poziomie gospodarczym, ani na poziomie militarnym, czyli właściwie nie stanowią zagrożenia. No i wtedy wychodzi premier polskiego rządu i mówi, słuchajcie, to jednak jest zagrożenie. Więc podaż informacji, które służą rządowi ukraińskiemu do prowadzenia swojej polityki zagranicznej, no wygrywa z tym, wydawałoby się, rozsądnym komunikatem polskiego rządu i stanowi pewną barierę dlatego, żeby polskie społeczeństwo uwrażliwić. Co więcej, ten komunikat, który wysyłany jest przez stronę ukraińską, jest znacznie bardziej atrakcyjny z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, bo on mówi właściwie, słuchajcie, nie macie się co bać Rosji. Wszystko będzie dobrze. My właściwie już ich pokonaliśmy. Aha,
0: no tak.
1: Czyli sprawa załatwiona.
0: No bo taka jest narracja, prawda? Bo teraz pytanie zasadnicze. Mamy niepokoić ostrzegając, czy mamy uspokajać informując właśnie o takiej, a nie innej równowadze, czy równowadze sił na froncie? Panie Marcinie.
1: Ale nie będziemy mieli spójności w tej sprawie, ponieważ mamy ten przekaz, który polski rząd prezentuje, tak? Czyli Rosja jest groźna. Uczciwy przekaz. To nie jest tak, że skoro oni są bardzo zaangażowani na Ukrainie, to nie są w stanie prowadzić jakichś działań hybrydowych w Polsce czy w Europie, bo obserwujemy, może nie każdego dnia, ale przynajmniej raz w tygodniu, że takie działania są podejmowane. Niemniej jednak nie prowadzimy spójnej polityki informacyjnej czy propagandowej z rządem ukraińskim, który jest chyba bardziej zdeterminowany i posiada do tego mimo wszystko lepsze środki i trafia jego komunikat na bardziej podatny grunt, bo to właściwie jest to, co Polacy chcieliby usłyszeć, czyli że żadnej wojny nie będzie, a Rosja właściwie jest już na kolanach.
0: Patrzę na raport Res Futury, taki analityczny, opisujący naszą świadomość i reakcję po tym, co się wczoraj wydarzyło. Największą linią doby jest spór o Donalda Tuska i Karola Nawrockiego i ich spór, bo sam rosyjski dron kilometr od granicy z tego badania wynika nie wywołał

0: polskiej sieci rozmowy o bezpieczeństwie Polski, tylko o tym, kto się z kim kłóci.
1: No pamiętajmy, że analizy w sieci pokazują nam nastroje wśród tych osób, które chcą być aktywne.
0: Jasne.
1: To znaczy, że nie zobaczymy tam tej tak zwanej milczącej większości. Komentarze w polskich mediach społecznościowych odpowiada właściwie ułamek i nie tylko obywateli, ale w ogóle użytkowników. To jest tak, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę ogół użytkowników polskiego internetu, to tych, którzy komentują, jest mniej więcej, w ogóle komentują, jest połowa. Ale z kolei tych najbardziej aktywnych, którzy odpowiadają za ponad połowę wszystkich komentarzy, jest mniej niż 10%. Więc też musimy sobie zdawać sprawę, na co my tak naprawdę patrzymy. Tak? Patrzymy na komentarze osób, które chcą dzielić się swoimi opiniami i jeżeli już to robią to w sposób, że tak powiem, kompulsywny. Więc też musimy mieć do tego dystans i sieć też nie nadaje mimo wszystko takiej dynamiki, którą chcielibyśmy obserwować. Natomiast to, co potwierdza się w pewien sposób, czyli inaczej, co znajduje swoje odbicie w rzeczywistości z tej analizy, to na pewno to, że tego typu ataki działają na nas coraz mniej. Ja doskonale pamiętam badania z 2022 roku, z tego momentu, kiedy Rosjanie napadli na Ukrainę. I ten efekt takiej mobilizacji, flagi, trwał mniej więcej 3 tygodnie. A już w czerwcu 2022 roku zaczęły się rodzić pierwsze nastroje antyukraińskie. Więc nasza responsywność czy nasza wrażliwość na te komunikaty podejrzewam, że jest bardzo znikoma.
0: Co jest konsekwencją rosnącego poparcia dla rządu? To, co się dzieje na prawicy? Czy to jest praca własna rządu i na przykład przekonanie, że rozliczenia, na które czekali wyborcy koalicji rządzącej, przyspieszają?
1: Rzeczywiście widzimy poprawę notowań rządu. Te ruchy, które w badaniu CBOS, bo rozumiem, że do tego badania tutaj się odnosimy, zaobserwowaliśmy, rzeczywiście mogą dawać obozowi rządzącemu jakąś nadzieję. Znaczy jakąś, bo spokojnie, na razie mówimy o notowaniach rządu, ale tego samego w badaniach preferencji wyborczych już nie widzimy. Tam cały czas prawica, opozycja prawicowa utrzymuje swoją przewagę. Tym, co można przypisać, czy temu, czemu można przypisać te zmiany, to na pewno jest kwestia tego, w jaki sposób Polakom żyje się w Polsce. A Polakom żyje w Polsce się dobrze. I nie odczuwają potrzeby, żebyśmy byli bardzo zbiednieli w ostatnim czasie. Raczej rozwój oceniamy w sposób właściwy. No i to w pewien sposób na pewno daje premię rządzącym, przynajmniej w tym wymiarze oceny rządu. Więc ja bym nie przypisywał tego w żaden sposób rozliczeniom, bo one ogniskują uwagę, ale tylko tych osób, które myślę, że i tak już rząd popierają.
0: Według tego sondażu, o którym pan wspomniał, udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało prawie 74% respondentów, czyli nawet biorąc pod uwagę wakacyjne sondaże, które nie dla wszystkich są wystarczająco wiarygodne, to nie jest nam wszystko jedno.
1: To może dwa słowa tej wiarygodności, bo to nie jest kwestia wiarygodności albo jej braku, tylko bardzo specyficznej sytuacji, w której takiej tej wakacyjnej, gdzie dostępność respondentów jest trochę mniejsza.
0: No tak, to użyłam znaczy, złego słowa.
1: Dużo więcej osób. Ja muszę sondaży bronić i będę bronił.
0: Tak. Ja się przyznaję do błędu, tak. To nie jest kwestia wiarygodności, tylko pewnej reprezentatywności, tak?
1: Dokładnie tak. To znaczy tego, na ile one dokładnie pokazują i dlaczego tak się dzieje, tak, że te sondaże. Ale już za chwilę będziemy mieli sondaże te postwakacyjne i myślę, że one nie będą pokazywały znacząco różnego obrazu sytuacji. I teraz tak, frekwencja 74%. Ja myślę, że wciąż utrzymujemy się w tym obszarze, w którym ta frekwencja jest wysoka. Natomiast w miarę pogłębiania się, może inaczej, w miarę uwiądu polaryzacji, którą jednak obserwujemy, możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ta frekwencja nie będzie już rekordowa w przyszłym roku. Chyba że odnosi się do dzisiaj takiej tej strategii obozu rządowego, rządzącego

0: którą no właściwie widzimy w tym wymiarze takim bardzo politycznym, gdzie mamy bardzo mocne wejście Donalda Tuska i koalicjantów w sprawę zonda krypto, gdzie mamy coraz mocniejsze i narastające emocje wokół Trybunału Konstytucyjnego. To są wszystko instrumenty służące temu, żeby tę polaryzację na nowo ożywić, no i w ten sposób uzyskać bardzo określone korzyści polityczne. Tymi korzyściami będzie mobilizacja, zwarcie szeregów, no i w jakimś stopniu próba wyrównania tych szans między lewą, centrolewicową stroną, która dzisiaj jest u władzy, i centroprawicową, ze skazaniem na skrajnie prawicową, która do tej władzy chciałaby dojść.
1: Panie Marcinie, muszę dopytać, czymże jest uwiąt polaryzacji? Rozumiem, że to naukowe określenie.
0: No właśnie, ona jest bardziej publicystyczna.
1: Znaczy rozumiem w takim swobodnym tłumaczeniu, że się do tego przyzwyczailiśmy i nie robi to na nas większego wrażenia.
0: Inaczej, to znaczy, nie? Że ta polaryzacja zakłada no, taką bipolarność, to znaczy, że mamy dwa bieguny. Z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Koalicję Obywatelską, i te dwie dominujące partie toczą właściwie ze sobą główny spór i bój polityczny. Tyle tylko,
1: no musimy że kończyć.
0: Te dwie partie w coraz mniejszym stopniu, coraz bardziej, w coraz mniejszym stopniu angażują Polaków, i to się zaczyna wszystko trochę rozmywać.
1: Dziękuję panu bardzo. Marcin Duma, Ibris z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Dziś w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Finansów. To reakcja na rosyjskie ataki tuż przy polskiej granicy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową koło przejścia w Dorohusku. Drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Po tych wydarzeniach premier zwołał pilne spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że podobne posiedzenia odbyły się też na szczeblu międzynarodowym, komentował w Polskim Radiu 24 politolog profesor Andrzej Piasecki.
4: Widać, że jest to działanie zsynchronizowane, czyli z jednej strony atak blisko polskiej granicy, z drugiej strony fala fałszywych informacji w internecie, więc rośnie nam rzeczywiście napięcie. Mamy eskalację działań Federacji Rosyjskiej. Pożądana byłaby też reakcja bardziej taka międzynarodowa na to, co się dzieje już na polskiej granicy.
3: Premier Donald Tusk ostrzegał wczoraj przed eskalacją ze strony Rosji. Więcej o tym znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. W informacjach teraz Szwecja. Są już wyniki wyborów parlamentarnych. Po przeliczeniu 95% głosów o włos wygrywa lewicowa opozycja, która otrzymała poparcie 49,5% wyborców. Rządząca do tej pory prawica uzyskała 49,1% głosów. Różnica to zaledwie 3 mandaty w parlamencie. Jeśli te wyniki się potwierdzą, kandydatką na premiera będzie liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Była szefowa rządu szwedzkiego w latach 2021-2022. Na razie nie jest jasne, z kim Andersson miałaby utworzyć koalicję rządzącą, co wynika z różnic programowych między partią lewicy a partią centrum. Zabytkowe samochody, muzyka sprzed lat, spotkania i przede wszystkim wspomnienia. W Koszalinie zorganizowano kiermasz na pożegnanie lata pod hasłem Kolorowe odcienie szarości PRL.
5: Można sobie przypomnieć Koszalin z lat mojej szkoły, jak chodziłam do szkoły z autobusu do liceum. Zobaczyć, poczuć to. To jest bardzo fajna sprawa.
6: Przypominałem się te czasy właśnie. Babcinę, że tak powiem. Fartuszki, chleb ze smalcem, z cukrem. I człowiekowi, jak się teraz przypomina, to się aż płakać chce. Żniwa, dorzynki, wykopki.
7: No fajnie było rzucać się ziemniakiem. Każdy gdzieś tam dostał. Kamienie się zbierało, jak się jechało w pole. Fajne to było.
3: Na uczestników czekały także koncerty, wystawy, spotkania z rekonstruktorami, a także lokalne przysmaki i rękodzieło. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. W kolejnych punktualnie o 10:00 przywita się już z Państwem Aleksandra Kozera. Ja dziękuję Państwu za wspólny poniedziałkowy poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 9:33. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Anna, Polskie Radio.

0: Radio24.pl. Piszemy o błysku i przeraźliwym huku. Mamy dla Państwa naprawdę wstrząsające relacje z Dorohuska po ataku Rosji. Zapraszamy. Są fotografie, są informacje precyzyjne i reakcje Państwa także na to, co się wydarzyło.
1: Stan dnia.
0: Na tę sytuację reaguje rząd, zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. Będzie o tym mowa podczas narady w Ministerstwie Finansów, o której informuje premier Donald Tusk i zaznacza, że najbliższe tygodnie to czas wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego kraju. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. I teraz z nami Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś przed kancelarią premiera. Powiedz, na jakie działania, na konieczność jakich działań wskazują politycy?
2: Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć, jak to ujął, specjalny charakter. Rzeczywiście w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie, ale bardzo blisko granicy z Polską. I o tym, jak usprawnić działania polskich służb, będą dziś rozmawiać w resorcie finansów politycy, celnicy, przedstawiciele wojska.
3: I tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. Nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
2: Tak mówił premier Donald Tusk wczoraj podczas zwołanej pilnie narady w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Politycy opozycji domagają się natomiast zwołania tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej takiej potrzeby jednak nie widzą. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z tajnymi dokumentami zapoznawała się, jak to ujął, ekipa Grzegorza Brauna.
4: W kwestiach tajności raportów trzeba być bardzo ostrożnym, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby z tajnym raportem zapoznane były ruskie onuce, które zasiadają w polskim parlamencie, a wiemy, że to jest ekipa Grzegorza Brauna i część Konfederacji, więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
2: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił natomiast w Polskim Radiu o konkretnych działaniach rządu, wojska, służb w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa.
5: My nie gadamy, my po prostu to robimy, więc chciałbym bardzo wyraźnie, żeby opozycja też była odpowiedzialna w tym wszystkim, a niestety słowa Czarnka, słowa Błaszczaka, czy ta karuzela stanowisk również BBN-ie nie służy współpracy. Dramatem jest, panie redaktorze, to, że minister Sikorski, wicepremier Sikorski jest w Kijowie, wspiera Ukrainę w różnych formach, rozmawia z sojusznikami w stolicy Ukrainy, a cały czas nominacji ambasadorskiej nie otrzymał pułkownik Łukasiewicz.
2: Zdaniem europosła trzeba wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Jak mówił w Polskim Radiu, unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji, a negocjacje w sprawie tego unijnego budżetu na lata 2028-2034 ruszają w najbliższych tygodniach. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa rozmowy w tej sprawie w ubiegłym tygodniu prowadził w Warszawie. Zapoznaje się z opiniami przywódców krajów unijnych i wtedy na stole pojawi się propozycja unijnego budżetu na 7 lat. To wieloletnie ramy finansowe i wtedy liderzy państw i rządów Unii Europejskiej będą dyskutować nie tylko właśnie o pieniądzach dla siebie, dla poszczególnych państw, ale także o tym, jak sprawić, jak finansować bezpieczeństwo po prostu Unii Europejskiej w najbliższych latach.
0: Sylwia Białek z Państwem, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz.
0: Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM i pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry Panu.
6: Dzień dobry Państwu, witam.
0: O tym, że Władimir Putin testuje reakcję NATO, ale też nie posunie się do ataku na kolejne państwo. Mówił w Polskim Radiu Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, co mówił pan marszałek.
7: Wcześniej robił to na

0: przykład z lotami swoich samolotów bojowych nad Bałtykiem, gdzie zbliżał się do granic strefy powietrznej polskiej na przykład i sprawdzał, jaka będzie reakcja. To, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby tę wojnę rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód.
1: Dodam tylko jeszcze to, o czym mówił wiceszef MON-u w Radiowej Trójce, Cezary Tomczyk. Jego zdaniem Rosja nie musi się liczyć z nikim ani z niczym i w jej doktrynie wojennej nie ma jakiejś radykalnej granicy czy ścisłej granicy między wojną hybrydową a kinetyczną. Ona naprawdę z nikim i z niczym nie musi się liczyć?
2: Ja się tu bardziej zgodzę z panem ministrem Tomczykiem, bo proszę sobie wyobrazić i w ogóle posłuchać, co mówi prezydent Putin. I on nie mówi, że on walczy z Ukrainą, on walczy z całym NATO. I to powtarza wielokrotnie. A czym niższy szczebel polityczny w Rosji, tym politycy się bardziej ostro wypowiadają o nas, o NATO, o Unii Europejskiej.
1: No tak, ale Władimirowi Putinowi nie udało się zrealizować pierwotnych celów wojny. Nie udało się zrealizować tego, co obiecał Rosjanom. Wybory tuż, tuż. No to on teraz musi rzucić wszystko na szale. Co może oznaczać słowo wszystko w tym kontekście, pana zdaniem?
2: Pani, patrząc, jak się konflikt zbrojny rozwija, jak się rozwija wojna, to jest takie stopniowanie i z jednej, i z drugiej strony. I Rosja to stopniowanie przerzuca jak najbardziej. I mając swój wewnętrzny problem, to co się dzieje w Rosji, Putin musi mieć jakiś sukces. Co jest tym sukcesem, na to pani nie odpowiem, ale my musimy zrobić wszystko, żeby tego sukcesu mu nie dać do ręki jak przysłowiowego Jokera.
1: Ale Radosław Sikorski, szef naszej dyplomacji, mówi o tych mobilizacyjnych planach w Rosji. One do mobilizacji ma dojść po wyborach, no bo przed wyborami to już nawet rosyjski naród, Rosjanie nie patrzyliby na to przychylnie. I dość radykalnie mówi Radosław Sikorski. Rosyjski przywódca może sobie wyobrażać, że jeśli wrzuci do, uwaga, to cytat, maszynki do mięsa kolejne 500 000 ludzi, front zostanie przełamany. Jego zdaniem nie zostanie. Te 500 000 ludzi, których chce zwerbować Władimir Putin, zmieni sytuację na froncie?
2: Nie zmieni sytuacja na froncie i powiem pani już dlaczego. Przeskok technologiczny, jaki mamy teraz, a więc w pełną skalową wojnę, jaka jest używana technologia, informacja i wszystko to, co się łączy z rynkiem zbrojeniowym, powoduje, że sam człowiek, jako człowiek w pewnym momencie, oczywiście dalej jest najważniejszy, ale staje się tym, o czym mówił pan minister Sikorski, że staje się po prostu takim mięsem do zmielenia, bo obserwując, jak wygląda linia frontu, to ona jest totalnie podobna do linii frontu pierwszowojennej i proszę sobie porównać straty i bitwy z I wojny światowej, to dokładnie ta skala może być porównywalna. Wrzucając tam 500 000 nowych żołnierzy, rekrutów, którzy są świeży, którzy są zdemoralizowani, ale którzy nie chcą walczyć, nie wierzą w tą wojnę, bo społeczeństwo rosyjskie już nie wierzy w tą wojnę. Oni nawet już nie mówią o wygranej, tylko o zakończeniu. A więc uważam, że to jest tylko takie wewnętrzne rozgrywki, które spowodują, że rosyjskie społeczeństwo jeszcze bardziej pokrąży się w byciu takim izolowanym od całej reszty.
1: No tak, ale nie chce walczyć, a może też nie wie jak. Pamięta pan pewnie ten raport CIA, z którego wynika, że rosyjski żołnierz, taki nowy, świeży na froncie, przeżywa średnio pół godziny.
2: No to wiedzą to też Rosjanie, no bo przecież ktoś, kto wychodzi z domu, jedzie na wojnę i po nim zanika jakikolwiek ślad, to się roznosi w całym środowisku. Rosjanie też przecież mają dostęp do wiedzy, do informacji tej naszej zachodniej. Więc mówienie o tym 500 000 to są ogromne sumy, liczby osób, ale to nie jest w jakimkolwiek stopniu taki mnożnik siły na dzisiejszym polu walki.
1: Rosjanie wiedzieli, że celują w pociąg. Wiedzieli, kto tym pociągiem jedzie? Dyplomaci?
2: Proszę nie wierzyć w jakieś przypadki dzisiaj na froncie. To na początku przy jakiejś ofensywie można mylić się co do celu. Dzisiaj to już jest bardzo zdeterminowane na to, żeby uderzyć tam, gdzie może zaboleć i pokazać, jak bardzo jesteśmy blisko was, bo gdyby chcieli nie trafić w lokomotywę, to by trafili w któryś z wagonów.

0: A więc to jest celowe działanie.
1: To może my ich nie doceniamy, bo mają coraz szybsze drony, coraz skuteczniejsze. Te drony jest bardzo trudno, te odrzutowe, tak? Trudno je wyśledzić, trudno je zlikwidować. Tak się zmienia teraz wojna, ale oni mogą zyskać tym przewagę.
0: To, co powiedziałem o tych 500 tysiącach, że nie jest mnożnikiem na polu walki, to nie oznacza, że nie doceniamy Rosji. Rosja jest bardzo poważnym przeciwnikiem. Po drugiej stronie też siedzi mnóstwo mądrych głów, które myślą, jak najbardziej nam dokuczyć. A więc tak jak się rozwija ukraiński przemysł, nasz przemysł pod względem lepszego wykorzystania technologii, dokładnie dzieje się to z drugiej strony. I te embarga, które są nakładane na Rosję odnośnie technologii, one bardzo dokuczają Rosji, żeby nie mogli nas gonić, ale to nie znaczy, że Rosja nie ma własnych rozwiązań, które jak w tym przypadku pokazują, że są też precyzyjne.
1: Co prawda nie ma jeszcze potwierdzenia, że to Geran 5, tak się nazywa ten dron, bezzałogowiec uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, ale jeśli to ten, to z informacji między innymi ministra obrony narodowej wynika, że on może latać z prędkością nawet do 800 km na godzinę, razić cele odległe nawet o 1000 km od miejsca startu, a głowica bojowa Gerana ma masę około 90 kg i eksperci zajmujący się wojskowością powinni się, znaczy eksperci jak eksperci, ale wojsko się powinno niepokoić?
0: Nie, wojsko się nie niepokoi, tylko jak tak patrząc analitycznie, to ci, którzy zastanawiają się i uderzają w niesłuszność wysyłania naszych myśliwców w powietrze, to teraz niech popatrzą. O ile wojsko wie dużo więcej o różnych rzeczach, że te nasze podrywane praktycznie co noc myśliwce nie są bez powodu w powietrzu.
1: No dobrze, a Geran 5, biorąc pod uwagę te dane, które podałam, kontra F-16?
0: Nie. Tutaj ja się raczej nie martwię tym. Wszystko zależy o to, jak szybko...
1: Myślę o skuteczności dronem... pogoni. I reakcji F-16.
0: Jak szybko zostanie... podana informacja do pilotów, że mają wystartować. My dzisiaj to w miarę dobrze widzimy, bo często są pokazywane zdjęcia, w których widać, z którego miejsca jakiś dron czy pocisk wystartował. Nie wiemy, w jakie miejsce ten pocisk poleci i gdzie trafi. Ale jak na niebie są już nasze myśliwce, to proszę być, nie chcę powiedzieć spokojny, bo to jest zawsze też gra prędkości, umiejętności i sterowania, ale ten sprzęt, który dzisiaj posiadamy i te rakiety, one pozwalają celnie strącać tego typu drony.
1: F-16 ma 15 minut na start?
0: Nie wiem pani, jak dokładnie ma, ale w tej operacyjnej rzeczy to tak. To tak, plus dolot, to jest chwila.
1: Generał Polko twierdzi, zresztą nie od dziś, wczoraj też słyszałam jego wypowiedź, że warto by te pokojowe zasady reagowania zmienić na właśnie, na jakie? Na wojenne, żeby nie czekać, aż on wleci, tylko próbować reagować szybciej, co za tym idzie, w porozumieniu z Ukrainą, gdzieś jeszcze nad ich terytorium, a to tak rozumiem, czy źle?
0: Bardzo prosto jest być doradcą, który nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzy. I takimi doradcami dzisiaj są byli generałowie, takimi doradcami czy ekspertami są politycy opozycji. Jeżeli jest się w rządzie, jest się dowódcą danego elementu, to bierze się pod uwagę dużo większą skalę, bo my wchodząc na terytorium Ukrainy, my robiąc coś przeciwko Rosji, jeszcze bardziej dajemy im kartę do tego, żeby mogli jeszcze bardziej w naszą stronę wyjść ze swoimi planami.
1: Dziś rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe. To jest takie prężenie mózgów. Chcemy pokazać Rosjanom, co mamy albo jak reagujemy, bo co mamy, to pewnie nie do końca.
0: Nie chcę powiedzieć, że to jest sprężenie mózgów, ale jak pani sobie prześledzi historię naszych 36 lat wolnej Polski, to te poligony czy ćwiczenia się cyklicznie odbywają w każdym roku. Wiele razy udział brałem osobiście w tego typu poligonach, ćwiczeniach i to jest po prostu podnoszenie gotowości bojowej, hartowanie żołnierzy w trakcie takim bardziej skumulowanym niż tylko te codzienne ćwiczenia. Więc to jest normalny cykl wojska, że są ćwiczenia.
1: Były doradca Donalda Trumpa, John Bolton ostrzega przed kluczowymi 60 dniami. To jest ze strony Rosji oczywiście. One jego zdaniem mogą być najtrudniejsze. Ostrzega Polskę i wschodnią flankę. Jego zdaniem to wszystko ma związek z wyborami w Rosji i nie trudno się domyślić, że tak.

0: tak może być?
1: Ja uważam, że my wojnę na Ukrainie mamy już dobre 4 lata i znowu śledząc media, to co mówią politycy, to jest cały czas takie patrzenie, żeby sobie nabić jakichś bonusów. Wojna toczy się swoim cyklem. To, co się dzieje na linii frontu, zależne jest tylko i wyłącznie od Putina dzisiaj. Wszelkie wypowiedzi, że Ukraina powinna przystąpić, chcieć, nie chce zakończyć wojny, kładzie na Ukrainę pozycjonowanie Ukrainy dużo niżej niż Rosja. Dzisiaj na froncie Ukraina i Rosja jest ze znakiem równa się. I ja bym na to tak patrzył, a nie na to, co mówi Rosja, nie na to, co patrzy Ukraina, bo Ukraina dzięki naszemu wsparciu naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z rosyjskim atakiem.
0: Ale Bolton twierdzi, że Putin potrzebuje, dosłownie tak to określa, październikowej niespodzianki. Czegoś, co przed wyborami może, no trudno mówić tutaj o rzetelności wyborów, ale mimo to może wpłynąć na ich przebieg, znaczy na korzyść Władimira Putina. Październikowa niespodzianka, państwa bałtyckie?
1: Ja wiem, że Amerykanie wiedzą bardzo dużo. Tutaj nawet z tym nie będę dyskutował, ale jeżeli słuchamy polityków, którzy mówią otwarcie o czymś, to proszę mi przypomnieć, jak dużo było otwartych deklaracji po stronie ostatnio amerykańskiej, już nie mówię o rosyjskiej, że coś się wydarzy, a się nie wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, polityka ma własne karty, a wojsko i działania zbrojne to jest troszeczkę odmienna rzecz.
0: Jak reagujemy, pana zdaniem, na tę sytuację?
1: Wiem, o co pani pyta, bo słuchając mediów, przerzucając kanały, jeżdżąc po Polsce, to rząd, struktury, samorządowcy naprawdę robimy. My wszyscy robimy, wy dziennikarze też bardzo dużo. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie wie jak się zachować, to on jest sam sobie tylko i wyłącznie winien, bo co trzeba zrobić więcej? Wojna trwa ponad 4 lata, zostało mnóstwo rzeczy zrobionych, od poradników, po szkoleń, po waszych medialnych zapowiedzi, jak się sobą zaopiekować, żeby było bezpiecznie. I jeszcze dzisiaj ktoś mówi, że nie wie co zrobić, to co? Do każdego domu teraz trzeba wejść i na siłę komuś wprowadzić umiejętność przetrwania jednego, dwóch, trzech, pięciu dni bez prądu, bez wody?
0: No nie, tylko zasadnicze pytanie też w moim przekonaniu brzmi, może zna pan na nie odpowiedź, dlaczego 4,5 roku po wybuchu wojny w Ukrainie mieszkańcy Dorohuska nie mają schronu, do którego mogliby się schować?
1: Dlatego, że w 2015 roku nikt nie podjął decyzji o tym, żeby wybudować schrony w Dorohusku. Bo w 2015 roku jakby podjęto tą decyzję, to ten schron po 5 latach by był w roku 2020.
0: A jakby podjęto decyzję w 2024, to byłby niedługo.
1: Dokładnie tak.
0: No czyli nie tylko 2015. Myślę, że...
1: Ja dzisiaj patrzę, ja tak emocjonalnie pani powiem, ja dzisiaj patrzę na Polskę. To co mamy, w jakim jesteśmy dzisiaj punkcie przez pryzmat 36 lat naszej wolnej Polski. To, że nie mamy dzisiaj schronów, to jest składowa wszystkich kolejnych rządów. Trzeba było to przewidzieć w roku 98, 2005, 2017. Dzisiaj, jeżeli zwalamy coś na kogoś, że nie jesteśmy przygotowani, to tylko dlatego, że poprzednie rządy miały na głowie, jak pani sobie przypomni, kampanię wyborczą. Tak. To na kampanii wyborczej ważniejsze było mówienie o schronach, czy o na przykład przerywaniu ciąży. Czy pójdziemy do wyborów i któraś partia jest w stanie wygrać wybory, mówiąc, że trzeba pieniędzy i to bardzo dużo pieniędzy na schrony? Nie wygra
0: teraz,
1: tego ta partia.
0: Wie pan, wierzę w nasz rozsądek. Jeżeli październikowa niespodzianka Putina nas zaskoczy, to będziemy za tym, żeby pieniądze na schrony zostały przeznaczone.
1: Niespodzianka Putina nas nie zaskoczy, jesteśmy na nią przygotowani, a przede wszystkim wiemy o tym, że coś się dzieje.
0: Znaczy nas obywateli, wie pan, bo szef CIA ostrzega Polskę, Donald Tusk dostał od niego raport w tej sprawie, więc rząd wie, wojsko wie, ale ja myślę o nas, tak? Że musi się coś takiego...
1: Tak, personalnie, nie wiem, czy pani mnie jeszcze zaprosi do studia, ale jakbym panią wypytał, czy pani wie, bo pani też jest Polką, jest obywatelem naszego kraju, czy pani wie, jak się zachować?
0: Tak.
1: Super, a więc pani wie i ja wiem, 100% nas tutaj wie w tym momencie. I ja jak dzisiaj naprawdę słyszę, że jakiś obywatel naszego państwa

0: państwa mówi, że nie wie, jak się zachować, to proszę mi uwierzyć, on za pół roku i za rok też nie będzie wiedział, jak się zachować.
1: Dlatego też między innymi rozmawiamy. I ja też tak widzę, panie Pawle, siłę radia w tym systemie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. To my jesteśmy między innymi od tego, żeby przekazywać informacje, ale w sytuacji takiej jak ta, także. Więc jeżeli do kogoś dotrą nasze słowa, tak, do kogoś, kto jeszcze tam nie zajrzał, nie ma plecaka i nie wie, co zrobić, to ja głęboko wierzę w siłę naszej rozmowy.
0: I wie pani, jeżeli ktoś się mnie pyta, że nie wie, co zrobić, to mówię pierwszą rzecz. Po ogłoszeniu alarmu, tego 3-minutowego modułowego sygnału, trzeba włączyć radio i któryś z kanałów, który jest kanałem, że to powiem, takim niepolitycznym, tylko takim normalnym radiem, bo w tym radiu dowiecie się momentalnie, co trzeba zrobić. A z jedną z rzeczy, która na pewno będzie, to na przykład zostańcie w domu. Zejdźcie w ukryte, bezpieczne miejsce, które macie najbliżej swojego miejsca zamieszkania. I to już jest bardzo dużo.
1: Tak, powtórzę jeszcze raz, od tego jesteśmy, więc to jest też część misji. A co powinni ludzie zrobić w takiej sytuacji? Włączyć radio? No dobrze, a jednocześnie?
0: Jednocześnie pani dzisiaj już wymieniła to. To jest to przygotowanie wcześniej. Ja często powtarzam, co to jest pourazowy stres pola walki. On występuje wtedy, jeżeli wydarzy się coś, na co nie jesteśmy przygotowani. I to nie jest tylko dotyczy żołnierzy na wojnie, ale to też dotyczy osób, które brały udział, czy którym się spalił dom, które brały udział w wypadku samochodowym. Mają po tym wydarzeniu traumę. Jeżeli przygotujemy się wcześniej, mamy spakowany plecak ewakuacyjny, wiemy, że w nim mamy medyczne rzeczy, że w nim mamy wodę, zapas jedzenia, ubranie, te wszystkie rzeczy, to cokolwiek złego się dzieje, i nie mówię tylko o wojnie, to jestem w stanie z takim plecakiem wyjść i wiedzieć, że w jakimś stopniu jestem przygotowany. Dlaczego na 72 godziny ten plecak ewakuacyjny? Bo w naszej przestrzeni, w naszym państwie dzisiaj na pewno w 72 godziny ktoś przyjdzie, żeby nam pomóc. A to powoduje, że my poczuwamy się, że jesteśmy sprawczy, że jestem w stanie coś zrobić i sam o siebie zadbać.
1: Byłam ciekawa, czy ja pana z przyjemnością jeszcze zaproszę, bez względu na pytanie, które mi pan zada. To w ogóle nie ma to, nawet jeśli czymś mnie pan zaskoczy, albo coś potoczy się nie po mojej myśli, to proszę mieć.
0: Nie, ja tutaj, wie pani, bo rozmawiamy o Polakach, ale tak. Często jak słyszę polityków opozycji, którzy mówią, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, to chętnie bym, tak wie pani, dosyć głośno powiedział, to na waszych konwencjach politycznych, na których opowiadacie farmazony przedwyborcze, przeszkolcie waszych wyborców do tego, żeby wiedzieli, jak się zachować. I to już jest najprostsze. Musimy sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo.
1: Ale
0: nie tylko
1: pan,
0: rządzący, ale każdy obywatel.
1: Gdybyśmy tego oczekiwali także od polityków opozycji, żeby przeszkolili swoich wyborców albo namówili do tego, żeby się przeszkolili, to te same osoby, ci sami politycy musieliby przyznać, że wsparcie dla Ukrainy gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa. Czyli musieliby zmienić narrację.
0: Powiem pani jedną rzecz. Kilka dni temu była kolejna rocznica wydarzeń z World Trade Center 11 września, prawda? Wyjechałem po tych wydarzeniach i byłem 4 lata ponad na wojnie. Dzisiaj z perspektywy czasu różnie można oceniać to, jak polski żołnierz, do czego został wykorzystany politycznie. Ale w dniu 11 września wszyscy stanęliśmy murem i chcieliśmy pomagać Amerykanom, bo została wtargnięta brutalna siła w naszą przestrzeń zachodniej kultury. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie, niech mi pani powie, czy ktoś był przeciwny, żeby pomagać Ukrainie. Pamiętajmy w takich chwilach i rozmyślaniach, co myśleliśmy w dniu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. I z tym się mogę z panią pożegnać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM i pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś

0: Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Usprawnienie ruchu i zabezpieczenie wszystkich przejść po ataku Rosji blisko naszej granicy. Rząd decyduje o kolejnych krokach. Będzie nowy prezes czy jedynie zastępca? Ważą się losy przywództwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Powiemy też o rosnących cenach paliw. Nadchodzące dni będą dla kierowców trudne. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polskie służby w stanie najwyższej gotowości. To po weekendowym incydencie. Rosyjskie drony uderzyły w cele w Ukrainie bardzo blisko granicy z Polską. Między innymi w stację benzynową w Dorohusku. Polska poderwała myśliwce. Premier Donald Tusk zwołał pilną odprawę służb. Dziś kolejne rozmowy, tym razem w Ministerstwie Finansów.
2: Współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem. Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
1: Zdaniem premiera eskalacja ze strony Rosji staje się faktem. Moskwa, jak mówił, będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych. I taki scenariusz zdają się potwierdzać działania wojsk Putina. Rosyjska armia zbroi się na potęgę. Pełną parą idzie produkcja dronów, w tym bezzałogowców odrzutowych, którymi wczoraj Rosjanie atakowali okolice przejścia granicznego z Polską. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
3: Według portalu Zerkało Tyżnia, powołującego się na dane satelitarne publikowane przez ukraińskich analityków, Rosjanie intensywnie rozbudowują swoją fabrykę dalekosiężnych bezzałogowców w Tatarstanie. To jedno z najważniejszych miejsc produkcji dronów Gerań, czyli rosyjskiej modyfikacji irańskich szachidów. W zakładach położonych w ekonomicznej strefie Ałabuga trwa budowa nowych hal produkcyjnych. Jak czytamy, powstało co najmniej 5 dużych, wydłużonych hal, urządzono drogi wewnętrzne i dojazdy, a w pobliżu powstają kolejne obiekty. Szacuje się, że obecnie Rosjanie są w stanie wyprodukować około 3000 dalekosiężnych bezzałogowców. Coraz większa ich część to trudne do strącenia drony wyposażone w silniki odrzutowe.
1: A więcej o zagrożeniu ze strony Rosji powiemy po 10.30. Gościem Polskiego Radia 24 będzie profesor Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Safety Project. Przyspieszone wybory, a może wyznaczenie zastępcy. O 13.00 zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, kto przejmie stery po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, by kadencję Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Pozwala na to statut PKOL-u, ale jednocześnie blokuje to drogę do przyspieszonych wyborów. Przypomnę o funkcję

0: prezesa chce się ubiegać czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Podwyżki są nieuniknione. Cena benzyny 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Powodem są lawinowe zawirowania na światowych rynkach, wyjaśnia wiceminister energii Piotr Masłowski.
1: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął, jest cieśnina Ormuz. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują, no ale to wpływa na rynek podaży i popytu i nawet w Europie mamy problem z rafineriami, bo niski poziom wody w europejskich rzekach powoduje, że Niemcy i Holendrzy mają problem z transportowaniem ropy.
0: Według wiceministra Masłowskiego na razie nie ma szans na przywrócenie programu osłonowego CPN, ale wszystko w tej sprawie zależy od resortu finansów. Na koniec jeszcze Francja u progu ogólnokrajowego strajku. Nad Sekwaną coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie ruchu żółtych kamizelek. Przyczyny narastającej frustracji to rosnące ceny żywności, paliwa i energii. Podano już nawet możliwy termin pierwszej demonstracji.
2: 17 października. Na ten dzień zapowiadany jest powrót żółtych kamizelek. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania wzywające do udziału w protestach oraz wskazujące miejsca możliwych zgromadzeń. Do udziału w demonstracjach wezwali także niektórzy liderzy lewicowych partii. Na razie trudno ocenić, czy Francuzi rzeczywiście wyjdą tego dnia na ulicę. Jednak francuskie służby już postawiły się w stan gotowości. Ruch żółtych kamizelek rozpoczął się jesienią 2018 roku, gdy ceny paliwa przekroczyły we Francji 1,5 euro za litr. Demonstracje przerodziły się w największy kryzys społeczny we Francji od czasów II wojny światowej. Teraz, jak podkreślają obserwatorzy, sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej się pogorszyła. Ceny paliwa wahają się obecnie od 2 do nawet 2,5 euro za litr.
0: I to potęguje wściekłość Francuzów. Informował o tym prosto z Paryża Stefan Wolzer.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mało słońca, dużo chmur i deszcz to pogodowy scenariusz poniedziałku. W całym kraju może przelotnie popadać, najsilniej na południu Polski. Temperatura wyrównana od 17 stopni na Podlasiu do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 16.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: przygotowani, to łatwiej nam będzie reagować na sytuację zagrożenia, bo nie będziemy się 15 razy wracać po coś, o czym zapomnieliśmy, tylko będziemy mieć to wszystko w zasięgu ręki. Tak, a my jesteśmy też od tego, żeby Państwa o tym informować.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa, której zadaniem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb oraz osób cywilnych. Powstała w 2018 roku, gdy Zbigniew Ziobro pełnił funkcję ministra sprawiedliwości pod nazwą Wyższa Szkoła Kryminologii i, o trudne słowo, penitencjarystyki w Warszawie. W 2023 zmieniła nazwę na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i tu się zaczynają ciekawe informacje. Na przykład początkowy budżet to 7 milionów złotych, zatrudnionych było 20 osób. Po 5 latach jej roczny koszt funkcjonowania wzrósł do 150 milionów złotych. Posiadała nieruchomości w Warszawie, Kaliszu, Zakopanem. Jak pisał Newsweek jakiś czas temu, do uczelni zaczęły też trafiać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i wytyczne. Do dokumentów dołączone były fiszki projektowe, na nich już nazwiska osób, które miały się zajmować poszczególnymi projektami. To przede wszystkim nauczyciele akademicy oraz prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości związani z Romanowskim, Solidarną Polską i tak dalej, i tak dalej. Do działalności szkoły krytycznie odnosiła się na przykład Najwyższa Izba Kontroli. NIK wskazywał na nieprawidłowości dotyczące zarządzania środkami publicznymi, rozliczeń projektów, do których miało dochodzić w latach 2020-2021. Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie sędzio.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jak pan myśli, dlaczego ten były rektor broni jak niepodległości swojej funkcji? Odwołany przez ministra.
2: Bo pozycję zawdzięcza tak naprawdę politycznym koneksjom, a nie jakiemuś powszechnemu autorytetowi w świecie nauki. Chyba to z tego wynika. Tak jak pani rektor mówiła o tych z 7 do 150 milionów, to tak policzyłem szybko, że to jednak jest zwiększenie o ponad 20 razy budżetu uczelni publicznej. To chyba nie ma drugiego takiej uczelni, uniwersytetu czy politechniki czy akademii w Polsce publicznej, która miałaby budżet zwiększony 20 razy.
0: No tak, ale w 2023 roku, w marcu, pan Michał Sopiński zostaje rektorem uczelni, a potem Sejm przyjmuje ustawę, która gwarantuje mu 5-letnią kadencję i teraz zostaje odwołany.
2: Zostaje odwołany i sytuacja formalnie jest bardzo jasna. To, co żeśmy obserwowali, to są jakieś takie, nawet nie wypada tego komentować, bo to są w zasadzie szopki polityczne, bo została podjęta decyzja administracyjna przez naczelny organ administracji ministra sprawiedliwości. Tu nie ma toku instancyjnego takiego klasycznego, czyli można wystąpić, strona może wystąpić o ponowne rozpoznanie sprawy przez ministra. To nastąpiło i rzeczywiście jest droga sądowa od każdej decyzji administracyjnej. Pan odwołany rektor też ma drogę do sądu administracyjnego. Ale samo wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. On musiałby wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie, a sąd musiał się do tego wniosku przychylić. Więc to, że on nie jest rektorem, to jest zupełnie oczywiste. Ma prawo kwestionować tę decyzję, bo przecież nie jest pozbawiony prawa do sądu, ale mówienie, że on dalej jest rektorem, no to naprawdę to jest cyrk,
0: no
2: a
0: tak.
2: Nie prawo.
0: Resort Sprawiedliwości wskazuje 3 powody odwołania pana Sopińskiego. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, 3 powód to zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej, ale pan Michał Sopiński wskazuje także, uwaga, na zabezpieczenie, które wydał Trybunał Konstytucyjny w jego sprawie, czy w sprawie funkcji, którą sprawuje. No i dlatego utrzymuje, że nadal pełni funkcję rektora Akademii. Trybunał Konstytucyjny, panie sędzio.
2: Trzeba jeszcze raz powiedzieć głośno, bo to jest przykład degringolady i całkowitego upadku Trybunału pod rządami byłego zastępcy prawej ręki pana Ziobry, pana Święczkowskiego. Otóż obecni, tak naprawdę polityczni nominaci w tym Trybunale, no łamią prawo, które w Polsce obowiązuje i wydają w zasadzie orzeczenia sobie a muzom, zupełnie pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Bo co to jest to zabezpieczenie, które Trybunał może zrobić? To chodzi o to, że wnoszę skargę konstytucyjną. A czym jest skarga konstytucyjna? Przegrałem prawomocnie sprawę w sądzie jako strona, ja jako Kowalski, bądź przegrałem sprawę administracyjną, wydano prawomocną, ostateczną decyzję administracyjną. Ja nie odwołuję się od decyzji. Ja podważam prawo. Uważam, że prawo, na podstawie której sąd orzekł bądź organ administracyjny o moich obowiązkach, jest niezgodne z konstytucją. Czyli wyczerpałem swoją drogę odwoławczą, idę do Trybunału i mówię tak: Trybunale, ja bardzo proszę, oceń, czy to prawo, na podstawie której organ administracji czy sąd orzekł,

0: grałem sprawy na tej podstawie, czy ono jest zgodne z konstytucją. Tymczasem, czy słyszeliśmy o tym, żeby pan Sopiński wyczerpał tą drogę? No nie wyczerpał. Wcześniej były sytuacje z eks-prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, panem Schabem, który w ogóle nawet nie zainicjował żadnego postępowania, ale też mu tego zabezpieczenia udzielano. A druga rzecz jest taka, no obecny Trybunał naprawdę trudno traktować poważnie. Z tego tytułu, że jest tam dwóch dublerów, czyli panów, którzy w ogóle nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Z tego powodu, że osoba kierująca tym Trybunałem, czyli pan Święczkowski, no nie dopuszcza tej czwórki wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. Więc składy są powoływane i sprawy są przydzielane w sposób no, nieuczciwy, nierzetelny. Więc trudno to mówić, że to w ogóle działa jako organ konstytucyjny.
1: To czym jest?
0: Trybunał pod rządami pana Święczkowskiego stał się, to jest bardzo dla mnie takie przykre powiedzieć to, ale nie boję się tych słów, swoistą wydmuszką polityczną. To nie może być tak, że Trybunał jest emanacją woli jednego środowiska politycznego. Możemy się zgodzić z tym, że rzeczywiście ten wybór jest jaki jest. On jest w jakiś sposób polityczny, bo to Sejm wybiera. No ale Trybunał ma oceniać prawo pod względem konstytucji, a nie ma oceniać prawo pod względem zgodności z programem jednej partii. Tak w tej chwili się dzieje jednego środowiska politycznego.
1: Zatem panu być może trudne pytanie, panie sędzio, bo myślę od sześciorgu sędziów wybranych przez Sejm, od dwojga z nich pan prezydent przyjął, odebrał ślubowanie rany. Tu trzeba być bardzo precyzyjnym, to znaczy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta. Pozostali, też jest fantastyczna formuła, złożyli je w Sejmie wobec pana prezydenta. Zastrzeżenia dotyczące polityczności, tak? Czy pan, panie sędzio, rozmawiając ze mną w studiu o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, przyjmuje jakieś polityczne stanowisko?
0: Czy ja w tej chwili?
1: Tak.
0: No, wedle tych, którzy chcieli podporządkować sobie sądy, żeby sędziowie siedzieli po cichu i wydawali wyroki tak, jak się politykom podobają, czyli mówię tu o panu Ziobrze i jego środowisku politycznym, to ja w tej chwili uprawiam politykę. Natomiast według standardów państwa demokratycznego, według tego, co mówi w swoich orzeczeniach Europejskie Trybunał Praw Człowieka, sędzia ma prawo i obowiązek uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Realizuje w ten sposób swoje prawa obywatelskie i swoisty wyraz troski o dobro publiczne. Bo mnie jako obywatelowi, jako prawnikowi, jako sędziemu zależy na tym, żebyśmy mieli niezależny, dobrze działający dla obywateli wymiar sprawiedliwości, a Trybunał jest jego częścią.
1: Czy wobec któregokolwiek z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm można mieć zastrzeżenie dotyczące polityczności, upolitycznienia?
0: Uważam, że nie.
1: Choćby dlatego, przepraszam, dopytam, że na przykład jak profesor Markiewicz komentowali bieżącą sytuację w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości.
0: Znaczy, to co sędzia Markiewicz robił, za to co robił w obronie niezależności wymiaru polskiej sprawiedliwości, to należy mu się najwyższe uznanie i szacunek. To nie jest coś, co podważa jego wiarygodność. To jest wręcz jego dorobek w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości, jest czymś, co go predestynuje do orzekania. No ale jeżeli ktoś z punktu widzenia środowiska Prawa i Sprawiedliwości, środowiska pana Ziobry, no to każdy, kto krytykował ich chore pomysły na wymiar sprawiedliwości, to uprawiał politykę. To była twarda obrona naszej konstytucji i zasad zapisanych w naszym prawie.
1: Czy słyszał pan kiedykolwiek od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana doktora, radcy prawnego Berka, jakiś komentarz polityczny?
0: To znaczy tak.
1: Albo no, coś, wiemy, co wskazywałoby na to, na jego...
0: Był członkiem Rady Ministrów, więc siłą rzeczy no, to jest udział w polityce. Natomiast trzeba chyba przyznać, to każdy się z tym zgodzi, nawet jeżeli ktoś jest krytykiem pana Berka, że powiedzmy on nie uczestniczył w jakimś takich, no nie był jakimś w bieżących jakichś takich komentarzach, przepychankach do politycy, że tam ktoś komuś wbił szpilę, ktoś bardzo mocno używał, no nie wymieniając nazwisk, ale mamy polityków po obu stronach sporu, którzy bardzo lubią tak bardzo mocno, personalnie, prawda, różnych epitetów używać i tak dalej, no raczej był w tym rządzie taką, wydaje się, siłą profesjonalną, bo przede wszystkim ma on wielkie doświadczenie legislatora i doświadczonego prawnika.
1: Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że te zarzuty o upolitycznienie, o, nie wiem, polityczne działanie pojawiają się ze strony otoczenia pana prezydenta, a teraz w stosunku do pana sędziego Berka padają inne, pojawiają się inne wątpliwości tej 10-letniej kariery radcy prawnego. Pan prezydent chce dokumentów od marszałka Sejmu, marszałek Sejmu mówi nie, ale możemy to traktować jako przepychankę, czy może po prostu dostęp do informacji publicznej?
0: Nie, nie. Dostęp do informacji publicznej to szef kancelarii

0: pana prezydenta mógłby wystąpić, tak samo ja też mogę wystąpić, pani może wystąpić do marszałka Sejmu w trybie informacji publicznej. I to jest inny typ. Natomiast pan prezydent uzurpuje sobie takie kompetencje, że on jest takim, no, że jesteśmy sobie w takiej quasi monarchii absolutnej, albo takiej konstytucyjnej z wielkimi kompetencjami. Czy on nadzoruje Sejm, nadzoruje rząd. Wydaje się, że w środowisku pana prezydenta, panu prezydentowi, jemu chyba bliska jest taka wizja roli prezydenta z konstytucji kwietniowej, z tej sanacyjnej. Ja przypomnę, prezydent Mościcki był odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Jemu podlegał parlament, rząd, siły zbrojne, sądy i kontrola państwowa, a on nikomu nie podlegał. I pan prezydent chyba, no bo nie jest, on nie nadzoruje, nie ma prawa do kontroli. Czyli jedyny wyraz kontroli ustawodawstwa to jest weto, no, odmowa podpisania ustawy. Natomiast to jest nieporozumienie. Z tego, co wiemy z publicznych wiadomości, no to przecież pan Berek przedstawił zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, że wykonuje zawód radcy prawnego. Przypomnijmy, że tym się różni radca prawny od adwokata w Polsce. To jest jedyna różnica, że radca prawny może wykonywać swój zawód także pozostając w stosunku pracy, będąc zatrudnionym jako radca prawny. Adwokatowi tego nie wolno. Bo poza tym oba te zawody mogą dokładnie to samo w postępowaniach sądowych. To jest jakieś nieporozumienie, to jest polityka i to jest próba obstrukcji, znalezienia jakiegoś pretekstu, żeby no, nie mógł, żeby nie móc odebrać od niego, mieć powód, taki pretekst, żeby nie odebrać od niego ślubowania.
1: Jasne. Prezydent nie może dokonywać wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To złamanie prawa. Przypomnijmy, co na ten temat mówił minister sprawiedliwości.
2: Toczy się śledztwo wobec osób, które, nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować. A już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z ust pana Boguckiego, że badany było życiorys. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa. Jeżeli on nie wykonuje obowiązków, my musimy mieć na to środki zaradcze i to się dzieje.
1: Czy może pan wie, jaki pomysł na trybunał ma pan sędzia Berek?
0: Nie, nie wiem, wkroczy, bo nie znam pana sędziego Berka.
1: Wkroczy do trybunału, spróbuje przekonać tych dwóch sędziów, którzy składają czasem zdania odrębne do jakiegoś działania w celu odwołania pana Święczkowskiego, posiedzenie poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
0: Znaczy, myślę, że w tej chwili, kiedy już mamy 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mamy tak naprawdę 6 sędziów wybranych przez poprzednią większość parlamentarną, znaczy tak naprawdę 5 i 2 dublerów. No bo tak to 8 plus 5 to jest 13 i dwóch dublerów, więc wydaje mi się, że drogą do naprawy Trybunału jest to, że wcześniej czy później odbędzie się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I na nim mogą być różne kwestie rozważane, tak? Bo ja uważam, że ciągle jeszcze nie rozstrzygnięta do końca jest jednoznacznie kwestia odpowiedzialności karnej pana Święczkowskiego. To na chwilę zostało przystopowane. Jeżeli zostałby wobec niego uchylony immunitet, no to chyba nie mógłby wtedy pełnić dalej kierować Trybunałem Konstytucyjnym. Ja bym przestrzegał przed takimi obrazkami, że to przyjdzie, pojawi się w Trybunale pan Berek, zanim stanie policjant, wkroczy. To nie tak będzie. Natomiast sądzę, że na pewno odbędzie się wcześniej czy później zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i krok po kroku zacznie być przywracany do życia, do normalnej pracy ten Trybunał, bo on teraz stał się jakimś prywatnym folwarkiem pana Święczkowskiego.
1: No dobrze. Jakie porządki mógłby sędzia Maciej Berek zrobić w Trybunale Konstytucyjnym? Porządki, których nie mogliby zrobić inni sędziowie.
0: Nie, to
1: będzie miał jakieś ekstra kompetencje?
0: Taka personalistyczna perspektywa jest, to nie porozumiem.
1: Ale ja cytuję, czy z pamięci różne wypowiedzi polityczne.
0: Wszystko, co dobre będzie mógł zrobić sędzia Berek, będzie mógł zrobić wspólnie, we współdziałaniu, w porozumieniu z pozostałymi sędziami wybranymi ostatnio. Być może także, chociażby z niektórymi sędziami, nazwijmy to tak zwanymi starymi, wybranymi przez poprzedni obóz polityczny, bo być może niektórzy z nich też będą chcieli się przyłączyć do naprawy i przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego. Tu absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że jakaś jedna osoba nam tutaj naprawi Trybunał Konstytucyjny. To będzie wspólny wysiłek większości sędziów, którzy chcą, żeby Trybunał działał godnie i niezależnie.
1: No ale gdzie? Jak? No jeżeli ta czwórka sędziów, która złożyła ślubowanie w Sejmie, nie może nawet wejść do pracy?
0: To jest w ogóle rzecz skandaliczna i niedopuszczalna, bo zacznijmy w ogóle od początku, tak? Pan prezydent po raz kolejny uzurpował sobie kompetencje. Znaczy, jego nie ma w Konstytucji. W Konstytucji nie ma słowa o prezydencie, na etapie wyboru sędziów. Sędziów wybiera Sejm, koniec, kropka. Może nam się to nie podobać, że to jest polityczne, ale tak

0: taka jest konstytucja.
1: No ale tego pan prezydent nie kwestionuje. Czasem jego doradcy mówią, albo na przykład to pan były minister, wiceminister Sellin mówił w jednym z programów telewizyjnych, że doszło do kumulacji w wyborze sędziów i że taka sytuacja nie może się zdarzyć. Już nie odpowiedział na pytanie. To znaczy co? To już nigdy nie wybierzemy nikogo na ich miejsce,
0: no
1: nawet
0: właśnie,
1: gdyby?
0: Ale poza tym Sejm odstąpił od tej praktyki, że nie wybiera określonej osoby na miejsce zwolnione. Możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy złe. Kiedyś była taka praktyka, Sejm odstąpił od tej praktyki. I wybór tej dwójki sędziów, których przyjęto, pan prezydent przyjął ślubowanie, on się niczym od strony formalnej i faktycznej nie różni od wyboru tych sędziów, od których nie przyjął. Bo przecież w przypadku na przykład pani mecenas Będkowskiej, no nie było takiej w ufale Sejmu, nie było, że ona jest wybrana na miejsce sędziego takiego, tak, takiego, który skończył. Tak samo jest z Markiewiczem i innymi. Więc to jest pretekst, to jest sztuczne, to jest nieprawda. To są po prostu takie argumenty dla ludzi, którzy nie będą chcieli się zgłębiać w zawiłości prawnej, uwierzą, ta głowa państwa, coś tu jest nie tak, to ja odmówię. Prezydent nie ma żadna, ani konstytucja, ani ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyznaje prezydentowi prawa do odmowy przyjęcia ślubowania. Zostali wybrani przez Sejm, jest uchwała o wyborze, prezydent ma obowiązek odebrać. Pan Nawrocki łamie prawo w ten sposób.
1: Mhm. Zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego mogłoby odwołać prezesa Święczkowskiego, ale mogłoby zrobić bardziej podstawową rzecz, na przykład przyjąć sprawozdanie finansowe, przez którego brak środki na działanie Trybunału w kolejnym roku to zero.
0: Można powiedzieć, że pan Święczkowski zaplątał się o własne nogi.
1: No i to on znaczy... wysłał, ja tylko dodam, że on wysłał jakiś dokument, tak, do ministra finansów, no ale nie jest to tylko, dokument że... potwierdzony przez Zgromadzenie
0: Ogólne Sędziów. No tak, ustawa to mówi jasno, tak, że wyłączne kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy przyjmowanie planu dochodów, tak, tego planu wydatków, bo trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to nie jest tak, że minister finansów oblicza, jakie mają być wydatki Trybunału, tylko to właśnie Trybunał, działając przez ogół sędziów zgromadzenia, ustala plan tych wydatków. Minister nie może tego obciąć, ja wam dam mniej, tylko dołącza to do budżetu i dopiero tu parlament na etapie prac sejmowych no może na przykład tutaj dać mniej Trybunałowi z jakichś tam względów. Ale to musi być zgromadzenie większością 2/3. I pan Święczkowski zaplątał się o własne nogi, bo nie dopuszczają tych sędziów, no, pozbawił Trybunał tak naprawdę finansowania. I to jest jego osobista odpowiedzialność.
1: W tym roku doszło do cięć w wynagrodzeniach, ale wtedy pan Święczkowski poprzesuwał różne wydatki i pieniądze się znalazły. Ale teraz na przykład, jeśli sytuacja się nie unormuje, nie tylko pan Święczkowski nie dostanie swojej pensji. Nie dostanie strażnik, pani sekretarka, ktoś, nie wiem, zatrudniony w tej, w dziale, nie wiem, no w każdym, tak?
0: Ja powiem tak. Ja oczywiście przecież nie jestem omnipotentny, nie mogę wiedzieć wszystkiego i nie jest to też moją rolą jakby formułowanie planów naprawy Trybunału. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, że rozmawiamy 14 września. Do końca roku, do nowego roku budżetowego jest jeszcze 3,5 miesiąca, a może się wydarzyć bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że Trybunał będzie działał normalnie już w przyszłym roku, a jak będzie działał normalnie, to także będzie normalnie finansowany.
1: Jakąś refleksję na temat samego Trybunału? Jakbym chciała sięgnąć do pana emocji?
0: Mieliśmy naprawdę bardzo dobry Trybunał. Nie ma instytucji doskonałych, zawsze były jakieś mankamenty, ale mieliśmy Trybunał, z którego jako Polska mogliśmy być dumni, na którym wzorowały się państwa Europy Środkowo-Wschodniej, budujące swoją demokrację. I to zniszczono. Zniszczono, no przypomnijmy, że jednak zamach na polską praworządność zaczął się w listopadzie, w końcu listopada, od tego, że prezydent Duda odmówił przyjęcia ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów.
1: A nie od tego, panie sędzio, że wybrano sędziów na zapas?
0: No ale to uchybienie ówczesnej większości, którą stworzyła Platforma i PSL, no właśnie zostało konwalidowane, bo zostało poddane ocenie przez Trybunał. Wybrano 5. Tylko przypomnijmy, 2 sędziów, których wybrano, ich kadencja kończyła się przed wyborami, dlatego to było nieprawidłowe. Znaczy 2 się po wyborach. I co do 2 sędziów, Trybunał powiedział jasno, to nie są osoby prawidłowo wybrane. Przeprowadzono zamach, zniszczono nam Trybunał Konstytucyjny i musimy go odbudować, bo on jest dla obywateli, nie dla polityków. On jest dla obywateli, żebyśmy czuli jakąś ochronę. Żeby nie było tak, że parlament może uchwalić dowolne prawo, a my jako obywatele jesteśmy bezbronni. Potrzebujemy dobrego, niezależnego Trybunału.
1: Dziękuję panu bardzo. Sędzia Piotr Gąciarek z państwem w Polskim Radiu 24.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o zaledwie 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów.
7: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiałam z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy? Mam czwórkę dzieci, prawda? W tym momencie też myślę, jako matka.
8: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
9: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
6: Drugi rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu towarowego po ukraińskiej stronie, kilka kilometrów od polskiej granicy. Po ataku nasze przejścia z Ukrainą zostały tymczasowo zamknięte, a ludzie ewakuowani. Dziś wszystkie przejścia w województwie lubelskim działają bez zakłóceń. Szczegóły w informacjach o 11.00. Wołodymyr Zełenski ponagla parlament, by zajął się zwolnieniem prokuratora generalnego. To po wykrytej aferze korupcyjnej w prokuraturze. Wysoko postawieni pracownicy czerpali dochody z nielegalnych call center zajmujących się wyłudzeniami pieniędzy. Prokurator Rusłan Krawczenko został zdymisjonowany w zeszłym tygodniu, ale ta decyzja wciąż nie została zatwierdzona przez Radę Najwyższą. Sam Krawczenko wyjechał za granicę i twierdzi, że jest w delegacji. Poinformował też, że podpisał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. Zarzuty dotyczą fałszowania dokumentów dla korzyści majątkowej, a także fikcyjnej adopcji. Wracamy do kraju. Śląscy policjanci zatrzymali w Częstochowie Słowaka podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa na zlecenie. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według ustaleń mundurowych obywatel Słowacji otrzymał zlecenie zabójstwa, którego miał dokonać na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku wytypowanego mężczyzny, ten jednak przeżył. Zatrzymany Słowak zostanie wkrótce przekazany stronie ukraińskiej. Na koniec wyjątkowa platforma, na której można oceniać zdjęcia wykonane przez bociany. Ptaki są wyposażone w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące fotografii, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
6: Naukowcy zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy. Zebrane opinie mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak społeczne zainteresowanie może wspierać ochronę ptaków.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Prawie 10.34, Małgorzata Żuchowska i Polskie Radio 24. Tak, trzymamy rękę na pulsie. Słyszeli Państwo w informacjach o propozycji czy planach radykalnego zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
12: Nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję

0: o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu, gdyż uważamy, że to są środki, które bardzo efektywnie budują bezpieczeństwo Polski. Ale aby sfinansować budowę tej kopuły bezpieczeństwa, potrzebujemy silnej gospodarki. Potrzebujemy gospodarki odpornej na wstrząsy, potrzebujemy gospodarki, która ciągle potrafi rozwijać nowe silniki wzrostu gospodarczego. Dziś fundamenty polskiej gospodarki są bardzo mocne. Polska gospodarka rozwija się szybko, a skala przemian, które dokonały się w naszym kraju w ostatnich dekadach, jest dziś dostrzegana absolutnie na całym świecie. Z drugiej strony, też musimy sobie tutaj to dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, świat wokół nas zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Jednocześnie przechodzimy przez dwie wielkie rewolucje. Rewolucję technologiczną, której symbolem jest sztuczna inteligencja, oraz rewolucję energetyczną. Do tego dochodzi radykalna zmiana sytuacji geopolitycznej. Wojna wróciła do Europy. Pełnoskalowy konflikt za naszą wschodnią granicą trwa od ponad 4 lat. Wydarzenia ostatnich godzin udowadniają, że tego tematu w żaden sposób nie można bagatelizować. Także na Bliskim Wschodzie dochodzi do kolejnych eskalacji. Coraz częściej mamy do czynienia z cyberatakami, dezinformacją, próbami sabotażu infrastruktury krytycznej czy zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Skończył się świat, w którym bezpieczeństwo mogliśmy traktować jako coś oczywistego, jako coś trwałego. Na naszych oczach zmienia się też definicja konkurencyjności. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj z Państwem tutaj w Sejmie rozmawiać. O przyszłych wyzwaniach i o nowych silnikach wzrostu polskiej gospodarki. Bo Polska stoi dziś przed bardzo konkretnym zadaniem. Musimy przygotować kolejną fazę naszego rozwoju. Przez ostatnie 3 dekady korzystaliśmy z wyjątkowego, w pewnym sensie, zestawu przewag. Korzystaliśmy z tak zwanej dywidendy pokoju. Funkcjonowaliśmy w stabilnym otoczeniu, które sprzyjało inwestycjom i pozwalało szybko integrować się z europejską gospodarką. Mieliśmy również wyraźną przewagę demograficzną. Młode, dobrze wykształcone społeczeństwo. Nasza konkurencyjność opierała się także na relatywnie niskich kosztach pracy i energii. To wszystko pozwoliło Polsce, naszej ojczyźnie, dokonać rzeczy naprawdę wyjątkowej. Przez 37 lat rozwijaliśmy się niemal najszybciej na świecie. Z gospodarki wartej około 67 miliardów dolarów staliśmy się gospodarką wartą ponad bilion dolarów.
1: I to minister finansów Andrzej Domański. A za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem. Jest kilka ciekawych punktów wyjścia do rozmowy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Safety Project. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, witam państwa.
1: No, skrzętnie notowałam to, o czym mówił pan minister finansów. I zasadnicze pytanie, tak, Andrzej Domański zadał to pytanie. Ja chciałabym je panu zadać. Czego potrzebujemy globalnie, ogólnie, żeby budować odporność na takie zagrożenia, z którymi mamy do czynienia?
3: No, to jest wielowarstwowe i wieloobszarowe pytanie, natomiast na pewno trzeba sobie na nie odpowiedzieć i powinniśmy odpowiedzieć sobie to my w wymiarze zarówno takim narodowym, jak i lokalnym, ale i też no, takim indywidualnym. Natomiast wyjdźmy od tego poziomu najwyższego. Wydaje się, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje i po wystąpieniu wczorajszym premiera, no, nie mamy już wątpliwości, że ta eskalacja działań rosyjskich będzie następować i my powinniśmy się do tych działań przygotować. One mogą przybierać różną postać. Pamiętajmy, że na tą chwilę mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, czyli no, tak naprawdę integracją i takim systemem działań, no, warstwie dyplomatycznej, trochę politycznej, trochę informacyjnej, cybernetycznej oczywiście, no i przede wszystkim

0: też, co widzimy coraz częściej w tej warstwie oddziaływania fizycznego, czyli wszelkiego rodzaju działania sabotażowe, a nawet już takie na progu wojny, bo do takich też niestety dochodzi, czyli rakiety, drony gdzieś tam pojawiające się w strefie przygranicznej po stronie ukraińskiej, no ale niestety też pojawiające się na naszym terytorium. Zatem tą odporność powinniśmy ukierunkować pod te konkretne metody, narzędzia, którymi posługują się sprawcy, czyli mówiąc wprost Rosja. No musimy tutaj wzmacniać niewątpliwie tą obronę powietrzną, musimy budować ochronę antydronową i z tym to jest chyba dla nas narodowo największe wyzwanie, bo tutaj mamy największe podatności w tym wymiarze, w tym względzie. No tutaj mamy z programu SAFE zapowiedź budowania systemu antydronowego. I to już się zaczęło dziać. Mówiło się i mówi się o roku, może dwóch pełnej zdolności tego systemu w wymiarze narodowym. No to trochę jeszcze czasu nam to zajmie. Natomiast pamiętajmy, że tą ochronę antydronową powinniśmy też budować lokalnie. Czyli no tutaj też słyszeliśmy w przestrzeni medialnej gdzieś zapowiedzi na przykład miasta Warszawy o inwestycjach w systemy antydronowe. Zakładam, że obiekty, infrastruktura krytyczna, również inwestycje w tym kierunku. No i tutaj do tego dochodzi cała gama różnego rodzaju działań sabotażowych, z którymi możemy mieć do czynienia, czy skarżysko kamienna, czy inne tego typu zdarzenia pokazały, że zarówno to mogą być podpalenia, pozostawienie urządzeń wybuchowych, to mogą być przesyłki, to mogą być zniszczenia mienia. No mamy setki tysięcy kilometrów infrastruktury rozproszonej, energetycznej, gazowej, wodociągowej. Mamy no, prawie 3000 wodociągów w Polsce. No mamy naprawdę co chronić. Niestety sprawcy mają tą przewagę, że to oni wybierają czas, miejsce, narzędzie zamachu. Ta walka, to będzie taki swoisty wyścig i on już trwa. On jest oczywiście niesprawiedliwy, nieproporcjonalny. Ta przewaga zawsze będzie po stronie sprawcy asymetrycznego. Natomiast to, co podkreślił minister Domański, ja się absolutnie z tym zgadzam, to inwestycje w wywiad i kontrwywiad. To jest to, co z tym często państwa mają kłopoty, czyli mówiąc wprost, no, sabotowane są inwestycje w służby specjalne. Dlaczego? No dlatego, że tych wydatków nie widać. Działania służb specjalnych są niewidoczne, ale one nam teraz są niesłychanie potrzebne. My potrzebujemy pracować na informacji wyprzedzającej, potrzebujemy wymieniać się informacją z wywiadami, z kontrwywiadami państw sojuszniczych. Potrzebujemy mieć sieć swoich agentów na świecie i w Rosji również i potrzebujemy zdobywać te informacje wyprzedzająco. I z drugiej strony potrzebujemy mieć tutaj silny kontrwywiad w Polsce, żeby identyfikować te działania wywiadowcze, które są przez Rosję prowadzone i za pomocą no, naprawdę takich wysublimowanych, ale i też prymitywnych narzędzi rosyjskich.
1: Panie profesorze, to jeśli pan prezydent wstrzymuje nominacje oficerów służb czy wojska, to sabotuje?
0: No tutaj ja absolutnie nie jestem daleki od wypowiadania się i oceny na takim formacie politycznym. Mhm. Absolutnie dla mnie bezpieczeństwo jest apolityczne, dlatego trudno mi się wypowiadać na ten temat. Ja patrzę zero-jedynkowo na bezpieczeństwo. Absolutnie potrzebujemy kadr, potrzebujemy zasobów, potrzebujemy środków na służby specjalne i wszystkie ręce na pokład. Każde dziesiątki czy setka dodatkowych funkcjonariuszy, czy ABW, czy SKW, czy cywilnych, czy wojskowych służb specjalnych niewątpliwie są nam potrzebne.
1: Bo pan minister Domański, dlaczego ja zadałam panu takie ogólne pytanie? Mhm. Pewnie moglibyśmy o tym dyskutować no, prawie godzinami, ale pan minister Domański przypomniał dość wyraźnie, co na to nasze bezpieczeństwo się składa, bo my bardzo często myślimy o systemach dronowych, prawda? Sporo dziś tak. Mówimy o plecakach bezpieczeństwa, umiejętności naszego reagowania, czyli o takim społecznym przygotowaniu na reagowanie, ale zapominamy o tym, że my musimy mieć odporną gospodarkę, że my musimy mieć odporny technologicznie system energetyczny, na przykład, prawda, że my musimy być odporni cybernetycznie. I zapominamy też o tym, że bezpieczeństwo kosztuje i nie jest dane raz na zawsze. Ja się bardzo cieszę, że pan minister Domański o tym przypomniał, bo to jest taka układanka, jak zabraknie jednego puzzla, to będzie problem.
0: No tak, to jest zdecydowanie ogromne wyzwanie, utrzymanie tych zdolności no, niemalże wojennych i budowanie tej odporności, mówiąc brutalnie, kosztuje. W tej chwili przechodzimy po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przechodzimy z takiego no, starego paradygmatu budowania bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury krytycznej.

0: o czym pani wspomniała, czyli energetyka, wodociągi, gaz, usługi finansowe. Kiedyś budowaliśmy tą odporność na zasadzie takiej ochrony fizycznej, ochrony zabezpieczeń technicznych, trochę w cyberbezpieczeństwie, a teraz już nie. Teraz patrzymy na to z perspektywy budowania odporności, czyli zależy nam na tym, żeby zidentyfikować usługi kluczowe i zrobić wszystko, żeby te usługi kluczowe w postaci dostaw wody, prądu, gazu, internetu i tak dalej były nieprzerwanie realizowane. I tą odporność budujemy z taką filozofią, że jakby zdajemy sobie sprawę, okej, do zdarzenia dojdzie, ale my musimy to zdarzenie absorbować, te skutki absorbować, być może odbudowywać, ale mieć plan B, plan C, zastąpić tę usługę krytyczną inną usługą i dalej, żeby ta woda docierała do naszych mieszkańców. Na to wszystko są potrzebne ogromne środki, a żeby te środki mieć, musimy mieć silną gospodarkę i musimy też robić wszystko, żeby nasi przedsiębiorcy polscy czuli się bezpiecznie w kraju przyfrontowym, a też to, co jest bardzo ważne, żeby inwestorzy zagraniczni nie mieli poczucia, że tutaj w Polsce mają do czynienia z jakimkolwiek zagrożeniem, bo nam po prostu uciekną.
1: Jasne.
0: Zatem my budowaniem tej odporności, to jest to też takie koło, taka synergia tych naszych działań. My budowaniem odporności budujemy też nasze zdolności takie gospodarcze, mówiąc wprost. Jesteśmy tym państwem przyfrontowym, jeżeli będziemy pokazywali całemu światu, okej, jesteśmy odporni, jesteśmy przygotowani, możecie prowadzić tutaj swoje biznesy i za chwilę być może będziecie też prowadzili swoje biznesy w Ukrainie, ale my jesteśmy najbliżej. Więc wykorzystajmy te szanse i budujmy tą gospodarkę dalej, bo przez te lata, tak jak tutaj minister powiedział, zrobiliśmy ogromnie dużo. No i teraz, no chyba to wystąpienie też miało to na celu, usprawiedliwić trochę to przekierowanie środków na budowanie bezpieczeństwa, bo niewątpliwie Rosja będzie próbowała taką narrację budować, że wydajemy pieniądze na zbrojenia, marnujemy rząd polski i tak dalej. Natomiast myślę, że musimy sobie jasno to powiedzieć. To nie jest żadne marnowanie środków, to jest przygotowywanie się do tych najgorszych scenariuszy, bo no co z tego, że nie wiem, będziemy inwestowali w jakieś inne kierunki, obszary rozwoju państwa, jeżeli to bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia staje się fundamentalne w piramidzie potrzeb człowieka.
1: No tak, ale ja nie słyszałam, pan pewnie też nie przypominam sobie sondażu, w którym padłoby to konkretne pytanie, czy jesteśmy za, czy przeciw takim wydatkom na obronność. Ale my ogólnie nie mamy nic przeciwko, to znaczy nie płyną, nie wiem, oprócz oczywiście politycznych przepychanek, ale nie o nich teraz, tylko tak, o naszym ogólnym przekonaniu. No nie kwestionujemy tego.
0: Tak, myślę, że czujemy, że trzeba. Natomiast no, jeszcze 10 lat temu były ogromne dyskusje z każdą wydaną złotówką na bezpieczeństwo. Teraz myślę, że nie mamy wątpliwości. No ale spójrzmy, co się dzieje. No, w Polsce mieliśmy już drony w polskiej przestrzeni powietrznej, mieliśmy rakiety, mieliśmy materiał wybuchowy na torach, mieliśmy przesyłki niebezpieczne, w zasadzie wszystko już było, ludzie też zginęli. Nie dalej jak wczoraj mieliśmy modulowany dźwięk syreny w 6 powiatach. Mamy ataki rosyjskie praktycznie każdego dnia na Ukrainę, na terenach przygranicznych co chwila. No myślę, że Polacy marzą o tym, żeby żyć w bezpiecznym kraju i no tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma tego bezpieczeństwa, to nie ma już nic. No to tak jak trochę ze zdrowiem. Życzymy sobie tego zdrowia, no i teraz życzymy sobie też tego bezpieczeństwa, bo bez tego bezpieczeństwa nie liczą się inne no, sfery, obszary naszego
1: Jasne.
0: Życia, naszego funkcjonowania.
1: Minister Radosław Sikorski, wicepremier, mówił, że powinniśmy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy. Mówił o między innymi o strzale tego pociągu, o którym my też sporo mówimy, Kijów-Warszawa, bo Rosjanie użyli do tego najnowocześniejszej broni. Przypomnijmy, o czym mówił Radosław Sikorski.
2: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: No to jeszcze chciałabym państwu przypomnieć, co mówił Maciej Konieczny z Partii Razem w Polskim Radiu 24. Wspominał o tym, że to nie jest przypadkowe działanie, bo Rosji zależy, żebyśmy po prostu zaczęli się bać.
3: Mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu, z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać. Więc oczekuję od rządu zabezpieczenia twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania.

0: Panie rosyjskiej propagandzie.
1: Udaje się to, panie profesorze, Rosjanom? My się zaczynamy bać?
2: Myślę, że nawet nie chodzi o to, że to się udaje Rosjanom. No, myślę, że tak trochę jest, że społeczeństwo polskie ma coraz wyższą świadomość zagrożeń. Dla mnie słowo bać jest takie nasycone takim paraliżującym strachem. Ja myślę, że na tą chwilę, to pewnie zależy jeszcze kto gdzie mieszka i czym się zajmuje, niewątpliwie na ścianie wschodniej te obawy są wyższe. No, pewnie na zachodzie Polski wygląda to trochę inaczej. Natomiast niewątpliwie jest tak, że no, Rosja chcąc nie chcąc zbudowała nam tą świadomość. Ale myślę, że poszło to w dobrym kierunku. Ja obserwuję i obserwujemy to czy na szkoleniach, czy na spotkaniach, że raczej w Polakach, Polakach jest gotowość do absolutnie nie poddawania się, do budowania odporności, do korzystania z efektów synergii. Korzystamy właśnie z tych swoich supermocy, bo my jesteśmy niesamowicie tacy zdyscyplinowani w sytuacji realnego zagrożenia i myślę, że to nie pójdzie w tą stronę, że ten strach, nawet jeżeli się pojawi, to nas absolutnie nie sparaliżuje, tylko będzie takim katalizatorem pozytywnych działań i liczę na to, że nasz rząd to wykorzysta, że wykorzysta ten potencjał społeczny, który w tej chwili jest do wykorzystania, bo myślę, że wszyscy za tym pójdą ręce na pokład i będziemy budowali tą odporność i jestem przekonany i my musimy taką narrację prowadzić, że każda ręka podniesiona w jakikolwiek sposób na Polskę, no będzie po prostu zmiażdżona i tyle, bo my nie możemy się bać, my musimy pokazać, że my jesteśmy tutaj dużo bardziej silni niż potencjalny przeciwnik.
1: Nie wiem, czy używać słowa wina czy odpowiedzialność, ale jak pan profesor też słyszał, mieszkańców Dorohuska pytanych przez naszego reportera o reakcję po tym, co się wydarzyło, no to co ja mam zrobić? Schować się do piwnicy albo co ja mam zrobić? Ja mam czworo dzieci, mówi jedna z pań. No tak, szukać miejsca schronienia. No tak, to może być piwnica, ale to może być też garaż albo miejsce, w którym na przykład nie ma okien. No tak, to... Czyja to jest odpowiedzialność, że cały czas, zwłaszcza w tej części naszego kraju, są ludzie, którzy nie wiedzą, co mają robić?
2: Myślę, że to nie jest wina, tylko to są dziesięciolecia takiego trochę niewiele robienia, bo nie chcę powiedzieć, że nic nie robienia. Dziesięciolecia niewiele robienia, natomiast no niewątpliwie pewną pracę musimy dalej wykonywać w wymiarze narodowym, lokalnym i chyba przede wszystkim lokalnym. No tutaj ogromna odpowiedzialność leży na władzach lokalnych. No niestety też władze lokalne mają ograniczone też niestety możliwości, bo no nawet na tej ścianie wschodniej my po prostu tych schronów i ukryć, które są najbezpieczniejsze dla Polek, Polaków, nie mamy. Te punkty schronienia, ta aplikacja, gdzie się ukryć.pl, ona funkcjonuje, natomiast no nawet ta wczorajsza noc pokazała, bo mam też kontakty z osobami z tych powiatów, które były alarmowane, no że o tej 4 rano ten modulowany dźwięk syreny, nawet jeżeli kogoś zbudził, to niewiele osób, praktycznie niestety nikt, z którymi ja rozmawiałem, nie wstał z łóżka. No to powoduje, że jednak mamy dużo do zrobienia w kontekście budowania odporności. Nie wierzymy mimo wszystko, że to się może nam wydarzyć, że jednak coś nam nadleci. Wierzymy głęboko w naszą obronę przeciwlotniczą, powietrzną i tak dalej. Natomiast no, myślę, że absolutnie ten czas już zarządzania bezpieczeństwem przez trzymanie kciuków czy przez wiarę się skończył, tylko po prostu powinniśmy się kategorycznie stosować do tych komunikatów, zdiagnozować sobie takie miejsca bezpieczne w ramach swojej własnej rodziny. Jeżeli to będzie druga, trzecia, piąta w nocy, to wyjść ze swojego komfortu i udać się do tego miejsca bezpiecznego. No i to pewna ogromna praca tych lokalnych społeczności, nawet sołectw, nawet mniejszych gmin, tych lokalnych liderów, którzy no niestety tą pracę organiczną powinni wykonać.
1: Donald Tusk mówi, że dostał od szefa CIA Johna Radcliffe'a dość precyzyjny raport o możliwych zdarzeniach w najbliższych miesiącach i ostrzega, że Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze. W których sferach, pana zdaniem, jesteśmy przygotowani, a w których kompletnie nie?
2: Ja uważam, że z pewnością najmocniejszym naszym elementem jest system obronny i tutaj nasze siły zbrojne, te zorganizowane, instytucjonalne systemy, czy obrony powietrznej antyrakietowej, czy wręcz nasze siły zbrojne, to jest nasz nasz mocny atut. Natomiast no, trzeba pamiętać, że no, te działania mają charakter taki mocno podprogowy, asymetryczny, hybrydowy, bardziej terrorystyczny niż konwencjonalny. I tutaj z tym mamy problem, ponieważ ja się zajmuję antyterroryzmem od 10 lat. Jak 10 lat temu wydawałem pierwsze publikacje o budowaniu systemu antyterrorystycznego, to nikt absolutnie nas nie słuchał, mnie nie słuchał i innych ekspertów

0: do spraw terroryzmu, bo w Polsce nie było zamachów terrorystycznych. I my tej odporności nie mamy jeszcze zbudowanej na najwyższym poziomie. Mówię tutaj o odporności na zamachy różnego typu, na te właśnie przesyłki, materiały wybuchowe, chemię, biologię, radiologię. To się może pojawić w każdym obiekcie, w każdej przestrzeni, niestety. No i oczywiście te drony, czyli środki napadu powietrznego, których Rosja ma mnóstwo, no a jeszcze te zdolności, które cały czas buduje. No to co na pewno trzeba zrobić, to jak najszybciej odbudowywać tą odporność obiektową, lokalną na zamachy, mówiąc wprost. Czy nazwiemy je terroryzmem, czy działaniami hybrydowymi, czy wojennymi, to wszystko jedno. Bo tu chodzi tak naprawdę o to, żeby przeciętny obiekt, zakład pracy, urząd, szkoła, wszyscy, żebyśmy byli przygotowani na różnego typu metody, bo służby oczywiście są mocne i tak dalej. Natomiast ta odporność społeczna jest niesłychanie ważna w działaniach asymetrycznych, żeby ją budować.
1: Odporność społeczna, no właśnie. Często przy okazji wojny w Ukrainie mówimy o tym, że gdyby nie ta odporność społeczna wypracowana przez Ukraińców, ale oni musieli się tego nauczyć od 2014 roku, a uczyli się nawet wcześniej, to przebieg tej wojny wyglądałby zupełnie inaczej. Znaczy my też potrzebujemy tylu lat, żeby ją zbudować?
0: No tak.
1: Coś się musi wydarzyć, coś musi jeszcze spaść. Musimy po prostu zostać zaatakowani wprost, kinetycznie, no żebyśmy się wzięli do roboty, każdy z nas.
0: To znaczy tak, z pewnością jest tak, że Ukraina też nie była przez 4 lata temu super przygotowana do konfliktu zbrojnego. Oni te zdolności sobie budowali, bo nie mieli innego wyjścia, zdecentralizowali całkowicie systemy bezpieczeństwa, punkty niezłomności, ta społeczna odporność, to się wszystko buduje z inicjatyw i to, że oni są teraz tacy skuteczni, to jest wynik tego, że się nie centralizuje, nie ogranicza, nie robi się programów rządowych, a programy tak naprawdę obywatelskie. Mniejsze grupy, mniejsze zakłady, mniejsze inicjatywy daje się zielone światło. To w sytuacji takiego pokoju i takiego, no można powiedzieć, przeinstytucjonalizowania bezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia w Polsce, jest absolutnie niemożliwe i my w to nie jesteśmy w stanie wejść w czasie pokoju. Dopiero pewnie wydarzyłoby się to niestety w czasie wojny, ale to, co możemy robić i robimy, i tutaj nie byłbym takim jednak pesymistą, że to nam się nie udaje, bo proszę spojrzeć, ile zrobiliśmy przez ostatnie, no nawet 2 lata, bo faktycznie wraz z wojną i z rozwojem tych działań hybrydowych my też budujemy tą odporność.
1: Musimy kończyć.
0: Tak, powołaliśmy sobie tą ustawę o LIOC, zbudowaliśmy te zdolności, mamy tam poradniki, plecaki, coraz więcej budujemy odporności organizacyjnej, więc budujmy dalej i myślę, że tą odporność wcześniej czy później osiągniemy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jarosław Stelmach, dla którego bezpieczeństwo jest oczkiem w głowie, Safety Project.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego bezpiecznego. Do widzenia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do

0: słuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie więcej pieniędzy na służby i ich wyposażenie. Minister finansów mówi o setkach miliardów złotych. Przejścia graniczne z Ukrainą działają bez zakłóceń. Straż Graniczna przekazuje nowe informacje po wczorajszym ataku. Trzy mecze bez straty seta. Nasi siatkarze szykują się do kolejnego starcia na Mistrzostwach Europy. Minęła 11. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rząd zwiększa budżetową pulę na służby i ich wyposażenie. Powodem coraz śmielsze prowokacje Rosji i uderzenia tuż przy naszej granicy. Jak informuje minister finansów Andrzej Domański, w przyszłym roku na bezpieczeństwo wydamy 200 miliardów złotych. To blisko 5% naszego PKB.
2: Podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu, gdyż uważamy, że to są środki, które bardzo efektywnie budują bezpieczeństwo Polski. Wojna wróciła do Europy. Wydarzenia ostatnich godzin udowadniają, że tego tematu w żaden sposób nie można bagatelizować.
1: No ale finanse to nie wszystko. Dziś w resorcie finansów zaplanowano spotkanie w sprawie usprawnienia ruchu na granicy z Ukrainą. Długie kolejki tirów i pociągów to łatwe cele dla wojsk Putina. Wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą w województwie lubelskim działają bez zakłóceń. Odprawy odbywają się na bieżąco. To najnowsze informacje od Straży Granicznej. Wczoraj podczas ataku Rosji na Ukrainę praca na przejściach została tymczasowo wstrzymana i nastąpiła ewakuacja, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału major Dariusz Sienicki.
3: Zarówno ludzie, którzy byli w odprawie granicznej, podróżni, zostali ewakuowani w taki sposób, że po prostu zostali odprawieni, aby mogli opuścić teren przejścia granicznego. Wszystko zadziałało bez problemów. Ważne jest to, że nikomu nic się nie stało oraz nie było jakichś szczególnych zdarzeń. W okresie ewakuacji oraz w okresie zagrożenia zagrożenie minęło, wszyscy powrócili do pracy, przejścia wznowiły odprawę graniczną.
1: Przypomnijmy, zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku spadł dron, palił się tir i stacja benzynowa. Pojutrze powinien zacząć pracę w Trybunale, ale prezydent nie zaprosił go jeszcze na ślubowanie. Mowa o Macieju Berku. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że są wątpliwości co do doświadczenia zawodowego Berka, że nie posiada on wymaganego 10-letniego stażu radcowskiego. Konstytucja nie przewidziała dla głowy państwa żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału, przypomina konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
4: To Sejm ma rozstrzygać wątpliwości, to Sejm wybiera, a zgodnie z ustawą, nie konstytucją, ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta. Prezydent nie wydaje żadnego aktu urzędowego, nie może odmówić przyjęcia, właściwie nie może odmówić zaproszenia sędziego na złożenie ślubowania. Stąd jakiekolwiek wątpliwości prezydenta są jego wątpliwościami. Natomiast procedura weryfikacji kandydata miała się odbyć i musiała się odbyć w Sejmie.
1: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stanowią oni większość w 15-osobowym gremium. W informacjach Strasburg i początek 4-dniowej sesji Europarlamentu. Główny punkt obrad to orędzie o stanie Unii. Wygłosi je w środę szefowa Komisji Europejskiej.
5: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
6: Polska może być przykładem dla innych.
5: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na koniec jeszcze sport i polscy siatkarze, którzy w trzech ostatnich

0: meczach nie stracili ani jednego seta. Podopieczni Nicoli Grbicia idą przez Mistrzostwa Europy jak burza. Najpierw 3-0 rozgromili Portugalię i Izrael. Wczoraj takim samym wynikiem zakończyło się starcie z Macedonią Północną. Postawę drużyny chwali jej kapitan Aleksander Śliwka.
1: Drużyna z Macedonii dużo ryzykowała na zagrywce w ataku. To im wychodziło w tym pierwszym secie i w części drugiego. I dlatego ten wynik długo oscylował w granicach remisu. Natomiast mimo wszystko myślę, że kontrola z naszej strony. Cieszę się, że zachowaliśmy cierpliwość i chłodną głowę i ten mecz nie wymknął się, że tak powiem, spod kontroli. Także po tych trzech meczach jesteśmy zadowoleni, zdrowi i gotowi na dalsze wyzwania.
0: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, także ma 9 punktów, ale gorszy bilans setów. To z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie turnieju. Ten mecz jutro o 18.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda coraz bardziej jesienna. Dziś w całym kraju może przelotnie popadać, najsilniej na południu Polski. Temperatura nie rozpieszcza. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 17 stopni na Podlasiu do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 16.
2: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka Zo.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 11.08, Małgorzata Żuchowska. Jeśli przyda się Państwu to przypomnienie, to dziś poniedziałek, 14 września. Tak, ja zwykle skrzętnie korzystam i chętnie z takich przypomnień, bo czas niektórym biegnie zupełnie inaczej, prawda? Okej, to teraz do spraw bieżących. Musi zrobić jedną rzecz. Trump stawia granicę Zełenskiemu. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Trump ocenia, że Ukraina powinna przestać uderzać w rosyjską infrastrukturę oleju napędowego, bo przez to, że to robi, to mamy kryzys na świecie. Za chwilę się do tego odniesiemy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
9: Z nami profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
9: No to zacytujmy szanownego prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie.

Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Tak mówił Donald Trump na pokładzie swojego samolotu, jak państwo słyszeli. Panie profesorze, czyli to nie Bliski Wschód.

0: że doskonale wiemy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co dzieje się w Cieśninie Ormus, co się dzieje z rurociągiem w Arabii Saudyjskiej. To jest wiązka zdarzeń. I tutaj no, nie można też prowadzić takiej trochę pokrętnej retoryki, że zamienia się kata i ofiarę. Już niezależnie od tego kontekstu, no to naprawdę jest bardzo mało wiarygodne tłumaczenie. Oczywiście Ukraińcy mają prawo się bronić, robią to wszelkimi dostępnymi im metodami i sposobami. No i to uderzanie w infrastrukturę rosyjską, to tak naprawdę nie chodzi przecież o to, żeby ceny na rynkach światowych szybowały, czy żebyśmy my obniżali sobie poziom życia finalnie, tylko chodzi o to, żeby no, powstrzymać tę machinę wojenną rosyjską, putinowską. I to jest tak naprawdę przyczyna tych ataków. Więc tutaj no, to tłumaczenie ze strony Donalda Trumpa jest naprawdę bardzo mało wiarygodne.
1: Podajemy na polskieradio24.pl pewne dane. Prestiżowy Uniwersytet Browna przedstawia nowe dane, z których wynika, że w związku z wojną z Iranem Amerykanie wydali dodatkowe 102 miliardy dolarów na benzynę i olej napędowy. Ta kwota stale rośnie. Dla typowego gospodarstwa domowego to wydatek 780 dolarów. Jak się zastanawialiśmy, panie profesorze, pan pewnie też, w jaki sposób przed wyborami połówkowymi Donald Trump rozegra tę sprawę, no to już wiemy. To nie przez niego, nie przez wojnę z Iranem, tylko przez Ukrainę, która niszczy rosyjskie instalacje. No i zaczyna brakować diesla.
0: Tak, i zaczyna brakować diesla, chociaż Amerykanie i tak są w lepszej sytuacji niż Europa, czy nasza część Europy, no bo mają własne zasoby i jest im trochę łatwiej. Ta benzyna, olej napędowy po drugiej stronie Atlantyku zawsze był dużo tańszy niż w Europie. My rzeczywiście, no ja patrzę z dużym niepokojem. Nawet trudno cokolwiek, pani redaktor, tu prognozować, jeżeli chodzi o ceny, o to, jak się rynek zachowa, dlatego że tutaj no, decyduje w tej chwili tak naprawdę taka brutalna polityka. Brutalna polityka, siła militarna używana w sposób zupełnie nieodpowiedzialny albo taki mało racjonalny. No, a my wszyscy finalnie, jako konsumenci też, cierpimy na tym i będziemy cierpieć jeszcze nie wiadomo przez jak długi okres czasu.
1: No jak się zastanawialiśmy, jakie będą konsekwencje wizyty pana Jareda Kushnera i pana Steve'a Witkoffa w Moskwie i w Kijowie, no to już wiemy.
0: Tak, no
1: to
0: właśnie.
1: To znowu z takim przymrużeniem oka, no bo jak mówić o tym poważnie? No tak, konsekwencje są poważne, jak słyszymy, no ale zastanawialiśmy się, po co tam pojechali.
0: Do końca tak naprawdę nie znamy ustaleń tej wizyty, nie znamy wyników tych negocjacji czy tych rozmów. I oczywiście tutaj prasa światowa, nasza krajowa również rozpisywała się, portale na ten temat. Było pełno analiz, domysłów, wypowiedzi eksperckich, ale tak naprawdę co padło za zamkniętymi drzwiami, tego nie wiemy.
1: No tak, możemy się tylko domyślać. Ja też znowu pozwoliłam sobie na delikatną ironię, ale obiecuję, że już więcej nie. Bo to, jeśli myślimy o samych Amerykanach, to w ostatnim półroczu ceny benzyny w całym kraju wzrosły średnio około 40%. No i Trump zaczyna przekonywać, że ceny energii szybko spadną po zakończeniu konfliktu. Tylko którego? Tego na Bliskim Wschodzie czy tego w Ukrainie? I tutaj już bez cienia ironii. Zwłaszcza, że Amerykanie, nie wiem, swobodny dostęp do broni i niskie ceny paliwa, to jest wpisane w ich wyborczy zespół genów, delikatnie mówiąc.
0: To prawda, Amerykanie, ta wolność w rozumieniu amerykańskim jest definiowana może nieco inaczej niż u nas. Ta podmiotowość, wolność jednostki, ten dostęp do broni, oni to utożsamiają właśnie z tą swobodą, wolnością. W Europie jest trochę inaczej, na szczęście chyba. Natomiast trudno będzie mu się wytłumaczyć z tego, dlatego że zatrzymanie machiny wojennej, czy tej, która dzieje się na Ukrainie, czy ta, która dzieje się na Bliskim Wschodzie, będzie bardzo trudne. no te zapowiedzi zakończenia, polityczne oczywiście, w ciągu jednej doby,

0: wojnę na Ukrainie, pamiętamy. Potem no, takie błyskawiczne uderzenie na Iran i miało być szybko sprawa zamknięta. Tak się nie dzieje. Takie konflikty niestety mają tendencję do przeciągania się. Wojna na Ukrainie no, trwa już 5. rok i końca nie widać tego konfliktu. Różne analizy pokazują, że gospodarczo, ekonomicznie Rosja słabnie. Ale proszę zauważyć, no pewien paradoks może, ale chociaż nie do końca, i zagrożenie jednocześnie, że przestawienie na tą produkcję wojskową, obronnie zorientowaną, militarną, to jest rozpędzenie tej gospodarki i potem bardzo ciężko jest wyhamować, dlatego że zatrzymanie konfliktu zbrojnego, no mamy pewien problem. To znaczy mamy problem potem bardzo silnego tąpnięcia w tej gospodarce. Mamy problem z wykorzystaniem wolnych mocy produkcyjnych i potem trudno jest tak odkręcić nagle z dnia na dzień na produkcję cywilną. Poza tym mamy wolne zasoby pracy w postaci chociażby zdemobilizowanej armii. Co z nimi zrobić? W jaki sposób ich zagospodarować, jeżeli państwo, a wojna jest kosztownym przedsięwzięciem, w dodatku wpada w pułapkę zadłużenia, czy to wewnętrznego, czy na rynkach międzynarodowych, to już nie ma większego znaczenia. Dlatego Putin tak naprawdę paradoksalnie jest doprowadzony w tej chwili do ściany. To znaczy on tę wojnę być może chciałby zamknąć, skończyć, ale musi ją kontynuować, dlatego że nie ma pomysłu, co zrobić po wojnie. Do tego dochodzą oczywiście te czynniki polityczne, dochodzą te czynniki lobby, służby specjalne, splot różnego rodzaju uwarunkowań.
1: Jasne, ale tak, proszę.
0: Na Bliskim Wschodzie podobnie. No, Trumpowi wydawało się, że to taka prosta sprawa, zero-jedynkowa, tak to nie działa. Dlatego, że tu mamy znowu wiązkę, splot zdarzeń o charakterze politycznym, gospodarczym. Wydaje mi się, chociaż to jest bardzo mało prawdopodobne, że nie do końca prezydent Trump rozumie jakby mechanizmy powiązań i współzależności we współczesnej gospodarce i we współczesnym świecie.
1: No tak, ale nawet jeśli on globalnej. Nie rozumie, panie profesorze, to powinien mieć wokół siebie ludzi, którzy mu to wytłumaczą. I ja nie myślę o ludziach, których wciągną do polityki i mogą na ten temat wiedzieć tyle, co on. Ale przecież są rzesze analityków blisko ośrodków decyzyjnych i co, nikt ich nie słucha? Zastanawiam się, kto go przekonał tak naprawdę do tego, że to jest takie proste.
0: Ja też sam do końca tego nie wiem. Nie jestem w stanie określić jednego źródła, kto tak naprawdę go przekonał do tego, czy to była jego autonomiczna decyzja, ale też nie sądzę, żeby to była jego autonomiczna, jednostkowa decyzja. Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Trudno mi dywagować nawet.
1: Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie poparły w sobotę apel państw BRICS o powściągliwość wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie. To się wydarzyło na szczycie tej organizacji w Delhi. I jesteśmy świadkami spotkania na szczycie pewnych politycznych liderów Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest dokładnie tak, jakby zmieniał się układ ról i oni zaczynają się zastanawiać w największym skrócie, jak sobie poradzić w tym chaosie, na przykład bez udziału Amerykanów. Ja nie wiem, czy Donaldowi Trumpowi o to chodziło, a nawet jestem przekonana, że nie.
0: Raczej o to mu nie chodziło, bo nie wiem, czy to jest znowu efekt takiej trochę ucieczki do przodu ze strony Trumpa i administracji Trumpa. No, słabnąca pozycja Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej, bo mimo tego, że to jest państwo nadal potężne, ale nie zapominajmy o tym, że Amerykanie borykają się z bardzo dużym zadłużeniem. To zadłużenie narasta. Koszty obsługi tego zadłużenia borykają się z problemem uporczywej inflacji, z którą też trudno im sobie poradzić w dłuższym okresie. Napięcia trochę w systemie bankowym. Gospodarstwa domowe są w nie najlepszej kondycji w stosunku do tego, co było jeszcze dekadę temu. I ten splot zdarzeń powoduje, że no oczywiście ta ucieczka do przodu, a jednocześnie no, trzeba zauważyć, i to przeciętny obywatel widzi, to nie trzeba być ekspertem, że następuje wyraźne przewartościowanie w systemie i gospodarczym,

0: politycznym na świecie. Urosły nowe potęgi. Kraje południa umownie to już nie są takie zupełnie peryferyjne gospodarki. One mają coraz większe znaczenie i one będą się upominały o zmianę architektury w systemie i bezpieczeństwa, i w systemie gospodarczym. Dlatego tutaj to, co się dzieje na szczycie, ten wyraźny głos, który mówi, żeby deeskalować te konflikty, bo to nie służy rozwojowi. Jeżeli człowiek zachowuje jakieś elementy racjonalności, no to nadrzędnym celem powinien być rozwój, rozumiany długookresowo. Praktyka, doświadczenie pokazuje, że każdy konflikt zbrojny, oczywiście on przynosi niektórym grupom korzyści, ale de facto to jest destrukcja kapitału i destrukcja zasobów. I teraz jeżeli dochodzi do destrukcji kapitału i zasobów, no to potem następuje oczywiście faza odbudowy, ale finalnie to nie jest dobre z punktu widzenia długookresowego rozwoju gospodarczego czy społeczno-gospodarczego.
1: I świat po zakończeniu konfliktu będzie zupełnie inny niż przed jego wybuchem, bo jak rozmawiają władze Emiratu Abu Zabi, który jest największym spośród 7 tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, i irański prezydent, i oficjalny komunikat brzmi, że poruszali kwestie regionalne i międzynarodowe, to możemy się tylko zastanawiać, o co chodziło naprawdę. I nawet jeśli instalacje, nie wiem, te zniszczone w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie zostaną odbudowane, to ta ropa będzie płynęła już innymi szlakami.
0: To ta ropa będzie płynęła innymi szlakami. No właśnie, każdy konflikt zbrojny powoduje pewną zmianę.
1: No właśnie.
0: Zmianę i w polityce, i w gospodarce. Ja nie wiem, czy Amerykanie na tym wygrają. Czy de facto prezydent Trump osiągnie swoje założone cele.
1: A jakbyśmy zrobili taki na tę chwilę bilans zysków i strat?
0: W tej chwili w zasadzie to nawet nie jest gra o sumie zero. Z mojego punktu widzenia wszyscy tracą. Więc dlatego to jest nieracjonalne, dlatego że wszyscy tracą.
1: A sami Amerykanie, panie profesorze?
0: Sami Amerykanie
1: zyskują,
0: też na tym.
1: Co zyskują?
0: Amerykanie na tym nie zyskują wiele. Dlatego że to jest...
1: Jeśli cokolwiek.
0: To jest też utrata pewnej wiarygodności w tej części świata. A to jest bardzo ważne. Wiarygodność, przewidywalność i odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych i w relacjach gospodarczych. To jednak jest istotny kapitał, który Stany Zjednoczone wnosiły do tych relacji.
1: I to jeszcze kapitał, który zdaje się najtrudniej odbudować.
0: Najtrudniej odbudować. On oczywiście ma swój wymiar finansowy, można to zmonetyzować, chociaż nie lubię tego słowa, ale można to wszystko przełożyć na pieniądze oczywiście. I finalnie, co może się stać? Może się stać, że nastąpi pewien odpływ kapitału z Ameryki. A tego chyba ani Amerykanie by nie chcieli, ani nie chciałby tego sam prezydent i jego administracja.
1: A co się stanie z ropą, jeżeli ta cieśnina Bab al-Mandab zostanie totalnie zablokowana?
0: Trudno mi nawet...
1: Po drugiej stronie półwyspu, dodam tylko, tak?
0: Autorytatywnie wypowiadać się, jeżeli chodzi o prognozy cen i tego, co się będzie działo na rynku światowym. Jeżeli nie nastąpi, to znaczy, jeżeli ktoś nie powie stop, czyli w tym momencie Amerykanie. I w drugiej kolejności też Rosjanie, bo oni też mają tutaj, oni może nie grają pierwszych skrzypiec, ale mają dużo za uszami, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynkach światowych przez te swoje agresywne zachowania, jesteśmy jesteśmy o krok od naprawdę poważnego kryzysu o charakterze zadłużeniowym, który jest tak naprawdę motywowany kryzysem paliwowym. Czyli kryzys paliwowy, lata 70., początek lat 70., wielki kryzys paliwowy. Myśmy kiedyś już na antenie na ten temat rozmawiali i ja się tego obawiam po prostu, bo to jest taka trochę zabawa w granat.
1: Ile dziś kosztuje ropa?
0: Nie sprawdzałem, przyznam szczerze. nie sprawdzałem.
1: Dobrze, to ja to zaraz...

0: Sprawdzę w takim razie, ale co się wydarzy z nami, jeśli jej cena dojdzie do $120 za baryłkę?
1: Takie prognozy są. Co się stanie z nami jako konsumentami? No grozi nam w perspektywie eskalacja inflacji tej konsumenckiej, czyli przeciętny wzrost cen produktów, usług. No trzeba się z tym liczyć, bo ropa to nie jest tylko to, co tankujemy do naszych samochodów. To jest fragment tylko, ułamek. Nie zapominajmy o tym, że to są koszty transportu, produkcji. To ma swoje wielkie znaczenie dla całych systemów logistycznych, łańcuchów, przemieszczania się towarów, usług, ludzi, kosztów produkcji i w rolnictwie, i w przemyśle, i w turystyce. Właściwie to dotyczy każdej sfery naszego życia społeczno-gospodarczego.
0: Panie profesorze, dziś z godziny 11:19 $108.
1: No proszę, no miałem powiedzieć właśnie, że setkę już przekroczyło, no i przekroczyło.
0: Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Ja sobie przypominam słowa premiera, wtedy kiedy Polska obejmowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. I on wtedy powiedział, że ceny energii, wysokie ceny energii tej czy innej są w stanie wywalić, przepraszam za określenie, nawet najlepszy rząd. I o tych konsekwencjach chyba rzadziej mówimy w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Tak.
0: Że, prawda, że te konsekwencje ekonomiczne mogą się odbić politycznie, zwłaszcza, że w naszym regionie wybory za wyborami.
1: Tak, i to, co ostatnio też premier bardzo wyraźnie mówił w Bratysławie na szczycie V4 odnośnie cen energii, wygłosił tam takie dość kategoryczne opinie, że jakby Polska i nasz region będzie blokowała wszelkie działania ze strony Unii Europejskiej, które będą służyły, które mogą poskutkować, przepraszam, podwyżką cen energii, bo premier ma świadomość, co to znaczy wysokie ceny energii i wysokie ceny nośników energii. A my w tej chwili jesteśmy już tak naprawdę jako kraj dopchnięci kolanem, przepraszam za ten kolokwializm, i to, co się dzieje w tej chwili na rynkach, na pewno nam nie pomaga. A proszę pamiętać, że bardzo napięty jest budżet, system, czyli całe finanse publiczne są napięte. Dochodzimy pomału do tej granicy ustawowej 55% zadłużenia i tutaj to już nie ma żartów.
0: Musimy kończyć.
1: Jeżeli przekroczymy tę granicę, to następny budżet będzie musiał być właściwie bez deficytu, a to oznacza potężne cięcia w wielu obszarach.
0: Dziękuję bardzo za komentarz, profesor Marek Leszczyński z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
8: Nie nadajesz się.
7: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 11:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Będzie więcej pieniędzy dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Rząd podjął decyzję o zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo po ostatnich atakach Rosji blisko naszej granicy. Szczegóły przedstawił w Sejmie minister finansów Andrzej Domański.
11: Nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich

0: godzin.
1: W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy. Bezzałogowiec uderzył także w lokomotywę pociągu pasażerskiego w Jagodzinie. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z BBC nie wykluczył, że Rosja celowo mierzyła w pociąg dyplomatyczny, który odjechał stamtąd chwilę wcześniej. Nie znamy rosyjskich intencji, ale nie wykluczałbym, że byliby do tego zdolni, stwierdził Sikorski. Pociągiem jechali m.in. były brytyjski premier Boris Johnson, a także doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii oraz Wielkiej Brytanii. Ważą się losy przywództwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. O 13:00 zbiera się zarząd PKOL-u. Działacze mają zdecydować, kto przejmie stery po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Prezydium PKOL rekomenduje zarządowi, by kadencję Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Pozwala na to statut PKOL-u, ale jednocześnie blokuje to drogę do wyboru nowego prezesa. O tę funkcję chce się ubiegać 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Kolejny sezon ma być łatwiejszy. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wsparcie dla producentów żywności. Sytuację rolników w tym roku utrudniały przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw oraz nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
2: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
1: Jak przekazał minister, w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pokonać ponad 230 km w mniej niż 30 godzin i przy okazji pomóc elbląskiemu hospicjum. Taki cel postawił sobie Damian Krzysztofiak z 9. Warmińskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Biegacz chce wesprzeć podopiecznych hospicjum.
3: 237 km nadziei właśnie dlatego, że naszym zdaniem hospicjum może nie tyle daje nadzieję na wyzdrowienie, ale daje nadzieję na to, żeby nie być w tych ciężkich chwilach samemu. Nadzieję na godność, na dobre traktowanie i po prostu zadbanie o chorych ludzi.
1: Do wyzwania może dołączyć każdy. Można pobiec razem z Damianem choćby kawałek, kibicować albo podać wodę. Damian Krzysztofiak wystartuje w piątek 23 października o 6 rano z olsztyńskiej Starówki. Trasę zakończy w Kępkach nad Nogatem w gminie Nowy Dwór Gdański.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 11.33, Małgorzata Żochowska, ciekawostka ze strony Onetu. Tak PKOL ukrył żonę posła PiS. Piesiewicz czuł, że może wszystko. Jak było coś niewygodnego, coś co trzeba było schować, to przepuszczano to przez Fundację Polskiego Sportu. Tak mówi informator Onetu ze środka Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I właśnie tam była zatrudniona żona posła PiS i tamtędy płynęły miliony. Po aresztowaniu pana Piesiewicza z szafy wypadają kolejne trupy i trwa nerwowe sprzątanie. Onet publikuje treść informacji, którą otrzymał od informatora. Dzień dobry. Fundacja Polskiego Sportu, kiedyś olimpijska, obecny prezes Fundacji Grzegorz Kotowicz, skarbnik PKOL-u. Fundacja nie robi żadnych projektów, nie ma strony internetowej, jest pralką i przepuszczaczem pieniędzy i dodatkowych wynagrodzeń i samochodów. Nie wiem, czy nikt w powiązaniu to bada. PKOL to jedyny fundator. Ona też opisuje mechanizm działania tej fundacji. No, sprawa była prosta i na przykład jeżeli sponsorem Światowego Ruchu Olimpijskiego był jeden producent samochodu, to żaden z narodowych komitetów nie mógł zawrzeć umowy z konkurencją giganta. No ale można było powołać fundację, usunąć z jej nazwy słowo olimpijska, została wtedy zwykłą fundacją sportową i na przykład podpisać umowy z innym producentem samochodów. Między innymi tak to działało.
4: Stan dnia.
5: Za niecałe 2,5 godziny zbierze się zarząd PKOL-u. Po południu działacze zdecydują, albo mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. I to kontynuacja posiedzenia

0: które rozpoczęło się w zeszłym tygodniu. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Aleksander Przaniak. Aleksandrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Czy możemy liczyć na jakieś konkretne decyzje? Co się może wydarzyć?
1: Na razie bo tego typu posiedzenia no, mogą mieć różne scenariusze. Natomiast wiemy w tej chwili, właśnie jeszcze przed rozpoczęciem tych obrad, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może dzisiaj zostać odwołany ze stanowiska. A decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Jego następcą zostanie wybrany jeden z wiceprezesów, który będzie musiał dokończyć kadencję i przygotować przyszłoroczny zjazd, który wybierze nowego prezesa. Prezydium PKOL w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z tej procedury, która właśnie pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Jak tłumaczy wiceprezes komitetu Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów.
2: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
1: Trudno w tej chwili przewidzieć, ile dokładnie czasu zajmie zarządowi wyłonienie pełniącego obowiązki prezesa. Co najważniejsze, jak mówią przedstawiciele PKOL-u, nie chodzi tylko o odwołanie prezesa Piesiewicza, ale o przyszłość polskiego sportu. Tak właśnie nadchodzące posiedzenie zarządu PKOL ocenia Piotr Pustelnik, himalaista, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL. Zwraca uwagę, że Polski Komitet Olimpijski jest w niepewnej sytuacji finansowej i potrzebny jest dokładny audyt w instytucji. Komitet pożyczył 6 milionów złotych, między innymi od bliskich prezesa Piesiewicza, zwraca uwagę Piotr Pustelnik.
3: Gigantyczna robota dla tego wiceprezesa i ja nie sądzę, aby w prezydium ktoś się pchał do tej pracy. Po prostu jest to coś w rodzaju takiej stajni Ogiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć. Przenieść się do tej Warszawy, siedzieć tam dniami i nocami i po prostu wszystko, co można zrobić, żeby ten zjazd po prostu dał ludziom nadzieję na to, że następny PKOL będzie naprawdę takim, jakiego sobie życzymy.
1: Także możemy się domyślać, że członkowie zarządu będą rozmawiać o finansach PKOL-u. Uczestnicy zeszłotygodniowego posiedzenia prezydium przekazywali, że sytuacja jest zła, ale nie powinna się przełożyć na przygotowania sportowców do imprez. A sam Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Aleksandrze, dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
4: Komentarz.
0: Stan długotrwałego, źle zarządzanego stresu w pracy dotyczy nie tylko samopoczucia pracownika, może mieć także konsekwencje dla firmy i całej gospodarki. Wypalenie zawodowe. Dziś obchodzimy ten dzień, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale robimy to po to, żeby przypomnieć Państwu, że może to dotyczyć każdego z nas, że może mieć bardzo poważne konsekwencje, ale także to, że są na to sposoby. Agata Gieryn, psycholożka, psychoterapeutka, gestalt i członkini Fundacji Culture Shock. Dzień dobry Pani Agato.
5: Dzień dobry.
0: Rzeczywiście jest tak, że dotyczy każdego?
5: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy wypalenie może trafić na każdego z nas, ponieważ to zależy od tego, w jakiej kondycji sami jesteśmy, no i w jakiej pracy jesteśmy. Tak? Najbardziej narażone są osoby, które pracują w różnych zawodach pomocowych, ale też na przykład działacze i działaczki organizacji NGO pozarządowych, a także instytucji kultury, z którymi ja pracuję na co dzień. Natomiast zdecydowanie każdego.
0: Ale tak jak pani powiedziała, organizacje pozarządowe, czyli na przykład streetworkerzy, prawda, którzy mierzą się z różnymi kryzysami ludzi, którym pomagają. No i jeżeli źle zarządzają stresem w pracy, ja używam tego określenia, bo spotkałam je w oficjalnych informacjach, komunikatach czy takich definicjach wypalenia zawodowego, to ścieżka do takiego stanu jest prosta.
5: Znaczy, ja bym nie powiedziała tylko, że chodzi o zarządzanie stresem przez daną osobę, ponieważ też z moich obserwacji i też z różnych badań wynika, że wypalenie powstaje w relacjach. Czyli zależy nie tylko od danej osoby, ale też od tego, w jaki sposób

0: sposób, nie wiem, organizacja na przykład, czy zespół buduje relacje z tą osobą. Więc to jest taka obopólna tutaj kwestia.
1: To czym właściwie jest? Jak się objawia może?
0: Więc według takiej najbardziej znanej definicji wypalenia Christiny Maslach, o wypaleniu zawodowym mówimy wtedy, kiedy pojawia się wyczerpanie fizyczne i emocjonalne, kiedy czujemy, że po prostu nie mamy siły, ale też wtedy, kiedy tracimy poczucie sensu w naszej pracy, kiedy idziemy tak naprawdę każdego dnia do tej naszej pracy i w zasadzie nie wiemy, co tam robimy i po co tam jesteśmy. Tracimy motywację, tracimy zaangażowanie, nie chce nam się tam po prostu być. No i ostatni wymiar, czyli cynizm. Cynizm to jest takie słowo, które nie kojarzy nam się dobrze. On objawia się tym, że zanika nam empatia, troska, współczucie do naszych współpracowników. Podchodzimy też właśnie z taką niechęcią do, nie wiem, do misji organizacji, czy w ogóle do tego, czym się zajmujemy. Natomiast to jest mechanizm, który nas chroni. Tak, że w momencie, kiedy w ogóle wypalenie jest takim mechanizmem, który nas chroni, ponieważ kiedy nie mamy już zasobów, żeby sobie radzić właśnie z tym stresem, no to nasze ciało w taki sposób, ciało, emocje w taki sposób reaguje.
1: A no właśnie, bo przyznam szczerze, o ile poprzednie informacje nie były dla mnie zaskoczeniem, o tyle ten cynizm jako mechanizm obronny, czyli zaczęłam kwestionować wszystko, co się wokół mnie dzieje, tak?
0: Tak, z jednej strony kwestionuję, a z drugiej strony wręcz mam taką niechęć, mogę mieć takie chęć w ogóle, żeby komuś dokręcić śrubkę za mocno, żeby komuś coś powiedzieć niemiłego.
1: Staje się drażliwa, wyjątkowo, prawda, na różne argumenty. Zapytałam jedną z moich koleżanek z pracy, czy mogę ją zacytować. I uśmiechnęłam się do niej, mówiąc, że będziemy rozmawiać o wypaleniu zawodowym. I ona mówi tak, zwykle wracałam z urlopu z takim impetem. Ciekawa tego, co się dzieje, wszystkiego mi się chciało, a teraz jest zupełnie inaczej. To wstęp?
0: Tak, myślę, że
1: może,
0: to zdecydowanie
1: może być wstępem.
0: To może być wstępem, ponieważ to, co jest w wypaleniu ciekawe, to, że najczęściej ono dotyka osób, które z początku są bardzo entuzjastycznie nastawione do swojej pracy. Takie właśnie, które marzą o tym, żeby do tej pracy wrócić po urlopie. Natomiast z czasem, ponieważ właśnie nie dbają o różne swoje zasoby, o też przestrzeganie granic, pracują na przykład za dużo, za mocno,
1: za bardzo się angażują.
0: Za bardzo się angażują, tak. A potem już ten urlop nie wystarczy.
1: No dobrze, a taki czas powrotu z urlopu jest dobry, żeby odróżnić wypalenie od zwykłego zmęczenia pracą?
0: Myślę, że to jest taki moment, żeby w ogóle się zatrzymać, że urlop jest wspaniałym momentem, żeby się zatrzymać i zastanowić, czy ja w tej pracy rzeczywiście się realizuję, czy zaspokajam w niej swoje różne podstawowe potrzeby. Jeżeli pojawia się niechęć przed powrotem do pracy, jakaś taka nieduża, no to mnie to nie dziwi, no bo nawet tak potocznie można powiedzieć, że to jest taka depresja popowrotowa czy pourlopowa. Natomiast kiedy to się przedłuża, kiedy ja wracam do tej pracy i nie jest tak, że jakby wdrażam się i już czuję z powrotem spokój, czuję, że to jest moje miejsce i jakby czuję się coraz lepiej w tym miejscu, po prostu żegnam się z urlopem i przeskakuje już w nową rzeczywistość, tylko to się przedłuża, to wtedy zdecydowanie jest to sygnał, żeby się zastanowić, czy to nie jest ten moment, że to wypalenie się zaczyna.
1: Myślę o szczególnie narażonych na ten stan grupach zawodowych. Pani wspomniała o pracowników organizacji pozarządowych i takich sytuacjach, w których mierzą się, tak jak już wspomniałam, z jakimś nieszczęściem. Też często muszą konfrontować swoją aktywność i zaangażowanie z brakiem sprawczości, prawda? Czyli z takim zderzaniem się ze ścianą. Ale myślę sobie jeszcze tak, o lekarzach, nie wiem, o policjantach, o strażakach, o nauczycielach. Czyli wszystkie te grupy zawodowe, w których kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo częsty. Dobrze myślę?
0: Tak, zdecydowanie zawody pomocowe, wszelkie zawody pomocowe są najbardziej narażone na wypalenie i to już wiadomo od lat 70., kiedy w ogóle pojawił się ten koncept.
1: No tak, i dołożyłabym do tego jakiś wewnętrzny perfekcjonizm, prawda? Jakąś ambicję, którą mamy.

0: i jeszcze poczucie odpowiedzialności.
1: Jako, jeśli chodzi o czynniki, które sprzyjają temu,
0: takie nasze własne, takie nasze własne.
1: Oj, tak, zdecydowanie mamy takie czynniki, ponieważ najczęściej troszkę odtwarzamy w pracy to, co wynosimy z naszego domu. Jeżeli jest to perfekcjonizm, to będziemy, to ten perfekcjonizm może być takim przyczynkiem do tego, że będziemy się wypalać w pracy. Jeżeli wynosimy, no to bardzo często to są różne trudne doświadczenia, które potem się przekładają, sprzyjają wypaleniu. Natomiast jeżeli na przykład wynosimy taki brak poczucia odpowiedzialności za siebie, mam na myśli obwinianie innych, to w ogóle jest bardzo częsty mechanizm prowadzący do wypalenia, kiedy ja nie biorę odpowiedzialności za to, że nie wiem, spóźniłam się do pracy, tylko nie wiem, złoszczę się na koleżankę czy na zespół, nie wiem, że nie poczekał na mnie, to też może być przyczynek do wypalenia, bo tak jak mówię, poczucie winy, obwinianie to jest taki mechanizm, który bardzo odbiera nam energię.
0: No tak, ale wspomniała Pani o pewnej organizacji pracy, tak? Bo sporo zależy od pracodawcy, czyli konfrontacja ze stresem, jakieś sposoby na radzenie sobie z tym stresem i nie nasze indywidualne, tylko właśnie organizacyjne. Spotyka się Pani z takimi organizacjami, które mają świadomość, że wypalenie może być poważnym problemem i próbują sobie z tym radzić?
1: Tak, jak najbardziej. To są szczególnie te organizacje, które zwracają się do nas, do fundacji z prośbą o pomoc i o wsparcie. Nasza fundacja oferuje superwizję zarówno dla liderów organizacji, jak i dla zespołów. To są właśnie superwizje, też warsztaty, treningi, które mają na celu właśnie zapobieganie temu wypaleniu. I to, co na pewno chroni, to wszelkiego rodzaju procedury w organizacji, ale takie procedury, które są jasne, czyli żeby osoby wiedziały, gdzie i do kogo mogą się zwrócić po pomoc wtedy, kiedy coś się wydarza.
0: No tak, ale wcześniej zanim coś się wydarzy, to organizacja musi funkcjonować, czyli jak sądzę, dołożyłabym do tego też jasne zasady funkcjonowania w zespole. Tak? Tak? Zakres odpowiedzialności, konsekwencji. I wtedy, jeżeli poruszamy się w takim obszarze, to na pewno trochę trudniej o konflikty, choć one też się zdarzają. No i tak, jak reagujemy?
1: Tak, zdecydowanie ta jasność. Jasność, jawność jest tutaj podstawą, czyli też spotkania, regularne spotkania zespołowe, spotkania w organizacji, kiedy jest stworzony klimat, w którym można się dzielić zarówno trudami, jak i dobrymi rzeczami. Bo też mam takie doświadczenie, że w organizacjach i w ogóle w pracy za rzadko mówimy o dobrych rzeczach. Za rzadko się chwalimy, świętujemy, a to jest ogromny, to bardzo wspiera w zapobieganiu wypaleniu.
0: No bo jeśli nie reagujemy, to na początku, na początku jest człowiek, na końcu organizacja, prawda? Nie wiem, czy mogę użyć takiego skrótu. Ale jeżeli nie reagujemy, to co się może dziać z człowiekiem, który jest na początku tego, jest pierwszym ogniwem?
1: Jeżeli nie reagujemy jako organizacja.
0: No tak, jeżeli ktoś, kto zaczyna doświadczać takiego stanu, nie otrzymuje pomocy od organizacji, pewnie długi czas nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje, to jakie mogą być konsekwencje? Oprócz tego, że nam się trochę nie chce.
1: No na pewno obniżenie jakości i standardu pracy. Czyli kiedy mamy wypalonych pracowników, no to traci zdecydowanie cała organizacja, no i ostatecznie może się to kończyć też rotacją, czyli tym, że ta osoba zrezygnuje z tej pracy, a to zawsze jest kłopot.
0: No tak, bo to się przekłada po prostu na efektywność i wypaleniem zawodowym zajmują się nie tylko psychologowie, ale też ekonomiści, którzy dostrzegają, prawda, realne straty wynikające z takiego stanu. Ale ja myślę na przykład o sobie. Czy to jest prosta droga do złego samopoczucia, mówiąc delikatnie, i nawet depresji?
1: Wypalenie zawodowe, jak najbardziej. Ja spotkałam się z osobami, które miały przekonanie, że muszą bardzo ciężko pracować. W ogóle problemem też jest kult takiej ciężkiej pracy, kiedy osoby się prześcigają, kto więcej pracuje i do której siedzi w nocy. To jest jeszcze jeden temat. Natomiast spotkałam się z osobą, która tak długo pracowała i nie spała po nocach, że dostała psychozy i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Już nie mówiąc, ponieważ tak, kiedy bardzo długo nie śpimy, no to nasz układ nerwowy tego nie jest w stanie wytrzymać.
0: Ja rozumiem, że to jest jakaś sytuacja ekstremalna, ale na początku każdej sytuacji ekstremalnej jest pozornie błahe.

0: Aha, prawda?
1: Nawet nie powiedziałabym błaha, ponieważ no bardzo
0: pozornie.
1: Częstym następstwem, bardzo tak, zdecydowanie, bardzo częstym następstwem wypalenia jest depresja. Czyli tak rozróżniamy depresję od wypalenia, że wypalenie jest syndromem, który dotyczy tylko i wyłącznie obszaru pracy. Czyli właśnie ten cynizm, czy obniżenie energii. To jest tak, w domu czujemy się lepiej. Natomiast kiedy to się rozszerza też na nasze relacje z rodziną, z przyjaciółmi, kiedy naprawdę tracimy tę energię w ogóle do życia, przestają nas cieszyć różne rzeczy, które nas kiedyś cieszyły, no to już jest sygnał do tego, że trzeba się skontaktować ze specjalistą i sięgnąć po pomoc.
0: Z jakim specjalistą? Z psychiatrą? Z psychologiem? Psychoterapeutą?
1: Tak, z psychiatrą, z psychologiem albo z psychoterapeutą.
0: Czy ciało też może dawać nam znać, że coś się dzieje?
1: Oj, zdecydowanie tak. To, co w ogóle jest bardzo ciekawe w przypadku wypalenia, to, że osoby, które się wypalają, często przestają czuć swoje ciało. To znaczy, że są tak bardzo zaangażowane w jakiś sposób swoją pracę, że w pewnym momencie przestają czuć nawet zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne, że nagle się okazuje, że nie jedzą cały dzień i nie czują głodu, właśnie nie śpią, już nie mówiąc, że zdarzają się osoby, które w ogóle nie chodzą do toalety, bo po prostu nie ma na to czasu. No i to nasze ciało się jakby odcina, ono się staje takie nieczułe wtedy. A kiedy nie dbamy o nasze potrzeby ciała, no to ciało w pewnym momencie zacznie się domagać, żebyśmy się nim zaopiekowali i mogą się pojawiać różne choroby psychosomatyczne, bóle brzucha, migreny są bardzo często, bóle głowy właśnie takie napięciowe, czy nawet choroby autoagresywne, typu chociażby Hashimoto, choroba Hashimoto, właśnie z tego wytrzymywania tego naszego ciała, tego dyskomfortu, już nie mówiąc, jeszcze jest oddech, że osoby, które właśnie mają predyspozycję do tego, żeby się wypalać, one przestają oddychać, że tak powiem, znaczy no, oddychają, ale bardzo płytko, ten oddech się spłyca właśnie po to, żeby nie czuć.
0: Niesamowite, jaką my jesteśmy maszyną do... pełną różnych zabezpieczeń, prawda, przed stresem i trudną pamięcią. No dobrze, ale mądry pracodawca wie, jakie mogą być koszty. Nieobecności, co byśmy sobie wymienili? Nieobecności, o tej niższej produktywności już mówiłyśmy.
1: No konieczności ponownej rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.
0: No tak, bo człowiek wypalony i w kiepskiej formie albo sam odchodzi, albo ktoś rezygnuje z niego, prawda?
1: Tak. Zdecydowanie tak. I też jest tak, że w momencie, kiedy mamy wypaloną osobę w zespole, to ona w jakiś sposób wpływa też na innych. Mam na myśli to, że w obecnej sytuacji mówimy nie tylko o wypalonej osobie, ale możemy też mówić o wypalonym zespole, a nawet o wypalonej organizacji. Czyli w momencie, kiedy mamy taką iskierkę, chociażby właśnie w postaci osoby, która się wypala, to wpływa na całe funkcjonowanie zespołu. No bo ktoś musi tą osobę zastąpić, ktoś przyjmuje te obowiązki. Najczęściej też jest tak, że to się nie dzieje w odosobnieniu, że to jest jedna osoba, tylko że to dotyczy jednak większej ilości osób. Chodzi mi o to, że to się tak jakby roznosi jak taka fala.
0: Jak plaga. Tak. Zastanawiam się, nawet uśmiecham się do tej myśli, ilu naszych słuchaczy, działając w tym mechanizmie cynizmu, wyłączyło na przykład naszą rozmowę, bo nie chciało tego słyszeć. Prawda? Bo w ramach wyparcia to nie o mnie, albo nie chce się dowiedzieć tej prawdy o sobie. A jeżeli ktoś się teraz zastanawia, to chyba dotyczy mnie, to co mógłby zrobić ze sobą?
1: W tym momencie, kiedy tak właśnie poczuje osoba, że ten temat wypalenia może dotyczyć mnie.
0: Rany, to może być o mnie, tak?
1: Tak, no to pierwszy krok to już jest zrobiony. Czyli ta świadomość, to zatrzymanie, to jest bardzo ważne, żeby się zatrzymać i żeby w ogóle obdarzyć to refleksją siebie, tak? Zobaczyć, w jakim stanie jest moje ciało, czy ja nie jestem właśnie jakaś obolała, spięta, czy nie choruję ostatnio bardziej. Żebym właśnie się zastanowiła nad tym, czy moje potrzeby w tej pracy, w której jestem, są zaspokajane w wystarczający sposób, czy ja je zaspokajam, jakie mam emocje, co ja w ogóle czuję. To są bardzo trudne.
0: A jeśli
1: pytania.
0: Nie czuję, to od jak dawna, bo to jest proces z pewnością pewnie długotrwały.
1: Tak, to jest bardzo dobre, tak. że trzeba się zastanowić właśnie, od jak dawna ja

0: nie czuje. Często to jest naprawdę zaskakujące dla osób, że one się orientują, że przestały czuć. Jeżeli czuje zniechęcenie właśnie do pracy, obniżony nastrój, no to poza zatrzymaniem i w ogóle zastanowieniem się, czy w jaki sposób, właśnie czy moje potrzeby są zaspokajane, to też mogę obdarzyć refleksją, jak mogę to zmienić. Być może będzie trzeba postawić jakąś granicę i powiedzieć, ja nie odbieram maili po godzinie 17. Kończę wtedy pracę i już nie pracuję dalej.
1: Tak? No poruszyła Pani kwestię pracy zdalnej, ja zapomniałam o to zapytać. Dziękuję, że Pani przypomniała. Czyli na przykład praca online, którą sobie dowolnie rozkładamy i może trwać cały dzień. Niekończące się telefony, maile po godzinach. To jest coś, co możemy zrobić, zwłaszcza, że prawo nam sprzyja w tej sprawie.
0: Tak, ja bym powiedziała, że nawet całą noc, nie tylko cały dzień, ale też całą noc i tutaj szczególnie musimy być wyczuleni na to, żeby umieć powiedzieć stop, ponieważ no wiadomo, że pracodawca jak będzie mógł, to będzie korzystać z naszej dostępności, więc jedyną osobą tutaj odpowiedzialną tak naprawdę za tą sytuację jestem jakby ja sama, czy ta osoba, żeby wyznaczyć granice, zastanowić się, czego ja potrzebuję, że może to jest to, że potrzebuję iść rano na pilates, zamiast rozpocząć, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, nie? Zanim rozpocznę pracę, to żeby sobie to dać, pozwolić sobie tak się uważnić, powiedzieć sobie, jestem ważna.
1: Tak. Pani Agato, ja jestem przekonana, że wielu naszych słuchaczy ucieszyło się, że poruszyliśmy ten temat. Poruszyłyśmy ten temat na antenie. To jest może dobry moment, żeby zadbać o siebie, zawalczyć o swój dobrostan, well-being, jak to się teraz pięknie nazywa. No to zadbajmy o siebie wszyscy razem. Agata Gieryń, psycholożka, psychoterapeutka z Państwem o wypaleniu zawodowym, które może dotyczyć każdego z nas. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: A Państwu za wspólny czas, Małgorzata Żochowska. Do usłyszenia za chwilę w Polskim Radiu 24, suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie.

0: Dnia zaczniemy od reakcji na rosyjski ostrzał tuż przy naszej granicy z Ukrainą. Będzie głos mieszkańców, a także władz. Rząd zapowiada usprawnienie odpraw na granicy. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka. Potem lawina pytań o przywództwo w Polskim Komitecie Olimpijskim. Za godzinę zbiera się zarząd PKOL-u, by zdecydować, kto zastąpi aresztowanego prezesa Piesiewicza. W południe nie zapominamy o sporcie. Sporo czasu poświęcimy naszym siatkarzom. Podopieczni Nikoli Grbicia idą przez Mistrzostwa Europy jak burza. Czas na szczegóły, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą obawiają się o swoje bezpieczeństwo. To po wczorajszym ataku Rosji w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Drony uderzyły m.in. w pociąg relacji Kijów-Warszawa. W miasteczku na granicy polsko-ukraińskiej jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Krzysztofie, witaj. Powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja.
2: Dziś jest spokojniej, przejście graniczne funkcjonuje, za chwilę powiem o nim więcej. Szkoły nie zostały zamknięte, chociaż rozważał to jeszcze wczoraj wójt Dorohuska. Od rana nie było słychać w okolicy żadnych alarmów. Mieszkańcy wciąż jednak myślą o tym, co się stało, i odtwarzają chociażby nagrania z domowych kamer.
3: Jasno się zrobiło jak w dzień i za chwilę czekajcie.
2: Czyli tutaj na nagraniu widać, tak, ten moment?
4: Nawet mam takie nagranie z kamery, bo mamy taką kamerę przy domu i jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk. Także my jesteśmy szokowani, wcale nie przyzwyczajeni.
5: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
6: No jest niebezpiecznie. U nas też jest stacja i idą wagony z paliwem.
2: Podczas ataku ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Przypomnę, że miesięcznie przekraczają je dziesiątki tysięcy ciężarówek i setki pociągów. Przeprawa drogowa, jedna z czterech w województwie, od wczoraj jest otwarta, mówi rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienecki.
7: Na ten moment realizujemy nasze czynności w oparciu o dotychczasowe zasady w odprawie granicznej. Oczywiście mamy na uwadze zagrożenia, które występują i bierzemy je pod uwagę. Tak naprawdę już od dłuższego czasu trwa wojna na terytorium Ukrainy i funkcjonariusze pełnią służbę w sposób szczególny, mając na względzie warunki bezpieczeństwa oraz to, że w razie zagrożenia, żeby podróżni mogli sprawnie opuścić przejście graniczne.
0: Krzysztofie, rząd spodziewa się kolejnych ataków, zapowiada usprawnienie odpraw na przejściach granicznych. Będziemy o tym jeszcze mówić, ale powiedz ty, czy ta sytuacja jest także lekcją dla miejscowości takich jak Dorohusk?
2: Oczywiście lekcją taką, że przede wszystkim, chociaż chyba wszyscy o tym wiemy, brakuje schronów. I to nawet w takich miejscach bezpośrednio obok granicy z Ukrainą. Wójt Dorohuska Wojciech Sawa przyznał, że urzędnicy dopiero analizują, czy można utworzyć miejsca schronienia w 5 obiektach na terenie gminy. Na razie jednak nie ma gdzie się schować, a na problem zwracają uwagę sami mieszkańcy.
6: Nie ma tutaj nic. Tu ludzie w ogóle nie są przygotowani na to.
4: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
8: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
9: Jedyne miejsce, w którym można się schować, to piwnica u dziadka w domu.
2: Zapytałem strażaków o to, jak się zachować w sytuacji, kiedy słychać syreny, ale z drugiej strony nie ma w okolicy żadnego schronu. Tak odpowiedział mi rzecznik prasowy Straży Pożarnej w pobliskim hełmie ogniomistrz Damian Misiura.
10: Powiem ogólnie, warto korzystać z aplikacji, gdzie się ukryć. Tam są informacje zawarte, które mówią mieszkańcom miejsca, wskazuje miejsca doraźnego schronienia. Ta aplikacja działa nie tylko z internetem, ale również może działać online.
11: W tej aplikacji widzimy, że w tej konkretnej miejscowości takiego miejsca nie ma.
10: Przestrzegamy mieszkańców. Najlepiej ukrywać się w miejscach bez szyb, czy to jest piwnica, czy to jest łazienka, gdzie ewentualnie, czy jakiś wybuch nie zrani nas po prostu jakimiś odłamkami, między innymi szkła.
2: Drugim problemem, nad którym zapewne rząd będzie musiał się pochylić, jest częstotliwość i treść alertów RCB, a także wykorzystanie syren, bo zdarzali się mieszkańcy wśród tych, z którymi rozmawiałem, którzy mówili wprost: tu przy granicy z Ukrainą dostajemy tak dużo sygnałów o zagrożeniu, że czasem je bagatelizujemy.
0: O sytuacji na granicy i obawach mieszkańców po rosyjskich atakach przy naszej granicy z Ukrainą mówił Krzysztof Polasik. Krzysztofie, bardzo dziękuję za relację. A teraz zapowiadana reakcja rządu na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk mówił wczoraj o specjalnym trybie pracy na przejściach granicznych. Szczegóły mają ustalić minister finansów, wojskowi, a także przedstawiciele służb. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
12: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie działania władz wchodzą w grę.
12: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, między policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć, jak to ujął, specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorowi.

0: Romi gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym właśnie będzie dziś mowa w resorcie finansów. Będą opracowywane specjalne scenariusze właśnie, jak ta odprawa chociażby tirów na granicy w najbliższych tygodniach będzie wyglądać. Donald Tusk na zwołanej wczoraj pilnej naradzie podkreślał, że Rosja będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych.
1: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił w Polskim Radiu, że naczelną strategią Rosji na najbliższe miesiące jest odcięcie Ukrainy od zagranicznych dostaw oraz zniszczenie ducha bojowego Ukraińców. Nie przez przypadek zatem Rosjanie zaatakowali chociażby wczoraj pociąg relacji Kijów-Warszawa. W ocenie polskiego rządu Rosjanie eskalują ataki dronowe i rakietowe na zachodzie Ukrainy i będą próbowali doprowadzić do paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą. Minister zaznaczył, że podczas rosyjskich ataków w nocy z soboty na niedzielę polskie służby zachowały się modelowo.
2: Straż Graniczna stanęła wczoraj na wysokości zadania. Najpierw zamknięcie przejść granicznych wtedy, kiedy były pierwsze ostrzeżenia, a później w modelowy sposób ewakuowano ludzi z przejścia granicznego, tak żeby nikomu nic się nie stało, ale nie zawsze musi tak być. To znaczy nie zawsze można wszystko przewidzieć. My wiedzieliśmy od naszego wywiadu, wiedzieliśmy od strony ukraińskiej, jakie są możliwe zagrożenia.
0: Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Politycy koalicji rządzącej takiej potrzeby nie widzą. Potwierdzą, że służby, wojsko odpowiednio reagują. Poza tym Tomasz Trela z Lewicy podkreślał na antenie Polskiego Radia, że nie wyobraża sobie, aby z tajnymi dokumentami zapoznawali się ludzie Grzegorza Brauna.
3: W kwestiach tajności raportów trzeba być bardzo ostrożnym, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby z tajnym raportem zapoznane były ruskie onuce, które zasiadają w polskim parlamencie, a wiemy, że to jest ekipa Grzegorza Brauna i część Konfederacji, więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski uważa, że Władimir Putin testuje reakcję NATO, ale nie posunie się do ataku na kolejne państwo. Tak mówił dziś rano na naszej antenie.
4: Wcześniej robił to na przykład z lotami swoich samolotów bojowych nad Bałtykiem, gdzie zbliżał się do granic strefy powietrznej polskiej na przykład i sprawdzał, jaka będzie reakcja. To, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby tę wojnę rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód.
0: Jeśli chodzi o reakcję polskich władz, to w grę wchodzi jeszcze posiedzenie w tej sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Otoczenie prezydenta takiej możliwości nie wyklucza, ale jak można usłyszeć, to jednak decyzja Karola Nawrockiego.
5: Rząd reaguje na kolejne prowokacje ze strony Rosji. Będzie specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. Czekamy na ustalenia Ministerstwa Finansów i służb, a rękę na pulsie trzyma nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Głos w sprawie wydarzeń na polsko-ukraińskiej granicy zabrała szefowa unijnej dyplomacji. Rosja chce zastraszyć państwa Zachodu, by nie pomagały Ukrainie, tak uważa Kaja Kallas. Polityk mówiła o tym w rozmowie z dziennikarzami w fińskim Rovaniemi podczas europejskiego szczytu arktycznego. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła tak. To był wyraźny sygnał skierowany do świata zachodniego. A Zachód, jak podkreśliła Kaja Kallas, powinien pokazać, że nie da się zastraszyć. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę. W przeciwnym razie Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a nie jest to jej cel ostateczny. Unia Europejska zapowiada też dalszą presję na Rosję. Do tej pory nałożyła 21 pakietów sankcji gospodarczych, a na czarną listę wpisała prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: O motywy ostatnich działań Rosji zapytaliśmy eksperta. Kreml na różnych poziomach dąży do destabilizacji sytuacji w Polsce. Tak mówił w Polskim Radiu 24 politolog profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7: Widać, że jest to działanie zsynchronizowane, czyli z jednej strony atak blisko polskiej granicy, z drugiej strony fala fałszywych informacji w internecie. I tutaj pan redaktor wspomniał,

o spotkaniu polskich urzędników, polityków, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ale nie słyszałem, aby było jakieś spotkanie gremiów NATO, czy mam nadzieję, że

0: Działacze będą dyskutować o przyszłości komitetu w obliczu aresztowania jego prezesa. Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz zonda krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Aleksander Przoniak-Olku. Witaj. Powiedz, co wiemy przed posiedzeniem zarządu.
1: Wiemy teraz na niespełna godzinę przed rozpoczęciem tego posiedzenia. Przypomnę, o godzinie 13 rozpocznie się ono. W tej chwili przedstawiciele zarządu się już zbierają. Natomiast wiemy, że rzeczywiście Radosław Piesiewicz, który przebywa w areszcie, może zostać ze swojego stanowiska odwołany, a tę decyzję może podjąć 60-osobowy zarząd PKOL-u. Jego następcą prawdopodobnie zostanie wybrany jeden z wiceprezesów, który będzie musiał dokończyć kadencję, a potem przygotować przyszłoroczny zjazd, który już wybierze nowego, stałego prezesa. Nie chodzi tylko o odwołanie prezesa Piesiewicza, ale o przyszłość polskiego sportu. Tak nadchodzące posiedzenie PKOL ocenia Piotr Pustelnik, himalaista, wiceprezes Polskiego Związku Alpinistów i członek zarządu PKOL. Wskazał także, jakie ma zastrzeżenia do aresztowanego prezesa.
2: Gigantyczna robota dla tego wiceprezesa i ja nie sądzę, aby w prezydium ktoś się pchał do tej pracy. Po prostu jest to coś w rodzaju takiej stajni ogiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć. Przenieść się do tej Warszawy, siedzieć tam dniami i nocami i po prostu wszystko, co można zrobić, żeby ten zjazd po prostu dał ludziom nadzieję na to, że następny PKOL będzie naprawdę takim, jakiego sobie życzymy.
1: Dzisiejsze posiedzenie to kontynuacja posiedzenia prezydium PKOL-u, które w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Jak tłumaczy wiceprezes komitetu Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać właśnie jednego z wiceprezesów.
3: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
1: W tej chwili trudno przewidzieć, jak dokładnie będą przebiegały obrady, ani tego, ile czasu zajmie zarządowi wyłonienie pełniącego obowiązki prezesa. Jednak członek zarządu PKOL, prezes Polskiego Związku Judo, Krzysztof Wiłkomirski, ma nadzieję, że władze polskiego sportu będą ze sobą współpracować, by zażegnać kryzys.
4: Zarówno Polski Komitet Olimpijski, jak i po prostu sportowcy, którzy są naszymi przedstawicielami, ambasadorami na całym świecie, no są najlepszą reklamą, można powiedzieć, naszego kraju. Według badań często też najtańszą. To oddziaływanie sportu i sportowców na świecie jest niezwykle istotne. No i wszystko to, co się dzieje w Polskim Komitecie Olimpijskim, również te ostatnie zamieszania, no przecież były bardzo szeroko komentowane na całym świecie w sposób niestety bardzo negatywny. Nie da się ukryć, że to jest ogromny kryzys wizerunkowy pod każdym względem dla polskiego sportu na świecie.
1: Wiłkomirski dodał, że sytuacja powinna być jak najszybciej opanowana, by jak najmniej ucierpiał wizerunek polskiego sportu. Członkowie zarządu będą także rozmawiać o finansach PKOL-u. Uczestnicy zeszłotygodniowego posiedzenia prezydium przekazali, że sytuacja jest zła, ale nie powinna przełożyć się na przygotowania sportowców do imprez. A sam Radosław Piesiewicz usłyszał zarzut płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: I to może być sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się zarząd PKOL-u, który, jak wiele na to wskazuje, podejmie decyzję w sprawie odwołania prezesa. Informacje w tej sprawie zbiera dla nas Aleksander Przoniak-Olku. Bardzo dziękuję za relację. Pojutrze powinien zacząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym, ale prezydent nie zaprosił go jeszcze na ślubowanie. Mowa o Macieju Berku. Współpracownicy prezydenta kwestionują jego doświadczenie zawodowe. Z kolei rządzący podkreślają, że prezydent nie ma podstaw do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm. Więcej o politycznych scenariuszach w tej sprawie opowie Małgorzata Naukowicz.
5: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek, wbrew temu co deklarował, nie spełnił wymogu pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego.
6: Jeżeli ktokolwiek ubiega się o pracę, składa CV, to chyba nie ma problemu z tym, żeby napisać, gdzie pracował wcześniej. Ale pan Maciej Berek, rozumiem, ma problem z tym.
5: Przekonuje Michał Wójcik z PiSu, ale nie odpowiada, czy jest podstawa prawna do odmowy przyjęcia ślubowania przed prezydentem.
7: Nie ma żadnych wątpliwości wobec spełniania kryteriów przez pana Macieja Berka. Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego.
5: O odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

0: Obywatelskiej. Adam Jarubas z PSL-u dodaje, że prezydent i jego zaplecze budują polityczne napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent uzurpuje sobie monarsze kompetencje, mówiąc o tym, że to on powołuje. No nie, Sejm wybrał, jest opisane jego zadanie jako przyjęcie ślubowania.
0: Maciej Berek jest 8. sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym w obecnej kadencji Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Prezydent uzurpuje sobie prawo do nadzorowania Sejmu. Tak uważa sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gonciarek. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że Karol Nawrocki nie ma kompetencji, by oceniać wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału.
3: W środowisku pana prezydenta, panu prezydentowi, jemu chyba bliska jest taka wizja roli prezydenta z konstytucji kwietniowej, z tej sanacyjnej. Ja przypomnę, prezydent Mościcki był odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Jemu podlegał parlament, rząd, siły zbrojne, sądy i kontrola państwowa, a on nikomu nie podlegał. I pan prezydent chyba, no bo nie jest, on nie nadzoruje, nie ma prawa do kontroli. Czyli jedyny wyraz kontroli ustawodawstwa to jest weto, no, odmowa podpisania ustawy. Natomiast to jest nieporozumienie. Z tego co wiemy, z publicznych wiadomości, no to przecież pan Berek przedstawił zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, że wykonuje zawód radcy prawnego. Przypomnijmy, że tym się różni radca prawny od adwokata w Polsce. To jest jedyna różnica, że radca prawny może wykonywać swój zawód także pozostając w stosunku pracy, będąc zatrudnionym jako radca prawny. Adwokatowi tego nie wolno. Bo poza tym oba te zawody mogą dokładnie to samo w postępowaniach sądowych. To jest jakieś nieporozumienie, to jest polityka i to jest próba obstrukcji, znalezienia jakiegoś pretekstu.
2: Mówił Polskiemu Radiu 24 sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gonciarek. Przypomnę, w tym tygodniu dobiega końca 9-letnia kadencja Justyna Piskorskiego. Został on wybrany do Trybunału Konstytucyjnego głosami Zjednoczonej Prawicy w 2017 roku. Do orzekania w Trybunale wciąż nie zostało dopuszczonych 4 sędziów wybranych już przez Sejm. To Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Taborowski. Ceny paliw znowu w górę. Analitycy ostrzegają, że w tym tygodniu kierowcy mogą zapłacić za litr benzyny ponad 8 zł. Historyczne rekordy bije diesel, którego cena może przekroczyć 9 zł za litr. To efekt zaognienia sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, tłumaczy wiceminister energii Piotr Masłowski.
4: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął, jest cieśnina Ormus. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują, no ale to wpływa na rynek podaży i popytu. I nawet w Europie mamy problem z rafineriami, bo niski poziom wody w europejskich rzekach powoduje, że Niemcy i Holendrzy mają problem z transportowaniem ropy.
2: Rząd na razie nie przewiduje powrotu programu osłonowego CPN, ale ostatnie zdanie w tej kwestii należy do resortu finansów, dodaje wiceminister Masłowski.
4: No tu i teraz nie ma takich zapowiedzi, dlatego jako przedstawiciel rządu nie chcę nic takiego obiecywać. Był pomysł na to, żeby pieniędzmi z nadmiarowych zysków wesprzeć polskich kierowców. Prezydent odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odesłał ją na bok, na wieczne nigdy. Na chwilę obecną w Europie program osłonowy, tylko Szwecja. Szwecja miała wczoraj wybory i pewnie to też lada dzień się zmieni.
2: Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zbliżają się do $110 za baryłkę. To efekt między innymi ofensywy Hutich na Morzu Czerwonym i wymiany ciosów między USA i Iranem.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie kolejnych systemów obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym Donald Trump. Prezydent USA zastrzegł jednak, że Kijów mógłby otrzymać mniej zaawansowaną wersję uzbrojenia. Rozmawiamy o tym, ale chodzi o mniej zaawansowaną wersję. Wiecie, co mam na myśli, o znacznie mniej zaawansowaną. Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone zwiększają produkcję uzbrojenia. Jak mówił, powstają nowe zakłady wytwarzające systemy Patriot oraz pociski manewrujące Tomahawk. Dodał, że część najbardziej zaawansowanego amerykańskiego sprzętu trafiła już na Ukrainę. Prezydent Ukrainy ponagla parlament, by doprowadził do zwolnienia prokuratora generalnego. Rusłan Krawczenko został zdymisjonowany w ubiegłym tygodniu, ale decyzja ta nie została jeszcze zatwierdzona przez Radę Najwyższą. Powodem zwolnienia jest afera korupcyjna w prokuraturze. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
6: Choć zatwierdzenie dymisji ukraińskiego prokuratora generalnego wydawało się już zwykłą formalnością, to Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu, aby ten uczynił to szybciej. Rusłan Krawczenko bowiem wciąż pełniąc funkcję prokuratora generalnego wszczął postępowania wobec kierowników instytucji antykorupcyjnych, które doprowadziły do jego zwolnienia. Oświadczył także, że wcześniej to sam prezydent Zełenski blokował takie postępowania. Jednocześnie Rusłan Krawczynko wyjechał za

0: granicę. Został zdymisjonowany przez prezydenta po tym, jak okazało się, że wysoko postawieni pracownicy prokuratury czerpali dochody z nielegalnych call centrów zajmujących się wyłudzeniami pieniędzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Chadecka CDU wygrała wybory samorządowe w Dolnej Saksonii. Skrajnie prawicowa AfD zajęła dopiero trzecie miejsce. Tydzień temu Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w sąsiedniej Saksonii-Anhalt. Temat śledzi Adam Górczewski.
2: W Dolnej Saksonii Alternatywa dla Niemiec zdobyła 15% głosów i ponad trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów. Partia skrajnej prawicy nigdzie jednak nie wygrała, jedynie w Salzgitter wprowadziła swoją kandydatkę do drugiej tury wyborów na burmistrza. We wczorajszym głosowaniu działaczka AfD zdobyła jednak o 20 punktów procentowych mniej niż urzędujący rywal z CDU. W tym samym Salzgitter, niedaleko Hanoweru, AfD będzie miała najwięcej radnych, ale za mało by myśleć o większości. Do wielu rad skrajna prawica wprowadziła swoich ludzi, choć w ich składach nie będzie odgrywała większej roli. Głosowanie na radnych i burmistrzów w Dolnej Saksonii odbyło się między budzącymi większe zainteresowanie wyborami do parlamentów krajowych w dwóch sąsiednich landach. Przed tygodniem w Saksonii-Anhalt w lokalnym parlamencie AfD zdobyła wyraźną przewagę i brakuje jej 3 głosów z innych ugrupowań do rządzenia. W najbliższą niedzielę zagłosują mieszkańcy Mecklenburg i Pomorza Przedniego, gdzie AfD również jest liderem sondaży, choć już nie tak wyraźnym. Do urn pójdą również Berlińczycy. W stolicy Niemiec nie ma zdecydowanego faworyta. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Francuzi mobilizują się do wyjścia na ulicę. Powodem są rosnące ceny żywności, paliwa i energii. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się wezwania do powrotu ruchu żółtych kamizelek. Znany jest już możliwy termin pierwszej ogólnokrajowej demonstracji. O szczegółach Stefan Folzer.
3: 17 października. Na ten dzień zapowiadany jest powrót żółtych kamizelek. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania wzywające do udziału w protestach oraz wskazujące miejsca możliwych zgromadzeń. Do udziału w demonstracjach wezwali także niektórzy liderzy lewicowych partii. Na razie trudno ocenić, czy Francuzi rzeczywiście wyjdą tego dnia na ulicę. Jednak francuskie służby już postawiły się w stan gotowości. Ruch żółtych kamizelek rozpoczął się jesienią 2018 roku, gdy ceny paliwa przekroczyły we Francji 1,5 euro za litr. Demonstracje przerodziły się największy kryzys społeczny we Francji od czasów II wojny światowej. Teraz, jak podkreślają obserwatorzy, sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej się pogorszyła. Ceny paliwa wahają się obecnie od 2 do nawet 2,5 euro za litr. Według sondaży ponad 2/3 Francuzów uważa, że ich siła nabywcza spadła w ostatnich miesiącach. Jednocześnie rząd ogranicza pomoc z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Władze podkreślają, że kryzys nie jest skutkiem ich decyzji, lecz wynika z niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Mijają 2 lata od katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Kotlinę Kłodzką. Choć wiele budynków oraz obiektów infrastruktury udało się odbudować, to prace na terenach dotkniętych przez wielką wodę nieprzerwanie trwają. Gmina Bardo otrzymała prawie 70 milionów złotych rządowego wsparcia, a Kłodzko na inwestycje przeznacza 40 milionów złotych. Sytuację na miejscu sprawdza Mateusz Czmiel.
5: W Bardzie odbudowano m.in. szkołę, przedszkole, place zabaw oraz ulicę Skalną i Krakowską. Trwają prace przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Bibliotece i obiektach sportowych. Najważniejsza inwestycja dotyczy jednak mieszkańców, którzy stracili swoje domy, mówi Marta Ptasińska, burmistrz Barda.
6: Budowa 40 domów dla powodzian, ponad 27 milionów wsparcia rządowego. Domy będą oddane 30 listopada do użytku i to jest dla mnie najważniejsze, że osoby będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
5: W Kłodzku duża część pieniędzy trafia na odbudowę infrastruktury sportowej. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko podaje konkretne kwoty.
7: Mamy zaangażowanych ponad 40 milionów. złotych. Boisko pełny wymiar o wartości ponad 13 milionów złotych. Korty tenisowe o wartości ponad 5 milionów złotych. Chcemy oddać do użytku basen odkryty.
5: W obu gminach powódź zniszczyła dużą część infrastruktury publicznej i prywatnych domów, choć wiele obiektów udało się już odbudować. W Bardzie i w Kłodzku usuwanie skutków wielkiej wody potrwa jeszcze kilka lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Tysiące wiernych z całego kraju uczestniczyło w uroczystościach odpustowych w Giedrzwałdzie. W ten sposób uczczono 149. rocznicę objawień maryjnych. Pątnicy dotarli na Warmię w zorganizowanych grupach pieszych, autokarami i własnymi samochodami. Dla wielu z nich ta wizyta to znacznie więcej niż tylko religijna tradycja.
8: Tak jak u siebie w domu.
9: Tak się pani czuje?
8: Tak.
9: Dlaczego?
8: No jest tutaj taka atmosfera, że człowiek się czuje tutaj jakby był u siebie.
10: Gabriel zwiastował, że porodzi syna.
11: No do tej Matki Bożej się idzie, prosić o łaski, ale się kocha Matkę Bożą i się czuje, że ona jest obecna w naszym życiu i chcemy do niej wracać.
1: Wczorajsze obchody oficjalnie rozpoczęły bez

0: bezpośrednie przygotowania do przyszłorocznego wielkiego jubileuszu 150-lecia objawień.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Polscy siatkarze niepokonani na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni rozgromili Macedonię Północną 3-0 w trzecim spotkaniu grupy B. Wcześniej także bez straty seta podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Portugalię oraz Izrael. Początek wczorajszego meczu nie należał jednak do najłatwiejszych. Tak mówił kapitan reprezentacji Polski Aleksander Śliwka.
2: Drużyna z Macedonii dużo ryzykowała na zagrywce w ataku. To im wychodziło w tym pierwszym secie i w części drugiego. I dlatego ten wynik długo oscylował w granicach remisu. Natomiast mimo wszystko myślę, że kontrola z naszej strony. Cieszę się, że zachowaliśmy cierpliwość i chłodną głowę i ten mecz nie wymknął się, że tak powiem, spod kontroli. Także po tych trzech meczach jesteśmy zadowoleni, zdrowi i gotowi na dalsze wyzwania.
0: Tak przebieg spotkania z Macedonią Północną podsumował rozgrywający Marcin Komenda.
3: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. Także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0 w dobrym stylu. Myślę, że to było dzisiaj najważniejsze. Dobrze, że dzisiaj zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda.
0: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie. Taką samą liczbę punktów, ale gorszy bilans setów ma Ukraina, która zajmuje drugie miejsce. I to właśnie z Ukraińcami Polacy zagrają kolejny mecz. Ta rozgrywka jutro o 18. Zmieniamy dyscyplinę. Niemiec Aleksander Zwieriew zwycięzcą tegorocznego US Open. Reprezentant gospodarzy Ben Shelton musiał uznać wyższość rywala. Finał nowojorskiego turnieju zakończył się po 4 setach. Zmagania w Nowym Jorku obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Kibicująca Benowi Sheltonowi publiczność na korcie imienia Artura Esza musiała przełknąć gorycz rozczarowania. Okres bez triumfu Amerykanina w US Open, trwający od zwycięstwa Andy Roddicka 7 września 2003 roku, wydłuży się teraz ponad liczbę 8407 dni, jakie upłynęły od momentu, gdy Roddick zniósł trofeum po triumfie w Nowym Jorku. Tak, jestem zawiedziony, ale Zwieriew grał po prostu lepiej. Dla Sheltona to był dopiero pierwszy finał wielkiego szlema. Dajmy mu jeszcze trochę czasu. To był świetny mecz. Tak naprawdę to trzymałem kciuki za obu tenisistów. Każdy z nich zasługiwał na zwycięstwo. Szkoda mi Sheltona, ale może uda się za rok. Mówili Polskiemu Radiu zaraz po meczu amerykańscy kibice. Zwycięzca US Open otrzymał rekordowe 5,5 miliona dolarów. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Podziałem punktów zakończyło się hitowe starcie 8 kolejki Ekstraklasy między Legią Warszawa a Widzewem Łódź. Choć obie drużyny miały na swoim koncie bramkę i wypracowały sobie wiele okazji na podwyższenie wyniku, to ostatecznie musiały się zadowolić remisem 1-1. Wszystko za sprawą zawodnika wojskowych Rafała Augustyniaka, który w 19 minucie dał prowadzenie stołecznej drużynie, a 2 minuty później zaliczył samobójcze trafienie. Debiutujący na ławce Widzewa trener Mateusz Stolarski szanuje zdobyty punkt.
5: Legia wyszła na prowadzenie. Legia miała po stałym fragmencie gry kolejną sytuację, kiedy Augustyniak trafił w poprzeczkę. I w drugiej połowie myślę, że ta sytuacja Kuchty też była bardzo dobra. Więc będąc racjonalnym i prawdomównym, uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu ze stron, mówiąc, że jest on sprawiedliwy.
0: Na słabą skuteczność swoich piłkarzy narzekał po meczu trener Legii Marek Papszun.
6: Szkoda trochę tego wyniku, bo ten mecz był taki, który oczywiście miał różne fazy i, jak to się mówi, momenty. Widzę, w tych momentów miał sporo, szczególnie w drugich połowie takich groźnych, bo z 6 takich sytuacji w polu karnym, gdzie super bronimy, taką determinacją się wykazujemy. Natomiast my mieliśmy 3 sytuacje takie, które musimy strzelić bramkę po prostu.
0: Dzięki remisowi Legia awansowała na 2. miejsce w tabeli. Widzew zajmuje 11. lokatę. Liderem pozostaje Górnik Zabrze. Relacja z Ekstraklasy kończy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13.00. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
10: Bank na poczcie.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Po reklamie.
4: A na zegarze już za 28 minut godzina 13.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, kłaniam się nisko i zapraszam na nasz magazyn gospodarczy. Dziś powiemy więcej o naszym oszczędzaniu, o tym, że kupiliśmy rekordową liczbę obligacji. Sprawdzimy też, gdzie warto oszczędzać, bo lokaty są troszkę lepiej oprocentowane, o tym powiemy więcej. Powiemy też o naszych emeryturach, bo mamy już najnowsze prognozy dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku i są one korzystniejsze niż te wcześniejsze szacunki. Ale zaczynamy od serwisu najważniejszych wiadomości gospodarczych. No niestety, te dni przynoszą nam dalsze podwyżki cen paliw. Tego spodziewają się analitycy i to już widać na stacjach tak naprawdę. Oprócz napięcia na linii USA-Iran związanego z ciśniną Ormus, Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Na rynkach ropy ceny poszybowały w weekend naprawdę w górę. Cena baryłki ropy Brent przekroczyła $110. Teraz kosztuje $106, ale to niestety nie koniec tych wzrostów, a to wszystko przełoży się na nasze stacje paliw. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego, tak mówi Dawid Czopek, ekspert rynku surowców, główny zarządzający w Polaris Fizz.
5: Szczególnie źle wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o diesla. Jeżeli byśmy te ceny, które dzisiaj widzimy rano, zastosowali na stację paliw, przekłada się w ciągu kilku dni, to trudno będzie utrzymać poniżej 9 zł za litr diesla pod koniec tygodnia. Jeżeli chodzi o benzynę, sytuacja jest trochę lepsza, ale no tutaj możemy od ceny diesla odjąć troszkę powyżej 1 zł.
4: Tymczasem Orlen zapewnia i rząd zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostaw ropy do Europy. Tak uważa też ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny na pewno wzrosną.
6: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałoby być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
4: Coraz głośniej mówi się o powrocie programu CPN. Wiceminister energii Piotr Masłowski powiedział dziś, że na razie nie ma szans na powrót do programu ceny paliw niżej, ale wszystko w tej sprawie zależy oczywiście od resortu finansów.
7: No tu i teraz nie ma takich zapowiedzi, dlatego jako przedstawiciel rządu nie chcę nic takiego obiecywać. Był pomysł na to, żeby pieniędzmi z nadmiarowych zysków wesprzeć polskich kierowców. Prezydent odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odesłał ją na bok na wieczne nigdy. Na chwilę obecną w Europie program osłonowy, tylko Szwecja. Szwecja miała wczoraj wybory i pewnie to też lada dzień się zmieni.
4: Czyli na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litra, cena oleju napędowego 9 zł. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Wody Polskie przygotowują teraz kolejny etap zabezpieczenia regionu przed wielką wodą. Na liście są m.in. nowe zbiorniki i odbudowa tych zniszczonych w 2024 roku. O skali planowanych prac mówi Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
8: W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika

0: Polska to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów.
1: Dodatkowo system ochrony ma być uzupełniany między innymi przez mikroretencję leśną czy kolejne zabezpieczenia miejscowości położonych na terenach zalewowych. Teraz o czekach turystycznych powiemy więcej, bo dziś w południe odbyła się pierwsza tura programu Podkarpacki Czek Turystyczny. Dorośli uczestnicy mogli otrzymać 300 zł dopłaty do noclegów na Podkarpaciu. O przyznaniu świadczenia zdecydowała jak zwykle kolejność zgłoszeń, prawidłowość wniosku oraz dostępna pula pieniędzy. Dobra wiadomość jest taka, że organizatorzy akcji podzielili program na 3 etapy. Kto nie zarejestrował się dzisiaj, będzie miał jeszcze 2 okazje, w październiku i w listopadzie, mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB. Bemerito.
2: Kolejna tura będzie rejestrowana 6 października, a od 7 października 2 listopada realizacja w drugiej turze i wreszcie trzecia tura rejestracja 3 listopada, natomiast realizacja od 4 listopada do 30 listopada.
1: I wygląda to tak, że czek ma wartość 300 zł i jest jednorazową dopłatą do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi, to ważne, 2 noclegi. Obiekt trzeba wybrać z bazy miejsc uczestniczących w programie. Rezerwacji należy dokonać bezpośrednio w wybranym obiekcie, a nie przez internetowe portal rezerwacyjny. Dofinansowanie nie obejmie pobytu, który ktoś zarezerwował lub opłacił przed otrzymaniem kodu. O tym mówi Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
3: Nie otrzymujemy pieniędzy na konto ani do ręki. Dostajemy imienny kod elektroniczny, dzięki któremu rachunek za noclegi zostanie pomniejszony o 300 zł. Czek można wykorzystać wyłącznie w obiektach noclegowych położonych w województwie podkarpackim, które przystąpiły do programu. Aktualna lista hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, apartamentów i innych obiektów dostępna jest na oficjalnej stronie czek.podkarpackie.travel.
1: A jeśli chodzi o inne województwa, to ja przypomnę, 29 września rozpocznie się nabór na Warmii i Mazurach, a 1 października kolejna szansa pojawi się w Lubelskim i Podlaskim, a później jeszcze 2 listopada. A my patrzymy teraz na giełdę, patrzę na wykresy, no i wszędzie wszystkie indeksy na czerwono. WIG traci 55%, WIG 20, 46%, WIG, MWIG 40, 66%, SWIG 80, 76%. Patrzę na waluty. Euro kosztuje 4,34 zł, dolar 3,76 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić w tym momencie 4,60 zł. A teraz naszym gościem jest Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No i my tym naszym oszczędnościom się teraz przyjrzymy, bo mamy takie najnowsze dane z resortu finansów na temat zakupu obligacji. No i wynika z tych danych, że są tu potężne wzrosty. W sierpniu Polacy kupili obligacje detaliczne za ponad 8 miliardów złotych, czyli obligacje są w cenie.
4: Tak, to prawda. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 3 miesiące, to każdy z nich to był zakup obligacji za ponad 8 miliardów złotych. Rekordowy lipiec w tym roku to prawie 10 miliardów złotych, 9,8. Natomiast czerwiec to było 8,6 miliarda złotych. Jeżeli sobie spojrzymy na to, które z obligacji cieszyły się...
1: O to chciałam pana zapytać, bo tutaj mamy wybór przecież, to powiedzmy o tym
4: dokładnie
1: więcej.
4: Dokładnie tak. Mamy 3-miesięczne, roczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie, 10-letnie i 2 rodzaje obligacji rodzinnych, czyli 6-letnie i 12-letnie. Natomiast jeżeli chodzi o te cieszące się największym zainteresowaniem w sierpniu, to najchętniej kupowanym instrumentem były obligacje jednoroczne. To prawie 40% udział w strukturze sprzedaży na zakup w ramach tych obligacji. Tutaj wydano kwotę ponad 3 miliardów 190 milionów złotych. Na drugim miejscu były obligacje 3-letnie. Tutaj to było 21% udziału i ponad miliard 700 milionów złotych. Oczywiście każdy z tych obligacji różnią się oprocentowaniem. Jeżeli sobie spojrzymy na te, które możemy teraz kupić, czyli w tej ofercie, która jest obowiązująca do końca września, jeżeli chodzi o obligacje roczne, one są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4% w skali roku, a w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej Narodowego

0: Banku Polskiego, natomiast w tym przypadku tych trzyletnich one są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 4,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok, czyli tutaj mamy tak zwaną kapitalizację odsetek.
1: Panie Oskarze, jak spojrzymy na te dane, to ta łączna sprzedaż w tym roku od stycznia do sierpnia, bo to są te najnowsze dane, ona wyniosła prawie 57 miliardy złotych i była o 10% wyższa niż w tym samym okresie. Z czego to wynika, że mamy taki wzrost, jeśli chodzi o ten, o to zainteresowanie obligacjami, tak, pana zdaniem?
0: Widzimy, że to zainteresowanie się zwiększa. Tutaj też w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach tak naprawdę widać, że jeżeli chodzi o obligacje, to jest coś, czym interesują się osoby, które po prostu kupują, które chcą oszczędzać. Z jednej strony oferta lokat no nie dla każdego jest interesująca, natomiast no, trzeba pamiętać, że obligacje to też jest ten instrument, który jest gwarantowany przez państwo, także to jest ten jeden z najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o to, gdzie możemy oszczędzać. No i też pamiętajmy, że w tych ostatnich miesiącach ten poziom procentowy się utrzymuje, no bo też stopy procentowe są na tym samym poziomie. No i na razie nic nie wskazuje na to, że stopy procentowe miałyby być obniżane, a w poprzednim roku te obniżki stóp procentowych mieliśmy. Także na to też warto zwracać uwagę. No i też z perspektywy poprzednich lat widzimy, że część osób może po prostu dysponować środkami, które zainwestowała kilka lat temu w obligacje. Teraz je wykupuje i nabywa nowe obligacje.
1: Wspomniał pan o lokatach, o nich powiedzmy jeszcze kilka słów, bo tutaj też mamy takie ciekawe, dobre dane, może tak bym powiedziała, bo tutaj mieliśmy przez ostatnie miesiące taki zastój, jeśli chodzi o to oprocentowanie, a tu widać, że są jednak nieznaczne, ale jednak wzrosty, jeśli chodzi o oprocentowanie lokat.
0: Tak, widzimy, że ta oferta też gdzieś zyskuje na atrakcyjności. Natomiast no, trzeba pamiętać też, że w przypadku lokat no, często mogą być jakieś dodatkowe warunki, które dają jeszcze te dodatkowe bonusy, jeżeli chodzi o to oprocentowanie. Także też zawsze warto dokładnie przeczytać, kiedy i za co to
1: te
0: oprocentowanie
1: wszystkie gwiazdki,
0: jest.
1: Prawda? Bo to jest ważne.
0: Jest istotne, bo może się okazać, że niekoniecznie to z najwyższym procentem ostatecznie będzie takim najkorzystniejszym rozwiązaniem. Natomiast no, tutaj zawsze warto to po prostu sobie dobrze przeanalizować. Natomiast patrząc na obligacje, no tutaj mamy bardziej to uporządkowane, te zasady są jasne i też bardziej czytelne. Ale oczywiście, jeżeli ktoś woli lokaty, no to też jest jedno z tych możliwości oszczędzania, czyli trzymania tych środków na lokatach.
1: Powiedzmy sobie otwarcie, przy obligacjach nie ma żadnych haczyków, bo nie może ich być.
0: Tak, to prawda. Tutaj no, te zasady muszą być przejrzyste. Jest to ten instrument, który jest oferowany przez państwo, także o tym też warto pamiętać. I tak jak powiedziałem, to jest jeden z tych najbezpieczniejszych instrumentów, jeżeli chodzi o oszczędzanie.
1: Jeśli mówimy o oszczędzaniu takim długoterminowym, to teraz przechodzimy do PPK, bo one wypadają całkiem nieźle, jeśli spojrzymy na zyski PPK w ostatnim czasie. Na sierpień przyniósł kolejny wzrost wartości aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. My się tutaj co jakiś czas pojawiamy, kiedy pojawiają się też te dane. I ja tu pana zapraszam, żeśmy o tym powiedzieli, bo to jest ciekawe, jak bardzo przyrasta ta liczba osób zainteresowanych PPK. No i jesteśmy coraz bliżej granicy 60 miliardów złotych.
0: Tak, to prawda. Już niemal 58 miliardów złotych na koniec sierpnia. To są te dane przekazane przez portal PFR PPK. Widzimy, że te aktywa rosną. Część wpłat oczywiście będzie trafiała teraz na początku miesiąca, także jakbyśmy sobie spojrzeli pewnie na dane na dzisiaj, na jutro, to zobaczymy, że ta wartość aktywów może być jeszcze większa. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że ta wartość aktywów jest uzależniona od sytuacji na giełdzie, czyli im lepsza sytuacja na giełdzie, tym też ten zysk jest lepszy. No i to jest oczywiście jeden powód, dlaczego te aktywa rosną. Natomiast drugi, no to są też te comiesięczne wpłaty, no bo też pamiętajmy o tym, że PPK to jest rozwiązanie, które co miesiąc, w ramach którego pracodawcy co miesiąc potrącają wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, jeżeli na takie się decydują. Natomiast są tutaj głównie wpłaty podstawowe. No i to jest ten zastrzyk, który co miesiąc zwiększa wartość aktywów. I też patrząc na ten rok 26, jeżeli chodzi o sytuację na giełdzie, to pomijając chwilowe spadki, jeżeli chodzi o marzec i sytuację związaną z Bliskim Wschodem, z Iranem, kiedy ta sytuacja na giełdzie nie była najlepsza, no to co do zasady.
1: A to była chwila tak naprawdę, tak, bo to było kilka dni.
0: To była chwila i już patrząc w kolejne

0: W kolejnych miesiącach, no to widzimy, że ta wartość aktywów cały czas rośnie. No i tutaj też na koniec roku ta granica 60 miliardów, no to o ile oczywiście nic takiego nadzwyczajnego na giełdzie się nie wydarzy, to zostanie na pewno przekroczona, a może zbliży się już nawet do 65 miliardów złotych. Także zobaczymy, z jakim wynikiem PPK skończył ten rok. Natomiast na pewno to będzie kolejny rok, kiedy ta wartość aktywów rośnie. Z tym oczywiście, z tą małą gwiazdką, z zaznaczeniem, zakładając, że nic na giełdzie się nie wydarzy.
1: No właśnie, panie Oskarze, bo jak się patrzy na te wykresy, przygotowując się do tej rozmowy, patrzą na te wykresy PPK, na te wzrosty, to one robią wrażenie. No wiadomo, tutaj podkreślamy to, że to są oszczędności długoterminowe. Mówimy w tym momencie, jak to wygląda. To wygląda w tym momencie bardzo dobrze, jeśli chodzi o te zyski.
0: Tak, dokładnie. I na to trzeba zawsze wziąć poprawkę. O tym trzeba pamiętać. Sytuacja dzisiaj jest dobra, nawet można powiedzieć bardzo dobra, jeżeli chodzi o to oszczędzanie. I też jeżeli sobie spojrzymy na inne formy, w których możemy oszczędzać, czyli tych indywidualnych rozwiązaniach, jak IKE, IKZE czy OIPE, to tutaj też widzimy, że ta wartość aktywów rośnie. Natomiast no, to trzeba pamiętać, że te fundusze są tak skonstruowane, że one mają w tej perspektywie właśnie długoterminowej pilnować wartości tego wpłaconego kapitału. I z perspektywy osób, które mają 20, 30, 40, 50 lat, no to ten horyzont, w jakim te środki będą inwestowane, też jest inny, ale też dlatego te fundusze zdefiniowanej daty, które są w ramach pracowniczych planów kapitałowych przygotowane, w ramach których te środki są inwestowane, one są tak skonstruowane, że ta polityka inwestycyjna, im bliżej jesteśmy tego wieku 60 lat, tym ona jest bardziej bezpieczna, czyli też ten wpływ wtedy zmian na giełdzie nie jest aż tak duży. Natomiast jeżeli ktoś chce, jeżeli woli takie bardziej, powiedziałbym, ryzykowne oszczędzanie, bardziej takie ryzykowne fundusze, to oczywiście ma taką możliwość, natomiast no też musi pamiętać o tym, że te fundusze bardziej akcyjne wiążą się z większym ryzykiem i o tym też trzeba pamiętać.
1: Trzeba też pamiętać o tym, i to się też dzieje, że z PPK my możemy w każdym dowolnym momencie wyjść, i dane też pokazują, że sporo osób właśnie rezygnuje z PPK i wycofuje swoje środki.
0: Tak, tutaj musimy oczywiście rozróżnić dwie kategorie osób, czy z jednej strony te, które w ogóle nie są w PPK, czyli rezygnują, nie dokonywane są za te osoby żadne wpłaty. Tutaj też warto zasygnalizować, że za chwilę, za kilka miesięcy, na początku roku 2027 będziemy mieli kolejny automatyczny zapis do PPK, czyli to, co miało miejsce w roku 2023, po 4 latach będzie kolejny automatyczny zapis, czyli ci wszyscy, którzy zrezygnowali, zostaną ponownie zapodpisani automatycznie do PPK. To będzie miało miejsce w marcu przyszłego roku. Natomiast to jest jedna kategoria, czyli ci, którzy składają deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Natomiast druga kategoria to są te osoby, które są w PPK, oszczędzają, ale dokonują zwrotów. I to jest ta grupa osób, która z tych środków no, nie korzysta długoterminowo, no bo one są wypłacane czy co miesiąc, czy co kwartał, czy raz w roku, bo tutaj też ta dowolność jest. Ustawa nie nakłada żadnych takich większych obostrzeń.
1: I zawsze można przystąpić z powrotem,
0: i
1: wrócić.
0: I zawsze można przystąpić, a nawet te osoby, które dokonują zwrotu, one po prostu wypłacają to, co mają, wszystko na swoim rachunku, a kolejne nowe wpłaty w każdym kolejnym miesiącu będą na rachunek takiej osoby trafiały. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest zgodne z tym, jaką jest ideą, jaką
1: tak,
0: są
1: nie
0: pracownicze
1: taki był cel
0: plany
1: tego
0: kapitałowe. Natomiast też pamiętajmy o tym, że dzięki temu, część osób powtarza, że dzięki temu, że ten zwrot jest w przepisach, to one temu programowi ufają. Także o tym warto też pamiętać, bo są osoby, które i też duża część osób, która zrobiła, dokonała zwrotu, zrobiła to jednorazowo, czyli po prostu sprawdziła w jakiś sposób system, czy to, co inni mówią, czy to, co mówią przepisy, to jest faktycznie prawda, czy może jednak zupełnie inaczej to wygląda, i po tym dopiero właśnie dokonaniu tego zwrotu zaufały, zostały i są w PPK do dnia dzisiejszego.
1: I już wiedzą, że można wycofać, można wrócić, że to wszystko się w taki sposób odbywa. Oszczędzanie na emeryturę, bo o to tak naprawdę chodzi w PPK, i o tym, o tej emeryturze powiedzmy więcej, bo, a właściwie może o wieku emerytalnym najpierw porozmawiajmy, bo temat zmiany tego wieku coraz częściej pojawia się w mediach. No i minister finansów zabrał głos w tej sprawie i przedstawił jasne stanowisko w tej sprawie. Z jego słów wynika, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianą obowiązujących zasad. Czy wiek emerytalny może się jeszcze zmienić w najbliższym czasie, pana zdaniem?
0: No jeżeli rysujemy ten najbliższy czas jako tę kadencję, czy kolejną kadencję parlamentu, to myślę, że tutaj szanse są bardzo, bardzo małe. W tej kadencji to na pewno się to nie wydarzy. Natomiast myślę, że na przełomie lat 20. i 30.

0: 20 tego wieku ta dyskusja już wejdzie w taki bardziej zaawansowany etap i to nie będą już tylko słowa, ale myślę, że jakieś projekty ustaw mające na celu wyrównywanie wieku emerytalnego czy podnoszenie wieku emerytalnego, oczywiście w odpowiednim, o długim horyzoncie, to myślę, że coś takiego może się pojawić.
1: No to się nie stanie od razu. Natomiast przecież, bo to jest ważne.
0: Tak, bo to są takie tego rodzaju reformy, które nie są z dnia na dzień, czy z miesiąca, czy z roku na rok nawet, tylko one są rozkładane w dość dużym czasie. Także jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą wieku emerytalnego, nie spodziewam się, że to się wydarzy do końca przyszłej, czy już tej kadencji, która będzie miała, kończyła się, zakładając oczywiście, że żadnego przedterminowych wyborów nie będzie w roku 31, to myślę, że to nic się nie wydarzy. Natomiast w latach 30. myślę, że ten temat może wrócić i to wyrównywanie wieku emerytalnego, a następnie podnoszenie może mieć miejsce. Natomiast kiedy, w jakim tutaj, na bazie którego projektu, jakiego projektu, bo tak naprawdę dzisiaj no, dyskutujemy tak naprawdę bardziej teoretycznie o tych zmianach, pamiętając jednocześnie, że wiek emerytalny kobiet, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest najniższy, czyli to 60 lat w przypadku kobiet jest najniższe i też większość krajów Unii Europejskiej odchodzi od, czy już odeszło od tego, żeby ten wiek był różnicowany i myślę, że ta zmiana może nastąpić, czy to wyrównanie wieku emerytalnego, tylko też pamiętajmy, że ono, jeżeli miałoby nastąpić, to ma być wyrównywanie w górę, a nie w dół, no bo im niższy wiek emerytalny, tak, tym świadczenia są niższe.
1: Bo my mówimy o tym, że do tematu trzeba będzie w końcu wrócić, bo przecież demografia stawia przed systemem emerytalnym coraz większe wyzwania. No od tego nie da się uciec, unikać tego tematu przez wiele lat.
0: Żyjemy coraz dłużej. Ta średnia długość życia wpływa na wysokość obliczanego świadczenia. Jak się spotykamy w marcu, to są wtedy publikowane nowe tablice dalszego średniego trwania życia, czyli te tablice, które są brane pod uwagę przy wyliczeniu emerytur, one obowiązują od kwietnia do kolejnego marca kolejnego roku. No i patrząc na te ostatnie zmiany, widzimy, że żyjemy coraz dłużej, że ta średnia długość życia się zwiększa, a właśnie jak ona się zwiększa, no to wyliczenie nowego świadczenia przy wyższej średniej długości trwania życia powoduje, że ta emerytura jest wyliczana na niższym poziomie. Z drugiej strony też każdy rok pracy to są nowe składki, które są waloryzowane na koncie, subkoncie w ramach kapitału początkowego, co też przekłada się na wyższe świadczenie. O tym też warto pamiętać.
1: No i powiedzmy tutaj, zatrzymajmy się tutaj przy tej waloryzacji, bo my mamy dobre wiadomości dla seniorów i tu warto o tym powiedzieć, bo najnowsze prognozy dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku są korzystniejsze niż wcześniejsze szacunki. Powiedzmy
0: tak,
1: o tym.
0: Tutaj widzimy, że to, co zostało zaprezentowane w pierwszej połowie tego roku było coraz, tak powiedziałbym, bardziej zachowawcze. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jak ta inflacja będzie się kształtowała w kolejnych miesiącach. Dzisiaj widzimy, że ta prognoza zbliża się gdzieś do 4%, czyli mniej więcej o 4% będą rosły świadczenia, jakim są emerytury od marca 2027 roku. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać i podkreślić, to są prognozy. To ile będzie wynosił wskaźnik waloryzacji, dowiemy się na początku przyszłego roku, czyli w styczniu poznamy dane dotyczące inflacji za rok 26, w lutym na początku poznamy dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Dopiero wtedy będziemy mogli sobie obliczyć wskaźnik waloryzacji. Natomiast no, patrząc na inflację za ostatnie miesiące, widzimy, że ta inflacja jest wyższa, co też będzie się przekładało na te ostateczne dane dotyczące inflacji średniorocznej za rok 26.
1: Panie Oskarze, no to ja zapytam. Ja wiem, że pan powie, że to jeszcze trudno o wyliczenie, ale zapytam pana tak średnio, ile ta emerytura może wzrosnąć w przyszłym roku?
0: Jeżeli chodzi o tę emeryturę najniższą, czyli to świadczenie, które dzisiaj to jest 1978,49 zł brutto, zakładając ten wskaźnik w okolicy 4%, to świadczenie wzrośnie o około 80 zł. W przypadku świadczenia na przykład w okolicy 4000 zł brutto, to będzie wzrost o około 160 zł brutto. Natomiast oczywiście pamiętajmy, dzisiaj mówimy o prognozach za kilka miesięcy, jak się spotkamy pod koniec tego roku, to myślę, że będzie można powiedzieć więcej. No, a w momencie, kiedy będziemy mieli dane za inflację za rok 2026, czyli w połowie stycznia, no to wtedy już będziemy wiedzieli coraz więcej, bo tutaj bazujemy na tym, co ogłasza GUS, a nie na tym, co prognozuje rząd. Te prognozy gdzieś tam są zawsze w okolicy, ale czasami trochę niższe, czasami trochę wyższe, także o tym warto również pamiętać.
1: Pamiętać i mamy o czym rozmawiać, ale że mamy wrzesień teraz, to jest ważny czas dla emerytów, bo emeryci otrzymują 14 emerytury. I to właśnie teraz się dzieje.
0: tak zwana 14. emerytura, ona jest

0: wypłacana we wrześniu. Ten termin jest co prawda nie wprost wskazany w ustawie. Tutaj Rada Ministrów określa ten termin wypłaty tak zwanej 14 emerytury. Natomiast no już przyjęło się trochę zwyczajowo, że tego rodzaju świadczenie jest wypłacane właśnie we wrześniu. To jest to świadczenie wypłacane w tym podstawowym wariancie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978 zł 49 groszy brutto. Natomiast pamiętajmy o tym, że pełna tak zwana 14 emerytura jest wypłacana tylko dla tych osób, tym emerytom, tym osobom uprawnionym, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. To jest ta kwota wpisana na stałe do przepisów ustawy. Natomiast jeżeli komuś to świadczenie podstawowe jest wyższe, czyli na przykład 3000-3500 zł brutto, to wtedy to świadczenie jest pomniejszane proporcjonalnie metodą złotówka za złotówkę. Natomiast w przypadku osób, których emerytura bądź renta przekracza 4828 zł i 49 groszy brutto, takie świadczenie już wtedy nie jest wypłacane.
1: No i pamiętajmy jeszcze na koniec, warto o tym powiedzieć, że te emerytury, 14 emerytury, one oczywiście wypłacane są z automatu.
0: Tutaj... Są wypłacane z automatu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzisiaj nawet przekazał, że już ponad 5 miliardów złotych w ramach tych tak zwanych 14 emerytur zostało wypłacone. 15 września to jest ten jeden z kolejnych terminów, kiedy są one wypłacane, a jeszcze do 20 i 25 września to świadczenie trafi na rachunki osób uprawnionych.
1: Czyli kolejne wypłaty przed nami. Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo
1: do
0: dziękuję.
1: Usłyszenia. Justyna Golonko.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert. Expert.pl

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef PKOL-u zostaje za kratami. Sąd odrzucił zażalenie Radosława Piesiewicza na tymczasowe aresztowanie. Więcej służb, żadnych zatorów i szybka odprawa. Po wczorajszym ataku Rosji rząd wzmocni ochronę naszej granicy z Ukrainą. Będą też rewelacje niemieckiej prasy. Pojawił się polski wątek w ataku na lotnisko w Lipsku. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrońców prezesa PKOL-u. Informację o treści postanowienia przekazała dziennikarzom prokurator Justyna Grzesiak, a chwilę później potwierdził ją obrońca Piesiewicza Jędrzej Kupczyński. Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, w tym płatnej protekcji oraz powoływania się na wpływy. Piesiewicz nie przyznaje się do winy.

0: Ukrainy. A w cieniu tej sądowej batalii zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, kto przejmie stery po aresztowanym prezesie Piesiewiczu. Jego odwołanie jest niemal przesądzone.
1: Wszyscy rozumieją ten problem, że jakby odsuwają problem pana Radosława Piesiewicza jako prezesa pokolu na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
0: Tak mówi wiceprezes PKOL-u Marian Kmita. Prezydium PKOL rekomenduje zarządowi, aby kadencję obecnego prezesa, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o sytuacji w komitecie piszemy na polskieradio24.pl. Rząd reaguje na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Wczoraj premier zapowiedział specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. Szczegóły zostaną ustalone podczas narady z służbami i wojskiem w Ministerstwie Finansów. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Relacja Sylwii Białek.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawali się ludzie Grzegorza Brauna.
3: Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
2: Zdaniem europosła koalicji Michała Szczerby trzeba wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. W Polskim Radiu mówił, że unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: No a w kontekście bezpieczeństwa mamy pilną informację od szefa resortu obrony. W rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, tak pisze Władysław Kosiniak-Kamysz. Wrócimy do tego w kolejnych serwisach. Podejrzany o atak na lotnisko w Lipsku mógł też działać w Łodzi. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy niemieckiego Welt am Sonntag. Białorusin miał 2 lata temu podpalić market budowlany w Łodzi, a około miesiąca temu miał próbować wysadzić ukraiński samolot transportowy w Niemczech. Więcej o tym wie Michał Dąbrowski z Polskiego Radia Łódź.
4: Podejrzani o próbę zamachu na lotnisko w niemieckim Lipsku to Rosjanin Oleg Le oraz Białorusin Andrej K., informują dziennikarze Welt am Sonntag. Według ustaleń śledczych Rosjanin odpowiadał za logistykę i wrócił już do Rosji, a Białorusin miał wcielać plan w życie. Na początku sierpnia w lipskim porcie lotniczym próbowano wysadzić ukraiński samolot transportowy Antonow, a ślady DNA Białorusina znaleziono niedaleko portu lotniczego na antenie, która miała sterować dronami. 2 lata temu ten sam mężczyzna miał brać udział w podpaleniu marketu budowlanego w Łodzi przy ulicy Pabianickiej.
0: I tą sprawą zajmuje się prokuratura. Trwa śledztwo w sprawie możliwego aktu sabotażu. Na koniec jeszcze Włochy i kolejne problemy z lotami na Sycylii. Rano doszło do nowej erupcji Etny. Nad wulkanem pojawiła się chmura popiołu, która sięga 4 kilometrów. Chmura przemieszcza się w kierunku lotniska w Katanii. W związku z tym port Fontana Rossa poinformował o zamknięciu sektora przestrzeni powietrznej C1. Do godziny 16 zawieszone zostały wszystkie przyloty. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie statusu swoich rejsów u przewoźników przed wyjazdem na lotnisko.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mało słońca, dużo chmur, do tego deszcz. To pogodowy scenariusz poniedziałku. W całym kraju może dziś przelotnie popadać, najsilniej na południu Polski. Temperatura wyrównana, od 17 stopni na Podlasiu do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 16.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. Obecnie 30% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. System działa stabilnie, jednak między 19 a 21 zalecane jest oszczędzanie prądu, by nie przeciążać sieci.
5: Klimat. Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej.

0: więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś legiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18:00 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: A ten dzień to poniedziałek, 14 września i przed nami tematy, sporo tych tematów, ale zaczniemy oczywiście za moment od polityki. W niej dzieje się dużo, choć ta polityka w ostatnich godzinach bardzo mocno dotyka również kwestii związanych z bezpieczeństwem. Witamy się dzisiaj z Państwem w składzie: Kamila Kuzer, Patrycja Pindakiewicz, Paweł Szymankiewicz, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasz popołudniowy program w Polskim Radiu 24.
4: Komentarz.
11: A razem z nami jest pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Panie profesorze, dzień dobry.
12: Dzień dobry, serdecznie witam.
11: Zaczniemy naszą rozmowę od tej informacji, która przed momentem pojawiła się w serwisie, to znaczy w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. O tym poinformował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie profesorze, to zdaje się wpisywać w te zagrożenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, z którymi mieliśmy do czynienia, no przede wszystkim przy naszej granicy.
12: To się nie tylko wpisuje w ostatnie kilkadziesiąt godzin i zagrożenia i wszelkie tego typu kwestie, które w ostatnich kilku dniach możemy obserwować ze zdecydowanym wzmożeniem, jeśli chodzi o intensywność działań ze strony Federacji Rosyjskiej, ale to się wpisuje przede wszystkim w długofalową strategię opisaną już kilkanaście lat temu w słynnym artykule, słynnym jeśli chodzi oczywiście o środowisko naukowe, mniej jeśli chodzi o ogląd społeczny, artykule, w którym Walerii Gerasimow, szef sztabu rosyjskiego, opisał tak zwaną doktrynę chaosu, doktrynę Gerasimowa właśnie. Te działania są w pełni zgodne z doktryną Gerasimowa. Oczywiście Rosja znajduje się w tym momencie na drodze do intensyfikacji swoich działań ze względu na to, że faza demoralizacji opisana również w strategii obronnej nomen omen rosyjskiej trwa około 5 lat. Jeśli ta demoralizacja świadomości społeczeństw zachodnich jest odpowiednio rozwinięta, Rosja szykuje się do kolejnych ostrzejszych działań, do intensyfikacji chaosu. To właśnie obserwujemy.
11: Zauważyłem tutaj od razu, że te informacje, które się pojawiają ze strony państwa, mam wrażenie, że dość sprawnie i dość szybko są przedstawiane.

Dane tutaj informacja przekazana przez wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wcześniej też dość, przynajmniej z mojej perspektywy, wydają się być szybkie te reakcje ze strony rządu. A jak pan ocenia właśnie reakcję państwa? Czy po tych rosyjskich atakach tak blisko polskiej granicy rząd zareagował adekwatnie? Czy społeczeństwo powinno oczekiwać od władz jeszcze mocniejszych działań?

0: Wydaje się, że zaczęliśmy się uczyć. Być może wolno, być może jeśli chodzi o instytucje, jest to długi proces. Niemniej jednak obecnie wydaje się, że mamy świadomość również po stronie instytucjonalnej dotyczącą tego, jaka to strategia ze strony Rosji ma miejsce. Pamiętajmy oczywiście, że im częściej Rosja mówi o tym, że cele są tylko militarne, im częściej ze strony Moskwy słyszymy, że w żadnym wypadku nie zamierza atakować żadnego państwa NATO i nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Europą, tym bardziej należy odczytywać to zupełnie odwrotnie. Pamiętajmy, jeśli Rosja mówi tak, najczęściej myśli nie. Natomiast nie mamy oczywiście pewności, kiedy realnie pewne intencje przyświecają, w związku z czym dekodowanie, dekonstruowanie tego przekazu jest szczególnie trudne dla instytucji, dla służb. Wydaje się jednak, że jesteśmy na drodze do optymalizacji, oby tak było. Jest to głos dość optymistyczny z mojej strony, ale miejmy nadzieję, że również i realny.
1: To przed nami kolejna kwestia, kolejna wypowiedź, która się pojawia. Jesteśmy celem numer jeden, przynajmniej jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Tak w Sejmie mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Jeżeli chodzi na przykład o ataki w cyber na nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o obserwacje, drony obserwacyjne, to wszystko, co się dzieje. Tylko chciałbym Państwa też przestrzec i myślę, że to jest też ważne. Budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
1: Tak mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Ja złapię się tego słowa. Budujmy odporność społeczeństwa. Każdy powinien budować taką odporność społeczeństwa. A przechodząc, panie profesorze, od ogółu do szczegółu, kto dokładnie i w jaki sposób ta odporność powinna być budowana?
0: No przede wszystkim jest to rola instytucji państwowych, jest to rola również trzeciego sektora, organizacji pozarządowych. Trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce niestety mieliśmy do czynienia z pewnym odwróceniem owego trójkąta. Zatem nie od strony instytucji państwowych wychodziły główne inicjatywy w zakresie budowania tak zwanej rezyliencji, czyli właśnie potencjału odporności w sytuacjach kryzysowych, tylko raczej ze strony środowisk akademickich, opiniotwórczych, ze strony think tanków, ze strony poszczególnych organizacji pozarządowych, instytucje państwowe bardzo często starały się raczej zapominać ze względu na bieżącą logikę wyborczą o tym, że warto byłoby budować odporność społeczną. My funkcjonujemy w społeczeństwie nader podzielonym. Jeśli kwestia bezpieczeństwa mogłaby być to, która nas ponownie połączy, może nawet nie zjednoczy, ale doprowadzi do minimalnej chociaż solidarności, to oby tego typu sytuacje występowały. Natomiast czy one będą występować? Do tego potrzeba współpracy wszystkich środowisk politycznych i instytucji, ale ponad podziałami. Ja z ubolewaniem stwierdzam, że kiedy słucham moich kolegów analityków, to rzeczywiście na przykład o tak zwanej doktrynie Gerasimowa mogą usłyszeć często. Kiedy czytam pracę studentów, recenzuję, jeśli są tego uczeni, również. Ale czy w mediach samo hasło, i to w mediach mainstreamowych szczególnie, hasło doktryny Gerasimowa jest często podnoszone? Czy ono jest często podnoszone podczas debat sejmowych? Czy w instytucjach istnieje pełna świadomość? Nie będę mówił o tym w jakich, ale niestety wiem, że w wielu instytucjach, w których takowa świadomość powinna mieć miejsce, po prostu jej nie ma. Doktryna chaosu, a zatem doktryna właśnie budzenia niepokoju. To, że rozmawiamy, jest również jednym z elementów. Gdyby ten chaos nie był rozsiewany, nie mielibyśmy o czym rozmawiać w tym akurat aspekcie i pewnie bylibyśmy spokojniejsi i szczęśliwsi. Zdecydowanie jest to kwestia budowy tak zwanej synergii, czyli wartości dodanej między instytucjami, społeczeństwem i szeroko pojętymi organizacjami pozarządowymi, które są tym spoiwem, elementem łączącym między instytucją państwową a społeczeństwem. Ale czy Polacy ufają państwu, czy Polacy ufają instytucjom? No właśnie, my jesteśmy tu znowu na drodze do odbudowy, a skoro jesteśmy na drodze do odbudowy, to oznacza, że jesteśmy co najmniej o krok spóźnieni.
1: A co przez ostatnie 4 lata nasze państwo zrobiło akurat w tym aspekcie?
0: Nasze państwo przez ostatnie 4 lata podobnie jak i wcześniej. Już nawet, tu trzeba jasno powiedzieć, po 2014-2015 roku, po aneksji Krymu, po pierwszej agresji tak zwanych separatystów na Donbas,

0: przede wszystkim wyzbyło się jakichkolwiek złudzeń dotyczących polityki Rosji imperialnej, Rosji putinowskiej i to jest jeden z głównych kluczy. Natomiast jeśli mielibyśmy mówić o poprawie wizerunku ze względu na określone działania, czyli przechwyciliśmy, udało nam się zapobiec i tak dalej, no cóż, my dzisiaj patrzymy z optymizmem delikatnie większym ze względu na to, że komunikaty są spójniejsze. Ale co do przeciwdziałania, no możemy mieć pewne wątpliwości.
1: Wracając do tej wypowiedzi Cezarego Tomczyka, ministra Cezarego Tomczyka, rzeczywiście jesteśmy celem numer jeden jako kraj, jeżeli chodzi o działania hybrydowe, ataki w cyberprzestrzeni, czy też obserwacje naszego kraju?
0: Ja szalenie przepraszam, jeśli moja szybka, behawioralna reakcja zagłuszyła delikatnie wypowiedź ministra, natomiast muszę powiedzieć, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i działania destabilizujące, są państwa bałtyckie, ale rzeczywiście my jesteśmy zaraz krok za. Ja muszę powiedzieć, że pewnych danych ujawniać nie mogę ze względu na zasiadanie w różnych gremiach akademickich również, ale na przykład nasze rodzime uczelnie podlegają bardzo poważnym atakom. Można powiedzieć, że hakerzy działający na zlecenie służb rosyjskich strony renomowanych polskich uczelni po prostu opisali w sposób następujący. Stałe zlecenie. I te strony są permanentnie atakowane. Strony rządowe są permanentnie atakowane. Tu jak najbardziej tego typu działania się toczą. Masy społeczne w Polsce nie mają wielkiej świadomości, że jest to ta skala działania. Ale tak, my mamy stałe zlecenie zaraz po państwach bałtyckich.
1: Czy w sytuacji, kiedy te rosyjskie ataki są coraz bliżej naszego kraju, najważniejsza w tym wszystkim jest sama reakcja państwa, taka systemowa, militarna, czy równie ważne jest to, jak państwo komunikuje zagrożenie obywatelom?
0: Myślę, że kluczem jest właśnie kwestia komunikacji, bo pewnych zagrożeń nie unikniemy, nie wszystkiemu uda się zapobiec i nie wszystko uda się przewidzieć. Natomiast jeśli będziemy przekonani, że społeczeństwo i państwo są spójne, to znaczy będziemy wiedzieli, że możemy się udać do pewnego miejsca schronienia i nie mówię tu o schronie stricte, ale jeśli będziemy wiedzieli, że otrzymamy pomoc, jeśli będziemy wiedzieli, w jaki sposób działać, że nie wszystko musi spoczywać jedynie na barkach obywateli, to wtedy rzeczywiście dojdzie do budowy tak zwanego potencjału odpornościowego. Jeśli nie, okaże się, że, co zresztą jest całkiem popularne, pojawią się kanały, fora dyskusyjne pod tytułem jak uciekać, albo też gdybyśmy przeprowadzili dzisiaj sondaże w tej kwestii, jestem raczej przekonany, że wielu naszych rodaków stwierdziłoby, że nie jest pewnych, czy na przykład politycy z pierwszych stron gazet w razie ewentualnego poważnego zagrożenia zostaliby w kraju. I to są mocno pesymistyczne wskaźniki. Niemniej nie zmienia to faktu, że zarówno instytucje państwowe, jak i społeczeństwo coraz bardziej, coraz szerzej zdaje sobie sprawę z zagrożenia, co oczywiście może działać dwojako, bo im bardziej będziemy zaniepokojeni, tym bardziej sparaliżowani. Nie chodzi tu o paraliż, chodzi tu o działanie, ale jednocześnie z przeświadczeniem, że należy być przygotowanym.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że po rosyjskim ataku przy polskiej granicy nie można wykluczyć zwołania przez Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście prezydent powinien podjąć decyzję o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby, nie wiem, pokazać, że najważniejsze siły polityczne są w stanie współpracować w sprawie bezpieczeństwa?
0: Myślę, że byłby to dobry krok. Myślę, że jeśli chodzi o ośrodek prezydencki, ma wszelkie prerogatywy ku temu, aby tego typu działania jednoczące, solidaryzujące jak najbardziej podejmować. Ja mogę tylko przekornie stwierdzić, że zdanie ministra obrony narodowej Federacji Rosyjskiej Andrija Białousowa to była tak na cele militarne. No więc pamiętajmy o tym, że jeśli popatrzymy sobie na propagandę i na komunikaty tamtejsze, one będą za każdym razem związane z zaburzaniem percepcji. Niestety pewna część naszych rodaków, do kilkunastu procent nawet, ulega tym komunikatom. Ja już zwracałem na to kiedyś uwagę na antenie, że kiedy popatrzymy sobie na niegdysiejsze antyszczepionkowe w czasie pandemii konta, to one dzisiaj w większości są kontami antyukraińskimi i prorosyjskimi. Na to trzeba zwracać uwagę. To też jest rola instytucji państwowych, aby te dezinformacje starać się dekodować.
1: Jeżeli takie konto rzeczywiście tak tematycznie się zmienia, to to już jest informacja sama w sobie, która może nam dać dużo do myślenia. Powinna nam dać dużo do myślenia, ale a propos samej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, jak te poprzednie rady zwoływane przez prezydenta Nawrockiego wyglądały? No bo pomimo tego, że dotykają przede wszystkim być

0: może bezpieczeństwa, to jednak mam wrażenie, że za dużo było tego sporu politycznego.
1: Niemniej i tak były to zdecydowanie samotne wyspy, nad którymi świeciło słońce możliwego porozumienia politycznego w sprawach najważniejszych, w oceanie bieżączki politycznej, która raczej była dość mętną wodą. No w związku z tym, trochę metaforyzując, muszę powiedzieć, że im więcej tego typu spotkań, tym lepiej, dlatego że dla społeczeństwa jest to również pewien sygnał. Mogę nie lubić sąsiada, ale to nie znaczy, że w sytuacji kryzysowej sąsiad nie może mi pomóc, a ja nie mogę pomóc sąsiadowi. To jest bardzo ważne, żeby budować kapitał społeczny. Wiemy dobrze, w jaki sposób psuje się ryba i w tej sytuacji kluczem jest to, aby właśnie główne siły polityczne, główne ośrodki władzy wskazywały, że istnieją sprawy ponad podziałami, imponderabilia, sytuacje, których nie da się w żaden sposób przekładać na bieżący spór polityczny. Czy w ocenie były pewne spory i czy podczas Rad Bezpieczeństwa Narodowego dotychczas zwoływanych te spory miały miejsce? Miały. Ale proszę zauważyć, że gdybyśmy różnili się w Polsce w taki sposób, w jaki różnił się chociażby prezydent z premierem podczas Rad Bezpieczeństwa Narodowego i tychże posiedzeń, to byśmy się pięknie różnili. To zdecydowanie wysokie zwyczaje, jeśli chodzi o polską demokrację. I oby tak było.
0: No to za to trzymajmy kciuki, ale w takim razie dotykając spraw, które różnią, jest ich na pewno sporo, patrząc na naszą scenę polityczną, ale jak powinniśmy w tym momencie oceniać spór o nominacje ambasadorskie chociażby, no w momencie takim, kiedy bezpieczeństwo Polski wymaga, no zdaje się, bardzo sprawnej również dyplomacji. Czy prezydent powinien podpisać te nominacje, o które apeluje minister spraw zagranicznych?
1: Ten spór, pamiętajmy, trwa już wiele lat. To nie jest spór, który można jedynie opisywać w kategoriach bieżących głównych graczy politycznych. On trwał ze względu na pewną kohabitację, która trwa dzisiaj, ze względu na pewne podziały polityczne, które trwały wcześniej. Jest to wyrzut sumienia całej klasy politycznej w Polsce. Każdego ośrodka bez wyjątku. Brak możliwości porozumienia w tej sprawie jest absolutnie kuriozalny ze względu na zagrożenia, jakie posiadamy. I jeśli na przykład partnerzy zachodni nie do końca wiedzą, po której stronie mają stanąć i do kogo się zwrócić, no to przecież jest to bałagan, na którym korzystają tylko i wyłącznie reżimy niedemokratyczne, tak to nazywajmy. Tu nie korzysta jedynie Rosja. Tu korzystają również no, pewni promotorzy i kuratorzy Rosji. Najsilniejsze państwo, jeśli chodzi o reżim niedemokratyczny, Chińska Republika Ludowa. Pamiętajmy, że chaos w obiegu dokumentów, że chaos, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, że chaos, jeśli chodzi o komunikację międzynarodową, prowadzi do rezultatów opłakanych. Ja już nie będę w tym momencie przywoływał możliwości wpływania na wyniki wyborów, ale przecież w Stanach Zjednoczonych to z tego chaosu między innymi wynikało i wystarczyło odpowiednie dokumenty spreparować i już pojawiły się problemy i ingerencja w wyniki wyborów i tak dalej. No więc jest to wyrzut dla całej klasy politycznej i oby ta sytuacja była jak najszybciej rozwiązana.
0: To ostatni temat polityczny na zakończenie naszego sporu. Ja nie wiem, czy on dotyka bezpieczeństwa. Być może w pewien sposób tak, no i tych spraw, którymi się również zajmujemy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz podczas rozmowy z policjantem przez kilkanaście sekund miał dotykać jego kamizelki, próbując odczytać nazwisko funkcjonariusza. Następnie zagroził mu skierowaniem sprawy do sądu. Do sytuacji doszło podczas próby wejścia polityka do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. A wiemy, że od kilku dni trwa spór o kierowanie tą uczelnią. Spór, no, przede wszystkim wydaje się polityczny. Prawo i Sprawiedliwość broni poprzedniego rektora, komendanta tej uczelni. Na sytuację związaną z Antonim Macierewiczem zareagował Marcin Kierwiński. Tutaj cytat: po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów. Tak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji. Antoni Macierewicz według pana odpowie za taki atak i za swoje czyny?
1: Panie redaktorze, wolałbym, żeby odpowiedzi na to pytanie udzielił sam pan poseł Antoni Macierewicz. Ja nie jestem władny. Nie chadam tymi ścieżkami. Jeśli chodzi o gąszcz różnych połączeń myślowych, to w moim przypadku większością posiada charakter analityczny, a nie polityczny. Mogę tylko powiedzieć, że ta sytuacja, o której mówimy, i znowu będę tutaj raczej zobiektywizowany i moja wypowiedź będzie zobiektywizowana, jest właśnie tym teatrem politycznym, którego nie chcielibyśmy oglądać. To jest właśnie sytuacja, w której obywatele odwracają głowę. To jest sytuacja, każda kolejna tego typu, z każdej strony, tak jak chociażby w przypadku

0: Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i całego, przepraszam, że tak to określę, ale zamieszania wręcz cyrkowego w tym zakresie po każdej ze stron, przy którym obywatele tracą zaufanie do instytucji publicznych, bo zauważają, że instytucje publiczne raczej chodzą na padku poszczególnych sił politycznych, niezależnie od tego, kto jest obecnie u władzy. I to jest ogromny problem. Czy odpowie, czy nie odpowie, jest to sprawa absolutnie drugorzędna. Paradoksalnie jest to sprawa coraz bardziej drugorzędna, również jeśli chodzi o sondaże, dlatego że Antoni Macierewicz, który zagospodarowywał z reguły tą radykalnie prawą część, dzisiaj no niekoniecznie jest już osobą, do której odnosi się duża część elektoratu prawicowego, ze względu na to, że kiedy mam przed sobą w tym momencie średnie sondaże z ostatnich 60 dni, to ja tutaj widzę 13,6 dla Konfederacji, 7,8 dla Konfederacji Korony Polskiej. Tam miejsca specjalnie już nie ma, a w związku z tym mówimy raczej o fazie schyłkowej również i zaawansowanej i decyzyjnej obecności tego akurat jakże zasłużonego kiedyś w czasach opozycyjnych, w czasach komunistycznych polityka.
1: No tak zapytam kolokwialnie, czy Antoniego Macierewicza Prawo i Sprawiedliwości opłaca się jeszcze trzymać, biorąc pod uwagę interes polityczny?
0: Moim zdaniem, biorąc pod uwagę interes polityczny, w żadnym wypadku się nie opłaca, ale są to więzi towarzyskie, przyjacielskie. Pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o pewnych kombatantach walk z systemem demokracji ludowej, aczkolwiek z punktu widzenia bieżącej logiki politycznej jest to zupełnie nieopłacalne.
1: Jakie widzi pan dzisiaj największe zagrożenie albo zagrożenia wynikające z bieżącej polskiej polityki dla bezpieczeństwa naszego kraju?
0: Przede wszystkim dalszy rozkład kapitału społecznego, stworzenie podziałów, które będą niezasypywalne, stworzenie podziałów, które na tyle zmienią percepcję społeczeństwa polskiego na tak zwaną decepcję, czyli na fałszywą świadomość, że będziemy postrzegać rzeczywistość, która wydawałaby się całkowicie oczywistą w zupełnie inny sposób. Kiedy osoba głosująca na przykład na obecny rząd będzie widziała, że ktoś z opozycji dodaje 2 plus 2, będzie mogła powiedzieć, że to wcale nie będzie 4, tylko dlatego, że to osoba z opozycji i całkowicie odwrotnie, opozycja widząc 3 plus 3 nie powie, że to 6 ze względu na to, że powiedział to ktoś z rządu, a wydawałoby się, że są to kwestie całkowicie niezakłamywalne i całkowicie oczywiste. My jesteśmy niestety na etapie bardzo krytycznym, jeśli chodzi o brak zaufania. Im bardziej dotknięte rozkładem społecznym, kryzysem społecznym społeczeństwo, a jednocześnie bardziej konsumpcyjne i z wysoką jakością życia, tym łatwiej manipulowalne z zewnątrz.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polskie wojsko wydobyło obcego drona z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby zabezpieczają maszynę i miejsce jej upadku. Ostatnie działania Rosji wpisują się w rosyjską doktrynę chaosu. Tak mówi Polskiemu Radiu 24 socjolog profesor Bartosz Łukaszewski z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i warszawskiej SGGW.
0: Rosja znajduje się w tym momencie na drodze do intensyfikacji swoich działań ze względu na to, że faza demoralizacji opisana również w strategii obronnej nomen omen rosyjskiej trwa około 5 lat. Jeśli ta demoralizacja świadomości społeczeństw zachodnich jest odpowiednio rozwinięta, Rosja szykuje się do kolejnych ostrzejszych działań, do intensyfikacji chaosu. To właśnie obserwujemy.
3: Wcześniej w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali ukraińską stację paliw w pobliżu granicy z Polską, niedaleko przejścia w Dorohusku. Rosyjski dron uderzył także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Doszło do tego na Wołyniu, około 2 kilometrów od polskiej granicy. Za chwilę powiemy więcej o aktualnej sytuacji na granicy. Na miejscu jest nasz reporter. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o zachowanie posła PiS-u przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz podczas rozmowy z policjantem dotykał jego kamizelki, próbując odczytać nazwisko funkcjonariusza, a następnie zagroził mu skierowaniem sprawy do sądu. Dość tego, Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał na platformie X Marcin Kierwiński.

0: Odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKO coraz bliżej. Decyzję w tej sprawie właśnie teraz podejmuje 60-osobowy zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Następca Piesiewicza będzie musiał dokończyć kadencję i przygotować przyszłoroczny zjazd, który wybierze nowego prezesa, mówi Piotr Pustelnik, himalaista, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKO-u.
1: Jest to coś w rodzaju takiej stajni ogiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć. Przenieść się do tej Warszawy, siedzieć tam dniami i nocami i po prostu wszystko, co można zrobić, żeby ten zjazd po prostu dał ludziom nadzieję na to, że następny PKO będzie naprawdę takim, jakiego sobie życzymy.
0: Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Zonda Krypto. Straty klientów giełdy przekraczają 350 milionów złotych.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 13.
3: Stan dnia.
2: I zgodnie z zapowiedzią z serwisu teraz przenosimy się poniekąd na granicę polsko-ukraińską, żeby przyjrzeć się sytuacji na miejscu, bo wojna dotarła pod samą granicę Polski. W niedzielę dron uderzył w stację paliw 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Kolejny bezzałogowiec trafił w pociąg z Kijowa do Warszawy. Przy granicy polsko-ukraińskiej jest Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak dokładnie wygląda teraz sytuacja w Dorohusku?
4: Dorohusk wraca do względnej wojennej normalności. Zacznę od przejścia granicznego, jednego z czterech w województwie lubelskim. Ustawiają się w drodze do niego kolumny ukraińskich ciężarówek, co jest tutaj normalnym widokiem. Miesięcznie przekracza je kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Sytuacja jest pod kontrolą, przekazał rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
5: Już od wczoraj wszystkie przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim funkcjonują normalnie, bez żadnych utrudnień oraz przeszkód. Ruch graniczny odbywa się sprawnie, także podróżni na bieżąco przekraczają granicę państwową. Tak naprawdę już od dłuższego czasu trwa wojna na terytorium Ukrainy i funkcjonariusze pełnią służbę w sposób szczególny, mając na względzie warunki bezpieczeństwa oraz to, że w razie zagrożenia, żeby podróżni mogli sprawnie opuścić się przejście graniczne.
4: Mieszkańcy także po weekendzie wrócili do swoich obowiązków. To, co pozostanie z nimi na dłużej, to nie tylko strach o to, co będzie dalej, ale także pytanie, co zrobić podczas następnego alarmu, bo w trakcie wczorajszych ataków wielu z nich zwróciło uwagę, że tak naprawdę w okolicy nie ma żadnych miejsc schronienia.
6: Nie, nie ma tutaj nic. To ludzie w ogóle nie są przygotowani na to.
7: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
8: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
4: Strażacy radzą, aby w takiej sytuacji zejść do piwnicy lub schować się w łazience, żeby uniknąć pokaleczenia szkłem. Nadrobienie wieloletnich zaległości, jeśli chodzi o budowę schronów, wymaga czasu. Obecnie infrastruktury brakuje, mówi rzecznik prasowy Straży Pożarnej w pobliskim Chełmie, ogniomistrz Damian Misiura.
9: Tak, samorządy, jak również państwo analizuje właśnie te problemy, starają się wygospodarować miejsca. Nowe budynki, które są budowane, już są w taki sposób konstruowane, żeby to było między innymi jako schron. Także no, jesteśmy na początku tego zagrożenia, analizujemy tę sytuację, staramy się jak najbardziej tutaj zabezpieczyć największą ilość mieszkańców, nie tylko jako my, Państwowa Straż Pożarna, ale również samorządy.
4: W Dorohusku przy bardzo ruchliwym przejściu granicznym tych schronów w ogóle nie ma. Wójt Wojciech Sawa przyznał, że urzędnicy dopiero analizują, czy można utworzyć miejsca schronienia w pięciu obiektach na terenie gminy.
2: A te informacje dla Państwa zebrał Krzysztof Polasik. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Razem z nami jest generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Za moment porozmawiamy o tej sytuacji przy polsko-ukraińskiej granicy, ale zacznijmy od tych najnowszych informacji, niepokojących również, ale za moment sobie to rozłożymy też na czynniki pierwsze. W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Tak napisał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że bezzałogowiec pochodzi z Rosji. No ale teraz panie generale pytanie, skąd ten bezzałogowiec na tej plaży mógł się znaleźć, skąd mógł się wziąć, czy jest...

0: możliwy taki scenariusz, że po prostu przydryfował z wód międzynarodowych?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście nie możemy wykluczać tego przypadku, że w okolicach na przykład Zatoki Botnickiej upadł ten dron, który był gdzieś przeleciał nad Białorusią, później państwami bałtyckimi i prądy go przyniosły tutaj. Natomiast ja bym chciał się na czym innym skupić tutaj. Przede wszystkim na tym, że mamy nie do końca rozbudowany system obrony przestrzeni powietrznej. Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad Ukrainą, Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. Ja już nie mówię tutaj o przestrzeni nad terytorium obwodu królewieckiego i być może to jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę. Druga sprawa, taki dron mógłby na przykład być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni, bo takie statki przecież obserwujemy i operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz. I tutaj też to jest sygnał dla nas, dla naszych sił bezpieczeństwa, że musimy zwracać uwagę na ten kierunek bałtycki, nie tylko kierunek z Ukrainy czy Białorusi, a nawet z obwodu królewieckiego. W związku z tym tutaj zadać sobie pytanie, czy taki system posiadamy, monitorowania tych statków i przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem w zakresie śledzenia celu powietrznych na niskich wysokościach. No mi się wydaje, to jest zadanie dla wojska i na pewno się tym zajmę niedługo.
0: Panie generale, duży obszar, dużo kierunków działania, dużo uwagi też wymaganej, żeby to wszystko na pewno ogarnąć, ale zastanawia mnie to w takim razie, czy obecne możliwości polskiej obrony powietrznej są wystarczające, jeżeli podobnych ataków w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, czy też od strony Morza Bałtyckiego będzie więcej i będą prowadzone jednocześnie z użyciem, nie wiem, setek dronów.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, należy się takich działań ze strony rosyjskiej spodziewać. No cóż, możemy tylko dać przykłady z tym, co się dzieje w przestrzeni powietrznej na terytorium Niemiec, a więc naszego zachodniego sąsiada, gdzie drony się pojawiają. Na pewno one nie przylatują na terytorium państwa polskiego, ale są w inny sposób przenoszone, czy to poprzez środki transportowe, które podróżują sobie przez Europę w sposób zamaskowany, a niekoniecznie przez Europę. Mogą to być środki przenoszone, a więc drony z różnymi kierunkami, a nawet konstruowane na terenie Niemiec. Następna sprawa, tak wspomniałem, mogą być przenoszone również czy przewożone w kontenerach na statkach, które później umożliwiają start tych dronów w głąb terytorium państwa, na przykład państwa polskiego. I teraz zadajmy sobie pytanie, a ono jest, odpowiedź jest bardzo prosta, poprzez szereg lat, których zaniedbano rozbudowę systemu obrony powietrznej kraju. No jest niby strategia, która została opracowana przez generałów. Niedawno jeden z generałów prezentował się w Polsacie i też mówił o zagrożeniach, że system, który mamy, a więc tutaj mówimy o systemy zwalczające takie strony, jest jeszcze dopiero na początku drogi, bo nawet miasta polskie te główne nie są obronione. A więc krótko mówiąc, wojna trwa już na Ukrainie 5. rok, a my dopiero nasze władze państwowe i wojsko, ja wiem, tutaj dowództwo naczelne sił zbrojnych, sztab generalny zaczynają myśleć o tym, co należy zrobić. No trzeba podejmować działania jak najszybciej w tym zakresie, ale tutaj znowu wspomnę to, co wielokrotnie mówiłem na antenie państwa stacji. Jeżeli brak strategii bezpieczeństwa narodowego, jeżeli brak strategii wojskowej, w jaki sposób my ten system obrony państwa budujemy? To znaczy, że reagujemy tylko na przypadki, tak jak pan redaktor tutaj przedstawił dla państwa i tutaj co omawiamy, a mówiąc tutaj ten dron, który są wyłowione na plaży. A więc krótko mówiąc, my reagujemy na wypadki, na przypadki, a nie budujemy systemu prewencyjnego, żeby nie dopuszczać takich sytuacji. A przede wszystkim działania wojskowe i wojskowe powinny na tym polegać.
0: To, co wydarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, szczególnie jeżeli chodzi o te ataki przy granicy z Polską, powinniśmy traktować jako nowy etap rosyjskiej presji, między innymi na nasz kraj i państwa wschodniej flanki NATO, może poważny sygnał ostrzegawczy, czy to w ogóle odbiega od normy, od tego, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia?
1: Panie redaktorze, cele ukraińskie przy naszej granicy były atakowane przez systemy rosyjskie sił powietrznych, czy dronów, czy rakiet balistycznych od początku wojny, a więc już od 2022 roku, z tym, że w większości to były uderzenia na cele infrastruktury krytycznej i cele wojskowe. Natomiast teraz zostały zaatakowane cele cywilne, a więc mówiąc, ciężarówka, gdzie Rosjanie mówili, że prawdopodobnie ona przewoziła jakieś materiały wojenne, to nawet gdyby tak było, to

0: zdarzało dokładnie rozpoznać i dopiero uderzać. A zwłaszcza, że uderzenie to było na stacji CPN, nie w czasie jazdy, gdzie groziły wielkimi stratami, jak mówię, pożary i tak dalej. Natomiast znaczy, nie powinno być wzbudzona czujność, jeżeli chodzi o ten przypadek związany z ostrzelaniem lokomotywy, która ciągnęła pociąg, czy w ogóle ten pociąg kierował się z Kijowa do Warszawy. A więc krótko mówiąc, to było precyzyjne uderzenie. Ja uważam, to był sygnał rosyjski, uważajcie. Jeżeli będziecie, ja mówię o politykach zachodnich i polskich, podróżować, to spowodujemy, że do Warszawy nie wrócicie. Bo jeżeli to by był przypadkowy dron, to prawdopodobnie by uderzył w jeden z wagonów, a on po prostu uderzył w lokomotywę tam, że tylko jest obsługa. Liczyli się Rosjanie ze stratami, ale chcieli uniknąć tutaj potępienia światowego, że atakują cele cywilne po raz kolejny, uderzyli precyzyjnie. I to jest jeden z elementów wojny hybrydowej, którą zakładał, opracował zespół pod przewodnictwem Gerasimowa, obecnego szefa sztabu generalnego, już w 2011 roku. Myśmy to zlekceważyli i między innymi mamy te przykłady, ataki, dywersje na infrastrukturę krytyczną na terenie Polski dla drony. A teraz kolejne sytuacje są takie, które pokazują, że nawet Rosjanie są gotowi uderzyć w cele cywilne. A więc tu to mówią znowu, potrzebna jest strategia nasza, której nie mamy i tylko reagujemy spotkaniami, prezentowaniem się tutaj w telewizji przez polityków, że tak jest, wszystko dobrze, bo my pytajmy potężne pieniądze, bo potężne, to jest niesamowity wysiłek państwa polskiego, no, chyba historyczny, nie chyba, tylko na pewno, a widzimy jakie są efekty.
1: To kolejny wątek do naszej rozmowy, ale wiąże się też z tym, o czym pan generał przed momentem wspominał. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśla, Rosja chce zastraszyć Zachód, by nie pomagał Ukrainie. Kaja Kallas tak skomentowała wczorajszy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę w pobliżu granicy z Polską. To był wyraźny sygnał skierowany do świata zachodniego. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę, że nie damy się zastraszyć. W przeciwnym razie Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a na tym nie zamierza poprzestać, chce więcej. Tak mówiła Kaja Kallas. I czy to jest dobre podsumowanie obecnej sytuacji, panie generale?
0: Panie redaktorze, oczywiście tutaj przedstawiciel Unii Europejskiej nic nowego nie odkrywa, bo przede wszystkim Polska jest atakowana w mediach i wystąpieniach polityków, którzy odgrażają się Polsce, bo przecież wiemy o tym, że Polska jest tym krajem tranzytowym i hubem strategicznym o wielkim znaczeniu dla bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie idzie pomoc. Tutaj nie będziemy tego komentować, ale tutaj się zgadzam z tą tezą, tylko że co z tego, że są werbalne zapewnienia, że nie damy sobie tutaj w kaszę dmuchać, czy nie damy się, znaczy nie zabronimy Rosji w jakiś sposób tak postępować. No ale jest szereg luk, chociażby zamrażane są aktywa rosyjskie, bo to by było na pewno osłabienie bardzo potężne Rosji, a to jest między innymi część krajów Europy Zachodniej, a więc brak spójności w tych krajach. Po drugie, jakimi środkami mamy dzisiaj Unia Europejska, a nawet NATO jest w stanie odpowiedzieć na takie ataki dronowe, czy tutaj ataki na cele cywilne na Ukrainie. No, oczywiście NATO nie może się angażować tutaj na terytorium państwa ukraińskiego ze swoimi systemami uderzeniowymi, a więc tutaj konwencjonalnymi, ze względu na to, że Ukraina nie jest częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale pytanie, czy NATO wystarczająco dużo rzeczy robi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i przygotowania się do obrony? No mam wątpliwości. Szczególnie tutaj, jeżeli są wystąpienia z przedstawicieli z Unii Europejskiej. A więc krótko mówiąc, zapewniamy, a później będziemy pakować walizki, będziemy przesuwać się na zachód.
1: A z czego dokładnie, panie generale, te wątpliwości wynikają? Bo to dość surowa ocena między innymi Unii Europejskiej, ale patrząc szerzej chociażby na Sojusz Północnoatlantycki, czego po tym sojuszu my możemy się spodziewać? No bo słyszymy co rusz, zapewnienia chociażby o jedności w sojuszu, o tym, że no jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że będziemy się...
0: To jest propaganda.
1: Redaktorze. Mówi pan w sposób dość
0: propaganda.
1: Jednoznaczny.
0: Mhm. Oczywiście, że tak. Jedynym gwarantem tutaj bezpieczeństwa czy funkcjonowania sojuszu w przypadku agresji rosyjskiej to jest nadzieja, że zareagują Amerykanie. Ze względu na to, że posiadają najsilniejsze lotnictwo rozlokowane na terenie Europy, czego się Rosjanie boją. No i po drugie zdolności strategicznego przerzutu, a więc tutaj transportu wojsk terytorium państwa amerykańskiego z Ameryki Północnej poprzez Atlantyk, przestrzeń powietrzną i morską na teren krajów europejskich i do Polski. To jest jedyne państwo, którym ja w tej chwili osobiście ufam. Natomiast jeżeli chodzi o państwa europejskie, widzę, że znowu prowadzą politykę

0: interesów, ale tylko dla siebie. No, wspomnę tylko to, co było parę miesięcy temu, gdzie rozmawiano o bezpieczeństwie dla Ukrainy i wschodniej flance NATO z udziałem takich krajów jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i z udziałem, Ukrainy. A gdzie Polska? I to co? Znaczy, że Ukraina, że Polska jest atakowana i Ukraina decyduje o bezpieczeństwie tutaj flanki północno-wschodniej, która nawet nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I szereg przedsięwzięć. Powtarzają się w tej chwili rozmowy na temat powtórnego utworzenia, bym powiedział, no, koncepcji związanej, to co było związane, czy pracowane się, porozumienia mińskie. To jest porozumienia mińskie tabu, z mojego punktu widzenia. Ale znowu bez Polski. To znaczy, że Europa jednym głosem mówi, my tutaj Rosjanom nie pozwolimy, żeby tutaj nas atakować, obronimy się, czy w ogóle nie boimy się Rosji, ale jeżeli chodzi o później o to, o działanie wspólne, to są państwa takie jak Polska na przykład lekceważone, już nie mówiąc o krajach bałtyckich, a przecież to Polska dzisiaj ma największy potencjał militarny, przynajmniej, nawet jeżeli siły zbrojne NATO są w okresie rozbudowy, a żeby siadać do stołu i rozmawiać w takich sprawach.
1: To panie generale, skąd to lekceważenie się bierze?
0: Panie redaktorze, ja bym nie chciał tutaj wchodzić w takie dyskusje o ocenie naszych władz politycznych, jeżeli chodzi o działanie Ministerstwa Narodowej, sposobu przekonywania naszych sojuszników. A poza tym mi się wydaje, że mamy trudności z identyfikacją naszych argumentów takich, które by umożliwiały czy wymuszały na naszych sojusznikach zapraszanie nas i nas udział przy stole negocjacyjnym. Jeżeli jesteśmy państwem granicznym z Rosją, a jesteśmy poprzez granicę obwodu Królewieckiego, a później Białorusią, która jest bezwzględnie podporządkowana, z Ukrainą, która ma kłopoty z Rosją, no to uważam, że powinniśmy uczestniczyć w tych rozmowach. A mamy znaczny udział w pomocy ukraińskiej, szczególnie na początku wojny. O tym już nie będzie mówić, bo tyle razy było mówione. Bo bez nas, bez Polski, Ukraina by nie przetrwała. Bo jeżeli by się zamknęły granice Polski, to jest Polska oskarżana przez Rosję. I to jest kolejny argument, że Rosjanie widzą w nas, Polskę, jako przeciwników, względu na to, że pomagamy Ukrainie, ale Polski nie chcą, czy w ogóle państwa zachodnie, bo tutaj Rosja nie będzie miała nic do powiedzenia, bo powinien być warunek. Polska z nami musi siedzieć przy stole. To znaczy, że jesteśmy postrzegani jako ten bezpośredni uczestnik wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ja odważnie to mówię. Pośredni uczestnik wojny na naszą pomoc i tutaj udostępnienie naszego terytorium do transportu wojsk, pomocy humanitarnej, pomocy humanitarnej, wojskowej i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie nie jesteśmy przy stole negocjacyjnym na temat porozumień dotyczących na przykład zawieszenia broni, a w przyszłości pokoju. A to będzie dyktowało o naszej, czy będzie świadczyło o przyszłości Polski w kontekście, jeżeli się to wojna to się zakończy, bo ona kiedyś, ten koniec wojny nastąpi.
1: Mówi pan generał o tym, że ufa Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, w zasadzie wyłącznie Stanom Zjednoczonym, ale czy rzeczywiście USA można ufać w obliczu też dość niestabilnej sytuacji politycznej w tym kraju, decyzji, które potrafią się zmieniać z tygodnia na tydzień, no i też chęci Stanów Zjednoczonych, która wynika z ich obecnej polityki, chęci dotyczącej tego, żeby to Unia Europejska, państwa wspólnoty, czy też Sojuszu Północnoatlantyckiego więcej odpowiedzialności brały za swoje bezpieczeństwo na siebie, po prostu.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to naturalne, bezpieczeństwo też jest naturalnym obszarem współpracy, czy rywalizacji, czy interesu. Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę, że Europa odpuściła, czy zmniejszyła wydatki na zbrojenia, polegając na potędze militarnej i nuklearnej Stanów Zjednoczonych. Ale to przez to Stany Zjednoczone, co ja tutaj w tym miejscu nie chcę usprawiedliwić Ameryki, absolutnie nie. Ale Amerykanie spostrzegli, że to oni zapewniają pokój światowy, a Europa, która powinna im pomagać, po prostu współpracuje z Chinami i z Rosją, robi interesy. To jest jedna sprawa. Z tym, że tutaj, jeżeli mówimy o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, oczywiście też targają mną rozterki takie pytania, czy gdyby doszło do konfliktu globalnego z Chinami na przykład, czy Stany Zjednoczone udzielą nam pomocy i wsparcia. Wtedy Rosja wiadomo, że uderzy na Europę Środkową, tutaj na nasze kraje, żeby sobie podporządkować, a później wspierać Chińczyków przeciwko Amerykanom. Oczywiście to są tezy, takie przypuszczenia. Ale to jeden punkt, o którym zapominamy. że po pierwsze Amerykanie na terytorium państwa polskiego mają jednym z elementów obrony przeciwrakietowej, przeciwbalistycznej, co jest związane z możliwością z terytorium państwa polskiego niszczeniem rakiet balistycznych, które lecą nad naszymi głowami, znaczy lecą, mogłyby potencjalnie lecieć w kierunku Stanów Zjednoczonych i Amerykanie.

0: sobie z tego zdają sprawę. Po drugie, sprawy sojuszu. Amerykanie potrafią chyba też myśleć, że w wypadku konfliktu tutaj z Rosją i z Chinami, to właśnie kraje europejskie, w tym Polska, mogą odciążyć Amerykanów. Dlaczego? Dlatego, że Rosja i Chiny muszą część sił, przynajmniej Rosja, zaangażować tutaj w obronie swoich granic, gdyby doszło do takiej wojny na wschodzie. A więc tutaj to jest bardzo ważna sprawa i mi się wydaje, że Amerykanie tego nie lekceważą. Bo gdyby to lekceważyli, to dawno by nie mówiono o tym, że wojska przesuwają na wschód, na nasze terytorium państwa, na terytorium państwa polskiego. Mówimy już o prawie bazie, rozmowy się toczą. Mało tego, trzeba też pamiętać o tym, że w naszych bazach, znaczy na terenie Polski, Amerykanie już zgromadzili bardzo dużo sprzętu. Jeżeli chodzi o komponent lądowy, mówimy tutaj o czołgach, transporterach, składach amunicji. Już nie będę powtarzał, gdzie to są składowane miejsce, ten sprzęt, dlatego że co prawda były w telewizji pokazywane, ale znowu ktoś tam może uskarżyć mnie, to jakieś tam tajemnice zdradzam. W związku z tym państwo, jeżeli obserwujecie media, a szczególnie telewizję państwową, to widać wyraźnie, wiemy o tym, gdzie ten sprzęt jest składowany. To znaczy, że Amerykanie tego nie lekceważą. Natomiast tutaj uważam, że bez względu na to, skąd te wojska amerykańskie na terytorium państwa polskiego będą przesunięte, czy z terenu Niemiec, Francji, to mnie to nie obchodzi. Mnie interesuje, żeby Amerykanie tu byli, bo wtedy będą angażowani do obrony Rzeczpospolitej. I na końcu, przecież tu jest wysunięte stanowisko 5. Korpusu Armijnego, który został odtworzony, bo tylko przypominam radiosłuchaczom, że ten korpus był zlikwidowany w latach 90, pod koniec lat 90. bodajże. Na nowo został reaktywowany i umieszczone to dowództwo jest na terenie Polski. To znaczy, że Amerykanie planują przegrupować na terytorium państwa polskiego w wypadku zagrożeń militarnych znacznie siły tutaj. A ponadto Amerykanie, tak jak wspomniałem, mają potężne siły lotnicze, które są między innymi w bazach na terenie Niemiec, w Ramstein, na terenie Włoch. A krótko mówiąc, musimy z nimi współpracować. I bez względu na to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, bo to też są wewnętrzne zagrożenia, znaczy jeżeli Ameryka ma jakieś wewnętrzne zagrożenia, problemy, to tutaj to się przenosi też na sprawy międzynarodowe. Ale zobaczymy, jak dalej to będzie się rozwijało. To na końcu, faktycznie, panie redaktorze, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę z Iranem tutaj może pewnie konsekwencje jakieś przyniesie. Mam nadzieję, że nie jest niekorzystny dla Polski.
1: Spójrzmy jeszcze na nasze bezpieczeństwo tak bardziej od lokalnej strony, z lokalnej perspektywy, no bo ostatnie ostrzeżenia dla mieszkańców naszego kraju zwróciły uwagę no, z jednej strony na możliwości wojska, te kwestie dotyczące militariów, tego jak działają poszczególne systemy, ale również na przygotowanie ludności cywilnej. Mieszkańcy po uruchomieniu syren i otrzymaniu alertów, to zresztą w relacji naszego reportera też słyszeliśmy, nie zawsze wiedzieli, co powinni zrobić. Jednocześnie w przestrzeni publicznej wykazywany jest przecież problem chociażby niewystarczającej liczby schronów. No, czy brak odpowiedniej infrastruktury ochrony ludności, w tym schronów, może być dzisiaj jednym ze słabszych punktów polskiego systemu bezpieczeństwa?
0: Panie redaktorze, ja rozpocznę od edukacji najpierw. A więc krótko mówiąc, w jaki sposób państwo polskie przygotowuje na społeczeństwo, a szczególnie obszary, ludność obszarów wschodnich, tutaj gdzie jest, bo to jest dobry przykład, żeby zacząć od tego. No bo mówimy tak, żeby być sprawiedliwym, rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje sygnały. Ale w nocy na przykład przychodzi sygnał i obywatele śpią. Tego sygnału nie słyszą. A więc tutaj krótko mówiąc, techniczne sprawy trzeba poprawić. Po drugie, to, że schronów nie ma, to my doskonale wiemy, bo są wielkie zaniedbania. I tutaj nie zrobimy tego w ciągu kilku miesięcy. To jest na lata, potężne środki finansowe. Ale jak powtarzam, jeszcze raz, edukacja, po drugie, ustawa o stronie ludności nie mówi wyraźnie, nie nakłada obowiązku to, że przedsiębiorcy cywilni, czy na przykład banki, szkoły i tak dalej, w jaki sposób mają szkolić czy przygotowywać nasze społeczeństwo do zachowania się. I teraz mam takie pytanie. Przykładowo, taka hipoteza, hipoteczna sytuacja. Jestem osobiście jako obywatel, mogę być na ulicy na przykład w Warszawie Chmielnej. Jest alarm ogłoszony. No i pytanie, co jesteśmy na ulicach w ciągu dnia, bo takie ataki rosyjskie mogą być też na infrastrukturę krytyczną, na obiekty i tak dalej. I pytanie, czy jest system w Warszawie, czy w miastach, gdzie pokazuje w jaki sposób, czy oznakowane są miejsca zejść do schronu. No nie ma tego. W muzeach widzimy, że kiedyś tam Niemcy mieli, to Polacy nawet w 1939 roku to organizowali. A my dalej wydajemy i chwalimy się książeczką, która oczywiście jest potrzebna, ale ona wszystkich spraw nie załatwi. No, i na końcu
1: w teorii jest aplikacja też, która może wskazać na przykład takie miejsce

0: bezpieczne do ukrycia się.
1: Panie redaktorze, nikt takich rzeczy, wszyscy nie będą czytać, no oczywiście, niewielki procent. Natomiast tutaj potrzeba jest permanentnych ćwiczeń i szkoleń. No bo na przykład obsługa banku, personel bankowy, jest alarm, przez niego jeszcze muszą czekać na alarm warszawski. Jeżeli mają wyznaczone miejsca do skonu, to szef takiej komórki banku powinien ogłosić. W harmonogramie ją. Dzisiaj będę ogłaszał, nikt o tym nie wie, alarm przeciwlotniczy. I będę sprawdzał, w jaki sposób, czy będziemy się uczyć, w jaki sposób wykorzystać ten system ochrony i w jaki sposób mamy się zachowywać.
0: Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, panie generale. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski dron na polskim wybrzeżu. Służby znalazły obcą maszynę na plaży koło Ustki. Dziś pilna narada premiera, ministra finansów i służb. Celem zmiana organizacji pracy na przejściach granicznych po rosyjskim ataku. 500 000 000 złotych kary dla dyskontowego giganta. UOKiK wykrył zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nasze wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie obcego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to wojskowy bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu trwa akcja służb. Specjaliści zabezpieczają maszynę i miejsce jej upadku. Według dowództwa operacyjnego dron mógł dryfować dłuższy czas, zanim dotarł na polski brzeg, mówi pułkownik Jacek Goryszewski.
2: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne. Teraz trwają czynności sprawdzające na miejscu. Jest policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saperów też sprawdzi ten obiekt. I po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej. Właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tam te czynności.
1: Jak, gdzie i kiedy dokładnie spadł rosyjski dron, ustalą eksperci. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk ostrzega, że rosyjskie prowokacje będą się powtarzać.
3: Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.

0: Budowanie społecznej odporności to nie tylko wsparcie służb i infrastruktury. Konieczne są szkolenia ludności na wypadek zagrożenia. Wiceszef MON odsyła wszystkich do poradnika bezpieczeństwa. Jest dostępny na stronach rządowych, a także w aplikacji mObywatel. Po weekendowym ataku Rosji na Ukrainę będzie specjalny tryb pracy na polskich przejściach granicznych. Zapowiedział to wczoraj premier Donald Tusk. Dziś wojskowi, przedstawiciele służb i minister finansów ustalą szczegóły.
1: Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
0: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Zadanie numer jeden to przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. To łatwy cel dla wojsk Putina. A Rosja nie zamierza odpuścić. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pyta, o weekendowy incydent przy polskiej granicy powiedział, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Teraz Niemcy. Do sądu w Berlinie trafił akt oskarżenia wobec kobiety podejrzanej o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prokuratura Generalna uważa, że podejrzana o podwójnym ukraińsko-niemieckim obywatelstwie pracowała w stolicy Niemiec dla Kremla. Szczegóły ma dla nas Adam Górczewski.
2: Ilona W. zbudowała rozległą sieć kontaktów dzięki prowadzeniu agencji marketingowej. Była również szefową stowarzyszenia lobbingowego. Weszła dzięki temu w kręgi wojskowe i polityczne. Według aktu oskarżenia najpóźniej w październiku 2023 roku nawiązała kontakt z oficerem wywiadu w ambasadzie Rosji i odtąd przekazywała mu informacje i zapewniała możliwość uczestnictwa w spotkaniach, także pod fałszywym nazwiskiem. Miało to umożliwić zbudowanie agentowi własnej siatki kontaktów dla celów wywiadowczych. Ilona W. wskazywała mu odpowiednie osoby i pomagała do nich dotrzeć. Dla wyższej skuteczności próbowała pozyskać kontakty w Ministerstwie Obrony i firmach przemysłu zbrojeniowego. Szczególne zainteresowanie okazywała niemieckiej polityce obronnej i branży militarnej w kontekście wojny Rosji przeciw Ukrainie. Zatrzymana w styczniu Ilona W. przebywa w areszcie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Tak dotkliwej kary nie było od lat. Ponad 500 000 000 złotych kary nałożył prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki oraz firmy transportowe współpracujące z siecią. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Według UOKiK-u firmy umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników. Tym samym ograniczały konkurencję, mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
3: Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
0: Porozumienie miało obowiązywać przez wiele lat, od 2017 do co najmniej 2024 roku. Kierowca, który chciał przejść do konkurencyjnej firmy, musiał najpierw dostać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy. Jeśli jej nie otrzymał przez kilka miesięcy, nie mógł pracować dla konkurencji w tym samym centrum dystrybucyjnym Biedronki. Decyzję UOKiK-u opiniowała Komisja Europejska. Unijni urzędnicy zgodzili się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda jest coraz bardziej jesienna. Dziś w całym kraju może przelotnie popadać, najsilniej na południu Polski. Temperatura nie rozpieszcza, 17 stopni wskazują termometry na Podlasiu, do 20 na Dolnym Śląsku. Najchłodniej jest na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 16.
4: Reklama.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodzinę.

0: W Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, niemniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Mamy już prawie 8 minut po godzinie 14, a przed nami kolejny temat, z jednej strony związany z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim jak kwestie dotyczące bezpieczeństwa, te informacje niepokojące, chociażby związane z rosyjskimi atakami, wpływają na nas wszystkich, czyli na społeczeństwo. Jak bronić się w końcu przed dezinformacją? No i w ogóle jaka jest dzisiaj rola informacji, mediów w tym wszystkim?
3: Komentarz.
6: Nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawczyni, specjalistka do spraw dezinformacji, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory i Uniwersytet SWPS. Pani profesor, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy po rosyjskich atakach, tych ostatnich, podkreślał, że ważna jest precyzyjna informacja. I od tego zacznijmy. Kiedy pojawia się realne zagrożenie, ludzie, i to zrozumiałe, chcą przede wszystkim wiedzieć, co się dzieje, co mają robić. Gdzie w takiej sytuacji, według pani, przebiega granica między potrzebą szybkiej informacji, a ryzykiem wywołania paniki?
7: No, bardzo trudne zadaje mi pan pytanie na początek rozmowy. Ja powiem tak, to jest normalne, że my chcemy jak najszybciej wiedzieć, co powinniśmy zrobić. I normalne jest też, że nasze postrzeganie czasu w takiej sytuacji jest kompletnie wypaczone w związku z tym, co się dzieje. I także normalne jest, że my od razu tej informacji nie dostaniemy. I to jest chyba rzecz, z którą musimy się pogodzić, pomimo że mamy w sobie bardzo duży opór i dużo mechanizmów obronnych wobec tego. To jest także moment, który wykorzystywany jest przez wszystkich, którzy nam nie sprzyjają, bądź tych, którzy zarabiają na chaosie. Bo prześledźmy sobie, w jaki sposób ta informacja powstaje, żeby ona mogła do nas dotrzeć i żebyśmy rzeczywiście na jej podstawie mogli podjąć właściwe decyzje, bo przecież o to nam chodzi. Kiedy dowiadujemy się, że coś się wydarzyło, kiedy dowiaduje się o tym rząd, administracja, premier, no ktoś zawsze w pierwszej kolejności się dowiaduje, najpierw trzeba te informacje sprawdzić i zweryfikować. I to wymaga czasu. Pomimo technologii, no to pewne rzeczy i tak muszą trwać. Nie dzieją się w ułamkach sekund. A więc zanim zweryfikowana, sprawdzona informacja będzie mogła trafić na oficjalne strony rządowe, czy nawet na oficjalne powiedzmy sobie konta na platformach społecznościowych, w mediach społecznościowych, czy będzie mogła być przekazana do mediów, to musi minąć jakiś czas. A więc od momentu, kiedy ta informacja się pojawia, do momentu, kiedy ona będzie potwierdzona w 100%, my musimy wykazać się cierpliwością. I nie ma na to recepty pod tytułem, ale jak szybciej, ale jak lepiej. Po prostu musimy poczekać. I to jest chyba rzecz, na którą my gdzieś tam wewnętrznie nie chcemy dać sobie zgody, a ona jest warunkiem przede wszystkim dobrych decyzji. Bo pamiętajmy o tym, że nie wszystkie decyzje, które są podjęte szybko, są decyzjami dobrymi. I my musimy się zdecydować, czy my chcemy działać szybko, czy chcemy działać dobrze. Jeśli chcemy działać dobrze dla poprawy swojego bezpieczeństwa, to musimy wykazać się cierpliwością. Na to nie ma innej rady.
6: Cierpliwość, rozsądek, chłodna głowa, ale czasami rzeczywiście o to jest trudno, szczególnie w sytuacjach, kiedy biorą górę emocje. No ale teraz przykład z ostatnich kilkudziesięciu w zasadzie minut, bo dzisiaj wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona, a wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Wiemy, że na miejscu zdarzenia są też wszystkie służby, policja, żandarmeria, straż, odpowiednie służby związane z tego rodzaju zdarzeniami i realizowane są różnego rodzaju też czynności. Natomiast na przykładzie tej sytuacji zastanawia mnie to, czy w pierwszych minutach i godzinach od jakiegoś wydarzenia czy kryzysu media powinny mówić przede wszystkim o tym, co wiemy, tak jak no, przed

0: momentem cytowałem te informacje, czy również bardzo wyraźnie czego jeszcze nie wiemy. W tej sytuacji na przykład nie wiemy dokładnie, w jaki sposób ten dron znalazł się przy naszej plaży w Morzu Bałtyckim.
1: Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie informacyjnym, jeżeli mówimy o tym, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli żebyśmy nie dawali się panice, żebyśmy zachowali spokój,

0: ekspertów i chcemy o tym rozmawiać, ale to jest właśnie moment, kiedy my się musimy skupiać na faktach. To nie jest moment, żeby tworzyć alternatywne scenariusze i wyobrażenia, bo pamiętajmy o tym, jaki jest sposób współczesnego konsumowania informacji. My te informacje konsumujemy szybko, bardzo często w pośpiechu, bardzo często usłyszymy jakiś szczątek tej informacji, bo na przykład mamy włączone radio przy okazji, nie wiem, robienia jakichś czynności domowych typu smażenie naleśników. Nie usłyszymy czegoś dokładnie, usłyszymy fragment, dorobimy sobie do tego historię i w ten sposób zaczynają powstawać plotki, dezinformacja i teorie spiskowe. A to jest najgorsza rzecz w takiej sytuacji. My już przerabialiśmy te scenariusze w czasie pandemii, w czasie COVID-u i wiemy, że to się kończy bardzo złymi konsekwencjami. Ludzie podejmują niewłaściwe dla swojego życia i zdrowia decyzje. I o ile pandemia była takim przykładem, który finalnie był dosyć opanowywalny, bo trzeba było wprowadzić pewne procedury i no tutaj ten system zadziałał, o tyle teraz mamy inny rodzaj zagrożenia, ale także tutaj jest nam potrzebny spokój. Naprawdę.
1: Czyli samo powtarzanie niepotwierdzonej informacji, nawet z takim zastrzeżeniem, że jest ona niepotwierdzona, może sprawić, że po kilku godzinach na przykład albo w danej chwili odbiorcy zapamiętają już ją jako fakt.
0: Oczywiście, że tak. No właśnie na tym polega problem, że jeśli... Poza tym, wie pan, ja zastanawiam się, co kieruje ekspertami, którzy potrafią powiedzieć, to będzie cytat, nie będę podawała autora, bo nie chcę tej informacji powielać. W 80% moim zdaniem było to. Ja się pytam, na jakiej podstawie ekspert wysnuł liczbę 80%. No, to są rzeczy, które są niegodne kogoś, kto mianuje się ekspertem.
1: No, taka sytuacja, przepraszam, że wejdę w słowo, pani profesor, ale to podanie takiej liczby, no, w pewien sposób jest też uwiarygodnieniem danej wypowiedzi, tak mi się wydaje.
0: No właśnie, ale jeżeli nie mamy faktów, to co mamy uwiarygodniać? Autor chce się tu uwiarygodnić jako autorytet, a nie pokazać nam fakty. Jeżeli te fakty będą, to przekaże nam je rząd, przekaże nam je agencja prasowa, przekażą nam je wiarygodne media. To jest moment, w którym my naprawdę musimy zaufać administracji państwa, która czasem się myli, która czasem nie dowozi czegoś na czas, jakbyśmy powiedzieli współcześnie, ale to nadal nie zmienia faktu, że musimy mieć kogoś, komu ufamy w trudnym momencie. Komu mamy ufać, jak nie na przykład państwu, dziennikarzom, którzy zobligowani jesteście do tego misją społeczną, żeby informacje sprawdzać, zanim nam je podacie.
1: Tutaj pełna zgoda. Dlaczego, pani profesor, właśnie w momencie zagrożenia, różnego rodzaju kryzysów, czy takiej sytuacji, jaką mamy cały czas permanentnego konfliktu za naszą wschodnią granicą, dezinformacja staje się szczególnie skuteczna?
0: Dlatego, że dezinformacja karmi się chaosem. Im bardziej jesteśmy zdezorientowani, im bardziej jesteśmy rozemocjonowani, tym łatwiej jest nam, użyję takiego bardzo kolokwialnego stwierdzenia, ale łykać jak pelikan wszystko, co do nas przychodzi. To znaczy w momencie, kiedy czujemy się zagrożeni, przestajemy mieć racjonalny osąd sytuacji, ponieważ nam się zmienia wtedy także biochemia w mózgu. My zaczynamy wtedy funkcjonować w trybie przetrwania. W związku z tym zupełnie inaczej będziemy interpretować informacje niż w sytuacji, gdybyśmy byli spokojni. Ja powtarzam bardzo często i do znudzenia takie zdanie, że spokój jest największą formą oporu. I na Kremlu strzelają szampany, kiedy Polacy się boją. Dlatego, że ludźmi, którzy się boją, najłatwiej jest zarządzać. Najprościej jest wykrzesać tę iskrę jakichś zamieszek, jakichś niepewności, jakichś bardzo nieskoordynowanych ruchów społecznych, które zaburzają bezpieczeństwo. To znaczy w takich sytuacjach należy być przygotowanym na różne scenariusze. Należy sobie przedyskutować, co zrobimy w razie konkretnego zagrożenia. Trzeba to wiedzieć. Trzeba, nie wiem, mieć przygotowany plecak ewakuacyjny. To są rzeczy, które nam dają realne poczucie bezpieczeństwa i trzeba oczywiście śledzić informacje z wiarygodnych źródeł. Wiarygodnym źródłem nie są platformy społecznościowe, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie są pojedyncze osoby, które coś sobie gdzieś opublikowały. To jest moment, kiedy my musimy zaufać naprawdę tym, którzy te informacje mogą sprawdzić i wówczas będziemy podejmowali racjonalne decyzje, bo dezinformacja działa też dlatego, że my się boimy. A kiedy się boimy, to wierzymy we więcej rzeczy, niż gdybyśmy uwierzyli, gdybyśmy się nie bali. I to jest coś, co jest bardzo mocno też przez Rosję wykorzystywane, bo my wiemy, że rosyjska dezinformacja oddziałuje i w wielu aspektach oddziałuje niestety skutecznie.
1: No, podobna zasada jest działania u przestępców,

0: którzy na przykład chcą wyłudzić od nas pieniądze i dzwonią na przykład z informacją, że ktoś chciał wyłudzić właśnie pieniądze z naszego konta bankowego, no ale oni są już, wiedzą co się stało i będą nam pomagać i później prowadzą nas przez różne etapy, na początku wywołując niepokój, no i zagłuszając być może wewnętrzny zdrowy rozsądek, ale to zupełnie na marginesie naszej rozmowy, jako przykład właśnie takiej dezinformacji czy działań mających wzbudzić w nas strach, no i później wykorzystania tego strachu w różnych celach. Jak rozpoznać rosyjską w tym przypadku albo w ogóle dezinformację, jeśli komunikat wygląda wiarygodnie, ma zdjęcie, jest film na przykład, ma konkretną lokalizację też, czy jest masowo udostępniany w mediach społecznościowych, o których pani profesor wspominała?
1: Powiem tak, im bardziej coś jest masowe, im bardziej ma krzykliwy tytuł, im bardziej nas właśnie emocjonalnie pobudza, tym większa czerwona lampka powinna nam się zapalić. I mamy tutaj dwie drogi. To znaczy pierwszą z nich jest zweryfikowanie tej informacji, a więc wejścia na strony rządowe, na strony głównych mediów, na strony Polskiej Agencji Prasowej, żeby tę informację sprawdzić. To dla tych, którzy chcą i mają na to czas. Ci, którym się nie chce tego robić, nie mają czasu, nie interesuje ich sprawdzanie tej informacji, to przede wszystkim powinni jej nie podawać dalej. I poczekać, aż ktoś tę informację potwierdzi i zacząć sobie tę sytuację obserwować. Ale jeszcze ani nie wierząc, ani wierząc. To znaczy widzę, że ta informacja jest, ale zanim w nią uwierzę, to poczekam, aż ktoś mi rzeczywiście pokaże, że to jest prawda. Czyli ktoś zweryfikuje tę informację za mnie. Bo to, dlaczego dezinformacja zatacza tak szerokie kręgi i dlaczego tak się rozprzestrzenia, dzieje się także dzięki nam, czyli zwykłym konsumentom informacji, zwykłym uczestnikom i użytkownikom platform społecznościowych, ponieważ my często kompletnie bez zastanowienia podajemy dalej jakąś informację, bo nam się wydała fajna i ciekawa. I w ten sposób ta dezinformacja się rozchodzi w setkach tysięcy po całej sieci. Więc żeby tak się nie działo, to przynajmniej się powstrzymajmy przed przekazywaniem tego dalej, aż ta informacja zostanie zweryfikowana. Pamiętajmy o tym, że każda informacja prędzej czy później wychodzi na jaw, czy jest prawdą, czy nie jest prawdą. Potrzebny jest do tego tylko czas. Więc albo możemy zweryfikować, albo poczekać.
0: No tak, bo tutaj problemem jest też to, że takim chyba głównym narzędziem dezinformacji jest dzisiaj nie tyle wymyślanie całkowicie fałszywych historii, ile mieszanie prawdziwych informacji z fałszywymi szczegółami.
1: To jest istotą dezinformacji w ogóle. To znaczy musimy powiedzieć sobie wprost, dezinformacja zawsze zawiera jakiś prawdziwy element. Gdyby go nie zawierała, to znacznie łatwiej byłoby ją obalić. Przypisalibyśmy jej łatkę kłamstwa i mamy tę sprawę z głowy. Natomiast dezinformacja tak naprawdę to jest zmanipulowana wiadomość. To jest wiadomość, w której jest trochę prawdy, jest trochę kłamstwa, jest może być nawet prawdziwa treść, ale jest fałszywe zdjęcie bądź fałszywy film. Musimy podchodzić do wszystkiego absolutnie sceptycznie i krytycznie. To nie znaczy, że mamy negować to, co się do nas mówi, czy też kontestować rzeczywistość i mówić na przykład wszyscy politycy kłamią albo wszystkie media manipulują, bo to nie jest także prawdą. Natomiast musimy mieć to ograniczone zaufanie. Jeżeli media, widzimy, że na przykład większość mediów podaje informacje, na ten moment informacje o zdarzeniu X nie są jeszcze potwierdzone, podajemy to, co wiemy w tej chwili, to zatrzymajmy się na tym. Nie rozmawiajmy o tym z sąsiadami, mówiąc, a bo to na pewno to było tak, albo było inaczej. Tylko mówmy, przecież nic jeszcze nie wiemy, bo na razie media podają to i to. Możemy się wymieniać tylko informacjami, które media co podały, ale nie twórzmy historii. Ja wiem, że plotkowanie to jest jedna z najprzyjemniejszych czynności życiowych i nie ma w tym nic złego, dopóki nie dotyczy to strategicznych elementów naszego życia i naszego bezpieczeństwa, a więc zdrowia czy bezpieczeństwa właśnie związanego z działaniami rosyjskimi na przykład.
0: Wróćmy do roli mediów też w tym wszystkim, bo ona jest, od tego zaczynaliśmy w zasadzie, szczególnie ważna i istotna. My tutaj w redakcji zresztą mamy takie sytuacje, czasami się zdarzają, że pojawia się jakaś informacja ważna, informacja, o której warto powiedzieć w danej chwili, no ale zaczynamy się zastanawiać, a skąd ta informacja przyszła? I kiedy źródło danej informacji jest no, nie do końca jeszcze sprawdzone, no bo podaje to na przykład jakiś jeden portal, to jest zazwyczaj decyzja, że czekamy, wstrzymujemy się i czekamy na uwiarygodnienie tejże informacji, albo właśnie dzwonimy do reporterów w danym regionie i tak dalej, i tak dalej. Jest pewna drabinka tutaj działań. Czy media powinny dzisiaj właśnie celowo zwolnić?

0: zmienić, nawet kosztem tego, że konkurencyjne media albo media społecznościowe podadzą informację kilka minut wcześniej?
1: Bezapelacyjnie tak. Ja panu powiem więcej. Najnowsze badania, które są przeprowadzane przez m.in. przez Reuters Instytut w Uniwersytecie Oksfordzkim, pokazują, że to na dłuższą metę mediom będzie się bardziej opłacać, ponieważ odbiorcy mediów coraz bardziej pożądają wiarygodności. W związku z tym naprawdę to powstrzymanie się w cuglach przed publikowaniem informacji niesprawdzonych, niezweryfikowanych może na chwilę obniży zasięgi, ale finalnie przysporzy wyższą wiarygodność, a więc więcej odbiorców, słuchaczy i widzów. I no to jest rzecz, która jest w ogóle bezdyskusyjna. My musimy, mówię my jako wszyscy, akademicy, media, osoby publiczne, wszyscy ci, którzy mają wpływ, powinniśmy wszyscy uczyć siebie i innych cierpliwości, bo to jest odpowiedź na trudy i chaos informacyjny tego świata. Jeżeli myślimy o ograniczeniu dezinformacji, bo zlikwidować się całkowicie jej nie da i tu nie ma co do tego wątpliwości, natomiast żeby ją ograniczyć, potrzebujemy cierpliwości, spokoju, wiarygodności i zaufania. I jeżeli będziemy mieli te cztery rzeczy, to naprawdę będzie nam się wszystkim lepiej żyło.
0: W świecie, w którym większość informacji czerpiemy dzisiaj no raczej ze swoich telefonów czy smartfonów, czy w sytuacji kryzysowej klasyczne radio na przykład może ponownie stać się jednym z najważniejszych źródeł informacji?
1: Ja powiem tutaj bardzo subiektywnie, ponieważ ja jestem absolutnie wyjątkową fanką radia i dla mnie radio zawsze będzie miało najważniejsze miejsce w sercu przed wszystkimi mediami, więc nie będę tutaj obiektywna. Natomiast radio uważam za jedno z w ogóle z ważniejszych mediów, ponieważ ono ma rzeczywiście tę możliwość najszybszego przekazania informacji, ponieważ możliwość wyprodukowania informacji jako gotowej jest najkrótsza, jest najszybsza w radiu, bo w telewizji jeszcze do tego jest wizja, w gazecie trzeba to napisać, wydrukować, na portalu też to trzeba napisać, a w radiu po prostu można włączyć mikrofon i powiedzieć to tu i teraz. Więc ja myślę, że radio jest takim bardzo podstawowym ogniwem w przekazywaniu rzetelnych informacji. Jednocześnie państwa tym obciążam troszeczkę, jeżeli chodzi o obowiązek, ale myślę, że jest
0: słusznie, jak najbardziej.
1: Część.
0: Polskie Radio zresztą też modyfikuje system ostrzegania ludności i słuchacze z województw objętych alertami RCB będą otrzymywać te informacje także przez radio w postaci komunikatów na antenie, no ale to w takim razie tutaj zapytam, czy powinniśmy mieć w domu zwykły odbiornik radiowy, taki tradycyjny odbiornik radiowy właśnie na wypadek sytuacji kryzysowej, podobnie jak przygotowujemy latarkę, baterię czy zapas wody?
1: Byłoby doskonale, dlatego że pamiętajmy o tym, że obecnie jedną z najgorszych rzeczy, są dwie najgorsze rzeczy, które mogą się nam wydarzyć, żeby zdestabilizować w ogóle nasze życie. To jest wyłączenie prądu, a finalnie także wyłączenie internetu, no bo jak nie będzie energii elektrycznej, to nie będzie także internetu. W związku z czym wszystko, co analogowe, będzie mogło nam pomóc, a więc radio na baterie, zwłaszcza, że są pewne procedury dotyczące także przecież przejęcia częstotliwości radiowych w sytuacji wojny i tak dalej, to jakby państwo, jeżeli chodzi o bycie radiem, to przecież o tym wiecie, więc taki odbiornik, który działa bez prądu i bez internetu jest absolutnie bezcenny, bo to nam gwarantuje dostęp do informacji w każdej chwili i do informacji sprawdzonych i rzetelnych. I też pamiętajmy, że w sytuacji kryzysowej najważniejsze komunikaty najprawdopodobniej będą do nas docierały tą drogą, no bo ta droga jest najbezpieczniejsza i sprawdzona i niezależna od zupełnie innych dodatkowych elementów tego całego ekosystemu.
0: No to, o czym wspominałem, to znaczy, że Polskie Radio modyfikuje ten system ostrzegania ludności tak, aby mieszkańcy województw objętych alertami RCB otrzymywali informacje również poprzez komunikaty na antenie. Czy to może być ważny element budowania odporności informacyjnej społeczeństwa?
1: Absolutnie tak. To znaczy my ciągle żyjemy w społeczeństwie i bardzo dobrze, w którym radio jest takim dziennym towarzyszem codzienności i myślę, że to jest bardzo dobra droga, bo no, to jest realizowanie misji z jednej strony, ale to jest naprawdę realne podnoszenie bezpieczeństwa informacyjnego, więc ja bardzo trzymam kciuki za tę akcję.
0: Czy najprostszą zasadą dla odbiorcy w czasie kryzysu powinno być nieudostępnianie informacji, której sam nie potrafisz zweryfikować?
1: Tak, a druga rzecz, poczekaj, aż dowiesz się, czy to jest prawda i jeśli będziesz miał stuprocentową pewność, bo będzie to przekazane przez media na stronach rządowych, to wtedy dziel się tą informacją jak najszerzej, bo możesz pomóc innym. Natomiast pod warunkiem, że wiesz, że to jest prawda, czyli to jest ta taka higiena obcowania z informacjami.
0: A jakieś takie trzy na przykład najważniejsze, pani profesor, zasady zachowania się w informacyjnym kryzysie? Co powinniśmy zrobić, kiedy pojawia się alert, syren?

0: Czy lawina informacji w internecie?
1: Kiedy pojawia się alert syreny, to my już powinniśmy wiedzieć, co mamy zrobić, ponieważ już powinniśmy być przygotowani, powinniśmy umieć rozpoznawać te syreny. To jest pierwsza rzecz. A więc zanim one się pojawią, to wiedzmy, co zrobić w tej sytuacji i w zależności od tego, jaki to jest sygnał, to wykonajmy to, co trzeba. Druga rzecz, wykonajmy polecenia władz, nawet jeżeli w danym momencie one nie wydają nam się racjonalne, bo to jest bardzo często istotne dla naszego bezpieczeństwa. Włączmy radio i posłuchajmy, co się w tym radiu dzieje, czy są jakieś komunikaty. Jeżeli jesteśmy odbiorcami systemu RCB i możemy do niego dotrzeć, to zobaczmy, co tam jest. I jeżeli na przykład jest wskazana jakaś strona internetowa, to wejdźmy na tę stronę internetową. Tak więc zachowujmy się, powiem tak, zgodnie z procedurami, ale najpierw poznajmy te procedury i wiedzmy, co robić. Przy każdej informacji, tak jak powiedziałam, dwie drogi. Albo weryfikujemy ją na własną rękę, opierając się na sprawdzonych źródłach, albo jeśli nie chcemy tego robić, to czekamy, aż pojawi się ta informacja zweryfikowana przez kogoś innego. Starajmy się nie wpaść w panikę, starajmy się zachowywać spokój, bo on jest bardzo ważny dla innych, którzy będą patrzyli na to, jak my się zachowujemy, bo my działamy też stadnie w bardzo wielu wypadkach, ale też dla nas, żebyśmy mogli podejmować racjonalne decyzje.
0: Weźmy sobie do serca i przede wszystkim do głowy te słowa. Pani profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawczyni, specjalistka do spraw dezinformacji, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory, Uniwersytet SWPS była naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia, pani profesor.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wojsko zabezpiecza obcego drona w rejonie plaży w Rusinowie koło Ustki. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Według dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych mógł przydryfować z wód międzynarodowych. Co dokładnie się z nim działo, kiedy i gdzie spadł, ustalą eksperci żandarmerii wojskowej. Konieczne jest ścisłe monitorowanie przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem, mówi Polskiemu Radiu 24. Generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód.
4: Mamy nie do końca rozbudowany system obrony przestrzeni powietrznej. Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad Ukrainą, Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. Ja już nie mówię tutaj o przestrzeni nad terytorium obwodu królewieckiego. I być może to jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę.
3: Modernizacja polskiej armii trwa. Dziś w Sejmie minister finansów mówił o rekordowych wydatkach na bezpieczeństwo. W przyszłorocznym budżecie zapisano na ten cel 200 miliardów złotych, to 5% naszego PKB. Mijają dwa lata od powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Wiele dróg, budynków i mostów udało się odbudować, ale prace wciąż trwają. Wody Polskie chcą lepiej zabezpieczyć region przed wielką wodą. Na liście prac są między innymi nowe zbiorniki i odbudowa tych zniszczonych w 2024 roku. O skali planowanych inwestycji mówi Jacek Drabiński z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
5: W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów.
3: Zbiornik w Kamieńcu Ząbkowickim ma ochronić miejscowości położone wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim. Na koniec jeszcze Podlasie, gdzie w lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują o ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku. Donośny ryk niesie się po lesie nawet kilka kilometrów.
6: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
7: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
6: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni, silni.
8: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
7: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
8: Ale powinniśmy w ogóle unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, jakiejś takiej ingerencji, żeby ich po prostu nie płoszyć, nie straszyć i nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
3: Rykowiska można posłuchać.

0: Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Do końca września park wydłużył godzinę otwarcia w rejonie Kosego Mostu. Można tam zajrzeć od 5 rano aż do 22. Zaproszeniem na Podlasie kończymy to wydanie informacji. Kolejne o 15. Zapraszam w imieniu Radosława Siennickiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 33 minuty po godzinie 14, a przed nami kolejne tematy w Polskim Radiu 24, między innymi związane z Polskim Komitetem Olimpijskim i wewnętrznymi roszadami, w tymże, bo to wszystko kwestia dotycząca afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto i sylwetki prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
3: Dnia.
2: Bo zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecyduje o stanowisku prezesa. Do dziś był nim Radosław Piesiewicz, ale od końca sierpnia przebywa on w areszcie z zarzutami w sprawie afery Zonda Krypto. Plan na dziś to odwołanie Piesiewicza i powołanie jednego z wiceprezesów na dokończenie obecnej kadencji. Posiedzenie zarządu rozpoczęło się 1,5 godziny temu. A na miejscu jest Agata Król. Agato, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
2: Powiedz, czy są już jakieś przecieki, jakieś informacje? W jakim w ogóle nastroju spotkali się dziś działacze?
4: No, jakieś malutkie przecieki mam. Z tego, co wiadomo, zgłosił się jeden kandydat na PO prezesa i z tego, co mówi się tutaj w kuluarach, prawdopodobnie jest to wiceprezes Marian Kmita, a jeśli faktycznie taka sytuacja jest i ona się potwierdzi, to samo głosowanie wygląda na formalność. Wiadomo, że członkowie zarządu kwestie prezesury PKO i powołania pełniącego lub pełniącą obowiązki zostawili na koniec posiedzenia. Na początek zajęli się sprawami bieżącymi komitetu związanymi z imprezami sportowymi i zawodnikami. To są takie decyzje, które muszą być podjęte bardzo szybko i sprawnie, tak aby te wyjazdy organizowane były na bieżąco. To są decyzje, które muszą być podejmowane teraz, a dyskusja na temat przyszłości prezesa Piesiewicza mogłaby okazać się na tyle pochłaniająca, że inne sprawy byłyby zepchnięte na margines. Tym bardziej, że wciąż są wątpliwości dotyczące procedury, którą można byłoby zastosować w tej sytuacji, tak aby PKOL był bezpieczny w kontekście właśnie takich formalności podejmowanych decyzji. Mówiła o tym m.in. Otylia Jędrzejczak, utytułowana polska pływaczka, która zwróciła uwagę na niedoskonałość statutu, który nie precyzuje ścieżki postępowania.
5: Wątpliwości polegają na tym, że są prawnicy, którzy mówią o tym, że artykuł 21 jest artykułem dzisiaj do zastosowania i dla nas artykułem bezpiecznym. Są prawnicy, którzy mówią o tym, że bezpieczniejszą drogą dla nas byłoby zwołanie walnego i odwołanie prezesa na walnym, bo walne powołuje i walne odwołuje. Natomiast w statucie nie ma bezpośrednio napisane, że walne odwołuje prezesa. Więc to też jest droga, która może być podważalna, choć bez pozoru wydaje się bezpieczniejsza. Dzisiaj będziemy podejmować decyzję, która droga jest na pewno bezpieczna dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tak żeby wprowadzić tutaj pewnego rodzaju spokój i proces działania. Nie oszukujmy się, ktokolwiek przejmie to dzisiaj, czy w najbliższym czasie, nawet jako PO prezesa, cudów nie zdziała, więc państwo nie oczekujcie od kogokolwiek, kto tu będzie, że nagle po prostu sfrunie coś z nieba i będzie wielki cud. Nie, tu po prostu potrzebujemy spokoju.
4: To wygląda na to, że dziś era Radosława Piesiewicza zakończy się. Podstawą jego odsunięcia od funkcji jest tu artykuł 21 statutu tego stowarzyszenia, który pozwala powołać zastępstwo dla prezesa do końca kadencji. Literalnie mówi on o tym, że wobec niemożności pełnienia funkcji przez prezesa PKOL na mocy uchwały zarząd powierza jednemu z wiceprezesów pełnienie obowiązków. Artykuł zyskuje na sile wobec najnowszych doniesień, że Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony Radosława Piesiewicza na stosowanie aresztu utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego. Jak mówi wiceprezes PKOL i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka, działacze będą dążyli teraz do zmiany modelu zarządzania komitetem.
6: Ja myślę, że już skończyła się jednoosobowa działalność gospodarcza i wchodzimy wtedy grupą, zespołami, które są kompetentne. My w ramach zarządu mamy znakomitych prezesów, którzy sobie biznesowo znakomicie radzą. To jest prezes Golfa, to jest prezes Polskiego Związku Jeździeckiego i mógłbym tak mnożyć tę osobę. To jest przedstawiciel Polskiego Związku Alpinizmu, czyli Piotrek Pustelnik. Tam jest wiele osób, które są świadome tego, co trzeba. Jest Krzysiek Wiłkomirski. To jest wiele osób, które są, mogą i potrafią.
4: No a Piotr Pustelnik, wspomniany przed chwilą himalaista, wiceprezes Polskiego Związku Alpinyzmu,

0: alpinizmu, no, przyznał, że zadanie, które stoi przed PO prezesem, jest bardzo trudne. Jeszcze przed posiedzeniem mówił, że nie spodziewa się długiej kolejki chętnych.
1: Gigantyczna robota dla tego wiceprezesa i ja nie sądzę, aby w prezydium ktoś się pchał do tej pracy. Po prostu jest to coś w rodzaju takiej stajni Ogiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć. Przenieść się do tej Warszawy, siedzieć tam dniami i nocami i po prostu wszystko, co można zrobić, żeby ten zjazd po prostu dał ludziom nadzieję na to, że następny PKOL będzie naprawdę takim, jakiego sobie życzymy.
0: O szczegółach będziemy informować, czekamy na nie, jak tylko zakończy się posiedzenie. Na razie, tak jak mówiłam, możemy opierać się na informacjach nieoficjalnych. No i oczywiście ciekawe, czy te informacje nieoficjalne, do których dotarłam, się potwierdzą, że zgłosił się jeden kandydat i prawdopodobnie jest to wiceprezes Marian Kmita. Pewne jest jednak, że jeśli plan zarządu na zmianę jest faktem, to rozpoczyna się nowy rozdział w funkcjonowaniu PKOL po czasach potężnych perturbacji z jednej strony finansowych, z drugiej strony wizerunkowych.
2: O tych perturbacjach i wizerunku PKOL-u za moment szerzej sobie porozmawiamy, a to co wiemy w tym momencie zebrała dla Państwa Agata Król. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Doktor Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku, jest naszym gościem. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zaczynamy naszą rozmowę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystko wskazuje na to, że będzie osoba, która pokieruje Mezera, do słowa Piesiewicza, tym Komitetem Olimpijskim, no ale musimy poczekać na oficjalny komunikat. Czy rzeczywiście wszystko wskazuje na to, panie doktorze, że w PKOL skończy się jednoosobowa działalność gospodarcza, o ile tak można to nazwać? No w relacji takie zdanie, taką opinię słyszeliśmy.
4: No, tego do końca nie wiemy. Pan Piesiewicz wykazał się i pokazał, jak prowadził Komitet Olimpijski. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze zbyt mało wiemy, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wewnętrznych rozgrywek w samym Komitecie Olimpijskim. Natomiast to, co się stało, jeżeli chodzi o pana Piesiewicza, jego kompromitacja związana z Zonda Krypto, związana ze wszystkimi umowami, z samym stylem działania, bo to jest też istotne. No pewien jednak styl działania, który wpływa na to, jak postrzegani są sportowcy, jak postrzegani są no, ci, którzy najbardziej są widoczni, jeżeli chodzi o polski sport, a więc ci, którzy wizerunek samych sportowców, no to nie wpływa dobrze na, jeżeli mówimy o tym, jak pan Piesiewicz prowadził tą całą sprawę. W związku z czym myślę, że tutaj należy poczekać i doszukiwać się tego, jak ta zmiana będzie wyglądała. Poczekajmy na to, jak sami sportowcy podejdą też do tego i jak będą chcieli uregulować te wszystkie kwestie, które są związane z tym podstawowym, jedną z najważniejszych instytucji jednak w państwie polskim, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, zmianę w sposobie zarządzania Komitetem Olimpijskim.
2: No instytucji, która powinna nieść za sobą pewne wartości związane ze sportem, no ale też naszym w zasadzie codziennym funkcjonowaniem w życiu i te wartości są ponad takimi obszarami, które można jednoznacznie określić, bo one dość mocno też mam wrażenie, ale pozytywnie są uniwersalne. Natomiast a propos PKOL-u w tym momencie, za czasów też pana Piesiewicza, czy on stał się kolejną taką instytucją, którą niszczyła albo jeszcze niszczy polityka albo te polityczne powiązania? No bo tutaj wiemy a propos pana Piesiewicza, aferze Zonda Krypto, powiązania z politykami prawicy i tak dalej, i tak dalej.
4: Związki pana Piesiewicza z panem Sasinem były oczywiste i wiadomo, jak pan Piesiewicz zdobył władzę w Komitecie Olimpijskim. Także to dobrze nie świadczy o samej wizji tego komitetu, tego jak ten komitet, jakimi wartościami powinien się odznaczać. W związku z czym ja myślę, że odejście pana Piesiewicza z Komitetu Olimpijskiego i przywrócenie tego, co jest najważniejsze dla polskiego sportu, a więc pewnych wartości związanych z

0: tym, co zawsze przyświecało ideom olimpijskim, a więc uczciwości, pewnej rywalizacji, jest najważniejsze, będzie tutaj istotne.
1: Czyli mówiąc o panu Piesiewiczu, możemy też powiedzieć, że to jest kryzys w PKOL-u, kryzys personalny, czy jednak znacznie kryzys, głębszy kryzys instytucji?
0: Myślę, że jest to kryzys personalny, że jest to przede wszystkim kryzys personalny. No to, co zdarzyło się, jak pan Piesiewicz zdobył swoją władzę, to jak pan Piesiewicz zdobywał tę władzę, powołując się na wpływy w spółkach Skarbu Państwa, jeżeli chodzi także o to, co związki z panem Sasinem, no spowodowało, że jest to kryzys personalny. Nie wiązałbym tego jakoś instytucjonalnie. No, polski sport jest naprawdę instytucją, która jest związana z bardzo wyraźnymi wartościami. No i te wartości, nie należałoby tych wartości w jakiś sposób deprecjonować.
1: Z jednej strony tak, no z drugiej strony w kontekście afery Zonda Krypto informacje pojawiają się niepokojące, no bo chociażby dla PKOL-u jest problematyczne, wydaje się to, że jedna z umów cesji wierzytelności podpisanych przez pana Piesiewicza mogła według służb mieć charakter prania brudnych pieniędzy. To oczywiście też kwestia wyjaśnienia wszystkich wątków i spekulacji, no ale to są poważne zarzuty, poważne wątpliwości, które się pojawiają a propos funkcjonowania w ogóle PKOL-u za czasów Radosława Piesiewicza, no bo możemy mieć taką wątpliwość albo postawić taką tezę, że PKOL no w pewien sposób podpisywał umowy wprost, no z przestępcami.
0: Panie redaktorze, ja nie znam szczegółów tych spraw, natomiast rzeczywiście jest tutaj bardzo wiele wątpliwości do wyjaśnienia i myślę, że tym powinna zajmować się prokuratura. Te wszystkie informacje, które do nas dochodzą w takiej przestrzeni medialnej, dotyczące przyjmowania jakichś zegarków, dotyczące różnych kontaktów pomiędzy panem Piesiewiczem a różnymi osobami, no są wielce niepokojące. Natomiast pozwólmy tutaj działać służbom. Myślę, że to jest ta kwestia, która powinna być rozwiązana na poziomie prokuratury i prokuratura powinna tutaj wyjaśnić do końca wszelkie wątpliwości, które się pojawiają w przestrzeni medialnej.
1: W sprawie pieniędzy czy upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto mówimy w zasadzie o związku tej instytucji, no w cudzysłowie instytucji, z różnego rodzaju osobami mającymi duży wpływ na polskie życie publiczne, czy też instytucjami, które mają wpływ na nasze życie publiczne. Jaka jest siła rażenia według pana, ta polityczna afery Zonda Krypto?
0: Wydaje się, że afera Zonda Krypto jest aferą no, rzeczywiście prawej strony sceny politycznej. No, trudno sobie wyobrazić, żeby były prokurator generalny, który przyjmuje korzyści finansowe w postaci jakichś tam wpływów na swoją fundację, nie był zaangażowany w kwestie dotyczące gdzieś tam niwelowania w jakichś korzyści związanych z funkcjonowaniem tej giełdy. Z drugiej strony mamy też pana prezydenta, który uczestniczył w różnego rodzaju uroczystościach, które były finansowane przez Zonda Krypto. No, tych powiązań, czy to pan Wipper, czy pan były prokurator generalny, jest bardzo wiele. No trudno, to chyba jest pierwsza tego typu afera, gdzie widać tak bezpośrednie relacje pomiędzy prokuratorem generalnym, na którego fundację wpłacane są jakieś rzeczywiste środki.
1: 450 tysięcy złotych.
0: Tak, dokładnie. No, tak, no, z tym nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Pan prokurator generalny dzisiaj broni się, że został sprowokowany. Pojawiają się takie śmieszne gdzieś tam w przestrzeni medialnej informacje. No ale to jest tak oczywiste, że te powiązania są, no te oczywiste umorzenia.

0: kilka umorzeń. Przecież Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2018 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z ujawnieniem już pierwszych jakichś tam decyzji dotyczących z funkcjonowaniem tej giełdy, jakieś nieprawidłowości były, pojawiały się różnego rodzaju informacje w sferze medialnej, nie tylko medialnej, ale też organów państwa, Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z czym no, te powiązania są tak oczywiste, te kolejne umorzenia, które dotyczą kolejne umorzenia śledztw, które dotyczą Zonda Krypto. Kolejne decyzje związane z wetami pana prezydenta. No pamiętajmy, że no przecież to się nie bierze znikąd.
1: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński a propos tych pieniędzy na fundację Instytut Polski Suwerennej, tę fundację związaną ze Zbigniewem Ziobro, mówi w ten sposób. Ziobro to był człowiek, który po wielu namowach przyjął jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. To był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje, tylko że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą. To już jakiś czas temu Jarosław Kaczyński te słowa wypowiadał, kiedy te informacje też się pojawiły. Jak politycznie czytać słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który mówi właśnie o błędzie Ziobry, ale jednocześnie podkreśla, że nie wiedział on, z kim ma do czynienia?
0: To jest zupełnie zrozumiałe, dlaczego pan prezes Kaczyński jeszcze nie podjął jakichś kroków prawnych związanych z usunięciem przecież wiceprzewodniczącego partii. Mamy bardzo jasne doniesienia świadczące o tym, że te powiązania Zbigniewa Ziobry, zresztą sam się przyznaje do tego, że przyjął te pieniądze, że te pieniądze zostały wykorzystane w jakichś jego prywatnych sprawach, są zupełnie niezrozumiałe. Panie redaktorze, tak, jeżeli popatrzymy na kwestie dotyczące byłego ministra sprawiedliwości i jego zaangażowania w tą sferę, to trudno tutaj sobie wyrobić jakąkolwiek inną linię niż to, że to zaangażowanie no, miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie polityczne. To znaczy, od dłuższego czasu nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby polityk, który przyjmuje jakąś korzyść majątkową, był związany z relacjami, w których ta korzyść majątkowa będzie wpływała na bezpośrednie jego działania. No a tutaj mamy rzeczywiście jakieś umorzenia. Mieliśmy kilka tych umorzeń, śledztw. Trudno tego nie wiązać, jeżeli chodzi o sytuację polityczną. Trudno tego nie wiązać, jeżeli chodzi o kwestie związane z różnego rodzaju działaniami także w polskim parlamencie. No przecież te wszelkie poprawki, które były zgłaszane polityków z prawej strony sceny politycznej, no są oczywiste. No one dokładnie oddają to, czego chciał pan Kral. Mieliśmy tutaj dokładne w poprawki, które przekładają się na sytuację, która ma sprzyjać w Zonda Krypto. Także no, trudno inaczej to interpretować.
1: To teraz wyniki sondażu dla Rzeczpospolitej SW Research. 56,8% badanych uznało, że Prawo i Sprawiedliwość powinno usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii w związku ze sprawą pieniędzy przekazanych przez prezesa Zonda Krypto. Przeciwnego zdania było 12,8%, 19,5% nie miało zdania, a 10,9% deklarowało, że o sprawie nie słyszało. No tutaj możemy powiedzieć, że przewaga osób zdecydowanie, które uznały, że Prawo i Sprawiedliwość powinno usunąć byłego ministra sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z PiS-u w związku z przejęciem tych pieniędzy od Zonda Krypto? Czy odpowiedzialność polityczna byłaby tu jednak przedwczesna, dopóki nie ma prawomocnych ustaleń sądu?
0: No jednak odpowiedzialność polityczna jest czymś innym niż odpowiedzialność prawna.

0: jest z punktu widzenia korzyści PiS-u, trudno wyobrazić sobie, jaką korzyść PiS może mieć dalej trzymając się Zbigniewa Ziobro. Jednak no, takie odcięcie się Zbigniewa Ziobro, czy odcięcie Zbigniewa Ziobro od Prawa i Sprawiedliwości byłoby czymś sensownym. Z drugiej strony no, mamy tą taką narrację PiS-u, która polega na tym, że pan Jarosław Kaczyński no, zawsze brnie w taką narrację, która nie pozwala na to, żeby jakikolwiek błąd, który gdzieś się pojawia w funkcjonowaniu tej formacji, był widoczny. W związku z czym no, to się to kłóci z jedną i z drugą narracją, ale myślę, że Zbigniew Ziobro jest dużym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na to, jak został uwikłany, czy sam się uwikłał w tą aferę.
1: Patrząc na w ogóle problemy dotyczące Prawa i Sprawiedliwości, a jest ich na pewno kilka, który z nich by pan doktor wskazał jako ten najważniejszy i najbardziej negatywnie wpływający na obecną sytuację Prawa i Sprawiedliwości?
0: To znaczy myślę, że to są dwie kwestie. No, pierwsza to jest rozpad Prawa i Sprawiedliwości i to, co stało się z panem Morawieckim, z premierem Morawieckim i odejście jednak znaczącej liczby i posłów, i senatorów, i osób, które odgrywają istotną rolę w partii. Także takich osób, które odgrywają rolę taką bardzo merytoryczną i na poziomie operacyjnym. Z drugiej strony no jest to na pewno afera Zonda Krypto, która no, w bardzo dużym stopniu uderza w Prawo i Sprawiedliwość. I to są te dwie kwestie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia postrzegania tej partii. Bo no, nie da się ukryć mimo wszelkich zaklęć, że afera Zonda Krypto no, to jest afera PiS-u, osób powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z czym myślę, że tutaj będzie to miało bardzo daleko idący wpływ, jeżeli chodzi o poparcie dla tej partii.
1: Jak Prawo i Sprawiedliwości idzie zarządzanie tymi kryzysami, zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym, związanym z aferą Zonda Krypto?
0: Jeżeli chodzi o kwestie związane z wewnętrznym podziałem, ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego jasnego sposobu zarządzania tą kwestią, w związku z czym wygląda to bardzo słabo. Wyborcy nie do końca rozumieją, na czym ten podział polega. Widać tutaj daleko idący dysonans, który jest związany z tym, co mówią politycy jednej, jak i drugiej strony. Z drugiej strony też, jeżeli chodzi o Zonda Krypto, no przerzucanie wszystko, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto na stronę pana premiera Tuska, no nie wydaje się dość dobrym rozwiązaniem. W związku z czym wydaje się, że ten cały przekaz, który jest z prawej strony, to zresztą bardzo dobrze widać w sondażach, nie skutkuje dość dobrze.
1: Radosław Piesiewicz, odwołany kadencję byłego już prezesa PKOL-u na stanowisku dokończy Marian Kmita, który od ponad 20 lat jest szefem Polsatu Sport. Wracamy do tej informacji dotyczącej PKOL-u już z informacjami wskazującymi właśnie na odwołanie Radosława Piesiewicza. Panie doktorze, na koniec naszego spotkania to będzie pierwszy krok do uzdrowienia sytuacji w PKOL-u?
0: No tego nie wiemy. Jednak jeżeli chodzi o PKOL, tam się ściera dość dużo różnych sił, dość dużo różnych interesów, w związku z czym poczekajmy jeszcze chwilę. No ale jest to pierwszy krok, który rzeczywiście no, powoduje, że jeżeli pan Piesiewicz, który no, był symbolem niezbyt dobrej polityki, pewnej tajemniczości, kwestii związanych z zegarkami, kwestii związanych z realizowaniem interesów różnych partii, przepraszam, różnych

0: różnych organizacji został odwołany, no to świadczy o tym, że jakaś prognoza do naprawy tej instytucji idzie w dobrym kierunku. Natomiast no, musimy tutaj poczekać na myślę, że musi minąć ileś czasu, żeby
1: stawiamy kropkę,
0: oczywiście
1: panie doktorze. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Doktor Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dron znaleziony na plaży w pobliżu Ustki najprawdopodobniej pochodzi z Rosji. Bezzałogowiec jest badany przez wojsko. Przejścia na polsko-ukraińskiej granicy będą pracować w specjalnym trybie. To w związku z weekendowymi atakami Rosji. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z funkcji prezesa został odwołany Radosław Piesiewicz. Minęła 15. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Wojsko bada drona znalezionego na plaży w pobliżu Ustki. Wstępne oględziny wskazują, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Jak powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, ze względu na możliwe zagrożenia ze strony Rosji trzeba budować odporność społeczeństwa na tego typu wydarzenia.
2: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
1: Jak poinformowało wojsko, dron najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Takiego scenariusza nie wyklucza gość Polskiego Radia 24, generał Bolesław Samol.
3: Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej. Na miejscu są policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzą też saperzy. Przejścia graniczne z Ukrainą w najbliższych tygodniach będą pracować w specjalnym trybie. Ma to związek z rosyjskimi atakami, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę tuż przy granicy z Polską. Szczegóły opracowuje Ministerstwo Finansów. Szef resortu Andrzej Domański zapowiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem. A więcej na ten temat Sylwia Białek.
4: Celnicy, policjanci, Straż Graniczna i wojsko mają tak organizować pracę na przejściach granicznych, żeby przeciwdziałać zatorom i gromadzeniu się pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym jest mowa na specjalnej naradzie w resorcie finansów i o tym, jak mówił minister Andrzej Domański, będzie też rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Zaznaczył, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne pracują w pełnej koordynacji z innymi służbami, ale ta sytuacja, zagrożenie ze strony Rosji wymaga specjalnych działań.
5: Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
4: Donald Tusk kilka dni temu poinformował, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych tygodniach.

0: Podkreślał wówczas, że Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Ataki w pobliżu granicy Polski miały zastraszyć i podzielić Europejczyków. Tak, incydenty, do których doszło w weekend, komentuje szef francuskiej dyplomacji. Jean-Noël Barrot podkreślił, że Rosja nasila agresywne działania wobec Unii Europejskiej i NATO, ponieważ chce osłabić jedność Zachodu. Cel jest jasny. Zastraszyć Europejczyków, zniechęcić ich, a przede wszystkim podzielić. Od 5 lat obserwujemy coraz silniejszą agresję Władimira Putina wobec Unii Europejskiej i NATO. Dlaczego? Ponieważ wie, że naszą siłą jest jedność. Dopóki jesteśmy zjednoczeni, nic nie jest w stanie nas zastraszyć.
2: Unité. Et que dès lors que nous sommes unis, rien ne peut nous intimider.
1: W weekend rosyjskie drony uderzyły m.in. w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Po ataku w pobliżu stacji Jachodyn na ukraińsko-polskiej granicy zatrzymał się inny pociąg, którym z Kijowa wracali były brytyjski premier Boris Johnson oraz europejscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Pociąg bezpiecznie dotarł później do Polski. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dowiedziało się Polskie Radio. Zarząd PKO podjął jednocześnie decyzję w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Podstawą do podjęcia decyzji był artykuł 21 statutu stowarzyszenia, który pozwala powołać zastępstwo dla prezesa do końca kadencji. Mówi on, że wobec niemożności pełnienia funkcji przez prezesa PKO na mocy uchwały zarząd powierza ją jednemu z wiceprezesów. A sam Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. To decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach, który uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw. Radosław Piesiewicz pod koniec sierpnia został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W niemal całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem od zachodu będą postępowały większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na termometrach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. Tam około 16 stopni.
3: Klima.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości regionów Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.08 i kolejny temat przed nami. Dużo dzisiaj w Polskim Radiu 24 mówiliśmy o bezpieczeństwie, chociażby o ostatnich atakach rosyjskich przy granicy z Polską. To wywołało dużo komentarzy i dużo właśnie rozmów, chociażby na temat bezpieczeństwa, również odporności społeczeństwa, ale równie ważne w tym wszystkim są kwestie gospodarcze, ekonomiczne i o nich teraz na naszej antenie będzie więcej.
0: Komentarz.
3: Razem z nami Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy właśnie od tych rosyjskich ataków na terenie Ukrainy, no ale bardzo blisko naszej polskiej granicy. To z jednej strony. Dzisiaj kolejna informacja, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Poinformował o tym wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu też pracują służby. Ale czy ten rosyjski atak i to podjęcie tego drona, o którym tutaj wspominam przed momentem. Czy dla inwestorów chociażby zagranicznych takie sytuacje zmieniają w sposób jednoznaczny już w danej chwili postrzeganie Polski jako potencjalnie bezpiecznego albo niebezpiecznego miejsca do inwestowania?
4: Chyba jednak nie. Takie mam wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że ci inwestorzy dzielą się na dwie grupy. Tak przynajmniej sądzę. Mówię oczywiście o tych zagranicznych, o tych, którzy trochę mniej intensywnie szukają informacji dotyczących tego, co się tak dokładnie dzieje w Polsce, w Ukrainie, na granicy polsko-ukraińskiej, czy w ogóle w rejonie. Pierwsza grupa to są ci, którzy, to brutalnie zabrzmi, przyzwyczaili się po prostu do tego, że Polska jest krajem przyfrontowym. Ten początek, czyli atak na Ukrainę, marzec 2022 roku, no to był rzeczywiście szok i tutaj także oni, myślę, odbierali nas trochę jako kraj potencjalnie mocno zagrożony wojną i to być może relatywnie szybko. No, kto wie, co by było, gdyby Rosjanom udało się rzeczywiście zajęcie Ukrainy w ciągu kilku dni. No, nie zmienia to faktu, że to jest ta grupa, która, tak jak powiedziałem, przyzwyczaiła się do tego, że Polska w tej chwili jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. I takie pojedyncze akty, no właśnie, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, one jakiegoś większego wrażenia nie robią. Zresztą, jak pamiętamy, ten pierwszy, to znaczy rakieta, która zabiła dwóch Polaków, jak się potem okazało, akurat zabłąkana rakieta ukraińska, nie rosyjska, ale to był też taki moment, który wywołał wrażenie. Pamiętam, wieczorem złoty osłabił się o 15 groszy w stosunku do euro, prawie od razu, kiedy pojawiła się ta informacja. No ale to był ten pierwszy raz. Natomiast te kolejne drony, te kolejne naruszenia, one już takiego wrażenia nie wywołują. I druga grupa inwestorów, i proszę mi wierzyć, ja się w tym roku, w lipcu i w sierpniu, trochę przy okazji wakacji, trochę przy okazji zawodowych różnych aktywności, spotkałem przynajmniej z 4 czy 5 osobami z Europy, Hiszpania plus Niemcy, którzy uważają, że w pierwszej chwili uważali, że Polska toczy jakąś wojnę w ogóle. W dalszym ciągu część Europejczyków tak postrzega nasz kraj, więc no, dla nich też oczywiście nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o to, co czytają w tej chwili, no bo skoro tu się jakaś wojna dzieje, no to wiadomo, że jak jakiś dron jest w Bałtyku, no to jest związane z tą wojną. To może dla niektórych to, co powiedziałem przed chwilą, jest dość kuriozalne, ale proszę mi wierzyć, ja się cały czas z tym spotykam. To, że mieliśmy takie stanowiska w 2022 roku, no to rozumiem. Rzeczywiście sytuacja była niejasna, jak daleko Rosjanie mogą potencjalnie chcieć wejść, no ale dzisiaj wydaje się, że sprawa jest dość oczywista, a jednak nie do końca. Ale tak jak powiedziałem, i w jednym, i w drugim przypadku myślę, że tego typu sytuacje, te, których słyszeliśmy znowu w tych ostatnich dniach, nie wywołują jakiegoś wielkiego wrażenia.
3: A czy potencjalny inwestor, na przykład zagraniczny, obserwuje w pierwszej kolejności samo zagrożenie właśnie militarne, czy raczej to również, a może przede wszystkim, czy państwo potrafi sprawnie reagować i sprawnie na nie odpowiedzieć?

Wszystko jest oczywiście istotne. Nie możemy powiedzieć, że dzisiaj inwestorzy zagraniczni nie patrzą na Polskę jako na kraj potencjalnie zagrożony, czyli to ryzyko związane z Polską pewnie jest większe niż w roku 2021, kiedy większość świata absolutnie nie wierzyła w to, że Rosjanie mogą w ogóle próbować iść na wschód w taki sposób, czyli tocząc normalną, regularną wojnę.

0: związane ze współpracą. Czasem no, patrzymy też z dużym dystansem na to, co mówi, co robi amerykański prezydent, bo Stany Zjednoczone są oczywiście tutaj kluczowe, ale z drugiej strony w zasadzie nie było jego wypowiedzi poważnej, w której kwestionowałby on chęć pomocy Polsce w sytuacji, kiedy rzeczywiście zostałaby zaatakowana przez Rosję. Więc Stany Zjednoczone są tu ważne. Wojska amerykańskie w Polsce są. Mają być kolejne, jak wiemy, ma być kolejna baza amerykańska w Polsce. To jest na pewno element mocno stabilizujący. Oczywiście także zacieśnienie takich relacji związanych z tworzeniem potencjału obronnego w ramach krajów Unii Europejskiej, czy jakichś takich dwustronnych porozumień. Coraz więcej mamy takich sytuacji i w kontekście Francji, i w kontekście Niemiec. Więc to też jest taki element, który chyba nam pomaga budować takie postrzeganie, że Polska, jeśli nawet coś by się stało, nie jest taka bezbronna, ale samo budowanie tego potencjału może być takim elementem odstraszającym. Więc mam wrażenie, że chyba większe znaczenie znowu ma to, co się w Polsce dzieje, czyli perspektywy makroekonomiczne, czyli kwestia wydawania środków na różnego rodzaju inwestycje. Mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie Radia 24 i energetyka i obronność właśnie, bo przecież budujemy ten potencjał, ale to oznacza setki miliardów złotych, które wydajemy. I dla tych firm, które siedzą w tej branży, branży obronnej, ten potencjał związany z możliwością robienia biznesu w tym zakresie, on jest ważniejszy niż to zagrożenie potencjalne Polski, więc te firmy są gotowe do Polski przychodzić. Zresztą widzimy, że przychodzą. No więc bardziej biznes, bardziej kwestie możliwości zarabiania niż zagrożenie ze strony Rosji. Tak
1: mi się ale wydaje, ten biznes i możliwości zarabiania świadczą o tym, że najbardziej rozwijającym się sektorem naszej gospodarki będzie ten związany właśnie z obronnością?
0: Jeśli chodzi o wydatki, jeśli chodzi o pieniądze, które wydamy w najbliższych latach na zwiększanie potencjału w kontekście takich inwestycji twardych, to myślę, że numer jeden to będzie energetyka. Oficjalnie rząd mówi o bilionie złotych, ja myślę, że to będzie 1 200 000 000 000 przynajmniej do roku 2037. Ja tak cały czas mówię o tym 37, nie o dekadzie, no bo to jest rok włączenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej polskiej elektrowni atomowej, przynajmniej w planach. Więc to jest taki dla mnie dość ważny element całej układanki. Myślę, że około 1 200 000 000 złotych pójdzie na energetykę właśnie. Około 800 000 000 myślę, że pójdzie na obronność, chociaż tutaj to nie jest wielkość, która się nie może zmienić. Możemy przecież kupić więcej niż dzisiaj planujemy. To też będzie oczywiście uzależnione od naszych możliwości, od tego jak będziemy mogli różnego rodzaju broń nabywać, na jakiej zasadzie również. Jeśli będzie to oznaczało offset, jeżeli będzie to oznaczało przychodzenie tych firm, od których kupujemy do Polski, współpraca z polskimi firmami, to pewnie będziemy bardziej skłonni wydawać większe pieniądze, no bo to buduje znowu potencjał polskiej gospodarki. Nie tylko w kontekście obronnym, czyli obronności Polski, ale także rozwoju gospodarczego. Oczywiście pozyskiwania nowych technologii. Ja tu zawsze daję przykład Turcji, bo to jest chyba taki najbardziej wyrazisty przykład właśnie takich działań, no przynajmniej od lat 80. W kontekście budowy właśnie takiego bardzo mocnego, już dzisiaj konkurencyjnego przemysłu obronnego, jaki Turcy mają. Więc być może to będzie więcej niż te 800 000 000, ale dzisiaj te programy, które znamy, mam oczywiście też na myśli to, co już zostało zamówione, jak myśliwce F-35 choćby, to pewnie będzie taki rząd wielkości. Więc to będą chyba te takie dwa główne kierunki wydawania pieniędzy w Polsce. Oczywiście mówiąc o obronności, mam na myśli tylko inwestycje. Nie mówię o, nie wiem, wypłacaniu żołdów, bo gdybyśmy tak chcieli do tego podejść, no to w ciągu 12 lat wydamy na samą obronność pewnie te 2,5 biliona złotych, może więcej. Ale to jest całość, ta część inwestycyjna, no to pewnie będzie raczej około 800 000 000.
1: A jak w tym wszystkim ważne jest zabezpieczenie na przykład naszej granicy? Premier Donald Tusk podkreślił, że współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, bo chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom oraz gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład tych z paliwem. Jeżeli Rosja zaczęłaby rzeczywiście destabilizować polskie przejścia graniczne, transport oraz infrastrukturę, jak szybko takie działania mogłyby przełożyć się na polską gospodarkę?
0: Ja myślę, że to nie dotyczyłoby tylko polskiej gospodarki, tylko dotyczyłoby całej Unii Europejskiej. No mamy dzisiaj przykład oleju napędowego. Oczywiście to nie jest celowe działanie Rosji, to jest jakby pokłosie ataków ukraińskich na instalacje naftowe w Rosji, szczególnie na rafinerie. Oczywiście z punktu widzenia Ukrainy i z punktu widzenia potencjału prowadzenia wojny przez Rosję,

0: to jest fantastyczny pomysł, niszczyć właśnie tego typu obiekty, no ale z punktu widzenia stabilności na rynku paliw w Europie, no to widzimy, co się dzieje. Mamy jedną z największych w historii różnic między ceną oleju napędowego a benzyny. Widać to także na polskich stacjach, bo po prostu tego oleju napędowego brakuje. Więc bardziej bym tutaj chyba wskazywał na oddziaływanie takich działań Rosji na całą Unię Europejską, a nie tylko na Polskę. Natomiast oczywiście, no, gdybyśmy wyobrazili
1: no tak,
0: sobie,
1: ale to przepraszam, że wejdę w słowo, ale słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, wskazują na odpowiedzialność chyba po innej ze stron. To znaczy Donald Trump miał powiedzieć, że Ukraina powinna przestać niszczyć rosyjskie rafinerie i zasoby oleju napędowego. Jak stwierdził, rozmawiał o tym już z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i uważa, że te ukraińskie ataki na rosyjski sektor paliwowy po prostu szkodzą światu. Donald Trump argumentował to wszystko, że działania te powodują niedobór oleju napędowego i że problem ten nie wynika wyłącznie z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ile racji jest w tych słowach Donalda Trumpa?
0: Ale to jest dokładnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą. To są naczynia połączone. Świat to są naczynia połączone. Przecież nawet jeżeli mocno ograniczyliśmy zakupy ropy w Rosji, czy gazu w Rosji, kupujemy dalej, choćby gaz skroplony, także do Polski on jeszcze niedawno przecież przychodził, to kupujemy w Rosji gotowe paliwa. No jeśli nawet nie my, choć my też kupujemy, to robią to inne kraje Unii Europejskiej, więc te paliwa po pierwsze mogą do Polski wpływać, a po drugie przyjeżdżać, a po drugie, no znowu, rynek europejski trzeba traktować jako całość, czy generalnie rynek światowy trzeba traktować jako całość. Jeżeli są ograniczone dostawy, na przykład do Chin albo do Indii, wszystko jedno, akurat Hindusi, jak wiemy, też pod wpływem amerykańskiego prezydenta mocno ograniczyli w tej chwili zakupy ropy w Rosji, ale jeżeli mamy ograniczone dostawy właśnie do tych dwóch krajów, dlatego że są podejmowane działania, które mają zmniejszyć możliwości sprzedażowe Rosji, no to to oznacza, że Chińczycy czy Hindusi muszą szukać tego paliwa gdzie indziej, w innych częściach świata, u innych dostawców. Więc będzie to wpływało na ceny także w Europie. Więc no, Trump ma tutaj rację oczywiście, ja to jeszcze raz powtórzę.
1: No tak, ale te słowa można trochę interpretować tak, jakby to działania Ukrainy odpowiadały za ten kryzys na świecie.
0: No nie. To jednak to jest jeden z elementów, który wpływa na to, że olej napędowy, tu konkretnie musimy mówić o oleju napędowym, że olej napędowy jest dzisiaj rzeczywiście bardzo drogi, biorąc pod uwagę polskie ceny, to przez chwilę, zanim wprowadzono obniżony VAT, mieliśmy wyższą cenę w 2022 roku w marcu, kiedy się wojna w Ukrainie w takiej formie zaczynała. Więc to jest jeden z elementów wpływających przede wszystkim na cenę oleju napędowego jako gotowego produktu. I faktycznie tu Trump ma rację. Ta bardzo wysoka cena dzisiaj w Europie w części wynika z działań Ukrainy. Tyle tylko, że gdyby nie było ataku na Iran, to nie mielibyśmy dzisiaj 105, 107, 108, bo takie ceny mieliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, dolarów za ropę Brent, niewiele mniej za ropę WTI. Jeśli tyle nie kosztowałby Brent, to owszem, dalej mielibyśmy różnicę między ceną oleju napędowego i benzyny, czyli olej napędowy byłby dużo droższy niż benzyna, tyle że o złotówkę czy o 2 złote te ceny byłyby niższe. W związku z tym głównym powodem tego, że my dzisiaj płacimy po 8,80, ja już nawet widziałem powyżej 9 zł na stacjach benzynowych w Polsce za olej napędowy, głównym powodem tego jest destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czy zgadzamy się z decyzją Trumpa w kontekście Iranu, czy nie? To atak na Iran i konsekwencje tego wszystkiego, także odpowiedź Iranu. Przecież pamiętajmy, w zeszłym roku w czerwcu też mieliśmy ataki z dwóch stron, czyli i na Iran, i Iran atakował Izrael, ale nie było w ogóle żadnej destabilizacji na rynku surowców, dlatego że Iran nie zdecydował się na przykład na zamknięcie cieśniny Ormuz albo na ataki na instalacje naftowe w innych krajach Bliskiego Wschodu. Teraz jest inaczej. I to jest główny powód tego, że mieliśmy, że mamy cały czas potężny wzrost cen ropy jako surowca na świecie. I to jest absolutna większa część tego, że my dzisiaj musimy płacić, tak jak powiedziałem, te mniej więcej 9 zł za olej napędowy. Gdyby nie to, pewnie mielibyśmy cenę, nie wiem, 6,80, a benzyny na przykład 6,20, gdybyśmy mieli cenę 65 dolarów za baryłkę. Czyli dalej olej napędowy byłby dużo droższy. I to jest między innymi spowodowane atakami. Jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia Ukrainy jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł. Uderzenie naprawdę w bardzo ważny obszar gospodarki rosyjskiej, więc gdyby nie te ataki ukraińskie, nie mielibyśmy zmniejszonej ilości, zmniejszonej podaży oleju napędowego, jeszcze raz powtarzam, jako gotowego surowca, w szczególności w Europie, ale te ceny byłyby, ale gdyby nie Iran, to i tak oczywiście te ceny były dużo, byłyby dużo, dużo niższe. Więc no tak, główny ale... powód to jest Bliski Wschód.

0: pytanie też, co dalej w takim razie? No bo wspominał pan o tym poziomie 108 dolarów za baryłkę ropy. Czy on powinien nas już w tym momencie rzeczywiście niepokoić? Czy jednak dla gospodarki w ogóle znacznie ważniejsze jest to, jak długo utrzymają się te wysokie ceny, albo czy jeszcze bardziej pójdą w górę?
1: Rozmawialiśmy na początku konfliktu, że takie jednoznaczne, takie jednorazowe wyskoki, mieliśmy wtedy prawie 120 dolarów przez chwilę, one oczywiście przełożą się na inflację, one się przełożą w mniejszym stopniu, jak się okazuje, na razie się w Polsce przekładają na ceny innych towarów i usług, czyli to będzie taki pośredni wzrost, pośrednie przełożenie, nie bezpośrednio w koszyku inflacyjnym. Ale to będzie stosunkowo niewielkie, jeśli oczywiście ta destabilizacja rynku nie będzie trwała długo. I proszę zobaczyć, mieliśmy porozumienie w czerwcu, cena ropy Brent spadła z 90 prawie 5 dolarów na 72,5 dolara za baryłkę w ciągu 2,5 tygodnia. Ja szacowałem, że gdyby taka cena została, to ten całkowity impuls inflacyjny w Polsce w tym roku wynosiłby może 0,3, może 0,4 punktu procentowego. Czyli zamiast inflacji średniorocznej na poziomie 2,5 na przykład, mielibyśmy 2,8. Umówmy się, nie jest to różnica, która w sposób istotny wpływa na sytuację polskiej gospodarki i nas wszystkich. Ale jeżeli taka cena będzie się utrzymywała dłużej, no to przede wszystkim ten element przekładania się na inne towary i usługi, na ceny innych towarów i usług będzie coraz mocniejszy. Więc tak, oczywiście to jest kluczowe dzisiaj, nie tylko sama skala wzrostu, ale także jak długo ta bardzo wysoka cena będzie obserwowana i będzie wpływała oczywiście na ceny na stacjach benzynowych. Przecież polski rząd zdecyduje się na kolejny program CPN. On oczywiście w mniejszym stopniu ogranicza wpływ na ceny innych towarów i usług, bo obniżenie VAT-u, to jest ten główny element niższej ceny paliwa w programie CPN, jest neutralny dla przedsiębiorców. Oni i tak ten VAT rozliczają, no ale mimo wszystko będzie to oznaczało mniejsze wydatki polskich konsumentów, więc to też ma znaczenie oczywiście na to, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. No wiele jest tych elementów, które musimy brać pod uwagę. Proszę zobaczyć, Donald Trump dzisiaj szuka winnych, jeśli można tak powiedzieć. Czyli sam mówi, cena benzyny w Stanach spadnie po wyborach. Wybory, pamiętajmy, są w listopadzie. Wtedy się ta wojna zakończy i benzyna będzie tak tania, jak jeszcze nigdy, no może nie jak jeszcze nigdy w historii, ale tam było takie sformułowanie, które można przyrównać do polskiego tania jak barszcz. Ale po wyborach, prawda? Tymczasem znamy tą zależność, która od ponad 100 lat w Stanach Zjednoczonych obowiązuje. Im droższa benzyna, tym mniejsze poparcie dla aktualnie rządzących. I Trump przecież też to wie, też to rozumie, więc zaczyna szukać innych możliwości, na przykład zrzucając winę na Ukraińców. Czyli olej napędowy, benzyna są drogie, ponieważ Ukraińcy niszczą rafinerie, atakują rafinerie rosyjskie. Tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejszy element wzrostu cen, ale jest to jakieś chwytliwe hasło, które być może...
0: To jest wykorzystywane politycznie w tym wypadku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ale to a propos cen ropy, przejdźmy teraz do kolejnej informacji, która może chyba nas niepokoić. Gaz w Europie, jak słyszymy, jest obecnie najdroższy od 2022 roku. Czy to dla Polski może być niepokojący rzeczywiście sygnał? No bo my słyszymy z jednej strony, że nasze magazyny gazu są wypełnione w ponad 90%. Jak z tymi cenami będzie?
1: Jak przypominam sobie w tej chwili wykres, to w tych pierwszych dniach ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran mieliśmy do czynienia też z bardzo mocnym wzrostem cen gazu. Z tego co pamiętam, doszliśmy do poziomu 65 euro za megawattogodzinę z mniej więcej 35 euro za megawattogodzinę. Czyli procentowo to nawet ten wzrost może przez chwilę był wyższy niż w przypadku ropy, a możemy się kłócić w zależności od tego, jaki dzień, jaką bazę sobie weźmiemy. Nikt się specjalnie tym nie przejął. Przede wszystkim dlatego, że to był koniec okresu grzewczego w Europie. W związku z tym to zapotrzebowanie na gaz było jednak istotnie mniejsze. Spadało przede wszystkim. No więc jak będziemy znowu tego gazu kupowali więcej, to cena już będzie normalna, bo przecież ta wojna się szybko zakończy. Tak chyba wtedy znaczna część obserwatorów, ale także kupujących do tego podchodzi. Ale niestety się to wszystko nie skończyło. No i efekt jest taki, że teraz jesteśmy w przededniu sezonu grzewczego. Magazyny w Europie są zapełnione, mówię teraz o całej Europie, w mniejszym stopniu niż w zeszłym roku o tej porze. To nie jest jakaś wielka różnica, to jest około 10 punktów procentowych mniej. Z tego co pamiętam, to jest poziom w tej chwili około 53-4%, było około 43-4%, było 55% o tej porze w zeszłym roku. No ale jeżeli teraz te magazyny miałyby się zapełniać, to oczywiście te koszty byłyby dużo wyższe. To już jest coś, panie redaktorze, co dotyczy głównie Europy. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, jak pan popatrzy na ceny gazu, to ostatnie 12 miesięcy tam nie mamy jakichś wielkich ruchów. To jest mniej więcej 2,8-3 dolary za

0: milion BTU, British Thermal Unit, oni mają inną jednostkę, ale w przeliczeniu na tę naszą jednostkę wynikającą z tej ceny choćby holenderskiego TTF, to jest około 10, w szczycie 12 euro za megawattogodzinę. To proszę zobaczyć, u nas jest 80 kilka, w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest 12. Oni w ogóle problemu wzrostu cen gazu nie mają. Oczywiście dlatego, że są wielkim producentem gazu, szczególnie łupkowego.
1: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Radosław Piesiewicz odwołany z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełniącym obowiązki został Marian Kmita. To decyzja zarządu PKOL-u, który wykorzystał statut stowarzyszenia pozwalający powołać zastępstwo dla prezesa do końca kadencji, jeśli ten nie może pełnić tej funkcji. Do takiej sytuacji doszło, ponieważ Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie i na razie w nim pozostanie. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw. Radosław Piesiewicz pod koniec sierpnia został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Poinformował rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. O znalezieniu drona poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jacek Goryszewski powiedział Polskiemu Radiu, że służby obecnie badają znalezisko.
5: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne. Teraz trwają czynności sprawdzające na miejscu. Policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol staperów też sprawdzi ten obiekt.
4: Podpułkownik Goryszewski dodał, że odnaleziony obiekt był w całości i jest to dron powietrzny. 3 osoby zginęły w wypadku w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Na trasie Lasówki Biała Wieś BMW zderzyło się z autobusem PKS. Śmierć ponieśli wszyscy podróżujący samochodem osobowym, mówi Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
6: Z samochodem podróżowało 2 mężczyzn i 1 kobieta. Autobusem podróżowało 5 osób i nikomu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
4: Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. 100 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. O dotychczasowych wynikach zbiórki poinformowała stołeczna akcja referendalna. Ubrani w charakterystyczne pomarańczowe kamizelki wolontariusze, codziennie od 30 lipca pojawiają się w 20 różnych lokalizacjach na terenie miasta. Potrzeba 130 tysięcy podpisów, ale nasz cel jest zdecydowanie większy, powiedział inicjator referendum Maciej Wilk.
7: Ta górka powinna wynosić minimum jakieś 150-160 tysięcy. To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać specjalnie do komisarza, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
4: Podpisy pod wnioskiem o referendum będą zbierane do 28 września.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 15.33, a przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24, niezwykle ważny z perspektywy rodziców, uczniów, przedszkolaków, bo będzie dotyczył zmian od nowego roku szkolnego, które weszły w życie. Zmian związanych przede wszystkim z dietą, którą dzieci będą w szkołach i przedszkolach spożywały, a wokół tej zmiany przecież narosło dość dużo kontrowersji.
3: Gość Polskiego Radia 24.
1: Razem z nami pani Hanna Stolińska, doktor nauk o zdrowiu.

0: Dietetyk kliniczny, pani doktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając nowe zasady żywienia w szkołach czy przedszkolach, poinformowało, że one nawiązują do założeń diety planetarnej. I od tego może sobie zacznijmy, od pojęcia diety planetarnej. Czym właściwie jest ten model żywienia i gdzie kończą się naukowe podstawy, a zaczynają być może ideologiczne interpretacje?
1: Myślę, że może zaczniemy od tego, że naukowe podstawy są i to bardzo mocne, ponieważ wiele badań potwierdza to, że dieta planetarna, która opiera się na pełnoziarnistych zbożach, na warzywach, owocach, mniejszej ilości mięsa na korzyść na przykład roślin strączkowych, ale również ryb, zdrowych tłuszczów roślinnych, jest to taka dieta naprawdę mocno roślinna, ona wpływa na profilaktykę rozwoju chorób metabolicznych, nadwagi, otyłości. Podkreśliłam to, że jest to dieta mocno roślinna, ale nie jest to dieta wegetariańska czy wegańska, której obawia się wiele osób. Jest to zdrowa, zbilansowana dieta, tak jak pokazuje tak naprawdę piramida żywnościowa, więc nie wprowadzamy czegoś nowego.
0: Nie wprowadzamy czegoś nowego z jednej strony, no ale czy dieta taka bardziej roślinna, większa ilość warzyw, większa ilość owoców musi oznaczać rezygnację z mięsa? Czy można mówić o diecie planetarnej także wtedy, gdy mięso pozostaje jej elementem? No bo to jest chyba główny zarzut a propos tych nowych zmian w szkole, że tego mięsa coraz mniej, a w ogóle za chwilę to nam to mięso zabiorą. No ale ja sobie sprawdzałem też te zapisy dotyczące zmian, no bo jestem żywo zainteresowany. Córka jest w przedszkolu, więc tam chociażby były informacje wskazujące to, że to mięso dwa razy w tygodniu, świeże mięso ma się w diecie znaleźć, że ma być przynajmniej raz w tygodniu też to mięso obok ryb, obok innych rodzajów żywności dzieciom podawane, więc nie miałem takiego wrażenia, żeby ktoś to mięso z diety siłą zabierał.
1: Absolutnie, to jest tylko redukcja ilości, bardziej nawet może zwrócenie uwagi na jakość tego mięsa, bo tu mówimy w kontekście diety planetarnej, żeby raczej było to mięso drobiowe, żeby to nie były typowe kotlety schabowe w panierce, żeby to nie było mięso przetworzone. Wiadomo, nasza polska kuchnia składa się z dużej ilości takiego przetworzonego mięsa, ale widzimy też, jak to wpływa generalnie na nasze zdrowie. Nie jest to całkowita eliminacja mięsa, ale wprowadzenie większej ilości ryb morskich, bogatych kwasem omega-3 i roślin strączkowych typu soczewica, ciecierzyca, groszek, fasola. Wiadomo, to są elementy, to są ważne produkty spożywcze, ale na co dzień one nie są w polskim domu. Robi się troszkę popularniejsza ta ciecierzyca, soczewica na przykład za sprawą humusu. Już chyba każdy wie, co to jest humus i większość ludzi to lubi. Natomiast rzadko jeszcze się da takie typowe dania bez mięsa, a mamy nauczyć nasze społeczeństwo, że to mięso nie musi być w każdym posiłku.
0: Gdzie w tym wszystkim jest właśnie dziecko? No bo czy zasady tego zdrowego żywienia można ustalać przede wszystkim tak z perspektywy zdrowia, czy też środowiska, czy trzeba jednak bardzo mocno uwzględniać gust, przyzwyczajenia i potrzeby rozwijającego się organizmu?
1: Ale małe dziecko to mały dorosły, czyli jeżeli zadbamy o jego żywienie i nawyki teraz, w tym momencie, kształtujemy zdrowie w przyszłości dorosłego Polaka. Wiadomo, że wszystko, co jest słone, tłuste, słodkie, jest dla nas smaczne. Dziecko myśli bardziej tym smakiem niż racjonalnie, czy coś jest zdrowe, czy nie. Dlatego każdy, nie tylko dziecko, zawsze wybierze coś, co jest bardziej przetworzone, bardziej tłuste, słone, bo to są nośniki smaku. Ale mamy zmieniać te smaki od maleńkiego, bo dzieci, które się odżywiają prawidłowo, doceniają ten smak nieprzetworzonej żywności. I mam wielu takich małych podopiecznych, które się zdrowo odżywiają, te dzieci i ich rodzice. My tutaj nikomu nic nie zabieramy. My zaczynamy dbać o nasze polskie społeczeństwo, bo najważniejsza jest profilaktyka, a tej profilaktyki póki co nie ma.
0: No właśnie, ale też pytanie, no bo z jednej strony mamy tutaj szkołę, tylko czy szkoła może sama w sobie skutecznie zmienić te nawyki dziecka, jeśli w domu dziecko je zupełnie inaczej? To znaczy ja tu dążę do takiej myśli i takiego pytania, jak dużą rolę w tym procesie powinni odgrywać rodzice?
1: Rodzice to jest podstawa, ale tak, dziecko spędza jakieś 80% czasu w placówkach edukacyjnych. Dlatego placówka edukacyjna jest

0: za to też odpowiedzialna w bardzo dużym stopniu i każdy musi brać odpowiedzialność za to, jak się odżywiamy, zarówno rodzice, nauczyciele, dziadkowie, opiekunowie, ale też i producenci żywności, i politycy. Wszyscy musimy wziąć za to odpowiedzialność, również dietetycy, wszyscy, którzy się zajmują tym zdrowiem. Dlatego zarówno szkoła, przedszkole, ale i przede wszystkim rodzice, bo to, jak się odżywiają dzieci w domu i rodzice, jest bardzo kluczowe. To stanowi po prostu uzupełnienie wszystkiego w 100%. Nie da się jakby przerzucić odpowiedzialności czy na szkołę, czy na rodziców. To musi iść w parze. I nie mówimy tutaj o jakichś restrykcjach, o tym, że już nigdy dziecko nie zje schabowego w panierce i że dziecku coś odbieramy. My nie odbieramy dziecku niczego, my dajemy mu zdrowie.
1: No właśnie, i tutaj chyba jest klucz do zrozumienia całej tej zmiany, no bo z jednej strony oczywiście możemy narzekać na to, że jest mniej smażenia, to być może dla jakiegoś dziecka będzie mniej smacznie, no ale będzie bardziej zdrowo. I to jest klucz, od którego powinniśmy wychodzić. Ta pierwsza myśl, żeby zadbać o zdrowie dzieci, idąc właśnie dalej, też patrząc na dom i to, jak dom funkcjonuje, żeby w domu być może też te nawyki żywieniowe starać się przynajmniej zmienić. Ja nie mówię, że to ma być rewolucja, ale no właśnie, może dotknijmy tego tematu dotyczącego rewolucji diety w ogóle w naszym życiu. No bo często mamy takie podejście do chociażby naszej diety codziennej, że jak chcemy, nie wiem, zrzucić masę, no to dokonujemy rewolucji, na przykład rezygnujemy z wielu rzeczy z naszej codzienności, ale chyba nie tędy droga. To nie rewolucja w diecie, a małe kroki powinny nam służyć temu, żeby zadbać o swoje zdrowie.
0: Tak, dobrze pan redaktor powiedział, małe kroki, tak naprawdę to są nudne kroki, bo my wszyscy szukamy faktycznie tego efektu wow, że szybko schudniemy, że szybko poprawimy swoje zdrowie, ale te efekty wow nie są na długo. Muszą być podejmowane drobne zmiany, na które, z którymi sobie poradzimy, bo pamiętajmy, że jedzenie wiąże się też bardzo mocno z naszą psychiką. Zajadamy stres, nudę, zmęczenie. I to jest bardzo duży problem. Tak samo jak dzieci, tak jak powiedziałam, one nie patrzą na to, czy coś jest zdrowe, czy nie, tylko czy im to smakuje. Ale powinniśmy na przykład też dawać dzieciom smaczne rzeczy, bo jeżeli danie wegetariańskie będzie makaronem ze śmietaną i z cukrem, to nikt nie powiedział, że to jest dobrze zbilansowany wegetariański posiłek. Te posiłki muszą być też smaczne. Czyli drobne zmiany, ale pokazać dziecku, pokazać dorosłemu, że zdrowe jedzenie może być smaczne i jest smaczne.
1: No właśnie, ale to może też jakaś rola dla państwa przy wprowadzaniu tego typu zmian, bo tak jak pani mówiła o tym makaronie, ja sobie też do głowy wrzuciłem taki przykład a propos roślin strączkowych. No nie wiem, że dziecko na talerzu dostanie taką papkę z ciecierzycy i nic więcej. No pół żartem, pół serio w tej sytuacji. No ale może też wyjść naprzeciw oczekiwaniom, czy tym problemom, które się pojawiają, i dać przykłady jakichś na przykład produktów czy dań, które mogą zostać stworzone właśnie w ramach tej obowiązującej diety, tych nowych zasad żywieniowych w szkołach i przedszkolach, a które powinny przynajmniej w teorii być smaczne.
0: To jest konieczność nie tylko wymagać teoretycznie, ale pokazać praktycznie, jak to zrobić. Czyli faktycznie powinny powstać przepisy dla szkół i przedszkoli, które mogą być wykorzystywane. Można tworzyć wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, pokazywać tym paniom z kuchni szkolnej czy z cateringów, jak przygotowywać zdrowe, fajne, smaczne, wartościowe i pomysłowe te dania, żeby były ciekawe dla dziecka. I też myślę, że na lekcjach czy biologii, czy wychowania fizycznego, czy po prostu zdrowia, gdzie miał powstać ten przedmiot i ma to funkcjonować, czy w jakiś inny sposób rozmawiać w ogóle z dziećmi na temat zdrowia. Żeby to nie było tak, że dziecko nie wie, dlaczego na talerzu dostaje tą soczewicę czy ciecierzycę.
1: Tak jest, a mniej tego mięsa, które na przykład miało częściej w ostatnich miesiącach albo ma częściej w domu. No to jeszcze a propos tego mięsa, no takie zarzuty przeciwników tej diety i tych zmian w systemie edukacji się pojawiły, mówiące o tym, że zabierając mięso, no to będzie mniej tego białka w diecie. No ale chyba to też nie do końca prawda, no bo rośliny, również czy warzywa, owoce, tak dostarczają tego białka. białka, tylko to białko jest inne niż innego rodzaju niż to mięsne. Jak wygląda sprawa dotycząca wartości tego białka, które dostarczamy do organizmu z mięsa, a tego, które dostarczamy do organizmu z

0: warzyw czy owoców?
1: Myślę, że przeciwnicy diet roślinnych zaraz tutaj będą się burzyć, ale jest to bardzo tak samo wartościowe białko. I jeżeli mamy na talerzu różne produkty spożywcze, to białko się uzupełnia. Nigdy nie jest tak, że dziecko dostanie na talerzu samą fasolę. I wtedy możemy powiedzieć, że jest to niepełnowartościowe białko, nie ma wszystkich aminokwasów. Ale to danie składa się też z kaszy, ze strączków, z warzyw, zdrowych tłuszczów. To jest naprawdę wartościowe jedzenie, bogate w żelazo, witaminy z grupy B, cynk, selen, witaminę C przede wszystkim, jeżeli mówimy o warzywach. I niczego dziecku absolutnie nie zabieramy. Możemy dać mu tylko więcej zdrowia, siły, energii. Jest to na pewno też profilaktyka nadwagi, otyłości i chorób metabolicznych, a robi się plaga dzieci z nadwagą, z otyłością, z cukrzycą, z nadciśnieniem, z wysokim cholesterolem. Zadbajmy w końcu wszyscy o nasze społeczeństwo i weźmy za to odpowiedzialność.
0: A czy jest tak? No bo ja tutaj jeszcze sięgam dość nieudolnie być może do mojej pamięci z czasów studenckich a propos właśnie aminokwasów odzwierzęcych, czy w mięsie zawartych po prostu, czy tych roślinnych. Czy są jakieś różnice między tymi aminokwasami? To znaczy, czy jedne aminokwasy występują, mogą występować tylko w mięsie, a w roślinach na przykład nie będą?
1: Jasne, no może brakować w konkretnych produktach poszczególnych aminokwasów, bo ten pełny kompleks aminokwasów ma jajko i mleko kobiece. To są dwa produkty, które są wzorcowe, jeżeli chodzi o aminokwasy. Więc każde jedzenie uzupełnia się, jeżeli jest pełnowartościowym daniem. Więc nie ma czegoś takiego w naszym społeczeństwie jak niedobór białka, a są też badania pokazujące, że polskie dzieci jedzą nadmiar białka, co wcale też nie jest korzystne dla zdrowia, bo dieta powinna być naprawdę dobrze zbilansowana. I mamy boom na to białko, ale nasze dzieci nie muszą być przebiałczane.
0: To ostatnia kwestia w naszej rozmowie, no bo co z tego, że mamy zdrowszą dietę i lepsze żywienie w szkole czy przedszkolu, no albo w domu również te nawyki żywieniowe się zmieniają. Kiedy jest sklepik szkolny albo jakiś dystrybutor z tym jedzeniem, automat z jedzeniem, gdzie możemy kupić tak zwane jedzenie śmieciowe najczęściej, niestety. Ale tutaj też przepisy się zmieniają. Czy nowe przepisy rzeczywiście sprawią, że dziecko nie będzie już miało dostępu do tego typowego śmieciowego jedzenia, czy nadal będzie miało tam sporo produktów, które można uznać za przekąski, jeżeli chodzi o sklepiki szkolne i te automaty z jedzeniem?
1: Znaczy tak, jako placówka szkolna, uważam edukacyjna, szkoła, w szkole nie powinno być dostępu do takiej żywności. Natomiast gdzie dziecko to kupi, gdzie dostanie w domu, czy w innym sklepie, który jest poza szkołą, to już jest odpowiedzialność rodziców. I nie mówimy oczywiście o żadnej restrykcji, ale jeżeli nie będzie czegoś narzuconego od góry, to będzie coraz gorzej. I jasne, była już ustawa o sklepikach szkolnych, nie udało się, nie było to kontrolowane. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale jeżeli nie będziemy próbować, to nic nie zmienimy na lepsze.
0: I niech to będzie podsumowanie dla naszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję. Pani Hanna Stolińska,
1: dziękuję.
0: Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia. A my wracamy do spraw związanych z PKOL-em. Marian Kmita przejmuje obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzję podjęto na podstawie 21 artykułu statutu stowarzyszenia, który pozwala powierzyć obowiązki prezesa jednemu z wiceprezesów w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji. Decyzja zapadła w związku z aresztowaniem Radosława Piesiewicza. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję o zastosowaniu aresztu. Marian Kmita był jedynym kandydatem do przejęcia obowiązków prezesa. Za jego kandydaturą opowiedziało się 43 członków zarządu, 9 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Posłuchajmy pierwszej konferencji nowo powołanego prezesa PKOL-u.
2: Najważniejsze informacje, co się stało na tym zarządzie, co się zdarzyło. A więc zarząd podjął decyzję definitywną na podstawie artykułu 21 statutu PKOL o powierzeniu obowiązków pełniącego funkcję prezesa PKOL mojej osobie. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, to jest też kluczowa, ten stan rzeczy będzie trwał do końca kadencji, czyli co najmniej do kwietnia przyszłego roku, bo takie są plany, tak upływa kadencja tego zarządu. To jest druga informacja. Trzecia informacja, dotyczy

0: bardzo ważna, stanu finansów PKOL-u. Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, definitywnie, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Pisiewicza. I chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku. Po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przedarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli żeby prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób. Mamy też mnóstwo bieżących spraw. Nasze relacje z ministerstwem wyglądały, jak państwo wiecie, przez 3 lata różnie. To była sinusoida. Jesteśmy pełni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem. Będziemy aplikować o spotkanie z panem ministrem Jakubem Rutnickim, żeby te sprawy powyjaśniać i ruszyć do szczegółów, bo powiem szczerze, że też tutaj była bardzo owocna dyskusja. Na zarządzie jestem zbudowany, bo mówiliśmy jednym głosem co do roli tej instytucji w ekosystemie polskiego sportu. Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, czyli wizerunek, który mocno został naczerpnięty i to też jest i apel do państwa, i prośba, żebyście spojrzeli życzliwie od dzisiaj na PKOL, bo myślę, że te sprawy, których się wstydziliśmy, których symbolem był neon zonda krypta na tym budynku, przeszły nieodwoływalnie do przeszłości, więc czujemy się potrzebni w panoramie polskiego sportu. Myślę, że ta instytucja może intelektualnie aplikować o rolę wiodącego ośrodka, który będzie także uczestniczył w pisaniu strategii rozwoju polskiego sportu, bo mam nadzieję, że ministerstwo tego projektu nie porzuciło.
1: Na czym polega trudna sytuacja teraz finansowa? Niech pan przybliży nam to.
0: Nie chcę mówić o pieniądzach, dlatego że musicie państwo zrozumieć, że są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i to jest za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
2: Panie prezesie, czy będzie audyt robiony finansów?
0: Tak, to jest rzecz kluczowa. To przed chwilą zgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale oczywiście musimy działać transparentnie i zespołowo. Na to liczę, że taką zresztą deklarację usłyszałem przed chwilą, że mogę liczyć na wszystkich członków zarządu we wszystkich sprawach, więc chcemy to zrobić w normalnym stylu, czyli będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
1: Kto został pana zastępcą?
0: W jakim sensie?
1: Czy ma pan jakichś wiceprezesów, czy jakaś tutaj doszło do jakiejś zmiany, czy pozostaje to wszystko bez zmian, oprócz pana, że pan jest pełniącym obowiązki?
0: Dłuższe pytanie niż odpowiedź. Wszyscy wiceprezesi są na miejscu i są pełnią swoje funkcje.
3: Czy odwołanie z funkcji prezesa oznacza też, że pan Pisiewicz stracił miejsce w zarządzie?
0: Jeszcze nie.
4: A kiedy to się stanie?
0: No dajcie nam trochę czasu, słuchajcie. Mamy naprawdę, mamy tyle frontów otwartych, że musimy działać zgodnie z prawem i nie chcemy niczego robić awansem, deklarować, a później mieć z tym kłopot, prawda?
5: To jest właśnie po głosie tego niejasnego statutu?
0: Tak, oczywiście. Tutaj dziury prawne, jakie są związane z tym bardzo niestarannym, powiem eufemistycznie, dokumentem, będą się jeszcze długo ciągnąć.
1: Czy będzie pan dalej prezesem, szefem sportu w Polsacie?
0: No nie, muszę się pożegnać na te parę miesięcy. Pewnie pójdę na urlop bezpłatny, albo jakoś to rozwiążemy tak, żeby nie łączyć tych dwóch historii.
6: Jest takie ryzyko, że jeżeli Radosław Pisiewicz opuści aresztę w listopadzie, to będzie kwestionował państwa dzisiejszy wybór?
0: Nie, to jest definitywne. Zapis artykułu 21 jest definitywny i bardzo klarowny.
2: 43 głosy za, panie prezesie, można powiedzieć, że to jest knockout. Jak pan to skomentuje?
0: Mnie to ma martwi bardziej 9 głosów przeciw. To znaczy, że ktoś nie wierzy w to, co chcemy zrobić pozytywnego w PKOL-u. Słuchajcie, naprawdę...
1: Jeszcze jedno, czy pan będzie kandydował potem na normalną 4-letnią kadencję?
0: Tego nie wie pan. To jest tak odległa perspektywa. Trafił dron w lokomotywę, no i wszystko się zmienia. Więc wiecie państwo...
1: Pytam o chęci.
0: Dobrze, że Robert Korzeniowski już się zgłosił. Mamy jednego kandydata, no i będziemy...

0: No bo uczyścić to pole, niech staje. Nie, no.
1: Abstencją. Bierze pan 62 tysiące czy społecznie?
0: No nie. Słuchajcie, naprawdę wierzcie mi, że w tej chwili nie wypada tutaj brać pieniędzy i to jest deklaracja wszystkich naszych kolegów z prezydium, że zaciskamy pasa i próbujemy to wszystko wyprostować.
2: Spodziewał się pan, że ta sytuacja finansowa jest tak źle?
0: Nie.
3: To jest w milionach liczone.
0: No nie chcę za dużo mówić, ale słuchajcie, to nie jest katastrofa, ale sytuacja jest poważna, więc... Mamy, oczywiście, że mamy pomysły. No tutaj zobaczcie, mądry głowiec za mną, także damy sobie radę. Pozwólcie, że teraz oddamy głos kolego, a ja tutaj muszę uszanować też zarząd, który udał się na szóste piętro, przemyśliwać tę całą sytuację.
4: To była konferencja prasowa pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mariana Kmity. Zaciskamy pasa przed momentem, mówił Marian Kmita w kontekście Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeremia Mrożek w naszym studiu. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Trzeba powiedzieć, że nieczęsto się taka sytuacja zdarza.
5: I nie wypada brać pieniędzy w takiej sytuacji. Ja myślę, że to są słowa, które zostaną zapamiętane. No i nie wiem, czy nie odbiją się czkawką niebawem. Zastanawiam się, co się znajduje na szóstym piętrze, skoro tam mądre głowy obradują i mają podejmować decyzje. Na pewno będę pytał, kim jest Marian Kmita, czyli nowy pełniący obowiązki prezydenta PKOL-u. Pojawi się tutaj po godzinie 17.20 Tomasz Kowalczyk z naszej redakcji sportowej, którego na pewno dopytam o to, kim jest ta postać, co to oznacza dla PKOL-u i czy faktycznie uda się w jakikolwiek sposób ten wizerunek PKOL-u chociaż trochę naprawić po tym, co się w ostatnim czasie działo.
4: No, żeby to nie przerodziło się w kolejne wewnętrzne wojenki w PKOL-u, no bo tu słyszeliśmy już pytania o to, czy będzie Marian Kmita chciał startować na normalną kadencję prezesa PKOL-u, to około kwietnia będziemy się przekonywać. No bo na razie Robert Korzeniowski swoją kandydaturę już zgłasza i mówi, że będzie o tą prezesurę w PKOL-u się ubiegał. No ja mam takie obawy, że zaczną się znowu jakieś wojenki, podjazdy i tych wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie będziemy nadal oglądać tak, jakbyśmy chcieli.
5: No ale zobacz, że pojawia się nowy prezes i jednocześnie odnosi się do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Mówi o spadających dronach, o tym, jak to sytuacja się dynamicznie zmienia.
4: Ale jak to interpretowałeś jako takie poważne wskazanie, czy jednak taki żart, który nie do końca być może, na który nie do końca było miejsce?
5: Mam takie wrażenie, że trochę konferencja PKOL-u zapachniała mi dawnymi czasami PZPN-u. Ale mogę się mylić, oczywiście.
4: Dawne czasy PZPN-u, tak człowiek chciał bardzo szybko powiedzieć, piękne to czasy, ale jeżeli chodzi o humor, z innej perspektywy to zupełnie nie w tym kierunku. No dobrze, ale co jeszcze po godzinie 16 czeka naszych słuchaczy?
5: Na pewno będziemy na Lubelszczyźnie, bo to, co działo się w weekend, czyli obecność samolotów, czyli ta trudna sytuacja, która miała miejsce za naszą wschodnią granicą. No i mało tego, przecież to, co aktualnie się dzieje, czyli dron, który przydryfował do Polski nad polskie plaże, więc na pewno ten temat się u nas będzie pojawiać. Oprócz tego dr Emilia Zakrzewska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku. Oni będą komentować te najważniejsze wydarzenia po godzinie 18. Piotr Uściński z Rozwoju Plus, Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu z Lewicy, również pojawią się w naszym studiu o 16.30 i 17.30.
4: Jeremia Mrożek z państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent.

0: Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Radosław Siennicki, dzień dobry. Zmiana na szczycie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z funkcji został odwołany prezes Radosław Piesiewicz. Jego obowiązki przejmie Marian Kmita. Z Bałtyku w okolicach Ustki wyłowiono rosyjskiego drona. Bezzałogowiec jest badany przez służby. O najnowsze ustalenia zapytamy naszą reporterkę. Ceny paliw na stacjach nieustannie rosną. Powodem wciąż napięta sytuacja w ciśnienie Ormus i Zatoce Perskiej. W magazynie sprawdzimy, czy rząd planuje przywrócić programy osłonowe. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Radosław Piesiewicz został odwołany z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd zdecydował, że jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Przesłanką w tej sprawie była decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach, że Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Działacz przestał pełnić funkcję prezesa, ale nadal pozostaje w zarządzie. To efekt niedoskonałego statutu, tłumaczy związek. Na miejscu jest Agata Król, witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie będą pierwsze działania nowego włodarza PKOL?
2: Jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić pilnie. To m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoidę. Usłyszeliśmy, PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim, aby powyjaśniać pewne sprawy i zająć się szczegółami. Zarząd mówił jednym głosem co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu. Mówił nowy PO prezesa. Kolejna pilna rzecz to audyt finansów, dodał Marian Kmita.
3: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące. Więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza. I chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
2: To właśnie ze względu na statut sytuacja w PKOL wygląda tak, że Radosław Piesiewicz wciąż jest członkiem zarządu. Ja przypomnę, były prezes komitetu trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Dziś zarząd PKOL zdecydował o zdjęciu go z funkcji zgodnie z artykułem 21 statutu o niemożności wykonywania swoich działań, swoich zadań. Jest to o tyle silny argument, że dziś sąd odrzucił zażalenie obrony Radosława Piesiewicza na zastosowanie aresztu, więc taki środek zapobiegawczy będzie dalej stosowany. Statut PKOL to kolejne pilne zadanie przed działaczami, tak aby zdążyć go naprawić przed wyborami, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku, mówi wiceprezes PKOL Otylia Jędrzejczak.
4: Statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest bardzo dziurawym statutem i tyle, ile prawników, tyle opinii prawnych. Więc to też jest dla nas niekomfortowa sytuacja, że każdy z nas ma jakąś opinię prawną, która nie zawsze jest spójna z drugą opinią prawną. No ale to właśnie pokazuje tym bardziej dziurawość tego statutu i potrzebę pracowania nad tym statutem w jak najszybszym terminie.
2: Jednomyślności w dzisiejszym głosowaniu nie było, choć kandydat, który zgłosił się na pełnienie funkcji prezesa był jeden, 43 osoby były za.

0: za kandydaturą Mariana Kmity, 9 przeciw, 1 wstrzyma się od głosu. Większość jednak jest za tym, by zmienił się model zarządzania komitetem. Mówił mi o tym wiceprezes PKOL i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
1: Ja myślę, że już skończyła się jednoosobowa działalność gospodarcza i wchodzimy wtedy grupą, zespołami, które są kompetentne. My w ramach zarządu mamy znakomitych prezesów, którzy sobie biznesowo znakomicie radzą. To jest prezes Golfa, to jest prezes Polskiego Związku Jeździeckiego i mógłbym tak mnożyć te osoby. To jest przedstawiciel Polskiego Związku Alpinizmu, czyli Piotrek Pustelnik. Tam jest wiele osób, które są świadome tego, co trzeba. Jest Krzysiek Wiłkomirski. To jest wiele osób, które są, mogą i potrafią.
0: Te pierwsze zmiany, które mają być zauważalne od razu, to transparentność. Już za kilka tygodni mamy poznać szczegóły dotyczące sytuacji finansowej PKOL na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. To również decyzje, które mają być popierane dyskusjami w gronie działaczy i konsultacjami w szerszym gronie, ale także otwartość na media, komunikowanie mediom o planach PKOL, a także rozmowy z dziennikarzami. Dziś ten ostatni punkt został zrealizowany. Otrzymaliśmy pełne informacje niezwłocznie po posiedzeniu zarządu.
2: Radosław Piesiewicz odwołany z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd komitetu powołał w jego zastępstwie wiceprezesa Mariana Kmitę. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrała Agata Król. Bardzo dziękujemy.
3: Suma wydarzeń.
2: Rząd ostrzega. Rosjanie będą próbowali doprowadzić do paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą. W związku z rosyjskimi atakami, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę, przejścia graniczne z Ukrainą w najbliższych tygodniach będą pracować w specjalnym trybie. Szczegóły opracowywane są w resorcie finansów. Minister Andrzej Domański zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem. Tymczasem wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko wydobyło dron z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, co wiemy o tym zdarzeniu i jak będzie wyglądać odprawa na przejściach granicznych z Ukrainą w najbliższych tygodniach.
4: Dron znaleziono w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne oględziny rzeczywiście wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu pracują służby. O tę informację był pytany w Sejmie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk, który potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż znaleziony dron jest pochodzenia rosyjskiego i teraz zgodnie z procedurami trafi do służb. Cezary Tomczyk powiedział, że takie zdarzenia będą się powtarzały.
5: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać. Po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
4: Piotr Strach z Polski 2050 podkreślał w Sejmie, że Rosja teraz testuje zdolności obronne naszego kraju.
6: Rosjanie w tym momencie uczą się także naszej obrony przeciwlotniczej, uczą się naszych systemów, naszych czasów reakcji, naszego promieniowania radarowego, naszych sygnatur, więc to jest coś, co jest praktykowane non-stop. Oczywiście wojsko o tym nie wszystko mówi, bo to są informacje także niejawne, służące naszemu bezpieczeństwu na przyszłość, ale tego typu zdarzenia na pewno mają miejsce.
4: Po rosyjskich atakach, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę blisko granicy z Polską, rząd zapowiada, że przejścia graniczne z Ukrainą w najbliższych tygodniach będą pracować w specjalnym trybie. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem.
7: Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna. Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować, premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
4: Celnicy, policjanci, Straż Graniczna, także wojsko mają tak organizować pracę na przejściach granicznych, żeby przeciwdziałać zatorom i gromadzeniu się pojazdów, na przykład z paliwem. Politycy opozycji mówią o ewentualnym zwołaniu przez prezydenta posiedzenia RBN-u. Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla jednak, że decyzję podejmuje w tej sprawie prezydent.
8: Kiedy byłem ministrem pana prezydenta Andrzeja Dudy, bardzo nie lubiłem, kiedy ktokolwiek z polityków narzuca mi jakikolwiek tryb działania. Nawet na poważniejszych sprawach, więc ja się też powstrzymam. To jest narzędzie pana prezydenta. On decyduje, kiedy i w jakim terminie go wykorzystuje.

0: Andrzej Szejna z Lewicy powiedział, że z punktu widzenia rządu jego działań nie jest jednak potrzebne posiedzenie RBN-u. Jak mówił, jesteśmy w kontakcie z sojusznikami i jesteśmy przygotowani na podobne jak ostatnio akcje ze strony Rosji. Zdaniem Andrzeja Szejny kraj ten przejął metodę eskalacji.
1: Rosja przyjęła strategię eskalacji konfliktu, w wyniku którego po pierwsze ma zamiar zastraszyć państwa członkowskie NATO i ostrzec, że podejmie wszelkie możliwe środki daleko idące, aby uniemożliwić dostarczanie broni oraz innych środków pomocy dla Ukrainy i nie zawaha się użyć w tym celu środków bezpośrednich, takich jak na przykład uderzenia w przejścia graniczne czy w kolej w sytuacji, gdyby były przewożone broń czy inne środki pomocy dla Ukrainy.
0: Premier Donald Tusk kilka dni temu poinformował, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Premier podkreślił wówczas, że Polska i cała Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. I zdarzenia z ostatniego weekendu to potwierdziły.
2: Przypadek czy celowe działanie? Służby badają okoliczności pojawienia się rosyjskiego drona na plaży w Rusinowie. O reakcji rządu na nieustanne prowokacje ze strony Rosji mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Incydent z udziałem rosyjskiego drona na polskim wybrzeżu wywołuje pytania o skuteczność polskiej obrony powietrznej nad Bałtykiem. Zwracał na to uwagę w Polskim Radiu 24 generał Bogusław Samol. To jasny sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności, mówił ekspert na naszej antenie.
3: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad Ukrainą, Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. To jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę. Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
2: Celem działań Rosji jest wywołanie strachu wśród Polaków. Tak uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski. Jego zdaniem Rosjanie specjalnie wybierają cele przy polskiej granicy, by sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć.
4: Ich celem nadrzędnym jest tak naprawdę osłabienie wszystkiego tego, co jest na zachód od nich, czyli przede wszystkim Polska, przede wszystkim kraje bałtyckie, które są znacznie słabsze niż Polska. W związku z tym możemy się spodziewać, że w ich kierunku również będą kierowane jakieś akty agresji.
2: Do wczorajszego ataku na granicy polsko-ukraińskiej odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. To dowód na rosnącą desperację Putina, mówił Rutte. Atak na pociąg pasażerski na Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Putin. Sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, aby Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Nasze zobowiązanie do zbiorowej obrony NATO pozostaje niezachwiane. Rosyjski dron uderzył wczoraj w lokomotywę w pobliżu stacji Jagodzin, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Według ukraińskich władz pasażerowie zostali ewakuowani kilkanaście minut przed atakiem. Nikt nie zginął. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wczorajsze rosyjskie ataki na pociąg oraz stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin sprawiły, że coraz częściej pojawiają się pytania o miejsca schronienia. Tych, jak mówią mieszkańcy do Rochuska, nie ma. A więcej na ten temat Michał Makowski.
5: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od urzędu gminy w Dorochusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
6: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
5: Mówi wójt gminy Dorochusk Wojciech Sawa, a okoliczni mieszkańcy czują się zdezorientowani.
7: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
8: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
9: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany schować, przykucnąć.
5: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. W przypadku ataku drona lub rakiety należy odsunąć się od okien i schować przed odłamkami. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Teraz o kolejnych wątkach dotyczących rosyjskiej dywersji w Europie. Podejrzany o atak na lotnisku w Lipsku mógł też działać w Łodzi. Takie ustalenia przekazali dziennikarze.

0: dziennikarza niemieckiego Weltam Sonntag. Białorusin miał 2 lata temu podpalić market budowlany w Łodzi, a około miesiąca temu podjąć próbę wysadzenia ukraińskiego samolotu transportowego w Niemczech. Szczegóły zna Michał Dąbrowski z Polskiego Radia Łódź.
1: Podejrzani o próbę zamachu na lotnisko w niemieckim Lipsku to Rosjanin Oleg Le oraz Białorusin Andrej K., informują

0: Ceny paliw znowu w górę. Analitycy ostrzegają, że w tym tygodniu kierowcy mogą zapłacić za litr benzyny ponad 8 zł. Historyczne rekordy bije diesel, którego cena może przekroczyć 9 zł za litr. To efekt zaognienia sytuacji w cieśninie Ormus i Zatoce Perskiej. Opozycja domaga się rządowej interwencji i składa własny projekt obniżający stawkę podatku VAT z 23 do 8% do końca tego roku. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, z jakimi reakcjami spotkał się pomysł PiS-u oraz jak politycy zamierzają sfinansować swój pomysł?
1: VAT i akcyza mają zostać obniżone od 16 września do końca roku. Tak mówił na konferencji prasowej Przemysław Czarnek z PiS-u. Dodawał, że chodzi o to, by przywrócić normalność, jeśli chodzi o tankowanie. Powiedział też, że na obniżce skorzystają polskie firmy transportowe oraz zwykli obywatele.
2: Zatem VAT do 8%, akcyza do najniższych stawek do końca tego roku. Na to polski rząd stać. Skąd na to wziąć pieniądze? A z Orlenu chociażby, który niepotrzebnie wchodzi do PGZ-u miliardami złotych, albo który wypłaca 9 miliardów złotych dywidendy. W Orlenie są pieniądze na to, żeby stymulować również ceny paliw. Pokazywaliśmy to, jak to robić.
1: Radosna twórczość komentuje pomysł PiS-u Andrzej Szejna z Lewicy. Jak powiedział, jedną ręką Prawo i Sprawiedliwość chce obniżać podatki, a drugą zwiększać wydatki na kolejne cele budżetowe.
3: Co stało na przeszkodzie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu z Prawa i Sprawiedliwości podpisać ustawę o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych od gigantów energetycznych? A to uczynił i popierał to PiS. Więc wie pan, rozmowa z Prawem i Sprawiedliwością na temat podatków przypomina rozmowę ze schizofrenikiem.
1: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u przypomniał, że prezydent zablokował ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zapewnił, że ministrowie rządu zastanawiają się nad działaniami obniżającymi ceny paliw.
4: Ale to się nie uda, jeżeli ze strony pana Nawrockiego będzie w dalszym ciągu złośliwość, bo dzisiaj mamy ceny Karola Nawrockiego. Trzeba to sobie powiedzieć jasno i te ceny idą cały czas do góry. Natomiast ja mam wrażenie, że za chwilę będzie tak, że ceny Karola Nawrockiego będą szły do góry, ale poparcie dla Karola Nawrockiego będzie szło w dół. I to akurat bardzo dobrze dla Polski.
1: Minister finansów Andrzej Domański zarzucił prezydentowi, że blokując wejście w życie przepisów ustawy, z której miał być finansowany program CPN, stanął po stronie wielkich koncernów paliwowych, które i tak zarabiają krocie. Dodał, że rząd analizuje sytuację na światowych rynkach paliwowych.
5: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. No, natomiast tych pieniędzy, tych dodatkowych 4 miliardów złotych no, w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Ceny ropy naftowej przebiły granicę 100 dolarów za baryłkę, a w reakcji na zaognienie sytuacji w cieśninie Ormus i ofensywę Hutich na Morzu Czerwonym osiągnęły nawet 110 dolarów.
0: Ceny paliw na stacjach nieustannie rosną. O tym, co zrobić, by ulżyć kierowcom oraz o ewentualnych programach osłonowych, rozmawiałam z politykami w Sejmie Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy. Nie będzie rozmów państw Zatoki Perskiej w sprawie światowych cen ropy. Planowane na dziś spotkanie w Omanie zostało odwołane. Tymczasem ceny surowca na rynkach wciąż rosną i obecnie wynoszą około 110 dolarów za baryłkę. O możliwych szansach na zmianę tej sytuacji Milena Rashid-Szechab.
6: Gospodarze rozmów Iran i Oman poinformowali tylko, że spotkanie, w którym miały wziąć udział prawie wszystkie państwa Zatoki Perskiej, zostało przełożone na prośbę niektórych z nich. Najprawdopodobniej zorientowały się, że nie będą w stanie wypracować konsensusu w sprawie cieśniny Ormus, której Iran nie chce otworzyć, dopóki Stany Zjednoczone nie zdejmą blokady z irańskich portów. Rządowe siły jemeńskie, wspierane przez Arabię Saudyjską, próbują odbić z rąk rebeliantów Huti Ilmahe, kluczowy port u wejścia do cieśniny Bab el-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Teren ten od końca ubiegłego tygodnia jest pod kontrolą Huti, proirańskiej grupy, która od kilkunastu lat zajmuje część Jemenu. Twierdzi ona, że statki wciąż mogą przepływać przez cieśninę, za wyjątkiem saudyjskich. W ostatnich dniach przepływało tamtędy jednak ledwie kilka statków dziennie. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury wobec posła PiS Antoniego Macierewicza. Chodzi o jego zachowanie przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał Marcin Kierwiński. To kolejna sytuacja, która sprawia, że obywatele tracą zaufanie do instytucji publicznych, mówił w Polskim Radiu 24 socjolog profesor Bartosz Łukaszewski.

0: z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
1: Obywatele tracą zaufanie do instytucji publicznych, bo zauważają, że instytucje publiczne raczej chodzą na padku poszczególnych sił politycznych, niezależnie od tego, kto jest obecnie u władzy. I to jest ogromny problem. Czy odpowie, czy nie odpowie, jest to sprawa absolutnie drugorzędna. Paradoksalnie jest to sprawa coraz bardziej drugorzędna, również jeśli chodzi o sondaże, dlatego że Antoni Macierewicz, który zagospodarowywał z reguły tą radykalnie prawą część, dzisiaj no niekoniecznie jest już osobą, do której odnosi się duża część elektoratu prawicowego.
0: Po odwołaniu przez prokuratora generalnego Michała Sapińskiego z funkcji rektora, politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli protesty przed budynkiem. Wewnątrz od piątku przebywa posłanka Maria Kurowska, która blokowała nowemu rektorowi Sławomirowi Cudakowi wejście do gabinetu. Działania opozycji skrytykował na antenie Polskiego Radia 24 sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. Jak dodał, Michał Sapiński zawdzięczał stanowisko rektora swoim koneksjom politycznym, a nie pozycji w świecie nauki.
2: Została podjęta decyzja administracyjna przez naczelny organ administracji ministra sprawiedliwości. Tu nie ma toku instancyjnego takiego klasycznego, czyli można wystąpić, strona może wystąpić o ponowne rozpoznanie sprawy przez ministra. To nastąpiło i rzeczywiście jest droga sądowa od każdej decyzji administracyjnej. Pan odwołany rektor też ma drogę do sądu administracyjnego. Ale samo wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. On musiałby wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie, a sąd musiał się do tego wniosku przychylić. Więc to, że on nie jest rektorem, to jest zupełnie oczywiste.
0: Odwołanie dotychczasowego rektora AWS było związane z nieprawidłowościami, których dopatrzył się resort sprawiedliwości. Były to wątpliwości co do wydawania doktoratów, a polityczności Michała Sapińskiego i zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Więcej na temat zawiadomienia dotyczącego Antoniego Macierewicza piszemy na portalu polskieradio24.pl.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Podsumowanie mijającego roku i priorytety na najbliższe 12 miesięcy. Ursula von der Leyen wygłosi pojutrze orędzie o stanie Unii. To najważniejszy punkt rozpoczętego dziś czterodniowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na sesji będą też tematy dotyczące Polski. Szczegóły zna Beata Płomecka.
4: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
5: Polska może być przykładem dla innych.
4: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Litewskie władze sprawdzają, dlaczego mieszkańcy nie otrzymali ostrzeżeń o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Chodzi o wykrycie niezidentyfikowanego obiektu, który naruszył granice kraju w nocy z soboty na niedzielę. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
6: Najwięcej wątpliwości dotyczy czasu i trajektorii lotu obiektu. Po godzinie 4 nad ranem wojskowe radary wykryły go w okolicach miejscowości Orany na południowym wschodzie kraju. Obiekt prawdopodobnie nadleciał z Białorusi, przeleciał przez terytorium Litwy i skierował się do obwodu królewieckiego. Mieszkańcy dzwonili pod numer alarmowy 112 i zgłaszali, że słyszeli dźwięk lecącego drona. Mówił szef litewskiego resortu obrony i zapowiedział, że informacje te mają zostać porównane z danymi z radarów. W związku z incydentem nie ogłoszono alarmu i nie wysłano ostrzeżeń. Inaczej postąpiono wczoraj po południu, gdy radary wykryły kolejny niezidentyfikowany obiekt. Poderwane zostały natowskie myśliwce, które ustaliły, że było to stado ptaków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Chorwaccy strażacy walczą z ogromnym pożarem na wyspie Bracz. W nocy sytuacja była szczególnie dramatyczna w rejonie Milny. Ogień zbliżył się do zabudowań i zmusił setki osób do ucieczki. Dwie z nich odniosły obrażenia. Rozwój wydarzeń w Chorwacji śledzi Piotr Piętka.
7: Miejscowe służby ewakuowały drogą morską ponad 500 ludzi z zagrożonych terenów. Wśród nich były dzieci oraz osoby starsze i wymagające pomocy. W akcji uczestniczyły m.in. łodzie ratownicze, policja morska, chorwacka straż przybrzeżna, jednostki górskiego pogotowia oraz prywatne i turystyczne łodzie. Strażacy przez kilka godzin bronili domów przed ogniem. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Ostatecznie udało się ochronić zabudowania, a sytuacja rano była wyraźnie lepsza niż podczas poprzednich nocy. Na miejscu przez całą noc pracowało 235 strażaków z 68 8 pojazdami. Ogień nadal nie został jednak całkowicie opanowany.

0: opanowany. Strażacy reagują na pojawiające się płomienie i dym, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania. Według dowódcy Straży Pożarnej Żupani Splitsko-Dalmatyńskiej, Iwana Kowaczewicza, długość całego obszaru zajętego pożarem wynosi od 35 do 40 km. Dotychczas spłonęło 4000 hektarów lasów, zarośli i maki. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Sumę wydarzeń.
2: Wracamy do kraju. 3 osoby zginęły w wypadku w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Na trasie Lasówki Biała Wieś BMW zderzyło się z autobusem PKS. Śmierć ponieśli wszyscy podróżujący samochodem osobowym, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
3: Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Autobusem podróżowało 5 osób i nikomu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
2: Trwa ustalanie tożsamości ofiar. Droga w miejscu wypadku była zablokowana. Ponad 500 000 000 złotych kary musi zapłacić właściciel sklepów Biedronka oraz firmy transportowe współpracujące z tą siecią. Powodem jest wykryta przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmowa dotycząca zatrudniania kierowców. Firmy umówiły się, że nie będą sobie podbierać pracowników. Zdaniem prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego takie zasady ograniczały konkurencję.
4: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad 500 000 000 złotych kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
2: Porozumienie miało obowiązywać od czerwca 2017 roku do co najmniej lutego 2024. Kierowca, który chciał przejść do konkurencyjnej firmy, musiał najpierw otrzymać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy. Jeśli jej nie otrzymał, przez kilka miesięcy nie mógł pracować dla konkurencji w tym samym centrum dystrybucyjnym Biedronki. Najwyższą karę, 525 milionów złotych, nałożono na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Teraz Łódź i obawy mieszkańców kamienicy na Bałutach dotyczące stanu technicznego budynku. W sobotę nad ranem spadł fragment dachu oraz stropów budynku przy ulicy Zgierskiej 74. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, ale wewnątrz nadal mieszkają ludzie. Budowla była sprawdzana przez inspektora nadzoru budowlanego, ale mieszkańcy nie otrzymali w tej sprawie żadnych informacji.
5: Ja z panem inspektorem się pytam, mówię, czy ja tu mogę bezpiecznie mieszkać. Pan założył ręce na rękę i nie odpowiedział wcale.
6: Przyszła pani z Urzędu Miasta, lokalówki tam właśnie. Zapewniano nas, że nam nie grozi nic, więc, ale nikt nam nie chce tego dać na piśmie.
7: Nikt w dniu dzisiejszym do nas nie doszedł. Każdy chodzi tak, aby unikać kamer.
2: Mieszkańcy domagają się od zarządu lokali miejskich podjęcia działań zwiększających ich bezpieczeństwo lub, jeśli to niemożliwe, zapewnienia lokali zastępczych. Na chwilę obecną w mieszkaniach w kamienicy nie widać uszkodzeń.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Polscy siatkarze przygotowują się do jutrzejszego starcia z Ukrainą. Obie drużyny jeszcze nie przegrały w fazie grupowej Mistrzostw Europy, ale Polska ma lepszy bilans setów. Tak o najbliższym rywalu mówi asystent selekcjonera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
8: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Zaskoczyli w tym spotkaniu z Bułgarami tym, jak utrzymali też przyjęcie. Naprawdę było to imponujące. Natomiast ich gra opiera się przede wszystkim oczywiście tutaj na dwóch nazwiskach. Jeśli chodzi o grę w ataku, to jest Płotnicki i Semeniuk. Zgrywający Synycja rozegrał dość dobre zawody i ogólnie gra lepszy turniej niż Liga Narodów. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, w którym z naszej strony myślę, że tutaj hasłem kluczowym jest cierpliwość.
2: Przyjmujący Tomasz Fornal przyznaje, że nie analizuje zbytnio gry swoich przeciwników, tylko skupia się na własnych zadaniach.
9: Ja pomimo tego, że dosyć dużo meczy gram i w siatkówkę, już trochę to zbyt za bardzo nie jestem fanem. Nie za dużo oglądam, nie za dużo analizuję i nie za dużo gdzieś tam patrzę, jak inni zawodnicy się prezentują. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować. A jeżeli my zagramy na własnym poziomie, na takim, na którym potrafimy i na taki, który nas zadowala, to nie musimy się obawiać żadnej drużyny w grupie.
2: Mecz z Ukrainą odbędzie się jutro o godzinie 18. W środę, na zakończenie fazy grupowej, Polacy zmierzą się z Bułgarią. Zmieniamy dyscyplinę. Iga Świątek spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu WTA tenisistek. Polska zawodniczka zajmuje obecnie 9. lokatę. Druga z Polek, Maja Chwalińska, jest 26. Na czele zmiana liderki. Reprezentantka Kazachstanu.

0: stanu. Jelena Rybakina po triumfie w wielkoszlemowym US Open zdetronizowała dotychczasową liderkę Arynę Sabalenkę. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Ja wracam do Państwa punktualnie o 17. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: 33 minuty po godzinie 16. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Zapraszam na popołudnie z Polskim Radiem 24.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Na dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Patrycja Pindakiewicz. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. Marian Kmita jest pełniącym obowiązki prezesa PKO. To on przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Był zresztą jedynym kandydatem, więc wybór chyba nie był zbyt trudny. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kim jest najważniejsza obecnie osoba w PKO? To powiemy w informacjach sportowych po godzinie 17:20, a już teraz 24 pytania i najważniejsza osoba w Sejmie. Zapraszamy.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Witamy serdecznie Kamil Szewczyk, a ze mną marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry, panie marszałku.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
11: Zacznijmy od Władimira Putina, od eskalacji napięcia. Wydaje się, że Putin od kilku dni eskaluje to napięcie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, wczoraj mieliśmy drony tuż przy polskiej granicy. Dzisiaj znaleziono bezzałogowego drona na Bałtyku. Jaki komunikat wysyła Putin światu, Polsce, Europie w tym momencie?
12: No, komunikat ten sam od wielu lat, od czterech, i myślę, że większości polityków

0: polityków i obywateli, obywatelek polskich to wie. To znaczy, to są takie próby cierpliwości, sprawdzania, na ile, jak będziemy reagowali na te wszystkie ruchy, które się wydarzają. Notabene nie jest to dla mnie jakaś nowość. Znaczy, zawsze w takich momentach gryzę się w język, żeby nie siać jakiejkolwiek paniki. Ale proszę państwa, od 4 lat za naszymi granicami jest pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska. W związku z tym wcześniej czy później należało się spodziewać tego, że Putin zacznie próbować i sprawdzać naszą gotowość, jak będzie na to reagowało, na to wszystko, co on robi. No i to się dzieje. Ja nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy. Notabene. Jak nieprawdziwie brzmi w tej chwili na przykład weto w sprawie sejfu pana prezydenta Nawrockiego. No przecież wiadomo było, że trzeba armię uzbroić.
1: Być może teraz żałuje tego, że zawetował.
0: Na szczęście rząd obszedł całą tę sprawę i te 300 miliardów do Polski weszło. Jak traktować, z jaką powagą czy brakiem powagi należy traktować niepowoływanie do tej pory ambasadora Polski na Ukrainie, w Ukrainie. To po prostu jest następna jakaś zadziwiająca historia. Jak można poważnie traktować decyzje prezydenta, które ze zwlekaniem na przykład z powołaniem generałów, teraz ich powołał, to trwało kilka miesięcy. No jest wojna. Notabene, też to powiem, chociaż wiem, że za to dostaję po głowie. Jaki jest sens bicia się i kłócenia się bez przerwy z władzami Ukrainy, bez względu na głupotę, które te władze zrobiły w sprawie Wołynia, bo to żeśmy potępili, co pan prezydent Zełenski zrobił, ale jaki jest sens nawalanki, jeżeli sami jesteśmy atakowani w tej chwili przez te same drony, które atakują Ukrainę. Tu raczej trzeba przeciwko wrogowi, a wrogiem jest Putin, współpracować, a nie kłócić się.
1: A brakuje panu reakcji Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta, na to, co wyczynia Putin od kilku dni w kontekście też Polski i Ukrainy?
0: Znaczy pan Trump, ja go nazywam dosyć konsekwentnie liderem chaosu, tak? Cały problem polega na tym, że jest on totalnie nieprzewidywalny. No ostatnio 2 czy 3 dni temu zaproponował, żeby Ukraińcy nie atakowali zasobów ropy naftowej, jeżeli chodzi o Rosję, bo to wpływa na cenę ropy. No problem polega na tym, że największym czynnikiem wpływającym na ceny ropy jest atak Trumpa na Iran i problem z ciśniną Ormus. W związku z tym racjonalizmu tu w tym zbyt wielkiego nie ma. No, na te ataki na Polskę moim zdaniem brakuje jednoznacznej wypowiedzi pana Trumpa, ale pan Nawrocki, nie chce się go czepiać, ale wydaje mi się, że też chyba ważniejszą rzeczą jest atak i zwrócenie uwagi na atak Rosji niedaleko Polski w tej chwili tego drona, który został znaleziony na wybrzeżu Bałtyckim, niż zajmowanie się płodami rolnymi, które są bardzo, bardzo ważne dla Polski i Polaków. Dla rolnikami oni też są ważni, ale mógłby pan prezydent jednak zwrócić uwagę, że po prostu Polska jest coraz bardziej zagrożona, ale on tego nie zrobi.
1: Czyli sugeruje pan telefon prezydenta Nawrockiego, połączenie telefoniczne Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim, tak?
0: Różne rzeczy sugeruje. No sugeruje, żeby po prostu tymi sprawami się zajął, bo jego niechęć w stosunku do Ukrainy w tej chwili, mówię o panu Nawrockim, może się przerodzić w to, że nie będziemy mieli współpracy w tak ważnej sprawie, jak walka z dronami, które potencjalnie będą próbowały wlecieć na teren Polski. Są takie momenty, gdzie rzeczy kłótliwe powinny być po prostu odstawione na drugi plan i to jest właśnie taki moment.
1: No dobrze, to przejdźmy do najbliższego posiedzenia Sejmu, które rusza już jutro, potrwa 4 dni. Kwestia nowego wicemarszałka Sejmu, tak? To jest na agendzie tego posiedzenia Sejmu. Marcin Ociepa jest w grze, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, oraz Marcin Horała, kandydat Rozwoju Plus. Kogo Lewica poprze?

0: lewica poprze tego, kogo tam kto zostanie wydyskutowany na klubie. Dzisiaj jest klub, nie wiem, czy dzisiaj będziemy tę sprawę załatwiali i dyskutowali, czy za 2-3 dni, bo zawsze pani Żukowska ma prawo zwoływać klub wtedy, kiedy jest potrzeba. Będzie wybór w piątek najprawdopodobniej. Mamy go w tej chwili włożonego w harmonogram. Trzeba ten temat zamknąć. Jest jedno miejsce wolne. Są dwie kandydatury. I Sejm będzie wybierał po prostu jedną z tych dwóch kandydatur. Natomiast to co ważne...
1: To powinien zostać? Czy Chorała, czy Ociepa?
0: Ale to Sejm decyduje. To, co jest ważne. Nie planujemy rozszerzania wielkości prezydium Sejmu. Dlatego, że nie może tak być. Znaczy, coś w całej tej sytuacji w Polsce, jakaś instytucja musi być stabilna. Jeżeli chodzi na przykład o Sejm, musi być to stabilne. Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów. No nie będziemy dopasowywali wielkości prezydium albo konwentu do takiej sytuacji, jak jedna partia się podzieli bardziej, czy się podzieli mniej. No to już jest zupełnie inna historia.
1: Czyli jest jeden wakat, mówiąc
0: Sejm,
1: krótko.
0: Tak, Sejm ustalił to 3 lata temu wielkość prezydium, czyli jest marszałek i 6 wicemarszałków. Jest jeden wakat. Ten wakat będzie głosowany najprawdopodobniej w piątek. Na dziś mamy go w porządku obrad. Jak się nic nie zmieni, to w piątek nastąpi wybór.
1: A na tę chwilę, panie marszałku, dopytam. Do kogo się pan bardziej skłania? Lewica, czy pan jako marszałek Sejmu? Do Marcina Ociepy, czy do Marcina Chorały?
0: Ale w tej sprawie nie naciągnie mnie pan na wypowiedź, dlatego że ja mam taką zasadę, że nigdy się nie wypowiadam o decyzji Lewicy, bo Lewica będzie cały klub głosował tak, jak ustali. Spotkanie klubu dzisiaj jest o 18:00, a w tej sprawie nie wiem, czy dzisiaj będziemy decydowali, czy spotkanie na przykład następne będzie w czwartek, czy w piątek. W związku z tym przed szereg nie będę wychodził, bo ja jestem 1:29.
1: No ale jest pan liderem Nowej Lewicy, marszałkiem Sejmu, więc od pana najwięcej zależy, tak?
0: To akurat jest tak, że klub działa troszeczkę inaczej, bo w tym klubie są również przedstawiciele takiej partii jak PPS, Unia Pracy. Jest pani Biejat z całą grupą osób. Wszystkich trzeba szanować i tutaj demokracja absolutnie musi funkcjonować. Wie pan, jak ja będę chodził przeciwko swojemu klubowi, to przestanę być marszałkiem.
1: No dobrze, to przejdźmy do głosowania, ponieważ na tym posiedzeniu Sejmu dojdzie także najpewniej do głosowania w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej, tak? Potwierdza
0: tak,
1: pan?
0: Tak.
1: Ma pan nadzieję, że dojdzie do tego odrzucenia?
0: Nie wierzę w to, że dojdzie do tego odrzucenia, ale to jakby... Ja kiedyś
1: to
0: miałem...
1: co dalej? Jaki jest plan B?
0: Znaczy, nie ma to takie modne teraz plan B. Proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, kiedyś byłem zwolennikiem takiej teorii, że jeżeli prezydent czegoś nie podpisze na końcu, to lepiej się do tego nie dotykać. W tej chwili zmieniłem swoją praktykę i sposób myślenia. Niech to weto, jeżeli to weto zostanie obronione, no to ja państwu powiem, co się wydarzy. To znaczy, my nie damy grupie, potężnej grupie ludzi, bo po pierwsze to jest środowiska, to jest społeczność LGBT, której jest w Polsce 2 miliony ludzi. Tym ludziom nie damy określonych praw, ale nie damy również tych praw ludziom, którzy mają dzieci, a nie mają ślubu, nie mają małżeństwa. W tej chwili w Polsce rodzi się 30% dzieci poza małżeństwami. W tej chwili w Polsce mamy taką sytuację, że na 100 małżeństw jest 35 rozwodów. W związku z tym trzeba się też dopasować do tej sytuacji, bo ona się w najbliższym czasie nie zmieni. Czego pan prezydent nie da tym ludziom? Wspólnego rozliczania się, zwolnienia od podatku, od środków, od spadków i od innych czynności cywilnoprawnych, prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, prawo do mieszkania, prawo do decyzji o pochówku,
1: tak,
0: informacja o stanie zdrowia i prawo do dziedziczenia. Panie prezydencie, dlaczego pan zabiera tym ludziom, milionom ludzi w Polsce takie prawa? Przecież to jest głupie. To jest po prostu głupie. To jest nieszanowanie ludzi. No i jeżeli pan prezydent nie szanuje ludzi, to my w piątek o tym przypomnimy i powiemy tym ludziom, zobaczcie, mogliście mieć takie prawa, a prezydent Nawrocki wam te prawa zabrał.
1: No dobrze, a co z ustawą regulującą rynek kryptoaktywów? Ponieważ tutaj no, chyba zbyt późno Pałac Prezydencki się przebudził w tej sprawie, wnosząc kolejny projekt, chociaż tak naprawdę to jest rządowy projekt z poprawkami Pałacu, można powiedzieć.

0: rząd przedstawi własny projekt w tej kwestii?
1: Proszę pana, Pałac Prezydencki w tej sprawie jest totalnie niewiarygodny. Notabene dzisiaj afera krypto zabrała, rozumiem, pozbawiła szefa, szefa PKOL-u funkcji, jest nowa osoba. Przypomnę, pan minister Bogucki. Pan minister Bogucki to jest ten człowiek, który bronił poprawki i przedstawiał poprawkę do ustawy o zonda krypto, o kryptowalutach, która była na rękę dla firmy zonda krypto. Wcześniej czy później, moim zdaniem, tak zresztą wiem z mediów i tak to obserwuję, zajmie się tym prokuratura. Będą się pytali pana Boguckiego, a z kim pan rozmawiał dwa dni wcześniej, a w tym dniu, a dwa dni potem, a z kim pan to konsultował, czy pan przyjmował taką osobę w Pałacu Prezydenckim, przecież są księgi wyjść i wejść. I proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, jak ja widzę, że ten człowiek daje nowy projekt i referuje nowy projekt w sprawie zonda krypto, to się pytam, gdzie do cholery wiarygodność? O co chodzi? Przypominam, zonda krypto to jest afera od morderstwa do weta prezydenckiego. Kogo kryje pan prezydent? Co chce ukryć poza osobą? Jakie środki finansowe? Czy kryje to, czy nie kryje? Jak to wszystko wygląda? Pan Bogucki jest najmniej wiarygodną osobą i myślę, że będzie następną osobą afery zonda krypto po tym człowieku, który dzisiaj przestał być szefem tej czyli instytucji sportowej. Tak. Czyli panu Piesiewicz.
0: Panie marszałku, na koniec, bo czas nas niestety goni, zapytam sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Macieja Berka. Co, jeśli prezydent go nie uzna? Będzie ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu?
1: Proszę pana, no najpierw niech pan prezydent go nie uzna. To znaczy,
0: bo
1: pan...
0: wszystko wskazuje na to, że go nie
1: uzna. Dobrze, ale pan prezydent go nie uznaje, przypominam. Pan Berek już jest wybrany członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Każdy członek Trybunału Konstytucyjnego składa przysięgę wobec prezydenta. Czy złoży ją bezpośrednio przed prezydentem, czy wobec prezydenta, bez jego obecności. Generalnie rzecz biorąc, prawnicy uważają, że nie ma żadnego problemu, ale najważniejsze jest to, żeby pan prezydent w tej chwili go powołał. Chociaż sądząc po ostatnich powołaniach, kiedy z 6 osób powołał nie wiadomo dlaczego 2 i nie wiadomo dlaczego 4 nie powołał, to nie wiem jaka będzie przyszłość, ale jesteśmy politykami doświadczonymi. Będziemy czekali, co pan prezydent z tym zrobi i co w tej sprawie będzie się działo. Sam jestem ciekawy, jestem cierpliwy.
0: No dobrze, poczekamy, zobaczymy. Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję panu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Putin sprawdza, jak będziemy reagować. Należało się spodziewać, że do takich działań będzie dochodzić. Jak teraz wygląda weto prezydenta wobec Sejmu? Pytał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po serii incydentów z rosyjskimi dronami przy naszej granicy. Brakuje reakcji prezydenta Trumpa, ale brakuje też reakcji prezydenta Nawrockiego, mówił Marcin Chorała czy Marcin Ociepa. Kto zostanie nowym wicemarszałkiem Sejmu? Decyzja w piątek, ale najważniejsze, że poszerzenia prezydium nie będzie, zapowiada marszałek Czarzasty. Działaniami ministra Boguckiego z Pałacu Prezydenckiego w sprawie przepisów o kryptowalutach najpewniej zajmie się prokuratura i prawdopodobnie będzie on kolejną ofiarą zonda krypto po Radosławie Piesiewiczu, ocenił Włodzimierz Czarzasty. Kolejne rozmowy polityczne, kolejne 24 pytania po 17.20, po 17.30. Ja już teraz zapraszam na przegląd informacji za granicę.
2: Światopogląd.
3: Wojtek Cegielski razem ze mną. Dzień dobry. To się łączy z tym, co aktualnie się dzieje również w Polsce, bo służby badają drona znalezionego w rejonie Rusinowa koło Jarosławca. Ten najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Aktualnie dron jest zabezpieczany przez służby, które walczą z takim czerwonym parawanem zabezpieczającym tego drona. Ale przypomnę, że rosyjskie drony w weekend latały też przy polskiej granicy. No dobrze, Wojtku, co właściwie się wydarzyło przy naszej granicy? Czy jest reakcja ze strony Moskwy, bo już słyszeliśmy między innymi rzecznika Pieskowa, że Rosjanie działają w obrębie Ukrainy.
4: Tak, i że pociąg był celem militarnym i to jest najlepszy żart dzisiejszego dnia. Otóż

0: czy też mniejszego, tak. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy, 2 kilometry od polskiej granicy. Kilka minut wcześniej tą trasą przejechali Boris Johnson i były premier Szwecji Carl Bildt. Dwaj byli premierzy, Wielka Brytania i Szwecja. Mhm. Nikt w pociągu nie zginął, pasażerowie zostali ewakuowani przed uderzeniem. No ale to miejsce jest istotne, bo Jagodzin leży w zasadzie naprzeciwko do Rochuska, czyli 2 kilometry od polskiego przejścia granicznego. Kilka minut wcześniej przejechał tam właśnie ten pociąg specjalny z Johnsonem, Bildtem i jeszcze z wieloma zachodnimi politykami, ekspertami, którzy byli w Kijowie na takiej dorocznej konferencji. Pewne jest to, że rosyjski dron trafił szlak kolejowy prowadzący bezpośrednio do Polski. Resztę już powiedziałeś. Rosja mówi, że Rosja uderza tylko w cele militarne. Pociąg był zatem celem militarnym. Ciekawe tylko, przepraszam, z której strony.
1: To jeszcze dopytam, ponieważ tego samego dzień wcześniej doszło do ataku również z użyciem drona. Tym razem trafił on w ciężarówkę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy.
0: Tak, to jest kilka uderzeń bardzo blisko granic państw NATO i Unii Europejskiej. W rejonie do Rochuska dronu dojrzał rzeczywiście w tę ciężarówkę około 800 metrów od Polski. Doszło też do pożaru stacji paliw, a to wszystko dzieje się po ostrzeżeniach polskiego premiera i innych polityków zachodnich, że Rosja może próbować atakować na przykład przejścia graniczne, którymi Ukraina łączy się z Europą. Tu mniej chodzi prawdopodobnie o Polskę, a bardziej o szlaki dostawy pomocy na Ukrainę. Rosjanie uderzają w miejsca, gdzie margines między wojną a terenem NATO naprawdę jest mierzony w setkach metrów zaledwie, a jednocześnie zbliża się zima, co też istotne. No i Rosja od kilku lat wykorzystuje właśnie ten moment do atakowania ukraińskiej energetyki. Stąd też wniosek, że takich uderzeń jak te w rejonie Dorochuska może być więcej.
1: No, Ukraińcy również atakują energetykę rosyjską, atakują między innymi centra paliw. I tutaj włącza się w to wszystko Donald Trump, który mówi, który obarcza tak naprawdę Ukraińców wysokimi cenami na stacjach benzynowych.
0: Tak, i to jest też bardzo ciekawe to, co powiedział Donald Trump, chociaż nie można mu odmówić częściowej, ale bardzo mało częściowej bym powiedział racji. Jutro, znowu zareklamuję, jutro w nowym odcinku podcastu Świat na YouTube będziemy to wszystko tłumaczyć. Mhm. Skąd się biorą te ceny paliw, jak to wszystko wpływa, jak wpływa też sytuacja między Arabią Saudyjską a Hutimi, bo to wszystko się łączy, włącznie z Ukrainą, ale Trump powiedział, że Trump zażądał od Zełenskiego, żeby Ukraina przestała uderzać w rosyjskie rafinerie, bo to powoduje wzrost cen ropy na świecie. Nie do końca tak. Oczywiście Rosja produkuje mniej paliwa, w związku z tym jakby no, to paliwo jest droższe, bo inni dostawcy muszą szukać jej gdzie indziej. Rosja chce zabezpieczyć paliwo przede wszystkim na swoje potrzeby wojenne, więc inni dostawcy szukają gdzie indziej. Cena ropy rośnie, tak, ale to jest powiedziałbym 20% powodów. 80% powodów do tego, że rośnie cena ropy, to jest autor tych słów, czyli Donald Trump.
1: I wojna w Iranie.
0: I wojna w Iranie. Donald Trump zaatakował Iran. Iran w odpowiedzi zrobił to, czego wszyscy się spodziewali, czyli zagroził, no de facto zamknął cieśninę Ormuz, to wąskie gardło, którym płynie 1/5 światowych zasobów ropy. Tam w tej chwili bardzo mało płynie. To, co jest nowe, to to, że Huti w Jemenie, czyli bojownicy, którzy częściowo współrządzą, dajmy na to, tak to powiedzmy, tym bardzo małym i bardzo biednym krajem, też w Zatoce Perskiej, jakby wznowili konflikt z Arabią Saudyjską i w wyniku tego konfliktu zaatakowali jeden z rurociągów, bo Arabia Saudyjska, która ma problem przez to, że Ormuz jest zamknięty, nie ma jak wytransportować ropy, no ma plan B, czyli rurociąg ze wschodu na zachód kraju, żeby ominąć z Ormus i móc eksportować ropę.
1: No racjonalne.
0: Teraz, tak, ale teraz Huti uderzyli po pierwsze w ten rurociąg i on został uszkodzony. Naprawa może potrwać tygodnie, jeśli nie miesiące. A po drugie zajęli porty, które są blisko tego drugiego wylotu. Czyli nawet jeśli by ten rurociąg działał, to przy jego wylocie już mogą pojawić się Huti. Tak to obrazowo nazwijmy. I to jest powód, dla którego cena ropy baryłka Brent jeszcze niedawno była około 90 dolarów. Teraz to jest 106-107 dolarów. Co widzimy
1: na
0: stacjach
1: benzynowych. Analitycy przewidują nawet 120 dolarów za baryłkę. Ale tak, o tym będziemy oczywiście mówić w magazynie Saldo. Przenieśmy się, wróćmy z powrotem do Europy. Przenieśmy się do Szwecji. Wczorajsze wybory miały być kolejnym wielkim sukcesem europejskiej skrajnej prawicy. Faktycznie były?
0: Nie były, chociaż to nie oznacza, że skrajna prawica nie wejdzie do rządu. To są jedne z najpilniej obserwowanych wyborów w Europie od dawna. Mówimy o poziomie

0: krajowym, nie to o tym, co stało się na przykład tydzień temu w Saksonii, gdzie wybory wygrała AfD, ale to były wybory, no, było, nie było lokalne. W Szwecji według tych wstępnych wyników blok centrolewicowy ma 176 mandatów, a prawica obecnego premiera 173. Czyli to są zaledwie 3 miejsca. Czyli wszystko się może jeszcze wahnąć. Ostateczny wynik dopiero poznamy, jeśli, jak wszystkie pozostałe głosy zostaną doliczone. I ta ciekawa historia szwedzkich demokratów, czyli nazwa jest trochę myląca, ale tego właśnie ruchu skrajnie prawicowego, to jest partia antyimigrancka, skrajnie prawicowa. Przez lata inne partie nie chciały z nią współpracować, ale tabu pękło i przed tymi wyborami szwedzcy demokraci już wspierali prawicowy rząd z parlamentu, a teraz po tych wyborach, no, deal był taki, że jeśli prawica te wybory wygra, to skrajna prawica do nich dołączy formalnie w rządzie.
1: To jest partia podobna do AfD?
0: Jeżeli nie tak bardzo. Nie tak bardzo, nie aż tak otwarcie na przykład głosząca, gloryfikująca Rosję, o tak byśmy to powiedzieli. To są też antyimigranccy politycy, ale w kwestii Rosji jest zupełnie inaczej. Innymi słowy, nawet jeśli skrajna prawica wejdzie teraz do rządu szwedzkiego, no to jest częścią tej dużej koalicji prawicowej, więc to na pewno nie będą efekty takie, o jakich zapewne myśleliby przestraszeni Niemcy czy Francuzi.
1: To na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo część osób, która korzysta z różnego rodzaju modeli AI, mówi, będę się do nich zwracać uprzejmie, bo jeżeli przejmą władzę, to niech wiedzą, że żyliśmy w przyjaźni. To można potraktować oczywiście jako żart, ale kiedy jeden z twórców takiego dużego modelu AI ostrzega świat przed AI, przed sztuczną inteligencją, to jak to czytać?
0: Czytać to tak, że rzeczywiście na razie nic nam nie grozi, ale to na razie. Jeden z właśnie twórców sztucznej inteligencji, czyli Dario Amodei, szef Anthropica, jednej z tych wiodących firm, mówi o tym, że trzeba jakby zwolnić rozwój sztucznej inteligencji. Między innymi po tym incydencie, kiedy modele testowane przez OpenAI w zasadzie skrzyknęły się ze sobą i poza wiedzą programistów zhakowały zupełnie inny system.
1: To nie jest film, to się wydarzyło naprawdę.
0: To się wydarzyło naprawdę.
1: Modele AI dogadały się między sobą i przeprowadziły atak hakerski.
0: I szef Anthropica mówi, że jeśli tego nie zwolnimy tego rozwoju sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja może zająć nam internet, przejąć kontrolę nad internetem za jakiś czas, a to oznacza de facto zagładę ludzkości w wyniku takich, a nie innych powiązań. Wszyscy inni producenci wiodących amerykańskich modeli się z tym zgodzili. Problem polega na tym, że Donald Trump nie chce tego zrobić, bo uważa, że trzeba ścigać się z Chinami.
1: I o tym wszystkim mówił Wojtek Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Już za chwilę informacje. Po informacjach będziemy zaglądać do różnych regionów Polski.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojsko bada drona wyłowionego z Bałtyku. Wszystko wskazuje na to, że to bezzałogowiec wyprodukowany w Rosji. Radosław Piesiewicz nie jest już prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego obowiązki będzie pełnił Marian Kmita. 100 tysięcy osób podpisało się do tej pory pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Organizatorzy potrzebują jeszcze 30 tysięcy. Minęła 17. Radosław Siennicki, zapraszam. Służby badają drona wyłowionego z Bałtyku w okolicach Ustki. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdza to major Tomasz Zygmunt ze Szczecińskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
2: Na miejscu zdarzenia są wszystkie służby odpowiedzialne za realizację czynności w tego typu zdarzeniach, w tym również żandarmeria wojskowa, jak i policja. Nie jestem w stanie powiedzieć, że będzie trwało godzinę, dwie czy osiem. Proszę dać nam jeszcze chwilę popracować.
1: O odnalezionego drona oraz weekendowe ataki w pobliżu granicy z Polską zapytaliśmy gościa Polskiego Radia 24, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak mówił, od 4 lat za naszymi granicami trwa pełnoskalowa wojna. Dlatego wcześniej czy później należało się spodziewać, że Putin zacznie sprawdzać naszą gotowość.
3: Jaki jest sens bicia się i kłócenia się bez przerwy z władzami Ukrainy, bez względu na głupotę, które te władze zrobiły w sprawie Wołynia, bo to żeśmy potępili, co pan prezydent Zełenski zrobił, ale jaki jest sens nawalanki, jeżeli sami jesteśmy atakowani w tej chwili przez te same drony.
1: Weekendowy atak na pociąg w pobliżu granicy z Polską potępili przywódcy NATO i Unii Europejskiej. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód, nie osłabić jego wsparcie dla Kijowa. Więcej na ten temat Jan Oleński.
4: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że atak był sygnałem skierowanym do państw wspierających Ukrainę. Jej zdaniem Europa powinna odpowiedzieć odwrotnie niż oczekuje Kreml. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że uderzenie pokazuje desperację Władimira Putina. Putin sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Mark Rutte zapowiedział zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zapewnił, że NATO będzie bronić każdego skrawka terytorium sojuszu. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć, zniechęcić i podzielić Europejczyków. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Więcej na temat ostatnich incydentów piszemy na portalu polskieradio24.pl. Zmiana na szczycie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z funkcji prezesa został odwołany Radosław Piesiewicz. Jego obowiązki będzie teraz pełnił dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak przekazał, chce rozpocząć pracę od audytu.
5: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nas spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
1: Radosław Piesiewicz od końca sierpnia przebywa w areszcie. Został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ceny benzyny na stacjach paliw mogą w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr. Za olej napędowy płacimy już ponad 9 zł. To skutek przede wszystkim konfliktu na Bliskim Wschodzie, podkreśla ekonomista Marek Zuber. Gość Polskiego Radia 24 dodał jednak, że na coraz wyższe ceny na stacjach ma wpływ również atakowanie rosyjskich rafinerii.
6: Z punktu widzenia Ukrainy jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł. Uderzenie naprawdę w bardzo ważny obszar gospodarki rosyjskiej, więc gdyby nie te ataki ukraińskie, nie mielibyśmy zmniejszonej ilości, zmniejszonej podaży oleju napędowego, jeszcze raz powtarzam, jako gotowego surowca, w szczególności w Europie, ale gdyby nie Iran, to i tak oczywiście te ceny byłyby dużo, dużo niższe.
1: Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według prezydenta

0: Prezydenta USA to nie wojna z Iranem, a właśnie ukraińskie uderzenia wywindowały cenę oleju napędowego do rekordowego poziomu. 100 tysięcy osób podpisało się do tej pory pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Poinformowała o tym stołeczna akcja referendalna. Ubrani w charakterystyczne pomarańczowe kamizelki wolontariusze, codziennie od 30 lipca pojawiają się w 20 różnych lokalizacjach na terenie miasta. Warszawa jest jednak bardzo podzielona w sprawie odwołania władz. Niektóre dzielnice są bardzo aktywne, mieszkańcy innych nie chcą nawet słyszeć o naszej akcji, mówi inicjator referendum Maciej Wilk.
1: Dzielnice czy nawet osiedla, które są ewidentnie mniej zainteresowane naszą akcją, ale są też takie, gdzie bardzo dużo osób chce się podpisywać. Grochów, Gocław, Brudno, Stary Tarchomin, Stara Praga. I na przykład na Żoliborzu jest taka sytuacja, że Żoliborz to jest takie, powiedziałbym, 30-35% osób, które uważamy chciałoby poprzeć nasz wniosek na tym nowym Żoliborzu. Jest to 20%. No, po drugiej stronie ulicy dosłownie.
0: Podpisy pod wnioskiem o referendum będą zbierane do 28 września. Organizatorzy muszą zebrać co najmniej 130 tysięcy podpisów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W niemal całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Od zachodu postępują jednak większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na termometrach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 16 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 17, przed mikrofonem Jeremia Mrożek, czas na wiadomości z regionów.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I od razu przenosimy się na Lubelszczyznę, gdzie wczorajszy nocny zmasowany atak Rosji na zachodnią Ukrainę postawił na nogi mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poderwano myśliwce, stanęły przejścia graniczne, a wybuchy było słychać kilkaset metrów od granicy. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry.
3: Tomku, jak wyglądała ta wczorajsza sytuacja i jak to wygląda obecnie?
5: Już mówię. No, mieszkańcy wielu miejscowości, co sami zaraz państwo także usłyszycie, do tej pory są w szoku. Ale na szczęście powiem szczerze, że sytuacja w wielu miejscowościach po prostu się uspokaja. Nie ma też kolejek już na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, między innymi w Chrebennem, no, które powstały po wczorajszym incydencie, tak to nazwę może bardzo łagodnie. No ale o skali nocnej akcji mówił w rozmowie ze mną podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
6: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia w Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie, stąd decyzję dowódcy operacyjnego m.in. o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny 4 wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17.
5: To z perspektywy wojska i to właśnie odrzutowce przełamujące prędkość dźwięku wywoływały także takie potężne fale uderzeniowe. No ale mieszkańcy na przykład powiatu kraśnickiego czy janowskiego byli przekonani, co sam słyszałem, że w ich sąsiedztwie właśnie spadają bomby. No i ja byłem w miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim. No i mieszkańcy tej miejscowości i okolicznych wsi mówili o eksplozjach, które oderwały wszystkich ludzi z łóżek nad ranem.
7: Upnęło tak, że obudziłem się. Wszyscy w domu.
8: Było tyle słyszałam.
7: Syn też mówi, że co to tak mnie walnęło. Ja mówię, no nie wiem, no. Jakaś bomba czy coś. Mówię, może na poligonie.
9: Huki, dwie straże leciało, nie?
10: Po prostu zatrzęsło się wszystko w domu. Wszystkie szyby. Tak gdzieś 4:25, w pół do 5, nie wiem dokładnie. Przyszedł alert przed wybuchem. Telefon mi zapiszczał. I dopiero gdzieś pół do 6 leciała jedna straż, policja, druga straż. Raczej coś spadło. Samoloty latają, to jest całkiem inny dźwięk.
5: No, były także poszukiwania ewentualnie tego, co mogło spaść, jednak później okazało się i także wojsko podkreśla to, że żaden obiekt nie wleciał, nie naruszył naszej przestrzeni powietrznej. No ale niepokój potęgował fakt, że SMS-y z alertem RCB, te SMS-y dochodziły z dużym opóźnieniem albo nie docierały wcale. No i tak było w wielu

0: miejscowościach, no ale przyczyny opóźnień, o te przyczyny po prostu zapytałem Piotra Błaszczyka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Niezależnie od rodzaju zagrożenia, my treść komunikatu przekazujemy operatorom telekomunikacyjnym. I to tak naprawdę ci operatorzy wysyłają do swoich abonentów na danym terenie SMS-a ostrzegawczego. Rzeczywiście mogą zdarzyć się takie przypadki, że ktoś tego SMS-a nie otrzyma. Najczęściej jest to związane z tym, że telefon osoby, która znajduje się na zagrożonym obszarze, loguje się do stacji bazowej, która jest poza miejscem ostrzegania.
2: Tomku, wspominałeś ten huk, drżące szyby w oknach. Mówiłeś między innymi o samolotach, które przełamywały barierę dźwięku, ale co działo się w tym momencie przy samej granicy? Co udało ci się ustalić?
0: No tam można powiedzieć, choć nie chcę oczywiście straszyć, ale z tych relacji mieszkańców, no to tam chociażby w Dorohusku wydaje mi się, że było najgorzej. Chwilę grozy właśnie przeżyli chociażby mieszkańcy Dorohuska, którzy nie tylko słyszeli wybuchy, ale także je widzieli z daleka. Co mówił mi w rozmowie ze mną wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa.
3: Po godzinie 4:00 żona się obudziła, zobaczyła rozgłos, później był jeden potężny huk słyszalny tutaj na terenie naszej gminy. Po chwili pojawiły się alerty i zaczęły wyć syreny w Dorohusku. O 8:30 również słyszalny był po stronie Ukrainy tutaj odgłos wybuchu. Boją się ludzie. Myślę, że też strach, no bo pierwszy raz coś takiego tutaj u nas przy granicy się dzieje.
0: No teraz już wiemy, czyli huk, błysk, już wiemy, że jeden z dronów uderzył w stację paliw, to około kilometra czy 800 metrów od granicy w Dorohusku. No co więcej, około 2 kilometrów od granicy jeden z dronów uderzył w lokomotywę relacji pociągu Kijów-Warszawa. No na szczęście, jak już wiemy z tych wszystkich relacji, no nikt nie ucierpiał. Ataki jednak tutaj w Lubelskiem wymusiły natychmiastowe wstrzymanie odpraw granicznych. O czym mówi w swojej relacji także major Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej właśnie.
4: Zarówno ludzie, którzy byli w odprawie granicznej, podróżni, zostali ewakuowani w taki sposób, że po prostu zostali odprawieni, aby mogli opuścić teren przejścia granicznego. Natomiast funkcjonariusze, pracownicy, którzy znajdowali się akurat w pracy w tym momencie na terenie drogowych przejść granicznych, zostali ewakuowani w miejsca bezpieczne. Jest to standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach. Wszystko zadziałało bez problemów.
0: No i przejście graniczne w Krebennem było najdłużej zamknięte i to właśnie tu kolejka tirów sięgała około 25 kilometrów. No ale dziś ruch na granicy powoli wraca do normy. No i powiem szczerze, że choć po polskiej stronie nikt nie ucierpiał, to tak sobie myślę, że no ten poranek chyba albo się zgodzisz ze mną, albo nie, pokazał jedno. Wojna tuż za naszą granicą to takie nieodległe jakieś wiadomości z dalszych stron gazet, ale to realne po prostu zagrożenie również i dla nas.
2: Absolutnie tak, szczególnie jeżeli mówimy o dronie, który został znaleziony w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, który przydryfował prawdopodobnie z wód międzynarodowych i który obecnie jest zabezpieczany przez służby. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Ja o tym wszystkim mówił Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo dziękuję ci za te relacje, za te informacje.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku nawiedziła południowo-zachodnią Polskę, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia i setki ludzkich dramatów. Woda wdzierała się do domów, zalewała ulice i całe miejscowości, niszczyła drogi, mosty, szkoły, obiekty sportowe, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W całym regionie mieszkańcy w ciągu kilku godzin tracili dorobek całego życia, a skala zniszczeń na długo pozostawiła ślad w lokalnych społecznościach. Przez Lądek-Zdrój 15 września 2024 roku przyszła fala powodziowa na Białej Lądeckiej, która spustoszyła kwartały miasta położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 2 lata po powodzi łączymy się teraz z Tomaszem Nowickim, burmistrzem Lądka-Zdroju. Dzień dobry, panie burmistrzu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie burmistrzu, kiedy doszło do tej tragicznej powodzi, zaraz po niej, mam takie wrażenie, doszło do też takiego chyba zrywu społecznego. Ludzie jechali, chcieli pomagać, chcieli coś robić. Minęły 2 lata od tej powodzi. Jak aktualnie wygląda sytuacja? Czy coś z tego zrywu społecznego jeszcze zostało?
5: Tak, nadal odczuwamy pomoc, natomiast ta skala oczywiście zmieniła się w bardzo dużym stopniu, ale też zupełnie inaczej wyglądają nasze potrzeby. Mamy zapewnione finansowanie państwowe, mamy przygotowany plan, jesteśmy już właściwie

0: właściwie w fazie realizacji tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, więc siłą rzeczy te koszty ponosi albo państwo polskie, albo korzystamy ze środków unijnych. Natomiast, co podkreślam cały czas, ta pomoc była gigantyczna. Nadal czujemy to wsparcie. Mieliśmy ostatnio festiwal górski imienia Andrzeja Zawady. Nadal są osoby, które chcą nam pomagać.
1: A czego jeszcze brakuje? Czy w Lądku Zdroju widać jeszcze, że 2 lata temu ta powódź przeszła?

0: przygotować projekty, znaleźć finansowanie. W bardzo wielu przypadkach musieliśmy zadbać o osuszenie budynków. Nie można tego było robić bardzo szybko, dlatego ten proces po prostu trwa. Nakłada się jeszcze na to dodatkowo cała ta substancja architektoniczna, która jest zabytkowa. My wszystko musimy ustalać z konserwatorem zabytków, ponieważ jesteśmy zdrojem, który ma już setki lat.
1: Panie burmistrzu, czy prawdą jest, bo też różne docierają do nas informacje, czy jest tak, że ludzie faktycznie zaczęli nowe życie, że dochodzą takie informacje, że 2 lata po wielkiej powodzi mieszkańcy tych czerwonych stref nadal mieszkają w uszkodzonych domach, żyją na walizkach, no i boją się kolejnej wielkiej wody. Jest takie poczucie?
0: Są również takie przypadki. To są bardzo indywidualne sytuacje. Niestety część nieruchomości nie została wykupiona. Ludzie tam nadal mieszkają. Odbudowali się albo w dużym stopniu, albo w trochę mniejszym, czekając na to, aż będą mogli się tych nieruchomości pozbyć. To są bardzo różne sytuacje indywidualne. Mój dom rodzinny został odbudowany. Rodzice mieszkają w miejscu, w którym mieszkali przed powodzią. Ten teren nie był przeznaczony do wykupu. Jest wiele takich osób, które jest w podobnej sytuacji. Natomiast co trzeba podkreślić, są też nieruchomości, które zostały wykupione przez państwo polskie. I tutaj kolejna dosyć istotna kwestia. Czekamy na decyzję o budowie suchych zbiorników. Jeśli taka decyzja by zapadła, a mam nadzieję, że zapadnie już w przeciągu najbliższych miesięcy, wtedy mielibyśmy do czynienia z wykupem kolejnych nieruchomości, na które część mieszkańców czeka, część zaś chciałaby zostać w tym miejscu, w którym mieszkali od lat. To są bardzo różne historie różnych rodzin.
1: Pierwsza rzecz, która teraz panu przychodzi do głowy, która wymaga natychmiastowego odbudowania albo jest w trakcie naprawy, co takiego, taki konkret panu przychodzi do głowy?
0: Najważniejszy dla nas jest w tej chwili most powiatowy w ciągu ulicy Kościuszki. On został spektakularnie wyrwany przez powódź, ale już jest wyłoniony wykonawca i już lada moment rozpoczną się prace przy odbudowie tego mostu. To jest duży most, ważny komunikacyjnie. Tuż obok niego powstał most tymczasowy, który służy nam już prawie 2 lata.
1: Panie burmistrzu, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało i żeby sytuacja już wróciła w pełni do normy. Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju, był gościem Polskiego Radia 24. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kiedyś codzienność rolników, teraz coraz częściej zapomniana tradycja. Ręczne koszenie łąk. Dlatego pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się przypomnieć o tym, jak kiedyś kosiło się trawę. W miejscowości Zajki zorganizowali sianokosy, czyli zawody w koszeniu trawy kosą. Był tam też Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: Pawle, takie ręczne koszenie to chyba nie jest prosta sprawa. Tak mi się wydaje, w życiu chyba tego nie robiłem.
2: No nie jest to łatwe. Rozmawiałem z panem Andrzejem Cebulskim, który kiedyś jeszcze ze swoim tatą kosił łąki nad Biebrzą, często podmokłe, zalane wodą. Jak mi mówił i starał się też pokazywać, takie koszenie to jest bardzo ciężka praca.
3: Dobra. Jak jest trawa ta otwardziesz taka i dobrze, ten to dobrze, nie? Ale taka tam choczka albo taka błyszczucha, to się kosa lata. Powiesz, my kosiliśmy takie na dybłach i się kosiło. To maszyno to co tam? Pół godziny i ten. A koso to trzeba, macie, pół dnia walić i to trzeba jeszcze naostrzyć, poklepać to wszystko, także ciężka praca.
2: Rozmawiałem też z zawodnikami, którzy rywalizowali w sianokosach. Większość z nich koszenia uczyła się od swoich ojców.
3: Tata nauczył koszenia. Klepania nauczyłem się sam, ale podpatrywałem tatę, jak to robi.
4: Podobno właśnie przygotowanie kosy jest najważniejsze.
3: Tak, oczywiście. Jakość kosy też jest bardzo ważna. Przy zakupie kosy trzeba zwracać właśnie na profil kosy i stukamy o kamień. Jeżeli dobrze dźwięczy, czysty dźwięk, to jest bardzo dobra kosa. Później klepanie. Odpowiednia babka, odpowiedni młotek i umiejętności.
5: Bardzo ciężka, chyba że ktoś ma wprawę i doświadczenie, to wtedy jest lżej. Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam w koło domu dla królików, dla zwierząt domowych tak się kosiło.
2: Sianokosy to impreza, którą, jak powiedziałeś, organizuje Biebrzański Park Narodowy. Jak mówi jego dyrektor Artur Wiatr, przyroda biebrzańska wiele zawdzięcza właśnie temu, że kiedyś, dawno temu trawę kosiło się ręcznie. Stąd idea organizowania sianokosów, żeby taką tradycję podtrzymać.
6: To już 21. edycja Biebrzańskich Sianokosów. Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna.

0: Potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk, bagiennych siedlisk, czy to rycyk, kuli, czy to krwawodziu, również wodniczka.
1: W imprezie oprócz zawodników brali też udział samorządowcy i politycy. Jak się okazało, wielu z nich poradziło sobie znakomicie. No, jeżeli chodzi o zawodników, to jury oceniało nie tylko prędkość, ale również precyzję. I czasami bywało tak, że ktoś był szybki, ale nieprecyzyjny, w związku z tym dostawał punkty karne. No i nie udawało się wygrywać. Ale te zawody naprawdę mają swoje ogromne tempo.
2: No i podejrzewam, że nomen omen konkurencja jest zacięta. Relacjonował Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Sport. I Tomasz Kowalczyk, który dzisiaj przychodzi chyba z jedną najważniejszych informacji dzisiejszego dnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kim jest nowy szef PKOL-u, a raczej pełniący obowiązki tego szefa?
3: A to damy naszemu reporterowi, który jest na miejscu, bo w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapadły dziś ważne decyzje odnośnie prezesa organizacji aresztowanego pod koniec sierpnia Radosława Piesiewicza. Zapadły też decyzje odnośnie przyszłości i te wszystkie szczegóły zna Rafał Bała. Dzień dobry, Rafał.
4: Dzień dobry, Tomku, witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy. No, powiem tylko, że jestem w tym głównym holu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tej siedziby Centrum Olimpijskie tutaj w Warszawie. Za mną 106 mistrzów olimpijskich. To oczywiście taka przenośnia, bo to są portrety na tej ścianie. Jeśli ktoś tutaj kiedykolwiek był, to tych 106 złotych medalistów polskich wisi. No i oni wszyscy dziś patrzyli na to, co się tutaj rozgrywało. 53 osoby zjawiły się na zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 43 głosowały za jedynym kandydatem, czyli za Marianem Kmitą. Nie było innego kandydata. Wszyscy pozostali wiceprezesi się wycofali z kandydowania. Znaczy nie podjęli rękawicy. Po prostu Marian Kmita ją podjął. No i będzie rządził przynajmniej do kwietnia. Zobaczymy, co się później wydarzy, bo przecież później będą te pełnoprawne wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Na razie Marian Kmita 43 głosy za, 9 przeciw, a jeden głos wstrzymujący. No i kimże jest? Te osoby, które interesują się mediami i sportem, no to wiedzą, bo to jest człowiek, który współtworzył redakcję sportową TVP, ale później przecież od 27 lat już tworzy redakcję sportową telewizji Polsat, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego od jakiegoś czasu i człowiek, który, no można powiedzieć, jest jedną z najbardziej wszechstronnych pod względem sportowych osób w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo nie związany z jakąś jedną dyscypliną, chociaż przede wszystkim siatkówka oczywiście, która jest promowana na antenach telewizji Polsat, ale wszystkie dyscypliny, tutaj mnóstwo różnych związków, różnych prezesów. Nawet Robert Mateusiak z badmintona, z którego spotkałem, z którym rozmawiałem, powiedział, że on go spotkał kilkanaście lat temu podczas promocji jakichś walk bokserskich. Także tutaj na pewno, jeśli chodzi o tą dywersyfikację różnych dyscyplin i interesów różnych związków, to będziemy ją tutaj mieli na pewno. W każdym razie Adam Konopka to jest jeden z wiceprezesów, który nie kandydował na tego prezesa. Mówił dzisiaj, jak wyglądała ta procedura.
5: Pytanie było skierowane do wszystkich po kolei. Czy będą kandydowali, no i tylko Marian zgłosił się jako kandydat. Wszyscy pozostali zrezygnowali z tego prawa. Marian Kmita zaraz po spotkaniu o tym powiedział, że bardzo się cieszy, że tak wygląda demokracja, że ludzie myślą inaczej, czy też mają inne pomysły na przyszłość i będzie się starał i z tą dziewiątką współpracować i robić wszystko, co jest możliwe, żebyśmy wyszli z impasu, w którym z całą pewnością jesteśmy. Jak się jest jednym kandydatem, no był namawiany, żeby powiedzieć coś wcześniej, powiedział kilka słów wcześniej. To kiedyś Mike Tyson powiedział, że wszyscy mają znakomity pomysł, jak z nim wygrać walkę do pierwszego ciosu. I to tak chyba wygląda.
4: Czyli tych odnośników pięściarskich jest sporo i też będzie być może, no bo będzie musiał pewnie kilka nokautów też przeprowadzić Marian Kmita, bo przecież tych spraw finansowych dużo jest, nieuregulowanych jeśli chodzi o PKOL, ale także będzie walczył o oczyszczenie dobrego imienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i audyt, ten audyt właśnie finansowy to chyba najważniejsze zadanie na najbliższe tygodnie, może miesiące, bo nie wiadomo ile to wszystko będzie trwało. Na razie wiemy, że ta kondycja Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie jest najlepsza.
3: A Rafał Bała z siedziby PKOL-u przekazywał nam te informacje. Ta najważniejsza, że Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa tej organizacji do kwietnia 2027 roku w zastępstwie za Radosława Piesiewicza. Zmieniamy temat. Trener piłkarzy Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec przeprosił w mediach społecznościowych środowisko piłkarskie i kibiców za kontrowersyjny kontakt z sędziami przed jednym z meczów ligowych w ubiegłym sezonie. Siemieniec

0: przed starciem z GKS-em w Katowicach pod koniec poprzednich rozgrywek kontaktował się z sędzią technicznym Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem w sprawie kartek dla swoich piłkarzy. Chodziło o to, by prowadzący mecz Paweł Raczkowski uprzedził go, gdyby ktoś z piłkarzy Jagiellonii był blisko otrzymania żółtej kartki skutkującej nieobecnością w następnym spotkaniu. Raczkowski poinformował o incydencie ligę. Komisja ligi zajmuje się sprawą, a Siemieniec krytykowany od kilku dni, że nie przeprosił wprost za to, co się wydarzyło, napisał między innymi: mam świadomość, że nie powinienem zachować się w ten sposób i naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało. To słowa Adriana Siemieńca. Dziś jeszcze jeden mecz Ekstraklasy, kończący tą ósmą serię spotkań, dosyć ciekawą, wydarzenia boiskowe, jak i pozaboiskowe. Radomiak podejmie dziś Piasta Gliwice, a na czele tabeli Górnik Zabrze, 2 punkty przed Legią Warszawa. Górnik ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Jeszcze jeden temat w naszym serwisie to siatkówka. Ukraina będzie kolejnym rywalem reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 dotychczasowe spotkania w Sofii, nie stracili nawet seta, a najbliższego rywala tak charakteryzuje asystent trenera Nikoli Grbicia, Marcin Nowakowski.
1: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Zaskoczyli w tym spotkaniu z Bułgarami tym, jak utrzymali też przyjęcie. Naprawdę było to imponujące. Natomiast ich gra opiera się przede wszystkim oczywiście tutaj na dwóch nazwiskach. Jeśli chodzi o grę w ataku, to jest Płotnicki i Semeniuk. Zgrywający Synycja rozegrał dość dobre zawody i ogólnie gra lepszy turniej niż Ligę Narodów. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, w którym z naszej strony myślę, że tutaj hasłem kluczowym jest cierpliwość.
0: Cierpliwość przyda się na pewno w meczu z Ukrainą, która sensacyjnie pokonała Bułgarię w tej fazie grupowej, czyli jednego ze współgospodarzy. Pod wodzą Raula Lozano Ukraińcy robią gigantyczne postępy i wcale tak łatwo nie będzie. Mecz jutro o 18:00, na dzień później, czyli w środę, na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni zmierzą się z podrażnionymi, pokonanymi przez Ukraińców Bułgarami.
2: Ja te wszystkie informacje przygotował Tomasz Kowalczyk. Tomku, bardzo dziękuję Ci.
0: Dziękuję.
2: Za to spotkanie. Już za chwilę informacje. Po informacjach 24 pytania. Gościem Kamila Szewczyka będzie Piotr Uściński z Rozwój Plus.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 17.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Premier Donald Tusk ogłosił przejście służb państwowych w stan wyższej gotowości. Wczoraj nad ranem rosyjskie drony zaatakowały cele zaledwie kilkaset metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Dziś rosyjskiego

0: Drona znaleziono na plaży w okolicach Ustki. Na ten moment nie mamy nowych wytycznych, komentuje rzecznik Nadbużeńskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
1: Ze względów bezpieczeństwa oczywiście naszego kraju oraz podróżnych tutaj nie mogę mówić szeroko o procedurach, które realizujemy w naszej codziennej służbie. Natomiast rzeczywiście zmieniła się nasza służba w sposób bardziej szczególny. Tą służbę pełnimy bardziej czulny i rozważny. Polska jest przygotowana do tego typu zdarzeń. W ramach naszych właściwości będziemy te zadania realizować.
0: Wczoraj w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę na kilka godzin zostało zamknięte przejście graniczne w Chrebennem. Wstrzymane zostały także na krótko odprawy w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Ponad pół miliarda złotych kar nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki oraz firmy transportowe współpracujące z siecią. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Według urzędu firmy umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników. Jego prezes Tomasz Chrustny mówi, że takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
2: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad pół miliarda złotych kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
0: Porozumienie miało obowiązywać przez wiele lat, do lutego 2024 roku. Decyzję zaopiniowała Komisja Europejska, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji. Poprawa jakości życia osób z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów. To główny cel Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych. W resorcie zdrowia uroczyście zainaugurowano program przyjęty przez rząd, który obejmuje profilaktykę, leczenie oraz organizację wsparcia i opieki nad chorymi. W 45% za choroby otępienne odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ, mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: To jest właśnie hipercholesterolemia, to jest nadmierna glikemia w surowicy krwi, to jest palenie tytoniu, to jest picie alkoholu, to jest też nadwaga i otyłość, więc to są czynniki ryzyka, które możemy modyfikować i im wcześniej zaczniemy mówić o tym, tym lepiej dla pacjentów i ich rodzin.
0: W Polsce jest ponad pół miliona osób chorujących na zespoły otępienne.
4: Południe w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 17. Za nami spotkanie premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmowa dotyczyła m.in. kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Ja tylko przypomnę, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, a według ministra obrony coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. Będziemy wracać do tego tematu, a już teraz 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: I jest już z nami Piotr Uściński, poseł klubu Rozwój Plus. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, który gościł godzinę temu tutaj w tym studiu, mówił, że brakuje mu jednoznacznej wypowiedzi Donalda Trumpa, jeśli chodzi o ataki na Polskę, na Ukrainę w kontekście dronów, no i dzisiejszego drona bezzałogowego. Panu też brakuje takiej jednoznacznej deklaracji Trumpa?
7: A jakaż to jednoznaczna deklaracja Trumpa miałaby być?
6: No nie wiem, być może, żeby potępił te ataki Putina i Rosji na Ukrainę, na polsko-ukraińską granicę.
7: Czy nie wiem, oczekiwanie, że będzie się w każdej tego typu sprawie wypowiadał się prezydent Stanów Zjednoczonych, chyba jest na wyrost.
6: Ale nie sądzi pan, że ta granica została przekroczona?
7: Ale to jest naturalne, że
6: coraz bliżej sojusznicy... coraz bliżej bram Europy Putin sięga.
7: Oczywiście granicę Putin przekracza, natomiast czemu przy tej okazji akurat marszałek postanowił zaatakować Donalda Trumpa? No, czy my o czym mamy...
6: Gdyby w Polsce,
7: nie wiem, doszło do jakiejś tragicznej bardzo sytuacji, czyli spadłyby tutaj te drony i zabiły jakichś ludzi, to wtedy rozumiem, że cały świat powinien wyrazić ostre stanowisko, złożyć kondolencje, oby nie było takiej sytuacji. Natomiast w tej sytuacji, kiedy

0: Znaleźliśmy dron na plaży w Ustce. No nie sądzę, żeby to był powód, żeby wszyscy liderzy ogólnoświatowi występowali.
1: A wczorajsze ataki putinowskiego wojska tuż przy polsko-ukraińskiej granicy? Nie.
0: Znaczy ja uważam,
1: to nie jest coś, co pana niepokoi?
0: Nie, to oczywiście wszystkich niepokoi. To bardzo niepokoi, bo te ataki są bardzo blisko polskiej granicy. W dodatku został zaatakowany pociąg, który zmierzał w kierunku Warszawy. Całe szczęście pasażerowie nie odnieśli tam szkód, ale no możemy sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, bo przecież to było bardzo blisko bardzo dużego nieszczęścia. I to są oczywiście fatalne informacje, które dochodzą do nas z Ukrainy. Ogólnie nie jest dobrze na tej wojnie. Widzimy, że Ukraina, przestajemy już mówić o tym, co kiedyś mówiliśmy, że Ukraina tą wojnę wygrywa, że coraz odważniej atakuje Rosję i coraz ma większe sukcesy. No niestety okazuje się, że Rosjanie są coraz też bardziej skuteczni, a ich nowe drony z tym napędem odrzutowym nawet są z jednej strony tanie i pozwalają im masowo je stosować, a z drugiej strony Ukraińcy nie za bardzo wiedzą, jak się przed nimi bronić, więc sytuacja jest bardzo trudna i oczekujemy my przede wszystkim od polskiego premiera działania w celu zabezpieczenia Polaków. Jeżeli premier pod koniec zeszłego tygodnia wychodzi z informacją, że uzyskał raport CIA, który jest bardzo groźny, nie mówi nam, o co chodzi, ale mówi, że chce przestraszyć nas i też nie wprowadza żadnych działań. No przecież sztab kryzysowy zwołał dopiero w niedzielę, a nie wtedy, kiedy dowiedział się o jakichś informacjach wywiadowczych, o których twierdzi. A powinniśmy przygotowywać się, jeżeli grozi nam jakiś zły scenariusz, to powinniśmy się na niego przygotowywać.
1: Sądzi pan, że grozi nam ten zły scenariusz?
0: Ja nie wiem, czy tak jest. Premierowi Tuskowi nie za bardzo ufamy w to, co mówi, no bo wielokrotnie już zawiódł. To znaczy opowiadał rzeczy, które potem się zupełnie nie potwierdziły. Więc też nie mamy stuprocentowej pewności, że jak on mówi, że widział notatki CIA, z których wynikają duże zagrożenia.
1: Okej, ale ten raport CIA, o którym pan wspomniał, no, sugerował, że coś się wydarzy. No i wydarzyło się w ostatnich dniach, tak?
0: No ale jeżeli ten raport, ja nie wiem, czy nie wiemy, przecież pan ani ja tego raportu nie widzieliśmy, więc nie wiemy, czego on dotyczy, ale premier raczej z jego wypowiedzi wynika, że tutaj mogą się bardzo czarne scenariusze spełniać, a jeżeli tak, no to powinny być adekwatne działania. Jeżeli spodziewamy się bardzo trudnych spraw, to musimy adekwatnie działać. Obrona cywilna, być może mobilizacja, być może różne rozstrzygnięcia. My oczekujemy też informacji. Minimum, które powinno być spełnione, to jest teraz spotkanie z szefami klubów parlamentarnych.
1: Czy RBN, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, powinna się odbyć?
0: Ale my postulujemy spotkanie z klubami parlamentarnymi, żeby każde środowisko, nie chodzi o to, żebyśmy już urządzali, ale być może będzie potrzebne. Naradzić się trzeba, czy zrobić tajne posiedzenie Sejmu, przedstawić te informacje i naradzić się trzeba, co robić, żebyśmy w sytuacji zagrożenia wszystkie siły polityczne muszą wspólnie działać.
1: Rolę, panie pośle, do odegrania ma tutaj, no bo na pewno ma jakąś rolę do odegrania, no prezydent Karol Nawrocki. Może, skoro jest takim przyjacielem Donalda Trumpa, to może powinien zadzwonić do niego, tak?
0: Ale pan teraz mówimy zupełnie o innych rzeczach. Z jednej strony...
1: Mówimy cały czas o tych samych rzeczach.
0: Ja teraz mówię
1: o granicę polsko-ukraińską i na to, co się dzisiaj wydarzyło, czyli na bezzałogowy dron znaleziony na Bałtyku.
0: Ja mówiłem przed chwilą o tym, że premier Tusk twierdzi informacje, które są bardzo niepokojące, straszy Polaków, chce wprowadzić chaos prawdopodobnie, natomiast nie przedstawia żadnych konkretnych działań państwa.
1: A ten telefon prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem powinien dojść do skutku?
0: Prezydent Nawrocki jest na pewno w kontakcie z administracją amerykańską i bardziej ufam prezydentowi w tym zakresie niż premierowi. Prezydent na pewno wszystkich interesów Polski w tym zakresie pilnuje tak, jak może najlepiej.
1: Czy Klub Rozwój Plus, a może pan osobiście łowicie, zbieracie większość sejmową dla Marcina Horały, bo w piątek jest głosowanie, jeśli chodzi o wicemarszałka Sejmu. Rozmawia pan z klubami innymi, żeby poparli Marcina Horałę, bo konkurentem Horały jest Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja takich, i myślę, że nikt od nas tego typu rozmów nie prowadzi, dlatego że tutaj naturalne powinno być, że każdy klub parlamentarny ma swojego

0: wicemarszałka.
1: Ale jest jeden wakat.
0: Ale w tej demokracji, jaką mamy w Polsce, przez wszystkie kadencje było tak, że kluby parlamentarne miały swoich wicemarszałków, no i a w czym największe kluby parlamentarne miały swoich wicemarszałków, niezależnie od tego, czy prawica, czy lewica rządziła, taki zwyczaj był i ten zwyczaj powinien być kontynuowany. Prezydium Sejmu to nie jest miejsce, w które powinno być wykluczające dla jakichkolwiek środowisk.
1: Ale jest jeden wakat. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość,
0: my złożyliśmy wniosek,
1: nie chciało panie pierwotnie fotela wicemarszałka. Przecież pamięta pan, prawda, za słynne Elżbieta
0: redaktorze.
1: Witek albo nikt.
0: No takie było stanowisko Nowogrodzkiej i to było też zrozumiałe stanowisko, to, dlatego, że nie może być tak w tym, przy tym układzie, kiedy mówimy, że każde środowisko powinno być reprezentowane w Prezydium Sejmu, no to każde środowisko powinno,
1: no
0: mieć,
1: dobrze, to,
0: powinno mieć prawo do wskazania, kto ich reprezentuje.
1: To krótko.
0: I wracając,
1: kto zostanie wicemarszałkiem Sejmu? Czy kto powinien? Większy klub powinien dostać wicemarszałka, czy mniejszy
0: my
1: klub?
0: Złożyliśmy wniosek o to, żeby rozszerzyć to prezydium. Bardzo żałujemy, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli się podpisać pod tym wnioskiem.
1: Ale już wiemy, że jest jeden wakat, jest jedno miejsce w prezydium. I teraz pytanie, kto zostanie tym wicemarszałkiem? Czy Marcin Horała, czy Marcin Ociepa?
0: Nie wiem, kto zostanie wicemarszałkiem. To jest trudne pytanie. Będzie głosowanie w Sejmie i zobaczymy. No my uważamy, że powinno być rozszerzone prezydium tak, żeby każdy klub był reprezentowany. Taki wniosek złożyliśmy. Złożyliśmy też naszą propozycję, aby wicemarszałkiem został Marcin Horała. Bardzo porządny człowiek, zorganizowany, doświadczony i bardzo pracowity, więc jeżeli zostanie wicemarszałkiem, to będzie na pewno bardzo dobrze przysłuży się państwu polskiemu.
1: No dobrze, to zapytam pana jeszcze o spory z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ no, niektórzy politycy PiS-u próbują was wpisać, część polityków, między innymi Mateusza Morawieckiego, pojawia się też w tle szef, były szef KNF-u, człowiek Mateusza Morawieckiego, Jacek Jastrzębski. Kłania się tu kwestia zonda krypto, tak? Próbują was zapisać do tej jakby afery. No Morawiecki mówił, że ostrzegał prezesa Kaczyńskiego przed zonda krypto. Prezes Kaczyński z kolei odpowiada, że nie było czegoś takiego.
0: Przede wszystkim są dowody polegające na tym, że pan premier Morawiecki udzielał wywiadów prasowych i są wycinki prasowe w internecie, można znaleźć o tym, jak ostrzegał w 2018-2019 roku przed ogólnie rynkiem kryptowalut, mówiąc, że na tym rynku może się trafić kolejna afera i użył takich słów typu właśnie Amber Gold. Bo Amber Gold, przypomnijmy, polegał na tym, że zbierano od ludzi pieniądze na inwestycje, których nie czyniono, tylko te pieniądze rozkradano. I to samo w ostatnim roku wydarzyło się w zonda krypto.
1: Czyli pan, że ta
0: pieniądze
1: się
0: wpłacane przez Polaków zostały rozkradzione.
1: Ta afera się rozkręcała za waszych rządów, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie premierem był Mateusz Morawiecki. Dlaczego jeżeli nie zrobił byliście z tym fantem? Panie, nie ostrzegliście obywateli?
0: Pan nie udziela precyzyjnych informacji. Za naszych rządów nie rozkręcała się afera. Afera jest rozkręcona za rządów Donalda Tuska. Ewidentnie. Jeżeli spojrzymy na sprawozdania finansowe, zonda krypto, na wszystko, co tam się dzieje, to pieniądze stamtąd wypływały w ostatnim roku, w 2025 głównie i pewnie na początku 2026. Wtedy te pieniądze zostały stamtąd po prostu wyprowadzone. I to jest afera Donalda Tuska. I Donald Tusk twierdzi, że był ostrzegany przez służby, że tam się te złe rzeczy dzieją i nie ostrzegł w porę Polaków. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości tego typu ostrzeżenia służb nie było.
1: Pojawiają się tam nazwiska polityków prawicy. Zbigniew Ziobro, Przemysław Wipler.
0: Ale wie pan, pojawiają się te nazwiska, które ujawnia premier Tusk. Bo to premier Tusk dysponuje ze pomocą ministra Żurka, dysponuje danymi zbieranymi przez służby.
1: Sugeruje pan, że mogą się pojawić nazwiska z drugiej strony?
0: Oczywiście, że mogą się pojawić nazwiska z każdej strony sceny politycznej, ale to Donald Tusk ujawnia, kto dostał przelew że przelew dostała ta fundacja, że przelew dostała tamta fundacja. Donald Tusk ujawnia fragmenty wyjaśnień składanych, czy zeznań składanych przez świadków, czy oskarżonych. Według rzecznika rządu oskarżonym, pan Kral jest oskarżonym, a jeżeli jest oskarżonym, no to jego mecenas Giertych

0: poinformował go zapewne, że jako oskarżony ma prawo kłamać w zeznaniach i nic mu za to się nie stanie, bo jako oskarżony ma prawo w ten sposób się bronić. Więc ujawnianie jakichkolwiek fragmentów jego zeznań w sytuacji, kiedy teoretycznie może tam kłamać bezkarnie, no to jest chore. Pan Tusk dysponuje tymi danymi i my chcemy i składamy wniosek do Sejmu o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. My razem z Konfederacją i innymi posłami złożyliśmy ten wniosek i oczekujemy, że cały Sejm poprze.
1: A PiS jest przeciwny.
0: Niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego PiS jest przeciwny i cały czas wzywamy kolegów z PiS-u, żeby poparli ten wniosek, a także kolegów z całego parlamentu. Wszyscy powinniśmy poprzeć i komisja śledcza będzie tym miejscem. Oczywiście w tej komisji śledczej rządzący będą mieli przewaga jednego, tam będą mieli posła więcej. Ale będziemy mogli przesłuchiwać świadków przy kamerach, przy otwartej kurtynie. Będziemy przesłuchiwać świadków i każdy świadek będzie musiał zeznawać zgodnie z prawdą pod karą odpowiedzialności karnej. Wobec czego to jest miejsce, w którym możemy wyjaśnić dużo więcej niż w tej chwili. W tej chwili to, co robi Donald Tusk, to właśnie chce walczyć przy użyciu tej afery z opozycją, a to jest jego afera. Rozkręciła się za jego czasów, on miał informacje ze służb, a nawet po tych tajnych posiedzeniach Sejmu, na których straszył kryptoaktywami, przecież później jeszcze fotografował się z koszulką z Zonda Krypto.
1: To był Piotr Uściński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: No, z wypowiedzi premiera wynika, że czekają nas czarne scenariusze. Oczekujemy od Donalda Tuska spotkania z szefami klubów parlamentarnych. To po przekazaniu przez szefa CIA raportu na temat zagrożeń ze strony Rosji, mówił Piotr Uściński z Rozwój Plus. Nikt z Rozwój Plus nie prowadzi rozmów w sprawie poparcia dla Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu. W piątek przypomnę głosowanie w tej sprawie. W aferze Zonda Krypto mogą pojawić się nazwiska z każdej strony sceny politycznej. Oczekujemy, że Sejm poprze nasz wniosek o komisję śledczą. Więcej tych tematów pojawi się również w komentarzach w debacie dnia po godzinie 18. A już teraz zapraszam na magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prośniewski razem ze mną. Dzień dobry. Jadąc dzisiaj do pracy widziałem na stacjach benzynowych, jakby się dogadali, 7,99 za 9,5. No, jest to cena, która oczywiście boli. Więc zacznijmy od sytuacji na rynku ropy naftowej. Na Bliskim Wschodzie konflikt eskaluje i rozlewa się na kolejne kraje. Na to sprawia, rozumiem, że ceny ropy rosną.
4: Tak, obecna cena baryłki to już blisko $110. Ta ostatnia zwyżka to efekt ataku na saudyjską ropociąg wschód-zachód. To była taka kluczowa trasa dla omijania cieśniny Ormus. Przepustowość tego ropociągu wynosi 7 milionów baryłek dziennie. Rurociąg został zamknięty i nie wiadomo na razie, kiedy jego praca zostanie wznowiona. Saudyjczycy też na razie nie podają skali strat, no a jeśli się okaże, że są one znaczne, na przykład zostały uszkodzone kluczowe przepompownie, to potencjalna przerwa w dostawach rurociągiem wschód-zachód może potrwać nawet do kilku miesięcy. Co dla nas ważne, ten ropociąg to ropociąg, przez który płynęły dostawy do Polski. Orlen uspokaja jednak, że dostawy surowca do rafinerii należących do grupy realizowane są bez zakłóceń. W swoim komunikacie koncern zaznaczył też, że dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie. Głównie chodzi o surowiec z Norwegii i Morza Północnego. No, choć ropy nam nie powinno zabraknąć, to będzie ona droga. To wszystko powoduje też, że ceny paliw nieuchronnie wzrosną jeszcze bardziej, przebijając psychologiczną barierę 9 zł w przypadku diesla. Według prognoz biura Reflex, dane z rynku hurtowego i bieżąca premia za ryzyko już teraz wskazują na potencjalny pułap 9 zł i 30 groszy, a być może i na tym się nie skończy.
3: Rozumiem, że teraz barierą psychologiczną jest 9 zł. Bardzo mi się podoba to przekraczanie kolejnych barier. Tymczasem trwają prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Jego projekt właśnie zaopiniowała Rada Fiskalna. Co to oznacza?
4: Tak, to jest taki symboliczny moment, bo Rada po raz pierwszy w historii wydała taką opinię. Tu też może warto powiedzieć, czym jest to ciało. Rada Fiskalna to jest taka instytucja ekspercka, do której powołania zobowiązała nas Unia Europejska. Jej zadaniem jest przede wszystkim ocena polityki budżetowej państwa i stanu finansów publicznych. Ta rada nie tworzy budżetu, nie podejmuje żadnych kluczowych decyzji o podatkach czy wydatkach, lecz ma pełnić taką rolę strażnika.

0: dłużnika odpowiedzialności fiskalnej. W Polsce Rada zaczęła działać od 2026 roku. No i choć ma ona znaczenie głównie doradcze, to rząd całkowicie nie może jej ignorować i musi oficjalnie odnieść się do jej stanowiska. A jakie to jest stanowisko? No, generalnie Rada pozytywnie odniosła się do projektu budżetu na 2027 rok. Ma jednak pewne poważne zastrzeżenia, które dotyczą głównie poziomu naszego długu. Rada ostrzega, że dług zbliża się już do 55% PKB, no a rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych, aby ten deficyt ograniczać. Eksperci mówią też między innymi o tym, że resort finansów przeszacował prognozy dochodów z VAT, co odpowiada kwocie rzędu 5-6 miliardów złotych, a to może oznaczać, że w budżecie będzie po prostu mniej pieniędzy niż to resort zakłada. W konkluzji Rada apeluje do rządu i wszystkich sił politycznych o podjęcie współodpowiedzialności za przygotowanie oraz realizację wieloletniego planu naprawy finansów publicznych państwa. A co na to rząd? Ministerstwo Finansów wydało dziś komunikat, w którym ostro oceniło postępowanie Rady. Według resortu Rada opiera swoje stanowisko na założeniach, które nie mają podstaw w obowiązujących przepisach. W komunikacie resortu czytamy między innymi: w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej Rada nie wydała opinii zgodnie z ustawą o Radzie Fiskalnej, a zatem na linii Rada, resort iskrzy.
1: No, zaiskrzyło też na linii Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biedronka Łokik ukarał właśnie tę sieć karą wynoszącą ponad 0,5 miliarda złotych. To jest bolesna kara?
0: To jest bardzo bolesna kara, choć też dodajemy, że sprawa nie dotyczy tylko Biedronki, ale także 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Według Łokiku przewoźnicy ustalili, że nie będą między sobą konkurować o pracowników, a właściciel sieci Biedronka koordynował to porozumienie. W efekcie na te wszystkie wspomniane podmioty nałożono kary o łącznej wysokości ponad 570 milionów złotych. Jak mówi Tomasz Chrustn, prezes urzędu, mechanizm działania był prosty. Przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą konkurować między sobą o pracowników, co w praktyce oznaczało zakaz zatrudniania kierowców z innych firm, które uczestniczyły w tej zmowie. Tym samym, jak dodaje Chrustn, kierowcom ograniczono swobodę zmiany pracy, co na przestrzeni lat mogło skutkować gorszymi warunkami zatrudnienia dla nawet kilku tysięcy osób.
2: Porozumienie pozwalało przewoźnikom ograniczyć konkurencję o kierowców i zmniejszyć ryzyko utraty pracowników na rzecz innych firm obsługujących to samo centrum dystrybucyjne. Tym samym skutkiem porozumienia mogło być zmniejszenie presji na wzrost wynagrodzeń kierowców, bowiem przedsiębiorcy nie musieli rywalizować pomiędzy sobą o najlepszych pracowników.
0: Tu warto dodać, że decyzja o nałożeniu kary o wartości 0,5 miliarda złotych podlegała opiniowaniu przez Komisję Europejską, no i ta zgodziła się z argumentacją Łokik, że doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
1: Dziś 14 dzień września to dzień, kiedy przypada Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. To też dobra okazja, aby przyjrzeć się skali tego zjawiska. Wypalenie zawodowe jest problemem na polskim rynku pracy. Jak to wygląda?
0: Jak wynika z badania UC Research, blisko 1/3 pracowników uważa, że ma symptomy charakterystyczne dla wypalenia zawodowego. Według badań profesor Dominiki Maison tego stanu przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło aż 64% Polaków. Wypalenie zawodowe to przede wszystkim efekt takiego przewlekłego stresu, jaki nam towarzyszy w pracy, z którym nie potrafimy sobie poradzić, a to skutkuje takim chronicznym zmęczeniem, zarówno psychicznym, emocjonalnym, jak i fizycznym. Najczęściej, jak mówią eksperci, wypalenie zawodowe to efekt przeciążenia pracą. Po prostu często pracownicy mają za dużo zadań, bądź też dostają zadania, które ich przerastają. To także konieczność bycia pod telefonem czy mailem poza godzinami pracy. Frustrację, która może prowadzić do wypalenia zawodowego, powoduje również brak uznania czy brak możliwości rozwoju. Problemem bywają także toksyczne relacje w miejscu pracy.
1: Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
0: No tutaj trzeba postawić na profilaktykę czy też prewencję wypalenia zawodowego i jak mówią eksperci, powinna ona mieć charakter zarówno indywidualny, jak i systemowy. W tym pierwszym przypadku według Żanety Rachwaniec, psycholożki i socjolożki z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach, chodzi między innymi o naukę stawiania granic.
3: Do obowiązku pracodawcy powinno zatem należeć to, żeby monitorować te zadania, ustawiać priorytety, zapewniać też autonomię i wpływ pracownikom. Na poziomie menedżerskim tu tak naprawdę mówimy o zmianie

0: sposobu zarządzania z takiego dyrektywnego, zadaniowego na tak zwane zarządzanie służebne, kiedy możemy wychwycić ryzyka wcześniej. Te ryzyka, które niekoniecznie są związane z efektywnością pracy, ale są związane no właśnie z emocjami, z relacjami, bo pracownik potrzebuje wsparcia w tej chwili dużo bardziej na tym poziomie niż na poziomie procedur czy procesów, szczególnie w dużych organizacjach.
1: No to warto dodać, że skutki wypalenia są znacznie szersze niż tylko w samej organizacji. Nie dotyczą też tylko danego pracownika, ale także całego jego otoczenia, na przykład jego rodziny.
2: To jeszcze na koniec spójrzmy na rynki finansowe. Co dziś działo się na warszawskiej giełdzie? Jak wyglądały wykresy?
1: GPW rozpoczęła tydzień od spadków. Na czerwono świeciły niemal wszystkie indeksy. Najwięcej straciły MWIG 40 i SWIG 80. Nieco lepiej, nie lepiej wypadł WIG 20, który oddał 0,43%.
2: Te wszystkie informacje przygotował Błażej Prośniewski. Błażej, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Już za chwilę informacje. Po informacjach przechodzimy do debaty dnia.
3: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKO? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
14: Ma pani rację. Nie widzę.
13: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
15: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier spotkał się z ministrami oraz dowódcami wojska i służb. Tematem rozmów było wzmacnianie naszych granic. Rosja i Ukraina miały się zgodzić na nieatakowanie swoich obiektów energetycznych. Taką informację przekazał prezydent Donald Trump. NFZ nałożył karę na szpital wojewódzki w Lublinie. To po tym, jak jeden z pacjentów nie mógł dostać się na izbę przyjęć. Minęła 18. Radosław Siennicki, zapraszam.

0: Premier Donald Tusk spotkał się z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb. Tematem rozmów były kolejne działania dotyczące bezpieczeństwa naszych granic. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli szefowie MON, MSZ, MSWiA, Ministerstwa Finansów oraz minister koordynator służb specjalnych. Spotkanie zostało zwołane po wczorajszym rosyjskim ataku na pociąg w pobliżu granicy z Polską oraz po dzisiejszym odnalezieniu rosyjskiego drona w okolicach Ustki. O bezpieczeństwie polskich granic z naszymi gośćmi rozmawiał gospodarz popołudniowych rozmów politycznych Kamil Szewczyk. Witaj ponownie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, co usłyszałeś od polityków?
1: W pierwszej części marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy mówił, że należało się spodziewać tego, że Putin zacznie sprawdzać naszą gotowość, jak będzie reagowało na to. Przy okazji Włodzimierz Czarzasty w kontekście ataków na polsko-ukraińską granicę i dzisiejszą sytuację z dronem na Bałtyku mówił, że brakuje mu jednoznacznej wypowiedzi Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta. Włodzimierz Czarzasty mówił, że na te ataki na Polskę mógłby Donald Trump zareagować. W drugiej części z kolei Piotr Uściński, poseł klubu Rozwój Plus, pytany przeze mnie o słowa Włodzimierza Czarzastego i próbę krytyki przez marszałka Donalda Trumpa, mówił, że oczekiwanie, że Donald Trump będzie się wypowiadał w każdej sprawie, jest na wyrost. Dlaczego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty próbuje przy okazji ataków Rosji na Ukrainę i polsko-ukraińską granicę atakować Donalda Trumpa? Pytał poseł klubu Rozwój Plus Piotr Uściński.
0: Kolejne rosyjskie prowokacje i polityczne komentarze zebrał je dla nas prowadzący popołudniowe rozmowy Polskiego Radia 24 Kamil Szewczyk. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swoich obiektów energetycznych. Taką informację przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych w swoich mediach społecznościowych. Na razie jednak ani Kijów, ani Moskwa nie potwierdziły tych informacji. Podczas wczorajszej wizyty w Irlandii Donald Trump wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według amerykańskiego prezydenta to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Unijne sankcje na Rosję przedłużone, ale na razie tylko o 7 dni. Tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich. Jutro mija termin przedłużenia tzw. czarnej listy. Chodzi o prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji. Zwykle sankcje były przedłużane o 6 miesięcy. Ale teraz Słowacja blokowała decyzję, domagając się usunięcia dwóch rosyjskich oligarchów. Pojawił się też postulat forsowany od dłuższego czasu przez Polskę, by sankcje indywidualne, tak jak te gospodarcze, przedłużać co roku, a nie co pół. I tu również zaprotestowała Słowacja. Na razie więc przedłużono sankcje o tydzień, by znaleźć porozumienie długoterminowe. Prezydent zgodził się na odwołanie zawieszonego w czynnościach komendanta Służby Ochrony Państwa. Generał brygady Radosław Jaworski był zawieszony od stycznia po wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego. W związku z tą sytuacją prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska, napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu prezydent nie zgodził się na odwołanie generała Jaworskiego. Od 21 lipca służbą tymczasowo kieruje pułkownik Maciej Lewiński. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie został ukarany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka musi zapłacić 30 tysięcy złotych grzywny. Karę nałożyliśmy po sytuacji, gdy w sierpniu jeden z pacjentów nie mógł dostać się na izbę przyjęć, mówi rzecznik prasowy NFZ w Lublinie Małgorzata Bartoszek.
2: Lubelski oddział NFZ otrzymał wyjaśnienia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wynika z nich, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków.
0: Szpital wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników, którzy pełnili wówczas dyżur. Sprawą zajmuje się również prokuratura.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy w niemal całym kraju sporo chmur, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, może popadać deszcz. Będzie dosyć mgliście, z widzialnością do około 200 metrów, a lokalnie na północy do 100 metrów. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na zachodzie do 12 na wschodzie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 26% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalnie.

0: korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości regionów Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A za nami m.in. spotkanie premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmowa dotyczyła m.in. kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Ja przypomnę, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. I od tego zaczniemy debatę dnia.
1: Debata dnia.
3: A w naszym studiu już goście, dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: Dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
3: Szanowni państwo, wiadomo, że premier Donald Tusk spotkał się z ministrami, spotkał się z dowódcami Wojska Polskiego, ze służbami w sprawie tych incydentów, które miały miejsce również za naszą wschodnią granicą w miniony weekend. To były bardzo groźne incydenty. Panie doktor, czy powinna zostać zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli klubów parlamentarnych z udziałem pana prezydenta, pani zdaniem?
4: Wydawałoby się, że to jest naturalne narzędzie, chociaż wydaje mi się, że po wczorajszym tym takim spotkaniu specjalnym, odprawie można powiedzieć, Donalda Tuska właśnie z przedstawicielami służb odpowiedzialnych właśnie i kontrolujących to, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, ja nie widzę, szczerze mówiąc, takiej woli chyba współpracy, jeżeli chodzi o ten akurat te elementy tego, co się dzieje.
3: Bezpieczeństwo chyba powinno być ponad podziałami.
4: Powinno być, ale nie jest. Proszę zauważyć, być może proszę mi poprawić, że chyba od wczoraj nie było żadnego komunikatu ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba nie odniósł się w żaden sposób do tych incydentów.
3: Dostaliśmy informację, że pan prezydent jest informowany na bieżąco, kiedy był
4: właśnie
3: na dożynkach.
4: No ale wypadałoby jednak, żeby w jakiś sposób się do tego odniósł, że wszystko ma się chociażby ma pod kontrolą, że ta współpraca między rządem a Pałacem Prezydenckim istnieje. Więc tutaj oczywiście prezydent ma taką możliwość zwołania Rady, ale ja nie wiem, czy tu jest w ogóle wola do tego, żeby ta współpraca w tym kontekście w ogóle by się odbywała. No nie wiem, może to się wydarzy, ale widać, że ta polaryzacja i tej brak współpracy między rządem a prezydentem, jak widać w takich sytuacjach, no być może jest jakaś wymiana konkretnych informacji, bo rzeczywiście tu Kancelaria Prezydenta nie zaprzecza temu.
3: Panie doktorze, Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierana była czasami chyba nawet w mniej istotnych sprawach albo w incydentach, które budziły mniejsze emocje, ale to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, kiedy spadają drony w odległości 800 metrów od naszej granicy, kiedy atakowany jest pociąg i Rosja wskazuje, że pociąg jest celem militarnym. No i w koniec końców znajdujemy na polskiej plaży, znajdujemy rosyjskiego drona. To wydawałoby się, że to jest absolutnie naturalny krok, że zbierają się wszystkie władze, szczególnie, że mówimy o sytuacji, w której nie tak dawno pan premier miał dostać ważny raport od szefa CIA.
5: No właśnie, można powiedzieć, co ma się wydarzyć, żeby w Polsce główne siły polityczne w tak ważnej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa narodowego, zaczęły się ze sobą rozmawiać i porozumiały się. To jest, no powiedzmy sobie wprost, jesteśmy na wojnie. To już nie jest jakaś wojna taka hybrydowa, to jest wojna zupełnie innego rodzaju. Odbiegająca od jakichś naszych wyobrażeń, jakie widzimy z filmów, ale to jest wojna. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to nie chodzi naprawdę o straszenie ludzi. Nie powinniśmy ludzi straszyć. Powinniśmy ludzi uświadamiać, jakie są zagrożenia, ale też przede wszystkim ludzi informować, co powinni zrobić. W związku z tym, jeżeli podajemy jakieś komunikaty, to one powinny sprowadzać się do tego, co ludzie powinni robić. Druga rzecz, ja nie rozumiem do końca tej komunikacji dotyczącej też tutaj rządu, dotyczącej zagrożeń i informacji CIA, bo
3: jeżeli wychodzi premier, mówi, że spotkał się z szefem CIA, że dostał raport, z którego wynika, że sytuacja jest groźna, że mogą się pojawić różnego rodzaju incydenty i musimy być na to gotowi. O, taki mniej więcej został przekaz.
5: No właśnie, ale to jest przekaz bardzo, bardzo ogólny.

0: Natomiast z punktu widzenia obywatela istotne jest po pierwsze, jakiego rodzaju zagrożenia, jakiego rodzaju zagrożeń możemy się spodziewać. Natomiast w takiej sytuacji albo czasami się w ogóle nie o tym nie mówi, bo mogą być oczywiście takie sytuacje, w których i takie sytuacje występują, gdzie rząd czy prezydent otrzymują różnego rodzaju raporty od służb i to nie jest komunikowane publicznie dla dobra, w interesie.
1: No rozumiem, żeby też nie eskalować, rozumiem.
0: Żeby nie eskalować, z różnych względów takich informacji się nie publikuje, a jeżeli je się publikuje, to się publikuje w jakimś celu, tak? Po to, żeby właśnie wyczulić ludzi na pewne zachowania, żeby... Natomiast...
1: Rozumiem, komunikat wiem, ale nie powiem, nie jest wystarczający.
0: Właśnie, ja mam pewien niedosyt, bo zastanawiam się właśnie, dlaczego premier takie informacje wysyła. No oczywiście można tutaj zastanawiać się, że może być w tym jakiś cel polityczny. No, uważam, że z punktu widzenia premiera, i tutaj patrzę na to chłodnym okiem analityka politycznego, to oczywiście zawsze, i to dotyczy każdego, niezależnie od tego, kto by nie zarządził, to w interesie opcji rządzącej jest wytworzenie tak zwanego efektu flagi, czyli rzeczywiście w sytuacji, w której takie zagrożenie występuje, no to następuje jednoczenie się wszystkich wokół rządzących, tak? Więc jakby z punktu widzenia premiera może być interes polegający na tym, że jeżeli będę mówił o zagrożeniach, no to w tym momencie ludzie zaczynają wspierać tą opcję, która obecnie rządzi.
1: Tylko wokół czego się zjednoczyć? Pani doktor, no bo jeżeli wychodzi faktycznie premier i mówi, no jest taki raport ze strony szefa CIA, można się spodziewać, że jest to może jakieś tajne informacje, ale żebyśmy faktycznie dostali jakiś przekaz, czy się obawiać, czy się nie obawiać, co właściwie robić, bo z jednej strony jednego dnia jest informacja pana premiera, niedługo później dochodzi do tych ataków za wschodnią granicę, 800 metrów od naszej granicy. Nie wiem, czy to tylko przypadek sprawił, że nie doszło do przekroczenia polskiej granicy. No i ten dron na plaży. Czy w związku z tym powinniśmy otrzymać jakiś bardziej spójny, większy komunikat, jakieś deklaracje?
2: W ogóle, jeżeli chodzi o perspektywę i tą stronę komunikacyjną rządu, to ona jest, no umówmy się, jest bardzo taka nieprzemyślana. Jeżeli, ja nie jestem znawcą oczywiście wszelkiej materii militarnej, ale oglądając z wielką skrupulatnością wczorajsze posiedzenie, to specjalne, które było zwołane, to jak na laika mi się oczy otwierały w pewnym momencie, kiedy przedstawiciele służb mówili o pewnych, no, niedoskonałościach, czy tego, że nie mieli się do końca gdzie schronić generalnie i tak dalej. Pokazywali takie słabe punkty, prawda? I ja nie wiem, czy to powinno być zakomunikowane do społeczeństwa, bo jeżeli mamy taki komunikat, gdzie widzimy, że służby nie mają jakby opracowanych pewnych metod schronienia, nie mają, z tego co zrozumiałam, pewnych momentów, gdzie się mają schronić.
1: To taki ogólny obraz, który pani
2: obraz
1: zobaczyła?
2: Jest taki, że ta komunikacja chyba nie jest do końca skoordynowana. Być może przed powinno być jakieś ustalenia, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Jeżeli chodzi o ujawnienie tego raportu, to też jest tutaj taka enigmatyczna komunikacja, która ma na celu chyba wywołanie tego takiego właśnie strachu, lęku i pokazanie tego, że tylko rząd ma tą sprawczą moc do tego, że wie, że kontroluje i że generalnie zarządza tym środowiskiem i tym komunikatem, tymi zagrożeniami. Też inna jest perspektywa tego nas z Warszawy, a inna perspektywa osób, które wiemy na tej wschodniej części Polski, gdzie dostają te komunikaty, i te komunikaty,
1: no tak,
2: też są zatrważające.
1: Ale też słyszą huk, potem
2: słyszą
1: się
2: huk
1: po jakimś czasie pojawia...
2: Schroń się w najbliższym jakby bezpiecznym miejscu, który nie ma okien, być może w piwnicy, być może w garażu. To też jest takie, no myślę, że też może być zatrważające dla tych osób, które są na wschodzie Polski, które dostają
1: Budzi to lęk.
2: I ja nie wiem, czy taki jest cel, że ma budzi lęk. Jeżeli cel jest taki, że ma budzi lęk i wywołać dyskusję szeroko pojętą co do tego, jaka jest kwestia, jak rząd tym zarządza. Jeszcze weźmiemy na to pokłosie tych braków współpracy między Pałacem Prezydenckim a rządem i też chłodny stosunek Karola Nawrockiego w ogóle do Ukrainy i do kontaktów z Załęskim, no to nie jest obraz, który z punktu widzenia obywatela go uspokaja, wręcz przeciwnie.

Chciałem sprawdzić, bo może gdzieś nie doszła do mnie jakaś informacja, ale no nie. No, Kancelaria Prezydenta w postaci rzecznika Leśkiewicza mówi, że Rosja testuje

0: Nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy.
1: No, na to odpowiada Piotr Uściński z Rozwoju Plus.
2: To oczywiście wszystkich niepokoi. To bardzo niepokoi, bo jest te ataki są bardzo blisko polskiej granicy. W dodatku został zaatakowany pociąg, który zmierzał w kierunku Warszawy. Całe szczęście pasażerowie nie odnieśli tam szkód, ale no, możemy sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, bo przecież to było bardzo blisko bardzo dużego nieszczęścia. I to są oczywiście fatalne informacje, które dochodzą do nas z Ukrainy. Ogólnie nie jest dobrze na tej wojnie. Widzimy, że no, Ukraina, no, przestajemy już mówić o tym, co kiedyś mówiliśmy, że Ukraina tą wojnę wygrywa, że coraz odważniej atakuje Rosję i coraz ma większe sukcesy. No niestety okazuje się, że Rosjanie są coraz też bardziej skuteczni, a ich nowe drony z tym napędem odrzutowym nawet są z jednej strony tanie i pozwalają im masowo je stosować, a z drugiej strony Ukraińcy nie za bardzo wiedzą, jak się przed nimi bronić, więc sytuacja jest bardzo trudna. Oczekujemy my przede wszystkim od polskiego premiera działania w celu zabezpieczenia Polaków. Jeżeli premier pod koniec zeszłego tygodnia wychodzi z informacją, że uzyskał raport CIA, który jest bardzo groźny, nie mówi nam, o co chodzi, ale mówi, że chce przestraszyć nas i też nie wprowadza żadnych działań. No przecież sztab kryzysowy zwołał dopiero w niedzielę, a nie wtedy, kiedy dowiedział się o jakichś informacjach wywiadowczych, o których twierdzi.
1: I dlatego, panie doktorze, Rozwój Plus proponuje spotkanie premiera z szefami klubów parlamentarnych. To jest o tyle, rozumiem, atrakcyjne podejście ze strony Rozwoju Plus, no bo na Radę Bezpieczeństwa Narodowego ewentualnie zostaliby zaproszeni szefowie partii, a Rozwój Plus jeszcze partią nie jest. Gdzieś tutaj widzi pan jakiś taki zabieg polityczny z chęcią, przepraszam za to określenie, ale dojścia do stolika, przy którym siedzą duzi gracze?
3: Oczywiście, no to jest sprytny zabieg polityczny ze strony Rozwój Plus, natomiast oczywiście zobaczymy, na ile okaże się to skuteczne, ale to...
1: Nie ma złej okazji, żeby się gdzieś tutaj...
3: się z ich strony, że próbują się do tego stolika w jakiś sposób dopchać. To jest naturalne, że wykorzystują to jako okazję właśnie, żeby zaistnieć i pokazać jakąś, zaproponować jakąś propozycję.
1: A w tym kryzysie widzi pan jakichś politycznych wygranych albo przegranych? Wizerunkowo, jeżeli chodzi o reagowanie na to, co się dzieje?
3: Niestety muszę powiedzieć, że to jest ostatnia rzecz, którą politycy powinni wykorzystywać w grze politycznej, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo państwa. I to jest rzecz, na którą politycy powinni się 3 razy zastanowić, zanim zaczną to wykorzystywać w grze politycznej. Natomiast oczywiście, realnie rzecz biorąc, mimo wszystko wykorzystują w grze politycznej. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście każdy chce coś na tym ugrać. Ja nie do końca rozumiem właśnie tej komunikacji obecnego rządu związanej z tym, że z jednej strony mówimy o zagrożeniach i zresztą słusznie, ale za tym powinna iść propozycja, co możemy zrobić, żeby przed tymi zagrożeniami się ustrzec. Czy mamy jakiś plan, tak, konkretny?
1: Czy leci z nami pilot?
3: Przedstawić konkretne rozwiązania. Po drugie, ja tak zastanawiam się o tych raportach CIA i pierwsza moja myśl była taka, a gdzie jest agencja wywiadu? Gdzie jest polski kontrwywiad? Co robią polskie służby? Ja się po prostu zastanawiam. Czy my naprawdę musimy się wszystkiego dowiadywać od CIA? I bardzo dobrze, że jesteśmy informowani przez CIA, ale też jako polski obywatel, polski podatnik zastanawiam się, co robią polskie służby. Czy możemy właśnie liczyć na polskie służby? I jeżeli mówimy o zagrożeniach, a przecież premier mówi o tych zagrożeniach już od bardzo dawna, no to za tym powinien stać jakiś bardzo konkretny plan działań, co możemy konkretnie zrobić, w jakim jako państwo, jako obywatele, jako rząd, żeby te zagrożenia niwelować, bo ich się pewnie nie da uniknąć.
1: Pani doktor, widzi pani taki konkretny plan?
4: Wydaje mi się, dwie przesłanki, dlaczego ta komunikacja może tak wyglądać. Pierwszą przesłanką to jest oczywiście wykorzystanie tych sytuacji,

0: sytuacji do gry politycznej, do tego, żeby zobaczmy, że w tym momencie, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pomocy militarnej ze strony Polski, czy przekazanie patriotów, czy jest opór społeczny na zasadzie ileż można. Polacy byli zmęczeni, są zmęczeni tym pomocą. I jeżeli zaktywizujemy te emocje strachu, i to już będzie namacalne, zobaczcie, już przy naszej granicy, to łatwiej będzie teraz rządowi ewentualnie jakby przeforsować to, żeby to, tej pomocy, zobaczcie, to tej pomocy
1: bo musimy dzisiaj to jest 800 metrów.
0: Bo dzisiaj to już nie jest wojna na Ukrainie. To jest jakby jeden element. Drugi element to jest uderzenie bezpośrednio w PiS i Konfederację, którą mówią, to nie jest nasza wojna, nie powinniśmy udzielać pomocy. Przecież jeszcze Przemysław Czarnek niedawno mówił o tym, że w ogóle powinniśmy wstrzymać jakąkolwiek pomoc i w tym momencie to jest takie ośmieszenie partii, które w tym mówią o tym, że no jak, to nie jest nasza wojna. Zobaczcie, to jest nasza wojna. Drony wlatują do Polski. Jest to przy naszej granicy. Nasi obywatele na wschodnich terenach Polski dostają alerty, tak, o zagrożeniach. Czyli to jest namacalne takie usprawiedliwienie, że jeżeli pojawiłoby się jakiekolwiek ze strony PiS-u Konfederacji teraz komunikaty o tym, że nie powinniśmy pomagać, to łatwiej będzie rządowi te przeforsować tą pomoc na zasadzie, ale my nie mamy wyboru. My
1: już walczymy o nasze bezpieczeństwo. To ja się zapytam, jak wygląda w tym momencie, panie doktorze, komunikacja ze strony Konfederacji czy Przemysława Czarnka, którzy mówią, to nie jest nasza wojna, a na polskiej plaży dron wyleguje się trochę jak foka. No. Leży i czeka. I kamery go ją filmują. No.
2: Znaczy,
1: go w sensie drona, ją w sensie foka.
2: Trochę stawiając się w roli doradcy.
1: Nie chcę, żeby jestem tak. Ciekaw, jak to komunikacyjnie wygląda w tym momencie. Który przekaz jest bardziej wartościowy?
2: Znaczy, każdy ma jakby swoją grupę docelową, grupę odbiorców i każdy przekaz można oczywiście rozpatrywać z różnej strony. Ja tutaj się zgodzę z tym, że taką narrację ma rząd i ona rzeczywiście trafia do sporej grupy zwolenników rządu i być może też części osób niezdecydowanych czy wahających się. Natomiast oczywiście z drugiej strony dla twardych zwolenników Konfederacji to argument jest taki, że zamiast pomagać Ukrainie, my powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby właśnie te drony nie wlatywały do Polski, żeby właśnie nasza, żebyśmy mieli odpowiedni system, odpowiednie systemy antydronowe, które pozwalą nam właśnie na to, żeby zapobiec podobnym incydentom. A więc każdy, że tak powiem, argument można obrócić w inną stronę.
1: Pani doktor, pozwólmy.
0: A ja mam jeszcze...
1: Tak, proszę.
0: Ja mam jeszcze trzeci element. Proszę zauważyć, że tym polem, na którym wiedzie się rządowi, to jest ten element bezpieczeństwa szeroko pojętego w formie programu SAFE i zakupów konkretnie militarnych, prawda? To też jest ta narracja pokazująca, że w takich sytuacjach mamy te wszelkiego rodzaju programy, które są realizowane przez rząd. Mamy też ten program SAFE, kiedy był to tematem polaryzującym oczywiście wśród społeczeństwa. I pokazujemy teraz tą siłę i mądrość rządu, jeżeli chodzi o dokonywanie tego zakupu, a jak najbardziej jeszcze raz potwierdzenie i podkreślenie mocnego, jak mądrą decyzją był ten SAFE, jak on się teraz sprawdzi i jak on jest koniecznie potrzebny, co uderza też oczywiście w pana prezydenta.
1: No właśnie, panie doktorze, to jak to w tym momencie ma się to weto pana prezydenta do programu SAFE, to złoto z NBP, które miało zostać, przepraszam, już nawet nie pamiętam dokładnie, jak ten system miał wyglądać, sprzedaż złota, potem odkup i tak dalej, SAFE 0%, w momencie, kiedy mamy drona w Jarosławcu.
2: Ja myślę, że w tej chwili już większość wyborców nawet nie pamięta szczegółów różnych propozycji, programów.
1: No dobra, ale kasa SAFE płynie.
2: Kasa SAFE płynie, ale pamiętajmy, że tutaj też zgoda co do uzasadnienia dla programu SAFE, że to działa na korzyść rządu. I też jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna, że pamiętajmy, że nie tylko SAFE, ale również wydatki płynące z budżetu, uzasadniające rekordowy deficyt budżetowy. To też jest jakby taki argument dla rządu, że zobaczcie, mamy rekordowy deficyt budżetowy, ale to też wynika z wydatków, które są przeznaczane na obronność, bo to nie jest tylko i wyłącznie SAFE.
1: A skoro jesteśmy przy pieniądzach, to już za chwilę zapytam państwa również o ceny na stacjach paliw. 7,99 tyle jest mniej więcej teraz za benzynę 9,5, natomiast analitycy już prognozują, że 9,30 to jest taka realna cena, która niebawem może u nas się pojawić. Czy za to również zapłaci rząd? O tym już w drugiej części naszej debaty dnia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życz sobie

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 18.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia kolejne informacje w sprawie drona, którego wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie w pobliżu Ustki. Wicepremier zamieszcza we wpisie na portalu X zdjęcie obiektu i ostrzega przed przekazywaniem niesprawdzonych informacji. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec został odnaleziony przez motorówkę marynarki wojennej. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Polska musi być lepiej przygotowana na zagrożenia, a bezpieczeństwo musi być traktowane jako długofalowa inwestycja, podkreśla profesor Jarosław Stelmach. Ekspert do spraw bezpieczeństwa i prezes Safety Project w rozmowie z Polskim Radiem 24 zaznaczył, że po ostatnich rosyjskich prowokacjach kwestie bezpieczeństwa powinny być priorytetem. Zwrócił uwagę na zaniedbania w rozwoju infrastruktury, w tym miejsc, w których można schronić się w razie zagrożenia, na przykład ataku dronów.
15: Dziesięciolecia niewiele robienia, natomiast niewątpliwie pewną pracę musimy dalej wykonywać w wymiarze narodowym, lokalnym i chyba przede wszystkim lokalnym. No tutaj ogromna odpowiedzialność leży na władzach lokalnych. No niestety też władze lokalne mają ograniczone też niestety możliwości, bo nawet na tej ścianie wschodniej my po prostu tych schronów i ukryć, które są najbezpieczniejsze dla Polek, Polaków, nie mamy.
14: Rząd ruchu

0: Pomił stronę gdziesieukryć.pl, która pozwala sprawdzić, gdzie w pobliżu znajdują się miejsca, w których można schronić się w razie zagrożenia. Niemal połowa ofiar pedofilii w internecie, które ujawniły przemoc, nie otrzymała żadnego wsparcia. Tak wynika z badania organizacji Protect Children. Polska premiera raportu odbyła się dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Liczba miejsc, gdzie dzieci mogą być narażone na kontakt z pedofilem, znacznie się zwiększyła, mówi prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Marta Skierkowska.
1: To może być otoczenie dziecka, to może być gra, transmisja online, to może być grupa fanowska, platforma społecznościowa, czy też na przykład społeczność zbudowana wokół bardzo popularnej osoby publicznej. Po drugie, zmieniły się formy krzywdzenia. Kontakt nie zawsze musi prowadzić do spotkania. Celem może być zdobycie materiału, nakłonienie dziecka do jakiegoś określonego zachowania, wywarcie presji, szantaż albo wykorzystanie zdobytych materiałów po to, żeby jeszcze dalej krzywdzić dziecko.
0: Raport organizacji Protect Children opiera się na niemal 25 tysiącach odpowiedzi dorosłych osób, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej.
2: Po skandalicznym zachowaniu Antoniego Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, przekazał szef MSWiA i od tego zaczniemy drugą część naszej debaty dnia.
3: Debata dnia.
2: Ja tylko przypomnę, że goszczę dr Emilię Zakrzewską, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego i doktora Sergiusza Trzeciaka, politologa i eksperta do spraw wizerunku. Panie doktorze, Antoni Macierewicz to jest polityk z piękną kartą historyczną, ale ostatnie zachowania budzą pewne emocje, między innymi podczas protestu na placu Piłsudskiego w Warszawie pan minister biegał z pistoletem na farbę, potem pod Akademią Sprawiedliwości, tak to chyba można określić, dotykał munduru policjanta, czyli de facto naruszył jego
4: nietykalność
2: cielesną. Co się dzieje? Jak to odbierać?
4: Antoni Macierewicz przyzwyczaił nas do bardzo nietypowych zachowań. No i jest to polityk po prostu, który jest, co tu dużo mówić, nieobliczalny.
2: Nie ma miejsca na takie zachowania? Nie powinno być przyzwolenia?
4: To jest polityk, którego mam wrażenie, on się po prostu nie zmieni. On jest politykiem, który przekracza pewne granice. I to jest polityk, który dostał pewien mandat w PiS-ie na robienie rzeczy, którym innym politykom, których inni politycy nie mogą robić.
2: Tak? Czyli Antoniemu Macierewiczowi wolno więcej.
4: Wolno więcej, takie mam wrażenie. Chociaż z drugiej strony myślę, że w PiS-ie jest duża świadomość tego, że to jest polityk, który PiS-owi realnie więcej zaszkodził niż pomógł.
2: No właśnie,
4: oczywiście takie momenty, gdzie wydawało się, że Macierewicz może pomóc, natomiast patrząc jakby na ciąg dokonań Macierewicza, patrząc z perspektywy PiS-u, na komisję Macierewicza, no to jest komisja, która przyniosła dużo szkód. I to patrząc nawet z perspektywy PiS-u, tak? Bo
2: został obdarzony wielkim zaufaniem ze strony prezesa Kaczyńskiego.
4: Tak, został obdarzony wielkim zaufaniem. No i można zadać pytanie, jakie są ustalenia, co ta komisja ustaliła. Więc jakby patrząc na dokonania tego polityka, to rzeczywiście to jest zadziwiające, bo polityk, który przed 89 rokiem miał bardzo piękną kartę opozycyjną, w okresie, zwłaszcza myślę, że takim okresem szczególnej aktywności był okres po katastrofie smoleńskiej i okres komisji, to był okres taki, w którym on, później jeszcze okres, gdzie był ministrem, to jest jakby taki okres, gdzie patrząc nawet z punktu widzenia PiS-u, on przyniósł duże szkody wizerunkowe. Zresztą były takie momenty, kiedy PiS nawet decydował się na ukrywanie go przed wyborami, żeby nie było za dużo Macierewicza, bo on z jednej strony przyciągał taki żelazny

0: wyraźny elektorat, ale z drugiej strony odpychał umiarkowanych wyborców. I myślę, że jeżeli PiS chce sięgać po powyżej 20%, to takie incydenty zdecydowanie szkodzą, bo to nie jest polityk, który mógłby przyciągać młodych wyborców. To jest polityk, który jest wiarygodny dla pewnej grupy wyborców PiSu, żelaznego elektoratu i nic więcej.
1: Dlatego podkreślam, bo jednak jest współzałożycielem KOR-u, Piękne Zachowanie, czerwiec 76 rok, organizacja niesienia pomocy represjonowanym robotnikom Radomia, Ursusa Płocka, Nowego Targu i Grudziądza. Pani doktora, dzisiaj chciałbym powiedzieć, że nie chcemy takich polityków oglądać w areszcie, dlatego chciałbym zapytać, czy dzisiaj Antoni Macierewicz, tak mi się wydaje, z taką kartą historyczną, pani się uśmiecha, bo państwo tego nie widzą, ale to ja podkreślę, że pani się doktor uśmiecha, bo chciałem zapytać, czy Antoni Macierewicz dzisiaj jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości i czy może to już jest ten moment, kiedy może trzeba z polityki odejść?
2: Uśmiecham się z racji tego, że żadne zasługi najbardziej zacne nie usprawiedliwiają po prostu zachowania posła czy senatora, który dopuszcza się takich czynów, których się dopuszcza pan Macierewicz, czyli tutaj mamy już właśnie przekroczenie granic nietykalności cielesnej, funkcjonariusz z policji jest specjalnie chroniony, mamy tutaj jakieś formy groźby, zastraszenia, mamy działania, które uderzają w powagę posła, które są regulowane, w regulaminie Sejmu. Mamy komisję etyki, która niestety ma bardzo niewielkie narzędzia wpływu na takiego posła, który może mu zwrócić uwagę lub też nałożyć jakąś naganę. Więc Macierewicz zachowuje się tak, dlatego, bo może. Nawet jeżeli postawione byłyby mu jakieś zarzuty, to i tak wiemy, że zanim dojdzie do uchylenia immunitetu, do rozstrzygnięcia tego na sprawie na drodze sądowej, to do zamilata i wszyscy zapomnimy w ogóle, o co chodziło.
1: Ja rozumiem, że Piotra Niemczyka immunitet nie chroni, więc jego do aresztu wsadzić można było.
2: Dokładnie. I też mamy takie postacie, o których pan mówi, które tutaj ich historia nie miała znaczenia, prawda? Więc absolutnie poseł czy senator to nie jest ktoś, kto mimo immunitetu powinien mieć jakieś specjalne przywileje. Ewidentnie Macierewicz nie tylko ze względu na te incydenty podczas miesięcznicy smoleńskiej, czy podczas AWS, przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, ale też i wiele innych przez lata zarzutów, już których moglibyśmy bardzo długą listę wymienić, bardzo potężnych zarzutów ze strony Macierewicza i widać ewidentnie, że on oczywiście szkodzi wizerunkowi PiSu. Ma ten bardzo wąski elektorat ludzi, którzy wierzą w teorię spiskową wokół Smoleńska, ale moim zdaniem jest utrzymywany on w strukturach partii PiSu z nie do końca wyjaśnionych przyczyn, bo lepiej mieć Macierewicza blisko siebie i w partii niż poza. To jest moja konstatacja tego zjawiska, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o co gra PiS, kwestia elektoratu, pozyskiwania, komunikacji, wizerunku, to się nie spina, tak samo jak się nie spina kwestia utrzymywania Zbigniewa Ziobro w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie inna kwestia tego, kogo lepiej mieć na pokładzie, a lepiej, jak to się mówi, wrogów lepiej mieć blisko.
1: A, tak, przyjaciół blisko, wrogów jeszcze bliżej. Tak. Panie doktorze, to jeżeli jesteśmy przy wizerunku, prezydent zgodził się na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa. Ja tylko przypomnę, że w styczniu minister Kierwiński zawiesił Jaworskiego w pełnieniu obowiązków. Tam było m.in. to, że zatrudnią funkcjonariusza skazanego za jazdę po pijanemu, ale w tle jest również kwestia zniknięcia, a potem odnalezienia auta należącego do rodziny pana premiera Donalda Tuska. Z punktu widzenia wizerunkowego taka dymisja, no, pan prezydent zgodził się, podpisał tę dymisję. To było konieczne, no, jeżeli znika auto spod domu pana premiera, ono potem się odnajduje i to jakby sukces i to super, bo nie każdy ma to szczęście, ale no, PSOP jakby wymagał ścięcia tej głowy, że tak powiem.
0: No, czasami właśnie podejmuje się takie decyzje po to, żeby pokazać właśnie stanowczość. Można powiedzieć, że to jest stosunkowo niewielki koszt z punktu widzenia polityka, właśnie poświęcenie któregoś z dowódców.

0: po to właśnie, żeby pokazać sprawczość, że to jest też pokazanie też swoim podwładnym, że będę stanowczy, będę wyciągał konsekwencje. No to też jest jakaś, jakiś sposób na pokazanie siły i stanowczości i sprawczości.
1: Pani doktor, to tak pół żartem, pół serio, ale teraz już cała Polska wie, którego auta nie kraść?
2: Nie wiem, czy cała Polska, ale przez tą aferę, chociaż ona, nam się wydaje, że ona czasami tak rezonuje, ale to akurat ten przypadek, no rzeczywiście był takim, no niechlubnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o to, jeżeli i sprytu tych, którym się udało jakby przewieźć, przesunąć, czy gdzieś tam oddalić ten samochód. Rzeczywiście tutaj my się oczywiście śmiejemy, ale na podstawie takich małych punktów możemy wyciągać szeroko pojęte wnioski na tyle, ile jeżeli dochodzi do takich incydentów, to na ile ochronione jest państwo, na ile jest sprawne państwo. Jeżeli w przypadku jednego z najważniejszych polityków w Polsce, umówmy się, premier, tak, dochodzi do takich incydentów niekontrolowanych, to jak to państwo działa? Może być taka szeroko pojęta konstatacja, więc to jest śmieszne, to się nie przebija, ale w dużej mierze może być to element na przykładzie takich, incydentów. Opozycja może wyciągać wnioski, zobaczcie, no jacy oni są nieudolni, prawda? Nie mają w ogóle żadnego elementu kontroli, jak te służby w ogóle działają, tak?
1: Ale auto się odnalazło całe i nawet chyba nie zarysowane.
2: No odnalazło się, tak. Także tak, tutaj ciekawe, kto to zrobił.
0: Ale służby nie mogą działać jak gang Olsena, gdzie czasami po prostu to może sprawiać takie to wrażenie. Rzeczywiście, no takie sytuacje są kuriozalne, bo jeżeli jesteśmy w stanie niemalże wojny, no to takie sytuacje po prostu, z nich się śmiejemy, ale nie powinniśmy się śmiać, bo to rzeczywiście świadczy o stanie państwa.
1: Rozumiem, że kiedy dochodzi do takiej sytuacji, no tak to brzydko określiłem, jakaś głowa musi zostać ścięta i na to miejsce przychodzi już ktoś nowy, kto tworzy już jakby co była, nie jest, nie pisze się w rejestr. I to samo dzieje się teraz w Polskim Komitecie Olimpijskim. Odwołanie prezesa Piesiewicza, zastąpienie go nowym prezesem, pełniącym obowiązki oczywiście. Ja nie będę tutaj pytał państwa o to, czy Marian Kmita będzie dobrym prezesem PKOL-u, ale generalnie jest taka zasada, kiedy pojawia się afera Zonda Krypto, kiedy prezes Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie, to musi się pojawić ktoś nowy. Panie doktorze, kto ten wizerunek PKOL-u będzie teraz remontować?
0: Zdecydowanie tak. To jest sytuacja wielkiego kryzysu i na pewno nowy prezes ma bardzo trudne zadanie zrobienia audytu. Nie wiadomo, w jakim stanie jest Polski Komitet Olimpijski. Na pewno bardzo trudna też taka sytuacja wizerunkowa. Nie wiadomo do końca, jakie są tam różnego rodzaju zaszłości. Na pewno jest bardzo duży też kryzys zaufania. Wyobrażam sobie, że jest duże napięcie wewnątrz tego środowiska. No pamiętajmy, że Radosław Piesiewicz miał jednak poparcie, bo on wygrał te wybory. Wygrał wybory dlatego, że on obiecał, może na chwilę powiedzmy, dlaczego wygrał te wybory, bo on obiecał wsparcie dla polskiego sportu i rzeczywiście udało mu się tę obietnicę zrealizować dzięki wsparciu ze strony Jacka Sasina i spółek Skarbu Państwa. I on był bardzo skuteczny w pozyskiwaniu funduszy przez ten czas, gdzie miał to wsparcie Sasina. Później, gdzie to wsparcie spółek Skarbu Państwa w związku ze zmianą rządu i jakby odcięciem tej kroplówki rządowej się skończyło, wtedy był niejako, wziął się pomysł Zonda Krypto, tak, żeby zasypać ten brak funduszy. Ale zobaczmy, co się stało. Mimo wszystko on miał wsparcie tych środowisk i poparcie. I teraz nastąpiła wolta tego środowiska, ale wyobrażam sobie, że ten nowy prezes ma dosyć trudną sytuację, tak? bo ten poziom zaufania wewnętrznego jest bardzo trudny. Trzeba na nowo zbudować wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozliczyć poprzedników, zbudować nowe relacje ze sponsorami. To jest bardzo trudne zadanie i też ze związkami sportowymi, więc to jest na pewno sytuacja nie do pozazdrowienia.

0: Zastrzenie.
1: Pierwszy krok prezes wykonał taki, bym powiedział, prospołeczny. Powiedział, że pieniędzy brać nie będzie jako prezes PKOL-u, więc to jest... Będziemy trzymać oczywiście za to kciuki, żeby tak było cały czas. Pani doktor, no, było takie poczucie powiązania prezesa Radosława Piesiewicza, bo może nie tyle powiązania, co taki parasol ze strony Jacka Sasina. Czy teraz nowy prezes PKOL-u powinien jasno zamanifestować, że PKOL jest apolityczny, albo nawiązać jakieś inne relacje wzorem właśnie Radosława Piesiewicza, bo ewidentnie na niego to działało. Działało tak, że został wybierany.
2: Ja myślę, że dobrze byłoby dla wizerunku odbudowy wiarygodności odbudować i koniecznie jest w ogóle odbudowanie wizerunku PKOL-u i odpolitycznienie również, bo jak widzimy te transfery, które były za rządów Piesiewicza, bo oczywiście PiS rządził i było możliwość pozyskiwania środków i sponsorów ze spółek Skarbu Państwa, nie był żaden wyczyn, to był po prostu pewien układ, tak? Więc absolutnie do takich sytuacji nie powinno dochodzić, bo widzimy, co się dzieje w momencie, kiedy prezes jest upolityczniony, dana opcja przestaje rządzić i zaczynają się problemy. Oczywiście to usprawiedliwienie Piesiewicza o tym, że szukał, że jakby rząd go też zmusił do szukania oczywiście sponsorów i dlatego zwrócił się do Zonda Krypto. Jak wiemy już dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy miał z tego tytułu korzyści, konkretne, materialne, w postaci chociażby zegarka, o których było wiadomo i możliwości wycofania środków w momencie, kiedy Zonda Krypto ucierpiała i inni ucierpieli, stracili, a on odzyskał swoje środki, przynajmniej to dzisiaj wiemy, to absolutnie to jest forma, takich układów nie powinno być. I absolutnie instytucja PKOL-u i to, co się stało, to było takim elementem ważnej rozgrywki w kontekście Koalicji Obywatelskiej i PiS-u, kiedy koalicja wykorzystywała oczywiście tą sytuację, przede wszystkim traumatyczną sytuację, pamiętajmy, sportowców, którzy nie otrzymali swojego wynagrodzenia, za które był, a za jego brak był obwiniany oczywiście Piesiewicz, więc jakby widzimy, że takie formy układu upolityczniania, one nie wychodzą dobrze przede wszystkim naszej dumie narodowej, jakim są nasi sportowcy, więc absolutnie miejmy nadzieję, że nowe władze wyciągną z tego wnioski.
1: Szanowni Państwo, trochę geopolityki nam tutaj się wkradnie, no ale nie da się inaczej, kiedy mówimy o cenach paliw. Donald Trump triumfuje, twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać ataki na obiekty energetyczne. Jednocześnie nie tak dawno prezydent Stanów Zjednoczonych winą za wysoką cenę paliw obarczył stronę ukraińską, która właśnie atakuje infrastrukturę energetyczną Rosji. No trochę nam się kuriozalnie zrobiło. Rozumiem, że to jest też chęć odwrócenia uwagi od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale faktem jest, że jeżeli dzisiaj mówimy o benzynie, 9,5 za 7,99 i mówimy, to nie jest ostatnie zdanie w tej sprawie. Analitycy straszą, może nawet nie tyle, informują, że spodziewana cena to jest w okolicach 9 zł. Panie doktorze, czy w związku z tym, no już dwa razy posmakowaliśmy CPN-u, czy w związku z tym można spodziewać się, albo inaczej, oczekiwanie społeczne będzie takie, że znowu zostanie uruchomiony CPN, albo że rząd w jakiś sposób zareaguje na ceny paliw, no bo mówienie o tym, że kiedyś obiecano 5,19, no to już...
0: Myślę, że te oczekiwania społeczne są cały czas, że rząd coś z tym zrobi i w takiej ogólnej percepcji społecznej często jest postrzeganie, że rząd ma różnego rodzaju narzędzia, no chociażby narzędzia fiskalne, no jest akcyza, są różnego rodzaju inne narzędzia. Oczywiście
1: no, ale wiemy, to są też wpływy do budżetu, o tym też trzeba pamiętać.
0: Tak, oczywiście jest to przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. No w tym przypadku akurat to jest w tym momencie jakby uszczuplenie wpływów budżetowych. Myślę, że rząd zdecyduje się pewnie na jakimś uruchomienie. Zastanawiamy się oczywiście, gdzie jest ta znowu psychologiczna bariera.
1: Chciałoby się, że
0: może to jest 10 zł, tak? Może nawet coś, co się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu zupełnie kompletną abstrakcją, ale może właśnie zbliżamy się do takich kwot, ale mam nadzieję, że tej kwoty nie przekroczymy. Mam nadzieję, że właśnie będzie jakaś interwencja rządu, natomiast no, takie są na pewno oczekiwania społeczne, bo to się przekłada, pamiętajmy, na

0: też wzrost cen wielu usług związanych nie tylko z transportem. Także.
1: Ja pamiętam swego czasu, kiedy był rząd Donalda Tuska i był światowy kryzys finansowy. Wtedy dzięki różnym działaniom premier Donald Tusk mówił to słynne, jesteśmy zieloną wyspą, nas ten kryzys omija. Dzisiaj nas już nie omija. 9,30 za benzynę to jest realny scenariusz, to nie jest jakiś science fiction. Nawet przy tych wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa. Pani doktor, czy rząd może się tutaj w jakiś sposób zabezpieczyć, obronić albo przygotować na niezadowolenie społeczne, no bo to jest coś, co dotyka absolutnie każdego. Ani Piesiewicz, ani zonda krypto nie dotyka wszystkiego tak jak ceny paliw.
2: A ja myślę, że to jest kolejny prezent ze strony prezydenta Karola Nawrockiego w stosunku do rządu, bo myślę, że koalicja rządząca będzie wykorzystywała te emocje każdego, który stanie przed dystrybutorem i zobaczy tą cenę, właśnie na Karola Nawrockiego, który, jak wiemy, skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od firm paliwowych i tam była kwota bodajże 4 miliardów złotych, która właśnie miała służyć temu, żeby rząd mógł przeznaczyć te środki na obniżenie tej ceny. Więc myślę, że rząd będzie w tym momencie wykorzystywał i grał tą kartą, zmuszając Karola Nawrockiego do tego, żeby wycofał ten wniosek z Trybunału Konstytucyjnego i żeby ta ustawa została podpisana. Być może wystosuje kolejną tego typu podobną ustawę dotyczącą właśnie tych nadmiarowych zysków, będzie wywierał ogromną presję Nawrockiego do tego, żeby go zmusić i tą frustrację społeczną przenieść właśnie i komunikować, zobaczcie, to Karol Nawrocki nie pozwala na to, żebyśmy oczywiście tą cenę, cenę paliw obniżyli. I
1: to tak by było spektakularne, gdyby prezydent wycofał się z tej decyzji.
2: To byłoby upokarzające dla niego, ale proszę zobaczyć oczywiście to, co mówimy. To jest elektorat i również Karola Nawrockiego, który go poparł, bo tak jak powiedzieliśmy, ceny benzyny dotykają nas wszystkich, tak? Więc myślę, że ta presja będzie rosła, będzie to element rozgrywek do momentu, kiedy właśnie będzie to już taka bardzo duża eskalacja. Zobaczymy, jak prezydent się zachowa. Myślę, że rząd ma w zanadrzu narzędzia, o których tutaj mówił pan doktor, jeszcze żeby te ceny obniżyć, ale myślę, że będzie trzymał do samego końca, żeby tą frustrację i tą złość przelać na Karola Nawrockiego, pokazując społeczeństwu, zobaczcie, jak bardzo szkodzą nam weta, czy w tym przypadku skierowanie oczywiście akurat tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i pokazania, że to, za czym stoi Karol Nawrocki, czyli akurat w tym momencie za dużymi, bogatymi koncernami, jest no bezcelowe, bezsensowne, a nie stroi po stronie konsumentów, obywateli, których codziennie te ceny będą dotykać. Mi się wydaje, że to jest po safe, po kryptowalutach. To jest kolejny prezent ze strony Karola Nawrockiego i kolejna pułapka, w którą pada.
1: Mam nadzieję, że do 10 zł nie dojdzie. Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku, byli gośćmi debaty dnia. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję,
2: dziękuję bardzo za to dzisiejsze
1: spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Robimy sobie krótką przerwę, bo już za chwilę zaczynamy wieczór. Maria Furdyna razem ze mną.
3: Dobry wieczór. Mówiłam, że Aleksander Zwieriew. Ale rozmawialiśmy wczoraj, widzisz?
1: Zgadza się. Jesteśmy przy tenisie, bo oboje tutaj śledzimy wydarzenia tenisowe. On był mocno zaskoczony.
3: Teraz trochę odpoczywamy.
1: Ale to ja Państwu od razu naświetlę sytuację. Człowiek, który wygrywa US Open.
3: Tak.
1: Jest mocno zaskoczony całym tym faktem, ponieważ już przymierzał się do kolejnego uderzenia i tam mu dopiero z trybun woła sztab. Mówi, słuchaj, ty już wygrałeś, ty już nie musisz.
3: Ale wiem, dlaczego tak się stało. Dlatego, że oglądałam konferencję, zresztą w wielu wywiadach był o to pytany. On nie miał świadomości tego, że już wygrał, z tego względu, że był tak skoncentrowany na tym. Wiedział, że dwa razy przełamał serwis Bena Sheltona, natomiast był przekonany, że jest 5-1 i że dopiero on będzie teraz serwował na zwycięstwo. Z drugiej strony sam też o tym mówił, że to jest bardzo dobrze, bo wszyscy tenisowi nauczyciele mówią, że nie patrz na wynik, tylko koncentruj się punkt po punkcie. No i on tak rzeczywiście robił, natomiast no ta reakcja jest memiczna.
1: My naprawdę moglibyśmy odwołać pozostałe programy na antenie Polskiego Radia 24 i tutaj z Marysią sobie porozmawiać na temat tenisa.
3: To prawda.
1: Ale to się nie stanie.
3: Jak zawsze wieczorem wiele tematów i odnośnie klimatu, i odnośnie zdrowia, i polityka krajowa, i

0: międzynarodowa, więc zapraszam serdecznie, będzie się działo.
1: O Piesiewiczu też będziesz mówić i o nowym prezesie PKO?
0: Oczywiście w komentarzu politycznym o 21.30 podsumowanie dnia. No nie może zabraknąć tego tematu.
1: To ja się nie mogę doczekać. Maria Frudyna zaprasza na wieczór. Ja już z Państwem się żegnam. Jeremia Mrożek, do usłyszenia.
2: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojsko bada drona wyłowionego z Bałtyku. Szef MON przekazał, że to nowy rosyjski bezzałogowiec typu Gerbera. Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Taką informację przekazał prezydent Donald Trump. Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełniącym obowiązki prezesa został Marian Kmita. Minęła 19. Radosław Siennicki, zapraszam. Dron wyłowiony z Bałtyku w pobliżu Ustki to najprawdopodobniej nowy model bezzałogowca typu Gerbera, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt został odnaleziony przez motorówkę marynarki wojennej. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, gdyż najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Rosyjskie prowokacje. W studiu Polskiego Radia 24 pytaliśmy marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak mówił, Władimir Putin testuje cierpliwość i zdolności obronne państw NATO.
2: Wcześniej czy później należało się spodziewać tego, że Putin zacznie próbować sprawdzać naszą gotowość, jak będzie NATO reagowało na to wszystko, co on robi. No i to się dzieje. Ja nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy.
1: Na temat wzmacniania naszych granic premier Donald Tusk rozmawiał dziś z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli szefowie MON, MSZ, MSWiA, Ministerstwa Finansów oraz minister koordynator służb.

0: służb specjalnych. Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Te słowa pośrednio potwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował swoim partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie spowodowany jest głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów za galon. Według ekspertów główną przyczyną tego wzrostu jest blokada cieśniny Ormuz, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Te obowiązki przejął wiceprezes PKOL, działacz sportowy Marian Kmita. Jednomyślności w głosowaniu nie było. 43 osoby były za, 9 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Większość jest za tym, by zmienił się model zarządzania komitetem. O szczegółach Agata Król.
2: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim. W tej sprawie zarząd mówił jednym głosem co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu, przekazał nowy szef PKOL. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
3: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące. Więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
2: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
0: Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia w szkołach zakazu korzystania z telefonów. Od początku tego roku szkolnego dzieci w podstawówkach mogą mieć przy sobie smartfony, ale nie wolno im z nich korzystać bez zgody nauczyciela. Jak uczniowie sobie z tym radzą?
4: Normalnie.
5: Nie przeszkadza ci, że nie możesz mieć w szkole telefonu?
4: Nie, według mnie lepiej. No bo jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp. A jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
6: Bawimy. Chodzimy na dwór, gramy w głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
0: Dyrektorka szkoły podstawowej nr 13 w Olsztynie, Małgorzata Siergiej, mówi, że uczniowie stopniowo przyzwyczajają się do nowych zasad.
7: Trudno jest, by zapamiętać, że nie wolno tego wyciągnąć, by na przykład sprawdzić godzinę. I uczniowie zgłaszali nam, że z tym mają największą trudność, że są przyzwyczajeni, że wyciągają telefon, żeby sprawdzić godzinę, żeby zerknąć, czy przyszła jakaś wiadomość, że nie wynika to ze złej woli, że chcieliby skorzystać z telefonu.
0: Reforma przewiduje wyjątki. Nauczyciele mogą zgodzić się na telefon do rodziców w ważnych sprawach. Dotyczy to także na przykład dzieci z pompami insulinowymi sterowanymi przez aplikację.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy w niemal całym kraju sporo chmur, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, może popadać deszcz. Będzie dosyć mgliście, z widzialnością do około 200 metrów, a lokalnie na północy do 100 metrów. Temperatura od 8 stopni Celsjusza na zachodzie do 12 na wschodzie.
9: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest poniedziałek, 14 września, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy w tej godzinie na naszej antenie. Audycja Zmiana Klimatu i Samozdrowie, ale na początek o siatkarzach, bo za nimi 3 spotkania i 3 zwycięstwa bez straty seta. Biało-czerwoni na Mistrzostwach Europy pokonali Portugalię, Izraela, wczoraj Macedonię Północną. Kolejnym rywalem reprezentacji Polski w fazie grupowej.

0: Połowej siatkarskich mistrzostw Europy będzie Ukraina. Ten mecz jutro o godzinie 18 i to już będzie większe wyzwanie, dlatego że reprezentacja Ukrainy wygrała już 4 spotkania. Dziś pokonała Portugalię 3-0 i prowadzi w grupie B. Ma 12 punktów. Polska ma o jedno spotkanie rozegrane mniej i 9 punktów na koncie. Prowadzący w światowym rankingu Polacy to jeden z głównych faworytów również tegorocznej edycji Mistrzostw Europy. Nie tylko bronią tytułu, ale są też zwycięzcami tegorocznej Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli 3 lata temu. Najpierw wygrali Ligę Narodów, a 2 miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy. A teraz w audycji Zmiana Klimatu o pogodowej huśtawce i czy miasta są na nią gotowe. Upał gwałtowna, ulewa, wichura, a zimą mróz i nagłe odwilże. Miasta muszą być przygotowane na coraz większą zmienność pogody. Jak projektować ulice, place i osiedla, żeby podczas upałów nie zamieniały się w patelnie, po ulewie nie znikały pod wodą, a przy silnym wietrze czy mrozie infrastruktura pozostawała bezpieczna? Już za chwilę zastanowimy się nad tym, jak przygotować miasta do pogodowych skrajności.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. Lato prawie już za nami. Chyba nie grożą nam już upały i wielkie nawałnice, ale z tegorocznego lata z pewnością zapamiętamy rekordowe fale upałów, nawalne deszcze, które wywołały kilka razy podtopienia i powodzie błyskawiczne, czy letnie niszczycielskie sztormy na Bałtyku. To nowa rzeczywistość, w której muszą odnaleźć się mieszkańcy i włodarze polskich miast. Jak je przygotować na różne, coraz intensywniejsze zjawiska pogodowe i czy te najbardziej ekstremalne zjawiska dotyczą tylko okresu letniego? O tym porozmawiam z moim gościem, a dziś do audycji zaprosiłem doktora inżyniera Amadeusza Walczaka, eksperta Multiconsult Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo miło, że możemy się słyszeć i że możemy porozmawiać. To panie doktorze, na początek, co pan zapamięta z tegorocznego lata?
3: Na pewno można powiedzieć o kwestiach związanych z strukturą opadów atmosferycznych. Mam tutaj na myśli kwestię związaną z faktem, że były okresy, w których sumy opadów atmosferycznych były dosyć duże, chociaż to też były uwarunkowania lokalne w skali Polski, a także mieliśmy okres bezopadowy, co wpisuje się też w kwestię typowego zagrożenia dotyczącego zjawiska suszy, czy też intensywnych opadów atmosferycznych, które jest niejako obserwowane już od dłuższego czasu.
2: No i tak, i jak te intensywne opady atmosferyczne, jak w ogóle zmiana struktury tych opadów wpływa na funkcjonowanie i ludzi, i natury, zieleni w polskich miastach?
3: Bardzo ważnym nie jest tylko suma opadów, ale przede wszystkim natężenie, czyli taka struktura opadów, albo również intensywność, czyli ile wody spada w określonym czasie. I tutaj taka sama ilość deszczu rozłożona na wiele godzin może nie powodować większych problemów w miastach, ale jeżeli mamy do czynienia z intensywnym opadem atmosferycznym w kontekście kilkunastu czy też kilkudziesięciu minut, sytuacja jest zupełnie inna. W miastach czy też na poszczególnych obszarach, dachach, ulicach, parkingach czy innych powierzchniach uszczelnionych woda praktycznie nie może wsiąkać. Nie może infiltrować, co prowadzi do tego, że bardzo ono szybko spływa do kanalizacji, do wpustów i powinna być oddawana do odbiorników. Ale jeżeli ten chwilowy dopływ jest dosyć duży, większy niż zdolność systemu, mówię tutaj o kanalizacji deszczowej, do przejęcia tych wód pochodzących z opadów atmosferycznych, no to woda się zaczyna gromadzić na powierzchni. Istnieją problemy związane z intensywnością opadu, wynikające ze stopnia uszczelnienia miasta, ukształtowania tego terenu i parametrów systemów odwodnienia.
2: A w ogóle istnieje system kanalizacyjny, który jest w stanie odebrać tak dużą ilość opadu naraz? No bo załóżmy, i przecież tego lata mieliśmy takie opady, kiedy podczas jednej burzy w ciągu kilkudziesięciu minut spada 50, 60, 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Czy jest jakikolwiek system kanalizacyjny, który jest w stanie to odebrać?
3: Trudno oceniać systemy kanalizacyjne poszczególnych miast. One różnią się swoją charakterystyką. Każde miasto różni się taką swoją też topografią, no, można powiedzieć ukształtowaniem terenu, który wpływa na ten odbiór wód opadowych. I sam odbiór wód opadowych to jest proces dosyć złożony. Nie tylko odpowiada za to kanalizacja deszczowa, która, tak jak wspomniałem, była

0: projektowana, realizowana w różnych latach, przez co też w, można powiedzieć, nawet i kilkadziesiąt lat temu, przez co jej parametry, mówię tutaj o średnicach, o spadkach, są różne, czasem niedostosowane do obecnych realiów klimatycznych, czy realiów związanych z opadami atmosferycznymi i tą strukturą, o której wspomniałem. A z drugiej strony należy podkreślić, że za odbiór opadów atmosferycznych nie powinna odpowiadać w pierwszym, można powiedzieć, w pierwszym rzędzie kanalizacja deszczowa. Woda powinna, opadowa powinna być zatrzymywana w miejscu wystąpienia opadów, gromadzona na późniejsze okresy, okresy bezopadowe.
1: Czyli tu dochodzimy do takiej kwestii, czy polskie miasta w takim razie są zaprojektowane w ten sposób, żeby tę wodę zatrzymywać w miejscu opadów, a co powinno się zmienić w tym projektowaniu?
0: To znaczy, co powinno się zmienić w projektowaniu, można bardziej skomentować pod kątem tego, co się zmienia, bo mamy do czynienia z pewnym procesem ewolucji w takim myśleniu tym, jak zagospodarować wody opadowe. Powinno się, i jest to już realizowane, realizować bardziej instalacje, można to tak w cudzysłowie ująć, rozwiązania, o to jest lepsze słowo, które bazują na takich bardziej naturalnych systemach. Mówię tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach retencyjnych, podziemnych czy też powierzchniowych i innego typu rozwiązania bazujących tak bardziej na przyrodzie, które pozwalają na zatrzymanie tej wody w miejscu opadu i ich wykorzystaniu. I tak jak wspomniałem, to ten proces już jest realizowany w polskich miastach. Jeszcze kilkanaście lat temu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są to takie dokumenty, które warunkują temu, jak dany obszar może się rozwijać. Nie było zapisów dotyczących terenów zieleni czy zagospodarowania wód opadowych, a w tym momencie coraz częściej, a nawet takie zapisy już są w tych wspomnianych przeze mnie dokumentach, obligatoryjne o konieczności na przykład zachowania pewnego udziału powierzchni biologicznie czynnej czy o rekomendacjach związanych z właśnie infrastrukturą odpowiadającą za gromadzenie tych opadów atmosferycznych.
1: Czy jeśli chodzi o te rozwiązania, to każde, nawet najmniejsze takie działanie ma znaczenie? Ja obserwuję na przykład w Warszawie, że przy skrzyżowaniach rozbetonowuje się jakieś większe powierzchnie chodnika, który i tak jest wystarczający, dajmy na to, dla pieszych. Narożniki tych skrzyżowań zamiast betonu, zamiast kostki brukowej tam powstają trawniki, ale myślę sobie, no, czy takie kilka metrów kwadratowych tego trawnika ma znaczenie w tym, o czym rozmawiamy?
0: Moim zdaniem ma, wręcz jest to taka siła tych rozwiązań i ona leży w takim rozproszeniu. Ogród deszczowy to rozwiązanie, które nie musi zajmować nie wiadomo jak wielkich powierzchni, a może przejmować wodę z sąsiedniego chodnika, z placu czy dachu, czasowo ją zatrzymywać, a następnie umożliwić jej infiltrację. Podobnie nitki retencyjne, czyli no zagłębienia terenów, w których obniżenia terenów, w których gromadzi się woda opadowa, chociaż to już są rozwiązania wymagające większych powierzchni, ale muldy, czyli można powiedzieć takie rozwiązania wzdłuż chodników, które właśnie odpowiadają za odbiór wody z tej z powierzchni nieprzepuszczalnej. Na pewno rozwiązania rozproszone stanowią siłę, tym bardziej w kontekście tego, że trudno mówić bardzo często na terenach zurbanizowanych o remontach kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest systemem, który jest w gruncie rzeczy w większości zlokalizowany pod powierzchnią terenu, gdzie mamy do czynienia z licznymi elementami infrastruktury, więc łatwiej może by było taką kanalizację zaprojektować, ale trudniej wykonać. No i też faza realizacji, czy też faza budowy jest pewnym utrudnieniem w kontekście funkcjonowania miasta na konkretnym obszarze, więc rozwiązania tego typu błękitno-zielone mają swoje plusy. Jednym z nich jest oczywiście powrót do takiego naturalnego systemu odprowadzania wód. Drugim jest to, że faza realizacji, faza budowy nie stanowi takiego obciążenia w tym okresie, a w związku z tym, że mogą to być niewielkie rozwiązania, więc jak najbardziej rekomenduję i tego typu wyjście z sytuacji co do zagospodarowania wód.
1: I też później ten efekt wizualny dla mieszkańców jest chyba przyjemniejszy, nawet jeżeli właśnie zamiast chodnika jest trawnik, na którym mogą rosnąć jakieś drzewa, krzewy, byliny. I chyba takie rozwiązania, o których też mówimy, no właśnie bardzo dobrze działają na miejską zieleń, bo tak sobie myślę, jak rozmawiamy o tym, jak zatrzymywać wodę w miejscu opadu i później ją wykorzystywać na przykład do podlewania drzew, miejskich rabat, no to chyba takie rozwiązania też właśnie temu służą, czy powinny służyć.
0: No tutaj w kontekście

Estetyki to na pewno widać to przykładowo w budżetach obywatelskich. W wielu miastach zdecydowano większość projektów, które są niejako wybierane przez mieszkańców jako te do realizacji, to projekty dotyczące kwestii związanej z zielenią miejską, czy też przestrzenią publiczną, gdzie ta zieleń miejska również jest zawarta. Dużo miast decyduje.

0: wysoka temperatura to kolejna rzecz, którą zapamiętamy też z tego lata. Rekord temperatury, jeśli chodzi o Polskę, 40,5 stopnia w Słubicach, zmierzone pod koniec czerwca tego roku. Fale upałów sięgające 37-38 stopni w cieniu. Czy tworzenie takich rozwiązań, o których rozmawialiśmy, służyć ma też temu, żeby ograniczać skutki takiej wysokiej temperatury dla mieszkańców w miastach? Czy to jest działanie połączone?
1: Tak, no tutaj można wspomnieć o takim haśle czy pojęciu albedo, czyli w uproszczeniu jest to zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego. Takie ciemne powierzchnie jak asfalt mają zwykle niskie albedo, przez co pochłaniają dużą część energii słonecznej i mocno nagrzewają przestrzeń. A z kolei jaśniejsze powierzchnie tego typu promieniowanie słoneczne odbijają. I tutaj zieleń miejska jest przykładem tego obniżenia albedo, czyli tej zdolności powierzchni do kumulacji tej energii. W związku z tym rozwiązania związane z zielenią miejską, czyli błękitno-zieloną infrastrukturą, ich zalety są, można powiedzieć, kaskadowe. Tak? Mówimy tutaj o zagospodarowaniu wód, ale również o kwestiach związanych z niwelacją potencjalnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
0: Myśleniem o tej kwestii może powinno być znacznie szersze i dotyczyć na przykład tego, w jakich kolorach malujemy nowe budynki w miastach, jakiego koloru są dachy. No, widzę teraz przed oczami miasta na jakichś greckich wyspach, które zachwycają swoimi białymi elewacjami, niebieskimi dachami czy okiennicami. No, tam już wiedzieli dawno temu, jak reagować na taki upał, który tam jest rzeczą normalną. My musimy się do tego chyba przyzwyczaić, nauczyć reagować na nowo.
1: Tak, chociaż jeśli chodzi o rozwiązania greckie i stosowane w przeszłości, tu nie jestem może ekspertem i nie wiem, czy to wynikało z faktu dostępnych materiałów w tamtym czasie, czy faktu, że rzeczywiście tutaj podświadomie, intuicyjnie były realizowane rozwiązania w tym zakresie już w kontekście kolorystycznym. To na pewno w kontekście albedo, który jest procesem dosyć istotnym i znanym tu w tym przypadku. Stosowanie materiałów jasnych na pewno byłoby korzystne. Również stosowanie materiałów, które są odporne na wysokie, ekstremalne warunki atmosferyczne, typu na przykład, mówię tutaj o jezdniach, o pasach drogowych i kwestii upału.
0: Z tego lata myślę, że też wiele osób zapamięta, że jednego dnia mieliśmy 30-35 stopni, no a 2-3 dni później ta temperatura nagle spadała nieraz w okolice 20, przychodziło zachmurzenie i właśnie przychodziły później nawalne deszcze. Czy taka pogodowa huśtawka to też jest rzecz, zjawisko, na które powinni reagować włodarze, decydenci w polskich miastach? No i jak na nie reagować? Jak dostosowywać miejską infrastrukturę do tego?
1: Tutaj muszę potwierdzić, rzeczywiście szczególnie w ciągu tych ostatnich dni mamy tego typu huśtawkę pogodową, chociaż taka amplituda 10 stopni, ale w kontekście przejścia z 30 na 20 lub też odwrotnie, dla większości infrastruktury nie jest raczej problematycznym zakresem temperatur. Znacznie ważniejsze są te ekstremalne wskazania i czasy trwania, a także te zakresy temperatur związane na przykład z przejściem przez 0 stopni Celsjusza, czyli przez taką też graniczną wartość. Zwróciłbym tu może uwagę na komfort mieszkańców. Obecna pogoda może pokazywać, że ten komfort jest obniżony, przez co włodarze miasta mogą zwrócić uwagę na to w swoich strategiach, kierunkach, aby ten komfort jednak podwyższyć, nie tylko w kontekście ekstremów, ale rzeczywiście tej pogodowej huśtawki, którą mamy teraz.
0: A miejska zieleń, rośliny, które sadzi się w miastach, czy należy wybierać te gatunki, które są na to odporniejsze? Bo ja patrzę też w ostatnich tygodniach na drzewa w miastach, które po prostu wręcz usychają, szczególnie te na przykład niedawno posadzone. One ze względu raz na wysoką temperaturę, dwa na brak wody, no po prostu ich liście usychają.
1: To jest dosyć ciekawe zjawisko, że można przejść tutaj, zrobić sobie spacer, można powiedzieć, po swoim mieście i po jednej stronie ulicy mamy drzewa zielone, które można powiedzieć są w sile, jeśli chodzi o okres wegetacyjny, a po drugiej stronie można zauważyć drzewa, które niejako wchodzą w taki, kolokwialnie mówiąc, okres jesienny.
0: I to jeszcze w sierpniu na przykład się działo, prawda?
1: Dokładnie, to się w sierpniu działo, zresztą byłem tutaj, brałem udział w posiedzeniach Rady Miasta, gdzie różni właśnie mieszkańcy i radni przedstawiali tego typu problem. No w kontekście wyboru gatunków tutaj należy wziąć kilka faktów pod uwagę, tak, znaczy, no może nie faktów, ale takich zaleceń. Przede wszystkim zalecenie jest takie, aby unikać gatunki inwazyjne.

0: inne, a skupiać się na gatunkach rodzimych, tak aby zachować tą bioróżnorodność, która po prostu funkcjonuje w danej przestrzeni. A drugą kwestią jest rzeczywiście odporność. Odporność nie tylko w kontekście ekstremalnie wysokich temperatur, ale również w kontekście tego, aby dane gatunki drzew i krzewów przetrwały ten okres bezopadowy, okres suszy, czyli były odporne na okresowe występowanie tego typu zjawisk. Również należałoby wziąć pod uwagę kwestie związane z zanieczyszczeniami powietrza. Rekomendowałbym gatunki, które zachowują, czy też cechują się zdolnościami remediacyjnymi, czyli takimi, w których te zanieczyszczenia powietrza są po prostu pochłaniane. W związku z tym no, możemy mówić o jakimś powszednim wpływie terenów zieleni na poprawę jakości powietrza. No jest tutaj kilka uwarunkowań, które należałoby wziąć pod uwagę w takim doborze gatunkowym. Również uwarunkowania przestrzenne, kwestia tego, ile system korzeniowy drzew ma miejsca, aby w tym niejednokrotnie ciasnej przestrzeni zurbanizowanej po prostu się zmieścić. To też również jest dosyć istotna kwestia, aby same drzewa czy też krzewy miały zdolności do wzrostu, do rozwoju, tak aby potem nie stanowić potencjalnego zagrożenia w kontekście innych uwarunkowań, które mogą wystąpić w miastach, na przykład związanych z porywistym silnym wiatrem.
1: To spójrzmy jeszcze na to, co przed nami. Wspomniał pan o tym, że zagrożeniem dla miejskiej infrastruktury na przykład są różne wahania, w szczególności przejście temperatury przez zero. No a taki okres przed nami, idzie jesień, później zima. Czy siarczysty mróz jest większym zagrożeniem dla infrastruktury w miastach, czy właśnie to wspomniane przejście przez zero, takie wahania temperatury w okolicach zera?
0: To już w mojej opinii zależy od rodzaju infrastruktury, o którym mówimy. W przypadku infrastruktury drogowej i materiałów, które są wykorzystane do realizacji nawierzchni drogowych, to myślę, że tutaj dosyć istotnym zagrożeniem jest to przejście temperatury przez 0 stopni Celsjusza i cykle zamarzania i odtajania, można powiedzieć, przenikającej przez te materiały wody. Szczególnie niekorzystne właśnie mogą być postarzające się cykle. Woda, która dostaje się do szczelin czy też do porów materiału, zamarza, później odmarza, zwiększa swoją objętość, co może potęgować uszkodzenia w infrastrukturze drogowej. Z kolei długotrwały mróz jest istotny w kontekście przykładowo instalacji wodnych. Więc w zależności od rodzaju infrastruktury, o którym mówimy, też można w pewien sposób hierarchizować zagrożenia, które mają wpływ na ich funkcjonowanie.
1: A czy ma na to wpływ to, że zimy są coraz łagodniejsze? Pomijając tę ostatnią, bardzo śnieżną i mroźną, no to mamy zimy raczej bezśnieżne, ale takie, w których, podczas których temperatura spada i to czasami grubo poniżej zera. Czy brak śniegu też jest groźniejszy właśnie na przykład dla takich instalacji podziemnych?
0: Brak śniegu z jednej strony jest dosyć istotnym elementem w kontekście przykładowo oblodzeń i bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale z drugiej strony śnieg jest szalenie istotnym elementem bilansu wodnego. To śnieg jest niejako też takim narzędziem, które gromadzi tą wodę, retencjonuje i oddaje w okresie już roztopu, w okresie no może wcześniowiosennym, późnozimowym, co ma bardzo istotny wpływ na start takiego okresu wegetacyjnego, tę początkową fazę, co z punktu widzenia roślin jest dosyć istotne. Więc tutaj na pewno mamy znowu wielowątkowy charakter, a mówimy tylko o jednym parametrze klimatycznym, prawda? Intensywne opady śniegu i zalegający śnieg to też problem w kontekście obiektów budowlanych, które no już mieliśmy tego typu przypadki, w których słyszeliśmy o dachach, które nie wytrzymały pod naporami śniegu. Także no, kolejny wątek.
1: To w takim razie z jednej strony rozmawiamy sobie o odporności na upały, z drugiej strony na intensywne deszcze, z trzeciej na mróz i śnieg. Czy da się zbudować takie miasto idealne, odporne na wszystkie te zagrożenia, czy musimy się też umieć dostosowywać do nich i tylko ograniczać ich negatywne skutki?
0: No tak, mamy tutaj, możemy mówić nawet w kontekście jednego miasta, a o wielu zagrożeniach. I myślę, że tutaj nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, które zabezpieczy miasto przed wieloma zagrożeniami. Należałoby kierować się w myśl zasady takiej infrastruktury wielofunkcyjnej, która łączy klasyczną infrastrukturę techniczną z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie. Jest to, można powiedzieć, taka wizja nawet może i idealnego miasta. Tym bym się kierował w przypadku również rozwoju miasta i tych terenów, które jeszcze nie są zurbanizowane, a teoretycznie no, w przyszłości zabudowane mogą być.
1: Tak, to wszystko będziemy.

0: obserwować. I tak w naszej rozmowie przeszliśmy sobie trochę przez wszystkie cztery pory roku i porozmawialiśmy o tym, jak dostosować nasze miasta do nowych zjawisk, nowych czynników, które w czasie tych pór roku w Polsce występują. I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był doktor inżynier Amadeusz Walczak, ekspert Multiconsult Polska.
1: Bardzo dziękuję.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 19.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdza pośrednio słowa Donalda Trumpa, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swoich obiektów energetycznych. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował swoim partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Dodał, że Ukraina nie ma jednak pewności, że Rosja będzie przestrzegała jakiegokolwiek porozumienia. Zełenski deklaruje, że Kijów jest gotowy wstrzymać uderzenia na takie obiekty w Rosji. Warunkiem jest pewność, że Rosja zrobi tak samo. Rząd wyda jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Przypomniał o tym w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak tłumaczył, to szczególnie ważne w związku z ostatnimi działaniami Kremla.
9: Nasz rząd podjął decyzję o radykalnym zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo, zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu.
8: Minister zapewnił, że fundamenty polskiej gospodarki są mocne, a skala przemian, jakie dokonały się w ostatnich dekadach, jest dostrzegana na całym świecie. Andrzej Domański uczestniczył w konferencji Kierunek Przyszłość, która odbywa się w Sejmie. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych. To konsekwencje, którymi dla kierowcy w Gierałtowicach na Śląsku skończył się wjazd na przejazd kolejowy mimo pulsującego czerwonego sygnału. Kierowca ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze całkowicie się podnieść. Okazało się, że tuż za jego samochodem czekał policyjny radiowóz. Na szczęście nie doszło do zderzenia. Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
10: Należy w tym momencie stanowczo przypomnieć, że czerwony sygnał na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nie ma znaczenia, czy rogatki właśnie zaczynają się podnosić. Dopóki sygnalizacja nadaje czerwony sygnał, kierowca ma obowiązek czekać.
8: W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło założenie nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Przewidują one, że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
11: Jest 19.33.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo wojsko zlokalizowało i podjęło z morza.

0: Morza Bałtyckiego drona, poinformował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera. Więcej szczegółów przekazali przedstawiciele służb na konferencji prasowej. Posłuchajmy.
1: Informuję, że całą akcję prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest tutaj żandarmeria wojskowa, która współpracuje z policją, ze strażą pożarną. Strażą Pożarną. Jest z nami również wójt gminy, jest z nami komendant wojewódzki policji i jest prowadzący akcję oficer żandarmerii wojskowej. Dzisiaj odkryto ten obiekt i ten obiekt będzie teraz powoli sprawdzany, będą prowadzone oględziny. O szczegółach powie dowodzący akcją pan major.
2: Major Tomasz Dawidowicz, zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej w Ustce. Proszę Państwa, teraz wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy, następnie pirotechnicy, a w dalszej kolejności prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej przystąpią do zbadania tego obiektu. Warunki bezpieczeństwa tego wymagają i procedury. Dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratora oraz biegłego. Co do dalszego losu oraz identyfikacji, na tą chwilę nie możemy więcej nic powiedzieć.
1: Chciałem jeszcze dodać, że cały teren zabezpieczony jest przez policję i poinformować również, że wykorzystywane są środki z ochrony ludności i obrony cywilnej. Dowieziony został namiot, przygotowana jest żywność dla osób, które tutaj pracują. I dzisiaj do skutku, tak jak powiedział wcześniej pan major, będzie próba jakby zabrania tego obiektu wcześniej po tych wszystkich czynnościach, o których pan major powiedział. Chcę również powiedzieć, szczególnie mieszkańcom gminy i przybywającym tutaj gościom, że są bezpieczni, jest wyznaczona specjalna strefa, jest ogrodzona i cały czas nadzorowana przez policję. Uspokajam, sytuacja jest pod kontrolą. Proszę o pytanie, jeżeli...
3: To proszę powtórzyć, jaka jest szansa na to, że ten obiekt, dron, będzie dzisiaj usunięty?
2: Trudno mi jest powiedzieć, ile potrwają wszystkie czynności. Przede wszystkim pierwsze czynności, które będzie realizowała wyspecjalizowana jednostka chemiczna, musi ocenić pod kątem bezpieczeństwa. Następnie pirotechnicy przystąpią do sprawdzenia wszystkich elementów, a dopiero potem, jak już będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, będą mogli wejść technicy kryminalistyki, którzy zrobią oględziny pod nadzorem prokuratora oraz biegłego i tenże obiekt zostanie usunięty z plaży i przekazany do dalszych badań.
4: Właśnie gdzie trafi ten obiekt? Co się stanie później?
2: Na chwilę obecną nie mogę Państwu powiedzieć, gdzie on trafi, ponieważ procedury z tym związane jednoznacznie będą wskazywały, czy jest to obiekt wojskowy, czy jest to obiekt cywilny. Myślę, że to taką decyzję podejmie już prokurator.
4: Czy może Pan teraz stwierdzić albo potwierdzić, że to jest ten dron Gerbera, o którym wcześniej mówiło większość ekspertów?
2: Nie mogę potwierdzić takiej informacji.
3: Czy możemy powiedzieć, kto go pierwszy znalazł? Bo słyszeliśmy wersję, że to łódź wojskowa go namierzyła i odholowała. Tutaj słyszymy od mieszkańców, że ktoś go po prostu znalazł na plaży leżącego i poinformował służbę. Kto go odnalazł pierwszy?
2: Proszę Państwa, te informacje będzie można uzyskać dopiero po całościowym sprawdzeniu tego obiektu. I myślę, że będziecie mieli pełny obraz i odpowiedź od dowództwa operacyjnego.
4: Rozumiemy, że pirotechnicy, specjaliści już sprawdzili, czy on jest uzbrojony, czy nie. Czy może pan to potwierdzić?
2: Nie. Procedura zakłada, że w pierwszej kolejności muszą to zrobić wyspecjalizowane jednostki chemiczne pod kątem promieniowania, pod kątem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substancji. W następnej kolejności dopiero są pirotechnicy, którzy sprawdzą to pod kątem materiałów wybuchowych, niebezpiecznych. A dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, przyjdą technicy, biegły, prokurator. My będziemy robili oględziny, tak tutaj wstępne oględziny, zaznaczam, a właściwe to już w laboratorium zostanie ten obiekt przekazany do badania.
4: Czy jeszcze przed rozpoczęciem tej akcji może pan opisać, jak ona będzie wyglądała? Jak zostanie podjęty ten dron z plaży?
2: Na tą chwilę nie mogę Państwu udzielić żadnych innych informacji.

0: Pierwsza grupa specjalistów dopiero rozpocznie swoją pracę, tak?
1: Tak jest.
2: To jeszcze zapytam, bo kilka godzin obserwowaliśmy, kiedy ten dron był w okolicy plaży przy nabrzeżu, potem został zasłonięty. Co w tym czasie się odbywało? Jakie czynności?
1: Ja myślę, że Państwo to widzieli dokładnie na ekranach. Chodziło o to, żeby uniknąć, aby on dostał się z powrotem do morza. Chodziło o zabezpieczenie i zacumowanie go do podłoża.
3: To była konferencja służb po tym, jak wojsko wydobyło z Bałtyku drona w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, powiedział, że dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną Marynarki Wojennej. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Była pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem premiera i szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także z udziałem ministrów obrony i spraw wewnętrznych i administracji. Dziś także premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. A teraz temat zdrowotny. Wrzesień jest miesiącem złotej wstążki. To miesiąc świadomości nowotworów u dzieci. Diagnoza nowotwór jest szokiem i całkowicie zmienia życie całej rodziny. Fundacja Herosi, która wspiera oddziały onkologii dziecięcej, przypomina, żeby nie bagatelizować nawet drobnych symptomów choroby u dziecka, które często tłumaczymy urazami podczas uprawiania sportu albo szkolnym przemęczeniem. Wczesne rozpoznanie nowotworu daje szansę na życie. O tym zawsze przypominają lekarze. Zapraszam na rozmowę Małgorzaty Telmińskiej.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości Polskiego Radia 24. Gościnie właściwie jest z nami pani Małgorzata Grabowska z Fundacji Herosi i pani Dominika Makówka-Pleta, mama Agaty, pacjentki onkologicznej. Dobry wieczór paniom.
6: Dobry wieczór.
5: Trochę już zdradziłam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać o nowotworach dziecięcych, o chorobach onkologicznych wśród dzieci i młodzieży, bo szanowni państwo, wrzesień w świadomości bardzo wielu osób, no to jest ten miesiąc, kiedy dzieci, młodzież wracają do szkoły, ale wrzesień to jest też złoty miesiąc, złoty wrzesień. Miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Dlaczego właśnie wrzesień, dlaczego symbolem jest złota wstążka?
6: Wrzesień właśnie dlatego, że dla wielu kojarzy się z tym, że wracają dzieci do szkoły, a tutaj tak trochę na przekór pokazujemy, że jednak nie wszystkie dzieci mają tą szansę siedzieć w szkolnej ławce we wrześniu, bo są w szpitalu. A złota wstążka i złoty kolor ogólnie, bo jest symbolem nadziei i takiej odwagi i siły dzieci, które w tym szpitalu się znajdują.
5: Pani Małgorzato, pani reprezentuje Fundację Herosi i dla was ten złoty wrzesień jest szczególnie ważny. Dlaczego? Co takiego jako fundacja właśnie we wrześniu robicie?
6: My jako fundacja chcemy trochę wykorzystać ten czas, czyli ten wrzesień, żeby głośno o tym mówić. Mówić o nowotworach dziecięcych, bo jakkolwiek bardzo byśmy nie chcieli, żeby one były, to one są. I my o tym mówimy właśnie, o tym, że one są i chcemy uwrażliwiać ludzi na taką i pokazywać taką onkoczujność. Nie chodzi tutaj o to teraz, żebyśmy, nie wiem, w niedzielę przy obiedzie cały czas rozmawiali o nowotworach, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy popadli w drugą stronę, ale żebyśmy byli świadomi, że no, one istnieją, byli czujni i zwracali uwagę na jakieś charakterystyczne objawy, które gdzieś tam są. I żebyśmy też byli solidarni z tymi dziećmi, które w tym czasie się leczą.
5: Jak duża jest ta skala chorób nowotworowych wśród dzieci?
6: Nowotwory u dzieci określone są jako choroby rzadkie, ale mimo wszystko to jest około 1100-1200 przypadków nowych rocznie. Więc to jest te 1100-1200 historii, 1100-1200 rodzin, które słyszą tą diagnozę i dla których No jest to tragedia.

0: Tragedia ogromna i właściwie zaburzenie dotychczasowego życia.
1: Pani Dominiko, ten spokój państwa rodziny został zburzony. Pani jest mamą Agaty, dla której też wrzesień nie jest takim początkiem spotkań ze znajomymi w szkole, bo kilka miesięcy temu usłyszeliście państwo diagnozę, która zburzyła dotychczasowy spokój, prawda?
2: Zburzyła. To za mało powiedziane. Ona po prostu rzeczywiście to był huragan, to była wichura absolutna, ponieważ żaden rodzic nie spodziewa się takiej diagnozy. Nigdy. I w momencie, kiedy ona przyszła, to po prostu runęło całe nasze wyobrażenie w ogóle, całe nasze życie takie dotychczasowe. I żeby poskładać te elementy, które w tym nowym życiu były wyzwaniami, to zajęło nam to trochę czasu, bo dowiedzieć się o chorobie nowotworowej oznacza tak naprawdę przeprojektować całe swoje dotychczasowe życie i to każdy jego element, a to wymaga po prostu gigantycznej siły i zmagania się ciągle z nowym.
1: Pani córka Agata ma 17 lat, prawda?
2: Tak.
1: O tym rozmawiałyśmy. I diagnoza pojawiła się w dosyć szczególnym momencie, bo to właściwie był potworny czas niepewności kilka miesięcy temu w czasie świąt.
2: Tak, my dowiedzieliśmy się o chorobie Agaty 23 grudnia, tuż naprawdę przed Wigilią, bo to było po godzinie 19. Trafiliśmy do ortopedy, ponieważ Agata zaczęła tego dnia utykać, a miała zaplanowany obóz taki górski, zimowy w Karkonoszach, szkolny. I miała wyjeżdżać 2 stycznia i stwierdziliśmy, że nie wypuścimy utykającego dziecka przecież na obóz. Dlatego zostaliśmy dopisani na taką właśnie listę ortopedyczną w jednej z przychodni i zaczęliśmy tę wizytę z takim zwykłym nastroju. Natomiast wyszliśmy jeszcze tam ze słowem prawdopodobnie, że na pewno Agata ma guz, prawdopodobnie jest to osteosarkoma, czyli złośliwy nowotwór kości, który jest nowotworem niezwykle rzadkim. Ale być może wcale nie, być może to jest po prostu jakaś inna, łagodna zmiana. Natomiast, że musimy się diagnozować i w takiej atmosferze...
1: prawdopodobnie tak, spędziliście całe święta.
2: Święta i weekend poświąteczny i trafiliśmy do szpitala 28. Najpierw trafiliśmy do Warszawy, ponieważ my mieszkamy w Markach, więc na Żwirki i Wigury tam zobrazowano Agatę i tam już nikt nie miał wątpliwości, że to jest guz nowotworowy. Natomiast, żeby można było wdrożyć leczenie, przekierowano nas od razu do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ponieważ to jest szpital referencyjny. Tam była pobrana biopsja 31 grudnia, czyli w Sylwestra. No to było moje pierwsze zetknięcie i Agatę z oddziałem. A na tym oddziale no, fetuje się życie. Więc Sylwester też wyglądał w ten sposób i to te moje łzy, moje i męża łzy pod salą operacyjną, skontrastowane po prostu z tą atmosferą sylwestrową, no to zrobiło gigantyczne wrażenie, ale też w ogóle takie przekonanie moje, że jak to możliwe, że wszyscy ci ludzie tam na tym oddziale się śmieją. Teraz należę do osób, ponieważ Agata jest leczona od stycznia, bo niestety diagnoza się potwierdziła. Leczona jest od stycznia, czyli to jest 9 miesiąc jej leczenia, bardzo agresywnego leczenia, ponieważ w osteosarkoma najpierw podaje się chemię przedoperacyjną, później robi się operację. W naszym wypadku udało się zachować kończynę, ale to nie zawsze jest oczywiste i to też jest dramat tej choroby, że często po prostu mimo tego, że tam jest taki wspaniały doktor Pachuta, który zdecydowanie robi wszystko, żeby uratować dzieciaki i właśnie uratować ich kończynę, to jednak nie zawsze to się udaje. U Agaty szczęśliwie to się udało. więc stoi na własnych nogach, a właściwie uczy się na

0: nich chodzić, ponieważ to też jest wyzwanie dla dzieci z nowotworami kości, że jak na powrót nie tylko leczenie to agresywne, nie tylko doświadczają tego agresywnego leczenia, ale też na nowo muszą uczyć się rzeczy, które po prostu na tym etapie życia no już były umiane. I po operacji, w naszym wypadku musiała być wykonana druga operacja, operacja płuca, ponieważ Agata miała przerzut do płuca pojedyncze, natomiast no, szybko trzeba było pozbyć się tego guza przerzutowego, więc jak stan Agaty już pozwolił na to, żeby po pierwszej operacji mogła się odbyć druga, to w maju, 29 maja była druga i po operacjach zaczyna się chemia pooperacyjna. Agata jest po 16 wlewie, jeszcze dwa wlewy przed nią, więc mam nadzieję, że ten złoty wrzesień będzie też wrześniem, kiedy faktycznie jeszcze nie ogłosi jej lekarz końca choroby, bo to jeszcze będą musiały być badania, ale mamy nadzieję, że to też dla nas będzie szczęśliwy wrzesień.
1: Ile wy takich historii słyszycie, prawda? Kiedy człowiek dowiaduje się o chorobie swojego dziecka, to zaburza funkcjonowanie całej rodziny, jest szokiem, budzi przerażenie. Z czym wy jako fundacja spotykacie się na co dzień i w jaki sposób pomagacie?
2: Na co dzień i to takim chyba najbardziej, powiem może, widoczną naszą aktywnością jest właśnie odwiedzanie pacjentów w szpitalu. I wchodzimy tam trzy razy w tygodniu. I właśnie myślę, że to, co przed chwilą powiedziała Dominika, to, że chyba na mnie zawsze największe wrażenie robi właśnie pacjentów, którzy przychodzą tam po raz pierwszy i rodziny. Też pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś z jednym pacjentem, który właśnie był na pierwszym leczeniu. Jego mama wyszła, bo rozmawiała przez telefon. I później mi opowiadała, tydzień później chyba, że ona stała potem na korytarzu i słyszała jego śmiech. I ona była w szoku, jak to jest możliwe, że jest w takim miejscu, gdzie tak naprawdę kojarzy się to ze smutkiem. Bo tych emocji tam jest ogromnie dużo i to nie jest też tak, że my tam się tylko śmiejemy, bo rzeczywiście ten ogrom emocji jest. Ale my jako fundacja jesteśmy tam właśnie po to, żeby trochę tego uśmiechu wnosić, żeby trochę takiej codzienności może wprowadzać. Więc to jest jedna z naszych aktywności, ale po drugie też staramy się opiekować od tej drugiej strony, czyli powiedzmy takiej finansowej. Czyli kupujemy leczenie, kiedy jest ono nierefundowane, a to wtedy wkraczamy jako fundacja, kupujemy sprzęt medyczny. To jesteśmy tak, powiedziałabym, że opiekujemy się tym oddziałem, staramy się na każdym etapie, bo chociażby owocowe środy staramy się tutaj opiekować, czy zestawy rehabilitacyjne, więc tutaj myślę, że to słowo właśnie opiekujemy się, czyli tak kompleksowo staramy się podchodzić do tego, żeby wszyscy czuli się tam bezpiecznie, przynajmniej od tej strony naszej, niemedycznej, bo nie jesteśmy lekarzami, to właśnie to staramy się zaopiekować.
1: Zapytam o czas, jak bardzo on się liczy w przypadku każdej choroby, zwłaszcza choroby nowotworowej. Ten czas od diagnozy do początku leczenia ma kluczowe znaczenie. Wiele mówi się o tym, że choroby nowotworowe u dzieci potrafią rozwinąć się właściwie błyskawicznie i tutaj ta szansa i nadzieja liczona jest nawet czasami nie w miesiącach, tylko w tygodniach. Gdy mówimy o potrzebie budowania tej świadomości nowotworów dziecięcych, nowotworów u dzieci i młodzieży, no to podkreślamy, no, liczy się to, żeby być nieustannie czujnym. U państwa to zadziałało błyskawicznie, no bo był ten właściwie deadline taki trochę. No, Agata miała jechać na obóz i to przyspieszyło pójście do lekarza.
0: Ale niestety nie zadziałało błyskawicznie, dlatego że Agata zaczęła zgłaszać, że boli ją noga we wrześniu. A my mówimy o 23 grudnia, kiedy faktycznie poszliśmy do lekarza, bo zaczęła utykać. W międzyczasie poszliśmy, tylko bez kompletnie konsultacji lekarskiej, na fizjoterapię, ponieważ Agata jeździła konno i ona przez część czasu zgłaszała w ogóle różnego rodzaju bóle. I my ten akurat ból zignorowaliśmy. Więc jeśli faktycznie No wyrzucamy to sobie oczywiście teraz, natomiast jeśli faktycznie mój pobyt tu ma mieć jakiś sens, to właśnie...

0: jako apelowanie, żeby nie traktować nigdy bólu, a jako czegoś zwykłego, normalnego, co przejdzie. Albo jeśli na przykład rzeczywiście przechodzi, ale wraca, to żeby tego nie zlekceważyć, nie zignorować i żeby pójść do lekarza konkretnie, a jeśli się od niego odbijemy, bo i takie historie się zdarzają, to akurat nie jest nasza historia, ale czasem się zdarzają, to drążyć i nie zaniedbywać tego tematu. Nie dać się, zbyć właśnie również, no ale przede wszystkim właśnie być czujnym na sygnały zgłaszane przez dziecko. Oczywiście my wtedy, kiedy Agata zachorowała, mieliśmy 16-latkę, więc ona sama umiała o tym mówić. Na oddziale też jest dużo młodszych dzieci, więc obserwowanie ich i wszelkie takie odbiegające właśnie od zwykłego zachowania rzeczy, tego nie można ignorować i wiem to jako rodzic.
1: Bolesny przykład, prawda, tego, że czasami bagatelizujemy, no bo przecież w przypadku Agaty tutaj chodziło o osobę, która uprawiała sport, tak. Więc coś się mogło zdarzyć, prawda? I rodzic wtedy do tego podchodzi tak, jak podeszli państwo. Albo, że przejdzie, albo, że czasami się myśli, no, coś się mogło wydarzyć w czasie treningu sportowego, albo niektórzy myślą, no na przykład boli, bo to są jakieś, bo dziecko rośnie, prawda?
2: Tak,
1: i bóle
2: wzrostowe.
1: Wy takich historii pewnie słyszycie bardzo dużo.
2: Bardzo dużo, tak. Myślę, że tutaj też nie ma sensu, żeby sobie wyrzucać potem takich historii. Ważne jest tym wszystkim też to, ja to będę podkreślała i tutaj w historii Agaty to jest mega ważne, że Agata trafiła właśnie do odpowiedniego ośrodka, który leczy właśnie dany typ nowotworu. To jest też super ważne, żeby od tego gdzieś tam zacząć. Ale rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten typ nowotworu, którym powiedzmy, że my jako fundacja też się tam zajmujemy, czyli przede wszystkim guzy kości, to jest szalenie trudny do zdiagnozowania nowotwór, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo rzadki. Bo rocznie jest około, jeżeli chodzi właśnie o guzy kości, to około 160 przypadków. Więc no to jest mało, oczywiście za dużo, nie powinno ich być w ogóle, ale generalnie jest ich mało, więc bardzo rzadko do głowy przychodzi nam to akurat, tak? Bo my też bardzo często, jak rozmawiamy z dziećmi, to są to dzieci, które rzeczywiście wcześniej uprawiały jakiś sport, były aktywne, więc bardzo często pierwsze co... to jest, że ktoś coś naciągnął na przykład, tak? Podczas właśnie jakiejś aktywności sportowej, albo bardzo często mówi się właśnie o tych bólach wzrostowych. Ale właśnie też tutaj apelujemy, my jako fundacja i tutaj jako przedstawiciel rodziców, żeby nie bagatelizować, żeby jeżeli rzeczywiście jakieś jedno leczenie, drugie nie działa, to nie wdrażać trzeciego, tylko rzeczywiście pogłębić tą diagnostykę. I my też raczej mówimy o tym, żeby... robi się przede wszystkim to po to, żeby mimo wszystko wykluczyć ten nowotwór, bo w większości on będzie wykluczony, ale trzeba to zrobić. A jeżeli już będzie niestety taka diagnoza, to żeby trafić do odpowiedniego ośrodka, który specjalizuje się w danym typie nowotworów.
1: Szanowni Państwo, zachęcamy do wsparcia Fundacji Herosi i do tego, żeby właśnie we wrześniu pomyśleć o tym, że nie dla każdego to miesiąc, w którym dziecko spotka się z rówieśnikami, pójdzie do szkoły. Dla niektórych to jest czas separacji. Czasami diagnozy, która zmienia funkcjonowanie całej rodziny, jest ogromnym szokiem. Złoty wrzesień, a więc myślimy o nowotworach dziecięcych, to miesiąc świadomości tych chorób u dzieci. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A w studiu Polskiego Radia były dzisiaj pani Małgorzata Grabowska z Fundacji Herosi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I pani Dominika Makówka-Pleta, mama Agaty, pacjentki onkologicznej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Włączamy, konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku pod lupą służb. Według szefa MON-u to rosyjski bezzałogowiec. Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Leśnicy biorą się za nieuczciwych grzybiarzy. Zapowiadają wspólnie z policją częstsze kontrole. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Wojsko bada drona wyłowionego z Bałtyku. Szef MON-u przekazał, że to nowy rosyjski bezzałogowiec typu Gerbera. Wojsko wydobyło maszynę z morza w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Wicepremier zamieścił we wpisie na portalu X zdjęcie obiektu i ostrzegł, że przed przekazywaniem niesprawdzonych informacji dron znaleziony w Bałtyku był prawdopodobnie zwiadowczy, a nie bojowy, przekazał szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że prawdopodobnie nie był uzbrojony. Rząd zapewnia, że trzyma rękę na pulsie. Premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Chodzi o uderzenie rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
3: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
2: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Marian Kmita od dziś pełni obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u będzie nim kierował do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Na antenie Polskiego Radia 24 politolog Sergiusz Trzeciak mówił, że przed Marianem Kmitą stoi teraz wyzwanie odbudowania pozycji komitetu.
4: Trzeba na nowo zbudować wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozliczyć poprzedników, zbudować nowe relacje ze sponsorami. To jest bardzo trudne zadanie i też ze związkami sportowymi. Więc to jest na pewno sytuacja nie do pozazdroszczenia.
1: Dziś zarząd PKOL-u odwołał aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. Marian Kmita pracę na nowym stanowisku chce rozpocząć od audytu w Polskim Komitecie Olimpijskim. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Zawiadomienie skierowała wiceministra Maria Eichhardt. Sprawa dotyczy interwencji poselskiej z 11 września.

0: Gdy, jak pisze resort, poseł wyniósł z ministerstwa dokumenty. Chodziło o kopię 3 notatek w sprawie odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Grozi za to do 2 lat więzienia. Unijne sankcje indywidualne na Rosję przedłużone na razie tylko o 7 dni i choć do tej pory były przedłużane co pół roku, to teraz z powodu blokady Słowacji nie było na to zgody wśród państw członkowskich, a termin mija jutro. Zatem unijne kraje dały sobie więcej czasu na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Otwiera ją Władimir Putin, a jest na niej prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Beata Płomecka.
1: Słowacja tym razem zablokowała decyzję o przedłużeniu, bo po pierwsze uzależniła zgodę od wykreślenia z listy 2 rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. W odniesieniu do Usmanowa znalazła poparcie Francji, a podobna jest grupa krajów wspierająca ten postulat. A po drugie, Słowacja nie chce się zgodzić na zmianę, by przedłużać sankcje indywidualne o rok, a nie tak jak do tej pory o 6 miesięcy. Gdyby do jutra nie było zgody na przedłużenie, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. By uniknąć czarnego scenariusza, zdecydowano się na awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie do przyszłego wtorku i do tego czasu irlandzka prezydencja będzie szukała porozumienia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Tymczasem Wołodymyr Załański potwierdza pośrednio słowa Donalda Trumpa, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie obiektów energetycznych przeciwnika. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował swoim partnerom wypracowanie z Moskwą porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Wczoraj Donald Trump publicznie wezwał Załańskiego, by ten przestał atakować rosyjskie rafinerie. Kijów od miesięcy uderza dronami w rosyjski przemysł naftowy i konsekwentnie uznaje te obiekty za cele wojskowe. We wrześniu do lasów ruszają tysiące grzebiarzy, spacerowiczów, ale też rowerzystów. Dlatego Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej, mówi Polskiemu Radiu Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
2: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: Akcja potrwa do 18 października.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy pochmurno, a na wschodzie przelotny deszcz, nad ranem silne zamglenia. Będzie od 7 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Jutro pokropi już tylko w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskiem. Tam też najchłodniej 19 stopni. Na pozostałym obszarze więcej słońca i cieplej od 22 do 25 stopni.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jest poniedziałek, 14 września, 6 minut po godzinie 20.
3: Sport.
4: Ten dżingiel oznacza tylko jedno, że będziemy rozmawiać o sporcie, a dokładnie Andrzej Grabowski, który jest w studiu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: O czym dzisiaj w programie?
5: Oczywiście o Marianie Kmicie i Radosławie Piesiewiczu, czyli
4: czy to
5: sprawa...
4: jest dobra zmiana?
5: Spytamy Rafała Bałę, to Rafał doskonale jest zorientowany w tych olimpijskich i PKO-owskich realiach, a tam naprawdę dużo się dzieje, więc warto zostać z nami na tych 5 minut, ale na kolejnych też warto z nami zostać, bo tak aż sobie przypomnę. Oczywiście pani redaktor US Open, specjalnie dla pani.
4: Fantastycznie, specjalnie dla mnie Janek Pachlowski, rozumiem, tak?
5: Tak, a oprócz tego porozmawiamy z pewną niezwykłą kolarką, która kilka lat temu była na granicy życia i śmierci, a niedawno została mistrzynią świata w parakolarstwie i marzy już o medalu paralimpijskim za 2 lata na igrzyskach. I jeszcze będzie też kolarstwo w Armenii, pani redaktor.
4: To ja już nie przeszkadzam w takim razie i zapraszamy na magazyn sportowy.
5: Kilka razy kilka minut. Taki właśnie będzie dzisiejszy magazyn sportowy. Okazja znakomita, bo dziś meczów raczej niewiele. Ale na przykład w piłkarskiej ekstraklasie mamy mecz kończący 8. kolejkę, to mecz w Radomiu. Mecz Radomiaka z Piastem Gliwice, jest początek drugiej połowy i Piast prowadzi 1-0.

0: Z Radomia do Bułgarii jeszcze, gdzie do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów awansowali koszykarze Dzików Warszawa. Dzików, które bez problemów wygrały z czeskim BK Opawa. Jeśli Dziki ten turniej wygrają, wystąpią w Lidze Mistrzów. Jeśli nie, trafią do Pucharu Europy FIBA. Przede wszystkim jednak właśnie zmiana w Polskim Komitecie Olimpijskim. Odwołano Radosława Piesiewicza do końca kadencji, czyli do wiosny przyszłego roku. Pełniącym obowiązki prezesa będzie Marian Kmita. Na ten temat właśnie teraz porozmawiamy z Rafałem Bałą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Andrzeju, witam cię, witam naszych słuchaczy i tak tylko ci powiem na wstępie, że tak się zastanawiałem, jaki dźwięk, jaki podkład dasz do zapowiedzi tego, tej rozmowy, no bo do wszystkich przecież tych informacji masz zawsze podkłady, czy to koszykarskie, czy żeglarskie, zawsze gdzieś to wynajdziesz, ale chyba tutaj trudno byłoby, prawda, bo musiały być jakieś, nie wiem, czy hasła, okrzyki, wiwat może, nie wiem.
0: Takie jakieś chyba sejmowe by się tutaj doskonale odnalazły, patrząc na politykę, która chyba jednak odwiedziła Polski Komitet Olimpijski w ostatnich latach. Zacznijmy, Rafał, od sprawy podstawowej. Czy te dzisiejsze obrady były pełne dramaturgii, czy przeszły dość płynnie?
1: Oj, właśnie nie. No to już jest, mamy nadzieję, że stanie się tradycją, bo przecież kilka dni temu prezydium było w bardzo miłej atmosferze. Dzisiaj, no co prawda na zarządzie było więcej osób, które do tej pory były zwolennikami Radosława Piesiewicza. To było kilkanaście osób, ale no też mamy wynik głosowania. 53 osoby się pojawiły na zarządzie. 43 głosowały za odwołaniem Radosława Piesiewicza i za kandydaturą Mariana Kmity. 9 osób było przeciwnych. Jedna osoba się wstrzymała. Także mamy 43 do 10, no właściwie 43 głosy, czyli silny mandat otrzymał Marian Kmita. Tutaj tej polityki za dużo nie było, bo no wiemy, że Marian Kmita no to jest właściwie człowiek mediów, który musi się ze wszystkimi dogadywać przez tyle lat w telewizji Polsat, ale wcześniej też w telewizji polskiej przecież. No i chyba tak mogę zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej wszechstronny członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo nie związany z jakąś jedną dyscypliną, nie mistrz z takiej czy innej dyscypliny, ale przecież no, w telewizji Polsat, czy generalnie, no i też człowiek wyedukowany, bo to jest, przypomnijmy, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Uczył historii w liceum przez kilka lat, na początku w Brzegu Dolnym, a później no, zajął się już mediami na szeroką skalę i od wielu lat jest czołową postacią, jeśli chodzi o te media. Czy będzie się potrafił zajmować finansami? No zobaczymy, bo Polski Komitet Olimpijski, oprócz tego, że to instytucja międzynarodowa i także zajmująca się polskimi sportowcami, no to ma też dużo wspólnego z finansami. Posłuchajmy.
2: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
0: Czyli właściwie mamy Polski Komitet Olimpijski pracujący od nowa, ale Rafał, pytanie inne. Czy twoim zdaniem to jest taki wybór tylko do wiosny przyszłego roku, czy realnie Marian Kmita może być takim prezesem na wiele, wiele lat? Bo przecież wielokrotnie mieliśmy te kadencje w PKOL-u, bardzo, bardzo długie.
1: To jest pytanie, które zadają sobie chyba dziś wszyscy związani z polskim sportem, olimpizmem. No bo przecież to jest człowiek, który ma 62 lata. Równie dobrze, spokojnie może rządzić i kolejne 4 lata i jeszcze kolejne 4 lata. To jest człowiek, który no, będzie się musiał wycofać na jakiś czas, przynajmniej z telewizji Polsat. Już zapowiedział, że weźmie urlop bezpłatny na te kilka miesięcy do kwietnia. A czy wystartuje w kwietniu, to będzie zależało od tego, jakie będzie miał poparcie. Na razie wszyscy stwierdzili, przecież obóz Roberta Korzeniowskiego też się tutaj nie wciskał na siłek swojego kandydata, że trzeba się z Marianem Kmitą porozumieć. Ma duże poparcie. No i też wszyscy liczą na to, że będzie umiał się porozumieć z Ministerstwem Sportu. Już zapowiedział to, że będzie chciał się spotkać z ministrem Rutnickim, ale także będzie chciał na pewno aplikować o środki państwowe, bo wiemy, jak z tymi państwowymi czy spółkami Skarbu Państwa ostatnio przy PKOL-u było. Także to może być człowiek, który wyprostuje drogę Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu do kwietnia przyszłego roku, a jeśli mu się wszystko uda, no to myślę, że będzie miał bardzo, bardzo silne poparcie i silny mandat, żeby kontynuować to przez 4-letnią kadencję.
0: Rafał, to ostatnia sprawa, bo Marian Kmita wspominał o finansach, o statucie, a twoim zdaniem poza finansami, co jest największym wyzwaniem? Tak jednym zdaniem, gdybym cię mógł poprosić w PKOL-u przez ten rok.
1: Wydaje mi się, że teraz, kiedy chcemy się starać o Igrzyska Olimpijskie 2040, no to trzeba będzie jasno i klarownie wszystko wyłożyć.

0: Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu wreszcie ten wniosek nasz o Igrzyska 2040 napisać dobrze, kompletnie i współpracować z ministerstwem właśnie w tej materii, żebyśmy przedłużali swoje szanse na Igrzyska 2040.
1: Rafał Bała zabrał nas do tych zatęchłych gabinetów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pięknie ci dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I z tych zatęchłych gabinetów właśnie do Stanów na tenisowe korty, bo wczoraj w Stanach puenta święta. I przenosimy się właśnie do Nowego Jorku. Nowy Jork wciąż żyje tym, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie na kortach Flushing Meadows, czyli na tenisowym US Open. Wczoraj ten turniej zakończył się zwycięstwem Niemca Aleksandra Zwieriewa. Za kulisy nowojorskiej imprezy zabiera nas nasz człowiek w Nowym Jorku, Jan Pachlowski. Janku, kłaniamy ci się.
2: Tam nawet bym tutaj lekko ci poprawił, bo trzy tygodnie, bo oczywiście ta oficjalna część, czyli od pierwszej rundy to ostatnie dwa tygodnie, ale wcześniej przypomnę raz, że mieliśmy kwalifikacje, zresztą bardzo nieudane dla naszych reprezentantów. Taki bardzo ładny benefis Rogera Federera, turniej mixtów, w którym teraz biorą udział czołowi tenisiści na świecie, taka zmiana w US Open już od kilku lat, tak więc to wszystko przeciąga się na trzy tygodnie znakomitego tenisa. Pytanie zawsze jedno, czy zapamiętamy i jak zapamiętamy ten turniej. No Amerykanie przede wszystkim zapamiętają go w taki sposób, że no właśnie, to jest takie fatum, to już jest blisko 8,5 tysiąca dni. Amerykanie kochają statystykę i szybko to wyliczyli, że czekają na zwycięstwo w rywalizacji dla mężczyzn właśnie swojego tenisisty. Ostatni raz Andy Roddick w 2003 roku. Po drodze kilka prób, między innymi dwa lata temu. No i teraz Ben Shelton miał być tym zawodnikiem, który to w końcu przełamie. Też to jest taka ciekawostka, bo zawsze przed przyjazdem do Nowego Jorku i potem jak już ci amerykańscy tenisiści się pojawiają, no to zawsze dostają pytanie na początku, kiedy ta klątwa zostanie przełamana, kiedy nie będziemy wspominać Andy Roddicka jako tego ostatniego, który w 2003 roku wygrał US Open, tylko będziemy wspominać właśnie któregoś z was. Mecz był w tych pierwszych trzech setach wyrównany, ale też trzeba podkreślić, że właśnie Niemiec był faworytem, to jest tenisista rozstawiony z numerem jeden i to było widać, że w tych kluczowych, najważniejszych momentach no to właśnie jemu ręka nie drżała Amerykaninowi. I też bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że od Zwieriewa w końcu odpadła taka łatka, bo o nim się mówiło jeszcze na początku roku, że to jest najlepszy tenisista na świecie, ale bez tytułu wielkoszlemowego. No i w tej swojej pomeczowej wypowiedzi Zwieriew nawiązywał, że no właśnie, posłuchajmy.
3: Cieszyłem się tym wszystkim, cieszyłem się tenisem. Byłem bardzo zestresowany, jak wygrywałem French Open, ale teraz byłem szczęśliwy po prostu tam, gdzie jestem. To wspaniałe uczucie. Jestem dwukrotnym zwycięzcą Wielkiego Szlema. Trzy miesiące temu, jakby ktoś zaproponował mi, wygrasz raz taki turniej, od razu bym się pod tym podpisał. Teraz siedzę przy dwóch takich trofeach, zdobytych w trzy miesiące. To trudne do opisania.
2: Też na ten temat chciałem porozmawiać z kibicami, którzy wychodzili z kortu Artura Esza, gdzie ten finał został rozegrany. Posłuchajmy ich opinii.
3: Tak, jestem zawiedziony, ale Zwieriew grał po prostu lepiej. Dla Sheltona to był dopiero pierwszy finał Wielkiego Szlema. Dajmy mu jeszcze trochę czasu. To był świetny mecz. Tak naprawdę to trzymałem kciuki za obu tenisistów. Każdy z nich zasługiwał na zwycięstwo. Szkoda mi Sheltona, ale może uda się za rok.
1: Janku, to na koniec dwie sprawy. Jedna to ta, o której często mówisz, czyli takich drakońskich cenach biletów na wydarzenia amerykańskie, no to powiedzmy tutaj o tych cenach biletów na finał mężczyzn, to jest jedna sprawa, a druga, to gdybyśmy wspomnieli jeszcze o takiej ciekawej pamiątce, którą na przykład można ze sobą zabrać z kortów nowojorskich.
2: To kwestia biletów. Zawsze najlepiej szukać w internecie albo z drugiej ręki w Stanach Zjednoczonych jest to dozwolone. Są specjalne strony, gdzie można kupić bilety w tak zwanej odsprzedaży. Jeszcze na 2-3-4 dni przed finałem one kosztowały mniej więcej w cenie, mówimy o tych najtańszych oczywiście, od 400 do $700. No ale idąc w niedzielę na korty, przechodząc już po tych wszystkich kontrolach bezpieczeństwa, to z ciekawości zapytałem, ile kosztuje najtańszy bilet? No i najtańszy bilet kosztował $2800. Takie są realia amerykańskie, ale kort był wypełniony. Natomiast też warto podkreślić a propos pamiątek. No to ten słynny napój z przymrużeniem oka, napój taki o smaku melona. To jest taka marka US Open, na której organizatorzy zarabiają naprawdę grube miliony.

miliony dolarów. Dosyć drogi, $22, ale Amerykanie zabierają sobie takie bardzo ładne kubeczki, co prawda plastikowe, ale zabierają kubeczki z takim znakiem US Open. I to jest tak, że tych gadżetów jest mnóstwo. One są strasznie drogie. W ogóle ktokolwiek przyjdzie na korty, chce coś zjeść, się napić, to te ceny są bajańskie. Woda od 7 do $9 to jest najlepszy przykład.

0: która niedawno doszła na szczyt. A naszym gościem jest kobieta niezwykła. Kilka lat temu ucierpiała w bardzo, bardzo poważnym wypadku i jej życie wisiało na włosku. Kilka dni temu, no może kilkanaście, została mistrzynią świata, zdobyła upragnioną tęczową koszulkę mistrzyni świata w kolarstwie. Rita Malinkiewicz z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Rito, no banałem jest stwierdzić, że marzenia się spełniają, ale zdobyła pani tę tęczową koszulkę mistrzyni świata wreszcie. Co to dla pani oznacza i czy ta koszulka trafi w jakieś wyjątkowe miejsce?
1: Trochę się śmiesz. Ja bym powiedziała przede wszystkim, że marzenia się same nie spełniają. To my je spełniamy. Tak właśnie na to patrzę i bardzo skrupulatnie i konsekwentnie do tego dążyło.
0: Kiedy po tym wypadku sprzed 6 lat pani sobie zaczęła wyobrażać świat, jaki panią czeka, to wyobrażała sobie pani, że możliwe jest, że się pani znajdzie w tym miejscu, czyli w miejscu mistrzyni świata?
1: Powiem szczerze, że nie. Na początku w ogóle o tym nie myślałam. Przede wszystkim po wypadku miałam zupełnie inne cele. Nauczyć się choć trochę żyć w nowej rzeczywistości, bo ona całkowicie inna. Odzyskać jak najwięcej sprawności i po prostu wrócić do jakiegoś tam życia.
0: Jeśli chodzi o pani rower, czy pani jeździ teraz na rowerze na dwóch kołach, czy na trzech?
1: Ja mam trycykl, czyli przystosowany rower. Rower zwykły przystosowany do mojej dysfunkcji, ponieważ jestem po urazie czaszkowo-mózgowym, czyli mam problemy z zachowaniem równowagi, więc mam właśnie ten trycykl i ten trycykl mi pomaga w poruszaniu się.
0: Czy to, że o tej pani historii było głośno kilka lat temu i zresztą do tej pory o niej bywa głośno, czy to w jakim stopniu pani tę drogę ułatwiło, czy utrudniło?
1: To, że o mojej historii było głośno, dało mi dużo wsparcia, jednak ja nie byłam świadoma bardzo długo, bo byłam w śpiączce przez kilkanaście dobrych tygodni, jak to liczyłam ostatnio. Więc w miarę doszłam do systemu, że byłam świadoma, to dowiedziałam się o tym, jak jest głośno o moim wypadku i co to był za wypadek.
0: Ale już właśnie kiedy pani wróciła do funkcjonowania wśród nas, to pomagało czy przeszkadzało?
1: Na pewno to wsparcie dało mi siłę, bo wiedziałam, ile osób na mnie liczy, że sobie poradzę. Jednak to jest też tak, że jest dobrze i jest źle. Z jednej strony dawało mi dużą siłę, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że nikt za mnie nie trenuje, nie przechodzi rehabilitacji i nie staje na starcie, więc ja jestem świadoma, że wiele rzeczy muszę wykonać sama.
0: Sport paralimpijski bywa długowieczny. Wielu zawodników uprawia go nawet po 40. Pani jest jeszcze z tej perspektywy paralimpijskiej młoda, bo świeżo po 30. Więc pytanie, czy pani ma taki długofalowy cel startów przez wiele, wiele lat, czy jedne igrzyska, medal i wystarczy?
1: Tak, zacznijmy od tego, że jestem bardzo młoda, bo z zawodników w kadrze jestem jednym z najmłodszych zawodników, to fakt. Jednak oczywiście, no powiem panu szczerze od razu tak. Oczywiście chciałabym, żeby ta kariera była jak najdłuższa, ale na moim przykładzie wiem, że do końca nie wiadomo, co będzie jutro. Zdrowie jest jednak dość nieprzewidywalne i nauczyłam się, żeby planować życia aż tak daleko do przodu. Dzisiaj sport jest bardzo ważną częścią mojego życia i jest nie tylko moją pasją, walką o wynik, ale też sposobem rehabilitacji i dbania o siebie. Daje mi cel, motywację, zajmuje głowę czymś pozytywnym, jednak nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja będę mogła to robić na przykład w wieku 50 lat, bo nie wiem, jak moje zdrowie. Nie do końca chcę deklarować, że będę startować do 40 czy do 50. Chcę być w sporcie jak najdłużej, jak pozwoli mi to zdrowie i jak długo będę mogła rywalizować na wysokim poziomie przede wszystkim. A jeśli mi będzie da robić to przez tyle lat i robić to po 50, to będę bardzo szczęśliwa.
0: Pani Rito, to ostatnia sprawa, marzenie związane z tymi igrzyskami paralimpijskimi za 2 lata w Los Angeles.
1: Ponowno tak czytam w mediach, że mój amerykański sen się rozpoczął. To żeby ten sen był piękny, to igrzyska paraolimpijskie w Los Angeles, to dla mnie amerykański sen to było kolejne złoto.
0: Tego życzymy. Rita Malinkiewicz, od niedawna mistrzyni świata.

0: parakolarstwie. Pięknie pani dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Bo też dodajemy, Rita Malinkiewicz to złoto mistrzostw świata zdobyła w Alabamie, a igrzyska za 2 lata w Los Angeles. 24 minuty po 20. Kacper Krawczyk z nami, dziennikarz kolarski, entuzjasta kolarstwa nieoczywistego i właśnie o nieoczywistym wyścigu porozmawiamy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Kacprze drogi, ty w tym roku zjechałeś przeróżne dziwne imprezy. Byłeś chyba w Estonii i byłeś na takim wyścigu łączącym Bośnię i Hercegowinę z Republiką Serbską, ale nie z Serbią, a teraz trafiłeś na wyścig do Armenii, który niedawno się zakończył. Czego ty się tam spodziewałeś i co cię zastało?
3: Spodziewałem się przede wszystkim dobrego ścigania, ponieważ mimo, że Armenia jest egzotyczna pod kątem kolarskim, to był pierwszy wyścig w historii w Armenii, to za organizację wziął się RCS, czyli główny organizator między innymi Giro d'Italia. Także armeńskiego języka wcale tam nie uświadczyliśmy wśród organizatorów. Większość odbywała się po włosku i po angielsku. No i wyścig był zorganizowany bardzo dobrze, ale spodziewałem się właśnie takiego specyficznego mikroklimatu. Spodziewałem się dużej obstawy policji, bardzo dobrego zabezpieczenia i to wszystko było, ponieważ Armenia stanęła na wysokości zadania i tak jak ma to miejsce w przypadku takich państw, oczywiście w Europie, nie dałoby się ściągnąć kilku tysięcy policjantów do zabezpieczenia trasy, natomiast tam wszystko jest możliwe i o tym też mówili kolarze, że naprawdę byli zaskoczeni, że było tak bezpiecznie. To rzeczywiście też wyścig stał trochę w takim kontraście do tego, co otaczało nas. Startowaliśmy między innymi spod granicy z Azerbejdżanem, spod płotu z drutem kolczastym, także no był to na pewno wyścig jedyny w swoim rodzaju.
2: A dlaczego w ogóle kolarstwo trafiło do Armenii, poza tym, że Włosi postanowili poszukać nowego rynku, pozarabiać pieniądze?
3: Myślę, że to jest obopólny interes. Interes Włochów raczej jest znany. Ja rozmawiałem z Luką Gercileną na miejscu, czyli dyrektorem w RCS do spraw kolarstwa, między innymi też Giro d'Italia. On mówił, że Armenia i ministrowie w rządzie mają taką misję, żeby popularyzować kolarstwo, ale przede wszystkim zdrowy tryb życia i liczą na to, że właśnie taki wyścig nie dość, żeby przełoży się na popularyzację Armenii jako kraju, jako kierunku turystycznego, to jeszcze wśród mieszkańców właśnie ten zdrowy styl życia pójdzie w górę.
2: W ostatnich miesiącach, właściwie w ubiegłym roku, bardzo promował się na różnych imprezach sportowych Azerbejdżan. Między innymi bardzo ofensywnie działał w sportach zimowych. No ale właśnie, czy to jest przy okazji taka odpowiedź Armenii na te zapędy Azerów?
3: Na pewno, tym bardziej, że też Azerowie mają swój wyścig. Mają go nawet kategorii pierwszej, więc o szczebel wyżej, tyle że jednak lista startowa tych zmagań w Armenii była dużo lepsza przez właśnie zaangażowanie RCS-u. I też myślę, że to był troszeczkę taki mały pstryczek w kierunku Azerbejdżanu, właśnie ulokowanie startu jednego etapu spod granicy z Azerbejdżanem. Tak jak mówiłem, kolarze byli ustawieni wzdłuż takiego wielkiego metalowego płotu z drutem kolczastym. No aż ciarki przechodziły, patrząc na takie dwa kopce, na którym jednym z nich była flaga Armenii, na drugim flaga Azerbejdżanu i można było tylko zobaczyć strażników, którzy stoją i się nawzajem siebie wpatrują.
2: A Ormianie pozwolili wam zobaczyć coś więcej, czy raczej wydzielali wam, co zamierzają wam pokazać?
3: Absolutnie nie. Swoboda była dowolna. Każda ekipa miała swoje samochody, mogła się nimi poruszać tam, gdzie chciała, więc nie było żadnych ograniczeń. To nie było tak jak na wyścigach między innymi w Chinach, gdzie są zorganizowane konwoje i samochody poruszają się prowadzone przez policję. Tutaj każdy miał absolutną dowolność i nic nie było ograniczane.
2: To powiedz, co zobaczyłeś poza tym potężnym płotem?
3: No to poza tym potężnym płotem na pewno przepiękne krajobrazy zapadną mi w pamięć. Wielkie, błękitne jezioro Sevan, naprawdę rozciągające się przez kilkadziesiąt kilometrów na długość, które zjeździliśmy praktycznie wzdłuż i wszerz. No i te góry, ponieważ dwa etapy zostały rozegrane na wysokości ponad 2000 metrów, także to również było imponujące i dla kolarzy było to nie lada wyzwanie, ponieważ nie na co dzień nie ścigają się na co dzień zawodnicy z Europy właśnie na takich wysokościach, ale też jednocześnie było widać kontrast pomiędzy stolicą, a pomiędzy wioskami. W stolicy można było się poczuć jak w dużym europejskim mieście, gdzie wszystko tętniło życiem, natomiast widać też, że szczególnie właśnie przy granicy z Azerbejdżanem większość ludzi młodych stara się wyjeżdżać, opuszczać te rejony, no a jednak ci, którzy tam żyją, żyją w biedzie.
2: Kacper, to na koniec jednym zdaniem. Twoim zdaniem kolarstwo przyjmie się w Armenii?
3: Myślę, że przyjmie się ten wyścig, to z pewnością, ponieważ kibiców było bardzo dużo, a jeżeli są na to środki,

0: środki finansowe, to z pewnością też, ale jednocześnie całkiem dużo osób przyjeżdżało na wyścig na rowerach, więc może rzeczywiście coś w tym jest, w tym wielkim planie rządu armeńskiego, by popularyzować aktywność fizyczną właśnie poprzez organizację wyścigu kolarskiego.
1: Kacper Krawczyk, dziennikarz kolarski, który dotarł do nas wirtualnie prosto z wyścigu dookoła Armenii, bo już wrócił do Polski. Pięknie ci, Kacper, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my kończymy już magazyn sportowy w składzie największy entuzjasta sumo w Polsce, Paweł Chodyna, Justyna Błońska, Rafał Roślik i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt...

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 20.30. Kamil Olak, zapraszam. Od audytu chce rozpocząć pracę nowy, pełniący obowiązki prezesa PKOL-u. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak mówił, audyt wynika z trudnej kondycji finansowej komitetu.
2: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
1: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. Wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany głównie konfliktem na Bliskim Wschodzie, podkreśla Marek Zuber. Ekonomista na antenie Polskiego Radia 24 dodał jednak, że na coraz wyższe ceny na stacjach ma wpływ również atakowanie rosyjskich rafinerii.
3: Z punktu widzenia Ukrainy jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł. Uderzenie naprawdę w bardzo ważny obszar gospodarki rosyjskiej, więc gdyby nie te ataki ukraińskie, nie mielibyśmy zmniejszonej ilości, zmniejszonej podaży oleju napędowego, jeszcze raz powtarzam, jako gotowego surowca, w szczególności w Europie, ale gdyby nie Iran, to i tak oczywiście te ceny byłyby dużo, dużo niższe.
1: Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego, żeby przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według niego to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Na Dolnym Śląsku remonty mostów zniszczonych przez powódź i nawałnicę. Powiat wołowski realizuje właśnie przebudowę dwóch przepraw między Piotrnowicami i Łososiowicami oraz w Prawikowie. Mosty zostały uszkodzone przed 2 laty na skutek powodzi i ulewnych deszczy, przypomniała sołtys Łososiowic Bożena Głowacka.
4: My jesteśmy Łososiowice Dolne i Łososiowice Górne. Górne są bardzo bezpieczne, a dolne cierpią z tytułu opadów. Ta woda spływa z góry w dół, wypełnia rowy, zatrzymuje się, wchodzi ludziom do mieszkań.
5: I także w konstrukcję mostu.
4: Oczywiście, kiedy była ta powódź, popodmywała konstrukcji mostu.
1: Inwestycja na drodze łączącej Piotrnowice i Łososiowice powoli dobiegają końca. W kolejnych dniach wykonawca zacznie pracę w Prawikowie.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest 20.33, w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: A to oznacza, że będziemy opowiadać o świecie, a dziś o czym?
7: A dziś o sztucznej inteligencji i pytanie kluczowe, które dzisiaj się pojawia, czy rozwój sztucznej inteligencji powinien zostać spowolniony. I o to między innymi zapytam mojego gościa.
8: Świat w powiększeniu.
7: A to dlatego, że coraz częściej o spowolnieniu rozwoju sztucznej inteligencji mówią ludzie z samego centrum branży. Szef firmy Anthropic Dario Amodei przekonuje, że możliwości modeli AI rozwijają się tak szybko, że mechanizmy bezpieczeństwa nie nadążają za ich rozwojem. Szczególnie niepokoi go rozwój agentów AI, systemów, które potrafią samodzielnie wykonywać kolejne

0: kolejne zadania, korzystać z internetu i podejmować działania bez bezpośredniej kontroli człowieka.
1: To, co tworzymy, to w gruncie rzeczy inteligencja. Gdy coś dysponuje ogromną mocą, może rzeczywiście służyć dobru, ale może też zostać wykorzystane w złych celach. Martwi mnie ryzyko niewłaściwego wykorzystania modeli sztucznej inteligencji. Opublikowaliśmy na przykład raport na temat wykorzystania modeli do tworzenia broni biologicznej. Zamiast rozważać prawdopodobieństwo, skupmy się na tym, co możemy zrobić. Przecież nie zdajemy się tu na ślepy los.
0: To Dario Amodei, szef firmy Anthropic, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump patrzy na ten problem zupełnie inaczej. Tak mówił, odpowiadając na pytanie, czy ma obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji.
1: Nie, nie mam żadnych. Obawiam się jednak, że jeśli nie wygramy w wyścigu w dziedzinie sztucznej inteligencji, znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu. Obecnie wyprzedzamy Chiny o spory dystans czasowy. Powiedziałbym, że o rok, co jak wiadomo jest znaczącą przewagą.
0: Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś, by rozstrzygnąć, kto w tym sporze ma rację, będę rozmawiać z doktorem Arturem Boguckim, badaczem sztucznej inteligencji właśnie na Oksfordzie. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To może zacznijmy od samego sporu. Czy rzeczywiście według pana jesteśmy dzisiaj na etapie, na którym najbardziej rozwój tych najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji powinien zostać spowolniony?
2: Czy spowolnione, to nie wiem. To mogłoby być odrobinę zbyt mocne słowo, ponieważ każdy mówi o spowolnieniu, aktywiści, akademia, firmy prowadzące dane badania i zdaje się, że wszyscy mówią o czymś troszeczkę innym. Ewidentnie mamy do czynienia z rzeczywistością, gdzie nawet te firmy nie panują dostatecznie nad tym, co robią ich produkty, które dopiero co tworzą.
0: No dzisiaj usłyszałam jednego z ekspertów amerykańskich, który właśnie korzystając ze źródeł w tych firmach technologicznych mówi, że liderzy tych firm są spanikowani, że oni tak jakby zaczęli dopiero zdawać sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia może ze sobą wiązać sztuczna inteligencja.
2: Absolutnie. Tutaj już nie miałbym wątpliwości, że to nie jest marketing, czy w pełni nie jest marketing, czy to nie jest udawanie. Zdecydowanie liderzy zdają się być przerażeni tym, że to może się wymknąć im spod kontroli i że nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Dlatego może te zawołania i te wezwania o zwolnienie może raczej nazwać zwrotem ku transparentności. Może gdybyśmy więcej wiedzieli o danych modelach, gdyby na przykład świat cyberbezpieczeństwa więcej wiedział na temat modeli Anthropica czy OpenAI kilka miesięcy temu, to może nie dopuściliby do tego, aby one się wydostały z sandboxów podczas ich treningu. Więc być może, że ten skręt nie tyle spowolnienia, który jest troszeczkę politycznie może obciążony, ekonomicznie obciążony, raczej otworzyć na świat bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i dzielić się troszeczkę, może tak jak w Chinach odrobinę, nie wierzę, że to mówię, żebyśmy więcej wiedzieli, ponieważ te firmy rzeczywiście zdają się nie do końca panować nad tym, co robią. Gdyż na tym właśnie polegał problem. Mieliśmy co najmniej 2 czy 3 incydenty, w których z niewiadomych powodów, i to musimy od razu ustalić, bo nie wiemy, dlaczego te modele wydostały się i przeprowadziły ataki hakerskie.
0: Jeden z takich incydentów to był incydent w firmie Hugging Face, na którą też powołał się Dario Amodei w swoim eseju w ten weekend.
2: Dokładnie. To był ten najpoważniejszy, gdzie na platformę, która specjalizuje się w hostingu danych modeli, jest firmą dotyczącą sztucznej inteligencji. Przeprowadzono atak i o tym ataku Hugging Face przez około tydzień nie wiedziało. I to było ten jeden z najbardziej przerażających momentów. Natomiast ewidentnie wiemy z raportu, który został stworzony po tym incydencie, został przeprowadzony audyt przez specjalistów z dziedziny, że ewidentnym powodem wydostania się, mimo tego, że nie wiemy, dlaczego się wydostało, były niedostateczne tak zwane guardrails, czyli nasze zderzaki, nasze obostrzenia w samym sandboxie. Czyli ewidentnie firma, która sama się reguluje wewnętrznie, sama decyduje o tym, jakie ma poziomy bezpieczeństwa wprowadzone, zdaje się, że nie doszacowała lub nie wprowadziła dostatecznie silnych zabezpieczeń podczas tego testowania. I to nie ulega wątpliwości.

0: Stąd też to wezwanie do tego, aby może podzielić się i wprowadzić nie tylko strony trzecie, ale może w ogóle bardziej się otworzyć na scenę tej bezpiecznej sztucznej inteligencji, aby zewnętrznej eksperci pomogli przy właśnie tworzeniu tych zabezpieczeń, bo zdaje się, że firmy nie mogą do końca tego robić same.
1: No właśnie, Dario Amodei proponuje takie trzy poziomy, jakby trzy etapy, jak osiągnąć rozwój sztucznej inteligencji, który będzie na korzyść ludzkości, a nie na jej niekorzyść. I pierwszym takim etapem, jak on pisze w swoim eseju, jest wprowadzenie niezależnych kontrolerów, którzy mieliby mieć stały, niemal taki sam dostęp do systemów AI, jak pracownicy firm i sprawdzać, czy przestrzegane są procedury bezpieczeństwa. Czy pan również o tym mówi?
0: Tak, ja również po części o tym mówię. To jest właśnie wprowadzenie eksperckich stron trzecich do weryfikacji. Chciałbym zaznaczyć tylko dwa aspekty w odniesieniu do tego, co zostało właśnie w tym słynnym sprzed dwóch dni paperze przez Amodei'ego stwierdzone, to, że tylko kilka tygodni temu Anthropic odmówił dostępu regulatorowi w Wielkiej Brytanii do najnowszych modeli, kiedy ten zażądał takiego dostępu. Więc zdaje się, że to, co teraz firma Anthropic prezentuje i mówi, i stanowisko samego dyrektora zarządzającego, troszeczkę nie zgadza się z tym, co wydarzyło się na przykład w rzeczywistości, kiedy to najlepszy, bez wątpienia najlepszy merytorycznie regulator na świecie, jakim jest AI Safety Office w Londynie, nie został dopuszczony do tego, żeby zobaczyć, co jest i czy dany, ten najnowszy model tworzony przez Anthropic spełnia warunki.
1: Skąd ta zmiana według pana?
0: Wydaje się, że dużo się zmieniło w dyskursie publicznym. Mieliśmy przypadek zupełnie w zeszłym tygodniu, gdzie dwoje pracowników Anthropiku nagle ogłosiło, że nie mogą dalej pracować, czy mają wątpliwości, że mogą pracować przy rozwoju sztucznej inteligencji w tej firmie ze względu na to, że uważają, że w przeciągu dekady doprowadzi ona do zagłady ludzkości. Wydaje się, że z różnych względów to wyjście dyrektora zarządzającego Anthropic jest spowodowane tymi osobami i tym, co mówią. Na przykład uwzględniając, że Anthropic przygotowuje się do wejścia na giełdę i nie może sobie pozwolić na to, żeby coś przeszkodziło w tym rekordowym, wielomiliardowej ewaluacji. Także zdaje się, że odrzucając z jednej strony europejskich regulatorów, reagują na to, co się dzieje raczej w amerykańskiej sferze dyskursu nad sztuczną inteligencją.
1: No sam Dario Amodei, zresztą nie tylko on, ponieważ jego apel poparł i Elon Musk, i Sam Altman z OpenAI, co też jest ciekawe, bo pokazuje no chyba taką rzadką manifestację jedności akurat w tej branży, prawda?
0: Jak najbardziej. Też właśnie chciałem wspomnieć o tym, że ewidentnie należy traktować te różne wezwania, myślę, poważnie, ze względu chociażby na animozję pomiędzy dwoma dyrektorami zarządzającymi. Dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy, Anthropic to jest firma, która tak jakby wyszła z OpenAI na podstawie właśnie konfliktu dotyczącego bezpieczeństwa i tego, jak rozwijać sztuczną inteligencję.
1: Zresztą jeden z pracowników, o których pan wspomniał, który ostatnio odszedł z firmy Anthropic, wcześniej odszedł z OpenAI właśnie do Anthropic, ponieważ no, ta firma miała być tą, która bardziej dba o bezpieczeństwo AI.
0: Dokładnie tak. Oni zdają się mieć nie dość, że taką markę, to jeszcze rzeczywiście zdali się do tego momentu być takimi przodownikami. Zobaczcie, nie potrzebujemy regulacji. My jako odpowiedzialna firma na rynku będziemy robić wszystko, aby wprowadzić standardy, które doprowadzą do humanocentrycznej czy bezpiecznej sztucznej inteligencji. Także to, że kilku liderów podłączyło się pod to wezwanie, jest absolutnie świetne. Natomiast w 2023 również mieliśmy takie pomysły i one nie doszły do skutku. Ponieważ jednak ta scena, mimo tego, że jest kilku hegemonów, jest dość podzielona. Mamy kilku aktorów, na przykład Meta nie dołączyła się zupełnie do tego apelu, raczej mają tendencję do akcelerowania rozwoju. Sama administracja Stanów Zjednoczonych stanęła okoniem w tym przypadku. Chiny mają zupełnie inne spostrzeganie.

0: tego problemu, jak i również mimo tego, że Anthropic zdaje się być takim przodownikiem w bezpiecznej sztucznej inteligencji i że uwzględnia się wiele rozwiązań, które my znamy i nad którymi już dyskutowaliśmy w ostatnich latach, na przykład w Europie, nie wspomniał w ogóle o naszym wspaniałym kontynencie i o sile naszego zjednoczonego rynku europejskiego ani słowem w swoim wywodzie, poruszając kwestie, które w rozporządzeniu do spraw sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej obowiązują już czasem nawet i od roku.
1: Czy to znaczy, że to, o co on apeluje, Europa już w pewnym stopniu ma?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Kwestie dotyczące raportowania, kwestie dotyczące bezpieczeństwa w dużej mierze albo obowiązują, albo będą obowiązywać za niedługo. Jest to związane z pierwszą regulacją sztucznej inteligencji na świecie, jaką uchwaliła Unia Europejska. Nazywa się rozporządzeniem do spraw sztucznej inteligencji i rzeczywiście Drake Amadei powtarza wiele rozwiązań, które już istnieją w Unii Europejskiej w swoim wezwaniu. Nie tylko to, Unia Europejska również ma swojego regulatora, który na Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji, które właśnie miałoby weryfikować potencjalny rozwój i wprowadzanie na rynek takich modeli. Także zdaje się, że Stany Zjednoczone wchodzą w stan dyskusji nad sztuczną inteligencją i nad jej bezpieczeństwem, który myśmy odbyli w Unii Europejskiej przez ostatnie 8 do 6 lat. I zdaje się, że to, co myśmy już przetrawili, przedyskutowali i nawet wprowadzili jako prawo, oni dopiero zaczynają w jakimś stopniu analizować i myśleć.
1: To jest bardzo ciekawe, ale w takim razie muszę zapytać, bo z jednej strony mamy ten wspólny front, tak to nazwijmy, czyli Anthropic, OpenAI i XAI Ilona Muska, ale także, tak jak pan słusznie zauważył, wiele firm, które nie należą do tej koalicji, i mamy stanowisko administracji amerykańskiej. Tak jak słyszeliśmy na wstępie prezydenta Stanów Zjednoczonych, on się zupełnie nie obawia o żadne wyzwania czy też zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Co więcej, on uważa, żeby Amerykanie tutaj musieli cały czas tę dominację technologiczną sprawować. Jak znaczące jest w takim razie w tym kontekście stanowisko amerykańskiej administracji? Czy te firmy mogą same narzucać sobie standardy bez względu na to, co Amerykanie jako amerykańska administracja i sam prezydent mogą narzucać? Czy to jest ze sobą tak powiązane, że one nie mogą działać samodzielnie?
0: Myślę, że zdanie administracji jest szalenie istotne. I z jednej strony to bardzo dobrze wygląda dla tych firm, że chcą regulacji, że chcą zwolnienia. Z drugiej strony realia są zupełnie inne i prezydent zareagował w przeciągu dnia, niszcząc zupełnie jakiekolwiek nadzieje. Prawdopodobieństwo regulacji sztucznej inteligencji za administracji Trumpa w Stanach Zjednoczonych jest, myślę, że bardzo nieprawdopodobne. Stąd też bezpiecznym jest rzucać takie wezwania. Wiąże się to z kilkoma aspektami. Po pierwsze, będą mogli dalej wprowadzać swoje własne standardy, tak zwany private governance, będą mogli zarządzanie ryzykiem i sztuczną inteligencją prowadzić dalej i rozwijać same prywatne firmy. Niestety wiemy, jak się to skończyło z mediami społecznościowymi, także może by wypadało wyciągnąć lekcje. A z drugiej strony było oczywiste, że Trump powie nie ma mowy, ponieważ cała amerykańska gospodarka w tym momencie stoi na sztucznej inteligencji. Jest tutaj różne powiązania pomiędzy całym sektorem. Firma Nvidia produkująca chipy i karty graficzne, które napędzają tą całą rewolucję, zdaje się finansować rozwój innych firm technologicznych. To jest wręcz zaczyna przypominać pewną bańkę inwestycyjną, gdzie wszystkie firmy nawzajem się zaczynają finansować do tego stopnia, że zbliża się do prawie 1/3 wyceny rynku amerykańskiego wyłącznie pod postacią firm technologicznych. Gdyby tutaj coś tąpnęło lub gdyby administracja wysłała sygnał, że coś zamierza zrobić, to jakiekolwiek tąpnięcie może spowodować wręcz pęknięcie potencjalnej bańki, o którą wszyscy się boją, i ta korekcja mogłaby nawet doprowadzić do jakiejś solidnej recesji. Więc myślę, że stanowisko jest bardzo istotne, a z drugiej strony umożliwia firmom robienie tego, co robiły do tej pory, z zachowaniem

0: twarzy.
1: Mhm. No, argument po tej stronie przeciwnej jakimkolwiek regulacjom jest też takie, że Zachód może zwolnić, Zachód może nawet wprowadzić jakieś systemy bezpieczeństwa czy regulacje, ale nie zrobią tego Chiny.
0: Problem jest taki z tym argumentem, że Chiny już gonią Stany Zjednoczone i są w okolicach paru, może kilku miesięcy za Stanami Zjednoczonymi pod kątem rozwoju tych modeli czołowych.
1: Ale czy to jest tak, że Chińczycy korzystają z amerykańskich modeli do rozwoju własnej sztucznej inteligencji? Bo w takim wypadku, jeżeli tak jest, no to jeżeli amerykańskie modele zwolnią, no to chińskie siłą rzeczy również.
0: Potencjalnie, natomiast chciałbym jeszcze odnieść się bezpośrednio do tego argumentu, argumentując, że Chiny są najbardziej agresywnym regulatorem sztucznej inteligencji na świecie. Są, mają uregulowany dostęp do deepfake'ów, gdzie trzeba używać specjalnego dostępu potwierdzającego naszą tożsamość. Mają AI companions, czyli chatboty, które dotrzymują towarzystwa potencjalnych, mają uregulowane i to w dość zaawansowany sposób. I w porównaniu do europejskiej regulacji sztucznej inteligencji, ichniejszy AI Act jest znacznie bardziej rygorystyczny.
1: Także... Czy próbuje nam pan powiedzieć, że chińska sztuczna inteligencja jest bezpieczniejsza niż amerykańska czy europejska?
0: Dostęp do niej jest znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej ograniczony. Są bardzo agresywnym regulatorem, najbardziej agresywnym na świecie, a jednocześnie ciągle depczą po piętach Amerykanom. Także argument, że wprowadzenie jakichkolwiek obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa wpłynie na to, jest od razu potencjalnie zdewaluowane tym, co robią Chiny, które mimo tego, że nie mają dostępu do technologii, na przykład od NVIDII najlepszych chipów, najlepszych kart graficznych, wciąż są w stanie deptać im na piętach, mając na sobie absolutną tonę regulacji, obostrzeń i innych rodzajów standardów. Także argumentacja dotycząca regulacja kontra innowacja zawsze była dość słaba. W tym przypadku moim zdaniem wyraźnie najsłabsza. Zdaje się nawet, bym tak zaspekulował, że firmy amerykańskie chciałyby odrobinę bezpieczeństwa i odrobinę jasności w tym, co można, a co nie. Ponieważ to by im pozwoliło na skupienie się na konkretnych kierunkach, co by w dużej mierze przyspieszyło pewne aspekty. Ponieważ aktualnie zdają się obawiać, stąd to przerażenie, że mogą być poważnie odpowiedzialni za bardzo duże naruszenia. Stąd na przykład ta argumentacja o tym, że nie wiedzą, co się dzieje, tak? Nie panujemy nad nim, potencjalnie świadomość tych modeli. To wszystko, to co zdają się być, oczywiście to jest bez sensu zupełnie, to zdają się być uniki przeciw odpowiedzialności prawno-finansowej tego, co robi ich produkt, nad którym nie są w stanie zapanować. Także wprowadzenie jakichś rudymentarnych obostrzeń zdaje się z tego, co mówiły te firmy w ostatnich dwóch dniach w różnych wystąpieniach w mediach, zdaje się, że im by to pomogło skupić się i przestać myśleć o potencjalnych zagrożeniach i może nawet przyspieszyć.
1: To jak w takim razie podchodzi pan do słów Dario Amodei, który ostrzega, że jeżeli tempo rozwoju sztucznej inteligencji się utrzyma, za 6 do 12 miesięcy systemy mogą być zdolne do przejęcia znacznej części infrastruktury internetu, spowodowania szkód liczonych w setkach miliardów dolarów. No 6-12 miesięcy to jest bardzo szybko.
0: To jest bardzo szybko. Stąd też potencjalne obostrzenia mogłyby wejść teraz. Jednakże właśnie dlatego trzeba było regulować z wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli to jest prawda, to jakikolwiek regulator, jakakolwiek rozsądna administracja amerykańska powinna powiedzieć w takim razie: pokażcie nam. Jeżeli tak rzeczywiście jest, jeśli istniałaby na przykład firma, która by pracowała nad technologią atomową i stwierdziłaby, w przeciągu 12 miesięcy istnieje 10% szans, że na przykład zniszczymy cywilizację w Ameryki Północnej. Nie pozwolilibyśmy tej firmie za kilka miesięcy wchodzić na rynek z gigantyczną ewaluacją, tylko regulatorzy i wszystkie inne służby rzuciłyby się na to miejsce, weryfikując, jaką technologię rzeczywiście tworzymy. Także jeśli rzeczywiście istnieje takie zagrożenie, to dlaczego nie są przeprowadzane audyty? Dlaczego?

0: żaden regulator nie wszedł do Antropiku czy do OpenAI, żeby rzeczywiście zweryfikować, czy takie zagrożenie istnieje.
1: Ale mówił pan, że brytyjski regulator chciał, tylko oni mu nie pozwolili.
0: Chciał, tylko nie pozwolono. Mhm. Dokładnie. To te dwie instytucje, brukselska i londyńska, które zostały właśnie stworzone do tego, żeby weryfikować rozwój i to, czy produkt jest dostatecznie bezpieczny, żeby wprowadzić go na rynek, nie są dopuszczane w ogóle do tego, żeby zobaczyć, co jest w danych modelach, żeby właśnie przeprowadzić dany audyt. Do tej pory londyński regulator był dopuszczany z różnych względów, prawdopodobnie politycznych. Niestety nasze AI Office, nasze Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji w Brukseli z Komisji Europejskiej nie zostało prawie nigdy dopuszczone zawczasu. Na przykład, bardzo szybko, w momencie, kiedy ten aktualny, najsilniejszy model Antropiku był takie te słynne zawieszenie, nie wypuszczenie go na rynek, tylko Fable został ogrodzony i udostępniony tylko niektórym instytucjom. Londyn dostał dostęp bardzo szybko do tego, żeby zobaczyć i zweryfikować, przeprowadzić audyt. Nasze biuro w Komisji Europejskiej Sprawy Inteligencji nie zostało zaproszone. I to jest kolejny przykład na to, jak Amerykanie traktują Unię Europejską z takiego dyplomatycznego punktu widzenia, że nawet nie uwzględniają nas w tej debacie.
1: Mimo, że my jesteśmy już w tej debacie daleko dalej niż oni.
0: A dokładnie. Mhm.
1: No z tego, co pan mówi, to tak naprawdę problem nie jest ani w Europie, to raczej było jasne, ale ani nie w Chinach, tylko właśnie jest w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę, jeżeli jakieś zmiany mają się zacząć, to muszą się zacząć od Amerykanów, od tych firm, które muszą wyjść, no chyba trochę też z dobrą wolą, właśnie wobec takich zewnętrznych regulatorów i zacząć wpuszczać ich do środka, no i trochę tej przejrzystości pokazać w tym, co robią.
0: Ewidentnie, ewidentnie. Przejrzystość jest tutaj kluczem. Otwartość musiałaby również pójść ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, ponieważ inaczej, jeśli Anthropic, który już próbował robić takie rzeczy, stanął okoniem przeciwko administracji kilka miesięcy temu, został wpisany na czarną listę, miał potencjalne problemy, nie chciał współpracować z wywiadem i armią amerykańską z różnych względów. Nie podobało się to administracji. Administracja może Stanów Zjednoczonych powiedzieć, przepraszam bardzo, ale wasza współpraca z zewnętrznymi partnerami, z zewnętrznymi regulatorami jest niebezpieczna, jest po prostu niebezpieczna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, albo zakazujemy, albo wprowadzamy restrykcje, albo w ogóle przejmujemy dane firmy, ponieważ ta technologia nie może się wydostać w cudze ręce. Więc oni też mają tutaj problem. To nie jest tylko kwestia wolnej woli. Oni muszą bardzo uważać na kwestie geopolityczne. I właśnie przechodząc szybko do kwestii geopolitycznych, Dario Amodei w swoim wezwaniu wspomniał o zarządzaniu globalnym sztuczną inteligencją w podobny sposób jak technologią atomową. Tak. Ale Unia Europejska próbowała od dłuższego czasu, Kanada próbowała robić takie wezwania, nawet Chiny kilkanaście czy kilka miesięcy temu również były otwarte do rozmowy o tym, żeby razem zarządzać właśnie, czy to na gremium OECD, czy to na gremium raczej Narodów Zjednoczonych, i to raczej administracja amerykańska nie zamierza współpracować w tym aspekcie. Tak, Narody Zjednoczone zostały zupełnie zdefinansowane. OECD nie ma finansowania od Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że administracja próbuje nie uznawać tych instytucji międzynarodowych. Jak i również, gdyby nawet chciała i gdyby nawet przejrzeli na oczy i chcieli współpracować z resztą świata, to pytanie, czy na tym etapie reszta świata chciałaby współpracować z nimi.
1: No Chińczycy już dość jasno zarysowali granice i powiedzieli, że raczej nie są zainteresowani taką współpracą. Chińskie MSZ zarzuciło liderom technologicznym sianie strachu, a narrację o zagrożeniu ze strony Pekinu nazwało złośliwą konkurencją.
0: Tak, dokładnie. Zaargumentowali to, że bezpieczeństwo sztucznej inteligencji to bezpieczeństwo sztucznej inteligencji ubrano problem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i zrobiono taką wypchaną dynamitą owce. Oni zupełnie nie chcą na tym etapie rozmawiać o czymkolwiek. Zdaje się, że idą na starcie, a to jest bardzo złe rozwiązanie w tym aspekcie. Zobaczymy, może jakieś wizyty w Stanach Zjednoczonych ze strony chińskiej coś nam wyjaśnią.
1: No w najbliższym czasie oczywiście prezydent Chin Xi Jinping będzie w Stanach Zjednoczonych, będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ten temat spodziewam też się pojawi.

0: Pytanie, prawda, w jakim kontekście i w jakich nastrojach obaj przywódcy wyjdą z tych rozmów, ale no, widać tutaj, że wyzwanie jest ogromne, ale z tego, co pan mówi, niewiele na razie przynajmniej zostanie w tej kwestii zrobione. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Artur Bogucki, badacz sztucznej inteligencji na Oksfordzie, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję najmocniej.
0: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze kilka godzin potrwa badanie drona wydobytego z Bałtyku. Służby cały czas pracują na plaży koło Jarosławca. Radosław Piesiewicz oficjalnie pozbawiony funkcji. Zastąpi go dotychczasowy wiceszef PKOL-u. Pijany recydywista na Śląsku. W ręce policji wpadł mężczyzna z potrójnym dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. W Rusinowie w województwie zachodniopomorskim cały czas pracują służby. To w związku z odnalezionym w morzu bezzałogowym statkiem powietrznym. Zauważono go podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Najpierw obiekt zbada wyspecjalizowana jednostka chemiczna, która oceni go pod względem bezpieczeństwa, mówił na antenie TVP Info major Tomasz Dawidowicz, zastępca komendanta żandarmerii wojskowej w Ustce.
2: Następnie pirotechnicy przystąpią do sprawdzenia wszystkich elementów. Jak już będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, będą mogli wejść technicy kryminalistyki, którzy zrobią oględziny pod nadzorem prokuratora oraz biegłego i tenże obiekt zostanie usunięty z plaży i przekazany do dalszych badań.
1: Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski apeluje o niezbliżanie się do miejsca, w którym działają służby.
3: Teren w promieniu około 400 metrów został zabezpieczony. Na miejscu działają służby. Państwowa Straż Pożarna, OSP, Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa, która dowodzi całą akcją. Oczywiście na miejscu jest także wójt gminy Postomino, z którym wspólnie wspieramy działania służb.
1: Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotkał się z analitykami i ekspertami w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny na Ukrainie. Bartosz Grodecki przyjął przedstawicieli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Instytutu Sobieskiego. Podczas spotkania, jak czytamy w mediach społecznościowych, omówiono obecną sytuację oraz scenariusze rozwoju wydarzeń na wschodzie i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski. Nie doszło do żadnej zmiany w PKOL-u. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras komentuje objęcie przez Mariana Kmitę obowiązków aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. O powierzeniu funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotychczasowemu zastępcy zdecydował zarząd PKOL-u. Były minister sportu Sławomir Nitras powiedział Polskiemu Radiu, że Marian Kmita współpracował z Radosławem Piesiewiczem.
4: Był jego najbliższym współpracownikiem i bardzo mocno go też wspierał, bo to pan Kmita był autorem tych słynnych billboardów pana Piesiewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Piesiewicz był kandydatem na prezydenta. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
1: Nowy szef PKOL-u chce rozpocząć pracę od audytu, który wynika z trudnej kondycji finansowej komitetu. Marian Kmita pokieruje instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. 4 promile alkoholu w organizmie i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Na Śląsku policja zatrzymała pirata drogowego recydywistę. Mężczyzna został złapany dzięki reakcji świadków, mówi Polskiemu Radiu podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej w Rybniku.
5: Podjechał pod sklep i wyszedł z pojazdu chwiejnym krokiem. Dodatkowo okazało się, że tego samego dnia mieszkaniec Rybnika zakupił samochód osobowy, którym jeździł pomimo zakazów i spożytego alkoholu.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Donald Trump sprzeciwił się zaostrzeniu przepisów.

0: dotyczących sztucznej inteligencji. Wskazując na siebie, prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że jedynym zabezpieczeniem, jakiego ta technologia potrzebuje, jest silny i inteligentny przywódca. O szczegółach zza oceanu Marek Wałkowski.
1: Wpis Donalda Trumpa pojawił się na portalu Truth Social. Prezydent USA stwierdził, że trwa, jak się wyraził, chory spisek przeciwko sztucznej inteligencji i centrom danych, a cieszą się z tego wyłącznie Chiny. Jedynym mechanizmem kontrolnym, czyli zabezpieczeniami, jakich potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent o wysokim IQ, a Stany Zjednoczone mają go pod dostatkiem, napisał Trump na Truth Social. Stanowisko amerykańskiego prezydenta stoi w sprzeczności z apelami samej branży. O spowolnienie prac nawołuje nawet Elon Musk. Szef firmy Anthropic Dario Amodea napisał na swoim blogu, że rozwój najbardziej zaawansowanych narzędzi AI trzeba rozłożyć w czasie. Amodea postuluje ściślejszą współpracę państw demokratycznych i wpuszczenie niezależnych kontrolerów bezpieczeństwa do firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Jelenie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć już w polskich lasach. Gody jeleni trwają od połowy września do połowy października, opowiada naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej. Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokita.
2: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
3: Co chodzi o to, kto donośniej ryczy?
2: One to same wyczuwają. Po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków. Kuszą swoimi wdziękami.
0: Młode jelenie przyjdą na świat 8 miesięcy po rykowisku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pokropi już tylko w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskiem. Tam też najchłodniej 19 stopni. Na pozostałym obszarze więcej słońca i cieplej od 22 do 25.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 9% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości regionów Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A to jest poniedziałkowy wieczór, 14 września, 7 minut po godzinie 21. Zapraszam teraz Państwa na rozmowę Pawła Wojewódki z profesorem Adamem Bartnickim z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. A będzie o rosyjskich ambicjach geopolitycznych i nowej architekturze bezpieczeństwa. Zastanowimy się nad tym, jak współczesna Rosja wyobraża sobie swoje miejsce i dominację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dlaczego żądania Władimira Putina zmierzają do stworzenia nowego koncertu mocarstw i strefy buforowej bez wojskowej infrastruktury NATO.
4: Pomówmy o tym.
9: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem profesorem Adamem Bartnickim, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Witam panie profesorze bardzo serdecznie.
10: Witam państwa, witam pana.
9: Panie profesorze, w dawnych czasach, minionych czasach, na szczęście, jak niektórzy mówią, był taki nieładny wierszyk, rzeczywiście nieładny, bo brzmiał paskudnie. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Proszę mi powiedzieć, czy ten wierszyk jest w dalszym ciągu aktualny?
10: Nie. Rosja ma zupełnie inny plan i inne spojrzenie na Polskę niż w XIX czy na początku XX wieku. Nie, to już są zupełnie inne czasy i inna rzeczywistość geopolityczna. Całe szczęście.
9: No, całe szczęście, bo ten wierszyk, zgodzi się pan, był wierszykiem nieładnym, szokującym i pokazującym wtedy nasze miejsce w Europie.

0: na świecie i jak byliśmy wtedy traktowani przez Rosję?
1: No, ktoś może powiedzieć, że to traktowanie na poziomie kulturowym, społecznym było no, pozytywne, tak? No, jeśli Rosjanie mówią, że Polska nie za granicę, więc może odczuwali jakąś bliskość kulturową. Chociaż nie sądzę, Rosjanie raczej Polaków nie lubią.
0: Chociaż w tamtych czasach kultura polska, polskie gazety, polskie pisma, polskie filmy były bardzo pożądane w Związku Radzieckim. Ja pamiętam, że osoby, które przyjeżdżały ze Związku Radzieckiego, Rosjanie, oni kupowali takie rzeczy i byli bardzo dumni na przykład z tego, że mogą czytać, ci, którzy znali język polski, na przykład film i mogli się pasjonować naszymi aktorami i aktorkami, no przede wszystkim aktorkami.
1: No, mieliśmy tutaj większą swobodę niż w Związku Radzieckim, pod tym względem to być może. No, pamiętamy też no, takie rzeczy, że no, Breżniew uwielbiał na przykład polski salcesson. Można powiedzieć, że mieliśmy inne również dary, które mogliśmy Związkowi Radzieckiemu wysyłać. No, ale to oczywiście są takie żarty i trochę przez łzy, bo czasy były trudne, a my nim byliśmy państwem suwerennym.
0: Panie profesorze, to się zmieniło i ja sobie myślę tak, że Rosja ma inne marzenia w stosunku do Polski. I cały czas się zastanawiam, jakie to są marzenia. Jaką Polskę widziałby Putin?
1: Ja bym się zapytał, jaką Rosję widziałaby Polska i zaczął od tego tak naprawdę. Bo my, panie redaktorze, niestety często właśnie zaczynamy rozmowę, jak Rosja chce widzieć Polskę, jak nie wiem, Unia Europejska, Ameryka, tak, Niemcy. A może to my powinniśmy określać, w jakim środowisku międzynarodowym chcielibyśmy funkcjonować. No ale dobrze, zgodzę się i zacznę mówić o tym, jak Putin widzi Polskę. I my wiemy, jak on widzi Polskę, ponieważ w zasadzie, może nie expressis verbis, ale powiedział o tym w ultimatum z grudnia 21 roku przed inwazją na Ukrainę. On określił miejsce Europy Środkowo-Wschodniej, a wiadomo, że Polska jest najważniejszym elementem tego regionu. Nie jest to zaskakujące, ale może zaskakujące dla niektórych pod tym względem, bo gdzieś tam funkcjonują mity, że Rosja chciałaby opanować Polskę. To jest zupełnie ani niepotrzebne, ani niemożliwe. Powrót do statusu, nie wiem, z rozbiorów, czy nawet z PRL-u jest nierealny i zbyt kosztowny dla imperium. Pamiętajmy o tym, że...
0: I niebezpieczny chyba, prawda?
1: Niebezpieczny oczywiście, ale nie tylko ze względu na ten kontekst międzynarodowy, ale z tego w tym kontekście również narodowościowym. No, pamiętajmy, że Związek Radziecki rozpadł się właśnie przez problemy narodowościowe. Związek Radziecki nie był w stanie też utrzymać tego imperium zewnętrznego. To było zbyt kosztowne. I jeśli Rosja ma pamięć imperialną, a ma, no to wie, że jeśli ma zarząd pewną przestrzenią, to już nie w ten sposób, nie przez bezpośrednią dominację. No ale co było w tym ultimatum? W ultimatum Władimir Putin żądał, żeby Europa Środkowo-Wschodnia została cofnięta do stanu sprzed roku 1997, przed tego układu stanowiącego Rosja-NATO. Generalnie chodziło o to, żeby cofnąć rozszerzenie NATO na wschód, Europa Środkowo-Wschodnia, również Republiki Bałtyckie, miały no, w zasadzie, nawet będąc członkami NATO, być tymi członkami drugiej kategorii, ponieważ w Europie Środkowo-Wschodniej, terytorium Europy Środkowo-Wschodniej nie miało być żadnej infrastruktury Paktu Północnoatlantyckiego, żadnych ćwiczeń wojskowych, które byłyby przeprowadzone bez zgody Rosji. Również okręty natowskie miały zachować odpowiedni dystans do floty rosyjskiej. Szara przestrzeń bezpieczeństwa, taka poduszka, taki bufor, który Rosja by miała, no bo oczywiście Rosja zawsze określa swoje położenie polityczne w kontekście bezpieczeństwa i zawsze czuje się zagrożona. Tak. Czym większa, tym bardziej zagrożona. I to ma dalsze konsekwencje. To nie chodzi o samodzielne panowanie nad tym terytorium, bo tak jak powiedziałem, jest to zbyt kosztowne. Tutaj chodzi o ten krok dalszy, czyli stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa, nowego koncertu mocarstw, do którego zaproszona była Ameryka, być może

0: jeśli by chciała, tak, no bo wiemy, że w układach mińskich Ameryka nie brała udziału. Mocarstwa Europy Zachodniej, Niemcy, Wielka Brytania, Francja. Nowy koncert mocarstw, który by ustalał reguły, ramy bezpieczeństwa regionalnego. Bezpieczeństwo jest najważniejsze oczywiście. I Rosja byłaby jednym z tych gwarantów bezpieczeństwa, a to dawałoby jej przełożenie na system ekonomiczny, system polityczny tego regionu jako gwaranta bezpieczeństwa. My musielibyśmy się pytać o różne rozwiązania, no, może nie w Waszyngtonie czy w Brukseli, a już na pewno nie samodzielnie decydować, tylko musielibyśmy brać pod uwagę interesy Moskwy. I takie zarządzanie, był taki polityk polski, nie jest polski polityk, który mówił o kondominium, może w innym kontekście, no ale takie kondominium właśnie, gdzie tak naprawdę o spokoju na tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej decydowałaby polityka państw zachodnich, a Rosja korzystałaby no, dowolnie z profitów ekonomicznych, politycznych. To taki układ, który dla Putina w tym momencie byłby idealny.
1: Panie profesorze, my tu już w pewien sposób przeżyliśmy za czasów PRL-u, bo z jednej strony no, ta dominacja rosyjska była ogromna, bazy rosyjskie w Polsce, system wprowadzony komunistyczny czy quasi-komunistyczny przez Rosję w Polsce, no ale ta kwestia gospodarcza no, też była bardzo mocno uzależniona od Rosji i tutaj można byłoby te przykłady mnożyć, no i nas to rzeczywiście wtedy bardzo dużo kosztowało, bo mówi się wprost o tym, że te niedobory, które były na polskim rynku, one były spowodowane oprócz gospodarki socjalistycznej, cudzysłów gospodarki oczywiście, to jeszcze Rosja do tego swoją rękę przykładała, bo wysyłaliśmy do Rosji bardzo wiele różnych dóbr, których u nas brakowało.
0: No dostawaliśmy dzieła Lenina na przykład,
1: no, tak, na przykład.
0: W zamian. No dostawaliśmy coś ważnego teoretycznie, chociaż dla nas to nie było ważne, no ale dostawaliśmy bezpieczeństwo. W tamtym systemie oczywiście my możemy negować, bo negujemy to, bo to nie było bezpieczeństwo, to była okupacja w pewnym sensie, no ale z punktu widzenia Związku Radzieckiego, Związek Radziecki dawał nam poczucie bezpieczeństwa, więc musieliśmy płacić za to bezpieczeństwo, które Związek Radziecki w tym ładzie imperialnym nam dawał. Przy czym nie porównujmy sytuacji jednak PRL-u do sytuacji obecnej, bo my funkcjonowaliśmy w obszarze imperialnym Związku Radzieckiego. Jednak, tak, jako państwo półsuwerenne, państwo całkowicie zależne od Związku Radzieckiego, państwo pozostające w jednym bloku, w systemie dwubiegunowym, gdzie wyłuskiwanie, próba wyłuskiwania takiego państwa z drugiego bloku mogłaby się skończyć wojną globalną. Tak nie jest. Rosja sowiecka miała problem z Polską, bo to był 56 rok, oczywiście 72, stan wojenny i tak dalej. Te problemy były cykliczne, zresztą nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach bloku wschodniego. Więc nie chodzi o przywrócenie takiego stanu, no bo on znowu bardzo dużo by kosztował. Związek Radziecki był wielokrotnie silniejszy niż dzisiejsza Rosja. Związek Radziecki sobie nie poradził z tymi problemami, tym bardziej by nie poradziła sobie Rosja. Dlatego właśnie mówię o tym koncercie mocarstw, o takim wspólnym zarządzaniu, gdzie ktoś tak naprawdę inny kontrolowałby Warszawę, ale otwierał też by całkowicie drzwi dla interesów rosyjskich, a jednocześnie Polska nie byłaby samodzielną siłą operacyjną w jakimkolwiek sposób, ale też nie miałaby na swoim terytorium instalacji militarnych świata zachodniego, a więc byłaby tym buforem bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej.
1: Panie profesorze, a czy uważa pan, że polscy politycy, oczywiście nie wszyscy, zdają sobie z tego sprawę, że Rosja cały czas marzy o odwróceniu nieco tej historii i doprowadzeniu do takiej sytuacji, w której my byśmy stali się uzależnieni. Bo jeżeli słucha się wypowiedzi niektórych polityków, polskich polityków, i to jest najbardziej bolesne, no może z młodszego pokolenia, którzy nie pamiętają tamtych czasów, bo to może jeszcze ważna jest tutaj ta sfera pamięci i jak to naprawdę wyglądało, bo to bez względu na to, czy ktoś był super wykształcony, czy ktoś mieszkał w mieście, czy na wsi, to jednak mieliśmy świadomość jako społeczeństwo, no, że nie jesteśmy wolni, że jesteśmy pod zarządem rosyjskim. No a dzisiaj niektórzy politycy no, mówią takie rzeczy, że właściwie trzeba byłoby się zastanowić, czy oni zapomnieli, a jeżeli nie zapomnieli,

0: zapomnieli, czy oni nie nauczyli się tego w szkole czy na studiach.
1: Czyli tak jest lepiej niż było jednak pomimo tych głosów. Ja też je słyszę i też oczywiście są dla mnie bolesne. I to nie tylko przez młodych polityków wypowiadane są to kwestie, ale też przez starszych. Już nie będziemy używać nazwisk.
0: Nie.
1: Tak, takie, że... Takie,

0: ale utraciliśmy też kolebki kultury polskiej na wschodzie w wyniku działań Związku Radzieckiego. Więc my rywalizowaliśmy o pewne przestrzenie na wschodzie, dzisiaj rywalizujemy o bezpieczeństwo. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest wypchnięcie Rosji jak najdalej, czyli wolne Republiki Bałtyckie, oczywiście wolna Białoruś, wolna Ukraina, a Rosja ma zupełnie odmienne potrzeby, czyli zależne Republiki Bałtyckie, zależna Białoruś, może niekoniecznie wchłonięta, ale na pewno zależna, zależna Ukraina i wtedy w sposób bezpośredni oddziaływałaby na system bezpieczeństwa państwa polskiego, uzależniając nas. Wyobraźmy sobie, że Rosja wygrywa wojnę z Ukrainą w tym 22 roku i na całej długości granicy obwód królewiecki, Białoruś, Ukraina stacjonowałaby zwycięska armia rosyjska. Chciałem powiedzieć sowiecka, ale to w zasadzie praktycznie to samo dzisiaj jest. To sposób
1: takie lapsusy się, takie lapsusy, tak, panie profesorze, się zdarzają, zwłaszcza ludziom, którzy no troszkę tamte czasy pamiętają i ta Armia Czerwona, Armia Sowiecka, to czasami się człowiekowi wymsknie w dalszym ciągu.
0: No tak jak mówimy o Związku Radzieckim, mówimy Rosja, co nie jest prawdziwe. Tak? No, to jednak był Związek Radziecki, a Rosja była federacyjna, Republika Rosyjska była częścią Związku Radzieckiego, no ale przecież wiemy, że to była Rosja, tak, no Rosja. I dzisiaj też to jest Rosja, ale też takie neosowiety, neototalitaryzm. Zresztą Putin bardzo wyraźnie przywołuje sentymenty związane z Związkiem Radzieckim, więc Rosjanie chyba też. Rosjanie też, jak pamiętam badania, bo analizowałem to kiedyś, ten sentyment do Związku Radzieckiego jest bardzo silny. Armia sowiecka jest armią rosyjską dla Rosjan. Jakieś tam zwycięstwa sowieckie są oczywiście zwycięstwami rosyjskimi. Wielka wojna ojczyźniana jest dalej tym głównym mitem. Tutaj się nic nie zmieniło.
1: Panie profesorze, a nie Rosja nie ma ochoty powędrować dalej, minąć Polskę i powędrować dalej głębiej w Europę? Bo proszę sobie wyobrazić, ja cały czas przypominam sobie te zdjęcia z Ukrainy. Pierwsze tygodnie inwazji rosyjskiej na Ukrainę i te czołgi wyładowane różnymi dobrami. Miski klozetowe, pralki, lodówki. No to przecież za naszą zachodnią granicą jeszcze więcej takich dóbr jest, prawda? No a trofiejne w armii rosyjskiej, potem radzieckiej, to był ulubiony temat soldatów.
0: Czy na pewno Rosja samo się oszukiwała, mówiąc o tej drugiej armii świata. Była generalnie przekonana, że rosyjska armia jest tą drugą armią świata. Ona była tak przekonana, że nawet nas przekonała, że jest tak wspaniałą, nowoczesną armią, co się okazało całe szczęście tezą nieprawdziwą. Czy Rosja chciała uderzyć na Zachód? No oczywiście tego nie wiemy, na pewno nie w pierwszym etapie, bo to się tak nawet nie da. To trzeba jednak uzupełnić straty i przesunąć wojska. Ale na pewno to, o czym mówiłem przed chwilą, sama obecność wielkich, zmasowanych dywizji, brygad, armii tak na ścianie wschodniej, naszej ścianie wschodniej, ona rzutowałaby na system bezpieczeństwa Polski i Europy Zachodniej też, nie bezpośrednio, pośrednio, ale rzutowałaby. A to spowodowałoby, że Rosja mogłaby stawiać konkretne żądania wobec świata zachodniego. I to oczywiście nie muszą być lodówki, pralki czy kaloryfery wyrywane z domów, ale to mogło być zresztą to, co Europa chciała. Surowce rosyjskie kupowane po odpowiednich stawkach rynkowych, powiedzmy. Tak? I Rosja by była zadowolona.
1: No tak jak było do roku mniej więcej 90, 80, 90 w sposób zmasowany, no potem to zostało wycofane. Lepiej późno niż wcale. I teraz pytanie takie, panie profesorze, przecież my jako Polska znamy Rosję. Czy nasi partnerzy europejscy, którzy no taką fascynacją patrzyli się na te surowce rosyjskie. Ja sobie zdaję sprawę, że ceny tutaj odgrywały bardzo istotną rolę. Nie zdawali sobie sprawy, że to może się odwrócić przeciwko nim?
0: być może zdawali sobie sprawę, część była skorumpowana i to nie ulega żadnej wątpliwości. Kwestia jest też tego typu, że myśmy sami wpadli w pewną pułapkę, odchodząc od pewnych źródeł energii, tak.

0: na rzecz gazu. Oczywiście gaz był działaniem celowym. No, przecież była wielka awantura w Unii Europejskiej o taksonomię energetyczną, czy jądrowa energia, czy gaz. Więc było też straszenie Chinami. Władimir Putin, jego politycy wielokrotnie mówili, że jak nie kupicie, czy my, Europa, nie kupimy tych surowców, to Chińczycy wszystko wezmą. To też nie było prawdą, bo Chińczycy akurat w tym wypadku byli dużo mądrzejsi i dywersyfikowali te dostawy, więc to jest cały splot czynników. My rzeczywiście w pewnym momencie byliśmy już dosyć mocno uzależnieni od surowców energetycznych z Rosji, jako Europa. I wydawało się, że te uzależnienie jest na tyle silne, że Rosja ma no, bardzo wielki kij, czy lewar, tak, na Europę Zachodnią. Okazało się, że on nie jest przede wszystkim taki wielki, jak, no, jak się nam wydawało. Że bardzo szybko, to też jest jakiś cud. No, a może dobra organizacja, my może nie całkowicie, no bo wiemy, że w dalszym ciągu Europa Zachodnia kupuje dużo tych surowców, niestety, od Rosji. No ale lepiej czy gorzej wychodzimy z tego problemu. Ale pytanie jest, co dalej? Bo zawsze jest to pytanie o tą fascynację Rosją. Ja tego nie widzę pozytywnie. Ja jestem przekonany i mam nadzieję, że się mylę tutaj w tym wypadku, że jak padnie kurz wojenny, minie 2-3 lata, nie wiem, Putin umrze albo nie wiem, wypadnie z okna, bo to się zdarza bardzo często w Rosji. Przyjdzie nowy polityk, przystojny, młody, operujący językami obcymi. I
1: otwarty na świat,
0: otwarty
1: i
0: na
1: Europę.
0: Świat, tak, dokładnie. I znowu będzie zachwyt tą Rosją i znowu będą inwestycje i znowu będzie próba porozumienia z Rosją, no bo Rosja jest, co tu nie ukrywać, dużym rynkiem, potencjalnym, dużym partnerem. No i ten sentyment do Rosji jest, on jest... Całe szczęście znacznie mniejszy dzisiaj, no i jednak pewni politycy zorientowali się, że stawianie na Rosję jest niebezpieczne niż 5-10 lat temu, gdzie prorosyjskość we Francji, we Włoszech, w Niemczech była w mainstreamie przecież.
2: No tak, ale ta prorosyjskość francuska, ona wynikała z bliskości Rosji i Francji przez wieki tak naprawdę.
0: Tak,
2: a zwłaszcza,
0: tak
2: kulturowo, a zwłaszcza jeszcze po rewolucji bolszewickiej, kiedy większość taksówkarzy w Paryżu to byli oficerowie rosyjscy biali, którym udało się uciec, a potrafili prowadzić automobile. I dlatego zostali taksówkarzami. A jeszcze jedna dykteryjka, panie profesorze, na sam koniec. Mój jeden z moich wieloletnich przyjaciół, nieżyjący już dziennikarz Polskiego Radia, który znał się bardzo dobrze na Rosji, zawsze Estonię wspominał z bardzo dużym rozrzewnieniem, jak Estonki, prawdziwe Estonki, one się wyróżniały na ulicy, bo nosiły rękawiczki i kapelusze. Bo Rosjanki sprowadzone tam nie nosiły ani rękawiczek, ani kapeluszy, a chodziły w chuścinach.
0: Przyznam się, że w Estonii po raz ostatni byłem jeszcze w czasie, jak Estonia była w częścią Związku Radzieckiego.
2: No to właśnie w tamtych czasach, panie profesorze. No,
0: tak, ale to już nie pamiętam. Jednak to już czas zatarł. Inne rzeczy pamiętam, tego nie pamiętam.
2: No tak, ale im się udało rzeczywiście. I Estończykom, i Łotyszom udało się, że to są kraje no, malutkie. No ale dzielne, no miejmy nadzieję.
0: Udało się, ale też musimy o tym powiedzieć. Udało się dlatego, że Rosję od wewnątrz, czy Związek Radziecki na Rosję zżerał dramatyczny konflikt wewnętrzny. I my możemy mówić o roli Reagana, roli Jana Pawła II, papieża naszego, Lecha Wałęsy i tak dalej, ale tak naprawdę co zniszczyło Związek Radziecki? Spór między Jelcynem a Gorbaczowem. Ta zwierzęca nienawiść między tymi politykami spowodowała, że Związek Radziecki, który mógł przetrwać, nie przetrwał, bo Jelcyn po prostu udusił Związek Radziecki.
2: To teraz szukajmy wobec tego jakiegoś...
0: Drugiego Jelcyna.
2: Drugiego Jelcyna, który z Putinem się zewrze i być może wtedy zrobi się na świecie, a przede wszystkim w naszym regionie, ale właściwie na świecie, nieco spokojniej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Wyjaśnił pan troszkę tych zawiłości rosyjskich, które są rzeczywiście zawiłe, zwłaszcza dla nas dzisiaj, bo my już w większości nie pamiętamy tamtych czasów. Pan profesor Adam Bartnicki, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.

0: Dziękuję bardzo.
1: Pomówmy o tym. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 21.30. Kamil Roak, zapraszam. Na rosyjską eskalację, jaką był na przykład ostrzał pociągu na terenie Ukrainy przy polskiej granicy, Polska będzie miała nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni bezpieczeństwo, zapowiedział wicepremier Radosław Sikorski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Dziś szef rządu spotkał się z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb w sprawie kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Sikorski, pytany w TVN24 o odprawę z premierem, podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów, ale jak dodał, było to bardzo solidne, poważne spotkanie. Specjalny tryb pracy ma być wprowadzony na przejściach granicznych, zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Minister finansów Andrzej Domański rozmawiał z premierem m.in. o usprawnieniu prac na przejściach.
7: Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
6: Podczas wczorajszej specjalnej odprawy służb premier zapowiedział, że współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, a wojskiem będzie musiała mieć, jak to określił, charakter specjalny. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Na poligonach w Żaganiu i w Wędrzynie w województwie lubuskim ruszyły ćwiczenia pod kryptonimem Dzielny Bóbr. Weźmie w nich udział kilka tysięcy żołnierzy z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. To jeden z najważniejszych tegorocznych sprawdzianów dowództwa i podległych jednostek wojskowych. Jak zaznacza rzecznik Czarnej Dywizji, major Artur Pinkowski, szkolenie to jest częścią cyklu ćwiczeń pod nazwą Czarny Obrońca 26.
8: Będziemy ćwiczyć na poligonach w Świętoszowie, Wędrzynie, ale także w Krośnie Odrzańskim. Będziemy przeprawiać się przez Odrę. Wspiera nas 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, wspiera nas pododdział przydzielony z armii francuskiej, 2 brygady WOT.
6: To nie tylko taktyka i strzelanie, ale także działania niekinetyczne, dodaje major Pinkowski.
8: Kilka tysięcy żołnierzy, wszystkie jednostki Czarnej Dywizji, układ pozamilitarny, współdziałanie z policją, z urzędami miast, powiatów, z władzami lokalnymi jest dla nas bardzo ważne. Będziemy realizować jeden z epizodów, który będzie polegał na tym, że z Żagańskiego Pałacu Kultury będziemy ewakuować dobra materialne, które podlegają ochronie.
6: Ćwiczenia potrwają do 25 września.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest poniedziałek, 14 września, 21.34. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Stan dnia.
9: Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych. Jest z nami profesor Andrzej Zybała, politolog SGH w Warszawie. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, pani redaktor.
9: Zacznijmy od ostatnich wydarzeń blisko polskiej granicy. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną zaledwie o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Była pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem premiera i szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dziś na plaży koło Ustki został znaleziony dron. Dziś także premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. No, premier wczoraj mówił wprost, że można się spodziewać eskalacji tych rosyjskich prowokacji coraz bliżej polskiej granicy. Panie profesorze, jak duże to jest wyzwanie dla rządu, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej strony też nie spowodować paniki w społeczeństwie?

0: Jest to duże wyzwanie, niewątpliwie, żeby utrzymać kraj właśnie w stanie funkcjonowania względnie normalnego, a jednocześnie być w stanie zwalczać takie właśnie zagrożenia, do których dochodzi, czyli przy granicy czy dron. No to bardzo dużo zależy od budowanych systemów zarządzania kryzysowego, od kompetencji, od kwalifikacji tych, którzy w różnych instytucjach są odpowiedzialni za właściwe działania. No, do tej pory nie mamy sygnałów, jakoby określone służby nie wykazywały się kompetencjami. Wydaje mi się, że mamy powody, żeby czuć się w miarę bezpiecznie, na ile to jest możliwe w sytuacji, w której jesteśmy.
1: Panie profesorze, oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach pojawia się to pytanie, czy w kwestii bezpieczeństwa rząd i prezydent i opozycja potrafią znieść się ponad podziały politycznego sporu i współpracować. No dziś politycy szeroko komentowali to, co wydarzyło się wczoraj nad ranem za naszą wschodnią granicą. Posłowie opozycji sugerują, że ostatnie wydarzenia powinny być omówione podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli prezydent widzi taką potrzebę, to zapewne takie posiedzenie się odbędzie. Polityk nie sądzi, by Rosja odważyła się zaatakować kraje NATO. Posłuchajmy.
2: Myślę, że co jakiś czas Amerykanie wysyłają prezydentowi Putinowi bardzo konkretne ostrzeżenia i te ostrzeżenia, jak sądzę, do tej pory były skuteczne i będą skuteczne. Natomiast nie można wykluczać tych różnego rodzaju akcji hybrydowych. Tutaj już rzeczywiście Stany Zjednoczone temu nie zapobiegną, a że one są realizowane, no to tego doświadczamy i na to powinniśmy być bardziej wyczuleni i bardziej sprawni. Odnoszę wrażenie, że sprawni nie jesteśmy.
1: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak powiedział, że prezydent i jego otoczenie powinni wyjąć kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa z bieżącego sporu politycznego.
3: Jeżeli jest potrzeba zwołania rady, to nie gadajmy o tym, tylko to zróbmy. Natomiast na szczęście mamy taką sytuację, że po stronie rządu są odpowiedzialni politycy. Są ludzie, którzy jeżeli trzeba poinformować prezydenta o ważnej sprawie, to to robią. A co się dzieje z informacjami już później w ramach BBN-u, to już niech sobie panowie między sobą wyjaśnią, bo wiemy, historia ostatnia pokazuje, że były takie przypadki, że informacje do BBN-u dochodziły, ale do pana prezydenta już nie.
1: To panie profesorze, jak słyszy pan te dwie wypowiedzi, no tych wypowiedzi polityków o to wczoraj jest dosyć sporo, to czy to jest możliwe, żeby w kwestii bezpieczeństwa rząd i prezydent znieśli się właśnie ponad te podziały politycznego sporu i współpracowali?
0: No cóż, wiele wskazuje na to, że polityków nie stać na płynną współpracę, nawet w takich warunkach zagrożeń. No przykładem są te wypowiedzi, które z jednej strony
1: takie ciągłe uszczypliwości z jedną i w drugą właśnie stronę, prawda?
0: I to właśnie, że ci ludzie oczekują od drugiej strony spolegliwości, łagodności, współpracy, a jednocześnie walą w tą drugą stronę.
1: Ale to są wzajemne ataki, to jest po jednej i po drugiej stronie.
0: Absolutnie, tak. Obie strony są tutaj bardzo dobre w tym. To samo robią. Wikłają się w taki brak logiki, że to jest głowa mała. No tak jak właśnie mówię, jeśli spodziewamy się od kogoś spolegliwości, współpracy, no to nie możemy bić w bęben. Nie możemy ich obrażać, nie możemy posługiwać się ironią, jakimiś dwuznacznościami, tylko należy po prostu założyć, że ta druga strona też ma dobrą wolę. Być może rozumie, postrzega określone zjawiska w inny sposób, ale człowiek inteligentny zakłada to, że druga strona może troszeczkę inaczej rozumować, postrzegać i bierze tę poprawkę. Natomiast tutaj jest to założenie najczęściej, że ta druga strona ma złą wolę, jest w ogóle zła. Najlepiej, gdyby tej drugiej strony nie było. I w takich okolicznościach absolutnie nie da się zbudować takiego klimatu, w którym daje się współpracować w tak istotnych, strategicznych sprawach obrony. No to są charakterologiczne problemy.
1: Panie profesorze, ale z czego to wynika? Bo ja się nad tym zastanawiam. Czy to jest tak, że tak politycy się zachowują?

0: wują i z jednej, i z drugiej strony, bo to jest ten polityczny interes, bo ich wyborcy nie zaakceptowaliby ewentualnego wzniesienia się właśnie ponad podziały polityczne w tej danej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony naszej wschodniej granicy, no bo przecież od kilkunastu dni co chwilę mamy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące operowania polskiego lotnictwa. Dotyczą one i Podkarpacia, i Lubelszczyzny. Czy może wręcz przeciwnie, elektoraty by to doceniły?
1: No to jest suma doświadczeń ludzi w polityce. To jest suma wychowania. To jest suma wszystkiego w zasadzie. To, w jaki sposób ci ludzie się zachowują. Zresztą też trzeba powiedzieć, że to nie są tylko zachowania specyficzne dla polityków. Takich zachowań mamy dużo w różnych sferach życia, w wielu zakładach pracy, w różnych organizacjach. Po prostu mamy ciężkie upośledzenie. Duża część społeczeństwa ma, tak powiem może brutalnie, ma ciężkie upośledzenie, jeśli chodzi o charakter, jeśli chodzi o sposób bycia, o postrzeganie innych. Po prostu jest bardzo duży poziom konfrontacyjności w naszych relacjach. Jeśli spojrzymy na przykład na badania dotyczące zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy, to to są potężne, negatywne doświadczenia wielu pracujących, jeśli chodzi o właśnie klimat w pracy, jeśli chodzi o relacje z innymi, sposób zarządzania, sposób odnoszenia się i tak dalej. Więc tu polityka jest takim
0: jednym z przykładów, rozumiem.
1: Tak, jest jednym z przykładów. Natomiast to jest suma bardzo wielu zjawisk w Polsce. I po prostu to są charaktery, to jest emocjonalność, to jest brak odpowiedniej dozy racjonalności w postrzeganiu, w rozumowaniu. I to jest coś, co się pogłębia w zasadzie. I ciężko z nas tego wyjść. I być może to jest taki czynnik, który będzie powodował, że będzie coraz gorzej w polityce.
0: No właśnie, cały czas mówimy o tej pogłębiającej się polaryzacji i stawaniu po jednej lub po drugiej stronie i dotyczy to już nie tylko polityków, wyborców, dużo mówi się o dziennikarzach, przecież całe też środowisko prawnicze chociażby, bo zaraz oczywiście przejdziemy do Trybunału Konstytucyjnego, bo tam się też dużo dzieje. Już jest taka ocena, że to jest prawnik, który jest bliższy tej, załóżmy, prawej stronie sceny politycznej, a inny prawnik jest bardziej przychylny lewej stronie sceny politycznej.
1: Tak, właśnie. Nawet te ułomności charakterologiczne dotykają prawników. To jest profesja zawodowa, która powinna charakteryzować się dużą wstrzemięźliwością emocjonalną, zdolnością do bezstronnego rozumowania. Natomiast no, wikłają się, bo po prostu jesteśmy w takiej spirali, która prowadzi do coraz silniejszych emocji, silniejszego uwikłania się w emocje, ale też w różne interesy grupowe. No i rezultat jest właśnie taki, że trudno wybrać ludzi bezstronnych, czy nawet politycy dzisiaj już nie dążą do tego, żeby
0: i jeszcze, kolejna sprawa jest taka, pani profesorze, zwróciła uwagę na to, że trzeba koniecznie opowiedzieć się po którejś ze stron. Że nie można być tak po środku.
1: No tak, tak. No to jest potężna ułomność, ale to też jest tak, że w wielu różnych sferach tak jest. W Polsce mamy taką skłonność do, no na przykład do tworzenia tak zwanych towarzystw wzajemnej adoracji, czy też tworzą się grupy interesów, miejsca pracy na przykład. I też trudno być bezstronnym, bo to jest postrzegane jako słabość, czy człowiek jest narażony, że nikt nikogo wówczas nie uzyska od nikogo wsparcia w razie potrzeby. Dopiero jak się jest w jakimś układzie, dopiero jak się jest w jakimś gangu, no to można funkcjonować. Także my mamy bardzo dużo patologii tego typu i to jest bardzo niepokojące, bo to w zasadzie powoduje, że to

0: najsilniejsze państwo no, z trudnością może funkcjonować.
1: Panie profesorze, trochę nam wyszły takie rozważania filozoficzne, to wróćmy do polityki. Czy Maciej Berek rozpocznie w tym tygodniu pracę w Trybunale Konstytucyjnym? Przypomnijmy, Sejm wybrał go na sędziego 10 dni temu. Politycy koalicji rządzącej uważają, że prezydent nie ma podstawy do kwestionowania jego wyboru. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymagania pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego. O co tutaj chodzi? Czy powtórzy się ten scenariusz, że prezydent nie odbierze ślubowania? Przypomnijmy, ta sytuacja wydarzyła się już, kiedy Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału. Prezydent odebrał od 2, a pozostałej 4 powiedział, że nie odbierze, dlatego że no, oni wypełnili te miejsca, że prezydent odpowiada tylko za wakaty powstałe w trakcie swojej kadencji. Tak było ostatnim razem. Czy teraz to jest ten 10 lat na stanowisku radcy prawnego? Czy to jest szukanie wymówek, jakichś kruczków prawnych, żeby tego ślubowania nie odebrać? Czy coś jest rzeczywiście na rzeczy? O co chodzi w tej walce o Trybunał Konstytucyjny?
0: No, sprawa jest jeszcze w miarę świeża i musimy poczekać, żeby przekonać się na 100%, czy prezydent rzeczywiście zwleka celowo i ostatecznie dąży do tego, żeby no, w którymś momencie pokazać, że on jednak nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast no, jaka jest ścieżka zawodowa pana Berka, no, to nie jest taka może typowa ścieżka, która powinna prowadzić do Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony no, prezydent i wszyscy wiemy, że w Trybunale są te osoby, które zupełnie mają no, przeciwwskazaną ścieżkę, no, po prostu politycy uwikłani w konflikty, bardzo głębokie konflikty polityczne i są w Trybunale Konstytucyjnym. Więc tutaj jakby prezydent, historycznie rzecz biorąc, nie ma podstaw do tego, żeby nie przyjąć tego ślubowania, zważywszy właśnie na to, na pana Piotrowskiego czy Krystynę Pawłowicz.
1: Na pana Piotrowicza.
0: Tak, Piotrowicza właśnie.
1: Tak,
0: więc
1: czy panią Krystynę Pawłowicz.
0: Tak, więc pod tym względem no, nie ma powodu, żeby nie przyjąć od pana Berka, ponieważ on akurat ma lepszą ścieżkę. Nie ma idealnej ścieżki, ale ma lepszą ścieżkę, na pewno zawodową. Więc no, sam jestem ciekawy, jak to się skończy. Może byłoby rzeczywiście lepiej, gdyby koalicja rządząca wyłoniła człowieka, który nie budziłby żadnych wątpliwości. No ale cóż, koalicja rządowa też jakby ma swoje interesy polityczne, różnego typu interesy. No i
1: pytanie jest takie,
0: panie
1: profesorze,
0: człowieka.
1: Czy to jest cała koalicja rządowa, czy to jest osobista decyzja premiera Donalda Tuska? No bo oczywiście wracamy do tego, jak kilka tygodni temu premier poinformował i potwierdził, na początku poinformował, że Maciej Berek przestał, no nie będzie już w Radzie Ministrów. I później no, pojawiły się takie głosy, że właśnie będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, różnie wypowiadali się koalicjanci. Premier mówił, że bierze to na siebie. Czy ta kandydatura to może być jednak ryzyko dla premiera konkretnie?
0: No, to jest ryzykowna kandydatura w tym sensie, że przyczyni się do dalszej eskalacji konfliktu politycznego i konfliktu w sferze instytucji sprawiedliwości. No to w tym sensie jest to ryzykowna, nie jest coś ryzykowne dla samego premiera, że on po prostu może, że prezydent może nie przyjąć tej ślubowania od niego. Natomiast no, największe ryzyko takie społeczne jest takie, że to prowadzi do dalszej eskalacji.
1: No właśnie,
0: jest,
1: już panie profesorze,
0: najmniej potrzebna nam.
1: Panie profesorze, bo już od ubiegłego tygodnia pojawiają się różne pogłoski na, no bo Trybunał Konstytucyjny w tym momencie praktycznie nie działa. Mamy paraliż tej instytucji. Pojawiają się pogłoski na temat siłowego wejścia do Trybunału, że interwencja policji miałaby umożliwić sędziom, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, rozpoczęcie normalnej pracy w Trybunale.

0: No, to już jest chyba, czy to może być pójście o krok za daleko, no bo nie ma zaprzeczenia ze strony rządowej i nawet takie pogłoski się pojawiały, że ta opcja siłowa jest rozważanym rozwiązaniem. Już dzisiaj nawet Przemysław Czarnek w jednym z wywiadów mówił o tym, że będą bronić Trybunału. Czy to te najbliższe tygodnie rzeczywiście Trybunał może zdominować tę polityczną debatę?
1: Nie myślę, żeby do tego doszło, znaczy nie myślę do tego, że dojdzie do siłowego rozstrzygnięcia. Nie mamy zbyt dużo takich wątków w historii politycznej Polski. Wydaje mi się, że rządzący zdają sobie sprawę, że Polacy chyba nie akceptują takich sposobów działania, więc nie myślę, żeby się do tego odwołali. Zresztą też słyszałem wypowiedzi przedstawicieli koalicji rządowej, że to nie jest brane pod uwagę, że to nie jest dobry scenariusz czy sposób działania. Natomiast niewykluczone jest, że opozycja będzie podnosiła, że takie rozwiązania rządzący biorą pod uwagę, po prostu podgrzewając tym samym sytuację.
0: Panie profesorze, to przejdźmy do tego, co wydarzyło się dziś w siedzibie PKOL-u. Marian Kmita, pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Był jedynym kandydatem. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu. Przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. No i różne komentarze pojawiają się na temat tej zmiany. Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras mówi, że nie doszło do żadnej zmiany w PKOL-u. Były minister sportu powiedział, że Marian Kmita współpracował z Radosławem Piesiewiczem. Posłuchajmy.
2: Był jego najbliższym współpracownikiem. Bardzo mocno go też wspierał. Był takim autorem takich akcji medialnych wspierających Piesiewicza. To pan Kmita był autorem tych słynnych billboardów pana Piesiewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Piesiewicz był kandydatem na prezydenta w PiS-ie. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
0: Panie profesorze, czy odbudowanie wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego to będzie duże wyzwanie? No, Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty, siedzi w areszcie. W tle giełda kryptowalut Zonda Krypto. Wokół tej giełdy bardzo wiele nieprawidłowości i afer. Jak pan to widzi?
1: Sądzę, że to jest bardzo dobrze, że doszło do zmiany. Czy to jest realna zmiana w sensie sposobu zarządzania, kierowania tą organizacją, no to się dopiero przekonamy. Natomiast no to, co mówi poseł Nitras, jest niedorzeczne. Nie sądzę, żeby miał wiedzę jakąś insajderską dotyczącą tego, jaką rolę odgrywał człowiek, który został teraz wyłoniony. Najważniejsze jest to, że właśnie został odsunięty człowiek, który uczynił bardzo wiele złego związkom sportowym i też no, objawił korupcję zupełnie nieprawdopodobną na olbrzymie miliony. Siedzi w areszcie i to, jak zdokumentowane są właśnie jego przestępstwa, ta dokumentacja jest dosyć jasna. I to jest bardzo dobry ruch, że do tego doszło. Ale sprawa jest w zasadzie systemowa, bo jest kwestia, w jaki sposób zarządzane są związki sportowe. Ja patrzyłem na statuty tych związków, no i to jest horror po prostu. I to jest wyzwanie dla rządzących, żeby tak przeformatować pewne zapisy ustawy o sporcie, żeby ci, którzy kierują związkami sportowymi, którzy dysponują milionami złotych pochodzących z publicznych źródeł, no nie zarządzali tymi pieniędzmi tak jak w polwarku
0: No i kolejna sprawa jest taka, że też wybory te związkowe, no chociażby no zawsze głośno jest wokół wyboru prezesa PZPN-u, że czy ci działacze, baronowie, no dużo tam jest po prostu takiego układania się wzajemnego, a nie koniecznie merytorycznych argumentów.
1: Pani redaktor.

0: Przepraszam, ale oni robią to, co mogą robić.
1: Tak, oczywiście.
0: Regulacje określające sposób funkcjonowania związków sportowych są właśnie takie, że ci ludzie mogą korumpować, mogą profitować. I to wszystko jest zgodne z obowiązującym prawem. W statutach większości czy dużej części związków sportowych nie ma nawet regulacji o konfliktach interesu. Dlatego pan Piesiewicz, kiedy był szefem Związku Koszykówki, on mógł wprowadzać swoje prywatne faktury do tego związku. Mógł świadczyć, kierując tym związkiem sportowym, mógł jednocześnie wystawiać temu związkowi prywatne faktury na wiele milionów złotych. I to jest w zasadzie, nie jest to niezgodne z prawem, bo jeśli zobaczymy na statut tego związku, nie ma w ogóle zapisów o konfliktach interesu. A w ustawie o sporcie też to jest bardzo licho sformułowane. Więc w zasadzie można by było powiedzieć, że Piesiewicz robił to, co, zrobił to, co zrobił, ponieważ mógł to zrobić. Profitować na miliony złotych, nie narażając się w zasadzie na sprawy sądowe.
1: No ale to jest jednak taki przykry obraz tego, jak się zastanowimy nad tym, jak w ogóle znaleźliśmy się w tej sytuacji, że Zonda Krypto, o której już było wiele nieprawidłowości, była sponsorem PKOL-u, był wielki neon na budynku siedziby komitetu, oczywiście już zdjęty. No wiele jest tam znaków zapytania, jak to wszystko działało. Panie profesorze, to na koniec, to odbudowanie, no bo to jest z jednej strony są te kwestie, prawda, personalne, ale odbudowanie wizerunku trudniej jest. Bardzo, bardzo łatwo jest chyba zniszczyć wizerunek jakiejś instytucji, a później odbudowywanie to jest jednak duże wyzwanie.
0: To jest potężne wyzwanie, natomiast jest to do wykonania, jakby do odbudowy, ale trzeba to zrobić. Mogą to zrobić ludzie z wyobraźnią i ludzie uczciwi przede wszystkim, którzy rozumieją, że pewne organizacje funkcjonują w określony sposób z uwagi na to, jakie są regulacje określające sposób funkcjonowania organizacji. Jakie jest ustawodawstwo, no tutaj jest ustawa o sporcie, jakie są zapisy w statutach organizacji sportowych, tych związków sportowych plus komitetu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest ciekawe, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma bardzo precyzyjne zapisy o konfliktach interesów.
1: A tego nie ma w polskich przepisach.
0: A tego nie ma w polskich przepisach. Mało tego, nawet nie przetłumaczono na język polski tego całego kodeksu etycznego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
1: Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Andrzej Zybała, politolog SGH w Warszawie, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Rusinowie w Zachodniopomorskiem wciąż pracują służby, to w związku z odnalezionym dronem. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie. Premier spotkał się z ministrami oraz dowódcami wojska. Zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Fotel prezesa stracił Radosław Piesiewicz. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Służby nadal badają drona, który został znaleziony na plaży koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Nie wiadomo, jak długo będą jeszcze na miejscu i kiedy obiekt zostanie wywieziony. Na razie leży na skraju plaży, otoczony parawanem. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski apeluje o niezbliżanie się do tego miejsca.
2: Dron zostanie sprawdzony przez chemików i pirotechników. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur obiekt zostanie podjęty. Prosimy mieszkańców o niezbliżanie się do zabezpieczonego obszaru i zachowanie spokoju.
1: Na miejscu pracują specjaliści, mówi pułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
3: Trwają cały czas czynności związane z ustaleniem, wyeliminowaniem zagrożenia zarówno chemicznego, jak i zagrożenia materiałów wybuchowych i dopiero przystąpią do działania żołnierze żandarmerii wojskowej. Będą prowadzone oględziny miejsca zdarzenia.
1: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Donald Tusk spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Spotkanie premier zapowiedział wczoraj, po tym jak rosyjski dron uderzył w stację paliw w odległości 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Rząd i lokalne władze zapowiadają działania, które mają poprawić bezpieczeństwo przy granicy z Ukrainą. Krzysztof Polasik.
4: Służby czekają na rządowe wytyczne w sprawie nowej organizacji ruchu na przejściach granicznych, w tym w Dorohusku, przekazuje rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
5: Na ten moment realizujemy nasze czynności w oparciu o dotychczasowe zasady.
4: Ruch ma być usprawniony, żeby na przejściach nie gromadziły się ciężarówki, zwłaszcza z paliwem. Wójt Dorohuska Wojciech Sawa organizuje awaryjny transport.
6: No, na pewno uruchamiane są autobusy i przewoźnicy, z którymi będziemy podpisywali porozumienia odnośnie ewakuacji. Na dzień dzisiejszy mamy 3 takich przedsiębiorców.
4: Gmina zleciła ekspertyzę obiektów, w których można zorganizować miejsca schronienia, bo do tej pory w Dorohusku schronów nie było. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Tak zdecydował dziś zarząd PKOL-u. Robert Mateusiak, prezes Polskiego Związku Badmintona, liczy teraz na czas spokoju.
7: Tej burzy w PKOL-u od kilku miesięcy jest zdecydowanie za dużo. Jako cały naród zasługujemy na to, żeby troszeczkę wziąć głęboki oddech. Wszyscy mamy w sercu polski sport.
1: Kmita ma pełnić funkcję do czasu wyborów, czyli do kwietnia przyszłego roku. Donald Trump oświadczył, że kraje, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, powinny pokryć jej koszty. Dał też do zrozumienia, że jest gotów powrócić do rozmów z Teheranem. Amerykański prezydent nie sprecyzował, w jaki sposób inne kraje miałyby zwrócić USA koszty konfliktu. Zasugerował, że mogą być wprowadzone opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormus jako opłata za zapewnienie bezpieczeństwa. Odsetek osób palących w ciągu ostatnich 2 dekad spadł w Polsce z 31% do 17, a liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem niemal się podwoiła. Problemem pozostaje otyłość. Wynika z Narodowego Bilansu Zdrowia Sercowo-Naczyniowego Polaków. Badanie pokazuje, że konsekwentna profilaktyka może realnie zmienić zdrowie społeczeństwa, powiedziała reporterce Polskiego Radia Katarzyna Kęcka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
8: Czyli szeroko pojęta edukacja zdrowotna, to co w tej chwili dzieje się w szkołach, czyli edukacja zdrowotna obowiązkowa z poziomu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1: Badania pokazały, że w Polsce rzadziej występuje u pacjentów i jest lepiej kontrolowane nadciśnienie tętnicze. Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów w podstawówkach. Jak radzą sobie ze zmianami uczniowie? Małgorzata Siergiej, dyrektorka szkoły podstawowej nr 13 w Olsztynie, mówi, że stopniowo przyzwyczajają się oni do nowych zasad.
9: Uczniowie zgłaszali nam, że z tym mają największą trudność, że są przyzwyczajeni, że wyciągają telefon, żeby sprawdzić godzinę, żeby zerknąć, czy przyszła jakaś wiadomość.
1: Zakaz korzystania z telefonów w szkołach nie jest bezwzględny. Uczeń może sięgnąć po urządzenie m.in. za zgodą nauczyciela, gdy jest ono potrzebne podczas zajęć. Telefon można też wykorzystać w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy pochmurno, a na wschodzie przelotny deszcz. Nad ranem z kolei silne zamglenia. Będzie od 7 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Jutro pokropi już tylko w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Tam też będzie jednak najchłodniej, 19 stopni. Poza tym więcej słońca i cieplej od 22 do 25.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 5 minut po godzinie 22. Coraz częściej słyszymy o rosyjskich prowokacjach, chociażby wczoraj nad ranem. Rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Maciej Jastrzębski w swojej audycji Prawdziwa Rosja będzie mówił o planach napaści na Sojusz i o naszych reakcjach. O tym, co ma w głowie Władimir Putin, a także o grzechu niewiedzy zachodnich społeczeństw w audycji Prawdziwa Rosja.
1: Powtórka.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Świat się zmienia, a retoryka rosyjskich włodarzy nie. Jak straszyli sąsiadów potęgą militarną, tak straszą do dziś. Po prawie 5 latach wojny z Ukrainą mit o niezwyciężonej rosyjskiej armii upadł i można byłoby przymknąć oko albo nawet wybuchnąć śmiechem, gdy z Kremla dobiegają głosy o rakietach wymierzonych w Warszawę, Berlin czy Paryż, ale rozsądek nakazuje zadbać o własne bezpieczeństwo. Dziś w audycji Prawdziwa Rosja o tym, po co Władimir Putin miałby napadać na NATO i wynikających z tego konsekwencjach. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: 2000, 2004, 2012, 2018 i 2024 to daty wyborów prezydenckich z udziałem Władimira Putina. Za każdym razem, gdy na Kremlu przyglądałem się ceremonii zaprzysiężenia, padały z jego ust te same słowa.
1: Władimir Władimirowicz Putin.
0: Przysięgam przy spełnianiu obowiązków prezydenta Federacji Rosyjskiej szanować i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegać i bronić rosyjskiej konstytucji, wiernie służyć narodowi.
2: W tej minuty wstupuję w dążność prezydenta Rosji.
0: W tej chwili przyjmuję urząd prezydenta Rosji i wyjątkowo wyraźnie zdaję sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności przed każdym z was, przed tysiącletnią historią rosyjskiego państwa i przed naszymi przodkami. Uważam za swoje zobowiązanie i sens całego życia uczynienie dla Rosji wszystkiego, dla jej teraźniejszości i przyszłości.
2: Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего.
0: Jak zwykliśmy mówić, wszystko pięknie, tylko nic z tego nie wynika. Rosjanie po każdych wyborach dostawali nową porcję represji, a sąsiedzi najpierw groźby, a w 2022 roku pełnoskalową wojnę na Ukrainie i wojnę hybrydową wobec państw NATO. Już za chwilę o zagrożeniach ze strony Rosji. Porozmawiam z polskim dyplomatą, byłym szefem Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robertem Pszczelem i rosyjskim politologiem Grigorijem Amnuelem.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Pierwsze pytanie jest proste. Powiedziałbym nawet, że dość naiwne. Jeśli mówimy na Zachodzie, że Putin przygotowuje jakąś prowokację, że chce napaść na jedno z państw Paktu Północnoatlantyckiego, to szczerze mówiąc nie mogę zrozumieć, po co mu to?
4: Za czym jemu to? Ja paniać nie mogę.
5: Ja wiem, to jest i skomplikowane, i proste. Zacznę od tego, co jest proste.
0: Były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, Robert Pszczel.
5: To znaczy, proste jest to, kim jest ten człowiek, który od wielu lat trzyma za gardło Rosję i właściwie dla niektórych jego pomagierów, pretorian, prawda, to właściwie on jest Rosją.

0: racją. Dobra, to już nieważne, co oni sądzą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że on kieruje tym, co się nazywa polityką rosyjską. To można by dyskutować, czy w ogóle zasługuje na nazwę polityki Rosji, bo moim zdaniem jest to tak sprzeczne z interesami większości Rosjan, że nie jest, ale no, tak jest postrzegane na świecie, tak jest postrzegane w samej Rosji, jak to paradoksalnie jest. W związku z powyższym to, co u niego jest w głowie, jest kluczowe, prawda? To, co ma w głowie Putin, dotyczące, że tak powiem, nas, świata zachodniego, no, koncentruje się wokół tego, że Rosja w jego wizji powinna wrócić do swoich, jak on uważa, jakiś wielki kart historii, powinna być krajem silnym, no nazwijmy to rzecz po imieniu, powinna być znowu imperium pod inną nazwą, powinna mieć być specjalnie traktowana, powinni się jej bać. Wszyscy. To już mniejsza z tym, że nie, może dobrze jakby kochali, ale nawet jak kochają, to jest ważne. I jak to siatkę pojęć, na, że tak powiem, nałożymy na to, co, z czym mamy do czynienia, czyli 2026 rok, no to mamy zdecydowana większa część motywacji, która skłoniła go do tej obłędnej, barbarzyńskiej eskapady wojny przeciwko Ukrainie. To jest część właśnie kreślenia tej mapy, a wszystko to, co stoi na przeszkodzie tej wizji, no trzeba zwalczać różnymi sposobami, ponieważ nie daje rady przełamać póki co Ukraińców, Zachód pomaga, no więc trzeba w jakiś sposób przede wszystkim sprawić, aby Zachód zaczął się bać Rosji, w sensie, żeby przestał pomagać Ukrainie, stąd to nieustanne od kilku lat, ostatnio nasilone pograżanie. Paradoks polega na tym, że oficjalna propaganda mówi, że to są kompletni idioci, którzy mówią, że Rosja komuś zagraża, ale tak naprawdę robią wszystko, żeby właśnie ten cel osiągnąć. Natomiast ponieważ Rosja, mimo tego, że jest krajem ekonomicznie słabym i coraz słabszym, niezależnie od swojego potencjału, fatalnie zarządzanym, jest autokracją, w którym ludzie głosują nogami, jak widać teraz. I Rosja, mimo wykrwawienia, mimo strat, jakie ponosi Ukrainie, nadal ma bardzo duży potencjał. Nie można go ignorować. A to, że nie ma pod rządami Putina żadnych zahamowań, jest gotowa posuwać się do jak najbardziej barbarzyńskich działań. No plus dochodzą no, oficjalne groźby, bo pan Medwiediew nie tylko, że to były prezydent, ale to obecnie jeszcze piastująca pewną funkcję osoba w państwie, która wygraża wprost wysłaniem rakiet na Berlin, Warszawę i tak dalej. Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, znając naszą historię, wiedząc czego doświadczyliśmy, wiedząc czego się można spodziewać po tym człowieku, nie o to chodzi, żeby żyć w strachu, ale nie można lekceważyć zarówno tych gruźb, jak i po prostu działań rosyjskich. Czyli to, co robi Putin, jest oczywiste z punktu widzenia swoich interesów, bo szczerze mówiąc już ten reżim nic nie ma do zaoferowania swoim obywatelom, tylko chce pokazywać właśnie siłę i zapędzić się w taki kozi róg. Musimy, że tak powiem, niezależnie od słabości rosyjskich brać tą grę, którą prowadzi Putin, bo prowadzi grę również werbalną poważnie.
1: Grigory Amnuel.
2: Надо вспомнить stary i точный ответ. Войну очень легко начать i очень тяжело закончить.
3: Trzeba przypomnieć sobie starą i trafną odpowiedź. Wojnę łatwo jest zaczynać, ale ciężko ją skończyć. Tym bardziej trudno jest skończyć wojnę, której ty nie wygrywasz. Rosja nie liczyła na opór Ukrainy tak silny, jaki napotkała. Rosja nie oczekiwała, że przywódcy Ukrainy nie uciekną z kraju. Ona nie brała pod uwagę, że ukraiński naród, kobiety, mężczyźni, a także chłopcy i dziewczęta będą bronić ojczyzny. A oni szybko zrozumieli, że bronią nie jakiegoś dziadygę siedzącego na Kremlu, ale samych siebie, swojej niepodległości i swojej przyszłości. Jeśli wojna toczy się tak długo, a my nie widzimy jej końca, ponieważ nic nie dają wszystkie przyjazdy Witkowa i Kusznera, czy propozycje Watykanu, który wysłał swojego sekretarza do Moskwy, a nawet prezydentów Turcji i Finlandii, no to o czym tu mówić? Rozmowy o wznowieniu negocjacji są jak najbardziej potrzebne, ale niestety nie mają sensu, dopóki każda ze stron jest gotowa kontynuować wojnę dla osiągnięcia swoich celów. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że jeśli ty wygrywasz wojnę, to jesteś zwycięzcą i zostaną ci zapomniane wszystkie twoje grzechy i przestępstwa twoich ludzi dokonywane na podstawie twoich rozkazów. W związku z tym kierownictwo Rosji zostało zapędzone w ślepy zaułek. Oni nie mogą zakończyć wojny, jeśli jej nie wygrają, a na razie wygrać nie mogą. Nie przypominam sobie żadnego wysokiej rangi urzędnika w Rosji, który by nie wzywał do kontynuowania i rozszerzania wojny. Na razie więc

0: Rosja nie ma wyjścia i usiłuje, jeśli nie może zbrojnie, to realizować swoje zadania poprzez ingerowanie w procesy demokratyczne innych państw, aktami dywersji i za pomocą piątej kolumny, która została stworzona i działa.
1: Wmieszywaj się w podrywną robotę i miej piątą kolumnę, która, k сожалению, создана i существует.
2: Kolegi, to jeszcze uteczniejszy вопрос, no ja понял.
0: Koledzy, to jeszcze uszczegółowiając pytanie. Ja rozumiem, zastraszanie, zmuszanie nas do stania na baczność i nieustanna czujność oraz działania odsuwające naszą uwagę, które powodują, że tracimy na nie wiele sił. To wszystko działa na korzyść Rosji. Dlatego Putin decyduje się w wojnie informacyjnej na takie kroki. No dobrze, ale my jednak powinniśmy na to jakoś odpowiadać.
2: No, my должны как-то отвечать, Robert.
3: Absolutnie musimy reagować. Nie, już tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, tak jak powiedziałem, sabotaże, wybuchy i tak dalej, ale musimy reagować, po pierwsze, pokazując, znaczy polityka odstraszania to nie jest tylko termin wojskowy, to jest też termin niejako polityczny i to się zawsze zaczyna w głowie. Nie lekceważmy Rosji w tym sensie, że jakby Rosji w sensie tej ekipy, która jest u władzy. Czyli to, co robią Rosjanie pod rządami Putina i Putin, to jest jedna. Mniej więcej wiemy, co chcą, jak to tego. Musimy być rzeczywiście, mieć konkretne argumenty, prawda? Musimy być na tyle silni wojskowo, gospodarczo i z punktu widzenia politycznego, a Zachód nie jest monolitem, to żadne odkrycie, tak? Aby ta kalkulacja w głowie Putina, w sensie ryzyka, prawda, rachunku zysków i strat, bo to co on chce, to wiemy, tak? Ale jakie by byłyby koszty? Żeby wychodziła cały czas, że te koszty byłyby znacznie wyższe. I to jest dla wielu ludzi na Zachodzie, teraz mówię o Zachodzie, w zachodniej części Europy, a niestety i w Stanach Zjednoczonych w jakimś stopniu. Spory problem, no bo no Rosja albo się niektórym wydaje, że jednak jest słaba, bo jest słaba, a z drugiej strony nie chcą do końca jakby uwierzyć, bo ich to nie dotknęło. No widzą te obrazki z Ukrainy, prawda, inne. To, co jest dla mnie niezrozumiałe, no przecież widzą, co się dzieje. Są próby wysadzania, albo już nawet dochodzi do dywersji, są ludzie, nie wiem, zastraszani, nie wiem, właściciel firmy obronnej, przemysłu obronnego w Niemczech, prawda, i żyje pod ochroną. I tylko, przepraszam, idioci nie rozumieją, kto stoi za tymi atakami. Więc my musimy być, mówię, silni, zwarci, żeby odstraszać. Musimy dalej kontynuować poparcie dla Ukrainy, bo to jest już ta linia frontowa, tak? I trzecia rzecz, biorąc pod uwagę eskalację, to jeszcze raz wrócę do tego, co powiedział Grigori, tak, on nie bardzo ma już, Putin i spółka nie mają żadnych pomysłów, bo już i przekupić jest trudniej i zaoferować czegoś społeczeństwu, więc idzie, brnie w tą ścieżkę. I co z tego, że prędzej czy później to się skończy źle dla niego, ale w tak zwanym międzyczasie no nie możemy pozwolić, żeby podpalił Europę. Więc musimy też, jak mówię o reakcjach, też zwiększyć, no powiedziałbym, kaliber tutaj działań w odpowiedzi. I tu jest cała paleta, o których moglibyśmy porozmawiać, ale jednocześnie podkreślam, nie dlatego, że mamy zrobić to samo i iść, że tak powiem, na wojnę, czy dokonać militaryzacji naszych społeczeństw, które zresztą nie są w jakimś sensie na to gotowe, ale musimy stawić czoła tej rzeczywistości, jaką tworzy Rosja, bo ona jest po prostu groźnym drapieżnikiem, nawet jeśli na dłuższą metę w tej dżungli, którą sama tworzy, sukcesu nie odniesie.
2: Grigory, a ty jak думаешь?
1: Do tych pór, пока не абсолютно, к сожалению, всем так, как условно нам с Робертом понятно, кто является нашим врагом.
0: Dopóki wszyscy nie będą tak jak my z Robertem rozumieli, kto jest naszym wrogiem, dopóty u wielu osób będzie iluzja, że z Rosją można współistnieć pokojowo i z obopólną korzyścią. Dopóki trend rozwoju rosyjskiego państwa, niezależnie od nazwy, hymnu i flagi, będzie nastawiony na imperializm, na to, że jesteśmy wielcy i wybrani przez Boga, to z Rosją zawsze będą problemy. Trzeba zrozumieć, że obecne państwo rosyjskie i wcześniejsze, w tym sowieckie, to wróg, bardzo niebezpieczny wróg.
1: Trzeba ciotko poznać, że сегодняшнее российское государство и предыдущее российское государство, советское государство, это враг и враг опасный.
4: Правдивая Россия.

0: nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina.
1: Prawdziwa Rosja.
2: No, nada pomnieć o tym,
3: że... Musimy pamiętać, że spośród ponad 200 państw funkcjonujących na świecie tylko około 60 rozumie, co się dzieje i prawidłowo czytuje sygnały płynące z Moskwy. Dlatego powinniśmy skoncentrować się na przekonaniu pozostałych krajów, że putinowska Rosja to zło.
2: Ubiedzić ostatnie państwa, że putinska Rosja to zło.
4: My, k сожалению, w Europie często...
3: Europa często przegrywała wojnę informacyjną, ponieważ chyba żaden kraj, nie tylko w Europie, ale i na świecie, nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek działania zbrojnego, ekspansji w sposób niekontrolowany. Nawet przywódcy Arabii Saudyjskiej czy Omanu są kontrolowani, a rosyjskie władze są poza kontrolą.
4: Rosyjska władza bezkontrolna.
2: Robert, twoim zdaniem powinniśmy jakoś podejmować jakąś kampanię, nie wiem, informacyjną, nie wiem, która dotrze do państw, no to już ogólnie tak powiem, globalnego południa i południowej Ameryki i części krajów azjatyckich?
5: No, jak najbardziej tak, ale przede wszystkim zawsze się warto zaczynać, tak powiem, od siebie, od tego naszego świata, bo z tym też są problemy. No, już rozmawiamy przecież po zwycięstwie AfD w Saksonii. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje, ale nie w ogóle na szczeblu federalnym. No, ale skoro już, nie wiem, ja dostaję telefony od pytania od dziennikarzy, czy to się może przełożyć, nawet jeśli Saksonia to jest tylko to dosyć mały kraj, jeden z landów w Niemczech, ale tak położony centralnie, czy to na przykład, biorąc pod uwagę prorosyjskie, ewidentnie prorosyjskie, czy proputinowskie de facto dzisiaj poglądy tej partii, czy to się nie przełoży na jakieś formy, nie wiem, już jakby niemieckiego sabotażu, jeśli chodzi o różne sprawy. No, na dzień dzisiejszy chyba nie, ale no, niczego nie można już wykluczyć. I to mówimy o jednych wyborach, tak? I to na szczeblu lokalnym. Mamy sytuację przedziwną w Stanach Zjednoczonych. Już wspomniałem o tej dwójce, bo to jest przedziwne, że wysyła się dwóch ludzi już nie pierwszy raz, którzy jakoby mają prowadzić jakieś rozmowy pokojowe, oni nie mają żadnego pojęcia o Rosji. Nie, moim zdaniem w ogóle źle reprezentują interesy amerykańskie, prawda?
2: Nie, no trochę pojęcie mają. No,
5: pojęcie mają.
2: Panowie zwiedzali na przykład owocach.
4: Przebojcze restoranach.
5: Znaczy, no tak, nie tylko o Rosji, ale mówię już o interesach amerykańskich, bo to jest niesłychane. No, to jest, Rosja jest po prostu pod rządami Putina, jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, kropka. Tak. No. Rosja pomaga chociażby pod rządami Putina Iranowi namierzać cele, gdzie mogą, czy giną nawet żołnierze amerykańscy. To jest niesłychane, żeby tak się przymilać. I dopóki nie będzie panowało znacznie szersze niż dzisiaj, prawda, zrozumienie, no tego potwora, z którym mamy do czynienia, tak? No, są ludzie, którzy są, nie wiem, niereformowalni. Nie wiem, czy panowie czytali, widzieli ostatni wywiad, kolejny zresztą, niestety, pani Merkel. No, ta osoba, której przypisywano, kiedy doszła do władzy, kiedy właściwie zaczęła swoją karierę polityczną, jakąś wielką wiedzę na temat Rosji, no bo przecież wychowywała się w NRD. To nie był nawet wesoły barak, prawda? To była kolonia. No ja pamiętam, no NRD-owcy bali się panicznie żołnierzy radzieckich i w ogóle to, jak ten kraj wyglądał.
4: Grupy sowieckich wojsk
5: i tak dalej. I ta osoba, która popełniła wiele błędów jako kanclerz, zwłaszcza jeśli chodzi o obsesję, bo to jest obsesja. Trzeba prowadzić dialog. No trzeba, ale co to znaczy prowadzić dialog? Z kim? I w jakim celu? I na jakich zasadach? Prawda? I ona niczego się nauczyła, bo jednak są politycy, którzy czegoś się nauczyli. No dobra, no byłem u władzy, no ale może wtedy nie rozumiałem, teraz rozumiałem. No są osoby, których darzę wielkim szacunkiem, bo nie wiem, na przykład no, były prezydent Francji, pan Hollande, prawda? Który no taką prowadził politykę, no nie chcę być trochę podobał. Dzisiaj absolutnie, on rozumie, prawda? Żeby dać przykład argumentu, tak? To ten jeden z mitów, bo Rosja wytwarza, czy putinowska Rosja wytwarza, to jest taka fabryka mitów, prawda? I jeden z mitów jest, jakie to są, no proszę bardzo, ci właśnie przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa chyba wierzą w te mity. Jakie to wspaniałe interesy można robić z Rosją? No, gdyby tak było, to

0: ci sojusznicy Rosji by tylko po prostu biegali w to i z powrotem i robili niebotyczne interesy, chociażby Chiny. A sytuacja jest taka, że mimo tego wielkiego sojuszu, tego braterstwa i tego, że te kraje się oczywiście wspierają, no bo mają wspólnego wroga, prawda? Głównie Stany Zjednoczone, czego Trump chyba nie rozumie. I to Rosjanie, czy Putin wręcz osobiście, wystarczy popatrzeć, jak on się zachowuje w towarzystwie Xi Jinpinga, no proszą o podpisanie pewnych kontraktów, ich Chińczycy wcale nie chcą podpisać, bo nie uważają Rosji za pod rządami Putina. Za kraj godny zaufania, z którym można robić wielkie interesy. Robienie interesów z putinowską Rosją źle się kończy dla ludzi, którzy takie interesy robią.
1: Zawieszają nasz rozmowor, który my начали od tego, za czym Putinu napadać na NATO, ja chciałem spросить, po waszemu.
2: Kończąc naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy od rozważań, po co Putin miałby napaść na NATO, zapytam, jaką będzie ta zbliżająca się jesień dla Ukrainy i dla Rosji?
1: Jaka jesień? Świecić Ukrainie, jaka ja Rosji. Grigori.
3: To jest bardzo trudny вопрос. Ja думаю, że ona będzie тяжелой, потому что те проблемы.
2: To bardzo trudne pytanie. Sądzę, że będzie ciężka. Przecież te problemy, z którymi wchodzimy w jesienny okres, nie znikną wraz z opadającymi liśćmi. Wszystko będzie zależało od tego, na ile społeczeństwo, w tym rosyjska opozycja, rozrzucona po różnych krajach świata, wreszcie zrozumie, kto jest wrogiem.
3: W tym числе i rosyjska opozycja, znajdująca się w różnych krajach świata. Большое количество. Наконец поймет, кто есть враг.
1: Роберт?
0: Ну, cóż, no, Украина jest mimo swoich sukcesów, które odnosi, wojskowych, mimo nadal utrzymującej się gotowości do ofiarności, do obrony i tak dalej, jest w trudnej sytuacji. Ta zima na pewno, jesień to jesień, tak, ale zima na pewno będzie ciężka. Nie należy się spodziewać czegoś innego niż tym, co mamy do czynienia, no bo po prostu infrastruktura Ukrainy jest już dosyć no, w trudnej sytuacji i nie jest tak łatwo żyć po prostu w Ukrainie. I to trzeba rozumieć. Trzeba dlatego Ukrainie pomagać na różne sposoby. Ukraina musi, społeczeństwo ukraińskie musi w jakiś sposób tą ziemię przeżyć. Jest to walka z czasem. Rosja no, liczy cały czas na to samo, że Putinowi w swojej głowie się wydaje, że może, że tak powiem, tą grę na wytrzymałość, prawda, wygrać. Jego czas powoli się kończy z punktu widzenia mocy sprawczej, ale najgroźniejszy scenariusz jest taki, gdyby ktoś mu pomógł, gdyby ktoś zdjął tą przysłowiową nogę z pedała, w sensie sankcji, te wszystkie głupie, przepraszam, rozmowy pokojowe, no plus to, co chyba wspomniałem, czyli kwestia zmian na scenie politycznej Niemiec. Nie ma rzeczy ważniejszej na dzień dzisiejszy, gdzie rozmawiamy o Putinie w Ukrainie, tylko sprawa wsparcia Ukrainy, aby przetrwało tą zimę, a sądzę, w przyszłym roku powinno być lepiej.
2: To już na dziś wszystko. Do rozmowy z Robertem Pszczelem i Grigorijem Amnuelem wrócimy za 2 tygodnie. Wtedy dołączy do nas także białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz i porozmawiamy o tym, jaką rolę w putinowskich planach odgrywa Białoruś. W przyszłym tygodniu w audycji Prawdziwa Rosja spotkamy się, aby porozmawiać o trwających w Rosji wyborach. Proszę nas słuchać w każdą sobotę po 17:00 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest punktualnie 22.30. Kamil Olak, zapraszam. NATO musi być przygotowane na rosyjskie prowokacje, podkreśla Włodzimierz Czarzasty. Na antenie Polskiego Radia 24 marszałek Sejmu mówił dziś, że Władimir Putin testuje cierpliwość i zdolności obronne państw sojuszu.
4: Wcześniej czy później należało się spodziewać tego, że Putin zacznie próbować sprawdzać naszą gotowość, jak będzie NATO reagowało na to wszystko, co on robi. No i to się dzieje. Ja nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy.
3: Niedaleko Jarosławca wojsko wydobyło z morza drona, który według wstępnych ustaleń może być rosyjską maszyną wojskową. W nocy z soboty na niedzielę Moskwa przeprowadziła atak na Ukrainę w pobliżu

0: polskiej granicy. Ewakuowano dwa przejścia graniczne. Obok jednego z nich dron uderzył w stację benzynową ponadto niedaleko granicy z Polską. Bezzałogowiec trafił w lokomotywę pociągu. Ponad pół miliarda złotych kar nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki oraz firmy transportowe współpracujące z siecią. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Według urzędu firmy umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników. Prezes urzędu Tomasz Chrust mówi, że takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń, a także na warunki pracy.
1: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad pół miliarda złotych kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
0: Porozumienie miało obowiązywać przez wiele lat do lutego 2024 roku. Decyzję opiniowała Komisja Europejska, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji. Poprawa jakości życia osób z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów to główny cel Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych. W resorcie zdrowia uroczyście zainaugurowano program przyjęty przez rząd, który obejmuje profilaktykę, leczenie oraz organizację wsparcia i opieki nad chorymi. W 45% za choroby otępienne odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ. Nie ukrywa wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: To jest właśnie hipercholesterolemia, to jest nadmierna glikemia w surowicy krwi, to jest palenie tytoniu, to jest picie alkoholu, to jest też nadwaga i otyłość, więc to są czynniki ryzyka, które możemy modyfikować i im wcześniej zaczniemy mówić o tym, tym lepiej dla pacjentów i ich rodzin.
0: W Polsce jest ponad pół miliona osób, które chorują na zespoły otępienne.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 22. Autopoprawka autopoprawki, czyli rząd poprawia swój projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zastanowimy się, dlaczego premier kazał poprawiać projekt, jakie były prawa wspólnot, spółdzielni i gmin, gdyby ustawę w tym kształcie przyjął Sejm i Senat i co proponuje branża najmu krótkoterminowego i czy ten lobbying przeniesie się teraz z Ministerstwa Sportu do Sejmu.
3: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu, jak ono się też zmienia. Dzisiaj pomyślimy o otoczeniu tych, którzy sąsiadują z mieszkaniami na najem krótkoterminowy. Część z Państwa może pomyśleć, chwila, moment. Ja już to kiedyś słyszałem. To prawda, w kwietniu rozmawialiśmy w adresie zamieszkania o ustawie o najmie krótkoterminowym. Ta ustawa przeszła różne bitwy, batalie. Wciąż jeszcze nie jest, właściwie to jest projekt, wciąż nie jest to ustawa. I chciałabym dzisiaj w programie przyjrzeć się temu, na jakim etapie jesteśmy. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry. Jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Jest do Państwa dyspozycji w tym temacie, ale też oczywiście, jak zwykle, mogą Państwo proponować, czym w adresie zamieszkania powinniśmy się zająć. No, a z nami jest jedna z osób, które pilnie śledzą te losy tego projektu, tych przepisów od samego początku. Prawnik, aktywista Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Mikołaj Paja. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, od kwietnia toczą się różne batalie, konsultacje, dyskusje wokół projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, no i odbyła się też jedna wielka bitwa. I o bitwie porozmawiamy, obiecuję, ale zacznijmy od tego, co ten projekt zakładał, no trzymajmy się jeszcze tej wersji na wiosnę. Pierwszym punktem miała być centralna ewidencja obiektów, zresztą obowiązująca od 20 maja. I czy ten punkt budził kontrowersje od tamtego czasu? Od wiosny.
6: Wydaje mi się, że od samego początku ten punkt nie budził żadnych kontrowersji. No w ogóle to powinno być coś, co obowiązuje od dawna moim zdaniem i gdybyśmy na dzisiaj mieli dane statystyczne zbierane przez jakieś organy państwowe, to w ogóle wydaje mi się, że ta dyskusja od początku mogłaby inaczej wyglądać.
5: A co to znaczy centralna ewidencja obiektów? Jak miałoby to konkretnie funkcjonować w odniesieniu do mieszkań na najem krótkoterminowy?

0: terminowy.
1: No w tym momencie nie ma jasności co do tego, jak aktualne przepisy dotyczące usług noclegowych obowiązują w zakresie najmu krótkoterminowego, więc część samorządów wymaga zgłoszeń w tym zakresie, część nie. No przykładowo Kraków jak najbardziej egzekwuje te aktualne przepisy, Warszawa z kolei nie.
0: Czyli, bo my tu rozmawiamy o projekcie, ale mówi pan o tym, że już mamy przepisy, tak, w których można ewidencjonować taką usługę, jaką jest najem.
1: Tak, no to po prostu można w różny sposób interpretować. No i te miasta, które są trochę bardziej zdeterminowane, żeby już w tym momencie w oparciu o aktualne przepisy walczyć z tym zjawiskiem, właśnie egzekwują te przepisy ewidencyjne.
0: Zaraz. Dlaczego ewidencjonowanie oznacza walkę? Co daje miastu
1: Dobrze, powiem tak, to może jest pewne nadużycie, tak? Powiedzenie, że to jest jakaś nie wiadomo jak wielka walka, natomiast w momencie, w której to puszczamy całkowicie, mówiąc kolokwialnie, samopas, a tak jest właśnie w Warszawie, no to bez wątpienia można powiedzieć, że samorządy dają pełne przyzwolenie na prowadzenie tego typu działalności bez żadnego nadzoru, tak?
0: Ale dobrze, a w Krakowie, gdzie jest ewidencja, to co to daje miastu? Jakie pola działania się otwierają? Czy nawet rozważania tego, co się dzieje
1: no
0: w mieście?
1: No powiem tak, to nie jest nic wielkiego w oparciu o aktualne przepisy, natomiast no, takim absolutnym minimum jest to, żeby podatek od nieruchomości był uiszczany według stawek dla działalności gospodarczej, tak? Czyli to jest tam powiedzmy stawka X w przypadku braku działalności gospodarczej i stawka X razy 32 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. No wciąż mówimy raczej o niewielkich kwotach, więc rzędu kilku tysięcy w skali roku, natomiast no, bez wątpienia no to mimo wszystko jednak może robić pewną różnicę, tak?
0: A wiemy, jak wiele lokali w Krakowie jest rejestrowanych, a ile pozostaje w tak zwanej szarej strefie?
1: Wydaje mi się, że nikt nie zbiera takich danych. Jeżeli chodzi o te lokale, które już są w ewidencji, no to z tego co kojarzę, to jest chyba kilka albo kilkanaście tysięcy, ale no nie chcę przekręcać, żeby podać jakąś konkretną liczbę. Więc
0: to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy państwo to słyszą, że po prostu mamy ogromny rynek tych mieszkań na wynajem, bo to nie tylko przecież są miasta najbardziej turystyczne, ale i różne inne, a jednocześnie trochę tkwimy w ciemnościach. No to centralna ewidencja obiektów, która ma zacząć obowiązywać wraz z nową ustawą, ma trochę pomóc. I czym ona się będzie różnić od tych przepisów, które mamy teraz? Ona nakłada obowiązek właściwie też na samorządy, tak?
1: No, tak jak mówię, no w tym momencie można mieć jakieś wątpliwości co do tego, czy koniecznie trzeba zbierać dane ewidencyjne dotyczące najmu krótkoterminowego. Natomiast ta nowa ustawa, no już niezależnie od jej wersji, no wprowadza bardzo jasne przepisy co do tego, że jest taki obowiązek.
0: Ale kto będzie tę centralną ewidencję prowadził? Kto za nią będzie odpowiadał?
1: Znaczy, centralną ewidencję to bodajże Ministerstwo Sportu albo Ministerstwo Cyfryzacji, to już nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się też, że to nie ma większego znaczenia. Natomiast z tego, co kojarzę, no to dane jako takie będą zbierały samorządy.
0: Rozumiem. To jest ważne, bo do kogoś będzie można później się udać z pytaniami o te dane. I rozumiem, że tutaj spór się nie toczy, zresztą to jest też wymóg unijny, żebyśmy taką centralną ewidencję prowadzili.
1: Dokładnie tak. No to, co było problematyczne, jeżeli chodzi o ostatnią, tam, nazwijmy ją wiosenną wersję tego projektu rządowego, to było to, że ten projekt został okrojony właściwie ze wszystkich innych rozwiązań i jedyne, co się ostało, to minimum unijne. Tak? Narracja rządowa cały czas się zmieniała i tak naprawdę ja już w pewnym momencie nie wiedziałem, o co tak na dobrą sprawę chodzi, bo był taki etap, jak minister Raś i zresztą premier Tusk razem jednym głosem mówili, że to są takie przepisy tymczasowe w gruncie rzeczy i że prawdziwa debata na temat tego, jak te przepisy docelowo będą wyglądały, dopiero się odbędzie. Później minister Raś w mojej ocenie zrobił dosyć dużą woltę, bo zaczął mówić, że okej, ale w gruncie rzeczy to są przepisy zupełnie wystarczające. Nie planujemy wprowadzać dodatkowych ograniczeń i tak naprawdę ta ustawa miałaby zamykać temat. Tak?
0: Czyli rozumiem, że na pewnym etapie przedstawiciele rządu, pan premier, pan minister sportu Ireneusz Raś, twierdzili, że wyłącznie takie gołe wprowadzenie wymogu unijnego, czyli centralnej ewidencji obiektów, wystarcza. I teraz przejdźmy do tych innych elementów ustawy, o które, jak mówię, toczyły się bitwy, bitewki lub całe wojny. Jeden z

0: nich to strefy, w których wprowadza się zakaz najmu krótkoterminowego. Mogą w tych strefach być usługi hotelarskie świadczone, ale nie najem krótkoterminowy. I te strefy miałby wyznaczyć samorząd. Czy o ten punkt, no musiała się toczyć batalia, skoro on w pewnym momencie zniknął z ustawy?
1: No tak, to jest właśnie punkt, który zniknął z ustawy. Natomiast on pierwotnie w projekcie rządowym był. Trochę w innym kształcie niż po autopoprawce, która została złożona przez rząd w poprzednim, czy tam jeszcze 2 tygodnie temu. No w każdym razie ta autopoprawka sprawia, że ten temat wraca. Mamy z powrotem taką regulację.
0: A to powiedzmy najpierw, na czym to polega? Co ten samorząd konkretnie będzie mógł robić? Czy on będzie sam decydował na przykład o wielkości takiej strefy? Albo czasie trwania, obowiązywania? Czy ona będzie całoroczna? Jak to miałoby wyglądać?
1: No tak, no to w tej pierwszej wersji z projektu rządowego no to ja sam trochę krytykowałem to rozwiązanie, bo ono było takie bardzo mocno zero-jedynkowe.
0: To znaczy?
1: Tam chodziło o to, że samorząd mógł wprowadzać na części swojego obszaru zakaz prowadzenia tego typu działalności. I dlatego ja tutaj zgłaszałem pewne uwagi dotyczące tego, że są takie samorządy, które pewnie nie będą chciały korzystać z tak, no, można powiedzieć, że radykalnego narzędzia.
0: A zaraz, bo albo zakaz, albo brak zakazu. A co jest po środku?
1: No po środku jest to, co obowiązuje w tej wersji po autopoprawce, czyli samorządy będą mogły wprowadzać czasowe zakazy.
0: Czyli na przykład kiedy?
1: No tutaj już wydaje mi się, że no, można powiedzieć, że jest pewna dowolność, tak? Natomiast
0: to
1: już zależy od samorządu, tak? Czyli możemy na przykład sobie wyobrazić taką wersję, że przykładowo mamy jakieś miasto, które, gdzie samorząd uważa, że w zakresie przykładowo wakacyjnym korzyści z tego najmu krótkoterminowego są na tyle istotne, że mamy możliwość prowadzenia tego typu działalności przykładowo w okresie lipiec-sierpień, tak? A w pozostałej części roku nie.
0: Jasne.
1: Wydaje mi się, że właśnie na tym może polegać swojego rodzaju kompromis, tak? Bo z jednej strony wtedy sąsiedzi, właściciele czy najemcy w mieszkaniach okolicznych mają spokój przez 10 miesięcy w roku, no a przez 2 miesiące w roku z kolei jest taka możliwość dla właścicieli, żeby w ten sposób wykorzystywali swoje mieszkania. No wydaje się, że w pewnym sensie to nawet byłby powrót do pierwotnej idei Airbnb, która zakładała, że właściciele udostępniają swoje mieszkania na czas wyjazdów wakacyjnych.
0: Och, to co o tym pamięta. No to
1: no właśnie mało kto, ale tak to jeszcze jakieś 10-15 lat temu wyglądało.
0: Czyli ten drugi element ustawy, strefy, o których zakresie decyduje samorząd, pojawiły się ponownie w projekcie i właśnie z tą możliwością takiej elastyczności czasowej. No to teraz przejdźmy do największej bitwy.
1: Tak.
0: Czyli elementu, który był w projekcie wiosną, zgoda wspólnoty lub spółdzielni na prowadzenie takich usług w danym bloku, kamienicy, domu. Co się wydarzyło już po naszej rozmowie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy wiosną i potem już nie rozmawialiśmy, a ten element znikł. Co tam się wydarzyło?
1: Dobrze, to ja muszę jednak sprostować, bo to troszkę inaczej wyglądało.
0: Ach, no wiadomo, że było inaczej. Jak?
1: To wyglądało w ten sposób, że właśnie tych zgod wspólnot nigdy nie było w projekcie rządowym do tej pory.
0: Ale był w projekcie Polski 2050 i tam mówiono o tym, że to może zostać połączone, że może coś...
1: Jedyne, o czym była mowa, to z tego, co pamiętam, była mowa o tym, że na poziomie komisji sejmowej te projekty mogą być rozpatrywane wspólnie.
0: Tak, tak.
1: Ale co by z tego wynikało, to nie wiadomo. To po pierwsze. A po drugie, tak jak mówię, w projekcie rządowym tego nie było i sam autor projektu, czyli minister Raś, bardzo krytycznie się wypowiadał o tym rozwiązaniu.
0: Powiedzmy najpierw, jak ono miałoby działać.
1: No mamy właśnie,
0: wspólnotę, spółdzielnie.
1: Tutaj pewnie musimy jeszcze znowu zrobić krok wstecz i powiedzieć, jak to wyglądało w projekcie Polski 2050.
0: Tak jest.
1: Tam miał być mechanizm zgody, czyli po wejściu w życie ustawy każda wspólnota mogłaby wyrazić zgodę na prowadzenie tego typu działalności w swoim budynku i to od tej zgody byłoby uzależnione, czy taka działalność byłaby legalna. I to w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć, że to by działało wstecz, bo to są przepisy oczywiście obowiązujące do przodu, na przyszłość. Mm-hmm. Natomiast chodziłoby o to,

0: że jeżeli mamy już jakieś mieszkania wykorzystywane na najem krótkoterminowy i właściciele prowadzący taki biznes nie uzyskają zgody, to jakby z mocy prawa ten biznes staje się nielegalny.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Czyli nawet jeśli, to znaczy nie będzie można powiedzieć, że skoro to mieszkanie już wcześniej było wynajmowane, to ustawa go nie dotyczy.
0: Tak jest. Natomiast to, co znajduje się w aktualnej wersji projektu rządowego.
1: Właśnie, bo powiedzmy to jasno.
0: Czyli autopoprawka.
1: Rząd wprowadził ten element do swojej ustawy, ale w jakim kształcie?
0: No właśnie w zupełnie innym, tak?
1: No
0: i ja tutaj nie chcę mówić, że to jest rozwiązanie beznadziejne, czy nic nie dające, bo wcale tak nie uważam. Natomiast jest to niewątpliwie rozwiązanie dużo łagodniejsze z perspektywy właścicieli mieszkań,
1: no
0: gdzie mamy najem krótkoterminowy. Czyli tam chodzi o to, że wspólnota albo spółdzielnia mogłaby wprowadzić zakaz takiej działalności. I to jest jak gdyby odwrócenie pewnej logiki.
1: Mhm, czyli, już nie wyraża zgody.
0: Tak, czyli nie wyraża zgody, tylko wyraża, można powiedzieć, sprzeciw. Tak?
1: A czym to się różni w praktyce?
0: No, w praktyce to się różni tym, że przykładowo mamy taką spółdzielnię czy wspólnotę, która jest mało decyzyjna. Tak? Mamy taki budynek, gdzie właściciele po prostu nie są zainteresowani sprawami swojej wspólnoty, swojego budynku, tego, co tam się dzieje. No i w tym pierwszym mechanizmie no to jakby z automatu brak uchwały oznaczałby
1: brak zgody
0: wspólnoty.
1: No
0: i mielibyśmy obowiązek zakończenia tej działalności, tak? Natomiast no, w tej drugiej wersji, no to taka wspólnota czy spółdzielnia, która jest mało decyzyjna, po prostu nie jest w stanie uchwalić tego zakazu, no i ten biznes sobie dalej działa, tak? Tak więc tak jak mówię, no to jest jednak no, mocno odmienne rozwiązanie, w tym sensie, że dużo łagodniejsze.
1: No, to jest bardzo ważne rozróżnienie, zwłaszcza tutaj już słyszę państwa, którzy mają problem, żeby nawet sąsiedzi i sąsiadki przyszli na zebranie wspólnoty raz do roku i zaangażowali się właśnie w różne zmiany. No ciekawe, jak to będzie z tym ewentualnym zakazem i jak to się może jeszcze zmieni w Sejmie, bo ten projekt dopiero jest procedowany. Ciekawi mnie, jak to się stało, że ten element wrócił, bo jakoś tak się wydarzyło, że nagle premier teraz ogłosił, że rząd zmienia tę ustawę i właśnie wprowadza te prawa wspólnot i spółdzielni. Po lecie, którym trochę spowolniła polityka, co się wydarzyło? Czy wiecie, dlaczego rząd się ugiął?
0: No tak, no tutaj no kilka wydarzeń miało miejsce w tym sezonie wakacyjnym i wydaje mi się, że też bardzo dobrze, że one się wydarzyły właśnie wtedy, kiedy innych tematów być może było trochę mniej,
1: więc
0: odpowiednio wybrzmiały. No tak, po pierwsze mieliśmy publikację Wirtualnej Polski, z której wynikało, że minister Raś sam posiadał mieszkania, które były przeznaczone na najem krótkoterminowy. Te mieszkania zostały przekazane bodajże do jego brata, jeżeli chodzi o stosunki własnościowe, natomiast tego typu działalność tam dalej jest prowadzona. Tak więc wizerunkowo,
1: znaczy,
0: no bez wątpienia ogromna
1: wtopa. W oświadczeniu majątkowym ich rzeczywiście nie ma, więc gdzieś
0: tak,
1: są.
0: Natomiast no, wygląda to tak, jak wygląda. No moim zdaniem wygląda to bardzo kiepsko. No a po drugie jest jeszcze kwestia, o której my mówiliśmy i też ostatnio nawet wyszły nowe materiały na światło dzienne, jeżeli chodzi o ten temat. Mianowicie minister Raś, jeżeli chodzi o jego kalendarz spotkań, spotykał się tylko z lobbystami, którzy mieli interes w tym, żeby ta ustawa była tak łagodna, jak to tylko możliwe. Tak więc jeżeli spojrzymy na to, z kim on się spotykał, no to spotykał się z przedstawicielami branży, z przedstawicielami platform, na których te mieszkania są ogłaszane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie znajdziemy tam przedstawicieli społecznych, nie znajdziemy tam przedstawicieli mieszkańców.
1: Ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze pan minister się nie spotkał?
0: Absolutnie nie. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę narrację przyjętą przez ministra Rasia i powiedziałbym no, bardzo ostrą krytykę, którą on przedstawia w odpowiedzi na przedstawiane przez nas zarzuty i też propozycje, no to byłbym bardzo zaskoczony, gdyby takie spotkanie mogło mieć miejsce. No w każdym razie z tego, co pamiętam, no to nawet przygotowywałem

0: Mam takie uwagi, które my składaliśmy do tego projektu ustawy i one wyszły od nas z takim mailem, gdzie też proponowaliśmy jakieś spotkanie, tak, czy jakąkolwiek możliwość dyskusji. No nic takiego nie miało miejsca.
1: Szkoda, a szkoda. No, ale właśnie tak jak mówimy, Volta została wykonana i ten przepis o wpływie wspólnot lub spółdzielni na najem krótkoterminowy na ich terenie jest, chociaż w zmienionej formie. Jeśli chodzi jeszcze o ministra Rasia, to rzeczywiście on się bardzo zaangażował w tą konkretną ustawę, w ten projekt. Mhm. I między innymi mówił, że udzielając różnych wywiadów, że 60% osób korzystających z najmu krótkoterminowego w Polsce to są rodziny wielodzietne. To miał być taki argument, że nie odbierajcie tym rodzinom możliwości wypoczynku. I to mnie zastanowiło, bo czy ktoś, mówił pan, że nawet nie wiemy do końca, jaka jest skala tego najmu krótkoterminowego, to skąd minister Raś wie, kto wynajmuje takie mieszkania, ile tam jest dzieci i ile jest tam łóżek zajętych i tak dalej?
0: No, taka statystyka jest absolutnie kuriozalna, bo tych danych nie zbierają ani samorządy, ani organy statystyczne, ani nawet platformy, przez które dokonuje się rezerwacji.
1: Tam się nie podaje. Przyjeżdżam z czwórką dzieci w wieku szkolnym.
0: No nie, no tam się podaje informacje, czy przyjeżdża się z psem, tak? Więc wydaje mi się, że jedyna realna statystyka, którą być może mogliby operować, mogłyby operować te firmy, które się zajmują udostępnianiem ofert, no to jest to, ile osób przyjeżdża z psami, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby to powinno mieć jakiś wielki wpływ na kształt tej ustawy, tak? Natomiast tak jak mówię, no statystyka jest absolutnie kuriozalna, no tym bardziej, że gdybyśmy spojrzeli na udział rodzin wielodzietnych, w ogóle rodzin w Polsce, to z tego co kojarzę, no to jest, nie wiem, no, na pewno poniżej 20%.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To po pierwsze. No a jeżeli mamy to przełożyć na liczbę mieszkań dostępnych w Airbnb, to nagle by się okazało, że no, jakieś niewyobrażalne tabuny tych rodzin wielodzietnych musiałyby się rzucać na te mieszkania
1: widzi pan,
0: wynajmowane.
1: Ale tu by, szkoda, że z nami pana ministra nie ma, bo gdyby był, to by pewnie powiedział to, co mówił wiosną, że rodzin wielodzietnych nie stać na hotel. Mhm. I tylko wynajęcie takiego mieszkania z najmu krótkoterminowego umożliwia im wypoczynek, no bo wtedy wiadomo, że suma, jaką się wydaje na takie mieszkanie, jest mniejsza niż usługa hotelarska dla całej dużej rodziny. Tylko co mnie zastanowiło, to, że dokładnie ten sam argument, często nawet podany tymi samymi słowami, padał z ust przedstawicieli branży, między innymi Stowarzyszenia Najmu Krótkoterminowego. Tak jakby, nie wiem, się umówili albo mieli bardzo dobrze rozpoznane potrzeby rodzin wielodzietnych.
0: No dobrze, to może ja tutaj nie skomentuję tego wprost, tylko troszkę inaczej się odniosę do tej kwestii. Moim zdaniem to jest takie ustawianie tej dyskusji w trochę jednak absurdalny sposób, bo nawet przy najbardziej restrykcyjnych przepisach, tych, o których rozmawialiśmy i tych, które były na stole, to przecież nikt nie mówił o całkowitej likwidacji najmu krótkoterminowego, tak? Tak więc nawet zakładając, że mamy jakąś pulę rodzin, które potrzebują tanich mieszkań na wynajem i że takie miejsca noclegowe są potrzebne, no to absolutnie nikt nie podnosi tego, żeby likwidować tego typu miejsca w całości, tak? Tak więc na pewno w mniejszych miejscowościach takie miejsca wciąż by były. No być może trochę by zniknęło ofert z centrów miast, tak? I to byłaby ta różnica. Natomiast tak jak mówię, no stawianie całej dyskusji w ten sposób, no jest po prostu absurdalne, no ale i odwraca uwagę od istoty problemu.
1: Ale jest jeszcze jedna kwestia. Dlaczego ministra Rasia nie martwi los rodzin wielodzietnych, które ściana w ścianę sąsiadują z mieszkaniem na najem krótkoterminowy, w którym odbywają się na przykład imprezy, ponieważ młodzież wynajmuje takie mieszkanie na dobę i robi tam imprezę, albo właśnie odbywają się tam wycieczki turystyczne w te i we te, albo na przykład ktoś prowadzi tam usługodawstwo seksualne. To ministra Rasia nie martwi, że taka rodzina mogłaby sąsiadować z takim lokalem. Tylko zaczyna go to martwić, kiedy jakoś w tym samym czasie zmartwiona jest branża. Jeszcze jeden wątek. Problem hałasu to promil przypadków, argumentował prezes Stowarzyszenia Najmu Krótkoterminowego. I tu drugi cytat. Problem uciążliwych najemców jest marginalny. To z kolei minister sportu. Skąd oni to wiedzą?
0: no, nie wiedzą tego, tak?

0: Więc no znowu, no to są wypowiedzi po prostu abstrahujące od jakichkolwiek rzetelnych statystyk. No i znowu, jeżeli mamy taki budynek, a naprawdę no, rozmawiałem z wieloma mieszkańcami przykładowo w centrum Warszawy, gdzie oni mówią, że przykładowo zgłaszają potrzebę interwencji policji telefonicznie praktycznie codziennie. A później się okazuje, że w statystykach policji, nie wiem, mamy przykładowo dwa czy trzy zgłoszenia z tego adresu w skali roku, no to ja bym powiedział, że coś jest nie tak ze statystykami policyjnymi, a nie, nic się nie dzieje niepokojącego w tych mieszkaniach, tak? Tak więc, tak jak mówię, no, potrzebujemy jednak rzetelnych statystyk i wydaje mi się, że coś, co naprawdę też byłoby potrzebne, no to właśnie jakaś komórka w samorządzie i tego nie ma w tym projekcie ustawy. Natomiast moim zdaniem no gdzieś powinna być też jakaś komórka, tak jak są jednostki zajmujące się przykładowo kwestią sprzedaży alkoholi, tak?
1: To tak samo
0: To tak
1: tutaj.
0: samo powinno być tutaj i po prostu gdzieś te statystyki powinny być
1: Jeszcze
0: gromadzone.
1: ostatnia kwestia na koniec. Jakie ma być vacatio legis, czyli kiedy ten projekt miałby zdaniem autorów wejść w życie? Bo pojawiają się daty typu 2030 rok, więc...
0: No tak, no najpierw w tym
1: Ale to powiedzmy
0: pierwotnym.
1: krótko już teraz, jak jest. Jaki jest
0: Aktualnie te
1: pomysł?
0: przepisy, o których rozmawiamy i które nas najbardziej interesują, czyli te dotyczące decyzyjności wspólnot i spółdzielni
1: Tak.
0: i te dotyczące zakazu prowadzenia działalności i tak jak mówiliśmy o tych uchwałach samorządów, no to te przepisy zgodnie z aktualną wersją projektu by zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2028. My chcemy zgłaszać w trakcie prac komisji sejmowej, które odbędą się w następnym tygodniu, potrzebę, żeby te przepisy weszły wcześniej w życie, czyli przykładowo od stycznia 2027.
1: Mówił prawnik, aktywista Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Mikołaj Paja. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie. Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest poniedziałek, 14 września, minęła godzina 23, a to oznacza, że w Polskim Radiu 24 czas na wieczorne podsumowanie dnia. Kamil Olak. Dron znaleziony w Bałtyku był prawdopodobnie zwiadowczy, a nie bojowy, przekazał szef MON-u. Służby odnalazły bezzałogowca koło Jarosławca i tam trwa jego badanie. Radosław Piesiewicz bez fotela w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zastąpi go dotychczasowy wiceszef PKOL-u. U nas za chwilę komentarze po tej zmianie. Wielka woda niszczyła domy, drogi, mosty, szkoły, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi na Dolnym Śląsku. Czas na szczegóły. Zaczynamy.

0: Sumę wydarzeń.
1: Wojsko wydobyło drona z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. O odkryciu w mediach społecznościowych poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował, że obiekt jest badany przez odpowiednie służby.
3: Na miejscu jest policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saperów też sprawdzi ten obiekt.
2: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk tłumaczy, że odnalezienie drona potwierdza, że Polska jest w stanie zagrożenia.
4: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Po zakończeniu oględzin drona żandarmeria wojskowa ma podać dokładne informacje dotyczące znaleziska. Witold Banach, Polskie Radio.
1: A w Rusinowie cały czas pracują służby w związku z odnalezionym w morzu bezzałogowym statkiem powietrznym. O działaniach na miejscu mówił Polskiemu Radiu pułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
5: Trwają cały czas czynności związane z ustaleniem, wyeliminowaniem zagrożenia zarówno chemicznego, jak i zagrożenia materiałów wybuchowych. I dopiero po wyjaśnieniu tych wszystkich okoliczności, że strefa działania jest bezpieczna, na miejscu przystąpią do działania żołnierze żandarmerii wojskowej. Będą prowadzone oględziny miejsca zdarzenia wspólnie z udziałem z prokuratorem działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej w Szczecinie.
1: Musimy zastanowić się nad skutecznością naszej obrony powietrznej nad Bałtykiem. Tak sprawę odnalezionego w morzu bezzałogowca komentuje generał Bogusław Samul. Mówił on w Polskim Radiu 24, że nie można wykluczyć, że dron został przyniesiony przez prądy. Mimo to jest to sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności.
6: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad krainą Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. To jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę. Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
1: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej, gdyż najprawdopodobniej przydryfowała z wód międzynarodowych. A premier spotkał się dziś z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienia bezpieczeństwa granic. O szczegółach nasza reporterka Klaudia Wróblewska.
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
8: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
7: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: O kolejnym elemencie strategii zastraszania prowadzonej przez Federację Rosyjską mówił z kolei profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem niedzielne uderzenia rosyjskich dronów i pocisków rakietowych tuż obok naszej granicy to element wojny psychologicznej przeciwko Polsce.
9: Chodzi o strach, chodzi o zwiększenie kosztów, chodzi o terror społeczeństwa. Chodzi o to, żebyśmy nagrywali audycje, żebyśmy non-stop dyskutowali o tym. To wszystko jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli może to osiągnąć strasząc wojną lub też doprowadzając prawie na pogranicze wojny, to to zrobi bez żadnych oporów.
1: Profesor Boćkowski zwraca uwagę, że podobne eskalacje ze strony Rosji zdarzały się już wcześniej. To między innymi naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez wloty rosyjskich dronów i rakiet manewrujących, a także akty sabotażu w Polsce i w innych państwach. Celem jest wywieranie presji i podsycanie antyukraińskich nastrojów.
9: Ukraina popełniła trochę błędów, Rosjanie wykorzystali te błędy i tak naprawdę te 4,5 roku operacji psychologicznych na naszej świadomości, wzmacniania tych skrajnych postaw w Polsce, nagłaśniania

0: dzielenia nas jest już faktem, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że chce. Ona to zrobiła.
1: Ekspert zaznacza, że z pewnością Rosja będzie intensyfikowała swoją presję informacyjną także podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. We wsi Dorohusk nie ma schronów, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć. O szczegółach Michał Makowski.
2: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
3: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
2: Mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, a okoliczni mieszkańcy czują się zdezorientowani.
4: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
5: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest. No bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
6: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany schować, przykucnąć.
2: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. W przypadku ataku drona lub rakiety należy odsunąć się od okien i schować przed odłamkami. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: A szef BBN-u spotkał się z analitykami i ekspertami w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny na Ukrainie. Bartosz Grodecki przyjął przedstawicieli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Instytutu Sobieskiego. Podczas spotkania, jak czytamy w mediach społecznościowych, omówiono obecną sytuację oraz scenariusze rozwoju wydarzeń na wschodzie i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski. Przedstawiono również rekomendacje dotyczące przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom oraz wzmacniania odporności i gotowości państwa. Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Te obowiązki przejął wiceprezes PKOL-u, działacz sportowy Marian Kmita. Jednomyślności w głosowaniu jednak nie było. 43 osoby były za, 9 przeciw, a jedna od głosu się wstrzymała. Większość jest za tym, by zmienił się model zarządzania komitetem. Agata Król.
7: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim. W tej sprawie zarząd mówił jednym głosem. Co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu przekazał nowy szef PKOL. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
8: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
7: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
1: Nie doszło do żadnej zmiany w PKOL-u. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras komentuje objęcie przez Mariana Kmitę obowiązków aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Były minister sportu powiedział, że Marian Kmita współpracował z Radosławem Piesiewiczem.
9: Był jego najbliższym współpracownikiem. Bardzo mocno go też wspierał. Był takim autorem takich akcji medialnych wspierających Piesiewicza. To pan Kmita był autorem tych słynnych billboardów pana Piesiewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Piesiewicz był kandydatem na prezydenta w PiS-ie. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej wskazał też na pozostałych w zarządzie PKOL-u działaczy.
9: Zostaje pan Pałys jako sekretarz, zostaje pan Kotowicz jako skarbnik, więc tu się nic nie zmienia. Obawiam się, że pan Kmita, który był częścią tej ekipy, uważa, że trudno, nie ma już Piesiewicza, trzeba żyć jakoś dalej i panowie próbują pod płaszczykiem zmian dokonać delikatnej korekty i jechać dalej w tym samym zespole. Moim zdaniem ta decyzja jest dowodem na to, że w zarządzie PKOL-u nie ma woli zmian. To jest dokładnie ta sama ekipa, dokładnie te same metody i nie należy się tutaj spodziewać jakiegoś przełomu.
1: A Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił dziś zażalenia jego obrońcy. Sędziowie podzielili stanowisko prokuratury, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw. Były już prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Do zarzutów się nie przyznał. Ministerstwo

0: O Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Zawiadomienie skierowała wiceministra Maria Ejhart. Sprawa dotyczy interwencji poselskiej z 11 września, gdy, jak pisze resort, poseł wyniósł z ministerstwa dokumenty. Chodziło o kopię 3 notatek w sprawie odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Grozi za to do 2 lat więzienia.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa. Jan Oleński.
2: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że atak był sygnałem skierowanym do państw wspierających Ukrainę. Jej zdaniem Europa powinna odpowiedzieć odwrotnie niż oczekuje Kreml. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że uderzenie pokazuje desperację Władimira Putina. Putin sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Mark Rutte zapowiedział zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zapewnił, że NATO będzie bronić każdego skrawka terytorium sojuszu. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć, zniechęcić i podzielić Europejczyków. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: A Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Ani Kijów, ani Moskwa na razie nie potwierdziły, że doszło do takiego porozumienia. Z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski.
3: Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie spowodowany jest głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów za galon. Według ekspertów główną przyczyną tego wzrostu jest blokada cieśniny Ormuz, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Unijne sankcje indywidualne na Rosję przedłużone tymczasem na razie tylko 7 dni i choć do tej pory były przedłużane co pół roku, to teraz z powodu blokady Słowacji nie było na to zgody wśród państw członkowskich, a termin mija jutro. Zatem unijne kraje dały sobie więcej czasu na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Otwierają Władimir Putin, a jest na niej prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Beata Płomecka.
4: Słowacja tym razem zablokowała decyzję o przedłużeniu, bo po pierwsze uzależniła zgodę od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. W odniesieniu do Usmanowa znalazła poparcie Francji, a podobna jest grupa krajów wspierająca ten postulat. A po drugie, Słowacja nie chce się zgodzić na zmianę, by przedłużać sankcje indywidualne o rok, a nie tak jak do tej pory o 6 miesięcy. Gdyby do jutra nie było zgody na przedłużenie, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. By uniknąć czarnego scenariusza, zdecydowano się na awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie do przyszłego wtorku. I do tego czasu irlandzka prezydencja będzie szukała porozumienia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Dwa bezzałogowe statki powietrzne naruszyły rano przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do obu incydentów doszło w czasie masowych rosyjskich ataków na ukraiński obwód Odeski. Piotr Piętka.
5: Pierwszego drona wykryto o godzinie 10.33. Nadleciał od strony ukraińskiej miejscowości Majaki i przekroczył granicę Mołdawii w pobliżu miejscowości Palanka. Maszyna wleciała około 500 metrów w głąb mołdawskiego terytorium, a minutę później wróciła do ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Druga maszyna pojawiła się pół godziny później. Wleciała od strony Ukrainy w rejonie miejscowości Czoburciu i poleciała w kierunku Perwomajsk na terenie separatystycznego Naddniestrza. 10 minut później opuściła przestrzeń powietrzną Mołdawii w pobliżu ukraińskiego stepowego i kontynuowała lot w kierunku Ukrainy. Oba przypadki nieautoryzowanego przekroczenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej potwierdziły zarówno mołdawskie, jak i ukraińskie służby. Władze w Kiszyniowie nadal monitorują sytuację, współpracując z zagranicznymi partnerami. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Do sądu w Berlinie trafił akt oskarżenia wobec kobiety podejrzanej o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prokuratura Generalna uważa, że podejrzana o podwójnym ukraińsko-niemieckim obywatelstwie pracowała w

0: stolicy Niemiec dla Kremla. Adam Górczewski.
1: Ilona W. zbudowała rozległą sieć kontaktów dzięki prowadzeniu agencji marketingowej. Była również szefową stowarzyszenia lobbingowego. Weszła dzięki temu w kręgi wojskowe i polityczne. Według aktu oskarżenia najpóźniej w październiku 2023 roku nawiązała kontakt z oficerem wywiadu w ambasadzie Rosji i odtąd przekazywała mu informacje i zapewniała możliwość uczestnictwa w spotkaniach, także pod fałszywym nazwiskiem. Miało to umożliwić zbudowanie agentowi własnej siatki kontaktów dla celów wywiadowczych. Ilona W. wskazywała mu odpowiednie osoby i pomagała do nich dotrzeć. Dla wyższej skuteczności próbowała pozyskać kontakty w Ministerstwie Obrony i firmach przemysłu zbrojeniowego. Szczególne zainteresowanie okazywała niemieckiej polityce obronnej i branży militarnej w kontekście wojny Rosji przeciw Ukrainie. Zatrzymana w styczniu Ilona W. przebywa w areszcie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Hadecka CDU wygrała przed socjaldemokratyczną SPD wybory komunalne w Dolnej Saksonii. AfD zajęła trzecie miejsce w wyborach samorządowych w landzie sąsiadującym z Saksonią Anhalt, gdzie przed tygodniem skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory do lokalnego parlamentu. W Dolnej Saksonii Alternatywa dla Niemiec zdobyła 15% głosów i ponad trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów. Partia skrajnej prawicy nigdzie jednak nie wygrała. Jedynie w Salzgitter wprowadziła swoją kandydatkę do drugiej tury wyborów na burmistrza. W najbliższą niedzielę zagłosują mieszkańcy Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, gdzie AfD również jest liderem sondaży, choć już nie tak wyraźnym. Do urn pójdą również Berlińczycy w stolicy Niemiec. Nie ma zdecydowanego faworyta. Planowane na dziś rozmowy w Omanie dotyczące cieśniny Ormus nie odbyły się. W reakcji na sytuację w Zatoce Perskiej oraz w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie wciąż toczą się walki, cena ropy znów wzrosła. Milena Rashid Shehab.
2: Gospodarze rozmów Iran i Oman poinformowali tylko, że spotkanie, w którym miały wziąć udział prawie wszystkie państwa Zatoki Perskiej, zostało przełożone na prośbę niektórych z nich. Najprawdopodobniej zorientowały się, że nie będą w stanie wypracować konsensusu w sprawie cieśniny Ormus, której Iran nie chce otworzyć, dopóki Stany Zjednoczone nie zdejmą blokady z irańskich portów. Rządowe siły jemeńskie, wspierane przez Arabię Saudyjską, próbują odbić z rąk rebeliantów Huti Ilmahe, kluczowy port u wejścia do cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Teren ten od końca ubiegłego tygodnia jest pod kontrolą Huti, proirańskiej grupy, która od kilkunastu lat zajmuje część Jemenu. Twierdzi ona, że statki wciąż mogą przepływać przez cieśninę, za wyjątkiem saudyjskich. W ostatnich dniach przepływało tamtędy jednak ledwie kilka statków dziennie. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: A na wysoką cenę ropy wpłynęły też opublikowane wczoraj wieczorem zdjęcia satelitarne poważnie uszkodzonej stacji pomp na kluczowym saudyjskim rurociągu Wschód-Zachód, który został zamknięty po ataku i pożarze. Arabia Saudyjska transportowała nim około 4% globalnego zapotrzebowania na ropę. Według analityków, jeśli nie uda się w ciągu kilku dni przywrócić działania rurociągu, Arabia Saudyjska będzie mieć poważny problem z eksportem paliwa. A Donald Trump oświadczył, że kraje, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, powinny pokryć jej koszty. Ropa naftowa płynie przez cieśninę Ormus. Państwa, które w żaden sposób nam nie pomogły, powinny zwrócić koszty Stanom Zjednoczonym i tak też zrobią, gdy ta oszukańcza awantura się skończy. Robimy to w większym stopniu dla innych niż dla siebie. I tak jest od pokoleń, napisał na portalu Truth Social Donald Trump. Dał też do zrozumienia, że jest gotów powrócić do rozmów z Iranem. Donald Trump nie sprecyzował, w jaki sposób inne państwa miałyby zwrócić USA koszty konfliktu, ale niejednokrotnie zasugerował, że mogą być wprowadzone opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormus jako stawka za zapewnienie bezpieczeństwa.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Sycylijska Etna ponownie dała o sobie znać. W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. MSZ zaleca osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie bieżącego statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. W sumie wydarzeń wracamy do kraju. Ponad 500 000 000 zł kar nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki firmy Transport.

0: sportowe współpracujące z siecią, a także osoby odpowiedzialne za niedozwolone porozumienie. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. UOKiK uznał, że firmy umówiły się, iż nie będą podbierać sobie pracowników. Według prezesa urzędu Tomasza Chustnego takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
1: Wydałem decyzję.

0: prawo uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Takie praktyki muszą być bezwzględnie z rynku eliminowane, podkreślił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
1: Ta sprawa pokazuje, że pracownicy nie są własnością firmy, ale mają prawo szukać lepszej płacy i lepszych warunków pracy. Zmowa, która odbiera pracownikom to prawo, uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Dlatego takie praktyki spotykają się z naszą stanowczą reakcją. Stąd również wysokie kary finansowe dla przedsiębiorców, w tym przypadku łącznie ponad 570 milionów złotych.
0: A najwyższą karę, 525 milionów złotych, nałożono na Jeronimo Martę Polska, właściciela sieci Biedronka. Decyzją UOKiK-u opiniowała Komisja Europejska, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji. Mijają 2 lata od powodzi, która w połowie września 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim po przerwaniu zapory fala przeszła przez miasto. W całym regionie wielka woda niszczyła domy, drogi, mosty, szkoły, obiekty sportowe, a także sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Mateusz Czmiel.
2: Część mieszkańców przez wiele miesięcy musiała osuszać zalane domy, zanim w ogóle mogła rozpocząć remont. Dla mieszkańców tamtych kilka godzin to wciąż żywe wspomnienie.
3: Jeden huk, ta woda rwała wszystko. Drzewa, domy, to się nie da powiedzieć.
4: Okrutnie, tu moja siostra w tym bloku mieszka, to syn jej nagrywał, jak te drzewa wszystko leciało. Ja siedziałam noc, dzień i noc, bez światła, bez jedzenia, bez niczego, wszystko zalane.
5: Ja ze synem stałam, mówię, chodź uciekamy, bo zaraz, no tylko moment, żeśmy musieliśmy uciekać. No i to wszystko poszło.
2: Dziś obraz Stronia Śląskiego jest już zupełnie inny. Odbudowano stadion, trwa odbudowa przedszkola i krytej pływalni. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że udało się już przywrócić najważniejszą infrastrukturę potrzebną do normalnego funkcjonowania gminy.
6: Kanalizacja i wodociąg, bo to było najbardziej uszkodzone, i oczyszczalnia ścieków. No i komunikacja, czyli drogi, mosty, kładki dla pieszych, to było najważniejsze, ale priorytetem w tym wszystkim oczywiście były mieszkania. Oddaliśmy 14 budynków dwulokalowych.
2: W Stroniu przygotowano nowe miejsce ewakuacji i dokumentację kryzysową. Teraz nacisk ma być położony na ćwiczenia mieszkańców, służb i zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. System gminny ma działać wspólnie z powiatowym i wojewódzkim.
6: Teraz jest kwestia szkoleń oczywiście mieszkańców, zespołów, wszystkich służb, żebyśmy poprawili ten system i będziemy cały czas się tak szkolić, więc nad tym cały czas pracujemy.
2: Najwyższa Izba Kontroli wskazała też, że przed powodzią w powiecie kłodzkim nie prowadzono ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i ewakuacji. Woda Dolnośląska Anna Żabska zapewnia, że po katastrofie wdrożono wszystkie zalecenia pokontrolne.
7: Duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych.
2: W Stroniu doposażane są również jednostki OSP i Zespół Zarządzania Kryzysowego. Samorząd kupuje między innymi terminale Starlink, które mają zapewnić łączność tam, gdzie podczas powodzi jej zabrakło. W Lądku-Zdroju odbudowa potrwa jeszcze kilka lat, ale burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że najtrudniejsze do usunięcia mogą być nie zniszczenia materialne, lecz skutki społeczne tej katastrofy.
8: My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia. To dzieje się cały czas w naszym społeczeństwie.
2: Bardzo dostało prawie 70 milionów złotych, a za ponad 27 milionów powstaje tam 40 domów dla powodzian. W Kłodzku ponad 40 milionów złotych przeznaczono na inwestycje popowodziowe, między innymi odbudowę obiektów sportowych. Powiat kłodzki otrzymał natomiast ponad 140 milionów złotych. A 4 nowe mosty w Lądku-Zdroju, Bielicach, Krosnowicach i Wilkanowie mają kosztować 45 milionów. Równolegle mają powstać zabezpieczenia przed kolejną wielką wodą. Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mówi o skali przygotowywanych inwestycji.
9: Mamy przygotowanie 21 inwestycji. Wartość zadań to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamienie Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów.
2: Łącznie na tereny dotknięte powodzią trafiło ponad 11 miliardów złotych pomocy. Ponad 600 milionów otrzymali bezpośrednio poszkodowani mieszkańcy Dolnego Śląska. Odbudowa Kotliny Kłodzkiej wciąż jednak trwa, a część największych inwestycji przeciwpowodziowych dopiero jest przygotowywana.
0: Materiał przygotował Mateusz Czmiel. W wieczorze

0: wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Justyna Błońska. To już wszystko. Ja wracam do Państwa z dawką najświeższych informacji punktualnie o północy. Kamil Owak, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Jest 23:28.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A teraz zastanowimy się nad tym, jak działa ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy, kiedy się należy, jaki i czy to się w ogóle opłaca.
6: Twoje pieniądze.
7: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze porozmawiamy o zasadach wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. No jest już po wakacjach, większość tych, którzy chcieli wyjechać, to oczywiście pewnie już wyjechali i wypoczęli, no, a może ktoś jeszcze jest w trakcie, więc będzie się w przyszłości zastanawiał, a jak zrobić z tym ekwiwalentem. Może niektórzy w ogóle nie wyjechali i to tych przede wszystkim najbardziej by to dotyczyło. Zatem wyjaśnijmy, jak ta kwestia jest obecnie w przepisach rozstrzygnięta, a wyjaśniać nam będzie mój dzisiejszy gość, ekspertka prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry.
7: Od stycznia obowiązują nowe zasady dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wyjaśnimy, jakie te zasady aktualne są, jak wyglądają, kiedy ktoś nadal pracuje, a jak gdy kończy zatrudnienie, bo to są trochę różne sytuacje.
8: Dokładnie tak. Jeżeli mamy pracownika, który no nadal jest zatrudniony, no to nie ma mowy o wypłacie ekwiwalentu, tak? Ten ekwiwalent jest po prostu nienależny. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze.
7: To jest prawo i obowiązek pracownika.
8: To jest prawo i obowiązek, tak? Dokładnie, pracownika, ale też i pracodawcy, żeby przestrzegał tych przepisów, tak? Natomiast gdy pracownik kończy zatrudnienie, czyli umowa się rozwiązuje bądź wygasa i ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego nie wykorzystał, w tym momencie pracodawca jest zobowiązany do wypłaty tego ekwiwalentu.
7: No, czyli diametralnie różna sytuacja
8: jest.
7: No chyba, że wykorzysta, prawda, w trakcie okresu wypowiedzenia urlop.
8: Też jest taka
7: to
8: możliwość. Tak, zazwyczaj pracodawcy już zobowiązują pracownika do wykorzystania tego urlopu. Jednak czasami może to po prostu nie być słuszne, tak? No bo pracodawca potrzebuje tego pracownika.
7: Jasne.
8: Może jest jakieś takie stanowisko, które ciężko znaleźć zastępstwo, prawda?
7: No czy to też wtedy od razu, prawda?
8: Dokładnie.
7: Tak. No ale ta zmiana prawa polega na tym, że zgodnie z nowymi przepisami ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie będzie już wypłacany, czy też nie jest, no pewnie bardziej nie będzie już wypłacany w dniu zakończenia pracy, lecz w terminie standardowej wypłaty wynagrodzenia. Do tego roku taka wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę. Proszę nam powiedzieć, jakie to ma praktyczne znaczenie i dla kogo? Dla pracownika bardziej, czy bardziej dla pracodawcy?
8: Czy w praktyce nie zmienia się za bardzo dla pracownika tutaj jakby ta zmiana tych przepisów? Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy no, nie przestrzegali tych terminów, tak? Zazwyczaj było to wypłacane z ostatnim jakby wynagrodzeniem, a nie ostatnim dnia zatrudnienia, tak? Częsta praktyka, nie przestrzeganie tych przepisów, więc no teraz finalnie pracownicy będą po prostu mieli to zagwarantowane.
7: Będzie
8: tak?
7: Jasność.
8: Będzie jasność, tak, w przepisach będzie jasność.
7: Mm-hmm, jasne, może też dlatego właśnie zmiany zostały opracowane, że to się właśnie nie przestrzegano tego. No dobrze, a teraz takie pytanie, czy można dowolnie umówić się, trochę życia tak, z pracodawcą, że na przykład kilka lat nie będzie się chodziło na urlop wypoczynkowy, a w zamian będzie się otrzymywało wynagrodzenie w postaci ekwiwalentu. Czy można się tak z pracodawcą umówić? Korporacje na przykład.
8: Niestety nie. Pracownik nie może się zrzec urlopu na korzyść wypłaty tego ekwiwalentu, tak? Pracodawca powinien ten urlop udzielić, tak jak mówiliśmy, w naturze. Pracownik powinien odpocząć od tej pracy, tak.
7: No to zasady ogólne. Zasady ogólne rządzące wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego. Jak długo można go nie pobierać, żeby nie utracić tego urlopu? Mówię

0: o tym dlatego, że właśnie tak jak powiedziałam, są takie miejsca, w których pracownik nie umawiał się tak, jak wcześniej powiedziałyśmy, ale po prostu przez parę lat nie chodzi na urlopy wypoczynkowe. No i to się dzieje z takim przyzwoleniem obu stron, tak bym powiedziała, za zgodą. No i jak długo to może trwać, bo czasami pracownik może nie chodzić, ale to nie oznacza, że on kiedyś nie chce tego urlopu. Już nie mówimy, że ekwiwalent, ale może będzie chciał go wybrać i dookoła świata pojechać. No.
1: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, powinny być wykorzystane w roku nabycia tego urlopu, tak? Jeżeli no, mamy ten limit, dajmy na to 26 dni, powinniśmy go wykorzystać w danym roku. Często nie zdarza się to i urlop staje się urlopem zaległym. W takim przypadku ten urlop powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku, tak? Jeżeli znowu nie uda nam się wykorzystać tego urlopu, no bo mamy różne zobowiązania, pracodawca nie wyraża zgody na ten urlop, tak? Chociaż tutaj jest to jego obowiązek udzielić tego zaległego urlopu do 30 września. Pracownik może rościć prawa do tego urlopu 3 lata od właśnie tego 30 września.
0: Od 30 września się ten trzyletni.
1: Dokładnie tak.
0: A jeżeli nie wykorzysta tego urlopu w ciągu tych 3 lat, to urlop mu przepada?
1: Urlop mu przepada. Nawet miałam taką sytuację, że pracownik zawnioskował o 96 dni zwolnienia. Niestety 18 z tych dni było...
0: Urlopu.
1: Urlopu, tak, przepraszam. 18 dni z tej puli urlopowej było już przedawnione. No i niestety nie można było go udzielić.
0: Jasne. A czy nie jest tak, że jeżeli pracownik... Jakby to, żeby to dobrze i jasno wytłumaczyć. Na przykład z danego roku wykorzysta kilka dni. Czy ten termin się jakby nie przedłuża? Nie.
1: Nie. Zawsze jest tak, czy liczymy, jeżeli mamy
0: za dany okres liczymy od 30 września następnego roku kalendarzowego. I nieważne, że wziął na przykład 15 września 3 dni urlopu i...
1: Zawsze ten urlop, który potem wnioskuje, jest zdejmowany z tego zaległego urlopu.
0: Jasne.
1: Więc może dojść do takiej sytuacji, że ten urlop nigdy nie ulegnie przedawnieniu, tak?
0: Jasne.
1: Jeżeli pracownicy będą wykorzystywali w następnym roku, dajmy na to znowu 14 dni, to te 14 dni idzie z puli pierwszej tego zaległego urlopu.
0: Tak. Ale to się nie przesunie nigdy, że będzie to 3, 4 czy 5 miesięcy, to będzie krótszy czas. Jasne, rozumiem. A teraz proszę mi powiedzieć, czy pracodawca, powiedziałyśmy o tym 30 września i końcu roku, czy pracodawca może zmusić pracownika do tego, żeby jednak skorzystał z urlopu do końca grudnia danego roku, a nie do końca września roku następnego? Prawo przewiduje, że może wykorzystać do 30 września, ale czy pracodawca może zmusić jednak do końca grudnia, żeby wykorzystał albo chociaż, żeby zadeklarował ten urlop?
1: Może, ale tylko dotyczy to urlopu zaległego. Nie bieżącego, tylko tego zaległego. Jeżeli mamy urlop zaległy, to pracodawca może jednostronnie wysłać pracownika na ten urlop.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Ekspertka do spraw prawa pracy i wynagrodzenia pani Monika Kowalczyk była naszym gościem. Dziękuję pani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze.
3: Jest 23:35. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Alerty na Litwie w związku z możliwym zagrożeniem ze strony niezidentyfikowanego drona. Ostrzeżenie wysłano mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny oraz rejonów Trockiego i Elektryńskiego. Mieszkańcy otrzymali na telefony ostrzeżenia informujące o tym, że w przestrzeni powietrznej mógł pojawić się dron. W komunikacie zaleca się znalezienie bezpiecznego miejsca. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w reakcji na zagrożenie poderwano natowskie myśliwce. A teraz w Polskim Radiu 24 przyjrzyjmy się Azji Centralnej.
2: Powtórka programu.
4: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wracamy do kwestii geopolitycznych i historycznych, bo dawno już o nich nie rozmawialiśmy.

0: Zbliżenie.
1: W naszym studiu jest dr Jerzy Rochoziński, historyk, antropolog kultury, autor książek, przedstawiciel Instytutu Pileckiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Powinienem jeszcze chyba dodać spiritus movens konferencji naukowej, która niedawno odbyła się w Warszawie w Instytucie. Sowiecka Azja Centralna jako totalitarne laboratorium. Mam wrażenie, że konferencji, spotkań, dyskusji poświęconych tej tematyce zbyt wiele nie było. Co pana

0: naprowadziły na ten trop, żeby Azją Środkową, Azją Centralną się zająć.
1: Ta konferencja odbyła się dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wektory Nauki. I rzeczywiście myśmy, bo ja byłem spiritus movens, ale miałem bardzo, bardzo dobrych i wspaniałych pomocników, dzięki którym to się odbyło. To moi koledzy z Instytutu, dr Aleksander Pacharelli i Karolina Brzychcy, których chciałem z tego miejsca pozdrowić. Ideą przewodnią tej konferencji była konstatacja faktu, że Polacy, obywatele polscy, którzy znaleźli się w XX wieku, no przede wszystkim albo w okresie II wojny światowej, tak, lata 40-41, bądź byli to obywatele sowieccy narodowości polskiej z Ukrainy, którzy w roku 36 zostali tam deportowani, że oni nie znaleźli się na bezludnej planecie. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że jak do tej pory badania nad tymi deportacjami, losami Polaków, one no, są zabarwione taką silną domieszką martyrologii i powiedzmy przywracania pamięci, dopominania się o sprawiedliwość za represje, już deportacje były formą represji, ale gdzieś w tym wszystkim ginie właśnie miejsce, w którym do tego doszło, bo oczywiście tutaj krajem numer jeden jest dla nas Kazachstan pod tym względem, ale też trzeba pamiętać, że przecież po tak zwanej amnestii, kiedy to obywateli polskich wypuszczono w roku 41 po napaści Niemiec na Związek Sowiecki z łagrów, że oni tłumnie ruszyli na południe do Uzbekistanu, tam gdzie tworzyła się armia Andersa, i z tym krajem też, można powiedzieć, nasze losy się spotkały. I też warto zwrócić uwagę, że te kraje, które nolens volens przyjęły nie tylko naszych rodaków, którzy czy to byli pozamykani w łagrach, czy poumieszczani w kołchozach i sowchozach, a potem z kolei ciągnęli do armii Andersa, że one same doświadczyły bardzo ciężkich chwil, ciężkich momentów. Znaczy, krótko mówiąc, walec sowieckiego totalitaryzmu także je rozjechał, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć. I ten moment, w którym one nas przyjmowały, to już było po, można powiedzieć, po takim uderzeniu totalitarnym. To znaczy tak, w Kazachstanie na początku lat 30. był potworny głód wywołany kolektywizacją, o którym się praktycznie rzecz biorąc u nas nic nie wie, a ten głód, jeżeli zestawić go z liczbą mieszkańców, to on przyniósł potworniejszy plon niż Hołodomor na Ukrainie, tak? To aszarszy łyk, tak jak się mówi w Kazachstanie, to warto o tym mówić. Ponadto tam w ramach wielkiego terroru, tak, zlikwidowano w zasadzie miejscowe elity, miejscową inteligencję. Sama kolektywizacja też naruszyła bezpowrotnie dotychczasowy układ życia i wywołała potworne szkody. Także były to, mówiąc krótko, kraje po przejściach, z którymi zetknęli się nasi rodacy, i to stało się punktem wyjścia do stwierdzenia, że chwileczkę, no ale jak mało o tym wiemy. No, w tym roku akurat mamy 90. rocznicę, tak, deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu, ale to jest dobry moment, żeby właśnie przypomnieć o takiej wspólnocie losów, zwłaszcza, i to też należy podkreślać, że generalnie podejście miejscowej ludności do deportowanych, do zesłańców było na ogół dobre. Oczywiście ludzie są różni i tam różne się historie zdarzały, ale na ogół podkreśla się, że to było dobre i dzięki temu zesłańcy przeżyli. W ramach konferencji myśmy, to też warto powiedzieć, pokazali nasz film Trzy ćwierci do świerci, ostatnia deportacja, i to jest film, który opowiada o zupełnie w zasadzie nieznanej w Polsce deportacji Polaków z sowieckiej już Białorusi w roku 52 na pola bawełniane południowego Kazachstanu, i ona opowiada o ludzkiej przyjaźni Polaka i Kazacha, o pomocy, jakiej ten wówczas

0: Taz, młody chłopiec, który się nazywał Tasybaj Abdikarimow, jakiej udzielił Polakowi Walentemu Jabłońskiemu, to jest dwóch głównych bohaterów, tak, tego filmu, już niestety świętej pamięci, więc można powiedzieć, że też Tasybaj Abdikarimow był takim jakby nieoficjalnym patronem tej konferencji. To był przedstawiciel miejscowej społeczności, która, kierując się swoim systemem wartości opartym w dużej mierze na islamie, to też warto podkreślić, bezinteresownie przynosił jedzenie konającemu inowiercy, tak, który dzięki temu przeżył, a akurat warunki, to też się często podkreśla i to zarówno dotyczy tych Polaków, którzy gonili do armii Andersa w 1942, jak i deportowanych w 1952, to były podobne rejony, tam warunki sanitarno-higieniczne były potworne, śmierć zbierała straszne żniwo, to przede wszystkim rozsadnikiem, można powiedzieć, śmierci była woda. Woda pitna w zasadzie była niedostępna. Ona była tylko w kanałach irygacyjnych, tak zwanych arykach, które były zabrudzone i te bakterie, które tam po prostu były, okazywały się zabójcze dla tych, którzy do nich nie przywykli. Także to było, można powiedzieć, dramatyczne spotkanie akurat w tym przypadku Polaków i ludności miejscowej, które zaowocowało pięknymi czynami. Warto pamiętać, że to nie tylko Polacy, bo jeżeli weźmiemy statystyki ludnościowe na przykład Kazachstanu, tam jest około 130 grup narodowościowych i one w większości przypadków to są potomkowie deportowanych, także w pewnym sensie można powiedzieć, że tam się spotkał cały świat po prostu w pewnym momencie, niestety w totalitarnych warunkach, bo mieliśmy ze wschodu Koreańczyków, tak, a z zachodu mieliśmy Polaków, Niemców czy Finów na przykład.
1: Stąd, jak się domyślam, to słowo laboratorium w tytule konferencji. Dodajmy jeszcze dla porządku, że Azja Centralna czy Azja Środkowa jest wprawdzie definiowana różnie, ale w takim wąskim znaczeniu można przyjąć, że to jest 5 byłych republik sowieckich: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Czy państwa interesowała historia, bo to, o czym pan wspomniał, pokazuje, że my bardzo mało wiemy o tej części świata. Czy może jednak też współczesność, bo idę o zakład, że o aktualnej sytuacji wiemy równie mało, co o przeszłości?
0: Tak, myśmy podeszli dość elastycznie, jeżeli chodzi o geografię i chronologię, to znaczy rzeczywiście punktem wyjścia był okres sowiecki, który tak naprawdę można chronologicznie, trudno jest definiować, bo jeżeli zadać proste pytanie, kiedy zaczął się okres sowiecki w Azji Centralnej, to może paść kilka różnych dat i one będą miały swoje uzasadnienie, no ale przyjmijmy, że od lat 20. tak do początku lat 90. Ale po pierwsze trzeba powiedzieć tak, na konferencji był nieobecny Turkmenistan, który w zasadzie w ogóle nigdzie nie jest obecny, znaczy w tym sensie to jest kraj, który zniszczył swoje archiwa, który w zasadzie poza, jak się wydaje, archeologią nie uczestniczy w takim życiu naukowym w ogóle międzynarodowym, więc tego kraju nie było, ale geograficznie zrobiliśmy taki ukłon. I tak, pojawiła się tematyka Afganistanu, który oddziaływał na te kraje, chociażby przez wojnę czy interwencję sowiecką. Tam nie było może uczestników z samego Afganistanu, ale pojawiły się tematy, jeśli można tak powiedzieć, około afgańskie. I zrobiliśmy też ukłon w stronę sąsiedniego regionu autonomicznego Xinjiangu i gór Chinach, który sąsiaduje tak z krajami postsowieckimi i też tam wpływy sowieckie były bardzo silne, więc warto się było pochylić i też zrobiliśmy taki, można powiedzieć, poza geografią, wyszliśmy troszeczkę do przodu, to znaczy był jeden panel poświęcony sytuacji współczesnej, ale jego konstrukcja opierała się na tym, że to, co pojawia się w obecnym, na przykład, nie wiem, dyskursie władzy takim w tych krajach, pada często taki argument, że jest zagrożenie terroryzmem, ekstremizmem religijnym. i on ewidentnie, ta narracja ma jeszcze sowieckie korzenie, ona jest teraz twórczo rozwijana.

0: No i też cofnęliśmy się przed rewolucją do okresu carskiego, bo też to trzeba podkreślać, znaczy władza sowiecka tam ona nie rozwijała się z niczego, tak? To było po prostu takie przepoczwarzenie Imperium Rosyjskiego, rosyjskiego kolonializmu, tak? Nazywając rzecz po imieniu na tych terenach. W kolonializm sowiecki, który różnił się pod tym względem, że znaczy miał taki komponent, bym powiedział, mesjaniczny, tak? To znaczy zaczęło się od zbawiania wszystkich, potem to się przekształciło w gruntowną transformację, właśnie to laboratorium, tak? Znaczy transformację i społeczeństw, i przyrody też. Takie wątki też się pojawiały. No, jeżeli mówimy o tym laboratorium, czyli sowieckiej modernizacji, to pamiętajmy, że tak, Sowieci usiłowali przekształcić ogromne połacie stepów w tereny rolnicze, w pola uprawne. To był tak zwany projekt oswajania Celiny, który ruszył z fanfarami za Chruszczowa, było też potworne konsekwencje dla miejscowego społeczeństwa. Były pewne, no już dramatyczne elementy, to znaczy no chociażby słynny poligon w Semipałatyńsku, tak, to znaczy testowanie broni nuklearnej z fatalnymi konsekwencjami dla okolicznej ludności. No i wreszcie to było przekształcanie ludzi, tak? Znaczy koczowników przekształcano na siłę w kołchoźników. Ludzi z narodów deportowanych wykorzeniono z ich naturalnych, można powiedzieć, takich nisz społeczno-ekologicznych i też usiłowano z nich zrobić nowego człowieka radzieckiego. Także pojawił się, pamiętamy wszyscy, nawet szalony pomysł zawracania rzek syberyjskich, żeby nawodnić pola bawełniane Azji Centralnej, więc słowo laboratorium wydaje mi się tutaj jest odpowiednie i ono obejmuje w zasadzie wszystkie dziedziny życia, bo usiłowano tam zmieniać wszystko i wszystkich ludzi, naturę, krajobraz, religię.
1: Dość diabelskie laboratorium, trzeba dodać. Pan pisał o Azerbejdżanie, pan pisał o Kazachstanie, o Gruzji również. Jeżeli potraktujemy Azję Centralną szeroko, dlaczego ten rejon świata powinien nas dziś interesować, nie tylko w kontekście historycznym?
0: W tej chwili obserwujemy takie chyba jednak potężne ruchy tektoniczne, które zmieniają układ sił w świecie. Azja Centralna po rozpadzie Związku Sowieckiego stała się areną rywalizacji mocarstw. To przede wszystkim, znaczy tak, to była Rosja, która uważała to za swoją tradycyjną strefę wpływów i Rosja w tej chwili, no, obserwujemy bardzo szybki proces jakby wychodzenia Rosji stamtąd, czy nawet nie tyle wychodzenia, co wyrugowywania, może w ten sposób. To się odbywa przede wszystkim na rzecz Chin, których obecność w strefie politycznej, ekonomicznej po prostu coraz bardziej rośnie. Nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że niektóre kraje są po trosze protektoratami Chin już w tym momencie. No, obecni tam byli Amerykanie, którzy, znaczy szczyt ich, powiedzmy, wpływu przypadał na okres walki z terroryzmem, kiedy mieli swoje bazy, tak, w Kirgistanie i Uzbekistanie. To już odchodzi do przyszłości. No i też obecne są takie kraje roztaczające swoje kulturowe soft power, Iran i Turcja. No przede wszystkim Turcja, która tam swój projekt panturkistyczny rozwija. To jest przede wszystkim sfera kultury, nauki, wspólnota języka. I
1: religia to ułatwia?
0: Tak, religia ułatwia, dlatego że część tej, można powiedzieć, takiej miękkiej tureckiej ekspansji odbywa się kanałami religijnymi. Często nawet to jest jakby, bym powiedział, to jest niesprzężone z rządową polityką turecką, bo to są takie ruchy Nurcular czy ruch Fethullaha Gülen'a, który zakłada tam szkoły z internatami, no może działając troszeczkę na podobieństwo Opus Dei w Polsce. To jest jakby ten typ, można powiedzieć, ekspansji, więc to jest bardzo silna współpraca naukowa, konferencje, tak, nomen omen. I to, jak się wydaje, Turcja, która sama w tej chwili nabrała wiatru w żagle i odgrywa coraz większą rolę na arenie międzynarodowej, będzie tam też coraz

0: coraz bardziej obecna.
1: Jeśli spojrzymy na mapę, to okaże się, że te kraje, o których dziś wspominamy, są wrzucone między Rosję, Federację Rosyjską dziś z jednej strony, z drugiej Chiny. Dwa ważne kraje, dwa ważne państwa, cały czas jeszcze w światowej polityce. Jak pozycjonują się te państwa wobec aktualnej sytuacji, w której jednak Chiny zaczynają w tym wyścigu zdecydowanie wygrywać nie tylko z Rosją, ale ścigają się już też z Ameryką?
0: Te kraje zawsze starały się prowadzić politykę wielowektorową, w związku z czym, mówiąc w skrócie, one nigdy, powiedzmy, mam tu na myśli przede wszystkim liderów regionu, czyli Kazachstan i Uzbekistan, one nigdy, jakby się wydaje, nie starały się sprawiać wrażenia, że rozmawiają tylko z jednymi. Krótko mówiąc, jeżeli była wizyta wysokiej rangi przedstawiciela tego kraju w Pekinie, to ona za jakiś czas, to mówię tak upraszczając, za jakiś czas się odbywała w Moskwie i w Waszyngtonie.
1: Dość rozsądne podejście.
0: Tak, z tym, że oczywiście to nie jest tak, że te interesy tych krajów rozkładają się porówno. No też jak się spojrzy na mapę, to trzeba pamiętać, że też wszystko jest pod dużym wpływem geografii, to znaczy na przykład 7 tysięcy kilometrów wspólnej granicy Kazachstanu i Rosji robi swoje. Kazachstan, nawet jeżeli w tej chwili, tak jak to się mówi, po cichutku troszeczkę wpływy rosyjskie zwija, to on nigdy nie będzie tego robić z fanfarami, otwarcie. Krótko mówiąc, nie będzie zadrażniać Kremla. No, troszeczkę inną sytuację ma Uzbekistan, który z Rosją nie graniczy, jak się wydaje, przynajmniej tak na otwarcie prowadzi bardziej asertywną politykę względem Rosji. Natomiast wszystkie te kraje tam, jeszcze ja zapomniałem dodać, bo jest jeszcze jeden ważny gracz, ale to może już bardziej w sferze czysto ekonomicznej, mianowicie Korea Południowa, która tam przecież otwiera fabryki samochodów, jest bardzo aktywna i obecna gospodarczo, ale tu z kolei Korea Południowa ma instrument w postaci diaspory koreańskiej w tych krajach, która jest bardzo aktywna. Myśmy mieli jeden panel poświęcony Koreańczykom w Azji Centralnej, którzy są dosyć szczególną grupą, bo jakkolwiek byli deportowani, to później oni odnieśli, można powiedzieć, pewnego rodzaju sukces. To znaczy, mimo że pewne zawody były dla Koreańczyków zamknięte, to cieszyli się na tyle z zaufaniem, mimo że deportowano ich teoretycznie jako japońskich szpiegów, to potem cieszyli się na tyle zaufaniem władz sowieckich, że powierzano im różne kierownicze stanowiska. To byli przewodniczący kołchozów, dyrektorzy sowchozów, prokuratorzy, kierownicy różnych instytucji i też Koreańczycy są pionierami, jeśli można tak powiedzieć, wolnego rynku czy szarej strefy w sowieckiej Azji Centralnej. Oni bardzo dobrze prosperowali na bazarach, mieli układy z kołchozami, sowchozami, więc dzisiaj oni są takim instrumentem koreańskiej polityki gospodarczej. No ale oczywiście Korea Południowa politycznie nie będzie mierzyć ponad swoją wagę, bo to są kontakty gospodarcze, ale oczywiście najwięcej do powiedzenia w najbliższej przyszłości będą mieć tam z pewnością Chiny.
1: Mam wrażenie, że ta część świata między Rosją a Chinami w naszej świadomości nie funkcjonuje. Nie tylko historycznie, ale też turystycznie i przede wszystkim politycznie. Jeśli pojawiają się jakieś wątki, to najczęściej podnoszony jest temat, żeby zachęcić Polaków z Kazachstanu do ewentualnego powrotu do Polski. Z czego to wynika, że my tej części świata jakoś nie dostrzegamy? Nie rozumiemy jej? Nie ciekawi nas? Uważamy, że ona nie ma znaczenia?
0: Tu bym polemizował, bo turystycznie ta część świata się trochę otwiera. To znaczy tak, Polacy nie potrzebują wiz do Kazachstanu czy Uzbekistanu. Lot zaczął latać do Taszkentu, lata do Almaty i Astany, więc można tam w miarę łatwo trafić i Uzbekistan ze swoją Samarkandą czy Bucharą powoli pojawia się na mapie turystycznych zainteresowań Polaków. To oczywiście nie jest jeszcze na masową skalę, ale jeżeli taki trend otwartości komunikacyjnej i wizowej będzie się utrzymywał, to pewnie należy się spodziewać, że ten ruch turystyczny w tamtym kierunku

0: kierunku będzie rósł z naszej strony. Co do Polaków z Kazachstanu, to faktycznie w odróżnieniu od Niemiec na przykład, które, a dodajmy, że tuż przed upadkiem Związku Sowieckiego, to Niemców było prawie milion w Kazachstanie i Niemcy ich prawie wszystkich sprowadzili, tak? To oni nie wszyscy się odnaleźli w nowej rzeczywistości, bo jednak okazało się, że współczesne Niemcy, to zważywszy na to, że to byli ludzie, którzy byli potomkami, powiedzmy, Niemców sprowadzonych jeszcze przez Katarzynę na Powołże, no to jakby to był dla nich zupełnie inny świat. My natomiast nie mamy, jak na razie, nie mamy rządowego programu adresowanego do Polaków z Kazachstanu. Na razie sprowadzanie repatriantów na dość małą skalę jest na barkach samorządów, więc to zupełnie, no to są inne możliwości.
1: Doktor Jerzy Rochoziński, historyk, antropolog kultury z Instytutu Pileckiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Poniedziałkowy wieczór dobiega końca. Ja już państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa akcja służb koło Jarosławca w zachodniopomorskiem z morza. Wyłowiono tam prawdopodobnie rosyjskiego drona. Rosja sprawdza cierpliwość i zdolności obronne NATO. Tak marszałek Sejmu komentuje sytuację w naszym regionie. Eksperci alarmują. W Polsce spada zainteresowanie kobiet badaniami profilaktycznymi w kierunku raka piersi. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Służby wciąż pracują koło Jarosławca w zachodniopomorskiem. Badają drona, który został znaleziony na plaży. Nie wiadomo, jak długo będą jeszcze na miejscu i kiedy obiekt zostanie wywieziony. Na razie leży na skraju plaży, otoczony parawanem. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski apeluje o niezbliżanie się do miejsca, gdzie działają służby.
2: Teren w promieniu około 400 metrów został zabezpieczony. Na miejscu działają służby. Państwowa Straż Pożarna, OSP, Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa, która dowodzi całą akcją. Oczywiście na miejscu jest także wójt gminy Postomino, z którym wspólnie wspieramy działania służb. Dron zostanie sprawdzony przez chemików i pirotechników. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur obiekt zostanie podjęty. Prosimy mieszkańców o niezbliżanie się do zabezpieczonego obszaru i zachowanie spokoju.
1: Na razie nie wiadomo, gdzie dron zostanie przewieziony. To zależy od tego, czy okaże się to obiekt cywilny czy wojskowy. Decyzję w tej sprawie podejmie prokurator. Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną Marynarki Wojennej. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. NATO musi być przygotowane na rosyjskie prowokacje, tak mówił na naszej antenie Włodzimierz Czarzasty w Polskim Radiu 24. Marszałek Sejmu stwierdził, że Władimir Putin testuje cierpliwość i zdolności obronne państw sojuszu.
3: Wcześniej czy później należało się spodziewać tego, że Putin zacznie próbować sprawdzać naszą gotowość, jak będzie na

0: reagowało na to wszystko, co on robi. No i to się dzieje. Ja nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy.
1: W nocy z soboty na niedzielę Moskwa przeprowadziła atak na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Ewakuowano dwa przejścia graniczne, obok jednego z nich dron uderzył w stację benzynową. Ponadto niedaleko granicy z Polską bezzałogowiec trafił w lokomotywę pociągu. Nie milknie zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Michał Sopiński został rektorem komendantem AWS ze względu na powiązania z Marcinem Romanowskim, podkreśla pełniący obowiązki rektora komendanta Sławomir Cudak. Na antenie TVP Info mówił, że Michał Sopiński został definitywnie odwołany ze stanowiska i, jak podkreślał, nie wie, co mają na celu protesty opozycji.
2: Pan Sopiński jest skutecznie odwołany ze stanowiska i raczej nic nie zmieni tej sytuacji. Pani poseł postuluje. Nie wiem również, jakie kroki może podjąć marszałek Sejmu. Tutaj po prostu to jest poza moimi jakby możliwościami. Nie wchodzę w te sprawy.
1: Od kilku dni w budynku AWS przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego protestuje posłanka PiSu Maria Kurowska, a Sławomir Cudak zwrócił się w tej sprawie z prośbą o interwencję do marszałka Sejmu. Wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany głównie konfliktem na Bliskim Wschodzie, przypomina ekonomista Marek Zuber. Na antenie Polskiego Radia 24 dodał jednak, że na coraz wyższe ceny na stacjach benzynowych ma wpływ także atakowanie rosyjskich rafinerii.
3: Z punktu widzenia Ukrainy jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł. Uderzenie naprawdę w bardzo ważny obszar gospodarki rosyjskiej, więc gdyby nie te ataki ukraińskie, nie mielibyśmy zmniejszonej ilości, zmniejszonej podaży oleju napędowego, jeszcze raz powtarzam, jako gotowego surowca, w szczególności w Europie, ale gdyby nie Iran, to i tak oczywiście te ceny byłyby dużo, dużo niższe.
1: Donald Trump wezwał wczoraj Wołodymira Załańskiego, by ten przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według prezydenta USA to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Jest propozycja powrotu imiennych zaproszeń na mammografię. Według ekspertów ma to zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi. W Sejmie odbyła się konferencja piersi w Polsce, wyniki, wnioski i rekomendacje. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że obecnie jest ponad 364 tysiące wolnych terminów na badania mammograficzne, a to ratuje życie.
4: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety. I co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
1: Wicemarszałkini Monika Wielichowska wyraziła też nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć system imiennych zaproszeń na mammografię, który będzie działał sprawnie i dobrze służył pacjentkom. Zaproszenia miałyby być wysyłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ta noc będzie pochmurna, a na wschodzie może przelotnie padać deszcz. Nad ranem silne zamglenia od 7 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. W ciągu dnia pokropi już tylko w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskiem. Tam też jednak najchłodniej 19 stopni. Na pozostałym obszarze więcej słońca i cieplej od 22 do 25 stopni. Jest 6 minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: A teraz temat zdrowotny. Wrzesień jest miesiącem złotej wstążki. To miesiąc świadomości nowotworów u dzieci. Diagnoza nowotwór jest szokiem i całkowicie zmienia życie całej rodziny. Fundacja Herosi, która wspiera oddziały onkologii dziecięcej, przypomina, żeby nie bagatelizować nawet drobnych symptomów choroby u dziecka, które często tłumaczymy urazami podczas uprawiania sportu albo szkolnym przemęczeniem. Wczesne rozpoznanie nowotworu daje szansę na życie. O tym zawsze przypominają lekarze. Zapraszam na rozmowę Małgorzaty Telmińskiej.
7: Samo zdrowie.

0: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszych gości Polskiego Radia 24. Gościnie właściwie. Jest z nami pani Małgorzata Grabowska z Fundacji Herosi i pani Dominika Makówka-Pleta, mama Agaty, pacjentki onkologicznej. Dobry wieczór paniom.
1: Dobry wieczór.
0: Trochę już zdradziłam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać o nowotworach dziecięcych, o chorobach onkologicznych wśród dzieci i młodzieży, bo szanowni państwo, wrzesień w świadomości bardzo wielu osób, no to jest ten miesiąc, kiedy dzieci, młodzież wracają do szkoły, ale wrzesień to jest też złoty miesiąc, złoty wrzesień, miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Dlaczego właśnie wrzesień? Dlaczego symbolem jest złota wstążka?
1: Wrzesień właśnie dlatego, że dla wielu kojarzy się z tym, że wracają dzieci do szkoły. A tutaj tak trochę na przekór pokazujemy, że jednak nie wszystkie dzieci mają tą szansę siedzieć w szkolnej ławce we wrześniu, bo są w szpitalu. A złota wstążka i złoty kolor ogólnie, bo jest symbolem nadziei i takiej odwagi i siły dzieci, które w tym szpitalu się znajdują.
0: Pani Małgorzato, pani reprezentuje Fundację Herosi i dla was ten złoty wrzesień jest szczególnie ważny. Dlaczego? Co takiego jako fundacja właśnie we wrześniu robicie?
1: My jako fundacja chcemy trochę wykorzystać ten czas, czyli ten wrzesień, żeby głośno o tym mówić. Mówić o nowotworach dziecięcych, bo jakkolwiek bardzo byśmy nie chcieli, żeby one były, to one są. I my o tym mówimy właśnie, o tym, że one są i chcemy uwrażliwiać ludzi na taką i pokazywać taką onkoczujność. Nie chodzi tutaj o to teraz, żebyśmy, nie wiem, w niedzielę przy obiedzie cały czas rozmawiali o nowotworach, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy popadli w drugą stronę, ale żebyśmy byli świadomi, że no one istnieją, byli czujni i zwracali uwagę na jakieś charakterystyczne objawy, które gdzieś tam są. I żebyśmy też byli solidarni z tymi dziećmi, które w tym czasie się leczą.
0: Jak duża jest ta skala chorób nowotworowych wśród dzieci?
1: Nowotwory u dzieci określone są jako choroby rzadkie, ale mimo wszystko to jest około 1100-1200 przypadków nowych rocznie. Więc to jest te 1100-1200 historii, 1100-1200 rodzin, które słyszą tę diagnozę i dla których no jest to tragedia ogromna i właściwie zaburzenie dotychczasowego życia.
0: Pani Dominiko, ten spokój państwa rodziny został zburzony. Pani jest mamą Agaty, dla której też wrzesień nie jest takim początkiem spotkań ze znajomymi w szkole, bo kilka miesięcy temu usłyszeliście państwo diagnozę, która zburzyła dotychczasowy spokój, prawda?
2: Zburzyła. To za mało powiedziane. Ona po prostu rzeczywiście to był huragan, to była wichura absolutna, ponieważ żaden rodzic nie spodziewa się takiej diagnozy. Nigdy. I w momencie, kiedy ona przyszła, to po prostu runęło całe nasze wyobrażenie, w ogóle całe nasze życie takie dotychczasowe. I żeby poskładać te elementy, które w tym nowym życiu były wyzwaniami, to zajęło nam to trochę czasu, bo dowiedzieć się o chorobie nowotworowej oznacza tak naprawdę przeprojektować całe swoje dotychczasowe życie i to każdy jego element, a to wymaga po prostu gigantycznej siły i zmagania się ciągle z nowym.
0: Pani córka Agata ma 17 lat, prawda?
2: Tak.
0: O tym rozmawiałyśmy. I diagnoza pojawiła się w dosyć szczególnym momencie, bo to właściwie był potworny czas niepewności kilka miesięcy temu w czasie świąt.
2: Tak, my dowiedzieliśmy się o chorobie Agaty 23 grudnia, tuż naprawdę przed Wigilią, bo to było po godzinie 19. Trafiliśmy do ortopedy, ponieważ Agata zaczęła tego dnia utykać, a miała zaplanowany obóz taki górski, zimowy w Karkonoszach, szkolny. I miała wyjeżdżać 2 stycznia i stwierdziliśmy, że nie wypuścimy utykającego dziecka przecież na obóz. Dlatego zostaliśmy dopisani na taką

0: właśnie listę ortopedyczną w jednej z przychodni i zaczęliśmy tę wizytę z takim zwykłym nastroju. Natomiast wyszliśmy z właśnie z jeszcze tam ze słowem prawdopodobnie, że na pewno Agata ma guz. Prawdopodobnie jest to osteosarkoma, czyli złośliwy nowotwór kości, który jest nowotworem niezwykle rzadkim. Ale być może wcale nie, być może to jest po prostu jakaś inna, łagodna zmiana. Natomiast, że musimy się diagnozować i w takiej atmosferze...
1: Prawdopodobnie spędziliście całe święta.
0: Święta i weekend poświąteczny i trafiliśmy do szpitala 28. Najpierw trafiliśmy do Warszawy, ponieważ my mieszkamy w Markach, więc na Żwirki i Wigury tam zobrazowano Agatę i tam już nikt nie miał wątpliwości, że to jest guz nowotworowy. Natomiast, żeby można było wdrożyć leczenie, przekierowano nas od razu do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ponieważ to jest szpital referencyjny. Tam była pobrana biopsja w 31 grudnia, czyli w Sylwestra. No to było moje pierwsze zetknięcie i Agatę z oddziałem, a na tym oddziale no, fetuje się życie. Więc Sylwester też wyglądał w ten sposób i to te moje łzy, moje i męża łzy pod salą operacyjną skontrastowane po prostu z tą atmosferą sylwestrową, no to zrobiło gigantyczne wrażenie, ale też w ogóle takie przekonanie moje, że jak to możliwe, że wszyscy ci ludzie tam na tym oddziale się śmieją. Teraz należę do osób, ponieważ Agata jest leczona od stycznia, bo niestety diagnoza się potwierdziła. Leczona jest od stycznia, czyli to jest 9. miesiąc jej leczenia, bardzo agresywnego leczenia, ponieważ w osteosarkoma najpierw podaje się chemię przedoperacyjną, później robi się operację. W naszym wypadku udało się zachować kończynę, ale to nie zawsze jest oczywiste i to też jest dramat tej choroby, że często po prostu mimo tego, że tam jest taki wspaniały doktor Pachuta, który zdecydowanie robi wszystko, żeby uratować dzieciaki i właśnie uratować ich kończynę, to jednak nie zawsze to się udaje. U Agaty szczęśliwie to się udało. A więc stoi na własnych nogach, a właściwie uczy się na nich chodzić, ponieważ to też jest wyzwanie dla dzieci z nowotworami kości, że jak na powrót nie tylko leczenie to agresywne, nie tylko doświadczają tego agresywnego leczenia, ale też na nowo muszą uczyć się rzeczy, które po prostu na tym etapie życia no już były umiane. I po operacji, w naszym wypadku musiała być wykonana druga operacja, operacja płuca, ponieważ Agata miała przerzut do płuca pojedyncze, natomiast no, szybko trzeba było pozbyć się tego guza przerzutowego, więc jak stan Agaty już pozwolił na to, żeby po pierwszej operacji mogła się odbyć druga, to w maju, 29 maja była druga i po operacjach zaczyna się chemia pooperacyjna. Agata jest po 16 wlewie, jeszcze 2 wlewy przed nią, więc mam nadzieję, że ten złoty wrzesień będzie też wrześniem, kiedy faktycznie jeszcze nie ogłosi jej lekarz końca choroby, bo to jeszcze będą musiały być badania, ale mamy nadzieję, że to też dla nas będzie szczęśliwy wrzesień.
1: Ile wy takich historii słyszycie, prawda? Kiedy człowiek dowiaduje się o chorobie swojego dziecka, to zaburza funkcjonowanie całej rodziny, jest szokiem, budzi przerażenie. Z czym wy jako fundacja spotykacie się na co dzień i w jaki sposób pomagacie?
2: Na co dzień i to takim chyba najbardziej, powiem może, widoczną naszą aktywnością jest właśnie odwiedzanie pacjentów w szpitalu. I wchodzimy tam 3 razy w tygodniu. I właśnie myślę, że to, co przed chwilą powiedziała Dominika, to że chyba na mnie zawsze największe wrażenie robi właśnie pacjentów, którzy przychodzą tam po raz pierwszy i rodziny. Też pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś z jednym pacjentem, który właśnie był na pierwszym leczeniu. Jego mama wyszła, bo rozmawiała przez telefon. I później mi opowiadała, tydzień później chyba, że ona stała potem na korytarzu

0: i słyszała jego śmiech. I ona była w szoku, jak to jest możliwe, że jest w takim miejscu, gdzie tak naprawdę kojarzy się to ze smutkiem, bo tych emocji tam jest ogromnie dużo i to nie jest też tak, że my tam się tylko śmiejemy, bo rzeczywiście ten ogrom emocji jest, ale my jako fundacja jesteśmy tam właśnie po to, żeby trochę tego uśmiechu wnosić, żeby trochę takiej codzienności może wprowadzać, więc to jest jedna z naszych aktywności. Ale po drugie też staramy się opiekować od tej drugiej strony, czyli powiedzmy takiej finansowej. Czyli kupujemy leczenie, kiedy jest ono nierefundowane. A to wtedy wkraczamy jako fundacja. Kupujemy sprzęt medyczny. To jesteśmy tak, powiedziałabym, że opiekujemy się tym oddziałem. Staramy się na każdym etapie, bo chociażby owoce, owocowe środy, staramy się tutaj opiekować, czy zestawy rehabilitacyjne. Więc tutaj myślę, że to słowo właśnie opiekujemy się, czyli tak kompleksowo staramy się podchodzić do tego, żeby wszyscy czuli się tam bezpiecznie, przynajmniej od tej strony naszej, niemedycznej, bo nie jesteśmy lekarzami, to właśnie to staramy się zaopiekować.
1: Zapytam o czas, jak bardzo on się liczy w przypadku każdej choroby, zwłaszcza choroby nowotworowej. Ten czas od diagnozy do początku leczenia ma kluczowe znaczenie. Wiele mówi się o tym, że choroby nowotworowe u dzieci potrafią rozwinąć się właściwie błyskawicznie i tutaj ta szansa i nadzieja liczona jest nawet czasami nie w miesiącach, tylko w tygodniach. Gdy mówimy o potrzebie budowania tej świadomości nowotworów dziecięcych, nowotworów u dzieci i młodzieży, no to podkreślamy, no, liczy się to, żeby być nieustannie czujnym. U państwa to zadziałało błyskawicznie, no bo był ten właściwie deadline taki trochę. No, Agata miała jechać na obóz i to przyspieszyło pójście do lekarza.
2: Ale niestety nie zadziałało błyskawicznie, dlatego że Agata zaczęła zgłaszać, że boli ją noga we wrześniu. A my mówimy o 23 grudnia, kiedy faktycznie poszliśmy do lekarza, bo zaczęła utykać. W międzyczasie poszliśmy tylko bez kompletnie konsultacji lekarskiej na fizjoterapię, ponieważ Agata jeździła konno i ona przez część czasu zgłaszała w ogóle różnego rodzaju bóle. A i my ten akurat ból zignorowaliśmy. Więc jeśli faktycznie no wyrzucamy to sobie oczywiście teraz, natomiast jeśli faktycznie mój pobyt tu ma mieć jakiś sens, to właśnie jako apelowanie, żeby nie traktować nigdy bólu, a jako czegoś zwykłego, normalnego, co przejdzie. Albo jeśli na przykład rzeczywiście przechodzi, ale wraca, to żeby tego nie zlekceważyć, nie zignorować i żeby pójść do lekarza konkretnie, a jeśli się od niego odbijemy, bo i takie historie się zdarzają, to akurat nie jest nasza historia, ale czasem się zdarzają, to drążyć i nie zaniedbywać tego tematu. Nie dać się zbyć. Właśnie również, no ale przede wszystkim właśnie być czujnym na sygnały zgłaszane przez dziecko. Oczywiście my wtedy, kiedy Agata zachorowała, mieliśmy 16-latkę, więc ona sama umiała o tym mówić. Na oddziale też jest dużo młodszych dzieci, więc obserwowanie ich i wszelkie takie odbiegające właśnie od zwykłego zachowania rzeczy, tego nie można ignorować i wiem to jako rodzic.
1: Bolesny przykład, prawda, tego, że czasami bagatelizujemy, no bo przecież w przypadku Agaty tutaj chodziło o osobę, która uprawiała sport, tak. Więc coś się mogło zdarzyć, prawda? I rodzic wtedy do tego podchodzi tak, jak podeszli państwo. Albo, że przejdzie, albo, że czasami się myśli, no, coś się mogło wydarzyć w czasie treningu sportowego, albo niektórzy myślą, no na przykład boli, bo to są jakieś, bo dziecko rośnie, prawda?
0: Tak,
1: i bóle
0: wzrostowe.
1: Wy takich historii pewnie słyszycie bardzo dużo.
0: Bardzo dużo, tak. Myślę, że tutaj też nie ma sensu, żeby sobie wyrzucać potem takich historii. Ważne jest tym wszystkim też to, ja to będę podkreślała i tutaj w historii Agaty to jest mega ważne, że Agata trafiła właśnie do odpowiedniego ośrodka, który leczy właśnie dany typ nowotworu. To jest też super ważne, żeby od tego gdzieś tam

zacząć, ale rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten typ nowotworu, którym powiedzmy, że my jako fundacja też się tam zajmujemy, czyli przede wszystkim guzy kości, to to jest szalenie trudny do zdiagnozowania nowotwór, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo rzadki, bo rocznie jest około, jeżeli chodzi właśnie o guzy kości, to około 160 przypadków.

0: tym, żeby robi się przede wszystkim to po to, żeby mimo wszystko wykluczyć ten nowotwór. Po większości on będzie wykluczony, ale trzeba to zrobić. A jeżeli już będzie niestety taka diagnoza, to żeby trafić do odpowiedniego ośrodka, który specjalizuje się w danym typie nowotworów.
1: Z jakimi problemami, poza oczywiście chorobą, leczeniem, mierzą się dzieci, młodzież przebywające przez wiele tygodni, czasami czy miesięcy na oddziałach onkologicznych? Czego najbardziej potrzebują one wtedy, a czego potrzebują rodzice, rodzeństwo?
2: Dzieci na pewno czują się samotne. Ponieważ bardzo często w momencie, kiedy jest wdrażane leczenie onkologiczne, nie można mieć kontaktu ani z rówieśnikami, ani z innymi osobami, ponieważ trzeba mocno na siebie uważać, ponieważ układ hematologiczny, tak, i w ogóle układ odpornościowy jest bardzo obciążony. I samotność to jest pierwsza rzecz, a wszyscy potrzebujemy bardzo ludzi. Więc Gosia wcześniej wspominała o tym, że Fundacja Herosi właśnie również w ten sposób pomaga, że przychodzi na oddział. Oni robią nieprawdopodobną pracę, ponieważ przychodzą na ten oddział niesporadycznie, nie od czasu do czasu. Na nich się czeka. Oni są 3 razy w tygodniu i proszę mi wierzyć, że to jest tak, że na godzinę przed ich przyjściem, bo pora jest taka znana, tam jest wielkie poruszenie, bo nawet dzieciaki, które całe przedpołudnie i całe południe przebiedowały w łóżkach, chcą spotkać się z Herosami, żeby z nimi pograć w karty. My jako rodzice czekamy również na i w inne gry oczywiście, nie tylko karty, ale w ogóle pograć, porozmawiać, pobyć, ponieważ tam się tworzą no, wielkie przyjaźnie tak naprawdę i to jest tak, że dzieciaki czują, że mają więź z Heroskami, z Herosami w ogóle. Natomiast my rodzice czekamy też, ponieważ my widzimy wtedy nasze dzieci w zupełnie innym stanie i ciała, i ducha. I to jest tak, że my często wychodzimy poza salę, no bo nie wszystkie dzieci mogą wstać, więc wychodzimy poza salę i patrzymy po prostu z jakimś takim wielkim, no właśnie podziwem dla tych ludzi, co oni potrafią zrobić, że dzieciaki, które są naprawdę w trudnych stanach, po prostu są w rozmowach, są w grach i są właśnie w tych niezwykłych relacjach. Jeśli chodzi o rodzeństwo, bo spytała pani o to, rodzeństwo jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ rodzeństwo jest rozerwane między światami, bo świat taki, jak je znały przed chorobą właśnie swojego brata lub siostry, w ogóle przestaje istnieć.
1: Rodzice też przestają istnieć,
2: prawda? Rodzice też przestają istnieć i bardzo często, jeśli właśnie rodzina jest taka bardziej atomowa na przykład, tak, to po prostu drugie dziecko staje się w pewnym sensie przeźroczyste. Ono ma tylko nie sprawiać problemów. I właściwie na tym się skupia właśnie wychowanie drugiego dziecka. Nie dokładaj, nie dociążaj, zajmij się sobą. I dzieci są bardzo często też samotne, dlatego że dużo czasu przynajmniej jeden rodzic spędza po prostu w szpitalu.
1: Jak można włączyć się w ogóle w tegoroczną akcję? Jako osoba prywatna, jako firma, jako instytucja?
0: W ogóle w Złotym Wrześniu, tak jak mówiłam, mówimy o tej onkoczujności i bardzo do tego wykorzystujemy w tym roku szczególnie różnego rodzaju aktywności fizyczne. Staramy się ludzi trochę poruszyć z kanapy, żeby pokazać, że to jest taki symbol, że nie ustajemy w pomocy dzieciakom, w tym, że jesteśmy z nimi solidarni. Więc akurat w tym miesiącu teraz szczególnie zapraszamy do wspólnego biegania. Wszystko jest na naszych kanałach, więc serdecznie zapraszam. Zaczynają się też Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn, a my jako fundacja bardzo też współpracujemy z polską reprezentacją siatkarzy, więc tam też będziemy razem kibicować. Siatkarze założą złote wstążki na jednym z treningów, jako też właśnie znak solidarności z dziećmi. No i też zachęcamy nieustająco, nie tylko w Złotym Wrześniu, ale przez cały czas do włączenia się na przykład wolontariat.
1: Tak, właśnie, żeby rozmawiać i z chorującymi, i z rodzicami, i rozumiem również z

0: rodzeństwem, które jest w tej szczególnie trudnej sytuacji, o której mówiła pani Dominika, prawda?
1: My tutaj jako fundacja mamy troszeczkę jeszcze mimo wszystko mniejszy kontakt, tak mi się wydaje, z rodzeństwem. Staramy się jak możemy, aczkolwiek tutaj no, w naszej klinice leczą się dzieci z całej Polski. Tak naprawdę, bo leczą właśnie ten typ nowotworu, czyli przede wszystkim guzy kości, guzylitę. Więc czasami po prostu ciężko jest o ten kontakt, bo mamy z całego kraju, więc tutaj jest ciężko.
0: Bo to jest klinika, przypomnijmy, w jakim miejscu?
1: W Instytucie Matki i Dziecka. Ale tak jak mówię, to, że to jest w Warszawie, to nie znaczy, że mamy z Warszawy. Tu akurat tak się że trafiło, że mamy właściwie z okolic, ale generalnie mamy z całego kraju i to też jest utrudnienie dla rodzin. Tak naprawdę. I to też jest właśnie coś, czego nie zawsze widać, bo dziecko się leczy, ale są te dojazdy kilka razy w miesiącu, gdzie trzeba dojechać czasami 300-400 kilometrów do Warszawy. No i rodzeństwo zostaje. Rzeczywiście jest to to miejsce, gdzie potrzeba jeszcze opieki tutaj zdecydowanie.
0: Czyli włączamy się wszyscy, szanowni państwo, w akcję Złoty Wrzesień, miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Poruszające historie i akcja Fundacji Herosi. Warto zapoznać się z jej szczegółami. Warto i o to zaapelujmy po raz kolejny, o to, żeby rosła nasza świadomość chorób nowotworowych u dzieci, żeby, tak jak mówiła pani Dominika i pani Małgorzata, zachować czujność. Tak, nie bagatelizować.
1: Zdecydowanie. Tak jak mówiłyśmy też, żeby też nie popaść w drugą stronę i teraz nie za każdym razem nie myśleć o tym, że to może być choroba nowotworowa, ale tak jak mówiłyśmy, jeżeli jest ból, jest jedno leczenie, drugie leczenie i ona nie pomaga, to zdecydowanie pogłębiać diagnostykę. I tak jak mówimy, w zdecydowanej większości, aby wykluczyć nowotwory. A jeżeli już, mówię, zdarzy się ta diagnoza, to żeby trafić do najlepszego w Polsce, bo w Polsce też da się leczyć i leczymy na naprawdę światowym poziomie. Więc żeby trafić do kliniki, która zdecydowanie się w tym specjalizuje.
0: Szanowni państwo, zachęcamy do wsparcia Fundacji Herosi i do tego, żeby właśnie we wrześniu pomyśleć o tym, że nie dla każdego to miesiąc, w którym dziecko spotka się z rówieśnikami, pójdzie do szkoły. Dla niektórych to jest czas separacji. Czasami diagnozy, która zmienia funkcjonowanie całej rodziny, jest ogromnym szokiem. Złoty wrzesień, a więc myślimy o nowotworach dziecięcych, to miesiąc świadomości tych chorób u dzieci. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A w studiu Polskiego Radia były dzisiaj pani Małgorzata Grabowska z Fundacji Herosi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: I pani Dominika Makówka-Pleta, mama Agaty, pacjentki onkologicznej. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Zdrowie.
4: Powtórka programu.
5: W studiu Magdalena Skajewska, a to oznacza, że będziemy opowiadać o świecie, a dziś o czym?
6: A dziś o sztucznej inteligencji i pytanie kluczowe, które dzisiaj się pojawia, czy rozwój sztucznej inteligencji powinien zostać spowolniony. I o to między innymi zapytam mojego gościa.
7: Świat w powiększeniu.
6: A to dlatego, że coraz częściej o spowolnieniu rozwoju sztucznej inteligencji mówią ludzie z samego centrum branży. Szef firmy Anthropic Dario Amodei przekonuje, że możliwości modeli AI rozwijają się tak szybko, że mechanizmy bezpieczeństwa nie nadążają za ich rozwojem. Szczególnie niepokoi go rozwój agentów AI, systemów, które potrafią samodzielnie wykonywać kolejne zadania, korzystać z internetu i podejmować działania bez bezpośredniej kontroli człowieka.
8: To, co tworzymy, to w gruncie rzeczy inteligencja. Gdy coś dysponuje ogromną mocą, może rzeczywiście służyć dobru, ale może też zostać wykorzystane w złych celach. Martwi mnie ryzyko niewłaściwego wykorzystania modeli sztucznej inteligencji. Opublikowaliśmy na przykład raport na temat wykorzystania modeli do tworzenia broni biologicznej. Zamiast rozważać prawdopodobieństwo, skupmy się na tym, co możemy zrobić. Przecież nie zdajemy się tu na ślepy los.
6: To Dario Amodei, szef firmy Anthropic, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump patrzy na ten problem zupełnie inaczej. Tak mówił, odpowiadając na pytanie, czy ma obawy związane z rozwojem sztucznej

0: sztucznej inteligencji.
1: Nie, nie mam żadnych. Obawiam się jednak, że jeśli nie wygramy w wyścigu w dziedzinie sztucznej inteligencji, znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu. Obecnie wyprzedzamy Chiny o spory dystans czasowy. Powiedziałbym, że o rok, co jak wiadomo jest znaczącą przewagą.
0: Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś, by rozstrzygnąć, kto w tym sporze ma rację, będę rozmawiać z doktorem Arturem Boguckim, badaczem sztucznej inteligencji właśnie na Oxfordzie. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To może zacznijmy od samego sporu. Czy rzeczywiście według pana jesteśmy dzisiaj na etapie, na którym najbardziej rozwój tych najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji powinien zostać spowolniony?
2: Czy spowolnione, to nie wiem. To mogłoby być odrobinę zbyt mocne słowo, ponieważ każdy mówi o spowolnieniu, aktywiści, akademia, firmy prowadzące dane badania i zdaje się, że wszyscy mówią o czymś troszeczkę innym. Ewidentnie mamy do czynienia z rzeczywistością, gdzie nawet te firmy nie panują dostatecznie na tym, co robią ich produkty, które dopiero co tworzą.
0: No dzisiaj usłyszałam jednego z ekspertów amerykańskich, który właśnie korzystając ze źródeł w tych firmach technologicznych mówi, że liderzy tych firm są spanikowani, że oni tak jakby zaczęli dopiero zdawać sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia może ze sobą wiązać sztuczna inteligencja.
2: Absolutnie. Tutaj już nie miałbym wątpliwości, że to nie jest marketing, czy w pełni nie jest marketing, czy to nie jest udawanie. Zdecydowanie liderzy zdają się być przerażeni tym, że to może się wymknąć im spod kontroli i że nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Dlatego może te zawołania i te wezwania o zwolnienie może raczej nazwać zwrotem ku transparentności. Może gdybyśmy więcej wiedzieli o danych modelach, gdyby na przykład świat cyberbezpieczeństwa więcej wiedział na temat modeli Anthropica czy OpenAI kilka miesięcy temu, to może nie dopuściliby do tego, aby one się wydostały z sandboxów podczas ich treningu. Więc być może, że ten skręt nie tyle spowolnienia, który jest troszeczkę politycznie może obciążony, ekonomicznie obciążony, raczej otworzyć na świat bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i dzielić się troszeczkę, może tak jak w Chinach odrobinę, nie wierzę, że to mówię, żebyśmy więcej wiedzieli, ponieważ te firmy rzeczywiście zdają się nie do końca panować nad tym, co robią. Gdyż na tym właśnie polegał problem. Mieliśmy co najmniej 2 czy 3 incydenty, w których z niewiadomych powodów, i to musimy od razu ustalić, bo nie wiemy, dlaczego te modele wydostały się i przeprowadziły ataki hakerskie.
0: Jeden z takich incydentów to był incydent w firmie Hugging Face, na którą też powołał się Dario Amodei w swoim eseju w ten weekend.
2: Dokładnie. To był ten najpoważniejszy, gdzie na platformę, która specjalizuje się w hostingu danych modeli, jest firmą dotyczącą sztucznej inteligencji, przeprowadzono atak i o tym ataku Hugging Face przez około tydzień nie wiedziało. I to było ten jeden z najbardziej przerażających momentów. Natomiast ewidentnie wiemy z raportu, który został stworzony po tym incydencie, został przeprowadzony audyt przez specjalistów z dziedziny, że ewidentnym powodem wydostania się, mimo tego, że nie wiemy dlaczego się wydostało, były niedostateczne tak zwane guardrails, czyli nasze zderzaki, nasze obostrzenia w samym sandboxie. Czyli ewidentnie firma, która sama się reguluje wewnętrznie, sama decyduje o tym, jakie ma poziomy bezpieczeństwa wprowadzone, zdaje się, że niedoszacowała lub nie wprowadziła dostatecznie silnych zabezpieczeń podczas tego testowania. I to nie ulega wątpliwości. Stąd też to wezwanie do tego, aby może podzielić się i wprowadzić nie tylko strony trzecie, ale może w ogóle bardziej się otworzyć na scenę tej bezpiecznej sztucznej inteligencji, aby zewnętrzni eksperci pomogli przy właśnie tworzeniu tych zabezpieczeń, bo zdaje się, że firmy nie mogą do końca tego robić same.
0: No właśnie, Dario Amodei proponuje takie 3 poziomy, jakby 3 etapy jak osiągnąć rozwój sztucznej inteligencji, który będzie na korzyść ludzkości, a nie na jej niekorzyść. I pierwszym takim etapem, jak on pisze w swoim eseju, jest wprowadzenie niezależnych kontrolerów, którzy mieliby mieć stały, niemal taki sam dostęp do systemów AI, jak pracownicy firm i sprawdzać, czy przestrzegane są

0: procedury bezpieczeństwa. Czy pan również o tym mówi?
1: Tak, ja również po części o tym mówię. To jest właśnie wprowadzenie eksperckich stron trzecich do weryfikacji. Chciałbym zaznaczyć tylko dwa aspekty w odniesieniu do tego, co zostało właśnie w tym słynnym sprzed dwóch dni paperze przez Amodiego stwierdzone, to, że tylko kilka tygodni temu Anthropic odmówił dostępu regulatorowi w Wielkiej Brytanii do najnowszych modeli, kiedy ten zażądał takiego dostępu. Więc zdaje się, że to, co teraz firma Anthropic prezentuje i mówi, i stanowisko samego dyrektora zarządzającego, troszeczkę nie zgadza się z tym, co wydarzyło się na przykład w rzeczywistości, kiedy to najlepszy, bez wątpienia, najlepszy merytorycznie regulator na świecie, jakim jest AI Safety Office w Londynie, nie został dopuszczony do tego, żeby zobaczyć, co jest i czy dany, ten najnowszy model tworzony przez Anthropic spełnia warunki.
0: Mhm. Skąd ta zmiana według pana?
1: Wydaje się, że dużo się zmieniło w dyskursie publicznym. Mieliśmy przypadek zupełnie w zeszłym tygodniu, gdzie dwoje pracowników Anthropiku nagle ogłosiło, że nie mogą dalej pracować, czy mają wątpliwości, że mogą pracować przy rozwoju sztucznej inteligencji w tej firmie ze względu na to, że uważają, że w przeciągu dekady doprowadzi ona do zagłady ludzkości. Wydaje się, że z różnych względów to wyjście dyrektora zarządzającego Anthropic jest spowodowane tymi osobami i tym, co mówią. Na przykład uwzględniając, że Anthropic przygotowuje się do wejścia na giełdę i nie może sobie pozwolić na to, żeby coś przeszkodziło w tym rekordowym, wielomiliardowej ewaluacji. Także zdaje się, że odrzucając z jednej strony europejskich regulatorów, reagują na to, co się dzieje raczej w amerykańskiej sferze dyskursu nad sztuczną inteligencją.
0: No sam Dario Amodei, zresztą nie tylko on, ponieważ jego apel poparł i Elon Musk, i Sam Altman z OpenAI, co też jest ciekawe, bo pokazuje no chyba taką rzadką manifestację jedności akurat w tej branży, prawda?
1: Jak najbardziej. Też właśnie chciałem wspomnieć o tym, że ewidentnie należy traktować te różne wezwania, myślę, poważnie, ze względu chociażby na animozję pomiędzy dwoma dyrektorami zarządzającymi. Dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy, Anthropic to jest firma, która tak jakby wyszła z OpenAI na podstawie właśnie konfliktu dotyczącego bezpieczeństwa i tego, jak rozwijać sztuczną inteligencję.
0: Zresztą jeden z pracowników, o których pan wspomniał, który ostatnio odszedł z firmy Anthropic, wcześniej odszedł z OpenAI właśnie do Anthropic, ponieważ no, ta firma miała być tą, która bardziej dba o bezpieczeństwo AI.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Oni zdają się mieć nie dość, że taką markę, to jeszcze rzeczywiście zdali się do tego momentu być takimi przodownikami. Zobaczcie, nie potrzebujemy regulacji. My jako odpowiedzialna firma na rynku będziemy robić wszystko, aby wprowadzić standardy, które doprowadzą do humanocentrycznej czy bezpiecznej sztucznej inteligencji. Mhm. Także to, że kilku liderów podłączyło się pod to wezwanie, jest absolutnie świetne. Natomiast w 2023 również mieliśmy takie pomysły i one nie doszły do skutku. Ponieważ jednak ta scena, mimo tego, że jest kilku hegemonów, jest dość podzielona. Mamy kilku aktorów, na przykład Meta nie dołączyła się zupełnie do tego apelu. Raczej mają tendencję do akcelerowania rozwoju. Sama administracja Stanów Zjednoczonych stanęła okoniem w tym przypadku. Chiny mają zupełnie inne spostrzeganie tego problemu. Jak i również, mimo tego, że Anthropic zdaje się być takim przodownikiem w bezpiecznej sztucznej inteligencji i że uwzględnia się wiele rozwiązań, które my znamy i nad którymi już dyskutowaliśmy w ostatnich latach, na przykład w Europie, nie wspomniał w ogóle o naszym wspaniałym kontynencie i o sile naszego zjednoczonego rynku europejskiego ani słowem w swoim wywodzie, poruszając kwestie, które w rozporządzeniu do spraw sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej obowiązują już czasem nawet i od roku.
0: Czy to znaczy, że to, o co on apeluje, Europa już w pewnym stopniu ma?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej.

0: kwestie dotyczące raportowania, kwestie dotyczące bezpieczeństwa w dużej mierze albo obowiązują, albo będą obowiązywać za niedługo. Jest to związane z pierwszą regulacją sztucznej inteligencji na świecie, jaką uchwaliła Unia Europejska. Nazywa się rozporządzeniem do spraw sztucznej inteligencji i rzeczywiście Draghi Amadei powtarza wiele rozwiązań, które już istnieją w Unii Europejskiej w swoim wezwaniu. Nie tylko to, Unia Europejska również ma swojego regulatora, który Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji, które właśnie miałoby weryfikować potencjalny rozwój i wprowadzanie na rynek takich modeli. Także zdaje się, że Stany Zjednoczone wchodzą w stan dyskusji nad sztuczną inteligencją i nad jej bezpieczeństwem, który myśmy odbyli w Unii Europejskiej przez ostatnie 8 do 6 lat. I zdaje się, że to, co myśmy już przetrawili, przedyskutowali i nawet wprowadzili jako prawo, oni dopiero zaczynają w jakimś stopniu analizować i myśleć.
1: To jest bardzo ciekawe, ale w takim razie muszę zapytać, bo z jednej strony mamy ten wspólny front, tak to nazwijmy, czyli Anthropic, OpenAI i XAI Ilona Muska, ale także, tak jak pan słusznie zauważył, wiele firm, które nie należą do tej koalicji, i mamy stanowisko administracji amerykańskiej. Tak jak słyszeliśmy na wstępie prezydenta Stanów Zjednoczonych, on się zupełnie nie obawia o żadne wyzwania czy też zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Co więcej, on uważa, żeby Amerykanie tutaj musieli cały czas tę dominację technologiczną sprawować. Jak znaczące jest w takim razie w tym kontekście stanowisko amerykańskiej administracji? Czy te firmy mogą same narzucać sobie standardy bez względu na to, co Amerykanie jako amerykańska administracja i sam prezydent mogą narzucać? Czy to jest ze sobą tak powiązane, że one nie mogą działać samodzielnie?
0: Myślę, że zdanie administracji jest szalenie istotne. I z jednej strony to bardzo dobrze wygląda dla tych firm, że chcą regulacji, że chcą zwolnienia. Z drugiej strony realia są zupełnie inne i prezydent zareagował w przeciągu dnia, niszcząc zupełnie jakiekolwiek nadzieje. Prawdopodobieństwo regulacji sztucznej inteligencji za administracji Trumpa w Stanach Zjednoczonych jest, myślę, że bardzo nieprawdopodobne. Stąd też bezpiecznym jest rzucać takie wezwania. Wiąże się to z kilkoma aspektami. Po pierwsze, będą mogli dalej wprowadzać swoje własne standardy, tak zwane private governance, będą mogli zarządzanie ryzykiem i sztuczną inteligencją prowadzić dalej i rozwijać same prywatne firmy. Niestety wiemy, jak się to skończyło z mediami społecznościowymi, także może by wypadało wyciągnąć lekcje. A z drugiej strony było oczywiste, że Trump powie nie ma mowy, ponieważ cała amerykańska gospodarka w tym momencie stoi na sztucznej inteligencji. Jest tutaj różne powiązania pomiędzy całym sektorem. Firma Nvidia produkująca chipy i karty graficzne, które napędzają tą całą rewolucję, zdaje się finansować rozwój innych firm technologicznych. To jest wręcz zaczyna przypominać pewną bańkę inwestycyjną, gdzie wszystkie firmy nawzajem się zaczynają finansować do tego stopnia, że zbliża się do prawie 1/3 wyceny rynku amerykańskiego wyłącznie pod postacią firm technologicznych. Gdyby tutaj coś tąpnęło lub gdyby administracja wysłała sygnał, że coś zamierza zrobić, to jakiekolwiek tąpnięcie może spowodować wręcz pęknięcie potencjalnej bańki, o którą wszyscy się boją, i ta korekcja mogłaby nawet doprowadzić do jakiejś solidnej recesji. Więc myślę, że stanowisko jest bardzo istotne, a z drugiej strony umożliwia firmom robienie tego, co robiły do tej pory, z zachowaniem twarzy.
1: No, argument po tej stronie przeciwnej jakimkolwiek regulacjom jest też takie, że Zachód może zwolnić, Zachód może nawet wprowadzić jakieś systemy bezpieczeństwa czy regulacje, ale nie zrobią tego Chiny.
0: Problem jest taki z tym argumentem, że Chiny już gonią Stany Zjednoczone i są w okolicach paru, może kilku miesięcy za Stanami Zjednoczonymi pod kątem rozwoju tych modeli czołowych.
1: Ale czy to jest tak, że Chińczycy korzystają z amerykańskich modeli do rozwoju własnej sztucznej inteligencji? Bo w takim wypadku, jeżeli tak jest, no to jeżeli amerykańskie modele zwolnią, no to chińskie siłą rzeczy również.
0: Potencjalnie. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się bezpośrednio do tego argumentu.

0: argumentując, że Chiny są najbardziej agresywnym regulatorem sztucznej inteligencji na świecie. Mają uregulowany dostęp do deepfake'ów, gdzie trzeba używać specjalnego dostępu potwierdzającego naszą tożsamość. Mają AI companions, czyli chatboty, które dotrzymują towarzystwa potencjalnych, mają uregulowane i to w dość zaawansowany sposób. I w porównaniu do europejskiej regulacji sztucznej inteligencji, ichniejszy AI Act jest znacznie bardziej rygorystyczny.
1: Także... Próbuje nam pan powiedzieć, że chińska sztuczna inteligencja jest bezpieczniejsza niż amerykańska czy europejska?
0: Dostęp do niej jest znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej ograniczony. Są bardzo agresywnym regulatorem, najbardziej agresywnym na świecie, a jednocześnie ciągle depczą po piętach Amerykanom. Także argument, że wprowadzenie jakichkolwiek obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa wpłynie na to, jest od razu potencjalnie zdewaluowane tym, co robią Chiny, które mimo tego, że nie mają dostępu do technologii, na przykład od NVIDII najlepszych chipów, najlepszych kart graficznych, wciąż są w stanie deptać im na piętach, mając na sobie absolutną tonę regulacji, obostrzeń i innych rodzajów standardów. Także argumentacja dotycząca regulacja kontra innowacja zawsze była dość słaba. W tym przypadku moim zdaniem wyraźnie najsłabsza. Zdaje się nawet, bym tak zaspekulował, że firmy amerykańskie chciałyby odrobinę bezpieczeństwa i odrobinę jasności w tym, co można, a co nie. Ponieważ to by im pozwoliło na skupienie się na konkretnych kierunkach, co by w dużej mierze przyspieszyło pewne aspekty. Ponieważ aktualnie zdają się obawiać, stąd to przerażenie, że mogą być poważnie odpowiedzialni za bardzo duże naruszenia. Stąd na przykład ta argumentacja o tym, że nie wiedzą, co się dzieje, tak? Nie panujemy nad nim, potencjalnie świadomość tych modeli. To wszystko, to co zdają się być, oczywiście to jest bez sensu zupełnie, to zdają się być uniki przeciw odpowiedzialności prawno-finansowej tego, co robi ich produkt, nad którym nie są w stanie zapanować. Także wprowadzenie jakichś rudymentarnych obostrzeń zdaje się z tego, co mówiły te firmy w ostatnich 2 dniach w różnych wystąpieniach w mediach, zdaje się, że im by to pomogło skupić się i przestać myśleć o potencjalnych zagrożeniach i może nawet przyspieszyć.
1: To jak w takim razie podchodzi pan do słów Dario Amodei, który ostrzega, że jeżeli tempo rozwoju sztucznej inteligencji się utrzyma, za 6 do 12 miesięcy systemy mogą być zdolne do przejęcia znacznej części infrastruktury internetu, spowodowania szkód liczonych w setkach miliardów dolarów. No 6-12 miesięcy to jest bardzo szybko.
0: To jest bardzo szybko. Stąd też potencjalne obostrzenia mogłyby wejść teraz. Jednakże właśnie dlatego trzeba było regulować z wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli to jest prawda, to jakikolwiek regulator, jakakolwiek rozsądna administracja amerykańska powinna powiedzieć w takim razie: pokażcie nam. Jeżeli tak rzeczywiście jest, jeśli istniałaby na przykład firma, która by pracowała nad technologią atomową i stwierdziłaby, w przeciągu 12 miesięcy istnieje 10% szans, że na przykład zniszczymy cywilizację w Ameryki Północnej. Nie pozwolilibyśmy tej firmie za kilka miesięcy wchodzić na rynek z gigantyczną ewaluacją, tylko regulatorzy i wszystkie inne służby rzuciłyby się na to miejsce, weryfikując, jaką technologię rzeczywiście tworzymy. Także jeśli rzeczywiście istnieje takie zagrożenie, to dlaczego nie są przeprowadzane audyty? Dlaczego żaden regulator nie wszedł do Anthropiku czy do OpenAI, żeby rzeczywiście zweryfikować, czy takie zagrożenie istnieje?
1: Ale mówił pan, że brytyjski regulator chciał, tylko oni mu nie pozwolili.
0: Chciał, tylko nie pozwolono. Mhm. Dokładnie. Te dwie instytucje, brukselska i londyńska, które zostały właśnie stworzone do tego, żeby weryfikować rozwój i to, czy produkt jest dostatecznie bezpieczny, żeby wprowadzić go na rynek, nie są dopuszczane w ogóle do tego, żeby zobaczyć, co jest w danych modelach, żeby właśnie przeprowadzić dany audyt. Do tej pory londyński regulator był dopuszczany z różnych względów, prawdopodobnie politycznych. Niestety nasze AI Office, nasze Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji w Brukseli z Komisji Europejskiej

0: nie zostało prawie nigdy dopuszczone zawczasu. Na przykład, bardzo szybko, w momencie, kiedy ten aktualny, najsilniejszy model Antropiku był takie te słynne zawieszenie, nie wypuszczenie go na rynek, tylko Fable został ogrodzony i udostępniony tylko niektórym instytucjom. Londyn dostał dostęp bardzo szybko do tego, żeby zobaczyć i zweryfikować, przeprowadzić audyt. Nasze biuro w Komisji Europejskiej po prostu inteligencji nie zostało zaproszone. I to jest kolejny przykład na to, jak Amerykanie traktują Unię Europejską z takiego dyplomatycznego punktu widzenia, że nawet nie uwzględniają nas w tej debacie.
1: Mimo że my jesteśmy już w tej debacie daleko dalej niż oni.
0: A dokładnie.
1: No z tego, co pan mówi, to tak naprawdę problem nie jest ani w Europie, to raczej było jasne, ale ani nie w Chinach, tylko właśnie jest w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę, jeżeli jakieś zmiany mają się zacząć, to muszą się zacząć od Amerykanów, od tych firm, które muszą wyjść, no chyba trochę też z dobrą wolą, właśnie wobec takich zewnętrznych regulatorów i zacząć wpuszczać ich do środka, no i trochę tej przejrzystości pokazać w tym, co robią.
0: Ewidentnie. Przejrzystość jest tutaj kluczem. Otwartość musiałaby również pójść ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, ponieważ inaczej, jeśli Anthropic, który już próbował robić takie rzeczy, stanął okoniem przeciwko administracji kilka miesięcy temu, został wpisany na czarną listę, miał potencjalne problemy, nie chciał współpracować z wywiadem i armią amerykańską z różnych względów. Nie podobało się to administracji. Administracja może Stanów Zjednoczonych powiedzieć: przepraszam bardzo, ale wasza współpraca z zewnętrznymi partnerami, z zewnętrznymi regulatorami jest niebezpieczna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, albo zakazujemy, albo wprowadzamy restrykcje, albo w ogóle przejmujemy dane firmy, ponieważ ta technologia nie może się wydostać w cudze ręce. Więc oni też mają tutaj problem. To nie jest tylko kwestia wolnej woli. Oni muszą bardzo uważać na kwestie geopolityczne. I właśnie przechodząc szybko do kwestii geopolitycznych, Dario Amodei w swoim wezwaniu wspomniał o zarządzaniu globalnym sztuczną inteligencją w podobny sposób jak technologią atomową. Tak. Ale Unia Europejska próbowała od dłuższego czasu. Kanada próbowała robić takie wezwania. Nawet Chiny kilkanaście czy kilka miesięcy temu również były otwarte do rozmowy o tym, żeby razem zarządzać właśnie, czy to na gremium OECD, czy to na gremium raczej Narodów Zjednoczonych. I to raczej administracja amerykańska nie zamierza współpracować w tym aspekcie. Tak, Narody Zjednoczone zostały zupełnie zdefinansowane. OECD nie ma finansowania od Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że administracja próbuje nie uznawać tych instytucji międzynarodowych, jak i również, gdyby nawet chciała i gdyby nawet przejrzeli na oczy i chcieli współpracować z resztą świata, to pytanie, czy na tym etapie reszta świata chciałaby współpracować z nimi.
1: No Chińczycy już dość jasno zarysowali granice i powiedzieli, że raczej nie są zainteresowani taką współpracą. Chińskie MSZ zarzuciło liderom technologicznym sianie strachu, a narrację o zagrożeniu ze strony Pekinu nazwało złośliwą konkurencją.
0: Tak, dokładnie. Zaargumentowali to, że bezpieczeństwo sztucznej inteligencji to bezpieczeństwo sztucznej inteligencji ubrano problem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i zrobiono taką wypchaną dynamitą owce. Oni zupełnie nie chcą na tym etapie rozmawiać o czymkolwiek. Zdaje się, że idą na starcie, a to jest bardzo złe rozwiązanie w tym aspekcie. Zobaczymy. Może jakieś wizyty w Stanach Zjednoczonych ze strony chińskiej coś nam wyjaśnią.
1: No w najbliższym czasie oczywiście prezydent Chin Xi Jinping będzie w Stanach Zjednoczonych, będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ten temat, spodziewam, też się pojawi. Pytanie, prawda, w jakim kontekście i w jakich nastrojach obaj przywódcy wyjdą z tych rozmów, ale no, widać tutaj, że wyzwanie jest ogromne, ale z tego, co pan mówi, niewiele na razie przynajmniej zostanie w tej kwestii zrobione. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Artur Bogucki, badacz sztucznej inteligencji na Oksfordzie, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne. Stare Powązki to narodowa nekropolia.

0: Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
1: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
0: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
1: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Promocja.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Służby wciąż pracują w Rusinowie w zachodniopomorskim w związku z odnalezionym w morzu dronem. Odkryto go podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce.
1: Dopiero po wyjaśnieniu tych wszystkich okoliczności, że strefa działania jest bezpieczna, na miejscu przystąpią do działania żołnierze żandarmerii wojskowej, będą prowadzone oględziny miejsca zdarzenia wspólnie z udziałem z prokuratorem działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej w Szczecinie.
0: Relacjonował rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej pułkownik Dariusz Rokosz. Znaleziony dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Bezzałogowiec nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Dorohusk będzie gotowy na kolejne ewentualne zagrożenia, zapewniają służby. W weekend rosyjski dron uderzył w stację paliw znajdującą się 800 metrów od polskiej granicy.
2: No jest niebezpiecznie. U nas też jest stacja i są, idą wagony z paliwem.
3: Służby czekają na rządowe wytyczne w sprawie nowej organizacji ruchu na przejściach granicznych, w tym w Dorohusku, przekazuje rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
4: Na ten moment realizujemy nasze czynności w oparciu o dotychczasowe zasady w sprawie granicznej. Oczywiście mamy na uwadze zagrożenia, które występują.
3: Ruch ma być usprawniony, żeby na przejściach nie gromadziły się ciężarówki, zwłaszcza z paliwem. Wójty Dorohuska Wojciech Sawa organizuje awaryjny transport.
5: No na pewno uruchamiane są autobusy i przewoźnicy, z którymi będziemy podpisywali porozumienia odnośnie ewakuacji. Na dzień dzisiejszy mamy 3 takich przedsiębiorców.
3: Gmina zleciła ekspertyzę obiektów, w których można zorganizować miejsca schronienia, bo do tej pory w Dorohusku schronów nie było. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Premier rozmawiał wczoraj o wzmocnieniu bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. A w aktualnościach teraz sprawdzamy sejmowy rozkład jazdy. Posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu podejmą próbę odrzucenia weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. W porządku obrad są też 2 projekty, rządowy i prezydencki, mające chronić produkcję rolniczą. Izba zajmie się też m.in. rządowym projektem ustawy ratyfikującej polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podpisano go w Londynie 27 maja 2026 roku. W porządku obrad jest też wybór wicemarszałka Sejmu. Zgłoszono 2 kandydatury: Marcina Ociepy, rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Marcina Horały, zaproponowanego przez Rozwój Plus. Na początku kadencji ustalono, że będzie 6 wicemarszałków. Rządząca większość nie zgodziła się wówczas na kandydaturę Elżbiety Witek, dlatego przez 3 lata w prezydium Sejmu był wakat.
6: To są aktualności jedynki.
0: Niezidentyfikowany dron, który wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy, został już zniszczony. Wcześniej mieszkańcy wschodniej części tego kraju otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Alerty już odwołano.
7: Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w reakcji na zagrożenie poderwano na to.

0: Polskie myśliwce pełniące misję Baltic Air Policing. Dron został skutecznie zniszczony w rejonie Kowieńskim, powiedział w litewskim radiu publicznym jego szef Vilmantas Witkauskas. Nie wiadomo jednak dokładnie, gdzie obiekt spadł. Wiadomo jedynie, że bezzałogowiec prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Alerty po północy czasu lokalnego wysłano mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny oraz rejonów Trockiego i Elektreńskiego. Ostrzeżenia informowały o tym, że w przestrzeni powietrznej mógł pojawić się dron. W komunikacie zalecano znalezienie bezpiecznego miejsca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podziękował sojusznikom z NATO. Dziękuję personelowi sojuszniczemu za szybką reakcję. W obliczu nasilenia się agresji Rosji na Ukrainę taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu, napisał w mediach społecznościowych. Gitanas Nauseda zapewnił, że Litwa wspólnie z sojusznikami NATO będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej. I jeszcze powracamy do kraju. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada ułatwienia w kolejnym sezonie. Susza i wysokie ceny paliw sprawiły, że uprawa kapusty czy ziemniaków jest na granicy opłacalności. Z kolei eksport ziemniaków utrudnił problem z bakteriozą, wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
1: W październiku mają rozpocząć się zapisy na dopłaty na nawozy. Ich cena znacznie wzrosła po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą też mogli skorzystać hodowcy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy sporo chmur, na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Kierowcy powinni uważać na mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 7 do 13 stopni. Przed nami kolejny ciepły dzień. Rano na wschodzie deszcz i mrzawka, później w całym kraju miejscami możliwe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Jest z nami profesor Andrzej Piasecki, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od wydarzeń tuż przy granicy z Polską. Wczoraj doszło tam do zmasowanych ataków rosyjskich, także do uderzeń bardzo blisko przejść granicznych. Zwołano pilne zebranie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a za atakami do internetu wlała się też fala informacji manipulacyjnych. Myśli pan, że mimo coraz częściej mówimy o odporności także na dezinformację, to jednak tego rodzaju ataki i idące za nimi komentarze będą nasilały napięcia w Polsce?
5: Widać, że jest to działanie zsynchronizowane, czyli z jednej strony atak blisko polskiej granicy, z drugiej strony fala fałszywych informacji w internecie. I tutaj pan redaktor wspomniał o spotkaniu polskich urzędników, polityków, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ale nie widziałem, nie słyszałem, aby było jakieś spotkanie gremiów NATO, czy mam nadzieję, że takowe było, że nie o wszystkim wiemy. To są już sprawy, które wymagają reakcji nie tylko krajowej, ale międzynarodowej. Więc rośnie nam rzeczywiście napięcie. Mamy eskalację działań Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony pożądana byłaby też reakcja bardziej taka międzynarodowa na to, co się dzieje już na polskiej granicy.
4: Przed nami także wybory parlamentarne, od których dzieli nas mniej więcej rok. Spodziewa się pan, że kwestie związane z toczoną przez Ukraińców wojną obronną, że relacje polsko-ukraińskie, także status Ukraińców w Polsce, to będą istotne tematy w czasie najbliższych 100 miesięcy?
5: Wybory dopiero za rok, ale jestem pewien, że w tym czasie tematem numer jeden będzie bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli. I w tym kontekście wiele takich podtematów, różnych problemów będą one

0: naruszane, więc myślę, że spodziewajmy się, że w kontekście bezpieczeństwa będzie nie tylko kwestia granicy, ale właśnie mowy nienawiści, ale sytuacji właśnie mniejszości ukraińskiej w Polsce, czy też w ogóle polityki państwa w kwestiach zdrowia. To wszystko, co się wiąże z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a incydenty, które no, niestety są zapowiadane i to nawet w najbliższych tygodniach, i to najważniejsi politycy o tym mówią, nie tylko polscy, będą temu sprzyjały. Znaczy, to nie jest nic pozytywnego, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o perspektywie roku wyborów, a z drugiej strony mówimy o kilku tygodniach napięcia, to można przypuszczać, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy ten temat będzie wiodący. Czyli jak zapewnić bezpieczeństwo Polsce?
1: Mogłoby się wydawać, że w momencie narastającego zagrożenia dojdzie do wygaszenia pewnych kłótni i sporów. Myśli pan, że w polskiej polityce to jeszcze jest możliwe?
0: Pytanie zakłada pewną sugestię, że może niemożliwe, ale poszukajmy takich momentów w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy to było możliwe, bo dokładnie rok temu ten atak dronów rosyjskich, które pojawiły się na terytorium Polski, spowodował bardzo sprawną komunikację i współpracę Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta z kancelarią premiera. Czyli tutaj to zagrożenie było na tyle poważne, że no przynajmniej na chwilę te spory ucichły, a one, te konflikty, te przepychanki słowne nieraz tylko mają takie, no przepraszam, ale znaczenie tylko głównie dla mediów, które tym żyją. Natomiast myślę, że w pracy administracyjnej właśnie kancelarii prezydenta, kancelarii premiera aż tak wiele uwagi temu nie poświęcają, jak właśnie konkretom typu, czy zagrożenie rośnie, czy maleje. Skoro ono rośnie, to wymaga to współpracy. I myślę, że taka współpraca będzie, tym bardziej, że sondaże wskazują, że Polacy sobie tego życzą.
1: Czyli, jak rozumiem, pan ma w sobie pewne pokłady optymizmu. Bardzo panu zazdroszczę, panie profesorze. Przejdźmy do kwestii polityki wewnętrznej. Nie gasną emocje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek utrzymał w poprzednim tygodniu w mocy decyzję o odwołaniu rektora uczelni Michała Sopińskiego, byłego działacza partii Zbigniewa Ziobry. Sopiński nie uznaje tej decyzji. Stoi na stanowisku, że decyzja nie została mu skutecznie doręczona. Z kolei ministerstwo uważa, że dokument został dostarczony prawidłowo podczas obecności Sopińskiego na forum ekonomicznym w Karpaczu. Niezależnie od tego, czy to doręczenie było prawidłowe, czy też nie, dlaczego akurat teraz, czyli mniej więcej 3 lata po objęciu władzy przez aktualną koalicję rządzącą?
0: Rzeczywiście to dość długo, bo wiele spraw było załatwionych od razu, na przykład telewizja publiczna, przypomnę styczeń, luty 2024 i też podobne klimaty, też protesty polityków opozycji, też mówienie o tym bezprawnym przejęciu, ale przejęciu, powtórzmy, skutecznym. Myślę, że w wielu instytucjach na takie skuteczne działania pracownicy tych instytucji czekają. Bo polityków rozlicza się ze sprawczości, z tego przede wszystkim, na ile są skuteczni. I tutaj 3 lata po zmianie władzy, działania, które no, są rzeczywiście jakoś oprotestowane przez opozycję, ale mają jasny cel, uzdrowienie sytuacji w uczelni, która jest kuźnią kadr Służby Więziennej, no, w ogóle wymiaru sprawiedliwości. I która, jeśli chodzi o kadry zarządzające, no była obsadzana przez nominantów poprzedniej ekipy. Ale ja bym na to spojrzał jeszcze szerzej, dlatego że dotyczy to nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale szkolnictwa wyższego. I tu rzeczywiście nowe władze działają dość wolno, bo jeszcze jeden był przykład rektora w Krakowie, którego odwoływano ponad rok, a teraz ponad będzie już drugi rok, jak nie można nowego rektora wybrać. To uczelnia Komisji Edukacji Narodowej. Więc pokazuje to może specyfikę tego środowiska, które nie nawykło do szybkich działań,

0: Stąd może właśnie to rozwleczenie w czasie decyzji, ale i tu, czyli w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i na tym krakowskim uniwersytecie, to wszystko idzie w jedną stronę, czyli przywrócenia normalnego działania uczelni i prawomocnie wybranych władz.
1: Jest jeszcze coś, co moglibyśmy po herbertowsku nazwać kwestią smaku. Chodzi mi o to, że Waldemar Żurek powołał na stanowisko rektora profesora Sławomira Cudaka. Ten w czwartek próbował dostać się do gabinetu, ale bezskutecznie, a w piątkowy poranek profesor Cudak ponownie próbował wejść do siedziby AWS, czyli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek. Co to mówi o powadze instytucji, jaką jest uczelnia? Żeby nie powiedzieć o powadze państwa.
0: Tak, tak. Powiedziałem, uczelnie rządzą się swoimi prawami. Tam policja, nie pamiętam, żeby się pojawiła na którejś uczelni w jakiejkolwiek sprawie, no, poza kwestiami kryminalnymi, typu tam ochrona kogoś, czy wprowadzanie kogoś. Widać, że tutaj sprawy zabrnęły dość daleko, a z drugiej strony no, sama obecność policji może jednak trochę wpłynęła uspokajająco, więc od tego policja jest, aby czuwać nad porządkiem. A kwestia smaku, no cóż, myślę, że to, że zaangażowali się w obronę tej uczelni, w sensie kadr, które musiały ustąpić, bo się skończyła kadencja, bo nie miały do tego legitymacji, aby dalej zarządzać, to rektor Sopiński. No, jeśli tego sam dobrowolnie nie zrobił, no to wtedy ten smak, ten niesmak pozostaje. Ale tak jak powiedziałem, na tle innych instytucji uczelnie jeszcze nie doznały takiego wstrząsu, a z drugiej strony od uczelni, od tego środowiska wymaga się więcej.
1: Skoro mówimy o pewnych sprzecznościach interpretacyjnych, porozmawiajmy chwilę jeszcze o przyszłości Macieja Berka. Marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, oświadczył szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec w liście skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego. Siwiec dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Czy spodziewa się pan, że Maciej Berek zostanie zaprzysiężony?
0: No chyba nikt się nie spodziewa, kto obserwuje scenę polityczną, dlatego że do tej pory prezydent nie odebrał przysięgi od kilku wybranych sędziów, nie mając do tego podstaw prawnych, a tutaj, kiedy na tym etapie wyboru mamy już tyle zastrzeżeń, to z pewnością postąpi tak samo i większość sejmowa, wybierając pana Berka, musiała się z tym liczyć, dlatego myślę, że są przewidziane działania, które uwzględnią to, że prezydent nie będzie chciał odebrać przysięgi, a Berek będzie procedował swoje działania. No i tutaj idziemy do ściany, do takiego konfliktu, który może znów powodować konieczność asysty policyjnej, tak jak to w przypadku AWS, aby sędziowie wybrani jednak przez Sejm, mający więc tę legitymację, mogli urzędować i prowadzić swoje działania, a nie gdzieś tam w korytarzu siedzieć przy biurku i czekać, aż prezes łaskawie im pozwoli zająć się z tym, do czego zostali powołani.
1: Jednym zdaniem na koniec, panie profesorze, widzi pan jakiś ewentualny koniec konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego na horyzoncie?
0: Jak pan powiedział, że jestem optymistą, to może tak powiem tak, że rzeczywiście to trwa tak długo, że chyba elektoraty wszystkich partii mają już ten temat przerobione i czekają na konkretne działania. Myślę, że zresztą to premier zapowiadał, w ciągu najbliższych tygodni również tutaj będą takie działania podjęte, które przynajmniej przywrócą możliwość funkcjonowania tego organu, który no de facto nie funkcjonuje, jeśli popatrzymy, ile spraw rozpatruje, jak działa, że jego decyzje są podważane przez TSUE, przez instytucje europejskie. To nie może sobie państwo polskie na to pozwolić, aby tak ważny organ władzy publicznej był niefunkcjonalny.
1: Stwierdza optymista profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM i pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu, witam.
1: O tym, że Władimir Putin testuje reakcję NATO, ale też nie posunie się do ataku na kolejne państwo, mówił w Polskim Radiu Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, co mówił pan marszałek.
3: Wcześniej robił to na przykład z lotami swoich samolotów bojowych nad Bałtykiem, gdzie zbliżał się do granic strefy powietrznej polskiej na przykład i sprawdzał, jaka będzie reakcja. To, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby tę wojnę rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód.
1: Dodam tylko jeszcze to, o czym mówił wiceszef MON-u w Radiowej Trójce, Cezary Tomczyk. Jego zdaniem Rosja nie musi się liczyć z nikim ani z niczym i w jej doktrynie wojennej nie ma jakiejś radykalnej granicy czy ścisłej granicy między wojną hybrydową a kinetyczną. Ona naprawdę z nikim i z niczym nie musi się liczyć?
2: Ja się tu bardziej zgodzę z panem ministrem Tomczykiem, bo proszę sobie wyobrazić i w ogóle posłuchać, co mówi prezydent Putin. I on nie mówi, że on walczy z Ukrainą, on walczy z całym NATO. I to powtarza wielokrotnie. A czym niższy szczebel polityczny w Rosji, tym politycy się bardziej ostro wypowiadają o nas, o NATO, o Unii Europejskiej.
1: No tak, ale Władimirowi Putinowi nie udało się zrealizować pierwotnych celów wojny, nie udało się zrealizować tego, co obiecał Rosjanom, wybory tuż, tuż, no to on teraz musi rzucić wszystko na szale. Co może oznaczać słowo wszystko w tym kontekście, pana zdaniem?
2: Pani, patrząc, jak się konflikt zbrojny rozwija, jak się rozwija wojna, to jest takie stopniowanie i z jednej, i z drugiej strony. I Rosja to stopniowanie przerzuca jak najbardziej. I mając swój wewnętrzny problem, to co się dzieje w Rosji, Putin musi mieć jakiś sukces. Co jest tym sukcesem, na to pani nie odpowiem, ale my musimy zrobić wszystko, żeby tego sukcesu mu nie dać do ręki jak przysłowiowego Jokera.
1: Ale Radosław Sikorski, szef naszej dyplomacji, mówi o tych mobilizacyjnych planach w Rosji. One, no, do mobilizacji ma dojść po wyborach, no bo przed wyborami to już nawet rosyjski naród, Rosjanie nie patrzyliby na to przychylnie. I dość radykalnie mówi Radosław Sikorski. Rosyjski przywódca może sobie wyobrażać, że jeśli wrzuci do, uwaga, to cytat, maszynki do mięsa kolejne 500 000 ludzi, front zostanie przełamany. Jego zdaniem nie zostanie. Te 500 000 ludzi, których chce zwerbować Władimir Putin, zmieni sytuację na froncie?
2: Nie zmieni sytuacja na froncie i powiem pani już dlaczego. Przeskok technologiczny, jaki mamy teraz, a więc w pełną skalową wojnę, jaka jest używana technologia, informacja i wszystko to, co się łączy z rynkiem zbrojeniowym, powoduje, że sam człowiek, jako człowiek w pewnym momencie, oczywiście dalej jest najważniejszy, ale staje się tym, o czym mówił pan minister Sikorski, że staje się po prostu takim mięsem do zmielenia, bo obserwując, jak wygląda linia frontu, to ona jest totalnie podobna do linii frontu pierwszowojennej i proszę sobie porównać straty i bitwy z I wojny światowej, to dokładnie ta skala może być porównywalna. A wrzucając tam 500 000 nowych żołnierzy, rekrutów, którzy są świeży, którzy są zdemoralizowani, ale którzy nie chcą walczyć, nie wierzą w tą wojnę, bo społeczeństwo rosyjskie już nie wierzy w tą wojnę. Oni nawet już nie mówią o wygranej, tylko o zakończeniu. A więc uważam, że to jest tylko takie wewnętrzne rozgrywki, które spowodują, że rosyjskie społeczeństwo jeszcze bardziej pokrąży się w byciu takim izolowanym od całej reszty.
1: No tak, ale nie chce walczyć, a może też nie wie jak. Pamięta pan pewnie ten raport CIA, z którego wynika, że rosyjski żołnierz, taki nowy, świeży na froncie, przeżywa średnio pół godziny.
2: No to wiedzą to też Rosjanie, no bo przecież ktoś, kto wychodzi z domu, jedzie na wojnę i po nim zanika jakikolwiek ślad, to się roznosi w całym środowisku. Rosjanie też przecież mają dostęp.

0: Nawet o 1000 kilometrów od miejsca startu, a głowica bojowa Gerana ma masę około 90 kilogramów i eksperci zajmujący się wojskowością powinni się, znaczy eksperci jak eksperci, ale wojsko się powinno niepokoić?
1: Nie, wojsko się nie niepokoi, tylko jak tak patrząc analitycznie, to ci, którzy zastanawiają się i uderzają w niesłuszność wysyłania naszych myśliwców w powietrze, to teraz niech popatrzą, o ile wojsko wie dużo więcej o różnych rzeczach, że te nasze podrywane praktycznie co noc myśliwce nie są bez powodu w powietrzu.
0: No dobrze, a Geran 5, biorąc pod uwagę te dane, które podałam, kontra F-16?
1: Nie, nie, nie. Tutaj ja się raczej nie martwię tym. Wszystko zależy o to, jak szybko...
0: Myślę o skuteczności
1: dron...
0: pogoni i reakcji F-16.
1: Jak szybko zostanie podana informacja do pilotów, że mają wystartować. My dzisiaj to w miarę dobrze widzimy, bo często są pokazywane zdjęcia, w których widać, z którego miejsca jakiś dron czy pocisk wystartował. Nie wiemy, w jakie miejsce ten pocisk poleci i gdzie trafi. Ale jak na niebie są już nasze myśliwce, to proszę być, nie chcę powiedzieć spokojny, bo to jest zawsze też gra prędkości, umiejętności i sterowania, ale ten sprzęt, który dzisiaj posiadamy i te rakiety, one pozwalają celnie strącać tego typu drony.
0: F-16 ma 15 minut na start?
1: Nie wiem pani, jak dokładnie ma, ale w tej operacyjnej rzeczy to tak. To tak, plus dolot, to jest chwila.
0: Generał Polko twierdzi, zresztą nie od dziś, wczoraj też słyszałam jego wypowiedź, że warto by te pokojowe zasady reagowania zmienić na właśnie, na jakie? Na wojenne, żeby nie czekać, aż on wleci, tylko próbować reagować szybciej, co za tym idzie, w porozumieniu z Ukrainą, gdzieś jeszcze nad ich terytorium, ja to tak rozumiem, czy źle?
1: Bardzo prosto jest być doradcą, który nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzy. I takimi doradcami dzisiaj są byli generałowie, takimi doradcami czy ekspertami są politycy opozycji. Jeżeli jest się w rządzie, jest się dowódcą danego elementu, to bierze się pod uwagę dużo większą skalę, bo my wchodząc na terytorium Ukrainy, my robiąc coś przeciwko Rosji, jeszcze bardziej dajemy im kartę do tego, żeby mogli jeszcze bardziej w naszą stronę wyjść ze swoimi planami.
0: Dziś rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe. To jest takie prężenie mózgów. Chcemy pokazać Rosjanom, co mamy albo jak reagujemy, bo co mamy, to pewnie nie do końca.
1: Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest sprężenie mózgów, ale jak pani sobie prześledzi historię naszych 36 lat wolnej Polski, to te poligony czy ćwiczenia się cyklicznie odbywają w każdym roku. Wiele razy udział brałem osobiście w tego typu poligonach, ćwiczeniach i to jest po prostu podnoszenie gotowości bojowej, hartowanie żołnierzy w trakcie takim bardziej skumulowanym niż tylko te codzienne ćwiczenia. Więc to jest normalny cykl wojska, że są ćwiczenia.
0: Były doradca Donalda Trumpa, John Bolton, ostrzega przed kluczowymi 60 dniami. To jest ze strony Rosji oczywiście. One jego zdaniem mogą być najtrudniejsze. Ostrzega Polskę i wschodnią flankę. Jego zdaniem to wszystko ma związek z wyborami w Rosji i nie trudno się domyślić, że tak może być.
1: Ja uważam, że my wojnę na Ukrainie mamy już dobre 4 lata i znowu śledząc media, to co mówią politycy, to jest cały czas takie patrzenie, żeby sobie nabić jakichś bonusów. Wojna toczy się swoim cyklem. To, co się dzieje na linii frontu, zależne jest tylko i wyłącznie od Putina dzisiaj. Wszelkie wypowiedzi, że Ukraina powinna przystąpić, chcieć, nie chcieć zakończyć wojny, kładzie na Ukrainę... pozycjonowanie Ukrainy dużo niżej niż Rosja. Dzisiaj na froncie Ukraina i Rosja jest ze znakiem równa się. I ja bym na to tak patrzył, a nie na to, co mówi Rosja, nie na to, co patrzy Ukraina, bo Ukraina dzięki naszemu wsparciu naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z rosyjskim atakiem.
0: Ale Bolton twierdzi, że Putin potrzebuje, dosłownie tak to określa, październikowej niespodzianki. Czegoś, co przed wyborami może, no trudno mówić tutaj o rzetelności wyborów, ale mimo to może wpłynąć na ich przebieg, znaczy na korzyść Władimira Putina. Październikowa niespodzianka, państwa bałtyckie?
1: Ja wiem, że Amerykanie wiedzą bardzo dużo. tutaj nawet z tym nie będę

0: dyskutował, ale jeżeli słuchamy polityków, którzy mówią otwarcie o czymś, to proszę mi przypomnieć, jak dużo było otwartych deklaracji po stronie ostatnio amerykańskiej, już nie mówię o rosyjskiej, że coś się wydarzy, a się nie wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, polityka ma własne karty, a wojsko i działania zbrojne to jest troszeczkę odmienna rzecz.
1: Mhm. Jak reagujemy, pana zdaniem, na tę sytuację?
0: Wiem, o co pani pyta, bo słuchając mediów, przerzucając kanały, jeżdżąc po Polsce, to rząd, struktury, samorządowcy naprawdę robimy. My wszyscy robimy, wy dziennikarze też bardzo dużo. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie wie jak się zachować, to on jest sam sobie tylko i wyłącznie winien, bo co trzeba zrobić więcej? Wojna trwa ponad 4 lata, zostało mnóstwo rzeczy zrobionych, od poradników, po szkoleń, po waszych medialnych zapowiedzi, jak się sobą zaopiekować, żeby było bezpiecznie. I jeszcze dzisiaj ktoś mówi, że nie wie co zrobić, to co? Do każdego domu teraz trzeba wejść i na siłę komuś wprowadzić umiejętność przetrwania jednego, dwóch, trzech, pięciu dni bez prądu, bez wody?
1: No nie, tylko zasadnicze pytanie też w moim przekonaniu brzmi, może zna pan na nie odpowiedź, dlaczego 4,5 roku po wybuchu wojny w Ukrainie mieszkańcy Dorohuska nie mają schronu, do którego mogliby się schować?
0: Dlatego, że w 2015 roku nikt nie podjął decyzji o tym, żeby wybudować schrony w Dorohusku. Bo w 2015 roku jakby podjęto tą decyzję, to ten schron po 5 latach by był w roku 2020.
1: A jakby podjęto decyzję w 2024, to byłby niedługo.
0: Dokładnie tak.
1: No czyli nie tylko 2015. Myślę, że...
0: Ja dzisiaj patrzę, emocjonalnie pani powiem. Tak. Ja dzisiaj patrzę na Polskę. To co mamy? W jakim jesteśmy dzisiaj punkcie? Przez pryzmat 36 lat naszej wolnej Polski. To, że nie mamy dzisiaj schronów, to jest składowa wszystkich kolejnych rządów. Trzeba było to przewidzieć w roku 98, 2005, 2017. Dzisiaj, jeżeli zwalamy coś na kogoś, że nie jesteśmy przygotowani, to tylko dlatego, że poprzednie rządy miały na głowie, jak pani sobie przypomni, kampanię wyborczą. Tak. To na kampanii wyborczej ważniejsze było mówienie o schronach, czy o na przykład przerywaniu ciąży. Czy pójdziemy do wyborów i któraś partia jest w stanie wygrać wybory, mówiąc, że trzeba pieniędzy, i to bardzo dużo pieniędzy, na schrony? Nie wygra
1: teraz, wie pan, wierzę w nasz rozsądek. Jeżeli październikowa niespodzianka Putina nas zaskoczy, to będziemy za tym, żeby pieniądze na schrony zostały przeznaczone.
0: Niespodzianka Putina nas nie zaskoczy, jesteśmy na nią przygotowani, a przede wszystkim wiemy o tym, że coś się dzieje. Mhm.
1: Znaczy nas obywateli, wie pan, bo szef CIA ostrzega Polskę, Donald Tusk dostał od niego raport w tej sprawie, więc rząd wie, wojsko wie, ale ja myślę o nas, tak? Że musi się coś takiego...
0: Tak, personalnie, nie wiem, czy pani mnie jeszcze zaprosi do studia, ale jakbym panią wypytał, czy pani wie, bo pani też jest Polką, jest obywatelem naszego kraju, czy pani wie, jak się zachować?
1: Tak.
0: Super, a więc pani wie i ja wiem, 100% nas tutaj wie w tym momencie. I ja jak dzisiaj naprawdę słyszę, że jakiś obywatel naszego państwa mówi, że nie wie jak się zachować, to proszę mi uwierzyć, on za pół roku i za rok też nie będzie wiedział jak się zachować.
1: Dlatego też między innymi rozmawiamy. I ja też tak widzę, panie Pawle, siłę radia w tym systemie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. To my jesteśmy między innymi od tego, żeby przekazywać informacje, ale w sytuacji takiej jak ta także. Więc jeżeli do kogoś dotrą nasze słowa, tak, do kogoś, kto jeszcze tam nie zajrzał, nie ma plecaka i nie wie, co zrobić, to ja głęboko wierzę w siłę naszej rozmowy.
0: I wie pani, jeżeli ktoś się mnie pyta, że nie wie co zrobić, to mówię pierwszą rzecz. Po ogłoszeniu alarmu, tego 3-minutowego modułowego sygnału, trzeba włączyć radio i któryś z kanałów, który jest kanałem, że to powiem, takim niepolitycznym, tylko takim normalnym radiem, bo w tym radiu dowiecie się momentalnie, co trzeba zrobić. A z jedną z rzeczy, która na pewno będzie, to na przykład zostańcie w domu. Zejdźcie w ukryte, bezpieczne miejsce, które macie najbliżej swojego miejsca zamieszkania. I to już jest bardzo dużo.
1: Tak, powtórzę jeszcze raz, od tego jesteśmy, więc...

0: To jest też część misji. A co powinni ludzie zrobić w takiej sytuacji? Włączyć radio? No dobrze, a jednocześnie?
1: Jednocześnie pani dzisiaj już wymieniła to. To jest to przygotowanie wcześniej. Ja często powtarzam, co to jest pourazowy stres pola walki. On występuje wtedy, jeżeli wydarzy się coś, na co nie jesteśmy przygotowani. I to nie jest tylko dotyczy żołnierzy na wojnie, ale to też dotyczy osób, które brały udział, czy którym się spalił dom, które brały udział w wypadku samochodowym. Mają po tym wydarzeniu traumę. Jeżeli przygotujemy się wcześniej, mamy spakowany plecak ewakuacyjny, wiemy, że w nim mamy medyczne rzeczy, że w nim mamy wodę, zapas jedzenia, ubranie, te wszystkie rzeczy, to cokolwiek złego się dzieje, i nie mówię tylko o wojnie, to jestem w stanie z takim plecakiem wyjść i wiedzieć, że w jakimś stopniu jestem przygotowany. Dlaczego na 72 godziny ten plecak ewakuacyjny? Bo w naszej przestrzeni, w naszym państwie dzisiaj na pewno w 72 godziny ktoś przyjdzie, żeby nam pomóc. A to powoduje, że my poczuwamy się, że jesteśmy sprawczy, że jestem w stanie coś zrobić i sam o siebie zadbać.
0: Byłam ciekawa, czy ja pana z przyjemnością jeszcze zaproszę, bez względu na pytanie, które mi pan zada. To w ogóle nie ma to, nawet jeśli czymś mnie pan zaskoczy, albo coś potoczy się nie po mojej myśli, to proszę mieć.
1: Nie, ja tutaj, wie pani, bo rozmawiamy o Polakach, ale tak. Często jak słyszę polityków opozycji, którzy mówią, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, to chętnie bym tak, wie pani, dosyć głośno powiedział, to na waszych konwencjach politycznych, na których opowiadacie farmazony przedwyborcze, przeszkolcie waszych wyborców do tego, żeby wiedzieli, jak się zachować. I to już jest najprostsze. Musimy sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo.
0: Ale
1: nie tylko
0: pan,
1: rządzący, ale każdy obywatel.
0: Gdybyśmy tego oczekiwali także od polityków opozycji, żeby przeszkolili swoich wyborców albo namówili do tego, żeby się przeszkolili, to te same osoby, ci sami politycy musieliby przyznać, że wsparcie dla Ukrainy gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa. Czyli musieliby zmienić narrację.
1: Powiem pani jedną rzecz. Kilka dni temu była kolejna rocznica wydarzeń z World Trade Center 11 września, prawda? Wyjechałem po tych wydarzeniach i byłem 4 lata ponad na wojnie. Dzisiaj z perspektywy czasu różnie można oceniać to, jak polski żołnierz, do czego został wykorzystany politycznie. Ale w dniu 11 września wszyscy stanęliśmy murem i chcieliśmy pomagać Amerykanom, bo została wtargnięta brutalna siła w naszą przestrzeń zachodniej kultury.
0: Musimy kończyć.
1: W momencie, i ostać co, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, niech mi pani powie, czy ktoś był przeciwny, żeby pomagać Ukrainie. Pamiętajmy w takich chwilach i rozmyślaniach, co myśleliśmy w dniu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. I z tym się mogę z panią pożegnać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM i pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa, której zadaniem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb oraz osób cywilnych. Powstała w 2018 roku, gdy Zbigniew Ziobro pełnił funkcję ministra sprawiedliwości pod nazwą Wyższa Szkoła Kryminologii i, o trudne słowo, penitencjarystyki w Warszawie. W 2023 zmieniła nazwę na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i tu się zaczynają ciekawe informacje. Na przykład początkowy budżet to 7 milionów złotych, zatrudnionych było 20 osób. Po 5 latach jej roczny koszt funkcjonowania wzrósł do 150 milionów złotych. Posiadała nieruchomości w Warszawie, Kaliszu, Zakopanem. Jak pisał Newsweek jakiś czas temu, do uczelni zaczęły też trafiać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i wytyczne. Do dokumentów dołączone były fiszki projektowe, na nich już nazwiska osób, które miały się zajmować poszczególnymi projektami. To przede wszystkim Romanowskim. Nauczyciele akademicy oraz prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości związani z Romanowskim, Solidarną Polską i tak dalej, i tak dalej. Do działalności szkoły krytycznie odnosiła się na przykład Najwyższa Izba Kontroli. NIK wskazywał na nieprawidłowości dotyczące zarządzania.

0: zarządzania środkami publicznymi, rozliczeń projektów, do których miało dochodzić w latach 2020-2021. Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie sędzio.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak pan myśli, dlaczego ten były rektor broni jak niepodległości swojej funkcji? Odwołany przez ministra.
1: Bo swoją pozycję zawdzięcza tak naprawdę politycznym koneksjom, a nie jakiemuś powszechnemu autorytetowi w świecie nauki. Chyba to z tego wynika. Tak jak pani rektor mówiła o tych 7 do 150 milionów, to tak policzyłem szybko, że to jednak jest zwiększenie o ponad 20 razy budżetu uczelni publicznej. To chyba nie ma drugiego takiej uczelni, uniwersytetu, czy politechniki, czy akademii w Polsce publicznej, która miałaby budżet zwiększony 20 razy.
0: No tak, ale w 2023 roku, w marcu, pan Michał Sopiński zostaje rektorem uczelni, a potem Sejm przyjmuje ustawę, która gwarantuje mu 5-letnią kadencję i teraz zostaje odwołany.
1: Zostaje odwołany i sytuacja formalnie jest bardzo jasna. To, co żeśmy obserwowali, to są jakieś takie, nawet nie wypada tego komentować, bo to są w zasadzie szopki polityczne, bo została podjęta decyzja administracyjna przez naczelny organ administracji ministra sprawiedliwości. Tu nie ma toku instancyjnego takiego klasycznego, czyli można wystąpić, strona może wystąpić o ponowne rozpoznanie sprawy przez ministra. To nastąpiło i rzeczywiście jest droga sądowa od każdej decyzji administracyjnej. Pan odwołany rektor też ma drogę do sądu administracyjnego, ale samo wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. On musiałby wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie, a sąd musiał się do tego wniosku przychylić. Więc to, że on nie jest rektorem, to jest zupełnie oczywiste. Ma prawo kwestionować tę decyzję, bo przecież nie jest pozbawiony prawa do sądu, ale mówienie, że on dalej jest rektorem, no to naprawdę to jest cyrk,
0: no
1: a
0: tak.
1: Nie prawo.
0: Resort Sprawiedliwości wskazuje 3 powody odwołania pana Sopińskiego. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, 3 powód to zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej, ale pan Michał Sopiński wskazuje także, uwaga, na zabezpieczenie, które wydał Trybunał Konstytucyjny w jego sprawie, czy w sprawie funkcji, którą sprawuje. No i dlatego utrzymuje, że nadal pełni funkcję rektora Akademii. Trybunał Konstytucyjny, panie sędzio.
1: Trzeba jeszcze raz powiedzieć głośno, bo to jest przykład degringolady i całkowitego upadku Trybunału pod rządami byłego zastępcy prawej ręki pana Ziobry, pana Święczkowskiego. Otóż obecni, tak naprawdę polityczni nominaci w tym Trybunale, no łamią prawo, które w Polsce obowiązuje i wydają w zasadzie orzeczenia sobie a muzom, zupełnie pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Bo co to jest to zabezpieczenie, które Trybunał może zrobić? To chodzi o to, że wnoszę skargę konstytucyjną. A czym jest skarga konstytucyjna? Przegrałem prawomocnie sprawę w sądzie jako strona, ja jako Kowalski, bądź przegrałem sprawę administracyjną, wydano prawomocną, ostateczną decyzję administracyjną. Ja nie odwołuję się od decyzji. Ja podważam prawo. Uważam, że prawo, na podstawie której sąd orzekł bądź organ administracyjny o moich obowiązkach, jest niezgodne z konstytucją. Czyli wyczerpałem swoją drogę odwoławczą, idę do Trybunału i mówię tak: Trybunale, ja bardzo proszę, oceń, czy to prawo, na podstawie której organ administracji czy sąd orzekł, przegrałem sprawę na tej podstawie, czy ono jest zgodne z konstytucją. Tymczasem, czy słyszeliśmy o tym, żeby pan Sopiński wyczerpał tą drogę? No nie wyczerpał. Wcześniej były sytuacje z eks-prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, panem Schabem, który w ogóle się nawet nie zainicjował żadnego postępowania, ale też mu tego zabezpieczenia udzielano. A druga rzecz jest taka, no obecny Trybunał naprawdę trudno traktować poważnie. Z tego tytułu, że jest tam 2 dublerów, czyli panów, którzy w ogóle nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Z tego powodu, że osoba kierująca tym Trybunałem, czyli pan Święczkowski, no nie dopuszcza tej czwórki wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. Więc składy są powoływane i sprawy są przydzielane w sposób no, nieuczciwy, nierzetelny, więc trudno to mówić, że to w ogóle działa jako organ konstytucyjny.
0: To czym jest?
1: Trybunał pod rządami pana Święczkowskiego stał się, to jest bardzo dla mnie takie przykre powiedzieć to, ale nie boję się tych słów, swoistą wydmuszką polityczną. To nie może być tak, że Trybunał jest emanacją woli jednego środowiska politycznego. Możemy się zgodzić z tym, że rzeczywiście ten wybór jest jaki jest. On jest w jakiś sposób polityczny, bo to Sejm wybiera. No ale Trybunał ma oceniać prawo pod względem konstytucji, a nie ma oceniać prawo pod względem zgodności z programem jednej partii. Tak w tej chwili się dzieje jednego środowiska politycznego.
0: Zadam panu być może trudne pytanie, panie sędzio, bo myślę od 6 sędziów wybranych przez Sejm, od 2 z nich pan prezydent przyjął, odebrał ślubowanie rany. Tu trzeba być bardzo precyzyjnym, to znaczy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta. Pozostali, też jest fantastyczna formuła, złożyli je w

0: Sejmie wobec pana prezydenta. Zastrzeżenia dotyczące polityczności, tak? Czy pan, panie sędzio, rozmawiając ze mną w studiu o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, przyjmuje jakieś polityczne stanowisko?
1: Czy ja w tej chwili?
0: Tak.
1: No, wedle tych, którzy chcieli podporządkować sobie sądy, żeby sędziowie siedzieli po cichu i wydawali wyroki tak, jak się politykom podobają, czyli mówię tu o panu Ziobrze i jego środowisku politycznym, to ja w tej chwili uprawiam politykę. Natomiast według standardów państwa demokratycznego, według tego, co mówi w swoich orzeczeniach Europejskiej Trybunał Praw Człowieka, sędzia ma prawo obowiązek uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, realizuje w ten sposób swoje prawa obywatelskie i swoisty wyraz troski o dobro publiczne, bo mnie jako obywatelowi, jako prawnikowi, jako sędziemu zależy na tym, żebyśmy mieli niezależny, dobrze działający dla obywateli wymiar sprawiedliwości, a Trybunał jest jego częścią.
0: Czy wobec któregokolwiek z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm można mieć zastrzeżenie dotyczące polityczności, upolitycznienia?
1: Uważam, że nie.
0: Choćby dlatego, przepraszam, dopytam, że na przykład jak profesor Markiewicz komentowali bieżącą sytuację w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości.
1: Znaczy, to co sędzia Markiewicz robił, za to co robił w obronie niezależności wymiaru polskiego sprawiedliwości, to należy mu się najwyższe uznanie i szacunek. To nie jest coś, co podważa jego wiarygodność. To jest wręcz jego dorobek w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości, jest czymś, co go predestynuje do orzekania. No ale jeżeli ktoś z punktu widzenia środowiska Prawa i Sprawiedliwości, środowiska pana Ziobry, no to każdy, kto krytykował ich chore pomysły na wymiar sprawiedliwości, to uprawiał politykę. To była twarda obrona naszej konstytucji i zasad zapisanych w naszym prawie.
0: Czy słyszał pan kiedykolwiek od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana doktora, radcy prawnego Berka, jakiś komentarz polityczny?
1: To znaczy tak.
0: Albo no, coś, wiemy, co wskazywałoby na to, na jego...
1: Był członkiem Rady Ministrów, więc siłą rzeczy no, to jest udział w polityce. Natomiast trzeba chyba przyznać, to każdy się z tym zgodzi, nawet jeżeli ktoś jest krytykiem pana Berka, że powiedzmy on nie uczestniczył w jakimś takich, no nie był jakimś w bieżących jakichś takich komentarzach, przepychankach to politycy, że tam ktoś komuś wbił szpilę, ktoś bardzo mocno używał, no nie wymieniając nazwisk, ale mamy polityków po obu stronach sporu, którzy bardzo lubią tak bardzo mocno, personalnie, prawda, różnych epitetów używać i tak dalej, no raczej był w tym rządzie taką, wydaje się, siłą profesjonalną, bo przede wszystkim ma on wielkie doświadczenie legislatora i doświadczonego prawnika.
0: Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że te zarzuty o upolitycznienie, o, nie wiem, polityczne działanie pojawiają się ze strony otoczenia pana prezydenta, a teraz w stosunku do pana sędziego Berka padają inne, pojawiają się inne wątpliwości tej dziesięcioletniej kariery radcy prawnego. Pan prezydent chce dokumentów od marszałka Sejmu, marszałek Sejmu mówi nie, ale możemy to traktować jako przepychankę, czy może po prostu dostęp do informacji publicznej?
1: Nie. Dostęp do informacji publicznej to szef kancelarii pana prezydenta mógłby wystąpić, tak samo ja też mogę wystąpić, pani może wystąpić do marszałka Sejmu w trybie informacji publicznej. I to jest inny typ. Natomiast pan prezydent uzurpuje sobie takie kompetencje, że on jest takim, no, że jesteśmy sobie w takiej quasi monarchii absolutnej, albo takiej konstytucyjnej z wielkimi kompetencjami. Czyli on nadzoruje Sejm, nadzoruje rząd. Wydaje się, że w środowisku pana prezydenta, panu prezydentowi, jemu chyba bliska jest taka wizja roli prezydenta z konstytucji kwietniowej, z tej sanacyjnej. Ja przypomnę, prezydent Mościcki był odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Jemu podlegał parlament, rząd, siły zbrojne, sądy i kontrola państwowa, a on nikomu nie podlegał. I pan prezydent chyba, no bo nie jest, on nie nadzoruje, nie ma prawa do kontroli. Czyli jedyny wyraz kontroli ustawodawstwa to jest weto, no, odmowa podpisania ustawy. Natomiast to jest nieporozumienie. Z tego, co wiemy z publicznych wiadomości, no to przecież pan Berek przedstawił zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, że wykonuje zawód radcy prawnego. Przypomnijmy, że tym się różni radca prawny od adwokata w Polsce. To jest jedyna różnica, że radca prawny może wykonywać swój zawód także pozostając w stosunku pracy, będąc zatrudnionym jako radca prawny. Adwokatowi tego nie wolno. Bo poza tym oba te zawody mogą dokładnie to samo w postępowaniach sądowych. To jest jakieś nieporozumienie, to jest polityka i to jest próba obstrukcji, znalezienia jakiegoś pretekstu, żeby no, nie mógł, żeby nie móc odebrać od niego, mieć powód, taki pretekst, żeby nie odebrać od niego ślubowania.
0: Prezydent nie może dokonywać wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To złamanie prawa. Przypomnijmy, co na ten temat mówił minister sprawiedliwości.
2: Toczy się śledztwo wobec osób, które

0: nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować. A już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z ust pana Boguckiego, że badany było życiorys. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa. Jeżeli on nie wykonuje obowiązków, my musimy mieć na to środki zaradcze i to się dzieje.
1: Czy może pan wie, jaki pomysł na trybunał ma pan sędzia Berek?
2: Nie, nie wiem, wkroczy, bo nie znam pana sędziego Berka.
1: Wkroczy do trybunału, spróbuje przekonać tych dwóch sędziów, którzy składają czasem zdania odrębne do jakiegoś działania w celu odwołania pana Święczkowskiego, posiedzenie poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
2: Znaczy, myślę, że w tej chwili, kiedy już mamy 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mamy tak naprawdę 6 sędziów wybranych przez poprzednią większość parlamentarną, znaczy tak naprawdę 5 i 2 dublerów. No bo tak, to 8 plus 5 to jest 13 i 2 dublerów. Więc wydaje mi się, że drogą do naprawy Trybunału jest to, że wcześniej czy później odbędzie się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I na nim mogą być różne kwestie rozważane. Tak? Bo ja uważam, że ciągle jeszcze nie rozstrzygnięta do końca jest jednoznacznie kwestia odpowiedzialności karnej pana Święczkowskiego. To na chwilę zostało przystopowane. Jeżeli zostałby wobec niego uchylony immunitet, no to chyba nie mógłby wtedy pełnić dalej kierować Trybunałem Konstytucyjnym. Ja bym przestrzegał przed takimi obrazkami, że to przyjdzie, pojawi się w Trybunale pan Berek, zanim stanie policja, on wkroczy. To nie tak będzie. Natomiast sądzę, że na pewno odbędzie się wcześniej czy później zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i krok po kroku zacznie być przywracany do życia, do normalnej pracy ten Trybunał, bo on teraz stał się jakimś prywatnym folwarkiem pana Święczkowskiego.
1: No dobrze. Jakie porządki mógłby sędzia Maciej Berek zrobić w Trybunale Konstytucyjnym? Porządki, których nie mogliby zrobić inni sędziowie.
2: Nie, nie, to...
1: Będzie miał jakieś ekstra kompetencje?
2: Taka personalistyczna perspektywa,
1: ale ja cytuję, czy z pamięci różne wypowiedzi polityczne.
2: Wszystko, co dobre będzie mógł zrobić sędzia Berek, będzie mógł zrobić wspólnie, we współdziałaniu, w porozumieniu z pozostałymi sędziami wybranymi ostatnio. Być może także chociażby z niektórymi sędziami, nazwijmy to tak zwanymi starymi, wybranymi przez poprzedni obóz polityczny, bo być może niektórzy z nich też będą chcieli się przyłączyć do naprawy i przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego. Tu absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że jakaś jedna osoba nam tutaj naprawi Trybunał Konstytucyjny. To będzie wspólny wysiłek większości sędziów, którzy chcą, żeby Trybunał działał godnie i niezależnie.
1: No ale gdzie? Jak? No jeżeli... ta czwórka sędziów, która złożyła ślubowanie w Sejmie, nie może nawet wejść do pracy?
2: To jest w ogóle rzecz skandaliczna i niedopuszczalna, bo zacznijmy w ogóle od początku, tak? Pan prezydent po raz kolejny uzurpował sobie kompetencje. Znaczy, jego nie ma w Konstytucji. W Konstytucji nie ma słowa o prezydencie, na etapie wyboru sędziów. Sędziów wybiera Sejm, koniec, kropka. Może nam się to nie podobać, że to jest polityczne, ale taka jest konstytucja.
1: No ale tego pan prezydent nie kwestionuje. Czasem jego doradcy mówią, albo na przykład to pan były minister, wiceminister Sellin mówił w jednym z programów telewizyjnych, że doszło do kumulacji w wyborze sędziów i że taka sytuacja nie może się zdarzyć. Już nie odpowiedział na pytanie. To znaczy co? To już nigdy nie wybierzemy nikogo na ich miejsce,
2: no
1: nawet
2: właśnie,
1: gdyby?
2: Ale poza tym... Sejm odstąpił od tej praktyki, że nie wybiera określonej osoby na miejsce zwolnione. Możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy złe. Kiedyś była taka praktyka, Sejm odstąpił od tej praktyki. I wybór tej dwójki sędziów, których przyjęto, pan prezydent przyjął ślubowanie, on się niczym od strony formalnej i faktycznej nie różni od wyboru tych sędziów, od których nie przyjął. Bo przecież w przypadku pani mecenas Będkowskiej, no nie było takiej w ufale Sejmu, nie było, że ona jest wybrana na miejsce sędziego takiego i takiego, który skończył. Tak samo jest z Markiewiczem i innymi. Więc to jest pretekst, to jest sztuczne, to jest nieprawda. To są po prostu takie argumenty dla ludzi, którzy nie będą chcieli się zgłębiać w zawiłości prawnej, uwierzą, ta głowa państwa, coś tu jest nie tak, to ja odmówię. Prezydent nie ma żadna, ani konstytucja, ani ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyznaje prezydentowi prawa do odmowy przyjęcia ślubowania. Zostali wybrani przez Sejm, jest uchwała o wyborze, prezydent ma obowiązek odebrać. Pan Nawrocki łamie prawo w ten sposób.
1: Mhm. Zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego mogłoby odwołać prezesa Święczkowskiego, ale mogłoby zrobić bardziej podstawową rzecz.

0: na przykład przyjąć sprawozdanie finansowe, przez którego brak środki na działanie Trybunału w kolejnym roku to zero.
1: Można powiedzieć, że pan Święczkowski zaplątał się o własne nogi.
0: No i on wysłał, ja tylko dodam, że on wysłał jakiś dokument, tak, do ministra finansów, no ale nie jest to dokument potwierdzony przez zgromadzenie
1: ustawa to ogólne sędziów. Mówi jasno, tak, że do wyłącznej kompetencji zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy przyjmowanie planu dochodów, tak, tego planu wydatków, bo trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to nie jest tak, że minister finansów oblicza, jakie mają być wydatki Trybunału, tylko to właśnie Trybunał, działając przez ogół sędziów zgromadzenia, ustala plan tych wydatków. Minister nie może tego obciąć, ja wam dam mniej, tylko dołącza to do budżetu i dopiero tu parlament na etapie prac sejmowych no może na przykład tutaj dać mniej Trybunałowi z jakichś tam względów. Ale to musi być zgromadzenie większością 2/3. I pan Święczkowski zaplątał się o własne nogi, bo nie dopuszczając tych sędziów, no, pozbawił Trybunał tak naprawdę finansowania. I to jest jego osobista odpowiedzialność.
0: W tym roku doszło do cięć w wynagrodzeniach, ale wtedy pan Święczkowski poprzesuwał różne wydatki i pieniądze się znalazły. Ale teraz na przykład, jeśli sytuacja się nie unormuje, nie tylko pan Święczkowski nie dostanie swojej pensji. Nie dostanie strażnik, pani sekretarka, ktoś, nie wiem, zatrudniony w tej w dziale, nie wiem, no w każdym, tak?
1: Ja powiem tak. Ja oczywiście przecież nie jestem omnipotentny, nie mogę wiedzieć wszystkiego i nie jest to też moją rolą jakby formułowanie planów naprawy Trybunału. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, że rozmawiamy 14 września. Do końca roku, do nowego roku budżetowego jest jeszcze 3,5 miesiąca, a może się wydarzyć bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że Trybunał będzie działał normalnie już w przyszłym roku, a jak będzie działał normalnie, to także będzie normalnie finansowany.
0: Jakąś refleksję na temat samego Trybunału? Jakbym chciała sięgnąć do pana emocji,
1: mieliśmy naprawdę bardzo dobry Trybunał. Nie ma instytucji doskonałych, zawsze były jakieś mankamenty, ale mieliśmy Trybunał, z którego jako Polska mogliśmy być dumni, na którym wzorowały się państwa Europy Środkowo-Wschodniej budujące swoją demokrację. I to zniszczono. Zniszczono, no przypomnijmy, że jednak zamach na polską praworządność zaczął się w listopadzie, w końcu listopada, od tego, że prezydent Duda odmówił przyjęcia ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów.
0: A nie od tego, panie sędzio, że wybrano sędziów na zapas?
1: No ale to uchybienie ówczesnej większości, którą stworzyła Platforma i PSL, no właśnie zostało konwalidowane, bo zostało poddane ocenie przez Trybunał. Wybrano 5. Tylko przypomnijmy, 2 sędziów, których wybrano, ich kadencja kończyła się przed wyborami, dlatego to było nieprawidłowe. Znaczy 2 się po wyborach. I co do 2 sędziów, Trybunał powiedział jasno, to nie są osoby prawidłowo wybrane. Przeprowadzono zamach, zniszczono na Trybunał Konstytucyjny i musimy go odbudować, bo on jest dla obywateli, nie dla polityków. On jest dla obywateli, żebyśmy czuli jakąś ochronę. Żeby nie było tak, że parlament może uchwalić dowolne prawo, a my jako obywatele jesteśmy bezbronni. Potrzebujemy dobrego, niezależnego Trybunału.
0: Dziękuję panu bardzo. Sędzia Piotr Gąciarek z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.